0: Ustaw, który ma zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych w sieci. W szkole podstawowej nr 33 w Katowicach zakaz korzystania z telefonów obowiązuje już od 5 lat. Jak mówi dyrektor Teresa Liburska, to rozwiązanie się sprawdza.
1: Mamy bardzo mądrze kochających rodziców, którzy zrozumieli problem nadmiernego używania telefonu. Szczególnie w sytuacji po COVID-zie dzieci, które powracały do szkoły, stały obok siebie i komunikowały się SMS-ami. Dlatego rozmawialiśmy długo z rodzicami. Ustaliliśmy, że od wejścia do szkoły telefon musi być wyłączony i schowany. W momencie, kiedy dzieci chcą się komunikować z rodzicami, mogą za zgodą nauczyciela skorzystać ze swojego telefonu albo przyjść do sekretariatu i zadzwonić do rodzica.
0: Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch zapytała, co uczniowie sądzą o zakazie.
2: Czasami ciężko wytrzymać. Się uda, no to się uda się czasami użyć, ale minus 15 od razu wpisują.
3: Czyli punkty minusowe.
2: Tak.
3: Myślisz, że jesteś już uzależniona?
2: No trochę.
3: Czy tobie brakuje telefonu w szkole?
4: Nie, nie brakuje.
3: Co można robić w życiu zamiast siedzieć na telefonie?
4: Ja osobiście chodzę na boks, na siatkówkę, kółko plastyczne.
5: Piszę z mamą albo czasami wstawiam coś na YouTube'a, jakieś krótkie filmiki.
3: Czy myślisz, że telefon komórkowy to jest zagrożenie dla dzieci?
5: Nie, niekoniecznie.
3: Czy są tam czasem takie treści, które ciebie przerażają?
5: No.
3: Co wtedy robisz?
5: Zgłaszam to.
6: Po prostu próbuję to ignorować.
0: W uzasadnionych przypadkach, na przykład ze względów zdrowotnych, dyrektor będzie mógł wydać uczniowi zgodę na korzystanie z telefonu. Projekt ustawy wkrótce trafi do Sejmu. 11 rodzin z Balcerzowic na Opolszczyźnie wystąpiło o doraźną pomoc po sobotniej trąbie powietrznej. Gminne komisje rozpoczęły oglądziny uszkodzonych gospodarstw i szacowanie strat. Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom mówi, że w najbliższych tygodniach zostaną przygotowane wnioski o środki na odbudowę i remont zniszczonych budynków.
7: To jest w zależności od skali do 100 lub 200 tysięcy złotych. Trzecie wsparcie to jest z budżetu gminy Ujazd. Jestem po rozmowie z radnymi, z panią skarbnik. Takie pieniądze dedykowane będziemy z naszych własnych środków udzielać.
0: W jednym z najbardziej zniszczonych przez huragan domów mieszka pani Martyna z mężem i szóstką dzieci. Budynek nie ma teraz prądu.
8: Jesteśmy w takim jakby zawieszeniu. Też nas to troszkę psychicznie męczy, bo nie wiemy co dalej, jak długo. Te pieniądze, które otrzymujemy, to będziemy zbierać później albo na remont domu, albo no jakoś to wykorzystamy na pewno.
9: Dzieci rozumieją, co się stało?
8: Nie wiem, no przeżywają to jeszcze na pewno, że nowe miejsce, też nam się ciężko tam odnaleźć.
0: Wsparcie dla poszkodowanych mieszkańców gminy Ujazd deklarują także inne samorządy z regionu oraz organizacje pomocowe. Negatywny raport Komisji Europejskiej dotyczący Niemiec i wprowadzonych kontroli granicznych. Bruksela odrzuca argumenty Berlina. Niemcy wprowadziły kontrole graniczne jesienią 2024 roku i co pół roku je przedłużały. Ostatni raz w marcu do września tego roku.
10: Ten raport jest dla Niemiec druzgocący. Władze w Berlinie, wprowadzając kontrole graniczne, powoływały się na dużą liczbę nielegalnych przekroczeń granicy, presję na system azylowy czy zagrożenie dla bezpieczeństwa, konflikty globalne i przestępczość. A komisja punktuje Niemcy. Zbyt późne zgłoszenia kontroli granicznych, brak szczegółowej analizy ryzyka, brak danych uzasadniających skalę zagrożenia, brak dowodów na to, że kontrole faktycznie rozwiązały problem, brak uzasadnienia, dlaczego obejmują wszystkie granice, brak przestrzegania zasady proporcjonalności. W związku z tą analizą i faktem, że emigracja w Unii spada, komisja uważa, że Niemcy powinny zacząć stopniowo znosić kontrole graniczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
0: W środę deszcz przemieszczający się od zachodu po centrum kraju. Po południu na zachodzie i Śląsku burze, miejscami z gradem. Temperatura od 17 stopni na południowym zachodzie do 25 w centrum.
11: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
12: Marek Klapa, dzień dobry.
11: Saldo, magazyn gospodarczy.
13: A w studiu Polskiego Radia 24 jest razem ze mną pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
14: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
13: To zacznijmy.

0: Od tych danych PKB nie tak dawno mówiliśmy o tym i cieszyliśmy się w sumie, że mieliśmy wzrost PKB w pierwszym kwartale 3,4%, ale GUS wszystko jeszcze raz policzył, nowe dane spłynęły, no i mamy 3,5% za pierwszy kwartał. Jak pan podchodzi do tego wyniku?
1: Zawsze cieszę, że to w górę, a nie w dół.
0: No zdecydowanie.
1: I oczywiście warto by było też dla słuchaczy no, przybliżyć troszeczkę procedurę naliczania rachunków narodowych w sposób
0: no,
1: naturalny. Z początkiem, przynajmniej część tego rachunku jest oparta o dobre, ale szacunki, a potem z czasem mamy coraz więcej danych do rzeczywistych. No i gdyby tak zapytać o taką rozsądną pragmatykę, to lepiej jest w tych szacunkach czasami troszeczkę mniej doszacować, niż by potem miało wyjść, niż na odwrót. No bo, panie redaktorze, jakbyśmy dzisiaj rozmawiali, gdyby się nagle okazało, że mówili 4, a jest 3, no po prostu rynki, wszystko, no to by szalało, płakało, rwało włosy z głowy, tak? Więc jak to jest drobna korekta i do góry, to myślę, że to nie jest źle, ale oczywiście już nie żartując sobie, no to jest całkiem przyzwoity wynik, jak mamy gdzieś z tyłu głowy, jak mieliśmy dwa pierwsze miesiące roku. No wszyscy wiedzieliśmy, że mróz, śnieg, popachy i nie bardzo ani się dało wysłać towar, ani się nie bardzo dało budować, ani się niespecjalnie chciało iść do sklepu, żeby coś sobie fajnego kupić, więc no w sposób naturalny w styczniu, w lutym te obroty gospodarki były wyraźnie mniejsze niż mogły być. No część już próbowaliśmy nadrobić w marcu, ale w jeden miesiąc nadrobić dwa to się nie zawsze.
0: No zdecydowanie tak, ale trochę przyzna pan jak w szkole. Proponowana ocena na przykład 4, a na świadectwie wychodzi 5. To zawsze lepiej niż w drugą stronę. Trochę tak samo w gospodarce.
1: No, też tak wolę i też wolę w tą stronę. Proszę też zauważyć, że to też bardzo często było tak, że jak spotykaliśmy się z prognozami międzynarodowych organizacji dotyczących polskiej gospodarki, obojętne czy to Fundusz Walutowy, czy Bank Światowy, czy nawet Matka Unia, no to tam zawsze nas trochę nie doceniano, a myśmy zawsze wykręcili potem lepiej niż tam prognozowano, więc może to też jakoś tak.
0: Wczoraj w Sopocie w czasie Europejskiego Kongresu Finansowego minister finansów, pan Andrzej Domański, zwrócił uwagę przy okazji komentarza do tych danych o PKB, że tak na dobrą sprawę Polska jest tylko jednym z trzech krajów, któremu Komisja Europejska nie obniżyła prognoz. Ja wiem, że to są cały czas prognozy. Ja wiem, że różnie to wszystko może się skończyć, ale tutaj ta wiara po stronie Brukseli w możliwości polskiej gospodarki, to chyba też ma znaczenie.
1: Ja myślę, że to jest dosyć taki mocny sygnał, no bo proszę zobaczyć, że no może większość analityków światowych w zakresie światowej gospodarki no nie miało jakichś bardzo alarmistycznych prognoz, no choćby ze względu na zatokę i to, że to się dzieje od już długiego czasu, no ale gdzieś tam zawsze jakąś jedną, dwie, trzy dziesiątki poucinali różnym krajom, a my na tym tle raczej tacy bez zmian, więc może się okazać, że nawet analitycy komisji stwierdzili, że no nie doszacowali jakichś tam wcześniejszych okresów, więc będzie nam szło lepiej, więc nawet jak gdzieś chcieli uciąć dziesiąteczkę, no to gdzieś indziej musieli ją dodać.
0: Ja się tak zastanawiam, czy lepiej powinniśmy porównywać kwartał do kwartału, czy rok do roku, bo tak, jeżeli spojrzymy na 3,5%, no to jest gorszy odczyt niż w czwartym kwartale 2025 roku, ale jeżeli tak spojrzymy sobie i porównamy pierwszy kwartał ubiegłego roku do obecnego, no to mamy tutaj różnicę na plus, bo przypomnę, w pierwszym kwartale 2025 mieliśmy 3,2%, teraz już mamy według tych najnowszych odczytów 3,5%. O czym to świadczy?
1: Panie redaktorze, ja myślę, że jeżeli patrzymy na te statystyki, czy kwartał do kwartału, czy kwartał do analogicznego przed rokiem, no to trochę na tym polega, że my od bardzo dawna obserwowaliśmy to właśnie dynamikę roczną i my jako analitycy i większość też szerokiej publiczności jesteśmy do tego przyzwyczajeni i to nam sporo mówi, no bo to też jakby trochę odsezonowuje i daje pewnego rodzaju tendencję, z jaką my mamy do czynienia. No bo trzeba pamiętać, że jeżeli byśmy porównywali kwartał do tego, co się działo poprzednio, no to musimy gdzieś mieć z tyłu głowy, a jakaż to jest sezonowość, tak, że na przykład, nie wiem, że zazwyczaj kwartał czwarty, a czasami też i trzeci są wysokie, kwartał pierwszy nie za specjalnie, no i gdzieś byśmy to musieli w głowie odsiewać, a jak widzimy tą statystykę roczną, to nam łatwiej, jesteśmy do niej przyzwyczajeni. Więc nie jest tak, że któraś z nich jest lepsza, tylko łatwiej nam rozmawiać w tej wersji kwartał do tego, co się działo równo rok temu.
0: liczby się zmieniają, ale uzasadnienie często bywa dokładnie to samo. No właśnie, jeżeli chodzi o te dane, które poznaliśmy dotyczące produktu krajowego brutto, to tutaj, jeżeli rozłożymy to na czynniki pierwsze, to wyraźnie widzimy. Znowu popyt wewnętrzny jest tym takim...

0: najmocniejszym motorem. Sami sobie robimy ten wzrost.
1: Znaczy, no bo panie redaktorze, proszę zobaczyć, jak to działa, bo co do zasady, w zasadzie całością PKB-u powinien być popyt wewnętrzny i my mamy trochę salda z zagranicą. Sporo kupujemy, sporo sprzedajemy, więc akurat to saldo z zagranicą nie powinno nam aż tak bardzo dużo zmieniać w naszej sytuacji gospodarczej. Gdybyśmy tam mieli na przykład duży wkład z tamtej strony, to znaczy, że my dużo więcej importujemy, jak robimy i że to może być jakiś taki okres nierównowagi. Tak? Też bym jakoś bardzo specjalnie włosów z głowy nie rwał, jeżeli to jest jakiś czas i nie za mocno. No bo oczywiście importujemy choćby maszyny, urządzenia, które potrzebujemy do inwestowania, bo my nie wszystkie takie produkujemy. Trochę środków transportu i innych rzeczy potrzebnych nam inwestycyjnie. Często też sprowadzamy towary, które nam są potrzebne do dalszej produkcji, więc kiedy ich gromadzimy więcej, no to mamy minus w imporcie taki głębszy. No ale oczywiście w sposób naturalny. Głównie popyt krajowy kształtuje to, co się dzieje z produktem krajowym brutto jako takim. I to, że akurat te dwie dynamiki są podobne, nie powinno nas jakoś specjalnie dziwić. Bardziej moglibyśmy się wgłębiać, który to jest kawałek, czy to bardziej spożycie, czy to bardziej akumulacja.
0: Namówił mnie pan. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem zwiększyła się realnie o 0,6%. I teraz to jest bardzo ciekawe. Uwaga, transport i gospodarka magazynowa, tutaj o 0,7%, i w administracji publicznej i obronie narodowej, co ciekawe, 1%. To już tutaj widać, to przestawienie naszej gospodarki też w stronę
1: tak,
0: obrony?
1: Jakbyśmy popatrzyli z kolei na ten kawałek taki tej gospodarki pokazywanej od strony popytowej, no to w sposób naturalny my w ostatnim czasie widzimy, że są duże potrzeby, żeby to, co nam organizuje i nazwijmy, robi nam nasz popyt państwo, czyli to, co płacimy podatki, a państwo daje nam swoje usługi. My mamy na to zapotrzebowanie większe niż do tej pory, no bo tak jak zechciał pan redaktor powiedzieć, no o dwie klasy do góry potrzebujemy więcej w zakresie obronności. Też w służbie zdrowia, ale też i w innych sferach. Pamiętajmy, że przez długi czas sfera, nazwijmy ta państwowa, budżetowa była mocno niedofinansowana. No i teraz administracja co może robi, żeby tam chociaż trochę nadgonić. Ja oczywiście rozumiem, że z punktu widzenia pracowników tej sfery na pewno za mało, tak jak nas wszystkich chcielibyśmy zarabiać więcej, no ale co się tam daje, więc oczywiście to daje większe wydatki, a po tej stronie, nazwijmy, kto to wykonuje, pan redaktor z kolei właśnie widzi, że administracja, obrona narodowa i tak dalej, kto dostarcza tą usługę, tak? No ale też pamiętajmy, że no, bardzo duża część gospodarki w zakresie właśnie tego popytu, to jednak jest popyt taki nasz, indywidualny, to co my kupujemy na swoje potrzeby, co jest raczej naturalne i nie powinniśmy jakoś specjalnie narzekać, no bo lubimy pracę, ale głównie chodzimy po to, żeby mieć na rachunki, więc potem coś sobie ładnego kupujemy.
0: No i też przemysł i handel i naprawy też całkiem nieźle wyglądają w tej strukturze. No dobrze, to w takim razie do PKB jeszcze pewnie wrócimy, ale inne dane tutaj nam zalegają i musimy je skomentować. Inflacja, czyli ten parametr, o który wszyscy się dość mocno martwią w kontekście tego, co dzieje się na świecie, co dzieje się na rynku paliw. A tutaj proszę bardzo, inflacja 3,1% w maju. To jest świetny odczyt, biorąc pod uwagę fakt, że wielu ekonomistów mówiło 3,6, 3,7, a tu 3,1.
1: Taki był konsensus. Przyznam, że ja nawet byłem w górnych granicach tego, że tak powiem, zbioru analityków. Ja myślałem, że to nawet będzie gdzieś 3,8, 3,9. Przyznać też trzeba jeszcze jedną rzecz. Najwięksi optymiści mówili, że to będzie 3,4, więc 0,3% wyżej niż faktycznie opublikowane dane. No i warto też pamiętać, że jak faktycznie w przypadku produkcji czy budownictwa my często jak się pomylimy o procent, to mówimy a, praktycznie w celu, nie? To w przypadku inflacji odjazd o jedną czy o dwie dziesiątki już jest komentowany no, sporo. No więc jeżeli mówimy o 0,7, to jest dużo, czy 0,8, zależy od których prognoz. No i warto by było zajrzeć do tego, co tam było zaskakujące, bo warto słuchaczom powiedzieć, że my jeszcze nie widzimy tego, co się działo z całokształtem inflacji. My widzieliśmy dopiero takie bardzo wstępne dane, w której jest pokazane, zarysowane kilka pozycji zazwyczaj z kilkunastu, które my dogłębnie oglądamy. No i między innymi tam bardzo zaskakująco wyszły sprawy z żywnością, bo pokazano nam w komunikacie, że jej ceny spadły o procent, a wypadałoby słuchaczom przypomnieć, że maj to jest raczej taki przednówkowy okres. Znaczy my jeszcze dożeramy zapasy z zeszłego roku, a jak je trzymamy, to po pierwsze trzeba mieć na finansowanie, więc jak żeśmy pożyczyli na to, żeby zgromadzić w magazynie, to musimy płacić wciąż jeszcze odsetki. Po drugie, no my musimy zapłacić za magazyn, no i stąd są właśnie te wzrosty cen przednówkowe, styczeń, luty, marzec,

0: kwiecień, maj i dopiero gdzieś od czerwca pojawiają się te nowe rzeczy. I zazwyczaj tam wbijamy gdzieś pewnie 0,5-0,6%, że ceny wzrosną. Teraz procent spadło. No i proszę zobaczyć, że takie 1,5% różnicy przy udziale w koszyku żywności 25 z kawałeczkiem, no to tak naprawdę 0,4 inflację nam dało mniejszą niż myśleliśmy. Może jakby tam zaokrąglenia jakoś poszły, to 0,5. Więc to jest główny ten element, który nas zaskoczył pewnie. No i oczywiście pewnie moglibyśmy chwilę podyskutować o paliwie, bo część z nas...
1: To podyskutujmy, bo to bardzo ciekawy wątek.
0: Tak, bo oczywiście trzeba pamiętać, że metodologia jakby badania inflacji jest taka, że no w pewnym momencie GUS musi zrobić fotografię tych cen, tak? To nie jest absolutnie ostatni dzień miesiąca, to jest troszeczkę wcześniej. I w zależności od tego, co było na tej fotografii, a my pamiętajmy, że te ceny paliw nam nieźle falowały na przestrzeni poszczególnych dni, no to co jest na tej fotografii, no to jest potem w sprawozdawczości GUS-u, tak? I czekamy na kolejną fotografię z kolejnego miesiąca. Więc to, w którym momencie GUS to uchwycił, czy to było trochę wyżej, czy trochę niżej, to też dawało różnicę w tych naszych prognozach.
1: Czyli to nie jest średnia z całego miesiąca gdzieś tam wyrównana, tylko jakiś moment?
0: No nie aż tak bardzo, tak? To na pewno nie średnia z każdego dnia miesiąca.
1: To ten CPN i teraz pytanie zupełnie tak na poważnie, bo tutaj padają również w tym studiu hasła, że CPN nam wypłaszcza krzywą inflacyjną. Ja jestem ciekawy, ile w tej niespodziance inflacyjnej waży ten program CPN? Ja wiem, że on nas sporo kosztuje, że on jest obciążeniem dla budżetu państwa, ale może broni nas przed...
0: Panie redaktorze, już w tej chwili, jak rozmawiamy o zmianach pomiędzy poszczególnymi miesiącami, to już go trudno złapać. Natomiast my widzimy, że on nam sporo pomógł przy inflacji kwietniowej, która była, całkiem przyzwoita. Tak? Więc nie ma tego dodatkowego impulsu majowego. Zobaczymy, co będzie, jak ten program zostanie w pewnym momencie zniesiony, bo już nie będzie potrzebny albo w nie takiej skali. No oczywiście to jest duża różnica, bo pamiętajmy, że moglibyśmy mieć pewnie gdzieś ceny z ósemką z przodu i to z grubymi groszami
1: a
0: potem. I w zakresie
1: 95.
0: benzyny. I pewnie bardziej oczywiście w oleju, bo on był droższy napędowym, a trochę mniej w benzynie, no ale gdzieś te ceny mogły być na tyle grube. No i oczywiście też warto tym wszystkim, którzy mówią, że to nas kosztuje ten 1,6 miliarda miesięcznie, mówić, że to nie do końca jest takie proste wyliczenie, no bo gdyby paliwo było aż tak drogie faktycznie, no to mogłoby się okazać, że my byśmy go kupili sporo mniej oszczędzając, tak? No ci, którzy mogliby pojechać autobusem, to by pojechali autobusem zamiast tankować auto. Ci, którzy by mogli jakieś podróże odłożyć, to by to zrobili, więc tego paliwa by kupiono mniej, więc nie cały ten zysk byłby zrealizowany. No i oczywiście też pamiętajmy, że no mamy sporo zacnych sąsiadów, którzy do nas przyjeżdżają, bo taniej, a tak by nie przyjeżdżali, więc chociaż mniejszy zysk na akcyzie i mniejszy na VAT-ie, jest jednak większe o to, że te obroty są dużo większe niż by mogły być.
1: A to jest bardzo ciekawe, bo w wielu analizach pojawia się właśnie ta suma, o której pan wspomniał, 1,6 miliarda, 1,8 miliarda, że to tyle nas kosztuje, ale faktycznie pomijamy w tym wszystkim ten efekt.
0: No, zmian struktury, tak? Panie redaktorze, bo oczywiście je bardzo trudno jest na zaś podać, jeżeli to będzie. No, porozmawiajmy w tej chwili, jak analityk z analitykami. A iluż to w lipcu Niemców przyjedzie do nas po tanie paliwo? No i proszę mi średnio powiedzieć, wezmą 30 litrów wachy czy 45. Aha. Nie mam zielonego pojęcia, więc oczywiście to troszeczkę sobie żartujemy, ale no, trudno takie rzeczy robić, a też należy pamiętać, że część z nas, analityków, posługuje się pewnego rodzaju warsztatem, który upraszcza całą resztę, żebyśmy coś mogli tak bardzo jaskrawo pokazać. No, ja uwielbiam taki typowy przykład. Zbadajmy gospodarkę, która nie ma eksportu, importu i nie ma podatków. No, oczywiście świetnie się coś takiego bada i świetnie na tym równania wychodzą, no ale proszę mi wskazać na świecie chociaż jedną taką gospodarkę, tak?
1: Trudne zadanie.
0: No, więc są pewne uproszczenia, żeby coś zrozumieć, ale one nie zawsze w pełni odzwierciedlają rzeczywistość, która jest bardziej skomplikowana.
1: I z tą skomplikowaną rzeczywistością mierzy się dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej. I teraz pojawia się pytanie, bo ja myślę, że skoro ekonomiści byli zaskoczeni tym wstępnym odczytem inflacji 3,1% w maju, to ja myślę, że RPP też była zaskoczona.
0: No pewnie tak było i tak jak były dyskusje, które też zresztą pan redaktor przytaczał, czy obniżka może wcześniej, później, to no raczej my staliśmy przed taką mocną perspektywą, że być może gdzieś to nam się zaraz pojawi pod albo dwie jeszcze w tym roku, gdyby ta inflacja faktycznie uciekła gdzieś w okolice 4. No bo już żeśmy się witali z częścią prognoz, że może będzie 3,7 w maju, może będzie 3,8-9. No więc wtedy bardzo prawdopodobne było to, że no Rada, członkowie, przynajmniej część z nich, stwierdzi, kurczę, no może ta ostatnia obniżka, którą zrobiliśmy z 4 na 3,75 była przed

0: wczesna, bo już było widać, że się wali, a my tutaj ten. No, ale tutaj widać, że w tej chwili nie ma tej presji, że wtedy to było niepotrzebne, a teraz potrzebne jest podwyższenie, tak? Więc my raczej nie tyle powinniśmy teraz dyskutować o tym, czy ten poziom inflacji nam przybliża, czy oddala obniżki, on nam mocno oddala ryzyko podwyżek.
1: Ale mieścimy się bardzo ładnie w celu.

0: mogą poprzesuwać. I oczywiście czasami w związku z tym ten roczny wskaźnik też będzie falował. Natomiast raczej w tej chwili prawdopodobieństwo, że on ucieknie gdzieś w okolice 3,5-4 jest mało prawdopodobne. Mniej niż nam się to jeszcze zdawało choćby tydzień temu. Natomiast on gdzieś tam w okolice 3 z drobnymi groszami może pełzać. No i oczywiście kiedy on spadnie? No w danych za marzec. Tak jak myśmy widzieli dane na tym 12-miesięcznym wskaźniku styczeń, luty 2,1 i potem skok w marcu na wyżej zdecydowanie, powyżej trójki, no to tak w marcu przyszłego roku on spadnie mniej więcej o punkt procentowy, bo będzie ten efekt bazy, tak? I kiedy to będziemy widzieli? No oczywiście w kwietniu, no bo dane za marzec będziemy widzieli w kwietniu. Wstępne w pierwszym pewnie dniu, a takie bardziej dokładne w połowie. No i wtedy też Rada Polityki Pieniężnej będzie to mogła oglądać, więc to już pewnie będzie no przyznam, że nie znam kalendarza, kiedy tam będzie posiedzenie kwietniowe w przyszłym roku, ale, no ale wtedy będą się mogli nad tym spokojnie porozglądać i ewentualnie decydować, czy spadło, o ile i co z tym zrobić.
1: Ja się zastanawiam, jaka strategia może być na najbliższe miesiące Rady. Czy spodziewa się pan jakichś niespodzianek, czy na razie Rada zaparkuje na tym poziomie 3,75, bo on z wielu powodów wydaje się być dzisiaj takim poziomem bezpiecznym. No chyba, że się mylę.
0: Panie redaktorze, stosunkowo często, kiedy pan pyta analityków, a jak oni widzą przyszłość, to oni, tak jak ja teraz, zaznaczą, że opowiem panu redaktorowi o najbardziej przeze mnie prawdopodobnym scenariuszu, który
1: to przyjmijmy
0: uważam.
1: Jakieś założenia.
0: I ten najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest taki, że no my jeszcze ze 4 kwartały nie będziemy widzieć zmian w polityce pieniężnej, jeżeli nic się dodatkowego nie zadzieje. Bo teraz tak naprawdę stosunkowo prosto jest członkom Rady przejść na tą politykę czekaj i patrz. Jak się nic nie zepsuje, to w zasadzie parametry polityki monetarnej są takie, że one raczej są adekwatne. Trudno tutaj dyskutować, czy powinno być dużo więcej, czy dużo mniej. Raczej może być jak jest, więc to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Choć z drugiej strony wypada przypomnieć, że od czasu do czasu Rada nas zaskakiwała. No myśleliśmy, że tam będzie płasko przez dłuższy czas. Pojawiły się obniżki. Myśleliśmy, że będzie płasko. Pojawiły się podwyżki. No nie można tego wykluczyć, tak? Ale to już są te scenariusze, nazwijmy bardziej z tych skrajnych, tak?
1: Ja się zastanawiam, jak wygląda dzisiaj praca ekonomisty lub analityka, biorąc pod uwagę fakt, że no, patrząc na ceny ropy chociażby naftowej, jeżeli przyjęlibyśmy jakąś analizę techniczną, no to moglibyśmy dzisiaj śmiało powiedzieć, że tak w takim ujęciu długoterminowym mamy trend spadkowy. Może nie długoterminowym, ale takim ostatnio zauważalnym. No ale co? Wystarczy jeden wpis prezydenta Stanów Zjednoczonych albo jakaś plotka, która pojawi się na rynku i wszystkie prognozy trzeba wyrzucić do kosza. Jak się żyje analitykom i ekonomistom w tej sytuacji i czy w tej chwili prognozy są obarczone potężnym błędem już na starcie?
0: Panie redaktorze, to ja pozwolę sobie opowiedzieć taką scenkę ze swojego życia. W pewnym momencie jechałem gdzieś do jakiegoś zacnego grona, żeby im poopowiadać o tym, co będzie w makro i żeby ich tak troszkę, nazwijmy, wstrząsnąć, rozbawić. Stwierdziłem, no wiecie państwo, jak teraz ludzie mnie pytają, co wielcy świata zrobią jutro czy pojutrze. Ja zielonego pojęcia nie mam, bo czasami działają dla mnie bardzo impulsywnie. No to mówię, wiecie, no trzeba wracać do starych metod badawczych. No i rzucam tutaj taki slajd, gdzie jest napisane szklana kula, tarot, fusy, tam nie wiem, wnętrzności kurczaka i oni w tym momencie wielkie oczy, wariat do nas przyjechał, a ja mówię, oczywiście to żart. Więc natomiast trzeba pamiętać, że tak jak kiedyś rozmawialiśmy o scenariuszach, tak jak przed chwilą mówiłem, wiodących, no to one, nazwijmy, zabierały ze 70-75% rzeczywistości, a te skrajne, w zależności czy symetrycznie, czy nie, no pozostałe te 20-25%, tak? W tej chwili ja bym stwierdził, że ten wariant, nazwijmy taki wiodący, no to jest ze 45-50%, a ta reszta, no to jest drugie pół tylko zsumowane, więc oczywiście to jest znacznie mniej pewny czas niż kiedyś. No i jeszcze jest jedna rzecz, o której warto pamiętać. Kiedyś, kiedy rozmawialiśmy, że no w gospodarce, tak jak dzisiaj na początku rozmowy, szło 3,5% wzrostu realnego w gospodarce PKB-u, no to w zasadzie większości z nas szło gdzieś tak mniej więcej podobnie. No ktoś miał 3,5 w tej skali, ktoś miał 4, ale gdzieś myśmy byli w tym przedziale. Natomiast kogoś, komu szło dużo gorzej, typu nie wiem, widział recesyjne sprawy dla swojej branży, czy wręcz dla swojej firmy, albo szło mu dużo szybciej, no to było dużo mniej, tak? Tych ogonów, nazwijmy powiedzmy takich, tych komu idzie lepiej, komu idzie gorzej, było dużo mniej niż teraz. I teraz tak naprawdę, jak pan redaktor mówi, że no, gospodarka wzrosła o 3,5, no to ja sobie wyobrażam dużo takich kąśliwych odpowiedzi. No nie wiem, może im tak, ale mi nie, tak? Mhm. Więc oczywiście to jest naturalne. A inni mówią, kurczę, mi idzie szybciej, tylko nie chcę zapeszyć, tak? Więc

0: Oczywiście czas taki na prognozowanie jest trudniejszy, tak?
1: Zdecydowanie tak. Chociaż jak pan zauważył, wielu analityków zakładało w ostatnim czasie, że ta wojna na Bliskim Wschodzie nie potrwa długo. I tak właściwie to od początku tej wojny, czyli od 28 lutego słyszymy, ta wojna nie potrwa długo, zaraz wszystko wróci do normy, zaraz ropa stanieje. No i tak ci inwestorzy trzymają się tego. Jak brzytwy chyba.
0: No, w teorii kiedyś były takie zwroty klasy, krótka, zwycięska wojenka i z natury wszystkim się zdaje, że sprawy załatwią w 3 dni, no dobra, w tydzień, a potem to się ciągnie miesiącami, kwartałami, a czasem latami. Zobaczymy, jak będzie tym razem. I faktycznie trochę tak jest, że jeżeli by popatrzeć na to, co nazwijmy wiodące analitycy dla wiodących rynków patrzą, to jakby pan redaktor spojrzał, co myśleli, nie wiem, 3 miesiące temu, kiedy jeszcze było tuż przed, tak, a co myślą teraz, no to tam nie ma bardzo dużych korekt dla na przykład choćby oczekiwań wzrostu dla dużych gospodarek. To nie jest tak, że w tych prognozach się nic nie zadziało, ale tam gdzieś dla 2-3 najbliższych kwartałów ujęli tam 10 czy 2, no może gdzieś 3, ale to nie jest tak, że stwierdzili, że koniec świata i od tej pory będzie recesja. Tak widać było, że reakcja choćby w stosunku do tego, co było, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, była zupełnie inna.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 był pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: A ja jeszcze na koniec zerknę na to, co dzieje się na giełdzie i tutaj sytuacja się utrzymuje, czyli WIG na zielono, WIG 20 na zielono, MWIG 40 na zielono. 3 indeksy na plusie ponad 1%, a SWIG 80 cały czas pod kreską, ale tylko 0,07%. Ja jednak zakładam, że do 17 jeszcze wiele może się zmienić. Miejmy nadzieję, że in plus. To był magazyn Saldo w Polskim Radiu 24. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu.
2: Komentarz.
3: Razem z nami jest pani Karolina Klecka, psycholożka, terapeutka, psychotraumatolożka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Tak jak powiedziałem, rząd chce wprowadzić zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych, ale czy z perspektywy psychologa taki zakaz może realnie poprawić funkcjonowanie dzieci i młodzieży?
4: Ja myślę, że w szkołach podstawowych dzisiaj my potrzebujemy faktycznie wyraźnych ograniczeń dotyczących smartfonów, natomiast ja uważam, że sam zakaz nie wystarczy, bo przecież jeśli my zabierzemy dziecku telefon na 7 godzin w szkole, to przecież to dziecko wraca do domu i kolejne 6 czy 7 godzin ma dostęp do smartfonów, do tabletów i myślę, że może to być dobrym początkiem do wprowadzenia w ogóle debaty i rozmowy na temat higieny cyfrowej, którą trzeba wprowadzić od najmłodszych lat, ale sam zakaz moim zdaniem nie rozwiąże problemu i myślę, że bardziej skupiłabym chyba się na tym, żeby jednak spróbować wprowadzić ograniczenia, ale jednocześnie również bardzo szeroko zakrojoną edukację cyfrową.
3: Ale to a propos tego, o czym pani mówi, w serwisie informacyjnym słyszeliśmy też, że minister Barbara Nowacka apeluje w pewien sposób do rodziców w tej sprawie, bo rzeczywiście zwraca uwagę, że prawdziwy problem zaczyna się po godzinie 16, czyli po szkole, kiedy dzieci wracają do domu i taki apel do rodziców się pojawił, żeby zwracali uwagę, jak dzieci korzystają ze smartfonów, czy robią to świadomie. Czy według pani ten apel jest fair wobec rodziców?
4: Myślę, że tak. Ja myślę nawet, bym powiedziała więcej. Wydaje mi się, że dzisiejszy problem, który jest w szkołach, zapoczątkowany został jednak w domach, bo dzieci uczą się tak naprawdę bardziej przez obserwację niż przez słuchanie i trudno jest wymagać od dziecka, żeby ograniczyło telefon, jeśli bardzo często w domach widzi, że to rodzice spędzają wieczory ze wzrokiem wbitym w ekrany telefonów, tabletów czy komputerów, więc myślę, że dzisiaj już nie chodzi o to, żeby szukać odpowiedzialnych bardziej lub mniej. Mam wrażenie, że ten apel jest jak najbardziej na miejscu, bo tutaj jakby praca nad trudnym tematem, który dotknął dzisiaj młodych rodziców i rodziców dzieci w szkołach podstawowych, musi iść z dwóch stron już. I z domu, i z ograniczeń wynikających, wprowadzanych w szkole.
3: A co w sytuacji, kiedy to rodzice też mają problem z korzystaniem ze smartfonu, to znaczy problem, są na przykład w pewien sposób już uzależnieni od tego korzystania, że ten brak tego telefonu w ciągu

0: kilku minut, no wywołuje już jakiś taki lęk, czy takie poszukiwanie tego smartfona, co wtedy?
1: Ja myślę, że tutaj w ogóle osoba, która widzi problem, mówię o osobie dorosłej, która widzi problem z uzależnieniem od takich cyfrowych bodźców w postaci, no na przykład tutaj mówimy o telefonach, powinna udać się, jeśli nie sama potrafi sobie z tym poradzić, wprowadzając pewne ograniczenia, jakieś rytuały bardziej, które kierują ją w tą taką higienę cyfrową, to powinna udać się do specjalisty po pomoc. Problem tutaj polega na tym, czy to mówimy o dzieciach, czy mówimy o młodzieży, czy o dorosłych, że tak naprawdę dzisiaj telefon stał się źródłem dopaminy. Ona daje te bodźce, które dostarcza telefon, powodują, że ta dopamina jest dosłownie dostarczana co kilkanaście sekund, oglądając i przewijając chociażby rolki na TikToku. I tak jak pan mówi, myślę, że tutaj jakby... To musi pójść kompleksowo, to musi pójść w bardzo duży sposób od uświadamiania właśnie nie tylko dzieci, ale też dorosłych, rodziców, tego jaki wpływ ma to, co my robimy w domach na to, co dzieci obserwują i co przenoszą potem do swojego życia.
0: Ale to problemem w takim razie jest sam smartfon, czy raczej sposób, w jaki dzieci, młodzież, czy również my dorośli nauczyliśmy się z niego korzystać?
1: Ja myślę, że właśnie największym zagrożeniem nie jest smartfon, bo przecież my dzisiaj nie jesteśmy w stanie powstrzymać tego postępu technologicznego. My dzieciom nie zabierzemy nagle telefonu, dostępu do internetu, do tego, że tak naprawdę one dzisiaj mają, to pokolenie ma dostęp do świata niemalże w kieszeni, mogą wszystko sprawdzić. Natomiast problemem jest to, że my nie potrafimy z tego korzystać. Problemem jest to, że dla mnie w ogóle największym zagrożeniem to jest ta sytuacja, w której smartfon stał się ważniejszy od drugiego człowieka, od kontaktu z drugim człowiekiem, od kontaktu z własnymi emocjami, kiedy on stał się sposobem na nudę bardzo często, sposobem na szukanie właśnie znajomości, akceptacji w sieci.
0: Odbiera umiejętność jest... bycia razem po prostu.
1: Tak, tak, jak najbardziej. No przecież jeszcze, no ja pamiętam, gdzie pokolenie moje, chociażby pokolenia lat 80. czy 90., my nie mieliśmy w ogóle dostępu do takich rzeczy i ta nuda była wpisana w takie dzieciństwo. My żeśmy się nudzili, my z nudy zaczęliśmy tworzyć, prawda? Przecież czasem wystarczył patyk, kreda czy jakiś kawałek sznurka i nagle można było wymyśleć super zabawę i o to właśnie chodzi. Nasze dzieci dzisiaj się w ogóle nie potrafią nudzić. One mają tyle bodźców dookoła i ten telefon, który jest dostępny zawsze, że proszę zauważyć, co się dzieje w ogóle z dziećmi, kiedy nagle nie mają zasięgu, nie mają sieci albo telefon się rozładuje. To jest po prostu jedna wielka panika, lęk. Często nie można opanować dziecka, które zgubi telefon, bo nagle jemu się świat wali. Ja sobie nawet jestem w stanie wyobrazić, gdyby dzisiaj na przykład zakazać młodzieży używania telefonów, to jestem przekonana, że za chwilę mielibyśmy wysyp problemów emocjonalnych, gdzie i tak już mamy problem dzisiaj ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi.
0: Ale no właśnie, to czy zakaz takiego używania telefonów, smartfonów w szkołach podstawowych będzie skuteczną metodą wychowawczą, czy jednak istnieje też ryzyko, że dzieci będą próbowały omijać te nowe przepisy?
1: No, z zasady dzieci omijają zakazy i lubią je łamać. To jest już taka natura i tak jest. Ja w ogóle nie wierzę w rozwiązania oparte wyłącznie na zakazach, bo dla mnie to nie zadziała. Dla mnie sensownym rozwiązaniem byłoby rozwiązanie polegające na pewnych ograniczeniach, na bardzo dużej edukacji, na uświadamianiu tego, co niesie za sobą nadmierne spędzanie czasu w sieci, ale jednocześnie trzeba tym dzieciom dać coś w zamian, no bo jeżeli ten telefon przestanie być źródłem dopaminy, to dziecko potrzebuje jakichś innych bodźców, tak, ciekawszych bodźców, które będą je odrywały od tego telefonu. Nie możemy z zasady zakazać i zostawić to samemu sobie, bo tak naprawdę ja myślę, że my dzisiaj, nasze dzieci, to pokolenie młodych dzieci, dzisiaj w ogóle nie potrafi w żaden sposób regulować w ogóle emocji, nie potrafią się z tymi swoimi emocjami zmierzyć. Zdarza mi się pracować z dziećmi i ja widzę, że duży problem też polega na tym, że nie potrafią nawet nazywać tego, co czują. I zamiast nawet zastanowić się, przemyśleć pewne rzeczy, no sięgają po telefon i próbują odwrócić uwagę od jakichś, no chociażby właśnie trudności.
0: Ale to jeszcze jedna rzecz i myślę, że ona jest bardzo ważna, o ile nie najważniejsza też w tej debacie. Mówimy smartfon, mówimy dzieci, kwestia tego, jak nauczyliśmy my jako dorośli też korzystania dzieci ze smartfonów, z tych nowych technologii, bo i smartfony, tablety, laptopy i tak dalej, i tak dalej. Ale czy problemem nie jest też to, a może przede wszystkim to, co tam się znajduje? Mam na myśli konkretne aplikacje, mam na myśli to, jak funkcjonują dzisiaj media.

0: media społecznościowe, to znaczy one są bardzo często oparte na takich technikach manipulacyjnych, które też mają nas w pewien sposób przykuć do tego ekranu. Są projektowane w taki sposób, żeby nasz umysł się skupiał wyłącznie na tym, co widzimy, żeby się do tego przyzwyczajał i żeby chciał więcej. Czy to nie jest fundament w ogóle problemu?
1: Nie, no to jest jakby oczywista sytuacja, w której właściwie te aplikacje są tak konstruowane, żeby właśnie ludzie, czy dzieci, czy dorośli spędzali właśnie coraz więcej czasu w sieci, czyli ten czas poświęcony danej aplikacji, danej grze, portalowi społecznościowemu był jak najbardziej zagospodarowany, tak? To o to właśnie chodzi. I myślę, że faktycznie tutaj temat tego, jak konstruowane są pewne strony, jak pewne portale są konstruowane, to jest też temat, który powinien podlegać pewnej regulacji, bo to są takie bardzo mocno manipulacyjne też konstrukty, które nas właśnie przywiązują, przykuwają uwagę. Przecież człowiek, który zaczyna oglądać, no już nie chcę wymieniać tutaj tych platform, często nawet nie wie, że upłynęła godzina bądź dwie. Tak się wciąga i chce więcej i tak naprawdę zmieniają się tylko obrazki, dopamina jest cały czas dostarczana. Kolejna kwestia to jest też cyberprzemoc, która przecież nie kończy się tylko w szkole, tak, że w kontekście odebrania możliwości korzystania w szkołach. Przecież ta cyberprzemoc, która cały czas, to jest temat cały czas obecny w naszej przestrzeni, to nie zniknęło. Myślę, że jest tego jeszcze coraz więcej. To przecież ona nie zniknie w 7 godzin na lekcji. Tak? Dziecko musi mieć świadomość, że ta przemoc pójdzie za nim też do domu, razem z tym właśnie smartfonem w kieszeni.
0: I teraz pytanie też ważne z perspektywy rodziców, ale nas wszystkich chyba mi się też wydaje. To znaczy, kiedy możemy mówić o uzależnieniu dziecka od smartfonu czy mediów społecznościowych? Jakie sygnały powinny niepokoić rodziców?
1: Na pewno reakcja dziecka na to, że telefon jest niedostępny. To te właśnie sytuacje, o których mówiłam, że dziecko nagle nie potrafi się odnaleźć w sytuacji, kiedy telefon gdzieś zostawiło, na przykład w samochodzie u rodzica, albo w sytuacji, w której telefon się rozładował, albo coś się wydarzyło z telefonem, coś nie działa, tak? Kiedy dziecko wpada w takie bardzo trudne i skrajne emocje. Pierwszym też takim sygnałem, może jeszcze takim wcześniej, zanim dojdzie do tych sytuacji takich już skrajnych, to jest to, że dziecko nie potrafi w ogóle zorganizować sobie czasu, jeśli nie ma telefonu. Czyli jeżeli pozostawimy dziecko bez właśnie tego zasilacza dopaminy, jakim jest smartfon, ono nagle się nudzi, ono chodzi, ono nie potrafi się w ogóle niczym zająć, nie potrafi się skoncentrować na niczym innym i ten telefon jest faktycznie takim pragnieniem, bez którego nie może funkcjonować. I to jest na pewno już bardzo, bardzo poważny sygnał do tego, że trzeba zacząć ten temat w jakiś sposób regulować, bo on finalnie doprowadzi do bardzo wielu trudności. Ja już nie mówię o uzależnieniu od telefonu, o tym, że ten czas jest, no, mówiąc wprost, przepalany na rzeczy, na którym właśnie twórcom aplikacji zależy, ale to również niesie za sobą bardzo duże trudności właśnie w budowaniu relacji międzyludzkich, relacji koleżeńskich. Te osoby mają potem naprawdę bardzo dużą trudność z wyjściem do świata, a przecież te dzieci naprawdę bardzo szybko dorosną i za chwilę będą młodymi dorosłymi, które nie będą miały podstawowych kompetencji społecznych.
0: Patrząc na oba projekty, chyba mamy do czynienia z próbą odzyskania w pewien sposób przez dorosłych kontroli nad cyfrowym światem dzieci, nad ich cyfrowym bezpieczeństwem. To przede wszystkim pani Karolina Klecka, psycholożka, terapeutka, psychotraumatolożka, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za pani komentarz w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: W naszym studiu pani Aleksandra Lelito, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Ważna noc za mieszkańcami Warszawy, takie mam wrażenie w ogóle za stolicą, bo stolica ma pierwszą noc za sobą obowiązywania zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych właśnie w nocy. Czy możemy w tym momencie już mówić o jakichś pierwszych wnioskach, czy jednak na ocenę tych skutków jest zdecydowanie za wcześnie?
3: No oczywiście po jednej nocy myślę, że nikt jeszcze nie zdążył nawet zebrać jakichś danych. Też nie sądzę, żeby ktoś się porywał na wyciąganie wniosków na podstawie danych z jednej nocy. Ale jestem pewna, że te wnioski będą

0: takie same jak w blisko 200 innych gminach, w których wprowadzono to ograniczenie.
1: To znaczy?
0: To znaczy spadek, to co dla nas było bardzo ważne, to jest spadek interwencji policji i straży miejskiej. Niektóre miasta, na przykład Kraków, raportował również spadek przyjęć na SOR-ze ze względu na upojenie alkoholem. Inne miasta się tak tym jakoś nie chwaliły. Ale w Warszawie został przeprowadzony też pilotaż na Pradze Północ i w Śródmieściu. I samo miasto już na swojej oficjalnej stronie informuje, że policja raportuje 30% spadek liczby wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, około 10% spadek interwencji i podobnie raportuje Straż Miejska. Więc to było wszystko do przewidzenia. My chcieliśmy, żeby zakaz sprzedaży alkoholu nocą w sklepach wprowadzić już w październiku ubiegłego roku, od razu w całym mieście. Ten pilotaż według nas
1: nie był potrzebny,
0: ponieważ przyniósł dokładnie takie efekty, jakich się spodziewaliśmy. No i myślę, że to jest tylko kwestia czasu, że będziemy mieć potwierdzenie w danych, że zakaz sprzedaży w całym mieście poprawi te wyniki.
1: No do tego ten pilotaż rodził jednak pewne absurdy. Ja też czytałem przykłady chociażby takiej turystyki alkoholowej z jednej dzielnicy do drugiej, żeby ten alkohol jednak sobie kupić, uzupełnić. A propos tej nocy i tego całkowitego zakazu sprzedaży alkoholu nocą w Warszawie, na razie takich zgłoszeń przynajmniej nie ma. No ale tak jak pani wspomina, musimy poczekać jeszcze na efekty, jakieś dane, jakieś badania dotyczące tego wszystkiego, jak to będzie wyglądało dalej, ale na jakie problemy tego typu zakaz odpowiada z perspektywy społecznej? No bo jakie te problemy też są najczęściej przez mieszkańców dużych miast, nie tylko Warszawy, zgłaszane?
0: Ja może zacznę od takiej dość skrajnej sytuacji, która w ogóle spowodowała, że jako Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze wspólnie ze Stowarzyszeniem dla Pragi, z Pragi Północ, w ogóle wysunęliśmy taki pomysł. To było zabójstwo na Nowym Świecie, które wydarzyło się w 2022 roku pod sklepem monopolowym. Młody mężczyzna został kłuty nożem i zmarł w wyniku odniesionych ran. Został zaatakowany przez grupę pijanych mężczyzn. I teraz tak wszyscy, myślę, wiemy, że kręcenie się wokół całodobowych sklepów monopolowych nie jest bezpieczne w nocy. Natomiast tutaj mieliśmy, to jest tak, wszyscy wiedzieli, ale widocznie trzeba było tak tragicznej sytuacji, żeby zmobilizować tutaj władzę do jakiegoś działania. Przy czym podkreślam, to był 2022 rok. Wtedy, gdy wysunęliśmy ten postulat, żeby zakazać sprzedaży alkoholu w sklepach nocą, no, byliśmy osamotnieni. To znaczy większość środowisk politycznych uważała wtedy, że to jest zbyt daleko idąca zmiana, zbyt kontrowersyjna. My bardzo w to wierzyliśmy. Później stopniowo dołączały do nas też inne środowiska, ale powiedziałabym, że najbardziej taka zaciekła walka o wprowadzenie tego zakazu, no to już się toczyła w Radzie Miasta w ubiegłym roku. Też,
1: było gorąco, to prawda, ale tak. To przez te 4 lata ja tak zapytam, czy według państwa, z państwa perspektywy udało się zrobić bardzo dużo, czy nadal za mało?
0: To znaczy tak, w innych miastach, na przykład w Łodzi, od momentu wrzucenia takiego pomysłu na Radę Miasta do wprowadzenia stosownej uchwały minęło kilka miesięcy. W Warszawie potrzebowaliśmy 4 lat. To może dać państwu obraz tego, jak bardzo trudno jest wprowadzać odważne zmiany, jakieś ambitne tutaj w stolicy. My najpierw zebraliśmy podpisy pod petycją. Nie mieliśmy wtedy jeszcze w Radzie Miasta żadnych swoich przedstawicieli. Ta petycja została odrzucona przez Radę Miasta. W związku z tym, jak nie drzwiami, to oknem, zebraliśmy podpisy pod wnioskiem o konsultacje społeczne. I takiego wniosku już Rada Miasta nie może zignorować, czy jej się to podoba, czy nie. Konsultacje zostały przeprowadzone, miały rekordową frekwencję, kilka tysięcy, wydaje mi się, że około 6 siódmych, przepraszam, już nie pamiętam, tysięcy warszawiaków wzięło w nich udział. 80% opowiedziało się

0: A tym. Mając już taki wynik, przygotowaliśmy uchwałę, ona trafiła do zamrażarki, a potem, no to już myślę, że sporo osób pamięta te różne
1: czyli
0: sytuacje.
1: Ta noc w Warszawie bez nocnej sprzedaży alkoholu jest w pewien sposób przełomowa i też jest zwieńczeniem państwa pracy w stolicy, tej takiej nieustępliwości, można by powiedzieć, jeżeli chodzi o ten temat, a też to, co ma to przynieść, wracamy do takich aspektów pozytywnych, no bo sam alkohol to jedno i rzeczy z niego wynikające to drugie, ale bardzo ważne, no bo hałas, zakłócanie porządku, właśnie poczucie bezpieczeństwa w stolicy, kiedy spacerujemy nocą, to są bardzo istotne rzeczy, czy w przestrzeni publicznej, które mam wrażenie były do tej pory mocno ignorowane. Tylko zastanawiam się przez kogo. Czy przez społeczeństwo, które zbyt mało albo nie do końca wyraźnie akcentowało takie swoje potrzeby i takie swoje postulaty, czy jednak przez polityków, których trudno było do tego przekonać?
0: Tak, te problemy mieszkańcy widzieli na pewno. Ja działałam przez ostatnie 4 lata w Radzie Osiedla, na przykład w Warszawie, więc te zgłoszenia mieszkańców dostawaliśmy. Oni prosili nas, abyśmy wnioskowali o dodatkowe patrole policji przy sklepach całodobowych. Ten problem to jest hałas, to, że nie można spać, szczególnie latem, otworzyć okna, bo te krzyki i awantury są nieustanne. Rano, gdy wychodzi się z domu, to trzeba stąpać po potłuczonym szkle zazwyczaj w okolicy takiego sklepu. Plus my mamy bardzo dużo wakatów w policji. I teraz taki pomysł, że to policja powinna kontrolować i rozwiązywać ten problem, a nie wprowadzenie jakiegoś systemowego zakazu, to jest pomysł, który totalnie jest oderwany od realiów, w jakich my funkcjonujemy. Brakuje około 2000 policjantów w Warszawie. Każdy patrol jest na wagę złota. I teraz zastanówmy się, czy na pewno chcemy ten problem tego hałasu i tych burd rozwiązywać w ten sposób, żeby te cenne zasoby wysyłać pod sklepy monopolowe, po to, żeby tam kilkuset przedsiębiorców mogło prowadzić swoje biznesy. Koszty społeczne są ogromne i nie są tego warte. Jestem o tym przekonana.
1: A jakie to są koszty społeczne, gdybyśmy mieli też naszym słuchaczom to bardziej tak zobrazować?
0: Można to różnie mierzyć. Ja tutaj akurat sprawdziłam sobie przed wejściem na antenę takie najnowsze szacunki. Już po tej awanturze o tak zwaną nocną prohibicję w Warszawie, Onet przygotował taką kampanię Prawdziwe koszty alkoholu i tam eksperci wyliczali dla całego kraju koszty związane z nadużywaniem alkoholu na 186 miliardów złotych rocznie. Są to koszty leczenia uzależnień, interwencji służb, leczenia w szpitalach, przychodniach oraz utrzymywanie na przykład izb wytrzeźwień.
1: To tak się zastanawiam teraz, czy tego typu regulacje, jak ta w Warszawie, można traktować jako element właśnie polityki zdrowia publicznego nawet, czy jednak jako takie narzędzie porządkowania przestrzeni miejskiej, a może jedno i drugie?
0: Myślę, że jedno i drugie. Jeśli chodzi o to porządkowanie przestrzeni miejskiej, to wydaje mi się, że to jest ten argument, który najbardziej trafiał do mieszkańców i z którym jest najbardziej uniwersalny, najłatwiej jakoś się do niego przekonać. My w Miasto Jest Nasze jesteśmy przekonani, że to jest kwestia zdrowia publicznego. Zresztą tak mówią też eksperci, którzy się tym zajmują. Natomiast tutaj doświadczenia też mamy takie, że ludzie często nie chcą za bardzo w to uwierzyć. Że na przykład takie zmiany mogą coś poprawić. A mogą, bo są na to badania. Natomiast często słyszę takie argumenty, że jak ktoś chce się bardzo napić, to i tak się napije. I to jest prawda, ale to rozwiązanie nie musi być kuloodporne. Wystarczy, że być może 90% z tych osób, które normalnie poszłyby do sklepu kupić alkohol, tego nie zrobi. To, że tam ciągle zostanie jakiś ułamek najbardziej zdeterminowanych, to nie sprawia, że to rozwiązanie przestaje mieć sens.
1: To prawda, tak się wydaje, ale przeciwnicy tych nowych przepisów też mówią o ograniczeniu wolności obywateli. To znaczy, pojawia się taki argument, że odpowiedzialni konsumenci nie powinni ponosić konsekwencji zachowań mniejszości, która na przykład dopuszcza się tych negatywnych zachowań.
0: No tak, to jest taki standard, wiadomo, z tymi argumentami wolnościowymi. Zawsze trzeba pytać, wolność kogo, do czego, od czego i w jakich warunkach. Bo takie mówienie, że to jest jakaś tam kwestia wolności, jest bardzo puste. A nie wiem, co na ten temat powiedzieliby mieszkańcy, którzy mają sklep całodobowy sklep monopolowy pod oknami.

0: Polakami. Czy oni by się zgodzili, że ich wolność, na przykład do spoczynku nocnego, jest respektowana?
1: Tutaj moglibyśmy jeszcze dotknąć innych tematów, bo akurat przed moim domem też jest ławka postawiona w ramach Funduszu Obywatelskiego. Ja mam wrażenie, że z tej ławki to korzystają głównie osoby właśnie w celu spożywania różnego rodzaju napojów wyskokowych, ale to sobie zostawmy gdzieś na marginesie.
0: Ja jestem wielką fanką ławeczek.
1: Ale czasami mam wrażenie, że nie do końca się sprawdzają albo że są właśnie stawiane w nieodpowiednich miejscach. Ale mówię, to jest temat trochę na inną rozmowę. Ten przedział czasowy, kiedy ten zakaz obowiązuje, 22 do 6 rano. Czy to są odpowiednie widełki? Czy tutaj jeszcze jest jakieś pole do manewru, jak to wygląda na przykład w innych miastach?
0: W Krakowie to jest do 5:30. Z tego co... Wydaje mi się, że w większości miast to jest od 22 do 6 rano. Na fali tego zainteresowania nocną prohibicją również w parlamencie pojawiły się poselskie projekty ustaw, które mają dodatkowo regulować dostępność alkoholu. I tam na przykład mówi się o zakazie od 22 do 6 rano, ale z taką furtką, że gminy mogą to wydłużyć od 21 do 9 rano. Wydaje mi się, że dla nas w tym momencie ważne jest to, że w ogóle coś takiego zostało wprowadzone i możemy się chyba spokojnie nacieszyć przez jakiś czas tym, że od sytuacji, w której można było kupować ten alkohol przez całą dobę, doszliśmy do sytuacji, w której od 22 do 6 rano jest spokój. Zawsze jest opcja na ewaluację, rozszerzanie, modyfikację. Na Litwie, gdzie taki zakaz obowiązuje w całym kraju, stopniowo, tam rok po roku wydłużano ze względu na wolę społeczeństwa to ograniczenie, w sensie do coraz późniejszych godzin porannych.
1: A to ograniczenie, czy ten zakaz powinien być całkowity? No bo w tym momencie wyłączone są z niego bary, puby, restauracje. Czy to jest pomysł dobry i tak powinno pozostać, czy jednak należy się zastanowić, aby ten zakaz również w te miejsca wprowadzić?
0: Dla nas jako stowarzyszenia istotne było, żeby wprowadzić ten zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach, ponieważ uważamy, że już to, tak jak pokazują doświadczenia wielu innych miast, prowadzi do bardzo dużej poprawy. Jest bardzo też dużo innych problemów w mieście, którymi wydaje mi się, że warto się też zajmować. Więc jest taka teoria jakby malejącego zysku wraz z inwestycjami. Wydaje mi się, że tutaj może być taka sytuacja. Natomiast jest oczywiście problem, na przykład szczególnie w Śródmieściu, i to zgłaszają na przykład naszej radnej Śródmieścia mieszkańcy, z takimi strefami w Śródmieściu, które są wypełnione lokalami działającymi całą noc i one również stanowią duży problem dla mieszkańców. Ale to z kolei chcielibyśmy, aby miasto rozwiązało w ten sposób, żeby wprowadziło limity koncesji per dzielnica. Obecnie te koncesje wydawane, jakby limit koncesji jest ustalany na poziomie całego miasta. No więc tych koncesji na sprzedaż alkoholu różnego rodzaju jest nieco ponad 16 tysięcy. Ale nic nie staje na przeszkodzie, żeby 80% z tych koncesji znajdowało się w Śródmieściu. Uważamy, że to powinno być jednak zbalansowane, tak aby nie tworzyć takich zagłębi alkoholowych.
1: Z jednej strony tak, z drugiej strony zastanawiam się, czy też to byłoby do końca sprawiedliwe rozwiązanie na zasadzie, że jeden bar, jedna restauracja koncesję dostanie, a na przykład obok nie dostanie, no bo już ten limit zostanie wyczerpany. No i wtedy ktoś zarobi więcej, ktoś zarobi mniej i tak dalej. Ale a propos zarobków, właściciele części sklepów chociażby, które funkcjonują często całą dobę, właśnie też w nocy sprzedają alkohol, alarmują, że utracą znaczną część przychodów, że teraz utrzymywanie tego sklepu też w godzinach nocnych nie ma do końca sensu. Ja się zastanawiam, jak znaleźć równowagę pomiędzy interesem przedsiębiorców a interesem mieszkańców w tym wypadku.
0: Warszawa ma około 2 milionów mieszkańców, a całodobowych sklepów nocnych w Warszawie jest nieco ponad 300. Więc wydaje mi się, że no, jeśli mamy na szali położyć interes tych kilkuset przedsiębiorców, a interes całego społeczeństwa Warszawy, wydaje mi się, że ten rachunek jest dość prosty.
1: Z jednej strony tak, ale gdybyśmy mieli postawić się na miejscu takiego przedsiębiorcy, który być może będzie musiał swój interes zamknąć, to już chyba nie wydaje się tak prosta kalkulacja.

0: Pewnie. Nie chciałabym być na miejscu takiego przedsiębiorcy, ale też to nie jest tak, że możemy sobie wymyślić dowolny pomysł na biznes, bez względu na to, jak ogromne koszty społeczne on generuje, jak niekorzystny jest dla całego otoczenia i sam fakt tego, że dzięki temu zarabiamy pieniądze, ma uzasadniać to, że wszyscy się mamy na to godzić. Można wymyślać naprawdę bardzo, bardzo okrutne albo naprawdę bardzo złe pomysły na biznes i na tym zarabiać, ale no, sam fakt, że na czymś zarabiamy, nie oznacza, że bez względu na wszystko powinniśmy mieć prawo to robić.
1: To teraz kolejna kwestia dotycząca wprowadzania takiego nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w poszczególnych miastach, miejscowościach. Czy powinien to być zakaz albo regulacje wprowadzone systemowo, centralnie, to znaczy obowiązywać w całym naszym kraju, czy jednak tak jak jest teraz, samorządy powinny o tym decydować i to regulować?
0: My działamy na terenie Warszawy i interesują nas przede wszystkim interesy mieszkańców Warszawy. Także z perspektywy miasta to jest oczywiście wystarczające. Ponadto gminy ościenne wokół Warszawy już dawno mają wprowadzone te zakazy. Także Warszawa tutaj była naprawdę ostatnią wioską Galów, która się temu opierała.
1: Najważniejsze na końcu, że się udało i że mamy pierwszą noc działania tego nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Warszawie za stolicą. Aleksandra Lelito, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego życzę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Armia Kuwejtu przechwyciła dwie irańskie rakiety. Z kolei armia amerykańska przechwyciła nad Bahrajnem trzy irańskie rakiety. Kraje Zatoki Perskiej, w tym Bahrajn i Kuwejt oraz znajdujące się tam amerykańskie bazy wojskowe były wcześniej atakowane przez Iran w ramach ofensywy w wojnie ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Ataki osłabły po wejściu w życie w kwietniu zawieszenia broni, które jednak regularnie jest łamane. Jesteśmy na etapie ustalania liczby i charakteru obecności wojsk amerykańskich w Polsce, powiedział minister obrony narodowej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył na antenie TVP Info, że Polska zabiega o stałą amerykańską bazę wojskową.
1: Miałem długą też rozmowę z ambasadorem Rose'em na temat zdolności i możliwości. Jesteśmy w kontakcie z Pentagonem, przekazujemy dalsze informacje, o które proszą nasi amerykańscy sojusznicy. Ja jestem optymistą, że mogą być naprawdę bardzo masywne, dobre decyzje dotyczące nie tylko liczby żołnierzy, ale ich trwałej obecności i inwestycji w Polsce.
0: Szef MON mówił też, że na poziomie NATO trwają rozmowy o ewentualnym rozmieszczeniu w Polsce broni atomowej. Będzie o tym rozmawiać 18 czerwca z ministrami obrony państw sojuszu, które odbędzie się w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Mieszkańcy bloku uszkodzonego w wyniku wybuchu rosyjskiego drona w rumuńskim mieście Gałacz wrócili do swoich mieszkań. 56 krajów ONZ potępiło Rosję za ten incydent.
2: Niemal wszyscy mieszkańcy uszkodzonego bloku w Gałaczu powoli wracają do swoich mieszkań. Po przeprowadzeniu ekspertyz technicznych przywrócono tam dostawy energii elektrycznej, a służby uznały konstrukcję budynku za bezpieczną. Nadal trwa jednak szacowanie strat i usuwanie uszkodzeń spowodowanych przez uderzenie drona. Do 10-piętrowego bloku nie mogą się z powrotem sprowadzić dwie ranne osoby, w których mieszkaniu eksplodował rosyjski bezzałogowiec. Po incydencie na wniosek Rumunii zwołano posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. W jego trakcie Rosja ponownie zaprzeczyła, że to jej dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii i eksplodował w Gałaczu. Szefowa rumuńskiej dyplomacji Ojana Coiu powiedziała na forum Rady, że posiada ewidentne dowody na rosyjskie pochodzenie maszyny. Piotr Piętka, Polskie Radio.
3: To są

0: aktualności jedynki.
1: Nowa forma cyberprzemocy wśród dzieci i nastolatków, nękanie rówieśnicze, zaczyna wychodzić poza media społecznościowe, informuje NASK, Państwowy Instytut Badawczy. O pojawieniu się nietypowych ogłoszeń powiadamiają internauci.
2: Na jednej z platform sprzedażowych pojawiły się ogłoszenia, które należy uznać za cyberprzemoc. Mianowicie najprawdopodobniej dzieci, młodzież publikują tam zdjęcia swoich kolegów, koleżanek oraz krzywdzące, bardzo często poniżające i wulgarne opisy, a także konkretną cenę. Nasz zespół dostał zgłoszenia na ten temat oraz wykonał monitoring tego serwisu i następnie zgłosił te treści do administratora. I tutaj należy podkreślić, że rzeczywiście te treści zostały usunięte, co bardzo ważne.
1: Coraz młodsze osoby są autorami cyberprzestępstw, mówił mecenas Tymoteusz Paprocki.
3: Kwestie dotyczące grożenia, czy obrażania, czy przedstawiania kogoś w negatywnym świetle podlegają określonym przepisom kodeksu karnego, w tym m.in. przestępstwo stalkingu w internecie. Pamiętać należy o tym, że takie elementy jak publikacja wizerunku, jak prezentowanie obraźliwych, obrażających treści podlega karze pozbawienia wolności do 8 lat więzienia.
1: Kara jest surowsza, kiedy w wyniku nękania ofiara targnie się na swoje życie. Wówczas autorowi wpisu internetowego grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności. Od przyszłego roku szkolnego uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych w szkole. Rząd przyjął pakiet ustaw, który ma zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych w sieci. Do rana potrwają utrudnienia na kolei w Warszawie. W Wawrze została uszkodzona sieć trakcyjna. Anna Pawluk z PKP PLK powiedziała, że skrócono trasę pociągów.
4: Po usunięciu pociągu kolei mazowieckiej z uszkodzonym pantografem z toru stacji Warszawa-Wawer okazało się, że sieć trakcyjna jest na tyle uszkodzona, że służby techniczne deklarują, że naprawa będzie trwała do wczesnych godzin porannych, do środy 3 czerwca. Z tego powodu Koleje Mazowieckie i Szybka Kolej Miejska, te składy, które kończą bieg na stacji Warszawa-Wawer, będą dojeżdżać do Warszawy Wschodniej.
1: Informacje o utrudnieniach można znaleźć na portalu Pasażera. Krakowskie kąpielisko w Zakrzówku zamknięte do odwołania. Podjęto decyzję po tym, jak w wodzie wykryto niebezpieczne związki chemiczne. Zakrzówek to jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Krakowie.
5: Ze wstępnych ustaleń wynika, że substancja unosząca się na wodzie może zawierać m.in. kwas solny. Dlatego Zarząd Infrastruktury Sportowej apeluje do mieszkańców o niekorzystanie z kąpieliska. Trwają badania, które mają wyjaśnić, co dokładnie zanieczyściło akwen, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
6: Według wstępnych analiz wskazano, że jest to środek, który odpowiadałby środkowi na kamień, rdze. Pracujemy nad tym, aby jak najszybciej ustalić, co dokładnie znajduje się w wodzie.
5: Policja wszczęła dochodzenie w sprawie zanieczyszczenia wody w Zakrzówku. Śledczy sprawdzają, w jaki sposób substancja dostała się do wody i czy mogło dojść do celowego zanieczyszczenia akwenu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
1: W dzień deszcz będzie przemieszczać się od zachodu do centrum kraju. Po południu na zachodzie i na Śląsku burze, miejscami z gradem. Temperatura w środę od 17 stopni na południowym zachodzie do 25 w centrum.
0: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
7: Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
0: Gość Polskiego Radia 24.
7: Z nami połączony pan profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Akademia Pożarnicza. Dzień dobry panie profesorze, dzień dobry panie generale.
8: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
7: Zanim porozmawiamy o tym, co dzieje się w polskiej armii w związku z tą zmianą, o której mówiła Agnieszka Drążkiewicz, no i w związku z tymi umowami, które były podpisywane tak szybko, dynamicznie i licznie w ostatnich dniach, to muszę zapytać pana, panie profesorze, o to, co się dzieje w Ukrainie. Wiemy o tym, że cyrkony spadły na Kijów i inne ukraińskie miasta, niosąc spustoszenie i śmiercionośne zagrożenie. Rosja atakuje w zmasowany sposób Kijów i inne ukraińskie miasta. Czego to jest dowodem i jakie mogą być tego konsekwencje?
8: Powody są przede wszystkim dwa. Pierwszy to jest odwet. W ostatnich tygodniach strona ukraińska miała wiele

0: wojennych sukcesów, czyli uderzeń na terenie Federacji Rosyjskiej. W wyniku tych uderzeń Rosjanie pokazali, że mają słabą stronę i to są właśnie te elementy związane z ich obroną powietrzną, a Ukraińcy przekonują, że radzą sobie coraz lepiej i że w tym ostatnim etapie, na tym etapie kilku tygodni przynajmniej ostatnich, Ukraińcy rzeczywiście przekonują, że sami produkując coraz bardziej nowoczesną broń stają się skuteczni i stanowią istotną przeciwwagę dla Federacji Rosyjskiej. To jest pierwszy powód. Drugi powód to jest jednak próba podniesienia tego poziomu skuteczności rosyjskiej przez Władimira Putina, który no, poprzez wojnę w Iranie, poprzez to, co się dzieje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, to dostał pewien czas, okno możliwości, które bezwzględnie wykorzystuje i stara się jak najwięcej uzyskać przed, według mnie, przewidywanymi jakimiś rozmowami pokojowymi. Rosja też jest to wojną zmęczona. Jest gospodarka, która pokazuje, że Rosja zbliża się do recesji. Wydaje bardzo dużo na wojnę. Dzisiaj wszystkie pozostałe poza resortem obrony obszary działalności rosyjskiej są krojone, jeżeli chodzi o finanse. Minister finansów rosyjski boi się i troi, żeby ten budżet jakoś utrzymać do końca roku. W związku z powyższym Putin, rzucając się trochę na taśmę, próbuje wygrać jak najwięcej i atakuje przede wszystkim Kijów w ostatnim czasie. To już nie jest tylko straszenie Zachodu tym, co może być, bo to mieliśmy na terenie Rumunii, mieliśmy w innych państwach różne działania. Teraz to jest etap, próba zakończenia, czy na tym przedostatnim etapie wojny, przygotowania warunków do tego, żeby Rosja jak najwięcej uzyskała na etapie finalnym.
1: Czyli spodziewa się pan, panie profesorze, jakiegoś przełomu, bo czytam doniesienia medialne dzisiaj o tym, że jeden z byłych ambasadorów amerykańskich w Kijowie spodziewa się, że latem jest możliwe zawieszenie broni w wojnie w Ukrainie. Z kolei generał Budanow mówi, że zakończenie działań wojennych przed zimą jest bardzo realnym scenariuszem.
0: Tak mówią wszyscy komentatorzy, eksperci, zarówno po stronie rosyjskiej, ukraińskiej, amerykańskiej, tutaj w Europie również, bo na to wskazuje przede wszystkim gospodarka rosyjska, ale także pewien marazm wojenny ze strony Rosji, bo Rosja niezależnie od tego, że napina muskuły i próbuje jak najwięcej, no to trzeba sobie jednak bardzo mocno podkreślić, że no nie osiąga tych celów, które pierwotnie głosiła.
1: No tak, ale też czytam o tym, że Rosja ostrzelała w maju Ukrainę ponad 8000 dronów, co oznacza prawie 1/5 więcej niż miesiąc wcześniej.
0: Tak, to jest rzucenie wszystkiego i teraz zarówno Oriesznik, wszystkie inne rakiety balistyczne, pociski manewrujące. Rosja tego używa bardzo dużo. To są kosztowne bardzo wydatki, jeżeli chodzi o koszty tej wojny i dlatego upatruję w tym takiego przedostatniego już działania, w czasie którego Rosja stara się uzyskać jak najwięcej po to, żeby jej pozycja przetargowa była maksymalna, maksymalnie korzystna.
1: Zapytam, chociaż może w tych okolicznościach no, jest to niezbyt może taktowne, bo tam rzeczywiście bardzo na Ukrainie cierpią ludzie, giną ludzie, słyszymy o kolejnych ofiarach, o kolejnych rannych. No ale patrzymy na tę sytuację wojenną u naszego wschodniego sąsiada też jako na lekcję tego, jak przygotować się na takie ewentualne zagrożenia na przyszłość. Pytam w kontekście tych umów podpisywanych na realizację unijnego programu SAFE, panie profesorze.
0: To jest słuszne pytanie i trzeba je sobie zadawać, obserwować wojnę z Ukrainą, Rosji, bo w podobny sposób może ona być prowadzona z innymi państwami. Dzisiaj to przygotowanie jest przygotowaniem według mnie właściwym, to ono jest na miarę potrzeb, ale też możliwości, bo pamiętajmy, że chcemy bardzo wzmocnić własny przemysł obronny, to jest gro wydatków w Polsce, słusznie. Natomiast przed nami drugi etap wydatków razem z partnerami z innych państw, jeszcze mniej więcej 1/3 co najmniej pieniędzy jest przed zakontraktowaniem. W związku z powyższym ja rekomenduję wszystkim, którzy te decyzje podejmują, aby to były środki w maksymalnym stopniu średniego i dalekiego zasięgu.

0: bo na tej jest wrażliwa Federacja Rosyjska. Dzisiaj sama obrona na terytorium własnego państwa jest działaniem właściwym. My mamy doktrynę obronną jako obowiązującą. To jest wszystko robione zgodnie z logiką i potrzebami państwa. Ale istnieje nowa potrzeba, której do tej pory tak bardzo nie pokazywaliśmy, a mianowicie potrzeba też atakowania państwa, bo czasami po to, żeby się bronić, trzeba atakować. Atakowania państwa, które nas chce zdławić na jego terytorium, czyli dokładnie to, co robi Ukraina dzisiaj. My mamy stosowne siły i środki. To nie jest tak, że to jest nowy temat zupełnie, bo już nasze HIMARSy w momencie, kiedy były kupowane, mają dwa rodzaje pocisków. Mają pocisk atakujący na 70 kilometrów, ale te HIMARSy mogą także strzelać z pocisków na kilkaset kilometrów i takie też mamy. To jest kwestia oczywiście ceny, to jest kwestia nie tylko HIMARSów, to jest kwestia zarówno sił powietrznych, to jest kwestia wszystkich domen, ale to trzeba przewidywać i patrzeć nie tylko, gdzie my mamy być silni, ale gdzie jest pięta Achillesa, gdzie jest to miękkie podbrzusze potencjalnego przeciwnika.
1: Czy sprzęt wystarczy, panie profesorze, i dobre uzbrojenie, i dobrze wyszkoleni żołnierze? Bo zastanawiam się nad tym, kto ma podejmować decyzje w sytuacji, kiedy wystąpiłoby zagrożenie, a kiedy z drugiej strony obserwujemy no słabnące jednak, albo pojawiające się coraz więcej znaków zapytania o wydolność Sojuszu Północnoatlantyckiego. W Unii Europejskiej podobno rośnie zainteresowanie utworzeniem Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Czegoś, co miałoby być rodzajem, no właśnie, instytucji, która miałaby mieć i sprawować taki nadzór i decydować o tym, w jaki sposób te siły w krajach unijnych, europejskich, należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego byłyby używane?
0: To jest działanie słuszne, ponieważ z jednej strony wiemy, że nic lepszego na razie nikt nie wymyślił jak Sojusz Północnoatlantycki i podtrzymujmy NATO. Ono jest potrzebne, ale to NATO może występować w różnej formule. Dzisiaj gdzieś na horyzoncie widoczna jest formuła lekko zmodyfikowana albo nawet bardzo zmodyfikowana, czyli taka formuła, gdzie sojusz trwa, sojusz nadal zabezpiecza to, co powinien, czyli daje bezpieczeństwo swoim członkom, ale rola Stanów Zjednoczonych i należy się z tym liczyć, ogranicza się do odstraszania nuklearnego albo do działania, gdyby zaszła taka potrzeba, ale powiedzmy do odstraszania nuklearnego, do współdziałania w dowodzeniu, w dużych operacjach i w to, co jest bardzo istotne, rozpoznanie wywiadowcze, satelitarne jako elementy najważniejsze. Na pewno do tego doszłoby jeszcze kilka innych. Natomiast w tej formule potrzebny jest nie tylko większy potencjał państw europejskich, bo to już jest robione i to idzie w dobrym kierunku, ale także wspólne zdolności. Bo o tym, czy się Europa obroni czy nie, decydują nie tylko sami żołnierze, liczba rakiet, liczba wyrzutni, prawda, dział, czołgów i tak dalej. Są zdolności. I słusznie pani rozpoczęła na te zdolności. Zdolności do dowodzenia, zdolności do atakowania, do obrony, zdolności do zabezpieczenia logistycznego, do rozpoznania. Tych zdolności jest więcej. Na te zdolności składa się suma tego, co nazywamy z jednej strony siłą ognia, czyli te rakiety, pociski, amunicja, czy jest w odpowiednim wyszkolenie żołnierzy i przygotowanie, wola społeczeństwa, przygotowanie zaplecza cywilnego, bo dzisiaj samo wojsko nie wiele by zrobiło bez państwa, bo broni czy na wojnie działa całe państwo, a nie tylko wojsko. I na te zdolności wojskowe europejskie też składają się te same elementy. Dzisiaj potrzebujemy konsolidacji rozproszonych zdolności poszczególnych państw w Europie. One są konsolidowane pod parasolem dzisiaj Stanów Zjednoczonych w ramach NATO. No ale ten nowy horyzont, o którym mówię, stwarza nowe sytuacje. Nie należy od razu rewolucyjnie do tego przechodzić, ale być gotowym na ewentualny scenariusz, gdyby Stany Zjednoczone jednak zrealizowały to, co zapowiadają i że nie skończy się tylko na oczekiwaniu, że Europa będzie bardziej gotowa samodzielnie się bronić, ale że przejdzie to w jakieś decyzje. W związku z tym, to działanie, które w tej chwili, te próby w zasadzie, bo to są różne próby, są według mnie działaniem właściwym i tutaj główne państwa, czyli Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Polska, według mnie idą we właściwym kierunku. Ważne, żeby to się skończyło konkretnymi decyzjami, ale uzgodnionymi ze Stanami Zjednoczonymi, bo nie ma powodu ani żadnej logiki w tym, żeby się odwracać od Ameryki plecami.
1: I tworzyć takie konkurencyjne.

0: do tych natowskich struktury dowódcze. Panie profesorze, Financial Times pisze dzisiaj o tym, że Stany Zjednoczone dyskutują o rozmieszczeniu broni jądrowej w kolejnych krajach NATO w Europie i podobno Polska, a także niektóre kraje bałtyckie wyraziły zainteresowaniem goszczeniem tych baz jądrowych wojskowych amerykańskich. Czy to jest dobry kierunek?
1: Kierunek jest dobry, ale temat trudny i trzeba zliczyć się z tym, że może być nierealny, jeżeli chodzi o te wnioski niektórych państw. Dzisiaj nie wyobrażam sobie, aby było to łatwe do zrealizowania na przykład w krajach bałtyckich. Natomiast samo dążenie do rozmieszczenia broni jądrowej na terytorium Polski w moim przekonaniu jest właściwe. No i nic lepszego jak na razie i realnego nie ma, jak właśnie to rozpowszechnienie broni amerykańskiej w innych państwach. To dzisiaj już mamy w Niemczech, Holandii, we Włoszech, bo nie Europa nie jest, że tak powiem, tym zaskoczona. Europa już to realizuje. I realizuje właśnie w takiej formule rozmieszczenia broni innego państwa, czyli Stanów Zjednoczonych, na terytorium Europy. Gdyby to okazało się możliwe i skuteczne, należy oceniać to jako zwiększenie polskiego bezpieczeństwa, chociaż łączą się z tym oczywiście i wrogie zamiary Rosji, która z całą pewnością w tej sytuacji podejmie również jakieś działania zastraszające wobec nas, wobec sojuszu.
0: Bo w tym konkretnym przypadku chodzi o rozmieszczenie na terenie kolejnych krajów europejskich baz samolotów o podwójnym przeznaczeniu, które są w stanie przeprowadzić ataki nuklearne. Taka jest forma rozmieszczenia tej broni i ewentualnego poszerzenia tego katalogu krajów, które ze Stanami Zjednoczonymi w tym zakresie współpracują.
1: Dokładnie tak. Tego typu działanie blokuje, hamuje i blokuje zamiary wojenne przeciwnika. I dzisiaj te państwa, które posiadają na swoim terytorium, nawet jeżeli się nawzajem okładają od czasu do czasu na jakimś tam małym poziomie, to jednak nie chodzi do wielkiej wojny. Popatrzmy na Pakistan i Indie, które są w stanie konfliktu już od dekad całych, ale jednak nie dochodzi do jakiejś wielkiej wojny, potężnego mocarstwa pod względem możliwości wojskowych też Indii wobec dużo mniejszego Pakistanu, czy też przepełnionego od czasu do czasu zamiarami terrorystycznymi Pakistanu wobec Indii, ponieważ jedno i drugie państwo ma broń nuklearną i takich więcej jest obrazów na świecie, gdzie posiadanie tej broni nuklearnej skutecznie hamuje potencjalnych przeciwników przed poważnym atakiem.
0: Takie rozmowy to także sygnał od Amerykanów, że oni rzeczywiście na serio traktują te zmiany w realizacji strategii bezpieczeństwa. Konwencjonalne siły redukujemy. No, pamiętamy te dyskusje o ograniczeniu liczby amerykańskich żołnierzy w Europie. Za to stawiamy na to, żeby rozszerzać właśnie te niekonwencjonalne metody ochrony tych europejskich sojuszników w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: Tak, to jest pewna logika i ja rozumiem też stronę amerykańską, ale to, że są priorytety na Dalekim Wschodzie, powiedzmy, czy teraz i na Bliskim Wschodzie, jak się okazało, bo jednak ten Iran stworzył taką sytuację. Ale niezależnie od tych priorytetów, ważnym celem jest także działanie wspólne w Europie, no w imię interesów europejskich, ale też amerykańskich, ponieważ Stany Zjednoczone, które mają ambicje i chcą być nadal tym pierwszym państwem, z pierwszym supermocarstwem świata, które to kreuje bezpieczeństwo nie tylko amerykańskie, ale kreuje pewne zasady bezpieczeństwa na świecie. I żeby to mieć, to nie da się wyjść z Europy i powiedzieć, róbcie sobie tam, co chcecie, nas to nie obchodzi. Ameryka nie zrezygnowała z ambicji posiadania wpływu w Europie. A jeżeli tak, to w Waszyngtonie dobrze wiedzą i prezydent Stanów Zjednoczonych i jego współpracownicy, że nie ma możliwości zupełnego wyjścia i jednocześnie posiadania wpływów w Europie. W związku z powyższym tego typu rozwiązanie, ono byłoby satysfakcjonujące dla wszystkich, ponieważ Europa mogłaby no jednak się w dużym stopniu usamodzielnić i na wypadek jakichś różnych podobnych kryzysów jak ten w tej dyskusji amerykańsko-europejskiej, no być bardziej samodzielna, żeby nie trzeba było biegać, że tak powiem, po wodę, jak już las płonie. To ta lekcja być może Europie wyjdzie na dobre. Natomiast nie nie ma też powodu ani dla Stanów Zjednoczonych z punktu widzenia interesów Waszyngtonu, ani tym bardziej z punktu widzenia Europy, żeby

0: się rozwodzić, żeby tutaj się, czy żeby wprowadzać jakąś separację, ponieważ to jest dobre funkcjonowanie Stanów Zjednoczonych i Europy wspólne i należy to kontynuować.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za to przedpołudniowe, poranne jeszcze prawie spotkanie w Polskim Radiu 24. Pan profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

0: Dziennikarskiego. Dzień dobry panie prezesie, dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od tematu związanego z Patrykiem Jakim. Waldemar Żurek przekazał dzisiaj do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie przez Parlament Europejski zgody na pociągnięcie europosła Patryka Jakiego właśnie do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. W internecie burza, gwałtowna reakcja głównie polityków prawicy, co zrozumiałe, którzy twierdzą, że ten wniosek i w ogóle ta sprawa to jest próba odwrócenia uwagi wyborców od nieudolnych rządów obecnej koalicji. Dlaczego tak bardzo trudno jest politykom dzisiaj oddzielić właśnie tę bieżącą politykę, bieżącą rywalizację polityczną od działań wymiaru sprawiedliwości?
1: Powodów jest kilka. Pierwszy to jest taki, że politycy zawsze stoją murem za swoimi kolegami, dlatego że kiedy im się noga powinie, to ci ich koledzy też staną murem za nimi. I tak było od pewnego czasu.
0: Taka
1: tak właśnie
0: korporacyjna
1: jest.
0: Solidarność.
1: Ja jeszcze pamiętam z lat 90. to były takie dwie zasady, że po pierwsze milczało się wokół takich przypadków, kiedy prokuratura zajmowała się politykami. Pierwszy, który chyba zerwał z taką tradycją, to był Andrzej Leper, który, ja przypomnę państwu, Leper pierwszy raz trafił do więzienia za to, że wychłostał pod Słupskiem w Kobylnicy zarządcę komisarycznego. Jego koledzy twierdzili, że to było działanie polityczne. Upokorzyli tego człowieka, bo z tego co pamiętam, to go rozebrali, ściągnęli mu spodnie i na goły tyłek tłukli za jakieś domniemane przestępstwa. Więc ja myślę, że to jest trochę tak, że trochę się później zmieniły obyczaje polityczne i te obyczaje dzisiaj jakby powodują, że politycy prawicy PiS-u, którzy zniszczyli wymiar sprawiedliwości, z którym obecna władza nie może sobie poradzić, dziś mówią, że sądy, prokuratury są upolitycznione. No jeśli są upolitycznione, no to właśnie z tego powodu, że w latach 2015-2023 na czele tego resortu stał minister sprawiedliwości, który się dzisiaj ukrywa najpierw na Węgrzech, a później w Stanach Zjednoczonych. To on zniszczył taki konsensus, który panował wokół wymiaru sprawiedliwości, to znaczy taki, że wymiar sprawiedliwości był trzecią władzą, oddalony od sporów politycznych i niezależny od tych pozostałych władz. No, dzisiaj, jak mi się wydaje, koalicja próbuje odbudować wiarygodność wymiaru sprawiedliwości. I to się bardzo nie podoba dzisiejszej opozycji, a w skrócie mówiąc PiS-owi.
0: W przypadku tej konkretnej sprawy Patryka Jakiego chodzi o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w sprawie personalnej jednego z funkcjonariuszy służby więziennej. Tak domyślam się z tego dość na razie lakonicznego komunikatu, który wysyła prokuratura. Więcej mamy się dowiedzieć na konferencji prasowej, która jest zapowiadana jeszcze w tej pół godzinie, panie redaktorze. Będziemy pewnie wiedzieć więcej na ten temat, ale nie możemy...
1: Wydaje mi się, że wie pani, uczciwi nie mają się czego obawiać.
0: Jak mówił bardzo bliski współpracownik Patryka Jakiego, z którego kręgu politycznego Patryk Jaki się wywodzi, czyli Zbigniew Ziobro. Ale Patryk Jaki to także jest ważna osoba, kiedy obserwujemy to, co dzieje się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości obecnie, bo to jest człowiek, który bardzo mocno się po jednej ze stron, jednej z frakcji, która w Prawie i Sprawiedliwości rywalizują ze sobą, się opowiada, czyli po stronie maślarzy. Czy jakoś to może na to, co się wewnątrz PiS-u dzieje, wpłynąć, ten wniosek, o którym dzisiaj mówimy?
1: Nie wydaje mi się. To znaczy, jeśli nastąpi dezintegracja PiS-u, to na pewno koledzy, poszczególne frakcje, to jest trochę, Adam Michnik kiedyś mówił, że to przypomina takie zachowanie, ja to od niego zżynam, walkę buldogów pod dywanem, że na zewnątrz PiS pokazuje twarz zjednoczonej prawicy, ulicy stara się mówić jednym głosem, a z drugiej strony tam następuje taki proces dezintegracji. Pomysł na to, żeby minister

0: Czarnek pociągnął notowania partii, nie wypalił. To wie pani, to jest ciekawe, bo to jeszcze Jacek Kurski kiedyś powiedział, że nie trzeba nic robić. Wystarczy tylko powiedzieć, że ktoś jest kandydatem na premiera i już od tygodni, od dni zaczynają się dyskusje. I w zasadzie z tym Czarnkiem jest podobnie, bo przecież PiS nawet nie ma zdolności wystawienia kandydata, bo będzie musiał się dogadać z Braunem prawdopodobnie i z Konfederacją, czyli z dwoma konfederacjami. Więc mówienie, że to jest kandydat na premiera, jest niepoważne. To jest taki zając, którego się wypuszcza w czasie gonitw psów i te psy za nim biegną. I mam wrażenie, że dziennikarze dzisiaj są jak na tych wyścigach psów. Czarnek jest takim zającem, który wyskakuje, a wszyscy inni biegną i relacjonują, co przyszły premier Czarnek ma do powiedzenia, chociaż to jest, nie ma żadnych podstaw, żeby, a nawet są podstawy, bo przecież Konfederacja mówi o tym wprost, że nie poprze tego kandydata, że o kandydacie będziemy rozmawiać dopiero po wyborach. A z sondaży wynika, że nic nie wskazuje na to, że PiS będzie, tak jak dawniej, miał samodzielną większość w parlamencie.
1: Panie redaktorze, to zostawmy w takim razie tego hipotetycznego przyszłego premiera, a zajmijmy się byłym premierem, Mateuszem Morawieckim, bo dzisiaj o sprawie stowarzyszenia założonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego ma rozmawiać Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Przy Nowogrodzkiej podobno panuje nerwowa atmosfera. Zwolennicy Mateusza Morawieckiego twierdzą, że stowarzyszenie się rozwija. Przeciwnicy krytykują, że stoi w kontrze do partii i robi więcej złego niż dobrego. Jak ta sprawa się zakończy? Bo już jakiś czas temu mieliśmy ogłoszony pokój i mieliśmy ogłoszone, że ta sprawa została w Prawie i Sprawiedliwości rozwiązana i panuje no, przyjaźń i pojednanie między prezesem Kaczyńskim a byłym premierem Mateuszem Morawieckim. To tylko pozory?
0: No tak, no te sztylety są schowane w kieszeniach albo za plecami. To, co się dzieje, jest wypadkową w PiS-ie, jest wypadkową tego notowań. No, notowania spadają. Zależy, jak one nisko spadną. Już od dawna komentatorzy wróżyli, że jeśli notowania PiS-u spadną poniżej 20%, to zacznie się dezintegracja tej całej partii. Dzisiaj PiS nie jest jedyną partią na prawej stronie. Jarosław Kaczyński dbał o to, żeby za nim była już tylko ściana, ale między PiS a ściany wcisnęły się dwie konfederacje, które łącznie mają mniej więcej tyle, co PiS. No i przez najbliższy rok będziemy obserwować, co się będzie działo z tymi partiami. Jak się patrzy na dwie takie grupy najważniejsze w PiS-ie, no to ta grupa, czy to stowarzyszenie, czy nie wiem, krąg osób wokół byłego premiera, no to jednak są eurosceptycy, ale ludzie, którzy widzą przyszłość Polski w Unii Europejskiej. Ale też jest, do takich się zalicza Patryk Jaki, który uważa, że kiedyś Janusz Kowalski też się zaliczał, który mówił wprost. On chyba wróżył, że do 2027 Polska wystąpi z Unii Europejskiej. I to jest grupa antyeuropejskich posłów. Dzisiaj mam wrażenie, że trwa w PiS-ie taki spór cywilizacyjny. Czy Morawiecki reprezentuje liberalną demokrację i jakby chęć bycia w Europie? Oczywiście oni chcą zweryfikować te zasady bycia w tej Europie. Nie wiem w jaki sposób, ale są mocno krytyczni. A druga grupa jest antyeuropejska. Myślę, że to jest taki europejski ruch MAGA, którego liderem był Orban na Węgrzech. Antyeuropejski, antyliberalny, mówię tutaj o

0: takiej demokracji liberalnej, w którą do tej pory wszyscy wierzyli. Nie wiem, która grupa zwycięży i nie wiem, jak to się zakończy. Szansą PiS-u, żeby przetrwać, jest przetrwanie jako jedna grupa. Ale nie wiem, czy się to uda przy takich różnicach ideologicznych, które są w tej partii. I co
1: Panie
0: tą
1: redaktorze,
0: partię miałoby spajać?
1: To przyjrzyjmy się temu, co dzieje się po drugiej stronie nie politycznej barykady, bo koalicja też boryka się ze swoimi problemami. Kraków to jeden z tych problemów, a drugi to czarne chmury, które zbierają się nad głową ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Jest wniosek o odwołanie ministra złożony przez Prawo i Sprawiedliwość. To pokłosie tej sprawy fałszywych alarmów, ale to także sprawa z pogranicza życia prywatnego pana ministra, o której donoszą dzisiaj media, czyli sprawa zatrudnienia jego żony w Kolejach Mazowieckich, w spółce, która podlega marszałkowi Adamowi Struzikowi, który wywodzi się, jak dobrze wiemy, z Polskiego Stronnictwa Ludowego, z tego samego stronnictwa, które jest koalicjantem Koalicji Obywatelskiej w rządzie. No i pojawiają się tutaj wątpliwości również dotyczące tego, no według jakiego klucza żona pana ministra te prace w spółce samorządowej dostała, utrzymuje ją, no i pobiera za to wysoką pensję, bo jak piszą media, zarabia więcej nawet niż prezydent Warszawy.
0: No, zwykle w komercyjnych spółkach zarabia się więcej niż na stanowiskach państwowych i samorządowych, ale wie pani, nie wiem, no bo jak jest, ja czytałem jednak, że pani Kierwińska pracowała w tej spółce znacznie wcześniej i to jest tylko awans w ramach tej samej firmy. Nikt jej nie zatrudnił tam na kierowniczym stanowisku, tylko po prostu ona awansowała, była tam od lat i to również wcześniej. Nie wiem, niech to badają dziennikarze, jeśli są zarzuty wobec Kierwińskiego, no to nie wiem, premier na pewno wyciągnie wobec niego jakieś konsekwencje. Jeśli nie wyciągnie, no to stracą w sondażach wyborczych, a być może w wyborach. A ten zarzut, który ma spowodować, bo rozumiem, że wniosek został złożony, że Kierwiński, minister Kierwiński nie zareagował
1: no,
0: na...
1: chaos, chaos, chaos, opóźniona reakcja, no wszystko źle.
0: No, jak, no tak, no. A jaka było powin... Tak, też słyszałem, że powinni sprawdzić, do jakiego mieszkania jeżdżą. No, mieliśmy do czynienia z jakąś zorganizowaną akcją wszczynania alarmów. No, i ja nie mam pomysłu, jak to rozwiązać. Nie widzę w tym jakiejś winy ministra spraw wewnętrznych. Według mnie oni, czyli organa ścigania, dość szybko się uporały z tymi fałszywymi telefonami. Złapali osoby, które są za to odpowiedzialne. Z tego, co pamiętam, te dwie osoby są aresztowane. No i według mnie to była dość sprawna i błyskawiczna akcja.
1: Czyli ten wniosek
0: jeśli
1: to takie rytualne działanie, pana zdaniem, ze strony opozycji.
0: Ale wie pani, jeśli opozycja składa takie wnioski, a ma mniejszość, no to i nic nie wskazuje na to, że może ten wniosek przeforsować, to są takie rytualne działania, które mają wskazać, że oni by to zrobili lepiej. Ale jak pamiętamy sprawę byłego szefa CBA Wojtunika, któremu to było wydarzenie, bo przecież z telefonu córki, on odebrał telefon od córki, z numer telefonu od córki. Nie, przepraszam.
1: To było odwrotnie.
0: Do
1: córka
0: córki
1: odbierała te
0: zadzwoniono
1: telefony, tak.
0: Z telefonu ojca. które informowały jego śmierci. Do dzisiaj się nie udało znaleźć tej osoby, która tego dokonała, a ta manipulacja była jednak większa, no bo jednak ktoś się podszył pod numer, który faktycznie istnieje, czyli musiał sklonować kartę SIM. I wie pani, no pytanie tak, jak świat światem, opozycja będzie próbowała negować wszystko, co robi

0: rządząca koalicja. Tylko, wie pani, no jest jakaś granica rozsądku. Czy ja się zgadzam, że no, jeśli minister zawodzi, to należy go zawiesić, odwołać ze stanowiska, przepraszam, zawiesić to nie, odwołać ze stanowiska, tylko że no, jakieś poważne, merytoryczne zarzuty. No, zarzut wobec Kierwińskiego, że za wolno łapał ludzi, którzy wszczynali alarmy, no, jest, wydaje mi się, niepoważny. No, jednak udało się tych ludzi namierzyć, zatrzymać, aresztować i sprawić, że mam
1: no,
0: nadzieję,
1: pewnie
0: odpowiedzą
1: staną przed sądem. Tak. Panie redaktorze, 3 minuty nam zostały jeszcze do końca rozmowy, a o Kraków jeszcze chciałam pana zapytać i reakcję premiera Donalda Tuska, który rozwiązuje małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej w reakcji za karę za to, co się stało w Krakowie, czyli za odwołanie w referendum prezydenta tego miasta?
0: Nie, no ja myślę, że za jakiś rodzaj nieudolności, no bo jeśli szef lokalnych struktur zostaje prezydentem drugiego co do wielkości miasta w Polsce i w referendum mieszkańcy tego miasta odwołują tego prezydenta, jednocześnie szefa lokalnych struktur partii, no to jest z jednej strony wotum nieufności wobec prezydenta, a z drugiej strony wotum nieufności wobec partii. Więc to jest dość trudna sytuacja. Chyba nie można było przymykać oka na to. Nie wiem, jak to się zakończy, ale ja nie pamiętam podobnych działań w tak dużym no, okręgu. No, przecież mało, to jest jakby rozwiązanie wszystkich struktur w całej Małopolsce. No, to jest trochę no, dość poważny no, okręg wyborczy, dość poważna struktura partyjna. Nie wiem, jak to przyjmą ci lokalni działacze. Nie wiem, jak to przyjmą. Oni przecież są, reprezentują tą partię w samorządach. Wielu posłów jest z Małopolski. No, to z uwagą będę obserwował, co będzie dalej.
1: Być może strzelił sobie premier, szef Koalicji Obywatelskiej w kolano tą decyzją? To pan sugeruje, że ona jest ponadwymiarowa?
0: No, nie sądzę. Raczej uważam, że coś partia powinna zrobić. Nie wiem co. Nigdy nie byłem działaczem partyjnym, ale to jest pokazanie, dobra, robimy coś, żeby powstrzymać gniew ludzi. Albo być może chodzi tylko, żeby jakby tą decyzję odwołującą prezydenta Krakowa jakby skleić z nim, a nie z partią.
1: To, co dzieje się w Krakowie, to, co się już wydarzyło, dzieje się teraz i dziać się jeszcze będzie, jeśli chodzi o kampanię przed tymi wcześniejszymi wyborami. Powie nam coś o tym, co się dzieje w całym kraju również? Może być takim poligonem doświadczalnym?
0: Ja myślę, że to poszedł jasny sygnał, że przy odrobinie jakby takiej sprawności organizacyjnej możemy odwoływać prezydentów, a być może nawet rady miejskie, że to jest w miarę skuteczna akcja. To jest z punktu widzenia opozycji jest to bardzo dobre zagranie, ponieważ tak, działacze lokalni, kiedy trwa takie przygotowanie do referendum, muszą zebrać podpisy, wykazują się aktywnością.
1: No tak, to jest taki czynnik mobilizacyjny, panie redaktorze. Niestety musimy kończyć naszą rozmowę. Bardzo za nią dziękuję dzisiaj. Nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów, bo jeszcze pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego, wczoraj minął rok od wyborów, które wygrał obecny prezydent, ale to już umawiamy się na następny raz. Pan Cezary Łazarewicz, prezes Towarzystwa Dziennikarskiego, był z nami. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Połączył się z nami pan dr Dariusz Materniak, ekspert do spraw wschodnich, redakcja międzynarodowa Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
1: Czy to, że Władimir Putin z taką zajadłością, taką brutalnością atakuje cele cywilne w Ukrainie, to jest dowód na to, że nie idzie mu na froncie, tym konwencjonalnym?

0: No, w jakimś sensie na pewno tak jest jakoś forma, no, jakby to nie zabrzmiało źle, no, zrekompensowania sobie tych, no trzeba to powiedzieć chyba wprost, porażek, które rosyjska armia ponosi na froncie wojny z Ukrainą, bo przecież tak naprawdę od, no na zasadzie 3,5 roku już minęło od tego momentu, kiedy ostatnie jakieś takie widoczne sukcesy, widoczne postępy Rosjanie zanotowali na linii frontu, bo od tego czasu ten front tak naprawdę stoi i nie widać, żeby się cokolwiek tam miało zmienić na korzyść Rosjan, a nawet w drugą stronę to zaczyna działać, bo coraz bardziej aktywne są ukraińskie siły systemu bezzałogowych, coraz bardziej działają w kierunku tego, żeby pozbawić siły rosyjskie zaopatrzenie i zwiększyć te straty, przede wszystkim straty osobowe, które ponosi armia rosyjska w wojnie z Ukrainą. To jak tuż po swojej nominacji w zeszłym roku stwierdził minister obrony Ukrainy, celem jest, żeby Rosjanie co miesiąc stracili do 50 tysięcy zabitych. Obecnie to jest około 35 tysięcy, ten bilans rośnie z każdym miesiącem, no więc wszystko wskazuje na to, że ten cel się może w niedługim czasie faktycznie udać zrealizować w stronie ukraińskiej.
1: Przed chwilą naszym gościem był generał Bogusław Pacek, który mówił o tym, że to, co robi w tej chwili Putin, to, co robi w tej chwili putinowska Rosja, to jest próba wypracowania jak najlepszego stanowiska negocjacyjnego w tych zbliżających się, tak twierdzi i przewiduje generał Pacek, ale nie tylko on, zbliżających się negocjacji dotyczących ewentualnego zawieszenia broni, a być może nawet zakończenia jeszcze przed zimą wojny w Ukrainie. Pan również podobnie to interpretuje?
0: Być może tak, ale trzeba też mieć na uwadze to, że te negocjacje tak naprawdę trwają już dobrze od ponad roku, bo one się zaczęły mniej więcej w marcu zeszłego roku, kiedy prezydentem USA został Donald Trump, kiedy tak naprawdę zainicjował ten proces rozmów pomiędzy Rosją a Ukrainą. Czy rzeczywiście to się przełoży na zakończenie wojny? Nie wydaje mi się, żeby to mogło nastąpić w tej formie, przynajmniej nie w formie podpisania jakiegoś porozumienia, traktatu, który by realnie kończył tę wojnę. Jedyne, na co możemy liczyć, albo tylko tyle, albo aż tyle, można powiedzieć, to jest podpisanie jakiegoś zawieszenia broni, jakiegoś rozejmu, który będzie w miarę stabilny, będzie obowiązywał przez miesiące, miejmy nadzieję lata, no ale to powiedzmy sobie będzie forma raczej zamrożenia konfliktu, tak naprawdę niż jego zakończenia.
1: Bardzo boleśnie, bardzo dotkliwie i jak na dłoni widać efekty tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, na to, co dzieje się na tym naszym najbliższym wschodzie, czyli tuż za naszą wschodnią granicą, bo z jednej strony docierają do nas sygnały i mówią o tym Ukraińcy, ale to widać również po tym, co wydarzyło się dzisiaj, że brakuje im pocisków do zestrzeliwania rosyjskiej balistyki. To może być skutek tego, że wszystko poszło, mówiąc kolokwialnie, do Iranu na Bliski Wschód, w rejon Zatoki Perskiej i tam jest wykorzystywane przez siły amerykańskie. No a z drugiej strony te negocjacje, o których pan powiedział, które trwają teoretycznie od roku, ale wiemy, że zaangażowani po stronie amerykańskiej są głównie Steve Witkoff i zięć prezydenta Trumpa Jared Kushner. To są ci sami ludzie, którzy również uczestniczą, a właściwie prowadzą i decydują o tym, w jaki sposób przebiega proces pokojowy, czy to w Strefie Gazy, czy teraz na Bliskim Wschodzie. No nie da się ogarnąć wszystkiego, nie da się być wszędzie, załatwiać wszystkich ważnych spraw. Ukraina zeszła na plan dalszy.
0: Tak, zdecydowanie tak. I znaczy to, w jaki sposób spełniają się te nasze obawy z początku tego roku, że jeżeli wybuchnie wojna na Bliskim Wschodzie, no to jednak te sprawy ukraińskie no, zwyczajnie stracą na znaczeniu w optyce amerykańskiej, która tutaj jest bardzo ważna, no bo jednak Amerykanie są tym głównym negocjatorem, ale też, jak słusznie pani zauważyła, tym głównym dostawcą, w zasadzie jedynym dostawcą pocisków przechwytujących do zestawów Patriot. A wiemy, że zużycie tych pocisków przez siły amerykańskie i krajów na Bliskim Wschodzie w czasie wojny z Iranem było naprawdę znaczne. To było według różnych szacunków nawet być może 2,5 tysiąca pocisków, które zużyto, żeby zestrzeliwać irańskie rakiety. I niestety w związku z powyższym, tak jak pani powiedziała, nie ma tych pocisków dostępnych na tyle dużo, żeby mogły też trafiać na Ukrainę. I faktycznie zwracają na to uwagę też przedstawiciele administracji amerykańskiej, że ci negocjatorzy, czyli Witkoff i Kushner, no oni, to w zasadzie padło wprost chyba wczoraj czy przedwczoraj, że oni są na tyle zajęci w tym momencie rozmowami z Iranem, które mają z punktu widzenia Ameryki priorytet, że zwyczajnie fizycznie nie mają czasu, nie mają możliwości wzięcia udziału w kolejnych rozmowach dotyczących zawieszenia broni czy zakończenia wojny na Ukrainie. Więc niestety, ale wcześniej niż pod koniec tego roku, ja bym się niestety nie spodziewał tego, żeby się coś miało zmienić, żeby doszło do jakiegoś.

0: jakiegoś przełomu, który dałby nam rozejm. Nie wcześniej niż jeszcze nie, być może wczesną zimą tego roku.
1: Panie doktorze, to skoro Ukraina, ukraińska administracja, ukraiński prezydent nie może liczyć na wsparcie ze Stanów Zjednoczonych, to proszę mi pomóc zrozumieć i naszym słuchaczom zrozumieć te działania ukraińskiego prezydenta. Mam na myśli to nadanie imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Dlaczego decydując się na coś takiego, naraża się również na krytykę ze strony swojego najbliższego europejskiego sojusznika, przyjaciela, czyli Polski? Jaki w tym jest cel? Dlaczego robi to ukraiński prezydent?
0: Znaczy, cel tutaj jest dość jasny, to znaczy to jest z tym wnioskiem wystąpiła konkretna jednostka wojskowa, wystąpili żołnierze. Ten wniosek to podejrzewam, no bo oczywiście nie wiem, jak to wyglądało, ale sądzę, że tak właśnie się to odbyło. Wystąpiła z tym wnioskiem jedna z jednostek wojskowych. Taki wniosek trafił po prostu na biurko prezydenta, on go zwyczajnie podpisał. Dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie zabrakło trochę, jak to się mówi, czasami tak zwanej wrażliwości na te kwestie historyczne. Problem polega na tym, że to, co dla nas jest oczywiste, to w jaki sposób my w Polsce interpretujemy rolę organizacji takiej jak Ukraińska Powstańcza Armia czy Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, to jest zupełnie inna interpretacja tego w przypadku Ukrainy i także niestety wśród przedstawicieli kół rządzących, czy prezydenta, czy innych ukraińskich polityków, bo niezwyczajnie prawdopodobnie nie zdają sobie sprawy z tego, na ile to jest dla Polski kwestia wrażliwa, na ile to jest dla Polaków kwestia bolesna. I stąd mamy niestety co jakiś czas z taką regularnością, co kilka lat, co rok, dwa, trzy, czasem częściej, czasem trochę rzadziej takie sytuacje właśnie, że po stronie ukraińskiej coś takiego się wydarza, ze strony polskiej jest bardzo silny protest, no a czasami Ukraińcy po prostu wzruszają nami i pytają zapewne ze szczerym zdziwieniem, o co nam tak naprawdę chodzi. To niestety pokazuje, że jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia, jeśli chodzi o tą właśnie przekonanie, przedstawienie tej naszej perspektywy i tego, żeby ona rzeczywiście dotarła do ukraińskich elit politycznych, żeby pokazać, na ile ten temat rzeczywiście jest po prostu dla nas nadal bolesny.
1: Tym razem spotkało się to z bardzo ostrą reakcją, szczególnie jeśli chodzi o tę zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego, możliwość odebrania nawet Wołodymirowi Zełenskiemu, ukraińskiemu prezydentowi, orderu Orła Białego, największego polskiego odznaczenia. Jakie to by przyniosło konsekwencje, gdyby do tego doszło? Konsekwencje w relacjach polsko-ukraińskich i na tym najwyższym szczeblu, ale także na poziomie takim ludzkim, bo przecież wiemy, że Ukraińców w Polsce, no powiedzieć, że jest mnóstwo i że jest bardzo wielu, to nic nie powiedzieć. Ci ludzie są, żyją obok nas, razem z nami. Jaki to mogłoby też przynieść skutek w takich relacjach międzyludzkich?
0: To znaczy na poziomie takim, powiedzmy sobie, politycznym, dyplomatycznym, to oczywiście jest pewnego rodzaju sygnał. Zawsze tego typu wydarzenia, tego typu sytuacja zawsze jest pewnego rodzaju sygnałem.
1: Ale
0: jest,
1: jeszcze sygnał, czy już skandal?
0: Skandal może, znaczy ciężko to w zasadzie stwierdzić, czy można to nazwać skandalem. No, na pewno jest to sygnał, który by pokazał stronie ukraińskiej, na ile, ale tak symbolicznie oczywiście, na ile to jest sprawa istotna, sprawa ważna z naszego punktu widzenia, na ile jakby wpłynęło to w tym momencie na nasze stosunki. No, na tym polega dyplomacja, że pewne rzeczy się komunikuje takimi właśnie tak zwanymi gestami dyplomatycznymi. To jest niezależnie od tego, co się wydarzy, czy nie. Te właśnie gesty, o których my mówimy, to jest tylko komunikat. Tylko niestety, ale samymi komunikatami my nie jesteśmy w stanie jakby załatwić niczego. Nie jesteśmy w stanie rozwiązać tego problemu, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. To znaczy od tego na pewno niespecjalnie przybędzie nam możliwości rozmawiania ze stroną ukraińską i wpływania na stanowisko strony ukraińskiej, bo w tym momencie Ukraina trochę funkcjonuje, trzeba powiedzieć, na zasadzie trochę takiej obrażonej twierdzy, to znaczy są cały czas atakowani przez Rosję, a w tym momencie prawdopodobnie zostanie to uznane przez ukraińskie elity, ukraińskich polityków, pewnie też część społeczeństwa za po prostu jakby no kolejny trochę atak, taki oczywiście nie bezpośredni, ale symboliczny właśnie w tych no dość ciężkich, powiedzmy sobie, momentach, jakie w tym momencie przychodzi Ukraina, więc będzie to komunikat, ale prawdopodobnie nie będzie niósł ze sobą jakichś większych pozytywnych skutków. Na takim poziomie międzyludzkim, no mam nadzieję, że nie wpłynie to po prostu na jakoś szczególnie na relacje takie osobiste, międzyludzkie, między Polakami.

0: Polakami, a Ukraińcami w tym wypadku funkcjonującymi tutaj w Polsce od kilku czasów, nawet więcej lat.
1: Panie doktorze, czy słyszał pan, czytał o sprawie polskiej firmy Control Proces, która działała we Lwowie?
0: No tak, gdzieś się zastanawiam się z tym tematem. Z tego co, znaczy nie znam szczegółów, ale tam to się już toczy przynajmniej od kilku lat.
1: No jest konflikt z władzami miasta Lwów, które wyrzuciło tego polskiego wykonawcę, choć ten podobno robił wszystko zgodnie z kontraktem i wygrał wszystkie sprawy przed międzynarodowymi sądami. Teraz miasto nie dopuszcza go do pozostawionego na terenie budowy sprzętu o wartości bagatela 10 milionów euro i blokuje przedstawiciela polskiej ambasady. Kolejny taki incydent, kolejna sprawa, która kładzie się cieniem na polsko-ukraińskich relacjach, tym razem w tym wymiarze gospodarczym i w kontekście powojennej odbudowy Ukrainy.
0: Na pewno tak, niestety, ale tutaj o ile jakby nie znam dokładnie szczegółów tej konkretnej sprawy, więc nie jestem w stanie stwierdzić, kto tutaj rzeczywiście ma rację, jedna czy druga strona. Natomiast niestety, ale trzeba się przygotować na to, że takich spraw po prostu będzie więcej. To znaczy, kiedy dojdzie do podpisania rozejmu, kiedy się rozpocznie już rzeczywiście ten proces odbudowy Ukrainy, z pewnością będą w nim brały udział aktywnie także polskie firmy. I tych firm pewnie będzie sporo, a rynek ukraiński, no jakby nie patrzeć, jest rynkiem trudnym. To znaczy, zdarzały się już wcześniej wielokrotnie różne takie niejasne sytuacje i na pewno one się będą zdarzać. Im więcej będzie zaangażowanych firm na tym trudnym rynku, na pewno więcej będzie takich sytuacji, więc na pewno tutaj co jest ważne z punktu widzenia i naszego, i strony ukraińskiej, to jest to, żeby wypracować tutaj możliwości rozmowy, negocjacji, arbitrażu, rozsądzania w sposób, nazwijmy to, polubowny takich właśnie sporów, które się na pewno będą pojawiać. No i co jest ważne, to jest to, żeby się właśnie na te kwestie gospodarcze jak najmniej nakładały właśnie te z kolei spory polityczne czy historyczne, no bo to nam nie będzie pomagać, a jeśli już rozmawiamy o odbudowie, to na pewno jedno jest ważne, że ta odbudowa Ukrainy będzie w interesie i Ukrainy, i także Polski.
1: No i jeszcze jest jeden ważny aspekt, żeby nie dawać w ten sposób pożywki kremlowskiej rosyjskiej propagandzie, która czeka tylko na podobne wydarzenia, na podobne informacje, żeby wykorzystać i przemielić to przez swoje młyny i na swoją modłę to wykorzystać.
0: No cały czas tak, cały czas to jest istotny problem i niestety, ale to co się odbywa, zwłaszcza te dyskusje dotyczące spraw historycznych, o ile one wykraczają poza ramy dyskusji na poziomie ekspertów, specjalistów, a zaczynają się rozmowami, no chociaż czasami to nazywa się rozmowami, ale przerzucaniem się, nazwijmy to sobie, argumentami gdzieś w internecie, w komentarzach na Facebooku czy na Twitterze, no to jeżeli zaczyna to być na tym poziomie, no to niestety to już jest pełne pole aktywności dla właśnie rosyjskiej propagandy, dla działań dezinformacyjnych. Niestety. Dlatego i to z kolei w jakimś sensie można powiedzieć, jeśli można mówić o winie, to niestety, ale jest wina elit politycznych i ukraińskich, i polskich. No bo z jednej i drugiej strony zdarzają się sytuacje, które po prostu prowokują takie burze internetowe, jeśli można tak to nazwać, i coraz więcej z tego potem jest problemów i wzajemnych pretensji, wzajemnego obrażania się po prostu. Więc to też warto byłoby mieć na uwadze, warto byłoby, żeby właśnie przedstawiciele elit politycznych mieli na uwadze tę sytuację i ten właśnie wymiar, powiedzmy sobie, tej wojny informacyjnej, która trwa, a która niestety już zaczyna nam, już wyszła dawno poza ramy czysto internetowe, a coraz bardziej zaczyna nam wpływać właśnie na te realne, faktyczne, codzienne stosunki polsko-ukraińskie.
1: Panie doktorze, a skoro o Rosji mowa, to jak ta wojna, która trwa za naszą wschodnią granicą, wygląda z perspektywy właśnie rosyjskiej? Na ile te doniesienia o słabnącej rosyjskiej gospodarce, o tym, że coraz trudniej jest Kremlowi tę wojnę prowadzić, bo po prostu zaczyna brakować jej na to pieniędzy i też zaczyna to odczuwać rosyjskie społeczeństwo. Na ile one te sygnały są prawdziwe, na ile możemy je rzeczywiście interpretować?
0: One są prawdziwe, na pewno te informacje są w dużej części odpowiadają temu, co się dzieje, no bo konsekwencje są. To widać po wskaźnikach, to widać po liczbie strat, które po prostu ponosi, nawet tych strat czysto fizycznych, zabitych, rannych, które ponosi Federacja Rosyjska. Natomiast trzeba pamiętać, że Federacja Rosyjska jest w tym momencie krajem de facto

0: facto totalitarnym. I o bardzo rozbudowanym i sprawnie działającym aparacie propagandowym, dezinformacyjnym, także skierowanym w kierunku własnego społeczeństwa. I akurat ten element Rosjanie mają opracowany bardzo dobrze i wykorzystują go, cały czas, wykorzystują go skutecznie, no bo większość ludzi, większość odbiorców po stronie rosyjskiej jest po prostu przekonana, że wojna, która się toczy, jest tak naprawdę wojną, w której to nie Rosja zaatakowała Ukrainę, ale wojną, w której Rosja walczy i to nie tylko z Ukrainą, ale też ze Stanami Zjednoczonymi, Polską, Wielką Brytanią, z całym NATO. No praktycznie z całym światem. Więc dla Rosjan to jest no, forma niemalże świętej wojny ojczyźnianej, tak samo jak to było w czasie II wojny światowej. I te konsekwencje, które są, które spadają na rosyjskie społeczeństwo, no one są na dalszym ciągu zbyt słabe, zbyt mało poważne, mało istotne, żeby mogły wpłynąć w jakikolwiek sposób na podejście mieszkańców Rosji do, tej sytuacji, żeby mogły sprowokować jakiś ruch społeczny czy cokolwiek podobnego, który mógłby doprowadzić do tego, że ta wojna się zakończy.
1: Pan dr Dariusz Materniak, ekspert do spraw wschodnich z redakcji Międzynarodowej Polskiej Agencji Prasowej, był z nami. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Życzę dobrego dnia.
2: Powtórka programu.
3: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Od dziś kierowcy nie zredukują punktów karnych za niektóre wykroczenia. Skasowanie punktów na płatnych kursach za przekroczenie prędkości powyżej 30 km, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu nie będzie już możliwe. Zmiana dotyczy też wyprzedzania na zakazie lub przejściu dla pieszych.
4: Naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekuła wskazuje, że kierowców, którzy do tej pory decydowali się na udział w programie redukcji punktów karnych, można podzielić na dwie grupy.
5: Wielokrotnie są to osoby, które na przykład dostaną 10 punktów i już obawiają się konsekwencji, szybko idą na kurs redukcyjny. Natomiast jest też wiele przypadków takich, gdzie osoby zbliżają się do tego limitu 24 punktów i to ich zmusza do tego, żeby ten kurs redukcyjny przejść.
4: Zdaniem policji ograniczenie liczby przewinień, za które można redukować punkty karne, może przełożyć się na zmianę nawyków części kierowców. Sami użytkownicy aut są w tej kwestii podzieleni.
6: Na szczęście nie muszę doświadczać, od chyba dobrych 10 lat nie miałem żadnych punktów.
7: Czasami niewielki przypadek powoduje to, że te punkty nam są naliczane.
4: Resort Spraw Wewnętrznych opublikował w Dzienniku Ustaw nowelizację rozporządzenia, na podstawie którego nie można redukować punktów karnych za niektóre wykroczenia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
3: Od 1 września ma wejść w życie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie, mówi minister edukacji narodowej Barbara Nowacka.
8: Po rozmowach z nauczycielami bardzo wyraźnie dotarł do nas, do ministerstwa, ich głos, który mówił: potrzebujemy centralnego narzędzia. Potrzebujemy ustawy, która w sytuacjach spornych i konfliktowych pomoże nam powołać się na przepisy, która pomoże nam to uregulować prawnie. I stąd taka decyzja.
3: Projekt ustawy dotyczący zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych wkrótce trafi do Sejmu. To będzie kolejna wielka szansa dla Mai Chwalińskiej. Dziś zagra w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Po drugiej stronie siatki stanie Rosjanka Anna Kalińska. Polska zawodniczka może sprawić niespodziankę. Tak mówił w Trójce Piotr Chłystek z Przeglądu Sportowego.
9: Kalińska, wydawało się, że na korcie za chwilę straci przytomność w meczu z Osorio, rundę wcześniej. Teraz grała ten wyniszczający mecz z Potapową, wygrała go. To trwało bardzo długo. Jeżeli Maja znowu zaprezentuje ten swój tenis na najwyższym poziomie, nie będzie popełniać błędów, wtedy znowu mogą się wydarzyć wielkie rzeczy.
3: Chwalińska cieszy się, że dotychczasowy występ we French Open otworzył jej też drzwi do drabinki głównej w innych wielkoszlemowych turniejach.
10: Ten turniej się nie zakończył, więc jakby dla mnie nic się nie zmienia. No ale jestem też świadoma tego, no sam fakt, że już mam pewne te turnieje główne wielkich szlemów przez, nie wiem ile, ja tam nie jestem dobra w tym, ale no US Open i Australia na pewno, więc to na pewno daje ci taki spokój. Myślę też na to planowanie, finanse są ważne, więc fajnie mieć takie

0: poczucia bezpieczeństwa.
1: Mecz Chwalińska-Kalińska zaplanowano na godzinę 11. W Opolu próby przed festiwalowym koncertem premier. Maciej Skiba zadebiutuje na opolskim festiwalu z utworem Wołam.
2: Utwór jest o miłości, ale tej nieudanej tym razem, tej ciężkiej. A jak wrażenia? Troszkę czuję stresik, ale myślę, że będzie okej. Staram się go zwalczać, zawsze jak wychodzę na scenę. No i bardzo się cieszę, że mogę w ogóle wystąpić na tak legendarnej scenie. K temu nie dostałem się na debiuty, bo... Rok temu właśnie byłem debiutantem. W sumie dalej się czuję jako debiutant w sumie. Więc fajnie, że w tym roku się udało i to na premiery bardzo duże zaskoczenie w ogóle. Nawet jak się zgłosiliśmy, nawet o tym nie myślałem, bo stwierdziłem, że pewnie się nie uda. Ale się udało i jesteśmy tutaj dzisiaj.
1: Na deskach Opolskiego Amfiteatru pojawi się też Michał Wiśniewski z piosenką Do moich dzieci. Artysta mówi, że zgadza się z każdym słowem tekstu napisanego przez Tadeusza Rosa.
3: Więc adaptowałem ten wiersz do muzyki i wydaje mi się, że wyszło bardzo piękne przesłanie, żeby dzieciaki zawsze pamiętały, że my będziemy z nimi na zawsze. Jesteśmy jedynym ich przyjacielem od początku do końca. Zawsze na nas mogą liczyć i mam zamiar się w ogóle nie poruszać, dlatego że tego wymaga ten utwór. Więc ja po prostu sobie przyjdę, stanę, no wiadomo, nie zaśpiewam, ale zawyję, bo nazywam się Michał Wiśniewski i mam nadzieję, że przekażę jakieś fajne, pozytywne emocje.
1: Koncert premier w Opolu w piątek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W środę deszcz przemieszczający się od zachodu do centrum kraju. Po południu na zachodzie i na Śląsku burze, miejscami z gradem. A temperatura od 17 stopni na południowym zachodzie do 25 w centrum.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Marek Klapa, dzień dobry.
4: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: A w studiu Polskiego Radia 24 jest razem ze mną pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: To zacznijmy od tych danych PKB. Nie tak dawno mówiliśmy o tym i cieszyliśmy się w sumie, że mieliśmy wzrost PKB w pierwszym kwartale 3,4%, ale GUS wszystko jeszcze raz policzył, nowe dane spłynęły. No i mamy 3,5% za pierwszy kwartał. Jak pan podchodzi do tego wyniku?
6: Zawsze cieszę, że to w górę, a nie w dół.
5: No zdecydowanie.
6: I oczywiście warto by było też dla słuchaczy no, przybliżyć troszeczkę procedurę naliczania rachunków narodowych w sposób
5: no,
6: naturalny. Z początkiem przynajmniej część tego rachunku jest oparta o dobre, ale szacunki, a potem z czasem mamy coraz więcej danych do rzeczywistych. No i gdyby tak zapytać o taką rozsądną pragmatykę, to lepiej jest w tych szacunkach czasami troszeczkę mniej doszacować, niż by potem miało wyjść, niż na odwrót. No bo, panie redaktorze, jakbyśmy dzisiaj rozmawiali, gdyby się nagle okazało, że mówili 4, a jest 3. No po prostu rynki, wszystko, no to by szalało, płakało, rwało włosy z głowy. Tak? Więc jak to jest drobna korekta i do góry, to myślę, że to nie jest źle, ale oczywiście już nie żartując sobie, no to jest całkiem przyzwoity wynik, jak mamy gdzieś z tyłu głowy, jaki mieliśmy dwa pierwsze miesiące roku. No wszyscy wiedzieliśmy, że mróz, śnieg, popachy i nie bardzo ani się dało wysłać towar, ani się nie bardzo dało budować, ani się niespecjalnie chciało iść do sklepu, żeby coś sobie fajnego kupić, więc no, w sposób naturalny w styczniu, w lutym obroty gospodarki były wyraźnie mniejsze niż mogły być. No część już próbowaliśmy nadrobić w marcu, ale w jeden miesiąc nadrobić dwa to się nie zawsze da.
5: No zdecydowanie tak, ale trochę przyzna pan jak w szkole. Proponowana ocena na przykład 4, a na świadectwie wychodzi 5. To zawsze lepiej niż w drugą stronę. Trochę tak samo w gospodarce.
6: No, też tak wolę i też wolę w tą stronę. Proszę też zauważyć, że to też bardzo często było tak, że jak spotykaliśmy się z prognozami międzynarodowych organizacji dotyczących polskiej gospodarki, obojętne czy to Fundusz Walutowy, czy Bank Światowy, czy nawet Matka Unia, no to tam zawsze nas trochę nie doceniano, a myśmy zawsze wykręcili potem lepiej niż tam prognozowano, więc może to też jakoś tak.
5: Wczoraj w Sopocie w czasie Europejskiego Kongresu Finansowego minister finansów, pan Andrzej Domański zwrócił uwagę przy okazji komentarza do tych danych o PKB, że tak na dobrą sprawę Polska jest tylko jednym z trzech krajów, któremu Komisja Europejska nie obniżyła prognoz. Ja wiem, że to są cały czas prognozy. Ja wiem, że różnie to wszystko może się skończyć.

0: liczyć, ale tutaj ta wiara po stronie Brukseli w możliwości polskiej gospodarki, to chyba też ma znaczenie.
1: Ja myślę, że to jest dosyć taki mocny sygnał, no bo proszę zobaczyć, że no może większość analityków światowych w zakresie światowej gospodarki no nie miało jakichś bardzo alarmistycznych prognoz, no choćby ze względu na zatokę i to, że to się dzieje od już długiego czasu, no ale gdzieś tam zawsze jakąś jedną, dwie, trzy dziesiątki poucinali różnym krajom. A my na tym tle raczej tacy bez zmian, więc może się okazać, że nawet analitycy komisji stwierdzili, że no nie doszacowali jakichś tam wcześniejszych okresów, więc będzie nam szło lepiej. Więc nawet jak gdzieś chcieli uciąć dziesiąteczkę, no to gdzieś indziej musieli ją dodać.
0: Ja się tak zastanawiam, czy lepiej powinniśmy porównywać kwartał do kwartału, czy rok do roku, bo tak, jeżeli spojrzymy na 3,5%, no to jest gorszy odczyt niż w czwartym kwartale 2025 roku, ale jeżeli tak spojrzymy sobie i porównamy pierwszy kwartał ubiegłego roku do obecnego, no to mamy tutaj różnicę na plus, bo przypomnę, w pierwszym kwartale 2025 mieliśmy 3,2%, teraz już mamy według tych najnowszych odczytów 3,5%. O czym to świadczy?
1: Panie redaktorze, ja myślę, że jeżeli patrzymy na te statystyki, czy kwartał do kwartału, czy kwartał do analogicznego przed rokiem, no to trochę na tym polega, że my od bardzo dawna obserwowaliśmy to właśnie dynamikę roczną i my jako analitycy i większość też szerokiej publiczności jesteśmy do tego przyzwyczajeni i to nam sporo mówi, no bo to też jakby trochę odsezonowuje i daje pewnego rodzaju tendencję, z jaką my mamy do czynienia. No bo trzeba pamiętać, że jeżeli byśmy porównywali kwartał do tego, co się działo poprzednio, no to musimy gdzieś mieć z tyłu głowy, a jakaż to jest sezonowość, tak? Że na przykład, nie wiem, że zazwyczaj kwartał czwarty, a czasami też i trzeci są wysokie, kwartał pierwszy nie za specjalnie, no i gdzieś byśmy to musieli w głowie odsiewać, a jak widzimy tą statystykę roczną, to nam łatwiej jesteśmy do niej przyzwyczajeni. Więc nie jest tak, że która z nich jest lepsza, tylko łatwiej nam rozmawiać w tej wersji kwartał do tego, co się działo równo rok temu.
0: Liczby się zmieniają, ale uzasadnienie często bywa dokładnie to samo. No właśnie, jeżeli chodzi o te dane, które poznaliśmy dotyczące produktu krajowego brutto, to tutaj, jeżeli rozłożymy to na czynniki pierwsze, to wyraźnie widzimy. Znowu popyt wewnętrzny jest tym takim najmocniejszym motorem. Sami sobie robimy ten wzrost.
1: Znaczy, no bo panie redaktorze, proszę zobaczyć, jak to działa, bo co do zasady, w zasadzie całością PKB powinien być popyt wewnętrzny i my mamy trochę salda z zagranicą. Sporo kupujemy, sporo sprzedajemy, więc akurat to saldo z zagranicą nie powinno nam aż tak bardzo dużo zmieniać w naszej sytuacji gospodarczej. Gdybyśmy tam mieli na przykład no, duży wkład z tamtej strony, no, to znaczy, że my dużo więcej importujemy, jak robimy i że to może być jakiś taki okres nierównowagi. Tak? Też bym jakoś bardzo specjalnie włosów z głowy nie rwał, jeżeli to jest jakiś czas i nie za mocno. No bo oczywiście importujemy choćby maszyny, urządzenia, które potrzebujemy do inwestowania, bo my nie wszystkie takie produkujemy, trochę środków transportu i innych rzeczy potrzebnych nam inwestycyjnie. Często też sprowadzamy towary, które nam są potrzebne do dalszej produkcji, więc kiedy ich gromadzimy więcej, no to mamy minus w imporcie taki głębszy. No ale oczywiście w sposób naturalny, głównie popyt krajowy kształtuje to, co się dzieje z produktem krajowym brutto jako takim. I to, że akurat te dwie dynamiki są podobne, nie powinno nas jakoś specjalnie dziwić. Bardziej moglibyśmy się wgłębiać, który to jest kawałek, czy to bardziej spożycie, czy to bardziej akumulacja.
0: Namówił mnie pan. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem zwiększyła się realnie o 0,6%. I teraz to jest bardzo ciekawe. Uwaga, transport i gospodarka magazynowa tutaj o 0,7% i w administracji publicznej i obronie narodowej, co ciekawe, 1%. To już tutaj widać, to przestawienie naszej gospodarki też no, w stronę obrony?
1: Tak, jakbyśmy popatrzyli z kolei na ten kawałek taki tej gospodarki pokazywanej od strony popytowej, no to w sposób naturalny my w ostatnim czasie widzimy, że są duże potrzeby, żeby to, co nam organizuje i nazwijmy, robi nam nasz popyt państwo, czyli to, co płacimy podatki, a państwo daje nam swoje usługi, my mamy na to zapotrzebowanie większe niż do tej pory. No bo tak jak zechciał pan redaktor powiedzieć, no o dwie klasy do góry potrzebujemy więcej w zakresie obronności. Też w służbie zdrowia, ale też i w innych sferach. Pamiętajmy, że przez długi czas sfera, nazwijmy ta państwowa, budżetowa była mocno niedofinansowana. No i teraz administracja co może robić, żeby tam chociaż trochę nadgonić. Ja oczywiście rozumiem, że z punktu widzenia pracowników tej sfery na pewno za mało, tak jak nas wszystkich chcielibyśmy zarabiać więcej, no ale co się tam daje, więc oczywiście to daje większe wydatki.

0: a po tej stronie, nazwijmy, kto to wykonuje, pan redaktor z kolei właśnie widzi, że administracja, obrona narodowa i tak dalej, kto dostarcza tą usługę, tak? Mhm. Ale też pamiętajmy, że no, bardzo duża część gospodarki w zakresie właśnie tego popytu, to jednak jest popyt taki nasz, indywidualny, to co my kupujemy na swoje potrzeby, co jest raczej naturalne i nie powinniśmy jakoś specjalnie narzekać, no bo lubimy pracę, ale głównie chodzimy po to, żeby mieć na rachunki, więc potem coś sobie ładnego kupujemy.
1: No i też przemysł i handel i naprawy też całkiem nieźle wyglądają w tej strukturze. No dobrze, to w takim razie do PKB jeszcze pewnie wrócimy, ale inne dane tutaj nam zalegają i musimy je skomentować. Inflacja, czyli ten parametr, o który wszyscy się dość mocno martwią w kontekście tego, co dzieje się na świecie, co dzieje się na rynku paliw. A tutaj proszę bardzo, inflacja 3,1% w maju. To jest świetny odczyt, biorąc pod uwagę fakt, że wielu ekonomistów mówiło 3,6, 3,7, a tu 3,1.
0: Taki był konsensus. Przyznam, że ja nawet byłem w górnych granicach tego, że tak powiem, zbioru analityków. Ja myślałem, że to nawet będzie gdzieś 3,8, 3,9. Mhm. Przyznać też trzeba jeszcze jedną rzecz. Najwięksi optymiści mówili, że to będzie 3,4, więc 0,3% wyżej niż faktycznie opublikowane dane. No i warto też pamiętać, że jak faktycznie w przypadku produkcji czy budownictwa my często jak się pomylimy o procent, to mówimy a, praktycznie w celu, nie? To w przypadku inflacji odjazd o jedną czy o dwie dziesiątki już jest komentowany no, sporo. No więc jeżeli mówimy o 0,7, to jest dużo, czy 0,8, zależy od których prognoz. No i warto by było zajrzeć do tego, co tam było zaskakujące, bo warto słuchaczom powiedzieć, że my jeszcze nie widzimy tego, co się działo z całokształtem inflacji. My widzieliśmy dopiero takie bardzo wstępne dane, w której jest pokazane, zarysowane kilka pozycji zazwyczaj z kilkunastu, które my dogłębnie oglądamy. No i między innymi tam bardzo zaskakująco wyszły sprawy z żywnością, bo pokazano nam w komunikacie, że jej ceny spadły o procent, a wypadałoby słuchaczom przypomnieć, że maj to jest raczej taki przednówkowy okres. Znaczy my jeszcze dożeramy zapasy z zeszłego roku, mhm. a jak je trzymamy, to po pierwsze trzeba mieć na finansowanie, więc jak żeśmy pożyczyli na to, żeby zgromadzić w magazynie, to musimy płacić wciąż jeszcze odsetki. Po drugie, no my musimy zapłacić za magazyn, no i stąd są właśnie te wzrosty cen przednówkowe, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i dopiero gdzieś od czerwca pojawiają się te nowe rzeczy i zazwyczaj tam wbijamy gdzieś pewnie 0,5-0,6%, że ceny wzrosną. Teraz procent spadło, no i proszę zobaczyć, że takie 1,5% różnicy przy udziale w koszyku żywności 25 z kawałeczkiem, no to tak naprawdę 0,4 inflację nam dało mniejszą niż myśleliśmy, może jakby tam zaokrąglenia jakoś poszły, to 0,5, więc to jest główny ten element, który nas zaskoczył pewnie. No i oczywiście pewnie moglibyśmy chwilę podyskutować o paliwie, bo część z nas...
1: To podyskutujmy, bo to bardzo ciekawy wątek.
0: Tak, bo oczywiście trzeba pamiętać, że metodologia jakby badania inflacji jest taka, że no w pewnym momencie GUS musi zrobić fotografię tych cen, tak? To mhm. nie jest absolutnie ostatni dzień miesiąca, to jest troszeczkę wcześniej. I w zależności od tego, co było na tej fotografii, a my pamiętajmy, że te ceny paliw nam nieźle falowały na przestrzeni poszczególnych dni, no to co jest na tej fotografii, no to jest potem w sprawozdawczości GUS-u, tak? I czekamy na kolejną fotografię z kolejnego miesiąca. Więc to, w którym momencie GUS to uchwycił, czy to było trochę wyżej, czy trochę niżej, to też dawało różnicę w tych naszych prognozach.
1: Czyli to nie jest średnia z całego miesiąca nie. gdzieś tam wyrównana, tylko jakiś moment?
0: No nie aż tak bardzo, tak? To na pewno nie średnia z każdego dnia miesiąca.
1: Okej. To ten CPN i teraz pytanie zupełnie tak na poważnie, bo tutaj padają również w tym studiu hasła, że CPN nam wypłaszcza krzywą inflacyjną. Ja jestem ciekawy, ile w tej niespodziance inflacyjnej waży ten program CPN. Ja wiem, że on nas sporo kosztuje, że on jest obciążeniem dla budżetu inaczej, państwa, ale może broni nas przed...
0: Panie redaktorze, już w tej chwili, jak rozmawiamy o zmianach pomiędzy poszczególnymi miesiącami, to już go trudno złapać. Natomiast my widzimy, że on nam sporo pomógł przy inflacji kwietniowej, która była, całkiem przyzwoita. Tak? Więc nie ma tego dodatkowego impulsu majowego. Zobaczymy, co będzie, jak ten program zostanie w pewnym momencie zniesiony, bo już nie będzie potrzebny albo w nie takiej skali. No oczywiście to jest duża różnica, bo pamiętajmy, że moglibyśmy mieć pewnie gdzieś ceny z ósemką z przodu i to z grubymi groszami
1: a
0: potem.
1: Dzisiaj 5,
0: i w zakresie
1: 95.
0: benzyny. I pewnie bardziej oczywiście w oleju, bo on był droższy napędowym, a trochę mniej w benzynie, no ale gdzieś te ceny mogły być na tyle grube. No i oczywiście też warto tym wszystkim, którzy mówią, że to nas kosztuje ten 1,6 mld miesięcznie, mówić, że to nie do końca jest tak

0: proste wyliczenie, no bo gdyby paliwo było aż tak drogie faktycznie, no to mogłoby się okazać, że my byśmy go kupili sporo mniej oszczędzając, tak? No ci, którzy mogliby pojechać autobusem, to by pojechali autobusem zamiast tankować auto. Ci, którzy by mogli jakieś podróże odłożyć, to by to zrobili, więc tego paliwa by kupiono mniej, więc nie cały ten zysk byłby zrealizowany. No i oczywiście też pamiętajmy, że no mamy sporo zacnych sąsiadów, którzy do nas przyjeżdżają, bo taniej, a tak by nie przyjeżdżali, więc chociaż mniejszy zysk na akcyzie i mniejszy na VAT-ie, jest jednak większy o to, że te obroty są dużo większe niż by mogły być.
1: A to jest bardzo ciekawe, bo w wielu analizach pojawia się właśnie ta suma, o której pan wspomniał, 1,6 mld, 1,8 mld, że to tyle nas kosztuje, ale faktycznie pomijamy w tym wszystkim ten efekt.
0: No, zmian struktury, tak? Mm-hmm. Panie redaktorze, bo oczywiście je bardzo trudno jest na zaś podać, jeżeli to będzie. No, porozmawiajmy w tej chwili, jak analityk z analitykami. A iluż to w lipcu Niemców przyjedzie do nas po tanie paliwo? No i proszę mi średnio powiedzieć, wezmą 30 litrów wachy czy 45? Aha. Nie mam zielonego pojęcia, więc oczywiście to troszeczkę sobie żartujemy, ale no, trudno takie rzeczy robić, a też należy pamiętać, że część z nas analityków posługuje się pewnego rodzaju warsztatem, który upraszcza całą resztę, żebyśmy coś mogli tak bardzo jaskrawo pokazać. No, ja uwielbiam taki typowy przykład. Zbadajmy gospodarkę, która nie ma eksportu, importu i nie ma podatków. No, oczywiście świetnie się coś takiego bada i świetnie na tym równania wychodzą, no ale proszę mi wskazać na świecie chociaż jedną taką gospodarkę, tak?
1: Trudne zadanie.
0: No, więc są pewne uproszczenia, żeby coś zrozumieć, ale one nie zawsze w pełni odzwierciedlają rzeczywistość, która jest bardziej skomplikowana.
1: I z tą skomplikowaną rzeczywistością mierzy się dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej. I teraz pojawia się pytanie, bo ja myślę, że skoro ekonomiści byli zaskoczeni tym wstępnym odczytem inflacji 3,1% w maju, to ja myślę, że RPP też była zaskoczona.
0: No pewnie tak było i tak jak były dyskusje, które też zresztą pan redaktor przytaczał, czy obniżka może wcześniej, później, to no raczej my staliśmy przed taką mocną perspektywą, że być może gdzieś to nam się zaraz pojawi podwyżka albo dwie jeszcze w tym roku, gdyby ta inflacja faktycznie uciekła gdzieś w okolice 4. No bo już żeśmy się witali z częścią prognoz, że może będzie 3,7 w maju, może będzie 3,8-9. No więc wtedy bardzo prawdopodobne było to, że no Rada, członkowie, przynajmniej część z nich, stwierdzi, kurczę, no może ta ostatnia obniżka, którą zrobiliśmy z 4 na 3,75 była przedwczesna, bo już było widać, że się wali, a my tutaj ten. No ale tutaj widać, że w tej chwili nie ma tej presji, że wtedy to było niepotrzebne, a teraz potrzebne jest podwyższenie. Tak? Więc my raczej nie tyle powinniśmy teraz dyskutować o tym, czy ten poziom inflacji nam przybliża, czy oddala obniżki, on nam mocno oddala ryzyko podwyżek.
1: Ale mieścimy się bardzo ładnie w celu inflacyjnym. Jeszcze. No właśnie, pytanie jeszcze, czy tutaj jest taki czerwcowy pik, czy wszystko zależy od tego,
0: panie
1: czy
0: redaktorze,
1: rząd
0: tam
1: zaraz
0: troszeczkę jest tak
1: zawieść.
0: Oczywiście, że ta inflacja jeszcze troszkę nam będzie falować, bo pamiętajmy, aha, że nie zawsze się tak układa, że te miesiące analogiczne do siebie są takie dokładnie takie same. Coś niektóre procesy się tam mogą poprzesuwać i oczywiście czasami w związku z tym ten roczny wskaźnik też będzie falował. Natomiast raczej w tej chwili prawdopodobieństwo, że on ucieknie gdzieś w okolice 3,5-4 jest mało prawdopodobne, mniej niż nam się to jeszcze zdawało choćby tydzień temu. Natomiast on gdzieś tam w okolicach 3 z drobnymi groszami może pełzać. No i oczywiście kiedy on spadnie? No w danych za marzec, tak jak myśmy widzieli dane na tym 12-miesięcznym wskaźniku styczeń, luty 2,1 i potem skok w marcu na wyżej zdecydowanie, powyżej trójki, no to tak w marcu przyszłego roku on spadnie mniej więcej o punkt procentowy, bo będzie ten efekt bazy, tak? I kiedy to będziemy widzieli? No oczywiście w kwietniu, no bo dane za marzec będziemy widzieli w kwietniu. Wstępne w pierwszym pewnie dniu, a takie bardziej dokładne w połowie. No i wtedy też Rada Polityki Pieniężnej będzie to mogła oglądać, więc to już pewnie będzie przyznam, że nie znam kalendarza, kiedy tam będzie posiedzenie kwietniowe w przyszłym roku, ale wtedy będą się mogli nad tym spokojnie porozglądać i ewentualnie decydować, czy spadło, o ile i co z tym zrobić.
1: Ja się zastanawiam, jaka strategia może być na najbliższe miesiące Rady. Czy spodziewa się pan jakichś niespodzianek, czy na razie Rada zaparkuje na tym poziomie 3,75, bo on z wielu powodów wydaje się być dzisiaj takim poziomem bezpiecznym. No chyba, że się mylę.
0: Panie redaktorze, stosunkowo często, kiedy pan pyta analityków, a jak oni widzą przyszłość, to oni, tak jak ja teraz, zaznaczą, że opowiem panu redaktorowi o najbardziej przeze mnie prawdopodobnym scenariuszu, który
1: uważam. To przyjmijmy jakieś założenie. założenia.
0: I ten najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest taki, że no my jeszcze ze 4 kwartały nie będziemy widzieć zmian w polityce pieniężnej, jeżeli nic się dodatkowego nie zadzieje. Bo teraz tak naprawdę stosunkowo prosto jest członkom Rady przejść na tą politykę czekaj i patrz. Jak się nic nie zepsuje,

to w zasadzie parametry polityki monetarnej są takie, że one raczej są adekwatne. Trudno tutaj dyskutować, czy powinno być dużo więcej, czy dużo mniej. Raczej może być jakieś

0: skrajnych, tak?
1: Ja się zastanawiam, jak wygląda dzisiaj praca ekonomisty lub analityka, biorąc pod uwagę fakt, że no, patrząc na ceny ropy chociażby naftowej, jeżeli przyjęlibyśmy jakąś analizę techniczną, no to moglibyśmy dzisiaj śmiało powiedzieć, że tak w takim ujęciu długoterminowym mamy trend spadkowy. Może nie długoterminowym, ale takim ostatnio zauważalnym. No ale co? Wystarczy jeden wpis prezydenta Stanów Zjednoczonych albo jakaś plotka, która pojawi się na rynku i wszystkie prognozy trzeba wyrzucić do kosza. Jak się żyje analitykom i ekonomistom w tej sytuacji i czy w tej chwili prognozy są obarczone potężnym błędem już na starcie?
0: Panie redaktorze, to ja pozwolę sobie opowiedzieć taką scenkę ze swojego życia. W pewnym momencie jechałem gdzieś do jakiegoś zacnego grona, żeby im poopowiadać o tym, co będzie w makro i żeby ich tak troszkę, nazwijmy, wstrząsnąć, rozbawić. Stwierdziłem, no wiecie państwo, jak teraz ludzie mnie pytają, co wielcy świata zrobią jutro czy pojutrze. Ja zielonego pojęcia nie mam, bo czasami działają dla mnie bardzo impulsywnie. No to mówię, wiecie, no trzeba wracać do starych metod badawczych. No i rzucam tutaj taki slajd, gdzie jest napisane szklana kula, tarot, fusy, tam nie wiem, wnętrzności kurczaka i oni w tym momencie wielkie oczy, wariat do nas przyjechał, a ja mówię, oczywiście to żart. Więc natomiast trzeba pamiętać, że tak jak kiedyś rozmawialiśmy o scenariuszach, tak jak przed chwilą mówiłem, wiodących, no to one, nazwijmy, zabierały ze 70-75% rzeczywistości, a te skrajne, w zależności czy symetrycznie, czy nie, no pozostałe te 20-25%, tak? W tej chwili ja bym stwierdził, że ten wariant, nazwijmy taki wiodący, no to jest ze 45-50%, a ta reszta, no to jest drugie pół tylko zsumowane, więc oczywiście to jest znacznie mniej pewny czas niż kiedyś. No i jeszcze jest jedna rzecz, o której warto pamiętać. Kiedyś, kiedy rozmawialiśmy, że no w gospodarce, tak jak dzisiaj na początku rozmowy, szło 3,5% wzrostu realnego w gospodarce PKB, no to w zasadzie większości z nas szło gdzieś tak mniej więcej podobnie. No ktoś miał 3,5 w tej skali, ktoś miał 4, ale gdzieś myśmy byli w tym przedziale. Natomiast kogoś, komu szło dużo gorzej, typu nie wiem, widział recesyjne sprawy dla swojej branży, czy wręcz dla swojej firmy, albo szło mu dużo szybciej, no to było dużo mniej, tak? Tych ogonów, nazwijmy takich, tych komu idzie lepiej, komu idzie gorzej, było dużo mniej niż teraz. I teraz tak naprawdę, jak pan redaktor mówi, że no gospodarka wzrosła o 3,5, no to ja sobie wyobrażam dużo takich kąśliwych odpowiedzi, no nie wiem, może im tak, ale mi nie, tak? Mhm. Więc oczywiście to jest naturalne, a inni mówią, kurczę, mi idzie szybciej, tylko nie chcę zapeszyć, tak? Więc oczywiście czas taki na prognozę jest trudniejszy, tak?
1: Zdecydowanie tak. Chociaż jak pan zauważył, wielu analityków zakładało w ostatnim czasie, że ta wojna na Bliskim Wschodzie nie potrwa długo i tak właściwie to od początku tej wojny, czyli od 28 lutego słyszymy, ta wojna nie potrwa długo, zaraz wszystko wróci do normy, zaraz ropa stanieje. No i tak ci inwestorzy trzymają się tego. Jak brzytwy chyba.
0: No w teorii kiedyś były takie zwroty klasy krótka, zwycięska wojenka i z natury wszystkim się zdaje, że sprawy załatwią w 3 dni, no dobra, w tydzień, a potem to się ciągnie miesiącami, kwartałami, a czasem latami. Zobaczymy, jak będzie tym razem. I faktycznie trochę tak jest, że jeżeli by popatrzeć na to, co nazwijmy wiodące analitycy dla wiodących rynków patrzą, to jakby pan redaktor spojrzał, co myśleli, nie wiem, 3 miesiące temu, kiedy jeszcze było tuż przed, tak, a co myślą teraz, no to tam nie ma bardzo dużych korekt dla na przykład choćby oczekiwań wzrostu dla dużych gospodarek. To nie jest tak, że w tych prognozach się nic nie zadziało. Ale tam gdzieś dla 2-3 najbliższych kwartałów ujęli tam dziesiąteczkę czy dwie, no może gdzieś 3, ale to nie jest tak, że stwierdzili, że koniec świata i od tej pory będzie recesja. Tak widać było, że reakcja choćby w stosunku do tego, co było, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, była zupełnie inna.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 był pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: A ja jeszcze na koniec zerknę na to, co dzieje się na giełdzie i tutaj sytuacja się utrzymuje, czyli WIG na zielono, WIG 20 na zielono, MWIG 40 na zielono. 3 indeksy na plusie ponad 1%, a SWIG 80 cały czas pod kreską, ale tylko 0,07%. Ja jednak zakładam, że do 17 jeszcze wiele może się zmienić. Miejmy nadzieję, że in plus. To był magazyn Saldo w Polskim Radiu 24. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry państwu.

0: Onet też.
1: Razem z nami jest pani Karolina Klecka, psycholożka, terapeutka, psychotraumatolożka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Tak jak powiedziałem, rząd chce wprowadzić zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych, ale czy z perspektywy psychologa taki zakaz może realnie poprawić funkcjonowanie dzieci i młodzieży?
2: Ja myślę, że w szkołach podstawowych dzisiaj my potrzebujemy faktycznie wyraźnych ograniczeń dotyczących smartfonów, natomiast ja uważam, że sam zakaz nie wystarczy, bo przecież jeśli my zabierzemy dziecku telefon na 7 godzin w szkole, to przecież to dziecko wraca do domu i kolejne 6 czy 7 godzin ma dostęp do smartfonów, do tabletów i myślę, że może to być dobrym początkiem do wprowadzenia w ogóle debaty i rozmowy na temat higieny cyfrowej, którą trzeba wprowadzić od najmłodszych lat, ale sam zakaz moim zdaniem nie rozwiąże problemu i myślę, że bardziej skupiłabym chyba się na tym, żeby jednak spróbować wprowadzić ograniczenia, ale jednocześnie również bardzo szeroko zakrojoną edukację cyfrową.
1: Ale to a propos tego, o czym pani mówi, w serwisie informacyjnym słyszeliśmy też, że minister Barbara Nowacka apeluje w pewien sposób do rodziców w tej sprawie, bo rzeczywiście zwraca uwagę, że prawdziwy problem zaczyna się po godzinie 16, czyli po szkole, kiedy dzieci wracają do domu i taki apel do rodziców się pojawił, żeby zwracali uwagę, jak dzieci korzystają ze smartfonów, czy robią to świadomie. Czy według pani ten apel jest fair wobec rodziców?
2: Myślę, że tak. Ja myślę, nawet bym powiedziała więcej. Wydaje mi się, że dzisiejszy problem, który jest w szkołach, zapoczątkowany został jednak w domach, bo dzieci uczą się tak naprawdę bardziej przez obserwację niż przez słuchanie i trudno jest wymagać od dziecka, żeby ograniczyło telefon, jeśli bardzo często w domach widzi, że to rodzice spędzają wieczory ze wzrokiem wbitym w ekrany telefonów, tabletów czy komputerów, więc myślę, że dzisiaj już nie chodzi o to, żeby szukać odpowiedzialnych bardziej lub mniej. Mam wrażenie, że ten apel jest jak najbardziej na miejscu, bo tutaj jakby praca nad trudnym tematem, który dotknął dzisiaj młodych rodziców i rodziców dzieci w szkołach podstawowych, musi iść z dwóch stron już, i z domu, i z ograniczeń wynikających, wprowadzanych w szkole.
1: A co w sytuacji, kiedy to rodzice też mają problem z korzystaniem ze smartfonu, to znaczy problem, są na przykład w pewien sposób już uzależnieni od tego korzystania, że ten brak tego telefonu w ciągu kilku minut wywołuje już jakiś taki lęk, czy takie poszukiwanie tego smartfona, co wtedy?
2: Znaczy ja myślę, że tutaj w ogóle osoba, która widzi problem, mówię o osobie dorosłej, która widzi problem z uzależnieniem od takich cyfrowych bodźców w postaci, no na przykład tutaj mówimy o telefonach, powinna udać się, jeśli nie sama potrafi sobie z tym poradzić, wprowadzając pewne ograniczenia, jakieś rytuały bardziej, które kierują ją w tą taką higienę cyfrową, to powinna udać się do specjalisty po pomoc. Problem tutaj polega na tym, czy to mówimy o dzieciach, czy mówimy o młodzieży, czy o dorosłych, że tak naprawdę dzisiaj telefon stał się źródłem dopaminy. Ona daje te bodźce, które dostarcza telefon, powodują, że ta dopamina jest dosłownie dostarczana co kilkanaście sekund, oglądając i przewijając chociażby rolki na TikToku. I tak jak pan mówi, myślę, że tutaj jakby to musi pójść kompleksowo, to musi pójść w bardzo duży sposób od uświadamiania właśnie nie tylko dzieci, ale też dorosłych, rodziców, tego jaki wpływ ma to, co my robimy w domach na to, co dzieci obserwują i co przenoszą potem do swojego życia.
1: Ale to problemem w takim razie jest sam smartfon, czy raczej sposób, w jaki dzieci, młodzież, czy również my dorośli nauczyliśmy się z niego korzystać?
2: Ja myślę, że właśnie największym zagrożeniem nie jest smartfon, bo przecież my dzisiaj nie jesteśmy w stanie powstrzymać tego postępu technologicznego. My dzieciom nie zabierzemy nagle telefonu, dostępu do internetu, do tego, że tak naprawdę one dzisiaj mają, to pokolenie ma dostęp do świata niemalże w kieszeni, mogą wszystko sprawdzić. Natomiast problemem jest to, że my nie potrafimy z tego korzystać. Problemem jest to, że dla mnie w ogóle największym zagrożeniem to jest ta sytuacja, w której smartfon stał się ważniejszy od drugiego człowieka, od kontaktu z drugim człowiekiem, od kontaktu z własnymi emocjami, kiedy on stał się sposobem na nudę bardzo często, sposobem na szukanie właśnie znajomości, akceptacji w sieci.
1: Odbiera umiejętność bycia razem po prostu.
2: Tak, tak, jak najbardziej. No przecież jeszcze, no ja pamiętam, gdzie pokolenie moje, chociażby pokolenia lat 80. czy 90., my nie mieliśmy

0: ogóle dostępu do takich rzeczy. I ta nuda była wpisana w takie dzieciństwo. My żeśmy się nudzili, my z nudy zaczęliśmy tworzyć, prawda? Przecież czasem wystarczył patyk, kreda czy jakiś kawałek sznurka i nagle można było wymyśleć super zabawę. I o to właśnie chodzi. Nasze dzieci dzisiaj się w ogóle nie potrafią nudzić. One mają tyle bodźców dookoła i ten telefon, który jest dostępny zawsze, że proszę zauważyć, co się dzieje w ogóle z dziećmi, kiedy nagle nie mają zasięgu, nie mają sieci albo telefon się rozładuje. To jest po prostu jedna wielka panika, lęk. Często nie można opanować dziecka, które zgubi telefon, bo nagle jemu się świat wali. Ja sobie nawet jestem w stanie wyobrazić, gdyby dzisiaj na przykład zakazać młodzieży używania telefonów, to jestem przekonana, że za chwilę mielibyśmy wysyp problemów emocjonalnych, gdzie i tak już mamy problem dzisiaj ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi.
1: Ale no właśnie, to czy zakaz takiego używania telefonów, smartfonów w szkołach podstawowych będzie skuteczną metodą wychowawczą, czy jednak istnieje też ryzyko, że dzieci będą próbowały omijać te nowe przepisy?
0: No, z zasady dzieci omijają zakazy i lubią je łamać. To jest już taka natura i tak jest. Ja w ogóle nie wierzę w rozwiązania oparte wyłącznie na zakazach, bo dla mnie to nie zadziała. Dla mnie sensownym rozwiązaniem byłoby rozwiązanie polegające na pewnych ograniczeniach, na bardzo dużej edukacji, na uświadamianiu tego, co niesie za sobą nadmierne spędzanie czasu w sieci. Ale jednocześnie trzeba tym dzieciom dać coś w zamian. No bo jeżeli ten telefon przestanie być źródłem dopaminy, to dziecko potrzebuje jakichś innych bodźców, tak, ciekawszych bodźców, które będą je odrywały od tego telefonu. Nie możemy z zasady zakazać i zostawić to samemu sobie, bo tak naprawdę ja myślę, że my dzisiaj, nasze dzieci, to pokolenie młodych dzieci dzisiaj w ogóle nie potrafi w żaden sposób regulować w ogóle emocji, nie potrafią się z tymi swoimi emocjami zmierzyć. Zdarza mi się pracować z dziećmi i ja widzę, że duży problem też polega na tym, że nie potrafią nawet nazywać tego, co czują. I zamiast nawet zastanowić się, przemyśleć pewne rzeczy, no sięgają po telefon i próbują odwrócić uwagę od jakichś, no chociażby właśnie trudności.
1: Ale to jeszcze jedna rzecz i myślę, że ona jest bardzo ważna, o ile nie najważniejsza też w tej debacie. Mówimy smartfon, mówimy dzieci, kwestia tego, jak nauczyliśmy my jako dorośli też korzystania dzieci ze smartfonów, z tych nowych technologii, bo i smartfony, tablety, laptopy i tak dalej, i tak dalej. Ale czy problemem nie jest też to, a może przede wszystkim to, co tam się znajduje? Mam na myśli konkretne aplikacje, mam na myśli to, jak funkcjonują dzisiaj media społecznościowe, to znaczy one są bardzo często oparte na takich technikach manipulacyjnych, które też mają nas w pewien sposób przykuć do tego ekranu. Są projektowane w taki sposób, żeby nasz umysł się skupiał wyłącznie na tym, co widzimy, żeby się do tego przyzwyczajał i żeby chciał więcej. Czy to nie jest fundament w ogóle problemu?
0: Nie, no to jest jakby oczywista sytuacja, w której właściwie te aplikacje są tak konstruowane, żeby właśnie ludzie, czy dzieci, czy dorośli spędzali właśnie coraz więcej czasu w sieci, czyli ten czas poświęcony danej aplikacji, danej grze, portalowi społecznościowemu był jak najbardziej zagospodarowany, tak? To o to właśnie chodzi. I myślę, że faktycznie tutaj temat tego, jak konstruowane są pewne strony, jak pewne portale są konstruowane. To jest też temat, który powinien podlegać pewnej regulacji, bo to są takie bardzo mocno manipulacyjne też konstrukty, które nas właśnie przywiązują, przykuwają uwagę. Przecież człowiek, który zaczyna oglądać, no już nie chcę wymieniać tutaj tych platform, często nawet nie wie, że upłynęła godzina bądź dwie. Tak się wciąga i chce więcej i tak naprawdę zmieniają się tylko obrazki. Dopamina jest cały czas dostarczana. Kolejna kwestia to jest też cyberprzemoc, która przecież nie kończy się tylko w szkole, tak, że w kontekście odebrania możliwości korzystania w kołach. Przecież ta cyberprzemoc, która cały czas, to jest temat cały czas obecny w naszej przestrzeni, to nie zniknęło. Myślę, że jest tego jeszcze coraz więcej. To przecież ona nie zniknie w 7 godzin na lekcji, tak? Dziecko musi mieć świadomość, że ta przemoc pójdzie za nim też do domu, razem z tym właśnie smartfonem w kieszeni.
1: I teraz pytanie też ważne z perspektywy rodziców, ale nas wszystkich chyba mi się też wydaje. To znaczy, kiedy możemy mówić o uzależnieniu dziecka od smartfonu czy mediów społecznościowych? Jakie sygnały powinny niepokoić rodziców?
0: Na pewno reakcja dziecka na to, że telefon jest niedostępny. To te właśnie sytuacje, o których mówiłam, że dziecko nagle nie potrafi się odnaleźć w sytuacji, kiedy telefon gdzieś zostawiło, na przykład w samochodzie,

0: rodzica, albo w sytuacji, w której telefon się rozładował, albo coś się wydarzyło z telefonem, coś nie działa, tak? Kiedy dziecko wpada w takie bardzo trudne i skrajne emocje. Pierwszym też takim sygnałem, może jeszcze takim wcześniej, zanim dojdzie do tych sytuacji takich już skrajnych, to jest to, że dziecko nie potrafi w ogóle zorganizować sobie czasu, jeśli nie ma telefonu. Czyli jeżeli pozostawimy dziecko bez właśnie tego zasilacza dopaminy, jakim jest smartfon, ono nagle się nudzi, ono chodzi, ono nie potrafi się w ogóle niczym zająć, nie potrafi się skoncentrować na niczym innym i ten telefon jest faktycznie takim pragnieniem, bez którego nie może funkcjonować. I to jest na pewno już bardzo, bardzo poważny sygnał do tego, że trzeba zacząć ten temat w jakiś sposób regulować, bo on finalnie doprowadzi do bardzo wielu trudności. Ja już nie mówię o uzależnieniu od telefonu, o tym, że ten czas jest, no, mówiąc wprost, przepalany na rzeczy, na którym właśnie twórcom aplikacji zależy, ale to również niesie za sobą bardzo duże trudności właśnie w budowaniu relacji międzyludzkich, relacji koleżeńskich. Te osoby mają potem naprawdę bardzo dużą trudność z wyjściem do świata, a przecież te dzieci naprawdę bardzo szybko dorosną i za chwilę będą młodymi dorosłymi, które nie będą miały podstawowych kompetencji społecznych.
1: Patrząc na oba projekty, chyba mamy do czynienia z próbą odzyskania w pewien sposób przez dorosłych kontroli nad cyfrowym światem dzieci, nad ich cyfrowym bezpieczeństwem. To przede wszystkim pani Karolina Klecka, psycholożka, terapeutka, psychotraumatolożka, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za pani komentarz w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A w naszym studiu pani Aleksandra Lelito, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Ważna noc za mieszkańcami Warszawy, takie mam wrażenie, w ogóle za stolicą, bo stolica ma pierwszą noc za sobą obowiązywania zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych właśnie w nocy. Czy możemy w tym momencie już mówić o jakichś pierwszych wnioskach, czy jednak na ocenę tych skutków jest zdecydowanie za wcześnie?
3: No, oczywiście po jednej nocy myślę, że nikt jeszcze nie zdążył nawet zebrać jakichś danych. Też nie sądzę, żeby ktoś się porywał na wyciąganie wniosków na podstawie danych z jednej nocy. Ale jestem pewna, że te wnioski będą takie same jak w blisko 200 innych gminach, w których wprowadzono to ograniczenie.
1: To znaczy?
3: To znaczy spadek, to co dla nas było bardzo ważne, to jest spadek interwencji policji i straży miejskiej. Niektóre miasta, na przykład Kraków, raportował również spadek przyjęć na SOR-ze ze względu na upojenie alkoholem. Inne miasta się tak tym jakoś nie chwaliły. Ale w Warszawie został przeprowadzony też pilotaż na Pradze Północ i w Śródmieściu. I samo miasto już na swojej oficjalnej stronie informuje, że policja raportuje 30% spadek liczby wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, około 10% spadek interwencji i podobnie raportuje Straż Miejska. Więc to było wszystko do przewidzenia. My chcieliśmy, żeby zakaz sprzedaży alkoholu nocą w sklepach wprowadzić już w październiku ubiegłego roku, od razu w całym mieście. Ten pilotaż według nas
1: nie był potrzebny,
3: ponieważ no, przyniósł dokładnie takie efekty, jakich się spodziewaliśmy. No i myślę, że to jest tylko kwestia czasu, że będziemy mieć potwierdzenie w danych, że zakaz sprzedaży w całym mieście poprawi te wyniki.
1: No do tego ten pilotaż rodził jednak pewne absurdy. Ja też czytałem przykłady chociażby takiej turystyki alkoholowej z jednej dzielnicy do drugiej, żeby ten alkohol jednak sobie kupić, uzupełnić. A propos tej nocy i tego całkowitego zakazu sprzedaży alkoholu nocą w Warszawie, na razie takich zgłoszeń przynajmniej nie ma. No ale tak jak pani wspomina, musimy poczekać jeszcze na efekty, jakieś dane, jakieś badania dotyczące tego wszystkiego, jak to będzie wyglądało dalej, ale na jakie problemy tego typu zakaz odpowiada z perspektywy społecznej? No bo jakie te problemy też są najczęściej przez mieszkańców dużych miast, nie tylko Warszawy, zgłaszane?
3: Ja może zacznę od takiej dość skrajnej sytuacji, która w ogóle spowodowała, że

0: jako Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze wspólnie ze Stowarzyszeniem dla Pragi, z Pragi Północ, w ogóle wysunęliśmy taki pomysł. To było zabójstwo na Nowym Świecie, które wydarzyło się w 2022 roku pod sklepem monopolowym. Młody mężczyzna został kłuty nożem i zmarł w wyniku odniesionych ran. Został zaatakowany przez grupę pijanych mężczyzn. I teraz tak wszyscy, myślę, wiemy, że kręcenie się wokół całodobowych sklepów monopolowych nie jest bezpieczne w nocy. Natomiast tutaj mieliśmy, to jest tak, wszyscy wiedzieli, ale widocznie trzeba było tak tragicznej sytuacji, żeby zmobilizować tutaj władzę do jakiegoś działania. Przy czym podkreślam, to był 2022 rok. Wtedy, gdy wysunęliśmy ten postulat, żeby zakazać sprzedaży alkoholu w sklepach nocą, no, byliśmy osamotnieni. To znaczy większość środowisk politycznych uważała wtedy, że to jest zbyt daleko idąca zmiana, zbyt kontrowersyjna. My bardzo w to wierzyliśmy. Później stopniowo dołączały do nas też inne środowiska, ale powiedziałabym, że najbardziej taka zaciekła walka o wprowadzenie tego zakazu, no to już się toczyła w Radzie Miasta w ubiegłym roku. Też,
1: było gorąco, to prawda, ale tak. To przez te 4 lata, ja tak zapytam, czy według państwa, z państwa perspektywy udało się zrobić bardzo dużo, czy nadal za mało?
0: To znaczy tak, w innych miastach, na przykład w Łodzi, od momentu wrzucenia takiego pomysłu na Radę Miasta do wprowadzenia stosownej uchwały minęło kilka miesięcy. W Warszawie potrzebowaliśmy 4 lat. To może dać państwu obraz tego, jak bardzo trudno jest wprowadzać odważne zmiany, jakieś ambitne tutaj w stolicy. My najpierw zebraliśmy podpisy pod petycją. Nie mieliśmy wtedy jeszcze w Radzie Miasta żadnych swoich przedstawicieli. Ta petycja została odrzucona przez Radę Miasta. W związku z tym, jak nie drzwiami, to oknem, zebraliśmy podpisy pod wnioskiem o konsultacje społeczne. I takiego wniosku już Rada Miasta nie może zignorować, czy jej się to podoba, czy nie. Konsultacje zostały przeprowadzone, miały rekordową frekwencję, kilka tysięcy, wydaje mi się, że około 6, 7, 8, przepraszam, już nie pamiętam, tysięcy warszawiaków wzięło w nich udział. 80% opowiedziało się za tym. Mając już taki wynik, przygotowaliśmy uchwałę, ona trafiła do zamrażarki, a potem, no to już myślę, że sporo osób pamięta te różne.
1: Czyli
0: ta
1: noc w Warszawie bez nocnej sprzedaży alkoholu jest w pewien sposób przełomowa i też jest zwieńczeniem państwa pracy w stolicy, tej takiej nieustępliwości, można by powiedzieć, jeżeli chodzi o ten temat, a też to, co ma to przynieść, wracamy do takich aspektów pozytywnych, no bo sam alkohol to jedno i rzeczy z niego wynikające to drugie, ale bardzo ważne, no bo hałas, zakłócanie porządku, właśnie poczucie bezpieczeństwa w stolicy, kiedy spacerujemy nocą, to są bardzo istotne rzeczy w przestrzeni publicznej, które mam wrażenie były do tej pory mocno ignorowane. Tylko zastanawiam się przez kogo. Czy przez społeczeństwo, które zbyt mało albo nie do końca wyraźnie akcentowało takie swoje potrzeby i takie swoje postulaty, czy jednak przez polityków, których trudno było do tego przekonać?
0: Tak, te problemy mieszkańcy widzieli na pewno. Ja działałam przez ostatnie 4 lata w Radzie Osiedla, na przykład w Warszawie, więc te zgłoszenia mieszkańców dostawaliśmy. Oni prosili nas, abyśmy wnioskowali o dodatkowe patrole policji przy sklepach całodobowych. Ten problem to jest hałas, to, że nie można spać, szczególnie latem, otworzyć okna, bo te krzyki i awantury są nieustanne. Rano, gdy wychodzi się z domu, to trzeba stąpać po potłuczonym szkle zazwyczaj w okolicy takiego sklepu. Plus my mamy bardzo dużo wakatów w policji. I teraz taki pomysł, że to policja powinna kontrolować i rozwiązywać ten problem, a nie wprowadzenie jakiegoś systemowego zakazu, to jest pomysł, który totalnie jest oderwany od realiów, w jakich my funkcjonujemy. Brakuje około 2000 policjantów w Warszawie. Każdy patrol jest na wagę złota. I teraz zastanówmy się, czy na pewno chcemy ten problem tego hałasu i tych burd rozwiązywać w ten sposób, żeby te cenne zasoby wysyłać pod sklepy monopolowe, po to, żeby tam kilkuset przedsiębiorców mogło prowadzić swoje biznesy. Koszty społeczne są ogromne i nie są tego warte. Jestem o tym przekonana.
1: A jakie to są koszty społeczne, gdybyśmy mieli też naszym słuchaczom to

0: bardziej tak zobrazować?
1: Można to różnie mierzyć. Ja tutaj akurat sprawdziłam sobie przed wejściem na antenę takie najnowsze szacunki. Już po tej awanturze o tak zwaną nocną prohibicję w Warszawie, Onet przygotował taką kampanię Prawdziwe koszty alkoholu i tam eksperci wyliczali dla całego kraju koszty związane z nadużywaniem alkoholu na 186 miliardów złotych rocznie. Są to koszty leczenia uzależnień, interwencji służb, leczenia w szpitalach, przychodniach oraz utrzymywanie na przykład izb wytrzeźwień.
0: To tak się zastanawiam teraz, czy tego typu regulacje, jak ta w Warszawie, można traktować jako element właśnie polityki zdrowia publicznego nawet, czy jednak jako takie narzędzie porządkowania przestrzeni miejskiej, a może jedno i drugie?
1: Myślę, że jedno i drugie. Jeśli chodzi o to porządkowanie przestrzeni miejskiej, to wydaje mi się, że to jest ten argument, który najbardziej trafiał do mieszkańców i z którym jakby jest najbardziej uniwersalny, najłatwiej jakoś się do niego przekonać. My w Miasto Jest Nasze jesteśmy przekonani, że to jest kwestia zdrowia publicznego. Zresztą tak mówią też eksperci, którzy się tym zajmują. Natomiast tutaj doświadczenia też mamy takie, że ludzie często nie chcą za bardzo w to uwierzyć. Że na przykład takie zmiany mogą coś poprawić. A mogą, bo są na to badania. Natomiast często słyszę takie argumenty, że jak ktoś chce się bardzo napić, to i tak się napije. I to jest prawda, ale to rozwiązanie nie musi być kuloodporne. Wystarczy, że być może 90% z tych osób, które normalnie poszłyby do sklepu kupić alkohol, tego nie zrobi. To, że tam ciągle zostanie jakiś ułamek najbardziej zdeterminowanych, to nie sprawia, że to rozwiązanie przestaje mieć sens.
0: To prawda, tak się wydaje, ale przeciwnicy tych nowych przepisów też mówią o ograniczeniu wolności obywateli. To znaczy, pojawia się taki argument, że odpowiedzialni konsumenci nie powinni ponosić konsekwencji zachowań mniejszości, która na przykład dopuszcza się tych negatywnych zachowań.
1: No tak, to jest taki standard, wiadomo, z tymi argumentami wolnościowymi. Zawsze trzeba pytać, wolność kogo, do czego, od czego i w jakich warunkach. Bo takie mówienie, że to jest jakaś tam kwestia wolności, jest bardzo puste. Nie wiem, co na ten temat powiedzieliby mieszkańcy, którzy mają całodobowy sklep monopolowy pod oknami. Czy oni by się zgodzili, że ich wolność, na przykład do spoczynku nocnego, jest respektowana?
0: Tutaj moglibyśmy jeszcze dotknąć innych tematów, bo akurat przed moim domem też jest ławka postawiona w ramach Funduszu Obywatelskiego. Ja mam wrażenie, że z tej ławki to korzystają głównie osoby właśnie w celu spożywania różnego rodzaju napojów wyskokowych. Ale to sobie zostawmy gdzieś na marginesie.
1: Ja jestem wielką fanką ławeczek.
0: Czasami mam wrażenie, że nie do końca się sprawdzają albo że są właśnie stawiane w nieodpowiednich miejscach. Ale mówię, to jest temat trochę na inną rozmowę. Ten przedział czasowy, kiedy ten zakaz obowiązuje, 22 do 6 rano. Czy to są odpowiednie widełki, czy tutaj jeszcze jest jakieś pole do manewru, jak to wygląda na przykład w innych miastach?
1: W Krakowie to jest do 5:30. Z tego, co wydaje mi się, że w większości miast to jest od 22 do 6 rano. Na fali tego zainteresowania nocną prohibicją również w parlamencie pojawiły się poselskie projekty ustaw, które mają dodatkowo regulować dostępność alkoholu. I tam na przykład mówi się o zakazie od 22 do 6 rano, ale z taką furtką, że gminy mogą to wydłużyć od 21 do 9 rano. Wydaje mi się, że dla nas w tym momencie ważne jest to, że w ogóle coś takiego zostało wprowadzone i możemy się chyba spokojnie nacieszyć przez jakiś czas tym, że od sytuacji, w której można było kupować ten alkohol przez całą dobę, doszliśmy do sytuacji, w której od 22 do 6 rano jest spokój. Zawsze jest opcja na ewaluację, rozszerzanie, modyfikację. Na Litwie, gdzie taki zakaz obowiązuje w całym kraju, stopniowo, tam rok po roku wydłużano ze względu na wolę społeczeństwa to ograniczenie, w sensie do coraz późniejszych godzin porannych.
0: A to ograniczenie, czy ten zakaz powinien być całkowity? No bo w tym momencie wyłączone są z niego bary, puby, restauracje. Czy to jest pomysł dobry i tak powinno pozostać? Czy jednak należy się zastanowić, aby ten zakaz również w te miejsca wprowadzić?

0: Dla nas jako stowarzyszenia istotne było, żeby wprowadzić ten zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach, ponieważ uważamy, że już to, tak jak pokazują doświadczenia wielu innych miast, prowadzi do bardzo dużej poprawy. Jest bardzo też dużo innych problemów w mieście, którymi wydaje mi się, że warto się też zajmować. Więc jest taka teoria jakby malejącego zysku wraz z inwestycjami. Wydaje mi się, że tutaj może być taka sytuacja. Natomiast jest oczywiście problem, na przykład szczególnie w Śródmieściu, i to zgłaszają na przykład naszej radnej Śródmieścia mieszkańcy, z takimi strefami w Śródmieściu, które są wypełnione lokalami działającymi całą noc i one również stanowią duży problem dla mieszkańców. Ale to z kolei chcielibyśmy, aby miasto rozwiązało w ten sposób, żeby wprowadziło limity koncesji per dzielnica. Obecnie te koncesje wydawane, jakby limit koncesji, jest ustalany na poziomie całego miasta. No więc tych koncesji na sprzedaż alkoholu różnego rodzaju jest nieco ponad 16 tysięcy. Ale nic nie staje na przeszkodzie, żeby 80% z tych koncesji znajdowało się w Śródmieściu. Uważamy, że to powinno być jednak zbalansowane, tak aby nie tworzyć takich zagłębi alkoholowych.
1: Z jednej strony tak, z drugiej strony zastanawiam się, czy też to byłoby do końca sprawiedliwe rozwiązanie na zasadzie, że jeden bar, jedna restauracja koncesję dostanie, a na przykład obok nie dostanie, no bo już ten limit zostanie wyczerpany. No i wtedy ktoś zarobi więcej, ktoś zarobi mniej i tak dalej. Ale a propos zarobków, właściciele części sklepów chociażby, które funkcjonują często całą dobę, właśnie też w nocy sprzedają alkohol, alarmują, że utracą znaczną część przychodów, że teraz utrzymywanie tego sklepu też w godzinach nocnych nie ma do końca sensu. Ja się zastanawiam, jak znaleźć równowagę pomiędzy interesem przedsiębiorców a interesem mieszkańców w tym wypadku.
0: Warszawa ma około 2 milionów mieszkańców, a całodobowych sklepów nocnych w Warszawie jest nieco ponad 300. Więc wydaje mi się, że no, jeśli mamy na szali położyć interes tych kilkuset przedsiębiorców, a interes całego społeczeństwa Warszawy, wydaje mi się, że ten rachunek jest dość prosty.
1: Z jednej strony tak, ale gdybyśmy mieli postawić się na miejscu takiego przedsiębiorcy, który być może będzie musiał swój interes zamknąć, to już chyba nie wydaje się tak prosta kalkulacja.
0: Pewnie. Nie chciałabym być na miejscu takiego przedsiębiorcy, ale też to nie jest tak, że możemy sobie wymyślić dowolny pomysł na biznes bez względu na to, jak ogromne koszty społeczne on generuje, jak niekorzystny jest dla całego otoczenia. I sam fakt tego, że dzięki temu zarabiamy pieniądze, ma uzasadniać to, że wszyscy się mamy na to godzić. Można wymyślać naprawdę bardzo, bardzo okrutne albo naprawdę bardzo złe pomysły na biznes i na tym zarabiać. Ale no, sam fakt, że na czymś zarabiamy, nie oznacza, że jakby bez względu na wszystko powinniśmy mieć prawo to robić.
1: To teraz kolejna kwestia dotycząca wprowadzania takiego nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w poszczególnych miastach, miejscowościach. Czy powinien to być zakaz albo regulacje wprowadzone systemowo, centralnie, to znaczy obowiązywać w całym naszym kraju, czy jednak tak jak jest teraz, samorządy powinny o tym decydować i to regulować?
0: My działamy na terenie Warszawy i interesują nas przede wszystkim interesy mieszkańców Warszawy. Także z perspektywy miasta to jest oczywiście wystarczające. Ponadto gminy ościenne wokół Warszawy już dawno mają wprowadzone te zakazy. Także Warszawa tutaj była naprawdę ostatnią wioską Galów, która się temu opierała.
1: Najważniejsze na końcu, że się udało i że mamy pierwszą noc działania tego nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Warszawie za stolicą. Aleksandra Lelito, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego życzę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wszystko zaczęło się od wakacyjnych wyjazdów.
4: Od razu sobie założyłam, że wszystko u mnie będzie w wolności. Jak mi coś nie pasuje, to tego nie.
3: Beata Łupczonek, czyli teściowa, i jej zięć Marcin Milanowicz tworzą zgrany duet.

0: Czasami ja idę na ustępstwa, czasami Beata idzie na ustępstwa, ale to nie są jakieś takie kłótnie, czy no nie wiem, jakoś tak mamy wspólny mianownik w tym.
1: Planujemy już stadionową trasę, stadion Orlik. To będzie wykupiony.
2: Pierwsza teściowa. Reportaż Antoniego Rokickiego. W piątek o 7:06.
3: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21:06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
4: Autopromocja.

0: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Polak pokieruje Departamentem Europejskim Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Mateusz Szczurek, były minister finansów w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz, obejmie stanowisko pod koniec lipca.
1: Mianowanie Szczurka na to stanowisko ogłosiła szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Krystalina Georgiewa. Polak zastąpi Niemca Alfreda Kamera, który przechodzi na emeryturę. Georgiewa podkreśliła, że Szczurek wniesie do funduszu unikalne połączenie doświadczenia przywódczego i głębokiej znajomości europejskiej polityki gospodarczej. Szczurek to ekonomista z rozległym doświadczeniem w sektorze publicznym i międzynarodowych instytucjach finansowych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Columbia University i Uniwersytetu Sussex, gdzie uzyskał doktorat z ekonomii. W latach 2013-2015 pełnił funkcję ministra finansów. Przez 8 lat pracował w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Był też członkiem Europejskiej Rady Budżetowej. Od 2024 roku zasiada w zarządzie Banku Gospodarstwa Krajowego jako dyrektor do spraw ryzyka. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Rząd przeznaczy prawie 2 miliardy złotych na projekt Laboratoria Sztucznej Inteligencji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Potrzebujemy młodych ludzi świadomych relacji między technologią a człowiekiem, mówi szef rządu podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.
2: 8 tysięcy szkół podstawowych otrzyma wyposażenie dla Laboratorium Sztucznej Inteligencji i 4 tysiące szkół ponadpodstawowych. W skład tego laboratorium będzie wchodził sprzęt, laptop, jednostka centralna usług AI katalogowych i plikowych, urządzenie sieciowe, AP razem z Wi-Fi, inne niezbędne elementy tak, aby nasze dzieci mogły rzeczywiście mieć poczucie, że te narzędzia są w zasięgu ich ręki i że uczą się panowania nad tymi narzędziami.
0: Donald Tusk dodał, że inwestycja jest finansowana głównie ze środków europejskich. Prokuratura wyjaśnia przyczyny pożaru hali handlowo-usługowej w Płocku. Ogień niemal doszczętnie zniszczył budynek. Rzecznik prokuratury Bartosz Maliszewski mówi, że eksperci zdecydują, kiedy będzie można rozpocząć oględziny pogorzeliska.
3: Jeżeli to będzie możliwe, to te oględziny będą zaplanowane na najbliższe dni. Planowane jest wykorzystanie technik specjalnych, dronowych, jak również skanerów 3D. Oględziny być może będą przeprowadzane sektorowo, również z udziałem ekspertów z dziedziny pożarnictwa. Prokuratorzy chcą zacząć od oględzin. I zabezpieczenia, oczywiście monitoringów z całego obszaru.
0: Świadkowie mówią, że był to przerażający widok.
4: Widziałam najpierw kłęby dymu czarnego, a później dym z ogromnym pożarem.
5: Wracaliśmy z koleżanką ze spaceru, podeszliśmy bliżej i jak zobaczyliśmy te słupy ognia, no to ścisnęło bardzo za gardło.
6: Ten dym to bardzo, bardzo wysoko, akurat nad moim blokiem, no okropnie to wyglądało, to człowiek się bał wyjść.
7: Tak wysoki był płomień i potem dym, że ja nie widziałam końca.
8: Nic za uratowanie. Tu były takie agencje, można było opłacić mieszkania, telewizję, ale było też sporo sklepów z meblami.
0: Pożar wybuchł w poniedziałek wieczorem. Jubileuszowy 50. mecz reprezentacji Polski na PGE Narodowym i wielki poligon doświadczalny sztabu szkoleniowego. Wieczorem biało-czerwoni zagrają towarzysko z Nigerią. Po porażce z Ukrainą nasi reprezentanci zapowiadają walkę o zwycięstwo.
9: Selekcjoner Jan Urban nie zamierza kalkulować i oprócz walki o zwycięstwo wprost zapowiada rewolucję w składzie. Chce sprawdzić nowych zawodników przed zbliżającą się walką o stawkę i stanowczo odpiera głosy krytyków, którzy dziwią się ciągłym roszadom kadrowym.
10: Było dużo

0: zmian w pierwszym spotkaniu. W drugim też będzie wiele zmian. Uważam, że to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
1: Piłkarze doskonale wiedzą, że Nigeryjczycy postawią twarde warunki fizyczne, a po słabszym występie z Ukrainą motywacja w zespole jest ogromna, mówi pomocnik Nikola Zalewski.
2: Musimy uważać na nich, bo myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że taki słabszy mecz i musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
1: Początek spotkania na Stadionie Narodowym o 20:45. Piotr Durys, Polskie Radio.
3: Legendy polskiej estrady i początkujący artyści. Jutro rozpoczyna się 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Wokalistom będzie towarzyszyć Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, mówi szef zespołu Kajetan Prochyra.
4: To już wieloletnia tradycja, że to właśnie Orkiestra Polskiego Radia wspólnie w tym roku z Orkiestrą Zygmunta Kukli stanowi ten istotny element tego, jak brzmi festiwal w Opolu. Nasza orkiestra zagra 4 koncerty, począwszy od debiutów, przez jubileusz Bogdana Olewicza, po koncert poświęcony Agnieszce Osieckiej i Magdzie Umer.
3: W programie poza konkursami premiery i debiuty znajdą się też recitale Anny Wyszkoni, Justyny Steczkowskiej i zespołu Lady Punk oraz koncerty poświęcone twórczości Bogdana Olewicza, Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
3: W środę deszcz przemieszczający się od zachodu do centrum kraju. Po południu na zachodzie i Śląsku burze, miejscami z gradem. Temperatura w dzień od 17 stopni na południowym zachodzie do 25 w centrum.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Samo zdrowie.
7: W audycji Samo zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a ze mną w studiu doktor nauk medycznych Magdalena Broś-Konopielko, ginekolog ze Szpitala Klinicznego imienia Księżnej Anny Mazowieckiej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szanowni Państwo, będziemy dzisiaj rozmawiać o uroginekologii, bo nie ma tematów tabu, a uroginekologia to jest takie pojęcie, które robi od kilku lat właściwie już karierę. Nareszcie przestałyśmy się wstydzić tego, co dzieje się z naszymi organizmami. Zaczynamy szukać pomocy. I pani doktor, czym zajmuje się uroginekologia?
8: Uroginekologia to taka dziedzina z pogranicza. Z pogranicza ginekologii i urologii. Ale nie tylko, bo proktologia również o to zahacza. Ja jako ginekolog zajmuję się kobietami ze strony właśnie uroginekologicznej. Czego dotyczy uroginekologia? Począwszy od strony ginekologicznej, dotyczy zaburzeń związanych z właśnie narządem rodnym, czyli pochwa, szyjka macicy, macica, ale nie tylko, także z układem moczowym, zwłaszcza z dolnymi drogami moczowymi, czyli pęcherz moczowy i cewka moczowa.
7: No a od tej strony jeszcze proktologicznej?
8: To oczywiście odbyt i wszystkie historie związane właśnie z dolnym przewodem pokarmowym.
7: Historie związane z dolnym przewodem pokarmowym, historie związane z pęcherzem, czyli wszystko to, o czym kobiety wstydziły się mówić przez całe lata. A kłopoty kobiet naprawdę bardzo poważne, czasami związane no po prostu z wiekiem, czasami z licznymi porodami, czasami z powikłaniami po porodach. Nie mówiłyśmy o tym jako kobiety, nie rozmawiałyśmy nawet między sobą, nie mówili nam o tym lekarze przed naszymi porodami, czy też przed ciążą, potem nagle szok. Co się może przydarzyć kobiecie i z czym powinna się zgłosić do uroginekologa?
8: To prawda, przez lata to był temat tabu. Pacjentki po pierwsze wstydziły się o tym mówić, wstydziły się mówić o problemach z nietrzymaniem moczu, z zaburzeniami statyki narządu rodnego, z nietrzymaniem stolca i gazów, ale także za bardzo nie wiedziały, do kogo mają udać się po pomoc. Czy pójść do ginekologa, czy do urologa, czy powiedzieć lekarzowi rodzinnemu. My też często nie mieliśmy w

0: zwyczaju wypytywać dokładnie o te problemy. A co może pacjentce, co może kobiecie przeszkadzać? Wiele jest takich sytuacji, z którymi powinna, jak tylko zauważy objawy, zgłosić się odpowiednio wcześniej. Nie czekać, aż sytuacje zmuszą ją do zmiany stylu życia albo obniżenia komfortu życia. Co to może być? Począwszy od problemów z trzymaniem moczu. Jest wiele sytuacji, kiedy pacjentka może w sposób nieświadomy i niekontrolowany zgubić mocz.
1: A od czego to zależy? Czy to związane wyłącznie z wiekiem?
0: To wszystko zależy, o którym rodzaju nietrzymania moczu mówimy. Jeżeli mówimy o wysiłkowym nietrzymaniu moczu, czyli takie gubienie moczu związane z momentem, kiedy rośnie tłocznia brzuszna, czyli podczas kaszlu, kichnięcia, ruchu, tańca, takie nietrzymanie moczu związane jest z nadmierną ruchomością cewki moczowej albo uszkodzeniem zwieracza. Mogą być sytuacje, o których pani redaktor wspomniała, że mogą to być czynniki ryzyka. Bycie w ciąży, poród, poród drogami natury, trudny poród, poród zabiegowy. To są wszystko sytuacje, kiedy rzeczywiście może w przyszłości być i powodować nietrzymanie moczu wysiłkowe. Ale sam styl życia również na to wpływa.
1: To znaczy, co sobie same szkodzimy?
0: Oczywiście, o tym musimy pamiętać, że na przykład przewlekły kaszel, długotrwały, intensywny wysiłek fizyczny, ale także ćwiczenia fizyczne wykonywane w nieodpowiedni sposób mogą w przyszłości powodować, że to nietrzymanie moczu wysiłkowe może wystąpić. Otyłość to jest bardzo znaczny czynnik ryzyka. Natomiast nietrzymanie moczu parcia, czyli takie sytuacje, kiedy pacjentka odczuwa bardzo silną potrzebę parcia. Często potrzebuje pójść do toalety. Właściwie zna wszystkie toalety w mieście, bo rozgląda się, bo będzie wiedziała, że niedługo będzie musiała pójść do łazienki. To, że bardzo często chodzi do łazienki i na przykład bardzo często musi wstawać w nocy. To jest też duży problem, bo wyobraźmy sobie, że kobieta budzi się kilka razy w ciągu nocy, a potem ma problemy z zaśnięciem. I to się powtarza co noc. I to trwa latami.
1: Nie musiała wypić przed snem za dużo wody?
0: Nie, zupełnie nie o to chodzi. Dlatego, że mówimy o takiej sytuacji, kiedy pęcherz moczowy jest taki nadwrażliwy, nadreaktywny. Mocz spływa moczowodami do pęcherza moczowodu cały czas. Ale my nie odczuwamy parcia. Dopiero gdy jest odpowiednia, w sytuacji fizjologicznej, odpowiednia objętość pęcherza moczowego, taka 300-600 ml, my wtedy zaczynamy odczuwać parcie. Natomiast jeżeli niewielka ilość moczu w pęcherzu podrażnia ten pęcherz, pęcherz się kurczy, my odczuwamy parcie. I to się może powtarzać kilka albo kilkanaście razy w ciągu dnia. To pacjentka odczuwa taką nagłą, silną potrzebę parcia i musi szukać toalety. Czasami jest to samo parcie, ale czasami po tym parciu wystąpi nietrzymanie moczu. I takie sytuacje są bardzo niekomfortowe dla pacjentki.
1: A z czego się bierze taki pęcherz nadreaktywny? Bo rozumiem te sytuacje wysiłkowe, ale taki pęcherz nadreaktywny?
0: Różne. Przyczyn może być wiele. My mówimy o objawie, który jest i z tym objawem sobie potrafimy bardzo dobrze i efektywnie poradzić i poleczyć pacjentkę. Nie powinno być takich sytuacji, że zgłaszają się do mnie pacjentki, ja pytam się, jak długo ma pani objawy? I pacjentka mówi 5, 10 lat. Bardzo rzadko pacjentki zgłaszają
1: Męka,
0: się...
1: Męka, prawda?
0: Tak. Bardzo rzadko zgłaszają się pacjentki w ciągu roku, już nie mówiąc, że w ciągu kilku miesięcy od wystąpienia objawów. My możemy pomóc każdej pacjentce i każdą wyleczyć.
1: A właśnie, chciałam zapytać się, w jakim wieku mogą przytrafić się takie problemy, bo pewnie części naszych słuchaczek wydaje się, że one być może pojawią się z wiekiem, albo ja jeszcze jestem za młoda na to wszystko, o czym pani doktor mówi.
0: Jeżeli mówimy o samym nietrzymaniu moczu, to objawy właściwie dotyczą każdej grupy pacjentek. U tych młodszych pacjentek częściej będzie występowało nietrzymanie moczu wysiłkowe. Im starsze pacjentki, taka postać mieszana pomiędzy wysiłkowym a wsparciem. Oczywiście, że częstość rośnie wraz z wiekiem. I oczywiście, że pacjentki w starszym wieku będą częściej zgłaszały takie objawy. Ale nie możemy traktować, że to tylko dotyczy starszych kobiet, a już na pewno, że to jest fizjologia związana z wiekiem. Tak na pewno nie.
1: Wspominała pani doktor o tym, że zdarza się, że nietrzymanie moczu związane jest chociażby z aktywnością fizyczną, czy uprawianiem sportu, czy są jakieś rodzaje aktywności, które mogą spowodować jakiś, że tak powiem, stan braku zdrowia w naszej miednicy. Ja przypominam sobie modne kilka lat temu skoki na trampolinie, o których w pewnym momencie

0: Lekarze zaczęli mówić, że w ten sposób kobiety zapracowują sobie na kłopoty właśnie urogi ginekologiczne.
1: Jak wyobrazimy sobie, co jest konsekwencją i co powoduje przepona moczowo-płciowa, tak? Czyli te wszystkie powięzi i mięśnie, które podtrzymują cewkę, pochwę, odbytnicę, to jest taka struktura, która rozciąga się pod wpływem tłoczni brzusznej. Jeżeli będziemy pamiętały, że wszystkie sytuacje, które powodują, że ta tłocznia brzuszna cały czas pracuje, prawda? Czyli również ćwiczenia fizyczne, które powodują to, będą sprzyjały w przyszłości nietrzymaniu moczu. Ma pani redaktor rację. Kiedyś byłam promotorem pracy z fizjoterapii i poprosiłam studentkę, żeby przeanalizowała, które dyscypliny w przyszłości mogą powodować, dyscypliny sportowe w przyszłości mogą powodować nietrzymanie moczu, zwłaszcza wysiłkowe. I byłam bardzo zdziwiona, bo wcale nie podnoszenie ciężarów, tylko właśnie trampoliny, akrobatyka, tak? Bo to są właśnie takie dyscypliny, kiedy ta tłocznia brzuszna, kiedy mięśnie brzucha są cały czas mocno napięte i ten tłok na tę przeponę moczową płciową cały czas działa. I o tym powinniśmy wiedzieć, bo trampoliny były bardzo modne i są bardzo modne i wiele mam młodych kobiet, które zgłaszają się, że nagle zaczęły gubić mocz. Po dopytaniu się okazuje się właśnie, że to było po trampolinach.
0: A, oczywiście to nie chodzi nam w tej chwili o to, żeby namawiać państwa, panie do tego, żeby w ogóle zrezygnować z aktywności fizycznej, ale być może warto czasami o rodzaj aktywności fizycznej sprzyjający naszemu zdrowiu, także zdrowiu temu kobiecemu, zapytać lekarza w takim razie, co nam sprzyja, a co nam może zaszkodzić.
1: Pamiętajmy, że mięśnie, które tworzą cewkę moczową, mięśnie przepony moczowo-płciowej, to są takie same mięśnie poprzecznie prążkowane, jakie mamy w rękach, w nogach i w brzuchu. Bardzo często, zwłaszcza po ciąży, po porodzie, pierwsze pytanie, jakie pada, to jest, czy mogą i kiedy mogą ćwiczyć mięśnie brzucha. Mało która z nas pamięta o tym, że te mięśnie właśnie dna miednicy zostały najbardziej narażone na wysiłek. Bycie w ciąży. To, że w ciąży działają relaksyny, progesteron, to wszystko powoduje, że te wszystkie powięzi i mięśnie są nadwyrężone. Dodatkowo poród, dodatkowo też osłabia wszystkie te struktury. I my już właściwie po porodzie, w okresie połogu i dalej powinniśmy najpierw pomyśleć o tych mięśniach, które powinniśmy wyrehabilitować, a dopiero później właśnie mięśnie brzucha. I to jest bardzo ważne. Od czego zacząć? No po pierwsze, jak zwykle od wizyty u lekarza, ale mamy też teraz bardzo dużo urofizjoterapeutów, którzy są przygotowani do tego, żeby taką pacjentkę poprowadzić. Bo bardzo ważne jest, żeby nauczyć się ćwiczyć. Ale jak już pacjentka nauczy się ćwiczyć i kurczy odpowiednie mięśnie, to tak naprawdę te ćwiczenia może robić i wręcz powinna samodzielnie w domu. Bo nic tak nie przynosi efektu jak regularnie i często robione ćwiczenia. A ponieważ te ćwiczenia są niewidoczne, można je robić praktycznie cały czas.
0: No mamy dzisiaj dostęp, chociaż na pewno nie wszędzie, do uroginekologów. Mamy dostęp do urofizjoterapeutów, choć oczywiście też niestety nie wszędzie jest to takie proste. Przeraziło mnie to, gdy pani doktor powiedziała, że są kobiety, które zwlekają z tym poszukiwaniem pomocy całymi latami, że te pierwsze objawy wystąpiły i 10 lat temu i jeszcze wcześniej. To trudności z odpowiedzią na pytanie, do kogo pójść, poczucie wstydu, myślenie, że sama sobie w jakiś sposób pomogę?
1: Począwszy od tego, że pacjentki uważają, że to jest taka konsekwencja. Konsekwencja starzenia się organizmu i to być może jest dla mnie naturalne. Jeżeli nie zgłoszą się chociażby do ginekologa, który powie, proszę pani, coś jest nie tak, to co powinno zaniepokoić pacjentki, jeżeli na przykład mówimy o zaburzeniach statyki, to że czuje dyskomfort, począwszy od takich objawów, że czuje takie uczucie rozpierania w okolicy pochwy, uczucie obecności kulki w okolicy pochwy. Dodatkowo, jak to będzie narastało, narząd rodny może się jeszcze bardziej wysuwać i może całkowicie dojść do
0: wypadania
1: narządu
0: rodnego. Tak, mówimy w tym momencie o wypadaniu narządu rodnego, to też się zdarza.
1: Oczywiście, że tak. I to wcale nie jest rzadko. Jeżeli pomyślimy o tym, że obniżenie ścian pochwy to jest forma przepukliny, to dużo częściej słyszymy, jak mężczyźni mówią o tym, mam przepuklinę pachwinową, idę się operować. Kobiety nie mówią o tym, wstydzą się. Nie opowiadamy sobie, że mamy tego typu problemy. A operacja, którą wykonujemy z tego powodu, jest jedną z najczęściej wykonywanych operacji w

0: ginekologii, więc problem ten na pewno dotyczy znacznej części pacjentek. Oprócz takiego uczucia dyskomfortu pacjentki mogą mieć problemy z zakażeniami układu moczowego, mogą mieć problemy z trzymaniem stolca i gazów, zakażenia dolnych dróg rodnych. To są wszystko sytuacje, które mogą mieć miejsce. Przy takim dużym wypadającym narządzie rodnym wręcz pacjentka może mieć problemy z oddawaniem moczu, ponieważ cewka moczowa jest zagięta. Dużo jest sytuacji. Na pewno jeżeli pacjentka poczuje, że coś jest nie tak, powinna się zgłosić na kontrolę i wspólnie zdecydować, jaka jest najlepsza forma leczenia. To nie zawsze jest operacja, a wręcz przeciwnie, operacja jest na samym końcu. Mamy dużo wcześniej innych metod, które mogą pacjentce pomóc.
1: Mówimy o tym, że tematem tabu jest nietrzymanie moczu, tematem tabu jest wypadanie narządu rodnego, ale wydaje mi się, że jeszcze większym tematem tabu jest wszystko to, co jest w okolicach jelita grubego, a to też jest poważny problem, a to wiążący się z ciężkim przebiegiem porodu, z urazami okołoporodowymi. Chyba jeszcze trudniej kobietom powiedzieć coś na ten temat i szukać pomocy.
0: Oczywiście, że tak. Współpracujemy wówczas bardzo ściśle z proktologami. Ten region rzeczywiście jest zaopatrzony, najlepiej jeżeli jest zaopatrzony przez proktologów. Ale przede wszystkim musimy wiedzieć, że problem istnieje i wtedy możemy odpowiednio pacjentkę pokierować i poleczyć.
1: Co jest tym sygnałem alarmowym?
0: Pierwsze będą problemy z trzymaniem gazów, tak? Potem z trzymaniem stolca. To są takie najczęstsze objawy, które pacjentka może mieć i już stanowią dla niej duży problem.
1: I trudno się przyznać, prawda? I chyba jeszcze trudniej i dłużej szuka się pomocy niż w przypadku problemów z nietrzymaniem moczu.
0: Tak dokładnie jest. Chociaż tak jak mówiłam, nawet coraz częściej mówimy o nietrzymaniu moczu, ale czas od wystąpienia objawów do zgłoszenia się do lekarza jest ciągle bardzo długi.
1: Zapytam panią doktor o takie najtrudniejsze przypadki, które się zdarzały, albo o te, które występują najczęściej. Mówię i pytam dlatego, żeby może ośmielić nasze słuchaczki do właśnie szukania pomocy, że nie jestem sama. O, tak bym to ujęła.
0: Właściwie trudno powiedzieć, jakie to są najczęstsze przypadki, bo jeżeli kobieta zgubi nawet niewielką ilość moczu, ale nie jest do tego przygotowana, jaki to jest dla niej dyskomfort? Więc nawet mała ilość, sporadycznie, to jest duży problem. Zresztą były takie badania, które pokazywały, zadano pytanie, jak bardzo nietrzymanie moczu pani doskwiera w życiu. I co się okazało? Że nawet takie choroby przewlekłe, jak cukrzyca czy depresja, dużo mniej w cudzysłowie doskwierały pacjentce niż nietrzymanie moczu. Jak sprawdzono, jak mocno obniżony jest komfort życia, to okazało się, że bardzo znacznie i praktycznie każda sfera życiowa jest obniżona. Począwszy od stosunków międzyludzkich, o tym, że pacjentki boją się podróżować, o tym, że mają zaburzony sen, o tym, że mają problemy ze współżyciem. To wszystko powoduje, więc trudno powiedzieć, który przypadek jest bardziej. Czy u pacjentki, która oczywiście stale gubi mocz, to już jest sytuacja ekstremalna, ale to nawet niewielkie i sporadycznie, ale w momencie, kiedy jest to sytuacja zaskakująca, to już jest bardzo krępujący i wstydliwy problem.
1: Który, tak jak pani doktor mówi, utrudnia podróżowanie, utrudnia normalne funkcjonowanie i pewnie część osób pomyśli sobie o ranę. No i co może mi zaproponować lekarz? W pierwszym momencie pewnie skojarzenie, no pielucha dla dorosłych, ale rozumiem, że ta skala możliwości i zakres tych możliwości jest bardzo duży, od takich właśnie środków po zabiegi, niekoniecznie operacje, ale również prostsze zabiegi wykonywane chociażby jako laseroterapia.
0: To, co często mówią studentom, jak prowadzą zajęcia na ten temat, mówię, proszę państwa, pytajcie się pacjentek, rozmawiajcie, ponieważ każdej pacjentce można pomóc. Nie można zostawić takiej sytuacji, że kobieta gubi mocz. A szereg propozycji jest ogromny. Począwszy od tego właśnie zmiana stylu życia. To jest pierwsza rzecz, którą musimy pacjentkę nauczyć. Właśnie eliminacja kaszlu, eliminacja zaparć, redukcja masy ciała, nauka ćwiczenia pęcherza. To, że nie należy przy każdym uczuciu parcia iść do toalet, tylko poczekać, bo pęcherz się rozciągnie i to uczucie parcia minie. Znowu nie przetrzymywać moczu. Odpowiednie zachowanie w toalecie, że należy mikcję od początku do końca, że nie można ćwiczyć pęcherza. To często pacjentki robią, że oddają mocz i zatrzymują. To wszystko zaburza fizjologię mikcji. Potem my nie namawiamy do ograniczania picia.

ale jeżeli pacjentka wstaje wiele razy w nocy, to może nie powinna brać leków moczopędnych i nie powinna pić na noc, bo to na pewno jej nie pomoże. Potem następny etap to jest taki, że zalecamy ćwiczenia, czyli ćwiczenia mięśni na miednicy. Albo my uczymy pacjentką, albo właśnie wspólnie z urofizjoterapeutami.

0: dla niej zrozumiałe. Usiłujemy nauczyć pacjentkę, badając ją na przykład na fotelu i sprawdzając, jaki co pacjentka kurczy. Ale jeżeli ciągle ma z tym problemy, to są rzeczywiście najróżniejsze właśnie narządy i przyrządy, które pomagają, żeby pacjentka sobie zwizualizowała, czy kurczy odpowiednie mięśnie. Mogą połączyć bluetoothem z telefonem i pacjentka wie i widzi, czy kurczy to, co trzeba, a nie tylko mięśnie brzucha, które działają zupełnie odwrotnie. W obniżeniu narządu rodnego mamy najróżniejsze pesary, najróżniejszego kształtu, krążkowe, kostkowe, mięciutkie z silikonu, które można odpowiedni rozmiar dobrać pacjentce. Po założeniu takiego pesara, który podpiera ten wypadający narząd rodny, pacjentka nie odczuwa problemów z obniżeniem narządu rodnego, ale również tego pesara nie odczuwa. Przy odpowiedniej higienie, wymianie, nauce, kiedy założyć, kiedy wyjąć, pacjentka może całkowicie uniknąć operacji, jeżeli na przykład tego nie chce lub ma przeciwwskazania z powodów zdrowotnych. I dopiero na końcu jest leczenie operacyjne i mamy różne metody, ale tak naprawdę ta opieka musi być dopasowana do danej pacjentki, mocno zindywidualizowana, tak? Jaki mamy problem, tym problemem się zajmujemy i mamy szereg różnych możliwości, które możemy pacjentce zaproponować.
1: Warto znaleźć wsparcie, jeśli mamy problemy uroginekologiczne u lekarza. Warto poszukać wsparcia urofizjoterapeutycznego, bo teraz też mamy już do tego dostęp. Szukajmy pomocy, gdy tylko jej potrzebujemy. Gościem audycji Samozdrowie była pani doktor nauk medycznych Magdalena Broś-Konopielko, ginekolog ze Szpitala Klinicznego imienia księżnej Anny Mazowieckiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani doktor, serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwa namawiam do tego, by pomyśleć o swoim zdrowiu. Zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Dzisiaj w audycji historia pewnej kobiety, młodej kobiety, która postanowiła swoje życie zaplanować tak, żeby było ekologiczne. A co jest nieekologicznego w naszym życiu i z czego postanowiła zrezygnować? No właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy w studiu Julia Figurna. Dziewczyna, która żyje ekologicznie, no i tak planuje dalej. Julio, pytanie i temat, o którym chciałabym porozmawiać, zainspirowała mnie rozmowa z twoją mamą na temat tego, że nie będzie babcią. To znaczy postanowiłaś nie mieć dzieci. I to nie jest dziwne zjawisko, bo spotykamy się z tym, że ktoś nie decyduje się na dziecko z przyczyn ekonomicznych, być może się do tego nie nadaje, nie czuje, a dla ciebie jest to problem ekologiczny.
4: Między innymi, tak. Jak dla każdego myślę, decyzja o posiadaniu lub nieposiadaniu dzieci jest jednak mieszanką wielu różnych czynników. I u mnie ten ekologiczny jest jednym z wielu, ale jest on ważnym czynnikiem też, tak.
3: A jak można spojrzeć na dziecko z punktu takiego widzenia ekologicznego, że właśnie dziecko jest nieekologiczne?
4: Tak więc myślę, że najważniejszym punktem, od którego trzeba zacząć, żeby mieć tę perspektywę, jest zauważenie tego, że decydując się na dziecko, decydujemy się na człowieka, także na dorosłego, który będzie w sumie przez większość życia dorosłym, a nie dzieckiem. Kogoś, kto będzie żył, mam nadzieję, wiele dziesięcioleci i przez cały ten czas będzie konsumował surowce, o energię,
3: zasoby, które mamy na tej planecie.
4: Dokładnie, dziękuję. I mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi, decydując się na dziecko, zapomina zupełnie o tym, że to nie jest tylko decyzja na uroczego bobasa, który sam w sobie nie jest aż takim problemem ekologicznym, jak także decyzja na tego dorosłego, który będzie bardzo długo żył i bardzo długo będzie w tym klimacie, który aktualnie, jak wiemy, się pogarsza.
3: Perspektywa rzeczywiście taka długosiężna, dalekowzroczność widzę tutaj, czyli patrzymy na to, co będzie w przyszłości i jak ten człowiek, który jest dzieckiem, będzie potem dorosłym, dojrzałym człowiekiem. No ale jak spojrzymy na małe dziecko, no to też sporo się zużywa różnych zasobów, żeby je odchować.
4: Tak, szczególnie moim zdaniem aktualnie w społeczeństwie mamy taki nacisk, mamy perspektywę tego życia bardzo zawyżoną. Wiadomo, jak aktualnie dużo konsumujemy bardzo. Pieluchy swego czasu chociażby, taki głupi trochę przykład, swego czasu były używane wielokrotnie. Był to materiał, który używało się przez całe dzieciństwo. Aktualnie

0: rzucamy plastikowo-papierowe pieluchy każdego dnia wielokrotnie, co tworzy niewyobrażalne ilości śmieci. Chociaż, co ciekawe, wśród młodych zauważam trend, gdzie właśnie ludzie próbują wrócić do takich starodawnych trochę metod wielokrotnych pieluch, zabawek z drewna, tylko kilku zabawek, nie 100 różnych plastikowych rzeczy, więc zdecydowanie widzę odwrotny trend, rozmawiając z moimi rówieśnikami.
1: No właśnie, tutaj można wybrać taką bardziej ekologiczną drogę wychowywania,
0: tak.
1: Korzystanie z rzeczy, które można uprać, które można podarować, które można właśnie wielokrotnie używać, czyli wózek od kogoś, ubranka po kimś, czyli tutaj ta moda cyrkularna i ta cyrkularność w wychowywaniu akurat może się udać.
0: Jak najbardziej. Ja to też zauważam, ale znowu wraca tutaj problem z patrzenia w przyszłość, ponieważ jak najbardziej uważam, że każdy może wychować dziecko ekologicznie. Jeśli ktoś jest do tego chętny, można skorzystać z transportu miejskiego zamiast jeździć samochodem. Można wychować dziecko na diecie wegańskiej. Ja akurat mam licencję z dietetyki, więc mogę też powiedzieć, że jak najbardziej taka dieta jest kompatybilna z dziećmi. Można ją w sposób zdrowy przeprowadzić, bo wiadomo, że mięso zużywa bardzo dużą ilość surowców. Więc można to zrobić.
1: Ale to i tak nie przekonuje, żeby mieć dzieci.
0: Z dwóch powodów. Po pierwsze, nie wychowujemy dzieci w próżni. Jest kwestia środowiska społecznego wokół nas, naszej społeczności. Jest kwestia rodziny. I nawet jeśli my powiemy, że chcemy wychować dziecko ekologicznie, na pewno każdy miał tę sytuację. Rodzice i tak przywiozą kupę plastiku, jak nie rodzice to dziadkowie, jak nie dziadkowie to dzieci z klasy na urodziny. Więc po pierwsze jest ta presja środowiska, która nie zaniknie, dopóki ekologia nie stanie się czymś ważnym dla każdego z nas, albo przynajmniej dla większości. Jeszcze bym dodała inny przykład. W szkole też mało kto ma czas, aktualnie energię każdego dnia przygotowywać dziecku obiad. Takie dziecko będzie karmione typową polską dietą, czyli znowu dużo mięsa, dużo bardzo nieekologicznych surowców, które pochłaniają ogromne ilości surowców. A po drugie jest jeszcze kwestia znowu patrzenia w przyszłość. To dziecko będzie dzieckiem przez powiedzmy 16-18 lat. Później, mimo że możemy spróbować w nim zasadzić te wartości ekologiczne, tą niechęć do konsumpcji, bardziej skupienie się na społeczności, na psychologii, zamiast zwracanie się do konsumpcji w celu uzyskania łatwych zastrzyków dopaminy, to mimo wszystko nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób zagwarantować. To dziecko będzie swoim własnym człowiekiem, dorośnie z rówieśnikami, którzy średnio będą jednak dużo bardziej konsumować. I jest bardzo duża szansa, że nawet jeśli wychowamy w takich wartościach, to ostatecznie postanowi zamieszkać na wsi, stwierdzi, że bardzo lubi burgery. I to, że przez 18 lat bardzo ograniczyliśmy jego nieekologiczność, nie zmieni aż tak dużo podczas życia takiej osoby w tym momencie już.
1: Ale to, co wspomniałaś, to rzeczywiście taki obraz, że byłoby trochę inne w tym świecie, który jest jakiś określony, mogłoby się wyróżniać tą postawą bardziej ekologiczną, która byłaby trudna do zaakceptowania przez resztę rówieśników, znajomych, rodziny.
0: Tak, tak.
1: I tego by się nie dało zrobić. Trzeba by być może się zaszyć w lesie i żyć trochę jak prawda, odcięci od świata. No to znowu też nie jest dobre dla rozwoju człowieka.
0: Zdecydowanie. Ja pod tym względem jestem pesymistyczna, bo znowu tutaj temat trochę dietetyczny wprowadzę. Jak ktoś nie chce karmić swojego dziecka słodyczami, chyba każdy widział, jak to przebiega. Taka osoba może się starać, może tworzyć takie deserki bez słodyczy, bez żadnego cukru.
1: Alternatywy dla tych niezdrowych słodyczy, taką
0: a później urodziny, w szkole, dziadkowie, którzy chcą nakarmić sernikiem i tak dalej. Nic to nie daje i tak to jeszcze się często gorzej kończy, bo to dziecko po wychowaniu na takiej diecie otrzymuje tak potężne zastrzyki cukru, jest to tak uzależniające, że nie umie sobie z tym radzić i potrafi się to skończyć jeszcze gorzej niż dziecko wychowywane z cukrem, tylko trochę wychowywane może, żeby je trochę bardziej ograniczać, ale jeść go trochę.
1: No a jak to było z tobą? Ty masz w tej chwili 25 lat.
0: Tak.
1: Czyli jak byłaś wychowywana? Skąd się w ogóle wzięła u ciebie aż taka pasja do ekologii i aż taki właśnie sprzeciw wobec tego, jak się żyje w dzisiejszych czasach?
0: U mnie, z mojej wychowywanie, wiadomo jak było 20 lat temu. Ekologia nie była zbytnio czymś priorytetowym. Żyliśmy w czasach dzikiego kapitalizmu, więc radziliśmy jak mogliśmy. Moja rodzina nie miała tego luksusu, żeby dorastać w centrum miasta, więc na przykład dojazd samochodem był koniecznością. Tutaj nie było wyboru. Nikt nie myślał wtedy, myślę, albo bardzo mała ilość osób o ekologiczności mięsa. Wiem, że zdarzały się jednostki, bo rozmawiałam ze starszymi trochę hipisami, które myślały o etyczności mięsa, ale ekologii

0: Elastyczność, myślę, nie była w ogóle na głowie wielu ludzi. Później zauważyłam faktycznie, że gdy dorastałam, po pierwsze ekologiczność stała się czymś bardziej, na co ludzie mogli sobie pozwolić, na myślenie o tym, zastanawianie się nad tym. Moja rodzina miała to szczęście, że aktualnie mamy w mieście domek z ogródkiem, więc mogliśmy sobie pozwolić na takie rzeczy jak kompostowanie. Moja mama zainteresowała się wegetarianizmem, więc ja także jestem wegetarianką od dłuższego czasu. I ten stan życia, ta ilość konsumpcji się poprawiła, ale wciąż uważam, że w dużej części zawdzięczamy to jednak temu, że nasza sytuacja materialna jest dosyć dobra. Wiem, że wielu Polaków nie może sobie pozwolić na kompostowanie. Wielu z nich nie jest to ciężkie dla nich, żeby douczyć się na temat wegetarianizmu, weganizmu. Chociaż znowu jest tutaj poprawa. Ale dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy z nieekologiczności tego. Przecież jednym z najczęstszych argumentów przeciwko wegetarianizmowi, który ja słyszę, jest to, że trzeba będzie tak dużo produkować roślin, co pani pewnie zdaje sobie sprawę jako ktoś zainteresowany ekologią, że jest to kompletna głupota, bo zwierzęta zjadają tak dużo roślin, że więcej gruntów rolnych aktualnie przeznaczamy bodajże na produkcję pokarmu dla nich.
1: Więc... który mógłby być pokarmem dla nas.
0: Dokładnie, tak. Ale zdaję sobie też sprawę, że tutaj mam pewne przywileje, których dużo Polaków nie ma. Dużo Polaków nie ma czasu, energii, jest zbyt zajęta przeżyciem, żeby mieć to miejsce w umyśle na rozwijanie takich tematów. I zapytała mnie jeszcze pani, skąd u mnie jest zainteresowanie tym tematem ekologii, ta chęć zmiany mojego życia. Więc tutaj myślę bardziej o innych częściach świata. Bo w Europie wydaje mi się, że mimo wszystko prawdopodobnie będzie w miarę w porządku. Jesteśmy ekonomicznie uprzywilejowani w stosunku do reszty świata. Mimo, że się ociepla, to jak na razie prognozy nie są aż tak tragiczne na następne 100 lat z tego, co widziałam. Oczywiście będzie zwiększona ilość śmierci przez podwyższone temperatury, będą braki pewnych zasobów, ale nie wygląda to aż tak tragicznie. Tak szczerze, gdybym chciała, mogłabym powiedzieć, nie interesuje mnie to, kupuję samochód, jem hamburgery, żyję sobie jak chcę. Ale myślę o tych innych miejscach, które zostaną bardziej uderzone przez katastrofy ekologiczne, jak Azja, Afryka. Szczególnie ta Azja mnie dotyka. Mam kilku znajomych, którzy pochodzą z tych regionów, z Chin, z Tajlandii, gdzie wiem, że prognozy są naprawdę tragiczne. I... nie czuję się z tym dobrze, żeby kontynuować konsumpcję tak, jak przez nasze społeczeństwo jest ona uznawana za akceptowalną, myśląc o tych innych częściach świata.
1: A może zamiast tego myślenia o tym, że dziecko nie, może robić coś dla tego świata więcej?
0: Jak
1: poza
0: najbardziej.
1: Tym, że starasz się żyć ekologicznie, ale robić coś więcej dla tego świata, żeby właśnie te dzieci mogły się rodzić i miały warunki do życia takie, które będą komfortowe, ale jednocześnie z szacunkiem dla planety.
0: Jak najbardziej, tak. Ogółem myślę, że najważniejsze to jest kwestia edukowania ludzi, więc staram się w miarę edukować moje środowisko. Uważam, że to jest coś, co każdy powinien robić. Trochę informować ludzi o tym, jak bardzo szkodliwe są właśnie te rzeczy, jak jedzenie mięsa, jeżdżenie samochodem, jeśli możemy tego uniknąć. I osobiście staram się sama oczywiście jak najbardziej to ograniczać, więc mimo, że aktualnie mieszkam w regionie, w którym dosyć dużo pada, wybieram zawsze rower, ubieram się jak się da i tyle. Ale uważam, że dziecko konsumuje tyle surowców w naszym życiu, czasu, energii, że dużo lepsze efekty można otrzymać, skupiając się właśnie bardziej na edukowaniu i proekologicznych akcjach i zostawiając to już może innym osobom, które i tak będą miały dzieci, bo tych osób jest dużo.
1: Pomyślałam właśnie o tym, że mogłabyś mieć dziecko, które będzie pomagać ci edukować kolejne pokolenia, że to mogłoby być taki kaganek oświaty, czyli tak jak masz swoje podejście, no to dziecko mogłoby mieć podobne, czyli kolejny obywatel tego świata, który starałby się w nas tą ekologię zaszczepić. Może
0: mogłabym,
1: takie rozwiązanie.
0: Mogłabym w teorii, ale w praktyce to jest tak samo jak z tym wychowywaniem ekologicznym, jak mówiłam. Nie ma żadnej gwarancji. To dziecko może stwierdzić, że dużo bardziej niż ekologia, niż lniane ubrania, interesuje je Porsche i steki. I nie mam żadnej możliwości tego zmienić. To jest osoba, która podejmie własne decyzje, wytworzy własne wartości.
1: Więc... można wychowywać, ale i tak, często jest tak, że człowiek wybiera swoją drogę. Nie
0: dokładnie.
1: Da się go zaprogramować tak na stałe, że masz być taki

0: Tak, i zresztą no, to też nie jest dobre, żeby człowieka drugiego na swoje podobieństwo idealne zbudować.
1: Dokładnie. I ja bym tu powiedziała, że właśnie skupienie się na edukacji może mieć dużo lepsze efekty, bo w ten sposób dosięgamy osoby tym zainteresowane. Jeśli stworzymy kółko edukacji ekologicznej, to dzieci, nastolatkowie, dorośli, którzy tam przyjdą, to będą osoby, na które mamy dużo większy wpływ, którymi możemy wyrządzić większe zmiany na świecie, niż na takie dziecko, któremu trzeba jednak pozwolić być własną osobą. Ja się z panią bardzo zgadzam. To jest bardzo szkodliwe i dla rodzica, i dla dziecka, żeby stworzyć z niego coś, co wymyśliliśmy sobie w głowie, jakie ono ma być.
0: A jak partner na to reaguje? Bo jesteś w związku, więc taka decyzja o posiadaniu albo nieposiadaniu dzieci w związku zazwyczaj jest decyzją wspólną. Więc jak ta druga strona przyjęła tę decyzję? Czy razem się z tym zgadzacie i macie podobne wartości, podobne przemyślenia na temat właśnie ekologiczności bądź nie posiadania dziecka? Czy tutaj jest jeszcze trudna droga i też musisz partnera gdzieś tam przekonać?
1: W moim przypadku nie było większego problemu, bo zawsze na wczesnych etapach daje znać o tym, że moja decyzja raczej w tym wypadku będzie na nie. Uważam, jeśli ktoś, kto tego słucha, też rozważa nieposiadanie dzieci, uważam, że z powodu respektu dla partnera, dla jego czasu, naszego czasu, powinniśmy jak najszybciej o tym porozmawiać. Nawet na dziwnie wczesnych etapach już coś tam rzucić, że raczej nie będziemy sobie życzyli dzieci. To jest decyzja...
0: Zanim się zaangażujemy tak na poważnie, dokładnie, i wtedy to będzie trudne.
1: Tak, tak. To jest decyzja, w której nie ma kompromisów. Albo się dzieci ma, albo się ich nie ma. Nie można mieć połowy dziecka. Więc w moim przypadku nie było to większym problemem, bo mój partner nie był ani mocno na tak, ani na nie. A od kiedy trochę bardziej mu przybliżam aktualne problemy w wychowywaniu dzieci, to chyba nawet bardziej skłania się już do nie, więc nie jest to dla nas problem.
0: No ale może się zmieni za 5, za 7, 10 lat. No jeszcze można mieć dziecko po 30 i po 40. Być może jeszcze do tego tematu dojrzejesz, spojrzysz na to inaczej. Czy już jesteś tak zdeklarowana, że nic cię nie przekona?
1: Myślę, że tak, aż żeby mnie nic nie przekonało, to nie. Ale myślę, że przyszłość musiałaby się rozwijać w dużo bardziej pozytywnym kierunku niż nawet moich najbardziej optymistycznych myślach bym przewidywała. Bo niestety muszę przyznać, nie wiem, czy pani ma podobne odczucia, ale gdy patrzę na społeczeństwo wobec nas, nie widzę zbyt dużych zmian. Emisje CO2 wciąż rosną, nie spadają nawet. Mimo, że...
0: Robimy wiele, to dalej to nie jest ten wynik, który chcieliśmy osiągnąć. To prawda, że rzeczywiście te wartości, które miały być i ta temperatura, która miała się nie podnieść, podnosi się jednak więcej i bardziej niż zakładano, więc no, mimo działań efekty nie są spektakularne, te korzystne.
1: Dokładnie. Mam wrażenie, obserwując ludzi wokół, że znajdują taki komfort w myśli, że zostaną wytworzone technologie, dzięki którym będziemy mogli zachować aktualny poziom życia, jeść sztuczne mięso, żyć w bardzo ekologicznych budynkach, mieć czystą energię i w związku z tym wszystko będzie okej. Ale mało kto jest gotów na zmniejszenie swoich standardów życia, żeby ratować tę planetę. I to jest coś, co napawa mnie dużym pesymizmem, ponieważ aktualny standard życia nie jest możliwy do kontynuowania.
0: Julia Figurna, młoda osoba, 25-letnia kobieta, która postanowiła nie decydować się na dzieci, ale argument jest trochę inny niż ten, do którego przywykliśmy, czyli nie ekonomia, a ekologia wzięła tutaj górę. Argumenty, które przedstawiłaś, naprawdę szanuję. Życzę wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję nawzajem.
0: A my słyszymy się w kolejnej audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Ze mną w studiu pani Anna Maria Buczek, wiceprezeska Związku Artystów Scen Polskich, aktorka.
4: Dzień dobry państwu.
3: Dzień dobry. Artyści, ich los stanął w centrum tego bieżącego politycznego sporu. Spodziewała się pani takiej reakcji?
4: Tak, spodziewałam się, dlatego że obserwuję już od tak naprawdę wielu lat, kiedy widzę jakąkolwiek grupę zawodową, która walczy o swoje prawa i ma do tego pełne prawo, ponieważ nasz system nie jest najlepszym systemem, w jakim żyjemy i mamy wszyscy tego świadomość. I każdorazowo każda grupa zawodowa, która zaczyna o siebie walczyć, no spotyka się po prostu z zalewem hejtu. Jest to strasznie deprymujące.

0: mojące jako dla obywatelki, matki, która będzie wychowywała i wychowuje w tym kraju swoje dziecko. Nie wiem, gdzie się podziała nasza narodowa solidarność, dzięki której państwo polskie tyle rzeczy przeszło. Gdybyśmy dzisiaj stanęli w obliczu jakiegoś wyzwania jako naród, ciężko i słabo to widzę.
1: Los artystów polaryzuje bardzo to, co się dzieje chociażby w internecie po ogłoszeniu, no w skrócie tego, o czym mówi ten projekt ustawy. Bardzo wiele pojawiło się takich głosów, ja nie chcę cytować tych określeń, które towarzyszą tym ocenom, no ale takim bardzo stygmatyzującym artystów. Wyjaśnijmy, kim w świetle tego prawa projektowanego jest artysta? Artysta, czyli kto?
0: Artysta, czyli osoba w świetle tej ustawy, która wykaże się dorobkiem z okresu ostatnich 3 lat, dorobkiem, które było jego głównym źródłem utrzymania, czy jego głównym zajęciem, czyli udowodni komisji, przed którą stanie, czy która będzie czytała jego wniosek, że on pracował artystycznie przez ostatnich 3 lata, a jego dochody nie przekroczyły średniomiesięcznej 125% pensji minimalnej.
1: To jest artysta?
0: W rozumieniu ustawy.
1: Artysta? Nie gwiazda,
0: nie
1: celebryta,
0: nie
1: ktoś, kogo znamy z
0: pierwszych
1: ekranów
0: stron gazet.
1: I pierwszych stron gazet.
0: Nie, to jest człowiek, który wytwarza, tworzy kulturę tradycyjną, twórczość ludową tak zwaną. To jest malarz, który pracuje nad kolejnym dziełem swoim. To jest pisarz początkujący, to jest początkujący aktor. Mamy 60 teatrów dramatycznych. Nikt nie zapewni takiego zatrudnienia dla wszystkich absolwentów szkół teatralnych. To jest młoda tancerka, czy nawet nie młoda, bo musi pracować w tej chwili do 55, 60 roku życia, zanim przejdzie na emeryturę. To też jest walka, którą toczą w tej chwili o powrót do starego brzmienia ustawy tancerze. To jest cała rzesza ludzi, którzy wybrali zawód, i to prawo wyboru zawodu ma każdy, wybrali zawód artysty, wykształcili się, a zatem państwo polskie zapłaciło ogromne pieniądze za ten proces kształcenia. W niektórych przypadkach od 5-6 roku życia. Oni nie wybrali systemu. To system ich nie wybrał. System ich nie wziął pod uwagę lata temu, kiedy był stwarzany, dobrze mówię.
1: Ci, którzy krytykują tę ustawę, te rozwiązania pomocowe, mówią tak. Ci artyści zarabiają często znacznie więcej niż przeciętny Polak. Może w innym systemie, może nie wszystkie te zarobki są oskładkowane. No i przecież mają możliwość odkładania sobie na emeryturę w inny sposób niż to się dzieje w tym ogólnokrajowym systemie składek ZUS-owskich chociażby. Ale decyduje się na to, żeby te pieniądze, które trafiają do jego kieszeni, po prostu wydawać, konsumować, żyć na wysokiej stopie. No takie jest, takie powszechne wyobrażenie, które płynie z tych komentarzy, które się pojawiają teraz. Dlaczego zatem państwo ma pomagać tym osobom w sytuacji, kiedy te pieniądze zostały już gdzieś tam rozdysponowane, wydane, no a teraz na tę tak zwaną starość wyciągają te osoby rękę o pomoc do państwa, które przecież ma tyle jeszcze innych zadań do spełnienia?
0: Dobra, i to sprecyzujmy. Nikt na starość nie wyciąga ręki. To nie są dopłaty do emerytur, jak się przyjął powszechnie w narracji publicznej. To nie są dopłaty do emerytur, powtórzę to jeszcze raz. Ktoś, kto pracował na swoją emeryturę, nie podlegał pod ten system, lub podlegał, lub samodzielnie płacił, lub nie płacił, ma taką emeryturę, jaką ma, i na to nic nie poradzimy i tego nikt nie zmienia. My mówimy o artystach, którzy w tej chwili są w czasie trwania swojej pracy zawodowej, którzy w tej chwili nie są objęci systemem. Tak naprawdę ministerstwo próbuje załatać lukę systemową. Zgadzam się i nie będę mówiła i wybielała artystów, którzy potrafili przehulać swoje pieniądze, ale o nich ustawa nie mówi. To nie jest o nich, więc nie ma sensu się nad tym tematem pochylać z mojego punktu widzenia. Dzisiaj mówimy o artystach, którzy pracują od kontraktu do kontraktu. Tak wygląda środowisko twórcze. Mamy wielu pracodawców. Umowy o dzieło nie są ozusowane, są wygodą dla przedsiębiorcy. W innym wypadku, gdyby były ozusowane, wierzcie mi, szanowni państwo, koszt kultury przeszedłby na nas, obywateli. Bo nikt nie chce zarabiać mało. Po prostu chcemy zarabiać jak najwięcej. I to jest naturalne.
1: A ten wątek, który pojawił się również w relacji naszego reportera, czyli ta komisja, która ma decydować o tym, kto artystą jest,

0: jest, a kto artystą nie jest i
1: no
0: komu
1: właśnie.
0: Ta pomoc jest potrzebna i należna, może tak, a komu nie.
1: Tak, raczej ta druga część. Komu jest potrzebna pomoc, komu nie. Ustawa co do zasady nie powinna definiować, kto jest artystą, kto nie. Państwo polskie już pośrednio na etapie szkolnictwa wyższego w przypadku muzyków i w przypadku tancerzy na etapie szkolnictwa średniego nadaje tytuł zawodowy. Na pewno będziemy wnosili o taką poprawkę. Ministerstwo o tym jest poinformowane, żeby zapis w ustawie nie mówił o jakości artysty, ale tylko i wyłącznie zaznaczał jego stosunek do systemu, tak? Czyli czy systemu do artysty. Czyli na zasadzie artysta zarejestrowany albo artysta uprawniony do ubezpieczenia. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, jeżeli chodzi o komisję. Szanowni Państwo, ktoś musi weryfikować. Pytania z drugiej strony są takie, czy ktoś tego nie wykorzysta, czy nie będzie czegoś udawał przed państwem polskim, nie będzie chachmęcił, ukrywał swoich dochodów. Ktoś musi to zweryfikować. To po pierwsze. Po drugie, ona się składa z bardzo wielu osób.
0: Tak, ta liczba 155 robi wrażenie.
1: 145 osób. Zgadza się. Tam są i osoby z ministerstwa, wskazane przez ministerstwo i z Zakładu Usług Społecznych i z organizacji, z wielu organizacji, bo mówimy o wielu różnorodnych artystach z różnych dziedzin. Przecież ja jako aktorka nie będę oceniała dorobku artystycznego malarza tudzież rzeźbiarza. Nie jest to moją kompetencją, a więc zatem muszą być te osoby kompetentne. Ja pokręciłam głową, ponieważ usłyszałam w państwa tu przekazie, w wywiadzie, że jeden ekspert będzie zarabiał 240 zł. Liczę na to, że wkrótce zobaczymy jakąś... jak to się nazywa, taki rysuneczek, który nam dokładnie pokaże, taki rysuneczek w przestrzeni internetu, który nam pokaże, ile będzie zarabiał ekspert. Ustawa mówi o tym jasno. Potwierdzone i zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów jest wynagrodzenie od weryfikacji jednego wniosku przez jednego eksperta 50 zł. Uwaga, maksymalnie. Czyli może się okazać, że nawet ten ekspert dostanie mniej. Trzech ekspertów na wniosek to jest maksymalna liczba ekspertów na wniosek do weryfikacji wniosku. A zatem jakbyśmy przyjęli, a ustawa zakłada w tej chwili, czy też jak gdyby ta informacja z ministerstwa dookoła ustawy zakłada, że w pierwszym roku wpłynie około 14 tysięcy wniosków. I każdy z komisji, każdy z ekspertów dostałby równomierną ilość wniosków, około 100 wniosków, razy 50 zł, to jest 5 tysięcy rocznie. W podziale na miesiące to wychodzi tam 417 zł miesięcznie. Uwaga, brutto. Więc ja się raczej zastanawiam, czy my znajdziemy ekspertów z naszych dziedzin, którzy zechcą w tych pieniądzach przejrzeć i zweryfikować te wnioski.
0: No i podpisać odpowiedzialnie, podjąć odpowiedzialną decyzję, z której także pewnie będą...
1: Więc tutaj to jeszcze tylko dokończę jedną, znaczy nie dokończę, a dopnę jedną rzecz, bo to też mnie bardzo zabolało, że ministra Cienkowska stwarza stołki dla swoich. Nie, szanowni państwo, no stołek za 417 zł, ewentualnie za jedno posiedzenie, które będzie jednorazowe w wysokości 2000 zł, też to jest 2400 brutto. To nie są kokosy, o których chyba marzymy. No nie wiem, niech każdy to jak gdyby przez siebie zweryfikuje.
0: Jak pani ocenia prawdopodobieństwo tego, że ta sprawa nie skończy się na etapie projektu ustawy, tylko że będzie ta praca dalej kontynuowana, po prostu kontynuowana, bez dalej, że zajmą się nią posłowie, że będzie konsensus, porozumienie nawet w obrębie koalicji rządzącej, bo tutaj też słyszymy głosy, że jednomyślności nie ma.
1: Tak, nie wiem, czy już się odbyło spotkanie przedstawicieli Lewicy z minister Cienkowską, o którą posłowie prosili. Mam nadzieję, że ministra Cienkowska wytłumaczy i rozwieje wszelkie obawy dotyczące projektu. Ciężko mi powiedzieć, no nie chcę wróżyć z fusów, jak to będzie dalej wyglądało. Liczę na to, że po pierwsze osoby rządzące aktualnie, które wybraliśmy, jednak otworzą oczy i zobaczą, że to nie jest rozmowa od wczoraj, że to jest rozmowa od dekad. Ja rozumiem, że to nie jest najdoskonalszy projekt, że nie wyjaśnia on i nie gwarantuje nam wszystkim wszystkiego, o czym marzymy. Ale to jest pierwszy krok podstawowy, który zapewnia podstawowe, elementarne obowiązki państwa wobec obywatela. przecież jeśli nie dziś poniesiemy

0: koszt, który, uwaga, on jest 380 milionów założenie ustawy roczny, a zatem on nie może tego pułapu przekroczyć. To nie będzie więcej. Biznes jest gałęzią również, która ma dofinansowanie w postaci, z tego co pamiętam, liczby z 2024 roku, 61 miliardów rocznie. My mówimy o naprawdę niewielkich w skali polskiego, w skali PKB pieniądzach, gdzie nasz wkład jako sektora kreatywnego to jest na poziomie 100 miliardów złotych wartości dodanej. Mówimy o niewielkich pieniądzach, więc liczę na to, że posłowie podejdą jednak z jakimś rozsądkiem do tematu, który jest niezwykle istotny i który jest naszą tożsamością narodową, jeżeli chodzi o to, co produkujemy jako twórcy. Liczę na otwartość pana prezydenta. Mam nadzieję, że będzie otwarty na rozmowę z przedstawicielami środowiska. I uważam, że dialog jest jedyną formą, gdzie, powtarzam to, jeśli się słyszymy i słuchamy, to możemy dojść do konsensusów.
1: Przyjmując państwa perspektywę, zastanawiam się, jak przekonać i polityków, i ich wyborców do tego, że realizacja zapisów tego projektu, jeśli stanie się ustawą, to nie jest koszt, a inwestycja.
0: Myślę, że to nie jest takie szalenie trudne do wyobrażenia. Wiemy o tym, że istnieje pomoc społeczna, która jest finansowana ze środków państwa, i jeżeli dzisiaj nie zaopiekujemy się obywatelem na takim poziomie, żeby nie zapewnić mu luksusów na starość, bo mówimy o minimalnej emeryturze, mówimy o minimalnych składkach, to jeśli dzisiaj to obciążenie 250 milionów, bo mniej więcej tyle to będzie ostatecznie kosztowało, jeżeli chodzi o same dopłaty do składek, taki jest przewidywany koszt przy założeniu, że wszyscy z tego skorzystają, a nie sądzę, że wszyscy z tego skorzystają, to jest znacznie niższy koszt niż później opieka zdrowotna nad osobą starą, niedołężną. Tak jak to dzisiaj wygląda, to są budżety gmin finansowane ze środków państwa. To jest znacznie wyższy koszt później.
1: Podoba się pani to porównywanie artystów jako grupy społecznej w tej dyskusji do przedstawicieli innych zawodów i mówienie o tym, że do rolników, górników, właśnie do biznesu państwo również dopłaca jeszcze więcej?
0: Nie zastanawiałam się w kategorii, czy mi się podoba. No uważam, że każdy z nas wybiera jakiś zawód, a państwo, nowoczesne państwo powinno dbać o wszystkie zawody.
1: Jesteśmy w tej dyskusji cały czas o bezpieczeństwie. To jest słowo, które odmieniamy przez wszystkie przypadki. Mówimy o tych wydatkach na obronność, na budowanie odporności takiej w kontekście bezpieczeństwa. Może to też jest jakiś sposób, że praca artystów buduje jednak poczucie tożsamości narodowej, poczucie wspólnoty. To także może być jeden z filarów. Może tutaj jest jakiś sposób i jakaś droga.
0: Oczywiście i bezwzględnie. Przecież mamy pojęcie takich, jedna trochę dalsza, odległa i znamy ją z historii, sytuacja kraju, kiedy 123 lata nie było nas na mapach, a przetrwaliśmy, bo mieliśmy kulturę i mieliśmy wiarę, mieliśmy religię.
1: I język.
0: Język, oczywiście. A druga dość niedawna pandemia, gdzie nie oszaleliśmy, bo mieliśmy kulturę, bo mieliśmy dostęp do kultury. Mieliśmy audiobooki, mieliśmy filmy, mieliśmy seriale, mieliśmy muzykę w sytuacjach, w których nie wolno było wyjść nawet na plac zabaw.
1: Pani Anna Maria Buczek, wiceprezeska ZASP-u, aktorka, była ze mną. Rozmawiałyśmy o projekcie ustawy o dopłatach do składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla artystów, które budzą wielkie polityczne i społeczne emocje. Ten temat kończy nasze przedpołudniowe spotkanie w Polskim Radiu 24. Ewa Wasążnik, bardzo państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12:30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
4: Leonardo da Vinci czy Michał Anioł? To wybór między fascynacją, jak działa świat, a ekspresją ludzkich emocji. Tajemnice renesansowych twórców. W weekendzie kulturalnym w najbliższy piątek po 21:00. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ukraina powinna naprawić ten błąd, mówi szef MSZ-u. Chodzi o uhonorowanie zbrodniarzy z UPA. Drogowa rewolucja u progu długiego weekendu. Od dziś kierowcy nie skasują części punktów karnych. Dużo emocji, wielkie tenisowe nadzieje. Na koniec sport i zapowiedź ćwierćfinałowego starcia Mai Chwalińskiej. Minęła szósta, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Szef MSZ-u liczy na refleksję Ukrainy i działania naprawcze. Radosław Sikorski podczas spotkania z mieszkańcami Tarnogrodu w województwie lubelskim odniósł się do sprawy nadania przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Prezydent Zełenski popełnił błąd, stwierdził szef polskiej dyplomacji.
2: To jest bardzo skomplikowane, bo nie wszyscy nasi bohaterowie muszą być przez inne kraje czczeni, ale są granice. Toczą się rozmowy zakulisowe. Mam nadzieję, że strona ukraińska znajdzie jakiś sposób na skorygowanie tego błędu.
1: Decyzja prezydenta Ukrainy wywołała oburzenie. Wiele samorządów, w tym miasta partnerskie, wysłały oficjalne pisma protestacyjne. Lublin zdjął ukraińską flagę z ratusza, a w Chełmie zbierane mają być podpisy pod inicjatywą ustawodawczą zakazującą banderyzmu. Była też reakcja na szczeblu ogólnokrajowym. Prezydent Karol Nawrocki złożył wniosek o odebranie orderu Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi. Kapituła orderu zajmie się tym wnioskiem po długim weekendzie 8 czerwca. PiS wchodzi do gry o Kraków. Kandydatem na prezydenta miasta został wieloletni radny Michał Drewnicki. Tak zdecydowały władze partii. Drewnicki liczy na dobry wynik i gładkie wejście do drugiej tury wyborów.
3: Sądzę, że jest szansa na to, by powalczyć o miasto. Ja będę walczył o to, by wejść do drugiej tury, by walczyć o zwycięstwo, by wartości bliskie każdemu konserwatyście, człowiekowi, który głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, na prawicę, były zauważone, były reprezentowane i były realizowane. Gdybym miał startować z myślą porażki, na pewno bym nie wystartował.
1: Drewnicki ma sporą konkurencję. O urząd prezydenta Krakowa powalczą między innymi były prezes NIK-u Marian Banaś, Aleksandra Owca, radna miasta, kandydatka partii Razem, Bartosz Bocheńczak, to przedsiębiorca, kandydat Konfederacji, Michał Klimek, kandydat Konfederacji Korony Polskiej, a także Sławomir Pietrzyk, prawnik, kandydat Socjaldemokracji Polskiej. Mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta najpóźniej w sierpniu. U progu długiego weekendu mamy spore zmiany w prawie, które dotyczą kierowców. Od dziś nie można skasować punktów karnych na płatnych kursach za najcięższe przewinienia drogowe. Między innymi za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę, a także za jazdę pod wpływem alkoholu. W tej sprawie z policją rozmawiał Maciej Szefer.
4: Naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekula zwraca uwagę, że na kursy redukujące docierali najczęściej ci kierowcy, którzy byli na granicy przekroczenia 24 punktów oraz tacy, którzy zapobiegawczo chcieli zbić ich liczbę.
5: Wielokrotnie są to osoby, które na przykład dostaną 10 punktów i już obawiają się konsekwencji, szybko idą na kurs redukcyjny.
4: Kierowcy nie będą mogli od dziś zbić kar nałożonych za wyprzedzanie na zakazie lub przejściu dla pieszych. Na liście wykroczeń objętych nowymi zasadami znalazły się również przejazdy na czerwonym świetle i niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych.
1: Warto zachować ostrożność nie tylko ze względu na punkty karne, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. W informacjach sport nie może być inaczej, bo na naszych oczach dzieje się historia. Maja Chwalińska, rewelacja tegorocznego French Open, powalczy o pierwszy w karierze półfinał Wielkiego Szlema. Nasza tenisistka zmierzy się z Anną Kalińską. Rosjanka to zawodniczka znacznie wyżej notowana od Polki. Maja podkreśla jednak, że w meczach na tym poziomie nie można niczego przesądzać.
6: Tenis to jest gra i naprawdę te rankingi nie grają. Ja sama mam takie zawodniczki, nawet śmieję się, bo na początku turnieju z jedną z nich rozmawiałam i ona gra w eliminacjach i się śmiałyśmy, że kurczę, mam nadzieję, że cię nie wlosuję. I dzisiaj mi napisała właśnie, że cieszy się, że jest jedyną zawodniczką, którą ja nie chciałam wlosować, więc tak, z Anną się pokażę.
1: Trzymamy kciuki.

0: Początek starcia na paryskim korcie o godzinie 11. Na koniec jeszcze Warszawa. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś z Nigerią na Stadionie Narodowym. Będzie to drugi w ostatnim czasie mecz towarzyski Polaków. W minioną niedzielę przegrali we Wrocławiu z Ukrainą 0-2. Selekcjoner reprezentacji Jan Urban nie zgadza się z oceną części mediów i kibiców, że zawodnikom brakowało motywacji.
1: No nie, nie można drużynie zarzucać braku zaangażowania. Po prostu wielu z nich wyrwaliśmy z wakacji. W różnym momencie są, w różnej dyspozycji, ale my nigdy nie będziemy lekceważyć naszych kibiców.
0: A kibice liczą na widowisko i walkę na najwyższym poziomie. Początek meczu Polska-Nigeria o 20:45.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Początek długiego weekendu z pogodą w kratkę. Słońce poprzeplata się z chmurami i deszczem. Na zachodzie i południu pojawią się burze i ulewy. Najsilniej padać ma w pasie od wielkopolskiej ziemi łódzkiej po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Temperatura bardzo zróżnicowana, od 17 stopni w Lubuskiem do 27 na Podkarpaciu.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. System energetyczny pracuje stabilnie, rośnie udział OZE w produkcji prądu. Między 10 a 15 można nawet zwiększyć zużycie, by wykorzystać nadwyżkę w magazynach. I jeszcze apel o rozwagę podczas wypoczynku w lasach. W całej Polsce występuje zagrożenie pożarowe.
2: Klimat.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry, 6:06 na zegarach. Dzisiaj środa, trzeci dzień czerwca 2026 roku. Chociaż to znowu taka wyjątkowa środa, która równie dobrze dla wielu z nas jest już piątkiem, na szczęście. Przed nami długi weekend, Boże Ciało już jutro, a ci, którzy w piątek wzięli rzeczywiście wolne, przesunęli sobie ten ostatni dzień roboczego tygodnia o dwa dni. Przed nami 154 dzień roku. Roch Kowalski, jeszcze raz się z Państwem witam i mówię dzień dobry, a wraz ze mną są Justyna Błońska, Anna Pałdyna i Eldar Pedorenko, a po stronie informacji Aleksandra Kozera i Rafał Boguta. Będą z nami także goście po godzinie 7:07 Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego, po 8:07 Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej z Lewicy, a po 8:30 część komentatorska. Piotr Pacewicz, redaktor OKO.press, a po 8:48 Katarzyna Turosieńska, rzecznik prasowa Polskiej Izby Turystyki. Porozmawiamy o tym, gdzie udajemy się na ten długi weekend. Słońce wzeszło dziś o 4:19 i będzie nam towarzyszyć przez 16,5 godziny aż do 20:49. Imieniny obchodzą dzisiaj Andrzej, Franciszek, Jan, Karol, Leszek, Maciej i Tamara. Najlepsze życzenia Państwu składamy. Czas na kalendarium historyczne.
5: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
6: Ich bin ein Berliner.
7: Jeśli nam pomożecie, to
8: Habemus Papam.
9: My, naród.
10: We, the people.
11: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
2: Kalendarium historyczne.
0: 3 czerwca w roku 1605 zmarł kanclerz wielki koronny Rzeczpospolitej Obojga Narodów Jan Zamoyski. Był założycielem miasta Zamościa i fundatorem Akademii Zamojskiej.
12: Powstanie Zamościa to precyzyjne i przemyślane założenie. On wiedział, co czyni. Stworzył miasto, w zasadzie możemy być tylko dumni, że jest tak piękne i tak sensowne.
0: Mówił historyk Jerzy Besala. Jan Zamojski był także bliskim doradcą królów Zygmunta Augusta oraz Stefana Batorego. Tego dnia, lecz w roku 1922 urodził się aktor i wokalista Wiesław Michnikowski. Był jedną z gwiazd telewizyjnego kabaretu Starszych Panów oraz kabaretu Dudek.
13: Kuba?
14: A jeżeli Kuba, to kto mu?
13: Rapapor!
14: Bini?
13: Tak!
14: Tu Kuba.
13: Goldberg?
14: Tak. Co jest?
13: Jest interes do zrobienia.
14: Interes?
13: Tak.
14: Ile można stracić?
13: Co się pytasz, ile można stracić? Cię mnie natychmiast zapytujesz, ile można zarobić.

0: Ile się zarobi, to się zarobi. Ja się pytam, ile trzeba mieć, żeby ryzykować w razie się straci.
1: Aktor przez kilkadziesiąt lat współpracował z Teatrem Polskiego Radia. Dziś 85. rocznica urodzin muzyka Janusza Muniaka. Był jednym z pionierów free jazzu w Europie, nazywany jest sercem polskiego jazzu i ojcem chrzestnym kilku pokoleń polskich muzyków jazzowych. W latach 60. i 70. współpracował m.in. z Tomaszem Stańką, Krzysztofem Komedą, Andrzejem Trzaskowskim i Janem Ptaszynem-Wróblewskim. W roku 1969 Elton John wydał swój debiutancki album zatytułowany Empty Sky.

0: Płyta została dobrze przyjęta przez krytyków, ale nie odniosła sukcesu komercyjnego. Tego dnia, lecz w roku 1979 zmarł poeta i satyryk Tadeusz Kubiak.
1: Coraz częściej zacząłem patrzeć wstecz, aż do samych granic właśnie krainy pierwszej. I tu widzę, że właśnie ten, a nie inny wiersz jest jednym z punktów zwrotnych w mojej twórczości.
0: Był autorem i współtwórcą audycji literackich w programie Drugim Polskiego Radia, takich jak Tysiąc znaczeń w jednym wierszu czy radiowy kabaret poetycki. W roku 1982 w niewyjaśnionych okolicznościach nad Wisłą zginął 17-letni Emil Barchański, uczeń liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Ryja w Warszawie, uważany dziś za najmłodszą ofiarę stanu wojennego.
2: Inicjował pewne rzeczy, starał się nas zachęcić do różnego rodzaju działań. Po prostu go było dużo widać w szkole, poza szkołą. Te kontakty były bardzo takie żywe i jego inicjatywy były też bardzo ciekawe i spotykające się z dużym odzewem, z chęcią współuczestniczenia.
0: Mówił przyjaciel Barchańskiego Grzegorz Ziemniak. 40 lat kończy dziś jeden z najwybitniejszych tenisistów w historii, Rafael Nadal. Wielokrotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych swoje największe sukcesy odnosił na kortach ziemnych. 20 lat temu na mapie Europy pojawiło się nowe państwo. Tego dnia swoją niepodległość proklamowała Czarnogóra. Tym samym została rozwiązana Federacja Serbii i Czarnogóry. Sukcesorem dotychczas istniejącego państwa została Serbia, natomiast Czarnogóra od nowa rozpoczęła procesy akcesyjne do organizacji międzynarodowych. 10 lat temu zmarł Muhammad Ali, amerykański bokser uznawany za najlepszego boksera wszechczasów. Podczas swojej wieloletniej kariery stoczył 61 pojedynków, z których przegrał zaledwie 5. W roku 2018 w wyniku powikłań po brutalnym pobiciu zmarł muzyk Robert Brylewski. Był gitarzystą i współzałożycielem zespołów Kryzys, Brygada Kryzys, Armia oraz Izrael.

0: Kalendarium historyczne.
1: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
0: Przegląd prasy.
1: W przeglądzie prasy zaczynamy od wątków krakowskich. Druga strona Gazety Wyborczej i tekst Małgorzaty Skowrońskiej o tym, jak Donald Tusk resetuje Kraków. Resetuje, czyli rozwiązuje struktury lokalne w Krakowie i powołuje tam komisarza. Małgorzata Skowrońska pisze, że rozwiązanie małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej oznacza nie tylko, że zawiódł Miszalski, ale że zawiodło całe zaplecze polityczne, które forsowało jego kandydaturę, prowadziło kampanię samorządową, a później współtworzyło jego polityczne otoczenie. Najważniejsze pytanie brzmi dziś nie tyle, dlaczego Tusk rozwiązał małopolskie struktury, ale co zamierza zrobić. Może postawić na znanego polityka Koalicji Obywatelskiej, choć taki kandydat będzie obciążony

0: obciążony bilansem prezydentury Miszalskiego. Może też poszukać kandydata obywatelskiego, który pozwoli symbolicznie odciąć się od referendum. Może w końcu wybrać wariant pośredni. Wystawić młodszego polityka spoza krakowskiego układu, ale nadal związanego z partią. I ten tekst Małgorzata Skowrońska konkluduje w ten sposób. Być może najważniejszą konsekwencją krakowskiego referendum nie jest wcale to, że Koalicja Obywatelska straciła w Krakowie prezydenta. Najważniejsze jest to, że politycy prawicy przestali traktować wielkie miasta jako twierdzę nie do zdobycia, a Donald Tusk dostał właśnie pierwsze ostrzeżenie, że stara mapa polityczna Polski przestaje właśnie obowiązywać. Przenosimy się teraz do tabloidów, ale nie przez przypadek, bo tabloidy wiele miejsca poświęcają Patrykowi Jakiemu, wobec którego prokuratura skierowała do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu i zgodę na doprowadzenie do prokuratury, jak i na celowniku Żurka. Tak czytamy na drugiej stronie Superekspresu. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał wniosek do Parlamentu Europejskiego. Sprawa dotyczy okresu, gdy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości i miał załatwić koledze stanowisko w służbie więziennej. Zarzut o to, że funkcjonariusz został przeniesiony z miejsca A do miejsca B, to absurd, komentuje sam Patryk Jaki. A Fakt z kolei na drugiej stronie szuka Marcina Romanowskiego. I jak twierdzi, ma były wiceminister sprawiedliwości, który się ukrywa przed wymiarem sprawiedliwości w Polsce, nową kryjówkę. Turecki ślad ministra uciekiniera. Czy poseł PiSu, były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski schronił się w Turcji? Ścigany europejskim nakazem aresztowania polityk opuścił Węgry, gdzie dostał azyl i przez Bałkany miał dostać się do kraju leżącego na styku dwóch kontynentów, europejskiego i azjatyckiego. Podążają za nim łowcy cieni, specjalnie wyszkolona grupa funkcjonariuszy zajmująca się tropieniem najbardziej poszukiwanych osób, podało tak Radio Z. Według informacji opartych na źródłach w służbach poseł PiS znalazł kryjówkę w Turcji. Ucieczka jest możliwa, bo wjazd do Turcji odbywa się na podstawie dowodu osobistego. Nie potrzeba do tego paszportu, który polityk ma obecnie unieważniony. Pytanie, czy z tej Turcji uda się Marcina Romanowskiego sprowadzić, jeśli oczywiście rzeczywiście tam jest. I na koniec tego przeglądu prasy, druga strona znowu Gazety Wyborczej. Coś dla dzieci i dla dorosłych. Pewnie państwo słyszeli, że do kin wchodzi nowa część Toy Story, Toy Story 5. A jak informuje Gazeta Wyborcza, to Taylor Swift nagrała piosenkę do Toy Story 5. Zgadliście? Moja nowa piosenka I Knew It, I Knew You, nagrana do produkcji Disneya i Pixara Toy Story 5, będzie wasza 5 czerwca. Zawsze marzyłam o napisaniu czegoś dla tych postaci, które uwielbiałam, od kiedy jako 5-letni dzieciak obejrzałam pierwsze Toy Story. Z ilustracji dołączonych do wpisu wynika, że Swift poza filmową nagrała również dwie alternatywne wersje piosenki, akustyczną i z akompaniamentem pianina. Gazeta Wyborcza zauważa, że Taylor Swift wraca do swoich muzycznych korzeni. Piosenka jest w stylu country, a kowboja chudego, astronautę Baza Astrala, plastikowego pana ziemniaka, jamnika, sprężynkę cienkiego i ich przyjaciół. Widzowie po raz pierwszy zobaczyli i poznali w 1995 roku. Wyprodukowany wtedy za 30 milionów dolarów film zarobił ponad 10 razy tyle. Toy Story 5 wchodzi do kin 19 czerwca. Szósta 18 na zegarach. Jan Pachlowski z nami, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, Janie.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Jak poinformowało dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych, siły amerykańskie pomogły przechwycić irańskie pociski oraz przeprowadziły uderzenia w ramach samoobrony na jednej z wysp w następstwie prób ataków podjętych we wtorek przez Iran na Bliskim Wschodzie. Rozumiem, że tyle z rozejmu i z rozmów pokojowych.
1: Przede wszystkim tutaj podkreślamy i przypominamy państwu, że rozmowy zostały w tej chwili zawieszone, aczkolwiek nawet trudno mi sobie przypomnieć, ile razy w poranku Polskiego Radia 24 opowiadałem, oczywiście powołując się na amerykańskich polityków, przede wszystkim na Donalda Trumpa, że te rozmowy to już jest kwestia, mówimy, pokojowe i zakończenie ich to jest kwestia godzin, najbliższych dni. No i tak opowiadaliśmy od półtora miesiąca i takie są właśnie tego efekty. Iran, to wiemy, wystrzelił kilka pocisków balistycznych w kierunku sąsiednich państw regionu. Żaden z nich nie trafił jednak w zamierzone cele, oświadczyło amerykańskie dowództwo. Dwa pociski wystrzelone w stronę Kuwaitu nie osiągnęły cele, natomiast trzy pociski wycelowane w Bahrajn zostały przechwycone przez amerykański i

0: Bahrańskie Siły Obrony Powietrznej. Siły amerykańskie zestrzeliły również liczne drony uderzeniowe wystrzelone przez Iran w kierunku cywilnych jednostek morskich, które zgodnie z prawem przemieszczały się przez wody regionu, podkreśla amerykańskie dowództwo. Wydarzenia w ramach samoobrony przeprowadzone na wyspie Ksam wymierzone były w irańską naziemną stację kontroli wojskowej. Żaden amerykański personel nie ucierpiał w wyniku tych ataków. I przypominamy Państwu,
1: Janku,
0: i dotycząca ostatnich godzin tego, co działo się w kwestii amerykańsko-irańskiej i tego, co pomimo teoretycznie nietrwających negocjacji dzieje się w tej sprawie. Przed Kongresem Stanów Zjednoczonych zeznawał sekretarz stanu Marco Rubio. On przedstawił też dodatkowe informacje na temat zobowiązań, których spełnienie administracja oczekuje od Iranu w ramach wstępnego porozumienia jeszcze przed przejściem do tych szczegółowych negocjacji dotyczących programu nuklearnego. I tutaj dokładny cytat. Muszą oni zobowiązać się do podjęcia bardzo konkretnych negocjacji w sprawie dyspozycji wysoko wzbogaconym uranem, który wciąż pozostaje ukryty głęboko wewnątrz jakiejś góry, oświadczył Marco Rubio przed Kongresem Stanów Zjednoczonych. Muszą wyrazić zgodę na negocjowanie surowych i długoterminowych ograniczeń lub całkowitego wstrzymania działalności związanej ze wzbogaceniem uranu na terytorium ich kraju. Sekretarz stanu mówił także o sankcjach wobec Iranu. Posłuchajmy tej wypowiedzi.
2: Iran jest objęty sankcjami, ponieważ stanowi ogólne zagrożenie, jest zaangażowany w stworzenie broni nuklearnej. Nie dyskutujemy z reżimem o tym, że sankcje zostaną zdjęte, gdy przestanie blokować cieśninę Ormuz. Ta kwestia nie jest na stole negocjacyjnym, nie ma z naszej strony takiej oferty.
0: Mówił sekretarz stanu Marco Rubio. I cóż, tak jak Państwo słyszą, dyskutujemy na ten temat dużo, przekazujemy Państwu bardzo wiele informacji na ten temat, ale tak naprawdę konkretów jest mało, a tak jak ceny tutaj energii, przede wszystkim ropy naftowej, cały czas windują ze względu na blokadę cieśniny Ormus, no to w tym przypadku nie mamy dla Państwa dobrych wiadomości.
1: To Janku, zmienimy wątek. Sztuczna inteligencja wciąż zmienia nasze życie, jednak zdaniem badaczy nawet jej krótkotrwałe wykorzystanie może wiązać się z pewnymi negatywnymi skutkami. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles wykazało, że technologia ta może wpływać na funkcje poznawcze oraz zdolność rozwiązywania problemów w stosunkowo krótkim czasie, w sensie, że nas wyręcza.
0: No tak, tylko że no, te badania pokazują, jak to jest niebezpieczne. Tutaj dokładny cytat. Wykazujemy, że zaledwie 10-15 minut interakcji ze sztuczną inteligencją może prowadzić do znaczących osłabień w zakresie samodzielności działania oraz wytrwałości, zdolności, które stanowią fundament uczenia się przez całe życie. Tutaj stwierdzili naukowcy w raporcie po przeprowadzeniu badania. I dalej cytat. Jeśli nawet krótkotrwały kontakt wywołuje mierzalne pogorszenie tych zdolności, to skumulowane skutki codziennego korzystania ze sztucznej inteligencji przez miesiące lub lata mogą okazać się głębokie i trudne do odwrócenia. Czytamy tutaj w podsumowaniu oświadczenia. I aby sformułować swoje wnioski, badacze tutaj poprosili 350 uczestników o rozwiązanie zadań z ułamkami. I jakie były tego efekty? Korzystający z asystenta AI rozwiązali zadania szybciej i dokładniej, jednak gdy narzędzie to zostało im odebrane, ta dokładność uczestników spadła, a oni sami szybciej rezygnowali z dalszych prób. Badacze zauważyli, że choć wsparcie ze strony sztucznej inteligencji może poprawić bieżące wyniki, to odbywa się to kosztem zdolności do samodzielnego myślenia.
1: I o tym opowiadał Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Dzięki wielkie, Janie, do usłyszenia.
0: Dziękuję.
1: Media cytują ostatnią rozmowę Donalda Trumpa z Benjaminem Netanyahu. Wskazuje ona nie tylko na pogorszenie relacji, ale stawia też pytanie, na ile Stany Zjednoczone będą miały kontrolę nad działaniami Izraela w Libanie. Stany Zjednoczone i Izrael mają odmienne interesy w kwestii zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie, stąd napięcia w relacjach Trump-Netanyahu, mówił na naszej antenie ekspert do spraw tego regionu Patryk Gorgol, a rozmawiała z nim Magdalena Skajewska.
3: Na pewno widział pan, czy też czytał ten głośny artykuł portalu Axios, zgodnie z którym Donald Trump miał w rozmowie telefonicznej z Benjaminem Netanyahu, zresztą krótko po tym, jak Netanyahu

Netanjahu wydał rozkaz do zaatakowania Hezbollahu w południowych dzielnicach Bejrutu, powiedzieć: czyś ty oszalał, beze mnie siedziałbyś w więzieniu. Wszyscy cię nienawidzą.

0: Trump tak nerwowo zareagował właśnie teraz?
1: Szanowna pani redaktor, można powiedzieć, trochę nawiązując do polskiej sceny politycznej, że Donald się wściekł. O co chodzi? Mamy ewidentną rozbieżność interesów amerykańskich i izraelskich, bo o ile amerykańska administracja wkłada bardzo dużo pracy w to, aby mogła w końcu dojść do tego porozumienia, ponieważ uważają ewentualną eskalację za jeszcze większe ryzyko, o tyle zakończenie tego konfliktu nie jest na rękę Izraelowi i premierowi tego państwa, ponieważ oni uważają, że nie osiągnęli swoich celów i ewentualne porozumienie w tym kształcie, w jakim jest projektowane, będzie sukcesem Iranu i przełoży się na pogorszenie sytuacji strategicznej Izraela. W związku z tym tu widzimy kurs kolizyjny i sytuację taką, w której Izraelczycy, choć starają się rzucać kłody pod nogi porozumieniu potencjalnemu, to nie mogą tego zrobić w sposób otwarty. Z drugiej strony widzimy, że pomimo tego, że Izrael narusza to zawieszenie broni w Libanie w ten czy inny sposób, tak jak pani redaktor wspomniała, dokonując ataków na południu kraju, to jednak Iran nie zdecydował się odejść od stołu negocjacyjnego, to znaczy, że Iranowi też zależy na porozumieniu i też nie zamierza może nie z błahego, bo błahe to jest nieodpowiednie słowo dla wojny, dla tego, co tam się dzieje, ale też nie zamierza z powodu może nie drobnych, ale niedużych naruszeń odchodzić od stołu negocjacyjnego.
0: Mówi pan, Donald się wściekł, a jednak ta relacja z Donaldem Trumpem, Benjamina Netanyahu, zawsze była przez niego uznawana za duży plus i w ogóle to, że potrafi się dogadać z Donaldem Trumpem, że potrafi też dzięki temu zapewnić bezpieczeństwo Izraelczykom, tak przynajmniej to tłumaczy. No, ten obraz takiego właśnie polityka trochę nam tutaj się rozpada. Co nam to mówi o obecnych, według pana, relacjach między Trumpem a Netanyahu?
1: Konflikt biznesowy dwóch przedsiębiorców. To znaczy, tak bym scharakteryzował. Mianowicie w pewnych elementach mamy wspólne interesy i one będą realizowane, a w pewnych jest sprzeczność. Teraz pytanie, na czyim stanie? Ponieważ tak, no w porządku, my z jednej strony widzimy i tutaj pani redaktor relacjonuje wydarzenia ostatnich dni. Z drugiej strony widzimy, że AIPAC, czyli proizraelskie lobby w Ameryce, to jest taka organizacja, która wspiera kandydatów w prawyborach, w rękę z Donaldem Trumpem wyeliminowali republikańskiego kongresmena, który krytykował Izrael. Także to nie należy na to patrzeć tak jednowymiarowo. To znaczy nie zmieni się wektor polityki Trumpa, będzie dalej proizraelska, aczkolwiek bierze pod uwagę też inne aspekty. Też wracając do wydarzeń z zeszłego roku, to przecież wypowiedź z użyciem tego brzydkiego wyrazu na F w języku angielskim padła też w czasie wojny 12-dniowej, kiedy Trump oceniał w tamtym czasie, że obie strony są szalone i dążą do konfliktu i on stara się to wszystko opanować. Czyli ten rozdźwięk między głosem izraelskim a amerykańskim się zdarza, ale proszę zwrócić uwagę, że ktoś dokonał tego przecieku. Zakładam, że to bardziej był przeciek po stronie amerykańskiej, bo jej on był na rękę. A z drugiej strony premier Netanyahu ani nie zdementował, ani w jakiś sposób nie wyeskalował swoich następnych działań, żeby pokazać, że to wcale tak nie jest i rząd się Ameryki nie słucha. Można powiedzieć, że trochę położył uszy po sobie. Czyli on nie uważa, żeby w jego interesie było otwarte stawianie się Amerykanom. Pewnie będzie trochę tak, jak zrobił po zawarciu porozumienia atomowego w 2016 roku przez Baracka Obamę. To znaczy pewnie będzie starał się w jakiś sposób podważać to, co się dzieje zakulisowo.
2: Z Patrykiem Gorgolem, ekspertem do spraw Bliskiego Wschodu, rozmawiała Magdalena Skajewska. Pół minuty do 6:30. Aleksandra Kozera już w gotowości. Za chwilę informacje.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 6.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Polska studentka w śpiączce wraca do Polski. Wojskowy samolot z 24-latką na pokładzie jest już w drodze powrotnej z Chin. Poinformował o tym we wpisie na portalu X wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Kilkanaście godzin i pani Klaudia będzie w naszym kraju. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcję powrotu pani Klaudii do Polski. Trafi tu w ręce najlepszych lekarzy. Szczęśliwej drogi, czytamy we wpisie ministra obrony. Więcej o tym powiemy w informacjach o 7. Jest zmiana na szczytach polskiej armii. Generał Ireneusz Nowak został nowym dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Dowództwo nadzoruje m.in. ochronę granic i przestrzeni powietrznej. Prezydent Karol Nawrocki, wręczając nominację, podkreślił, że dowódcą operacyjnym zostaje oficer, który jest pilotem z krwi i kości.
2: Odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy. To pan generał nosi w swoim życiorysie jako i absolwent Dęblina, ale także elitarnej amerykańskiej Akademii Sił Powietrznych w Maxwell.
1: Generał Ireneusz Nowak przez ostatnie miesiące pełnił funkcję zastępcy dowódcy Generalnego Sił Zbrojnych. Wcześniej w tej strukturze odpowiadał m.in. za funkcjonowanie całych sił powietrznych. Premier Węgier Peter Modzior deklaruje gotowość do spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełańskim, jeśli uda się osiągnąć porozumienie dotyczące praw mniejszości węgierskiej. Do rozmów mogłoby dojść na początku przyszłego tygodnia. Jesteśmy gotowi otworzyć nowy rozdział w relacjach ukraińsko-węgierskich, zapewnia szef węgierskiego rządu. Jestem naprawdę bardzo optymistycznie nastawiony, że ten trwający ponad dekadę spór między naszymi krajami może zostać rozwiązany. Kwestia praw mniejszości węgierskiej na Zakarpacie od lat pozostaje jednym z głównych punktów spornych w relacjach między oboma państwami. Warto się wyspać, mieć ze sobą coś do picia i pomyśleć o przerwach. Eksperci Instytutu Transportu Samochodowego radzą, jak bezpiecznie dojechać do celu podróży w czasie długiego weekendu. Najważniejsze to unikać pośpiechu, podpowiada rzecznik Instytutu Mikołaj Krupiński.
3: Jeżeli wyruszamy w dłuższą podróż, to zaplanujmy ją tak, żeby wyjechać z wyprzedzeniem, żeby w cudzysłowie nie pędzić do punktu docelowego, żeby zbyt mocno nie wciskać pedału gazu, żeby się nie spieszyć, nie łamać przepisów ruchu drogowego, bo to też z kolei powoduje, że jesteśmy bardziej zestresowani jako kierowcy, a wiadomo, że stres na drodze to zły doradca, tak samo jak pośpiech.
1: W czasie długiego weekendu bezpieczeństwa na drogach będzie pilnowało nawet 5 tysięcy policjantów. Na drogach pojawią się nieoznakowane radiowozy grupy Speed, mundurowi poderwą także drony.

0: Dżdżysty poranek w centrum Polski, od 8,8 stopnia w Zakopanem do 17 stopni w Łebie obecnie. Temperatura w ciągu dnia zróżnicowana. Najchłodniej na zachodzie 18-19 stopni, na wschodzie 20-21, w centrum najcieplej od 23 do nawet 25-6 stopni. Wszędzie pochmurno, wszędzie z opadami deszczu, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w pasie od Pomorza Środkowego przez Wielkopolskę aż po Opolszczyznę, Śląsk i Małopolskę. Andrzej Grabowski. Dzień dobry, Andrzeju.
1: Dzień dobry. Jestem pod wrażeniem tego, jak dżdżysty wymówiłeś, bo ja chyba bym tak z rana...
0: Dżdżysty. Dżdżysty. Dżdżownica.
1: Tak, tam nie można się, wiesz, przestrzelić, bo jak przestrzelisz, to ci wyjdzie dżdżownica przez trzy dż. Będzie dziwnie.
0: Dżdżownica. Dobrze. W sporcie też są takie problemy językowe? Też macie takie problemy
1: językowe? Oczywiście, sport jest pełen problemów językowych, proszę pana.
0: To sprawdźmy, jakie problemy językowe w sporcie.
1: No bo czy pan wie na przykład, jakie to są problemy, jak się na kartce zapisuje mnóstwo nazwisk i na tych wszystkich aplikacjach z wynikami my je zapisujemy inaczej niż powinniśmy je zapisywać na przykład w języku polskim?
0: Domyślam się, że fonetycznie je zapisujecie sobie.
1: No
0: bardziej.
1: Niektórzy też, chociaż wie pan, na przykład jak jest taki kolarz duński Jonas Wingo, jak niektórzy Duńczycy wymawiają, jego się pisze Jonas Wingegaard,

0: No to, żeby było prościej, to można sobie na kartce napisać...
1: Finnego.
0: Po prostu. Ale wie pan, na przykład, żeby daleko nie szukać. Wczoraj był mecz Ukrainek z Fitolinej i Kostiuk. No i tutaj, wie pan, od razu ma pan problemy takie, że się inaczej pisze po to polsku, prawda, niż po angielsku. I tak możemy, wie pan, mnożyć, więc...
1: Ale nie mylicie tych zawodniczek, dajecie sobie radę.
0: I czasem tak.
1: A czasem nie.
0: Ale czasem się można pomylić, wie pan, i wychodzi niezręcznie. Na przykład jak się wyeliminuje jakąś zawodniczkę z turnieju, która wciąż w nim gra.
1: To prawda.
0: I zrobi się, wie pan, niezręcznie. Ale to powiedzmy może o tej, której jeszcze nie wyeliminowaliśmy.
1: O Polce.
0: I nie zamierzamy jej eliminować.
1: Nie, pani... no mamy nadzieję na finał.
0: No proszę pana, tutaj właśnie mnie nasza wydawczyni Justyna pytała, co to dzisiaj będzie. I powiedziałem, nie mam zielonego pojęcia, ale spodziewam się, że będzie dobrze.
1: Mamy nadzieję, na pewno będzie dobrze. Nie tak może być inaczej. O której?
0: 11. Maja Chwalińska we French Open zagra,
1: tak,
0: z Rosjanką.
1: Bo nie powiedzieliśmy, o kim mówimy.
0: Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open z Rosjanką Mają Chwalińską. Z Anną Kalińską. Widzi pan? No, widzi tak, pan, jak się no, można?
1: Oczywiście.
0: Maja Chwalińska, Anna Kalińska. Dzisiaj będzie ten ćwierćfinał w Paryżu. A przed nim rozmowa Cezarego Gurujewa z tatą Mai Chwalińskiej, Tomaszem.
2: Kibicujecie Majce, mówię kibicujecie, bo jest tak, że pana małżonka, no ale pan czuwa nad żoną. Musiał czuwać, żeby ona tutaj przeżyła te emocje.
3: Żona troszeczkę bardziej emocjonalnie podchodziła do meczów. Zresztą zawsze tak było, nawet śledząc mecze Mai w domu. Więcej się stresuje, potrafi nieraz nie oglądać nawet, jak nie musi. Szuka sobie jakiegoś innego zajęcia, tylko sprawdza wyniki, wtedy się trochę mniej stresuje.
2: Dużo wyrzeczeń, dużo pieniędzy oczywiście zainwestowanych, wyjazdy całej rodziny na turnieje. No i był taki okres, kiedy mieliście wątpliwości, bo i Maja był trudny okres, ona to przetrwała, choć jeszcze Maja gra dalej. Wielka radość i spełnienie marzeń.
3: Tak, ale wątpliwości nie było żadnych. Maja zawsze miała ten plan i zawsze w to wierzyliśmy.
2: A jakie to uczucie, jak pan siedział na korcie Filipa Chatrier, 15 tysięcy kibiców, no i w pewnym momencie publiczność, jakby było widać, pokochała Maję. Już nie tylko Francuzce kibicowała, ale oklaskiwała akcję Mai.
3: Dumny z córki z całego tego wydarzenia. Rozpierała mnie duma. No, zresztą jak zawsze, jak gra Maja.
2: Było tak, że nie namawialiście córki tak mocno do sportu, dawaliście jej przestrzeń. Ona miała się bawić, miała być to radość skorzystania z tych uroków szeroko rozumianej kultury fizycznej, no ale stała się niezwykle twardym, dzielnym sportowcem.
3: Tak, tenis był w ogóle wymysłem Mai. My ją tylko zachęcaliśmy do sportu. Ona była bardzo dzieckiem ruchliwym, sprawnym. To ją zachęcaliśmy do różnego rodzaju sportów. Maja trenowała i karate. Trenowała, może za dużo słowo powiedziane, ćwiczyła karate, siatkówkę, w międzyczasie łączyła z tenisem. Wszelkie ruchowe sprawy. My ją zachęcaliśmy do tego. Tenis jej się spodobał, została przy tenisie, pokochała to i do tej pory to trwa.
2: Maja gra inaczej, nawet padło określenie wczoraj na konferencji prasowej, że jest odmieńcem. A co panu się najbardziej podoba, co robi właśnie Maja na korcie?
3: Właśnie ta różnorodność. Dzisiejszy tenis, jak wszyscy wiemy, polega z reguły na sile, szybkościach. Maja tych szybkości nie generuje, choć potrafi, ale ona gra bardzo zróżnicowanie, bardzo ładnie dla oka, bardzo się to fajnie ogląda.
0: To tylko przypomnijmy dla tych z państwa, którzy wstali 5 minut temu i dopiero się włączyli. Maja Chwalińska, Anna Kalińska o 11:00 ćwierćfinał French Open. Z Paryża zabierzemy państwa teraz do Chin, szybko do Nankinu, bo tam w Lidze Narodów Siatkarek pierwszy mecz Polek. Ich rywalkami są Belgijki. Pierwszego seta Polki wygrały do 20, w drugim przegrały do 22, w trzecim jest remis po 4, także jak dobrze pójdzie, to może do następnego serwisu za godzinę Polki skończą. Zobaczymy, czas pokaże. I z Chin do Warszawy wracamy. Czy pan bywa tam
1: w Chinach?
0: Pod nie, pod Pałacem Kultury teraz.
1: Wczoraj już mnie pan Jastrzębski o to
0: no
1: pytał.
0: No wiem, tutaj domyślam się, ale zajmiesz tam?
1: Mnie też w tym serwisie? Nie, nie, nie byłem wczoraj w centrum.
0: No żałuj.
1: No żałuję, no dobrze, no to dzisiaj podjadę.
0: To jak strefa kibica na Euro wygląda troszkę. To tam, wiesz, można w kosza pograć troszkę, wiesz, raz, dwa, trzy, czegoś się nauczyć.
1: Akurat Euro spędzałem w mieście, w którym nie było zawodów. Nie dostaliśmy wtedy.
0: Ciekawe czemu. Nie, nie. Odpuśćmy.
1: To za wiz na Łódź.
0: Nie, no proszę pana, no czasem trzeba. No czasem
1: proszę,
0: trzeba.
1: Proszę, proszę.
0: Dobrze, proszę pana.
1: A pan skąd pochodzi, panie Andrzeju?
0: Proszę pana, z Powiśla, z Ursynowa, z całej Warszawy. Jestem taki warszawiak, warszawiak.
1: Okej, dobrze.
0: Proszę pana, koszykówka trzyosobowa, mistrzostwa świata.
1: Męska czy damska?
0: Wczoraj Polacy grali, panowie. Mężczyźni. I bez powodzenia było, bo tak najpierw graliśmy z Mongołami i nieoczekiwanie przegraliśmy.
4: Nie udało się, bardzo dobrze byli dysponowani Mongołowie, trafiali szalenie ciężkie rzuty, bardzo mocna fizyczna gra.
0: No i potem też porażka po dogrywce z Łotyszami.
5: Małe błędy niestety znowu przeważyły, ale walczyliśmy do samego końca. Chciałoby się wygrać jedno albo dwa spotkania, wiadomo, ale nie zwieszamy głów.
0: Mówili kolejno Przemysław Zamojski i Adam Waczyński. Dodajemy ciąg dalszy grupowych gier Polaków. Jutro, dziś wieczorem ostatnie grupowe mecze Polek, czas nas goni, to szybciutko tylko panu
1: spokojnie powiem.
0: O ważnej ciekawostce, bo dzisiaj właśnie wieczorem pan Jastrzębski wspomniany z panem Kowalczykiem będą mieli ciekawego gościa na stanowisku sprawozdawczym na Stadionie Narodowym, gdyż dzisiaj jest mecz...
1: Ci to pożyją.
0: Proszę pana, mecz Polska-Nigeria, towarzyski piłkarski. Wczoraj na konferencji

0: Nie wiem, czy pan widział, był pan Olisadebe nawet z tej okazji. To panu Olisadebe to może za godzinę powiem, jak nam czasu starczy. Ale proszę pana, ten mecz jest
1: kiedy
0: okazją...
1: był w reprezentacji? 20 lat temu?
0: No, tak dawno. To no Olisadebe pogadamy sobie za godzinę, dobrze, że pani Justyna się nie martwiła. Ale proszę pana, wracając do spraw bieżących. Ten mecz był okazją do licytacji na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I w jedynce można było sobie wylicytować, proszę pana, skomentowanie meczu. I pan Michał Czarniecki wylicytował sobie i z Filipem i dzisiaj po 20 w jedynce ten mecz skomentuję.
2: Jeszcze do momentu, aż nie dojadę na stadion i do momentu, aż nie poczuję tej atmosfery, jeszcze to trochę jest jakąś taką fikcją, można powiedzieć. Dlatego jeszcze brakuje mi takiego namacalnego dowodu, że Michał, ty to chyba jednak robisz, wiesz? Więc na razie czekam, ale muszę powiedzieć, że to jest niesamowite przeżycie dla mnie. Już mówiąc o tym, mam nawet gęsią skórkę, naprawdę. To jest niesamowita okazja, żeby po prostu pokazać się przed ogólnopolską widownią i przed słuchaczami. Więc no, nie mogę się doczekać. Po prostu niech ten mecz się w końcu zacznie.
0: Przypominamy mecz od
1: dobra
0: 20...
1: osoba wylicytowała. Te...
0: Gaduła, prawda?
1: Tak.
0: Gaduła.
1: A i pasjonat.
0: Tak. Początek o 20.45, studio oczywiście po 20. A pan nigdy nie chciał z kolegami meczu skomentować?
1: Ja tyle razy już prosiłem, żeby koledzy z redakcji sportowej zabrali mnie w końcu na stadion gdzieś na mecz. I myśli pan, że chcą? Nie chcą. Tacy są pańscy koledzy z redakcji sportowej.
0: Ja chyba z Tomkiem się za godzinę widzę, to mu przemycę. To wie pan.
1: A, wie pan.
0: Przemycę mu to.
1: Proszę poruszyć ten temat na kolegium porannym po prostu. Dlaczego
0: albo
1: nie
0: powiem
1: ma zaproszeń?
0: Panu inaczej, powiem panu inaczej. Pan za rok wylicytuje na Wośpie ten mecz i pan ich tutaj zaskoczy.
1: Andrzej Grabowski.
0: Dziękuję.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia za godzinę. 6.42 już prawie na zegarach. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości nie dyskutował o stowarzyszeniach działających wewnątrz partii. Tak poinformował po spotkaniu w warszawskiej siedzibie PiS rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. W tej sprawie pojawiały się spekulacje, że Komitet Polityczny PiSu podejmie decyzję dotyczącą dalszej działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego. W trakcie posiedzenia Komitetu Politycznego przy Nowogrodzkiej zapadły jednak inne decyzje, w tym ta dotycząca nadchodzących wyborów na prezydenta Krakowa. O szczegółach politycznego spotkania partii Jarosława Kaczyńskiego opowie Przemysław Lis.
3: W trakcie prawie dwugodzinnego posiedzenia Komitetu Politycznego PiS uzgodniono m.in., że kandydatem partii w zbliżających się wyborach na prezydenta Krakowa będzie Michał Drewnicki. Decyzja w tej sprawie była jednogłośna, powiedział po spotkaniu rzecznik PiS Rafał Bochenek.
4: Wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Tutaj to jest wielka wartość, że ta decyzja wskutek oczywiście dyskusji zapadła jednogłośnie. Prześledzono jego życiorys bardzo dogłębnie. Jest człowiekiem z całą pewnością znanym w naszym środowisku. Od lat również jest znany krakowianom, ponieważ pracuje bardzo intensywnie, aktywnie na rzecz miasta Krakowa. Także naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesu w tych wyborach.
3: Komitet Polityczny PiS jednogłośnie przyjął również uchwałę popierającą inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącą odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. To reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Ukrainy.
4: Ostatnia oburzająca decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu patronatu bohaterów UPA bardzo ważnej jednostce wojskowej godzi wprost w stosunki polsko-ukraińskie, podważając wzajemne zaufanie. Gloryfikowanie działalności UPA jest wyrazem braku szacunku dla polskiej pamięci i prawdy historycznej. Decyzja prezydenta Ukrainy nie może zostać pozostawiona bez jednoznacznej, krytycznej reakcji najwyższych przedstawicieli państwa polskiego.
3: Pomimo wcześniejszych spekulacji przy Nowogrodzkiej nie dyskutowano jednak o Stowarzyszeniu Rozwój Plus, które w kwietniu powołał były premier Mateusz Morawiecki i do którego dołączyło kilkudziesięciu polityków PiS. Ta inicjatywa byłego premiera od początku nie spodobała się części polityków partii, w tym Jarosławowi Kaczyńskiemu. Prezes PiS co prawda zgodził się, aby stowarzyszenie działało, ale niedługo potem na zamkniętym posiedzeniu klubu parlamentarnego ogłosił zamiar zamrożenia nowo powstałych PiS stowarzyszeń. Negatywnie o tego typu wewnątrzpartyjnej działalności wypowiadał się także m.in. Przemysław Czarnek.
5: Prawo i Sprawiedliwość jest jedną wielką partią z różnymi nurtami i dla każdego jest miejsce, jeśli chodzi o wspólny fundament. Również jeśli chodzi o różne spojrzenie na detale dotyczące polityki, więc nie ma potrzeby tworzenia jakichkolwiek stowarzyszeń działających wewnątrz partii Prawo i Sprawiedliwość.
3: Były premier Mateusz Morawiecki sam nie uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS i jak zapewniał Rafał Bochenek, temat Stowarzyszenia Rozwój Plus w ogóle nie był omawiany.
4: Ten temat kompletnie nie stanął na posiedzeniu naszego.

0: tego komitetu. W związku z tym chciałbym ostudzić emocje. Co do stowarzyszeń, wydawaliśmy różnego rodzaju komunikaty w tej sprawie wcześniej i one są wciąż wiążące.
1: Przy Nowogrodzkiej rozmawiano również o finansach partii oraz o przygotowaniach do zbliżającej się kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi. Komitet Polityczny PiS przyjął również sprawozdanie z działalności partii. Dla Polskiego Radia 24 Przemysław Lis.
2: Kolejny poseł Prawa i Sprawiedliwości pod lupą prokuratury. Śledczy chcą pociągnąć do odpowiedzialności karnej wiceprezesa tej partii Patryka Jakiego. Prokuratura wystąpiła do Parlamentu Europejskiego o uchylenie politykowi immunitetu oraz wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Patryk Jaki wniosek prokuratury nazywa jednym z najśmieszniejszych i najgłupszych w historii III RP, a o szczegółach Michał Fabisiak.
3: Prokuratura uważa, że Patryk Jaki mógł popełnić przestępstwo przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Miało do niego dojść w okresie, gdy był wiceministrem sprawiedliwości. Z materiału dowodowego wynika, że miał wówczas wydać dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej polecenie awansu jednego z pracowników. Prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wyjaśnia, że decyzja ta mogła skutkować wyłudzeniem pieniędzy publicznych.
4: Dowody, które prokuratura zebrała, wskazują na to, że to była manipulacja, która miała osiągnąć określony cel, czyli de facto wyłudzenie publicznych pieniędzy poprzez nieuzasadnione łamanie zasad awansów i łamanie przepisów, które wtedy obowiązywały, więc nie chcę mówić o szczegółach. Myślę, że proces sądowy pokaże, czy ma rację prokuratura, czy Patryk Jaki.
3: Patryk Jaki przekonuje, że wniosek prokuratury jest absurdalny. W jego ocenie, gdyby przyjąć punkt widzenia śledczych, to podobne zarzuty można by sformułować wobec wszystkich innych ministrów, w tym ministrów obecnego rządu.
5: Minister, każdy, nie tylko ja, codziennie podejmuje decyzje dotyczące jakiejś decyzji kadrowe. Każdego dnia. I idąc tym tokiem rozumowania, to taki zarzut będzie można postawić każdemu. Bo to kryterium jest bardzo subiektywne i dotyczy tego, czy dana osoba została przeniesiona z miejsca X do miejsca B słusznie, czy nie została awansowana słusznie, czy nie. Tak można zrobić w każdym przypadku.
3: Dodaję, że w sprawie urzędnika, o powołanie którego chodzi, wydano prawomocny wyrok korzystny dla tego funkcjonariusza. Deklaruje, że jest gotów jak najszybciej stawić się w prokuraturze, aby złożyć zeznania, choć oczekuje, że całe postępowanie będzie jawne. Jego klubowy kolega Michał Woś uważa, że działania te, a zwłaszcza wniosek o zatrzymanie, mają charakter czysto polityczny.
6: Chcą go zatrzymać, posła. Myślę, że nawet dla medialnego zaplecza i dla najbardziej rozgrzanego elektoratu Donalda Tuska są to już działania rozpaczliwe, kuriozalne, jakaś próba odpalenia politycznych emocji przez Waldemara Żurka.
3: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przypuszcza, że ten wniosek ma związek z postawą polityków PiS w innych toczących się sprawach.
4: Być może to są jakieś okoliczności związane z różnym podejściem kolegów Patryka Jakiego do tego, jak respektować wezwania do prokuratury, ale tego nie wiem. Naprawdę staram się w te sprawy, które dotyczą polityków, nie wnikać, tylko je komentuję. Decyzje podejmują prokuratorzy.
3: Zapewne chodzi o Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobrę, którzy ukrywają się za granicą. Pierwszy usłyszał zarzuty w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Drugiemu z polityków śledczy też chcieliby je przedstawić, ale przebywa on w USA. Dariusz Wieczorek z Lewicy uważa, że politycy PiSu kreują się na męczenie.
7: Uważają, że stoją ponad prawem. Przecież tysiące takich wniosków codziennie jest wydawane w stosunku do różnych podejrzanych osób i jakoś tam żadnych krzyków nie ma. A jeżeli to dotyczy działacza PiSu, to od razu jest krzyk.
3: Aby prokuratura mogła postawić zarzuty Patrykowi Jakiemu, zgodę musi wyrazić Parlament Europejski. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
2: Od września bez telefonu komórkowego w szkole. Rząd przyjął ustawę, zgodnie z którą zakazane będzie korzystanie ze smartfonów podczas lekcji i w trakcie przerw w szkołach podstawowych. Ma to na celu ochronę dzieci przed uzależnieniami od komórek. Rząd przyjął też dokument, który ograniczy niepełnoletnim dostęp do pornografii i innych niebezpiecznych treści. Dagmara Kędzior.
8: Jeśli chodzi o używanie telefonów w szkołach, to co do zasady zakaz ma obowiązywać w każdej szkole podstawowej, zarówno prywatnej, jak i publicznej. Przy czym będą od niego wyjątki, o których mówił premier Donald Tusk.
9: Jeśli ze względów zdrowotnych dziecko potrzebuje mieć telefon na przykład do kontroli, w przypadku cukrzycy na przykład to jest niezbędne, czy w jakichś takich też szczególnych przypadkach, na przykład na wycieczkach też byśmy założyli, że dzieci mogłyby mieć przy sobie i korzystać z telefonów.
8: To nie jest idealne rozwiązanie, przyznawała

0: do ministra edukacji Barbara Nowacka, która podkreśliła, że zawsze znajdą się osoby, które będą próbowały obejść zakazy. Jednak to nie zwalnia rządu z podejmowanych działań.
1: To, że ktoś może obejść jakiś zakaz, nie powoduje, że państwo ma pozostać bierne. My ponosimy za to odpowiedzialność. Nie tylko jako ministrowie, nie tylko jako rząd, ale jako dorośli obywatele.
0: Rząd tutaj podkreślał, że jest to rozwiązanie stworzone w odpowiedzi na prośbę wielu nauczycieli, którzy właśnie dostrzegają problem uzależnienia od smartfonów. Tu raporty są różne. Są i takie, z których wynika, że dzieci spędzają nawet 7 godzin dziennie przed ekranami telefonów. Pytanie jednak, jak w praktyce można zrealizować ten zakaz? I tu dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec, ma dość prosty pomysł.
2: Po prostu zostaw telefon w domu i tyle. Koniec. Kropka. Po co ci ten telefon w szkole? Do niczego ci nie służy. My mamy wszystko, co jest ci potrzebne. Tak jest najlepiej. Nie będziemy tutaj budować sejfów, nie będziemy zakopywać w słoiku przed wejściem do szkoły, nie będziemy zabierać i rewidować, bo to do niczego nie doprowadzi. Jeżeli będziemy tylko jakieś próbowali tutaj ograniczenia stawiać, to uczeń jeden telefon odda, a drugi będzie miał w kieszeni. To nie o to chodzi. Zostaw telefon w domu.
0: Zresztą takie głosy pojawiały się już wśród uczniów jego szkoły, że taki zakaz można będzie dość łatwo obejść, mając choćby dwa telefony. Ale też według samych uczniów problem jest znacznie szerszy, bo w samej szkole tej komórki używa się względnie mało. Natomiast nikt w żaden sposób nie kontroluje tego, co dziecko robi po zajęciach w szkole. Mówił o tym Paweł Mrozek, maturzysta i założyciel akcji uczniowskiej.
3: Jeśli zakażemy telefonów komórkowych w szkołach, to ten zakaz będzie obowiązywał od 8 do załóżmy 15, gdy młoda osoba skończy lekcję. I w momencie, gdy młoda osoba skończy lekcję, wyjdzie ze szkoły, ma ten telefon do momentu rozpoczęcia w kolejnego dnia kolejnych lekcji. I w momencie, gdy wraca do domu, nikt nie ma kontroli nad tym, co ta młoda osoba robi w telefonie. Rodzice w żaden sposób nie interesują się tym.
0: Bo według Pawła Mrozka tutaj potrzebna jest dobra edukacja w zakresie higieny cyfrowej, a ta ma być elementem przedmiotu obowiązkowego od września, czyli edukacji zdrowotnej. Rząd przyjął też ustawę ograniczającą dostęp osób niepełnoletnich do niebezpiecznych treści. Ta nakłada obowiązek skutecznej weryfikacji wieku przez serwisy, która będzie też inna niż sama obecnie deklaracja. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że jest to potrzebne rozwiązanie, bo dane, którymi dysponuje rząd, są niepokojące.
4: Badania, o których wspomniała pani minister Nowacka, wskazują, że dzieci mają już pierwszy kontakt z internetem w tym rozumieniu treści pornograficznych w wieku 11 lat. 11 lat. Musimy jasno powiedzieć, że obecne przepisy nie sięgają rzeczywistości, w której żyjemy.
0: Ustawa nie precyzuje, w jaki konkretnie sposób miałaby się odbywać ta weryfikacja wieku, ale Krzysztof Gawkowski sugeruje, że mogłoby się to stać poprzez Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, a on wkrótce pojawi się w aplikacji mObywatel.
4: Od końcówki tego roku już w Polsce działał. Daje możliwości, w których anonimizacja danych z wyłączeniem jednego parametru wieku jest możliwa, niepodważalna i daje bezpieczeństwo, że nikt nie będzie wiedział, kto weryfikuje strony, ale jednocześnie będziemy wiedzieli, że ten wiek 18+ jest zapewniony.
0: Ta ustawa zakłada też kontrolę dostępu do innych niebezpiecznych treści i tutaj chodzi o takie, które nawołują do samobójstw czy też promują przemoc. Tutaj chodzi o tak zwane patostreamy.
5: A tym tematem zajęła się Dagmara Kędzior. Halo, halo, Rembertów. Agnieszka Drążkiewicz.
6: Melduje się.
5: Cześć. Sprawy wagi bojowej przed nami, więc to wiadomo, że Rembertów, jednostka wojskowa i nasza wysunięta placówka Polskiego Radia w Rembertowie. Cześć Agnieszko, dzień dobry raz jeszcze.
6: Dzień dobry.
5: Rozmawiamy po wczorajszych uroczystościach z prezydentem Karolem Nawrockim, z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Jest dowódca, nowy dowódca operacyjny. Jedną z czterech najważniejszych struktur w polskiej armii kieruje od wczoraj generał Ireneusz Nowak, pilot myśliwców F-16. I zastąpił na tym stanowisku innego zasłużonego dla wojska oficera, generała Macieja Klisza, komandosa, który teraz awansował i będzie robił karierę w NATO w Brukseli. Agnieszko, powiedz proszę, co wiemy i co o nowym dowódcy operacyjnym mówią politycy odpowiedzialni za zarządzanie wojskiem, czyli i prezydent, i szef MON. Ja słyszałem, wczoraj oglądałem tę uroczystość, wiele ciepłych, pozytywnych słów. Prezydent też podkreślał taką wagę wychowania już nie w sowieckiej szkole.
7: Tak, rzeczywiście duża część wystąpienia prezydenta Karola Nawrockiego była właśnie poświęcona temu, gdzie i generał Nowak, ale też wspomniane przez ciebie generał Klisz zdobywali te szlify wojskowe. Karol Nawrocki, wręczając ten wczoraj awans generałowi Ireneuszowi Nowakowi, zwracał uwagę na to, że oficer właśnie z takim doświadczeniem idealnie

0: Nie nadaje się do kierowania tą strukturą, bo przecież ta struktura odpowiada za operacje wojskowe i w kraju, i poza granicami. Dowództwo przecież nadzoruje między innymi ochronę naszych granic, ale też przestrzeni powietrznej.
1: Mamy przed sobą pilota z krwi i kości. Pilota, który niesie w sobie piękną tradycję polskich sił powietrznych i polskich pilotów, którzy, mówię to specjalnie, bo wiem, że polski pilot, polski lotnik, to znaczy, drodzy Państwo, odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy.
0: Same dobre i ciepłe słowa w stronę dowódcy operacyjnego nowego popłynęły też ze strony szefa MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Twierdził wręcz, że właśnie pilot na stanowisku dowódcy operacyjnego to jest po prostu odpowiedni oficer na odpowiednim miejscu i jeszcze doskonale przygotowany do wyzwań dzisiejszych czasów.
2: Stalowy mundur na tym stanowisku jest odpowiedni do wyzwań dzisiejszych czasów, do potrzeb ochrony przestrzeni powietrznej i zagrożenia, jakie niosą rakiety balistyczne i drony. Zagrożenia, które jest obecne i w wojnie hybrydowej w najbliższych miesiącach może się nasilać ze strony Federacji Rosyjskiej wobec nas, szczególnie państw bałtyckich i wszystkich naszych sojuszników.
0: No a co sam dowódca mówi o tych nowych wyzwaniach, jakie przyjdzie mu wykonywać w tej nowej roli? Generał Ireneusz Nowak przyznaje, pytany przeze mnie o to, jak się będzie czuł, jak się czuje w tej nowej roli, że dla niego, dla oficera, każdego też innego, takie wyznaczenie na takie stanowisko to jest tak naprawdę spełnienie tych wojskowych marzeń.
3: Myślę, że jestem gotowy, bo całą swoją karierę, całą swoją służbę tak naprawdę przygotowywałem się do tego momentu. Jestem typowym dowódcą liniowym, który przeszedł przez wszystkie szczeble w naszym lotnictwie wojskowym. Jestem aktywnym pilotem, wiem, co się dzieje w przestrzeni powietrznej i nawiązując do tych wyzwań, myślę, że o ile sytuacja w domenie lądowej na naszej granicy została ustabilizowana, to cały czas największe ryzyko jednak to sprawia zabezpieczenie przestrzeni powietrznej Polski i to będzie wyzwanie, z którym będę się borykał na pewno.
0: Generał miał już okazję w nocy z poniedziałku na wtorek przekonać się, co go czeka na tym nowym stanowisku, no bo przecież, o czym zresztą informowaliśmy na naszej antenie, poderwano dyżurną parę myśliwców. Do akcji ochrony polskiej przestrzeni powietrznej włączono też natowskie systemy, były też francuskie Rafale, myśliwce, które teraz obecnie wspierają nasz kraj w obronie wschodniej flanki NATO, więc rzeczywiście generał już na tych skrzydłach, tak można powiedzieć, w przenośni, ponieważ cały czas będzie aktywnym pilotem. Kończymy. 16 poczuł tak już, co to go czeka. Chciałam jeszcze powiedzieć o tym, co będzie dzisiaj, ale widzę, że już
4: ale nie, no to powiedz już, jak teraz, to już musisz
0: muszę, no właśnie, bo chciałam powiedzieć, że jeszcze będą kolejne ważne wyznaczenia. Dzisiaj 10 oficerów, też z najwyższej tej pułki, najwyższego szczebla wojskowego, też dostanie kolejne awanse. No i będzie oczywiście generał Klisz wymieniany przeze mnie, no bo będzie oficjalnie dostawał to wyznaczenie na stanowisko w Brunsum, tam, gdzie jest dowództwo, które zajmuje się właśnie też wzmacnianiem wschodniej flanki NATO, ale będzie też Karol Molenda, generał spec od cyberbezpieczeństwa, który już za kilka tygodni leci do Virginii.
4: Tam będzie doradzał
0: dokładnie, jak to się dzieje, że cyberbezpieczeństwo w Polsce jest na tak wysokim poziomie.
4: No można byłoby już powiedzieć, skończyłam. Że tak, dziękuję ci bardzo, że złośliwie by powiedzieli, że ktoś próbuje, prezydent może próbuje sobie naprawić relacje z wojskiem po ostatnich decyzjach. Agnieszka Drążkiewicz, tak minuta do godziny 7:00, za chwilę informacje i Aleksandra Kozera, a po nich Urszula Pasławska z PSL-u.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 24-letnia Klaudia jest już w drodze do kraju. Polka jest w śpiączce pod opieką wojskowych lekarzy. Były wiceminister na celowniku prokuratury. Śledczy chcą zatrzymania europosła PiSu Patryka Jakiego. Dziś początek długiego weekendu. Policja zwiera szyki, zapowiada szczegółowe kontrole. Minęła siódma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Samolot z polską studentką na pokładzie jest już w drodze z Chin do Polski. Informację przekazał w mediach społecznościowych minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. 24-letnia Klaudia jest w ciężkim stanie w śpiączce. Wysłano po nią wojskowy transport. Kobietą zajmuje się specjalny zespół medyków. O szczegółach Piotr Dures.
2: Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór podkreśla, że po dziesiątkach trudnych procedur wszyscy liczą na pomyślny finał misji.
3: Bardzo wiele osób działało naprawdę, żeby pani Klaudia wróciła do Polski, żeby mogła być pod opieką tutaj naszych lekarzy. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i pani Klaudia razem z mamą będą mogły już być w Polsce.
2: Lądowanie samolotu zaplanowano w czwartek. Kobieta trafi bezpośrednio do szpitala wojskowego we Wrocławiu.
1: Stan 24-letniej Klaudii jest poważny. U kobiety wystąpiły bardzo rzadkie powikłania po usunięciu guza jajnika, w tym ostre zapalenie otrzewne, zapalenie płuc, mózgu i wątroby. Rodzina zbierała pieniądze na transport Klaudii do kraju. Z pomocą przyszli wojskowi, więc cała kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów leczenia w Chinach, a także rehabilitację w kraju. Miał wymuszać awanse i ingerować w decyzje kierownictwa służby więziennej. Prokuratura chce uchylenia immunitetu i zatrzymania europosła PiSu Patryka Jakiego. Według śledczych, Jaki będąc wiceministrem sprawiedliwości przekroczył uprawnienia.
4: Do prokuratury wpłynęły liczne zawiadomienia dyrektora generalnego służby więziennej, w których to zawiadomieniach informowano o możliwych nieprawidłowościach w zakresie funkcjonowania szeroko rozumianej służby więziennej, a więc jej kierownictwa, pracowników, a także osób sprawujących nadzór nad pracą tej służby w Ministerstwie Sprawiedliwości w okresie od 2015 roku do 2023.
1: Mówiła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Patryk Jaki miał między innymi wydać dyrektorowi służby więziennej polecenie awansu jednego z pracowników, mimo prowadzonego wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Wniosek w sprawie uchylenia immunitetu i zatrzymania trafił już do władz Europarlamentu. Kontrowersyjna nominacja Donalda Trumpa. Prezydent USA wyznaczył Williama Pulte na pełniącego obowiązki dyrektora wywiadu narodowego. Wybór wzbudza mnóstwo emocji, bo Pulte nie ma żadnego doświadczenia w pracy w służbach. Relacja Marka Wałkuskiego.
5: William Pulte to 38-letni finansista i szef Federalnej Agencji do Spraw Mieszkalnictwa. Nie ma żadnego doświadczenia w dziedzinie wywiadu, bezpieczeństwa narodowego ani służby wojskowej. Trump wynosi więc na kluczowe stanowisko w państwie człowieka bez doświadczenia, którego główną kwalifikacją jest lojalność wobec niego samego. Pulte jest jedną z najbardziej prominentnych i kontrowersyjnych postaci ruchu MAGA. Zasłynął z tego, że kierował do Ministerstwa Sprawiedliwości zawiadomienia o podejrzeniu oszustw wobec domniemanych wrogów Donalda Trumpa, m.in. prokurator generalnej Nowego Jorku Lality James, senatora Adama Schiffa i gubernator rezerwy federalnej Lizzy Cook. Pulte zastąpi Tulsi Gabbard, która odejdzie ze stanowiska 30 czerwca. Wyznaczenie go w trybie pełniącego obowiązki pozwala ominąć procedurę zatwierdzania przez Senat. Nawet senatorowie republikańscy krytykują bowiem tę nominację. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
1: Siły zbrojne Łotwy i Estonii ogłosiły nad ranem alerty związane z możliwym zagrożeniem w przestrzeni powietrznej. Komunikaty rozesłano do mieszkańców kilku wschodnich regionów obu krajów. W związku z zagrożeniem poderwane zostały myśliwce NATO pełniące misje w ramach Baltic Air Policing. Nie jest jasne, co było przyczyną alarmów. Według części mediów w podobnym czasie ukraińskie drony miały zaatakować terminal naftowy w Petersburgu. Kontrole stacjonarne, przenośne radary, drony wyłapujące piratów. Policja zbiera szyki przed długim weekendem. Bezpieczeństwa na drogach przypilnuje aż 5 tysięcy funkcjonariuszy.
6: Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów.
1: Ostrzega Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Od dziś obowiązuje wiele ważnych zmian w prawie drogowym. Kierowcy nie skasują już punktów karnych za najcięższe przewinienia, jak rażące przekroczenie prędkości, na przykład o 30 km na godzinę, za przejazd na czerwonym świetle lub za jazdę pod wpływem alkoholu. Dzieci mają

0: obowiązek jazdy w kasku, na rowerze i hulajnodze.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Początek długiego weekendu z dynamiczną pogodą. Na zachodzie i południu Polski pojawią się dziś burze i ulewy. Alerty IMGW obowiązują od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Temperatura bardzo zróżnicowana, od 17 stopni w Lubuskiem aż do 27 na Podkarpaciu przeważnie, od 22 do 25. Wiatr na razie jest słaby, ale w czasie burz porywy mogą sięgać 85 km na godzinę.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Dzień dobry, 7:06 na zegarach, punktualnie środa, trzeci dzień czerwca przed nami. Jesteśmy wdzięczni, że wybrali Państwo Polskie Radio 24 i zapraszamy na kolejną godzinę naszego porannego programu. Przed nami 154 dzień roku, słońce wzeszło o 4:19, a zajdzie 16,5 godziny później, czyli o 20:49. Imieniny obchodzą dzisiaj Andrzej, Franciszek, Jan, Karol, Leszek, Maciej i Tamara. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Gościmy dzisiaj Urszulę Pasławską z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, pani posłanko.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Pani posłanko, pierwsze pytanie dotyczy ustawy, nad którą pani wraz z minister Katarzyną Kotulą pracowała od wielu miesięcy, czyli ustawą o statusie osoby najbliższej w związku i wspólnym pożyciu. Czy po tej deklaracji Pałacu Prezydenckiego i samego Karola Nawrockiego ma pani już pewność, że ta ustawa nie wejdzie w życie, czy jest jeszcze jakieś pole do negocjacji z prezydentem?
4: No, mamy szum informacyjny, bo jeszcze dwa dni temu minister chociażby przytacz powiedział, że potrzebny jest kompromis, potrzebny jest być może krok w tył. W związku z tym dzisiaj trudno ocenić decyzje, które będą podejmowane. My robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ta ustawa weszła w życie. Najpierw konsultowaliśmy, później zapraszaliśmy wszystkie strony sporu i różnych wrażliwości politycznych, ale chcę powiedzieć, że jeszcze ten kształt nie jest ostateczny. On może zostać zmieniony. Przy konkretnych propozycjach pana prezydenta jesteśmy w stanie jeszcze zmienić tą ustawę. A swoją drogą mam wrażenie, że sam prezydent jest bardziej życzliwy niż do tej ustawy, niż otoczenie ministrowie pana prezydenta.
3: Ale to jest tak, że Pałac Prezydencki czy ministrowie w ogóle zgłaszają jakieś postulaty, kierunki zmian na przykład na etapie senackim? Czy padła deklaracja, że nie będzie zgody na tę ustawę i na tym rozmowy dobiegły końca?
4: Nigdy nie było takiego stwierdzenia, nie ma zgody na tą ustawę. Konferencje prasowe rządzą się swoimi prawami, natomiast w spokoju i w ciszy dyskutujemy merytorycznie. W ogóle chcę zwrócić uwagę, że tak starałyśmy się razem wspólnie z minister Kotulą pracować, aby wyciszyć spory, aby pracować w ciszy, spokoju i merytorycznie, aby nie podgrzewać atmosfery, i chciałabym, żebyśmy właśnie w takim duchu pracowały do końca, a końcem powinno być podpisanie tej ustawy przez prezydenta.
3: Czyli jak dobrze panią rozumiem, nie traci pani nadziei? Czy to robi pani dobrą minę do złej gry?
4: To nie jest kwestia nadziei, to jest kwestia oceny rzeczywistości i widzę jeszcze przestrzeń, znaczy widzę cały czas przestrzeń do dyskusji. Senat jeszcze nie zajął się ustawą, w związku z tym dopiero nad tym ostatecznym kształtem będzie parlament pracował. My zrobiliśmy swoje, ale jesteśmy gotowi do dalszej współpracy.
3: Chciałem jeszcze panią zapytać, bo pani należy do tej Rady Parlamentarzystów przy prezydencie Karolu Nawrockim, prawda?
4: Tak, tak.
3: I ona
4: oczywiście
3: się w ogóle zbiera? Pracuje ta Rada?
4: Ona się zbiera średnio raz na posiedzenie Sejmu, może dwa posiedzenia Sejmu były bez Rady. Także ona działa dosyć intensywnie.
3: Kto prowadzi tę pracę?
4: Dosyć intensywnie. Szefem Rady jest pan poseł Porała, ale rozmawiamy o różnych przedsięwzięciach, o różnych regulacjach prawnych. Również

0: To jest ta przestrzeń, gdzie szukamy porozumienia nie tylko dla tej ustawy, ale chociażby dla ustawy o biogazowniach. Natomiast o samej ustawie o statusie osobie najbliższej rozmawiałam z panem prezydentem Karolem Nawrockim i ten duch rozmowy ja oceniam bardzo pozytywnie.
1: Ale to było jeszcze przed tymi deklaracjami, prawda?
0: Wie pan, bo w polityce jest szybka dynamika, ale często jak drzwi są zaryglowane, a w tym przypadku nie są jeszcze zaryglowane, to trzeba je na chwilę otworzyć. Ja uważam, że to jest dobry pierwszy krok. Ta ustawa dzisiaj nie satysfakcjonuje żadnej ze stron sporu politycznego, ale jednak ona jest wyjściem naprzeciw wielu oczekiwaniom. Dlatego samej pracy, samej komisji nie było ani emocji, ani nerwów, ani obrażeń, się, ani trzaskania drzwiami. Była konkretna praca nad konkretnymi normami prawnymi. Ja widzę taką dzisiaj przestrzeń również po prawej stronie. Być może trzeba jeszcze dokonać korekt, aby to jednak było porozumienie. My już odnieśliśmy sukces, myślę, bo od 2004 roku ośmiokrotnie zbierał się Sejm i zajmował się ustawami Nowoczesnej, Platformy, Ruchu Palikota czy SLD i te ustawy po prostu nie wychodziły z zamrażalki. Dlaczego? Dlatego, że one miały charakter ideologiczny, światopoglądowy, budziły emocje, były nastawione na konfrontację. My postawiliśmy na inną filozofię szukania czegoś, co może być alternatywą dla tych związków partnerskich, ale nie dotyka w żadnej kwestii małżeństwa, bo ta ustawa nawet nie przychodziła koło małżeństwa. Ona jest alternatywą po prostu budowania relacji cywilno-prawnych u notariusza na poziomie prawa prywatnego ze skutkami również ze skutkami administracyjnymi. Ale tylko po to, aby ułatwić ludziom życie. To ta ustawa ma charakter tylko upraszczający, regulujący, administracyjny. Po prostu nie jest przeciwko nikomu napisana. Nie tyka małżeństwa, tak jak powiedziałam. Nie ma zmiany nazwiska, nie ma kwestii adopcji dzieci, nie ma żadnych ceremonii. Nie powinno być nic i właściwie my nic nie usłyszeliśmy konkretnego, co mogłoby budzić sprzeciw konserwatystów w kontekście narażenia tej szacunku wobec małżeństwa. Ale wsłuchujemy się w te głosy. Dalej.
1: To zobaczymy, jak to mówią wybitni publicyści, jak będzie czas pokaże w tej sprawie. Proszę, tak. proszę.
0: Nie, bo też chciałam powiedzieć, że i zwrócić uwagę na to, że tutaj udało się znaleźć właśnie ten kompromis między konserwatystami a lewicą. Taki, mogę powiedzieć, z sympatią wielki, taką dowcipną historyjkę, że za ustawą głosowało więcej posłów PSL-u niż posłów lewicy. W związku z tym naprawdę zwracam się do prawej strony sceny politycznej. Nie ma się czego bać.
1: To nie dlatego, że po prostu macie więcej posłów?
0: Tak, czy to nie jest symboliczne, panie redaktorze?
1: Dobrze, pani posłanko.
0: Czy to nie jest symboliczne?
1: Chciałem zapytać jeszcze o wczorajszą decyzję rządu, który postanowił, że w szkołach będzie obowiązywać zakaz smartfonów, zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Tak się zastanawiam, czy to są bardziej wytyczne do szkół, czy całkowity zakaz?
0: To jest, po pierwsze, to jest inicjatywa Szymona Hołowni z kampanii prezydenckiej i ona, rozumiem, była rozpracowana i uzgadniana, ale cieszę się i powiem to przede wszystkim jako mama, że taka decyzja będzie i że taki akt prawny, bo to musi mieć wymiar aktu prawnego, będzie obowiązywał i zapewniam pana, że nie znam rodzica dzieci podstawówki, a znam ich bardzo wielu, który byłby temu przeciwny. Dzieci dzisiaj, my musimy sobie powiedzieć jasno, to jest używka, to jest telefon, jest takim samym uzależnieniem jak każda inna używka i często też rodzice nie radzą sobie właśnie z tym, aby pozbawić dzieci telefonu,
1: my dorośli
0: aby
1: sobie nie radzimy z tym, żeby sami się pozbawić.
0: Dorośli sobie z tym nie radzą. W związku z tym państwo wkracza w tym momencie. Może za kilka lat okaże się, że to jest taka sama używka jak alkohol czy papierosy, i tak, a może i nawet jeszcze bardziej szkodzi, bo szkodzi psychicznie.

0: matce młodego człowieka.
1: Wypacza obraz rzeczywistości.
0: Mam nadzieję, że tutaj nie będzie kłótni w Sejmie. Mam nadzieję, że wszyscy w wielu sprawach potrafiliśmy tak głosować, chociażby w kwestii energetyków, dla zakazu sprzedaży energetyków dla dzieci. Mam nadzieję, że w tej sprawie również będzie po prostu zgoda.
1: W ślad za tym, czy nie byłaby potrzeba pilnego wprowadzenia zakazu korzystania z mediów społecznościowych, z platform społecznościowych dla osób nastoletnich?
0: To jest, myślę, że bardziej skomplikowana materia, ponieważ też widzimy raport Komisji Europejskiej w tej sprawie, która wskazuje naruszenia Meta, czyli Facebooka, w kontekście korzystania z tych aktywów, które, czy z tych danych, które zbiera Meta, i naruszania jednak dyrektyw unijnych. Jak najbardziej to jest zgoda na poziomie, myślę, że deklaracji wszyscy jesteśmy zgodni, ale tutaj potrzebne są również regulacje europejskie po to właśnie, żeby dokonać i przeprowadzić skuteczne prawo.
1: Powie pani, myślę, że zakaz smartfonów, on jest pośredni, znaczy docelowo i tak chodzi o te platformy społecznościowe. Sam telefon jest tylko narzędziem, nie musi być do końca wykorzystywany jako używka. Używką, zdaje mi się, są właśnie...
0: Nie tylko, panie redaktorze. To jest miejsce, gdzie można posiąść wiedzę prawie, że całego świata, a często ona jest wykorzystywana, ten telefon, do gry w kulki, ale to są również gry, to są również inne możliwości, które na pewno wpływają negatywnie na młodego człowieka, na dorosłego również.
1: Prokuratura chce, żeby Patryk Jaki, nie dość, że miał usuniętą ochronę prawną, to jeszcze żeby został doprowadzony do prokuratury w celu przedstawienia mu zarzutów związanych z awansami i przeniesieniami jednego z funkcjonariuszy Służby Więziennej. Jak pani patrzy na tę całą sprawę i na działanie prokuratury? Czy ono nie jest w ogóle zbyt spóźnione? 3 lata zajęło prokuraturze udowodnienie pewnego rodzaju kolesiostwa czy nepotyzmu?
0: Gdyby takie zdarzenia miały miejsce w koalicji PO-PSL czy w innej koalicji, PiS osobiście zajmowałby się doprowadzaniem takich ludzi. Mieliby pełne informacje, pełną inwigilację, i byłoby to sprzedawane ze szczegółami, z nagraniami w mediach rządowych. My postawiliśmy na inny zupełnie model niezależności prokuratury. Prokuratura pracuje własnym tempem, procedury są realizowane, a oczekiwania polityczne czy społeczne nie powinny mieć tutaj większego znaczenia. To państwo i to służby państwa odpowiadają za wyjaśnienia afer, a politycy nie powinni w tej sprawie zabierać głosu innego niż głos polityczny. Oczywiście chciałabym, żeby te rozliczenia przyspieszyły, natomiast prawo i procedury muszą zostać zachowane.
1: Ja wszystko to rozumiem, tylko że pytanie, pojawia się taka wątpliwość, to znaczy nie dało się Patryka Jakiego złapać za rękę, jeśli chodzi o większego kalibru zarzuty, no bo to państwo też mówili, że Patryk Jaki współtworzył pewnego rodzaju ten mechanizm w Ministerstwie Sprawiedliwości.
0: Al Capone poszedł siedzieć za podatki, a nie za rozboje, w związku z tym rozumiem, że ja myślę też, że sprawy, które są związane z politykami PiS-u, jest ich tak wiele, że prokuratura nie stawia zarzutów co do wszystkich spraw, tylko konsekwentnie do tych najpierw najbardziej ewidentnych i konsekwentnie po prostu realizuje procedurę, a niezawisły sąd ma
1: zarzuty zarzutami,
0: osądzić,
1: tylko, że aktów tak? Oskarżenia brakuje.
0: My tego nie wiemy. My tego nie wiemy i może i bardzo dobrze.
1: Wiedzielibyśmy, gdyby do sądu trafiały akty oskarżenia, a na razie na przykład w sprawie wyborów kopertowych skończyło się na postawieniu zarzutów premierowi Morawieckiemu.
0: No dlatego my oczekiwalibyśmy szybszej dynamiki, ale sami jako politycy na pewno tego nie będziemy robić.
1: Dobrze. To dwa wątki pozostały nam do omówienia. Kwestia umów podpisywanych na SAFE i żądania także wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, słyszałem ostatnio, który dopomina się, żeby Narodowy Bank Polski, Adam Glapiński tak mówił wczoraj w TVP Info, żeby udowodnił, że ma te pieniądze, żeby nie odpuszczać tego tematu prezydenckiego SAFE 0% tak zwanego.
0: Oczywiście, skoro zostało to zapowiedziane, to że są pieniądze w Narodowym Banku Polskim, a zgodnie z ustawą nadwyżki i zysk musi być przekazane do budżetu państwa, to albo ktoś

0: kłamał na konferencji prasowej, albo ktoś kłamie dzisiaj. I to należy wyjaśnić. Pieniądze z Narodowego Banku Polskiego służą rozwojowi, a dzisiaj inwestycje w obronę, inwestycje w gospodarkę, w produkcję sprzętu, to są przede wszystkim inwestycje w obronność, ale też w rozwój, w innowacje. To przyspieszy jeszcze bardziej wzrost PKB, a dzisiaj też, powiedzmy sobie jasno, jesteśmy, jeżeli nie na szczycie, to w pierwszej trójce wzrostu PKB w Europie. I to jest dla nas sprawa rozwojowa, natomiast żaden polityk, żaden prezes NBP-u nie może przecież wprowadzać opinii publicznej w błąd. W związku z tym mówimy, sprawdzam, jak wygląda sytuacja. Złożyliśmy też projekt ustawy w tej sprawie do marszałka Sejmu i jeżeli nie będzie woli pana prezesa Glapińskiego, aby się odnieść do tego zapytania, co by nie było wicepremiera rządu polskiego, to należy przeprocedować ustawę, która jest bliźniaczo prawie, że podobna do ustawy, która została złożona przez pana prezydenta Nawrockiego na konferencji z panem szefem NBP.
1: Rozumiem, że chcecie udowodnić, że cała propozycja właśnie panów prezydenta Nawrockiego i prezesa Glapińskiego to był humbug.
0: Nie. Chcemy po prostu, aby te pieniądze trafiły do gospodarki.
1: Ale wiemy, że tych pieniędzy nie ma.
0: Nie wiemy. Nie wiemy. To są również zabiegi księgowe. Nie chciałabym, żebyśmy... Taki błąd został popełniony, myślę, w 2014-2015 roku. Środki z NBP-u, które zostały uwolnione, później były przetrzymywane w jakiś sposób księgowy przez Narodowy Bank Polski. One później były wielkim orężem do polityki Prawa i Sprawiedliwości. My dzisiaj odpowiadamy za rząd i my jako koalicja mamy prawo zainwestować te środki zgodnie z naszą strategią.
1: Jak sprawić, pani posłanko, to już ostatni nasz temat rozmowy, jak sprawić, żeby jednocześnie postawić na swoim, ale i wyjść z twarzą z konfliktu wokół upamiętnieniu UPA, a jednocześnie nie zaogniać relacji polsko-ukraińskich?
0: To jest bardzo trudna materia. Jedyną rzeczą, która jest w jakiś sposób tłumaczy działania prezydenta Zełenskiego, jest fakt, iż dzisiaj do wojska ukraińskiego przychodzą tylko i wyłącznie nacjonaliści. I to jest decyzja skierowana do wewnątrz Ukrainy. Oceniono, że skutki zewnętrzne będą mniej istotne niż skutki wewnętrzne. Nie chciałabym, żeby medal Orła Białego, który ma być zabrany prezydentowi, został odesłany pocztą do Polski, bo byłby to kolejny policzek wobec Polaków. Ale z całą pewnością Polska powinna uruchomić wszelkie służby dyplomatyczne i gospodarcze, żeby Ukraina doświadczyła i zrozumiała, że z taką polityką po prostu my się nie zgadzamy.
1: A myśli pani, że są uruchomione te wszystkie środki dyplomatyczne i gospodarcze?
0: Myślę, że tak, ale powinna to przede wszystkim odczuć. Ukraina powinna to odczuć finansowo, bo dzisiaj tylko to może być prawdziwym takim imperatywem, zachętą do zmiany swojej polityki. No bo Steven, włos na głowie jeży. Taki kraj chce wejść do Unii Europejskiej, który morderców, zbrodniarzy dzisiaj faworyzuje. No ja rozumiem, że każdy kraj ma swoją historię, ale raczej się ich chowa.
1: Ukraińska jest
0: raczej
1: inna.
0: Się ich chowa. Oni rzeczywiście nie mają takich doświadczeń państwowości, tylu lat państwowości jak Polska, ale mają dzisiaj swoich bohaterów i nie ma potrzeby odwoływania się do bohaterów, którzy po prostu dokonali ludobójstwa.
1: Ja się z panią zgadzam.
0: Dzisiejsza wojna ma swoich bohaterów.
1: Ja się z panią zgadzam, tylko ja mam z tym taki problem, że żadne państwo nie powinno narzucać drugiemu państwu, jakich bohaterów ma celebrować. Tak? To znaczy, wiadomo, że patrzymy na UPA, ja tutaj nie
0: Ale panie redaktorze, czy my to narzucamy? My po prostu swoje stanowisko artykułujemy i swoje decyzje opieramy na własnych doświadczeniach. W innym przypadku, nawet jeżeli będzie jak najbardziej proukraiński rząd, każdy proukraiński polityk de facto będzie walczył ze polskim społeczeństwem, bo polskie społeczeństwo się na to nie zgadza. No jednak społeczeństwo, naród i władza, jakakolwiek by nie była, muszą ze sobą współdziałać i to

0: I realizować i deklarować cele ustanawiane przez naród również w wyborach. W związku z tym takie jest nasze, tutaj nie ma wątpliwości
1: nie, tutaj
0: społecznej
1: reakcja społeczeństwa,
0: w tej sprawie.
1: Reakcja społeczeństwa polskiego była jednoznaczna, 98%, 98% potępia tę decyzję.
0: I to jest niemożliwe, żeby dzisiaj czy premier, czy

0: decyzji Zełenskiego będą. Czy powinien być to odebranie Orła Białego? Myślę, że może być to jeszcze dla nas większy policzek w całej tej formule niż ostatnie miesiące. W związku z tym ja bym raczej postawiła na sankcje gospodarcze.
1: Tylko dopowiem, żeby to nie wybrzmiało odpowiednio. 98% użytkowników internetu badanych przez kolektyw Res Futura. To nie cała populacja. Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pani posłanko, pozdrawiamy panią serdecznie i miłego
0: dobrego tygodnia.
1: No, właściwie
0: już
1: weekendu
0: wieczorem
1: długiego.
0: Zaczyna się weekend majowy, także dobrego odpoczynku, naładowania baterii.
1: Czerwcowy weekend.
0: Oczywiście czerwcowy weekend.
1: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Wszystkiego dobrego.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama. Bo w Media Ekspert taniej
3: masz. Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
10: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
9: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
10: Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: Czym zajmują się położne poza odbieraniem porodów? I co możemy stracić, jeśli w życie wejdą planowane zmiany w kształceniu położnych? O tym porozmawiam w najbliższej audycji Do Pomyślenia, dzisiaj o 22.06. Moim gościem będzie położna Klaudia Nil-Atmadża. Ewelina Kamińska, zapraszam do pomyślenia.
12: Z 4 czerwca 1989 roku odbyły się nie w pełni wolne wybory. A potem już poszło. Dziś wybieramy w wolnych wyborach prezydentów, parlamentarzystów, samorządowców. 4 czerwca, 37 lat po tamtych wyborach, rozmawiać będę z wybranymi wtedy posłami z Solidarności i z PZPR-u. Może być ciekawie. Paweł Wojewódka, zapraszam. 4 czerwca po 14, Polskie Radio 24.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 7.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. W nocy z Pekinu wystartował specjalny samolot, którym transportowana jest 24-letnia Klaudia. Poinformował o tym wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Wymagająca ewakuacji medycznej pacjentka ma trafić do szpitala wojskowego we Wrocławiu. Klaudia to studentka sinologii. Podczas jej pobytu w Chinach stwierdzono u niej rzadkie powikłania po usunięciu guza jajnika. Kobieta jest w śpiączce. Jej stan jest bardzo poważny. W czasie transportu czuwa na

0: z nią specjalny zespół medyków. Trwają polsko-amerykańskie rozmowy w sprawie liczby i charakteru obecności wojsk USA w naszym kraju. Poinformował o tym w rozmowie z TVP Info wspomniany już minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier podkreślił, że Polska zabiega o stałą amerykańską bazę wojskową.
1: Miałem długą też rozmowę z ambasadorem Rose na temat zdolności i możliwości. Jesteśmy w kontakcie z Pentagonem, przekazujemy dalsze informacje, o które proszą nasi amerykańscy sojusznicy. Ja jestem optymistą, że mogą być naprawdę bardzo masywne, dobre decyzje dotyczące nie tylko liczby żołnierzy, ale ich trwałej obecności i inwestycji w Polsce.
0: Na tym nie koniec. Na poziomie NATO trwają też rozmowy o ewentualnym rozmieszczeniu w Polsce broni atomowej. Szef MON-u będzie o tym rozmawiał podczas najbliższego szczytu NATO w Brukseli 18 czerwca. Prezydent Karol Nawrocki nie wystąpił z wnioskiem o objęcie ochroną mieszkania należącego do jego matki, informuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Po fałszywym zawiadomieniu o pożarze 23 maja Straż Pożarna i Policja siłowo weszły do gdańskiego mieszkania matki Karola Nawrockiego, które w tym czasie było puste. Mieszkania członków rodzin osób chronionych nie podlegają ochronie automatycznie z mocy prawa. Trzeba złożyć w tej sprawie wniosek, podkreśla rzecznik rządu.
2: To osoba ochraniana, premier czy prezydent, wnioskuje o to, żeby daną nieruchomość taką ochroną objąć. W przypadku pana prezydenta ta konkretna nieruchomość nie była objęta takim wnioskiem, więc przekazywanie dalej informacji o tym, że jakoby to jest jakaś decyzja służb, jest po prostu nieprawdą. Pan prezydent o taką ochronę po prostu nie wystąpił.
0: Po majowej serii fałszywych alarmów służby zatrzymały dotychczas 6 osób, w tym znanego warszawskiego adwokata. Na razie wykluczono, że działał razem z zatrzymaną wcześniej grupą 20-latków. Od dziś kierowcy nie mogą kasować niektórych punktów karnych na płatnych kursach. W życie weszły zaostrzone przepisy, a także nowa lista wykroczeń, za które nie można redukować kar. To najcięższe drogowe przewinienia. Punktów nie można zbić na przykład za przekroczenie prędkości powyżej 30 km od dopuszczalnej, za stwarzanie zagrożenia dla pieszych, a także za jazdę pod wpływem alkoholu. Przy tej okazji przypominamy kierowcom, że od dziś mogą się spodziewać na drogach zwiększonej liczby policyjnych patroli, a to wszystko w związku ze zbliżającym się długim weekendem.

0: Pochmurny i deszczowy dzień przed nami z prognozowanymi burzami w pasie od Pomorza Środkowego przez Wielkopolskę aż po Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Śląsk, Małopolskę, a nawet Podkarpacie. Temperatura najwyższa właśnie na Podkarpaciu 26 stopni, 25 w Małopolsce i na Kujawach, w centrum 23-24 stopnie. Chłodniej na wschodzie kraju, tam 20-21, a najchłodniej na zachodzie, tylko 18 stopni.
1: Co pan taki roztańczony?
0: A bo te dżingle są takie taneczne bardzo. Disco.
1: Tak, disco ponad wszystko kiedyś chyba mawiali, ale to chyba jeszcze nas na świecie nie było.
0: Możliwe.
1: Dobrze.
0: Andrzej Grabowski z redakcji sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry ponownie.
0: Miało być o panu Olisa Debę.
1: No i jest pan Olisa Debę, jak pan zerknie tutaj.
0: Jest. No to chwilę jeszcze poczekamy.
1: Dobrze.
0: Ale zaczynamy.
1: No, jestem ciekaw, czy pan bardziej czeka na pana Olisa Debę, czy na panią Chwalińską.
0: Na panią Chwalińską i jej kolejne sukcesy.
1: Proszę pana, także 11, przypominamy, tak. Jeśli pan zapomniał przez tę godzinę,
0: nie.
1: To dobrze, bo ten mecz będzie ważny, bo to będzie ćwierćfinał w tenisowym French Open. Rywalką Mai Chwalińskiej będzie Rosjanka Anna Kalińska. Widzi pan, Kalińska-Chwalińska, to się człowiek może zawsze zaplątać.
0: Pewnie, że tak.
1: I sprawa jest dość ciekawa, bo Maja o rankingach wspomina, bo sama się pnie znacząco w rankingu, już awansowała prawie 100 miejsc w ciągu 2 tygodni.
0: Z kolei... I słyszałem też, że to daje jej przepustkę, prawda, do kolejnych turniejów.
1: Chociaż wie pan, paradoks
0: Golden
1: jest...
0: Golden Pass.
1: Tak, troszkę tak. Na przykład w US Open to już w ogóle wszystko pięknie. W Australian
0: Bez
1: Open
0: kwalifikacji
1: raczej
0: też. Już.
1: Ale Wimbledon jest zaraz i tam będzie się musiała przez kwalifikacje przebijać. Okay. Chociaż Polski Związek Tenisowy wystąpił o dziką kartę dla Mai, żeby jednak nie musiała podzielać losu pewnej francuskiej, która rok temu w Paryżu dotarła do półfinału, a potem przepadła w kwalifikacjach na Wimbledonie, bo wie pan, zamykają te listy i w ogóle jakby nikt nie wpadnie na to, że czasem jest jakaś zawodniczka, która może podbić świat. Nie, i wychodzą potem z tego takie, no, tak zwane masz babo placek. Także jeśli chodzi o te ranki.

0: Maji Chwalińskiej, to Maja o tych rankingach i o rywalce, która jest bardzo dobra, mówi tak.
1: Te rankingi nie grają. Ja sama mam takie zawodniczki, nawet śmieję się, bo na początku turnieju z jedną z nich rozmawiałam i ona gra w eliminacjach i się śmiałyśmy, że kurczę, mam nadzieję, że cię nie wlosuję. I napisała właśnie, że cieszy się, że jest jedyną zawodniczką, którą ja nie chciałam wlosować. Więc tak, z Aną się okaże.
0: To jeszcze za kulisy świata Maji Chwalińskiej wprowadza nas jej menedżer Piotr Szczypka.
2: W ostatnim czasie się dużo zmieniła, bardzo dużo się śmieje, żartuje, także staramy się po prostu na tych śniadaniach czy tych kolacjach żartować jak najwięcej, żeby te emocje jakoś rozluźnić. Byliśmy nad Sekwaną, na lody, czy tam ona lubi z Lego układać, więc kupiłem Lego, układała Lego, graliśmy w karty. Jest normalną dziewczyną, młodą kobietą, bardzo skromną, bardzo sympatyczną, żartującą. Właśnie też mnie to dziwi, bo mam wrażenie, że my bardziej się cieszymy, bardziej to celebrujemy niż ona sama. Jest to też na pewno spełnienie marzeń, gdzieś tam łezka się jej uroniła, ale chce być twarda, więc zaciszu w pokoju.
0: Wczoraj w Paryżu bez niespodzianek, przypomnijmy, że tym takim najciekawszym wydarzeniem był ćwierćfinał ukraiński. Tam Marta Kostiuk po meczu zaciętym wygrała z Ukrainką Świtoliną. Proszę pana, okazuje się, że pana oszukałem godzinę temu.
3: Z Chinami?
0: Tak, bo przekonywałem pana, że mecz może się skończyć, a się w ogóle nie skończył. Jest...
3: A zaczął się chociaż?
0: Nie, zaczął się przy pana 5.30. Wynik podawaliśmy godzinę temu.
3: Po prostu weryfikuję pan... pańskie informacje, panie Andrzeju.
0: Widzę, jak pan śledzi wyniki polskich siatkarek. Ale tak, jest 2-2 w setach, więc teraz zaczyna się ten set decydujący niebawem, tak zwany tiebreak. Także czekamy na rozstrzygnięcie, ale w tym serwisie się to nie zakończy. To już panu powiem od razu. Nie ma szans.
3: To prosimy słuchacze do pozostania z Polskim Radiem 24.
0: Tak.
3: I tam na pewno w kolejnych informacjach
0: jestem
3: sportowych.
0: Jestem o tym przekonany, że nasi koledzy i nasze koleżanki będą obszernie informować o wynikach polskich siatkarek. Proszę pana, jeszcze ten wieczorny mecz polskich piłkarzy. To jest rzecz bardzo ważna.
3: Z Nigerią?
0: Z Nigerią. I proszę pana, oczywiście i Polacy, i Nigeryjczycy na mundialu nie zagrają. No ale to taki czas do eksperymentów. I dla jednego trenera, i dla drugiego. Jak też przy takich rocznicach, to zawsze takie podsumowania, bo to powoli pierwsza rocznica zbliża się urzędowania Jana Urbana.
3: Ach, taka rocznica.
0: I Jan Urban troszeczkę tak sobie ponarzekał.
4: Rok pracy mojej ja uważam za nieudany, bo nie osiągnęliśmy głównego celu. Jeśli chodzi o samą reprezentację, uważam, że ona się rozwija, mimo tego, że dostaje nam się za przegrany sparing. To jednak uważam, że poszliśmy do przodu i wiemy, co mamy poprawić. Grę defensywną musimy poprawić, bo tracimy zbyt wiele bramek.
0: A na konferencję prasową wpadł właśnie wczoraj Emanuele Olisadebe i o tym, co przed nim, a przecież to polski Nigeryjczyk, mówił tak.
5: Yeah, for sure.
0: Na pewno będę miał mieszane uczucia. Dla mnie, jako byłego reprezentanta Polski, jednak zawsze ta drużyna będzie najważniejsza, choć obu życzę powodzenia. Tak powiedział pan Olisadebe.
3: W jakim wieku jest pan Olisadebe?
0: Proszę pana, 78 rocznik.
3: Myślę, 47 lat. To już...
0: Młody człowiek. I w Chinach, tam jak w Chinach. China kiedyś grał. W Nigerii zajął się, tak, o ile dobrze pamiętam, chyba hotel prowadzi. Coś tam w branży deweloperskiej też. Także zupełnie nie piłkarskie rzeczy, proszę pana.
3: Ale to nie za dużo jak na mecze w reprezentacji?
0: Czemu?
3: 47?
0: No to nie, to już nie te czasy, proszę pana. To co najwyżej takie kary, teraz są modne mecze takich oldboyów, wie pan, przyjeżdżają tacy panowie z brzuszkami i grają, to może. Ale to Olisadebe raczej w tym nie gra. Zanim się do Stanów przeniesiemy w związku z mundialem właśnie, to jeszcze tylko szybko panu powiem, że Piotr Michalski, nasz znakomity panczenista, zakończył karierę. Teraz będzie drugim trenerem kadry sprinterów. Mistrz Europy, człowiek z ciekawą historią, bo 4 lata temu na igrzyskach w Pekinie był jednym z bohaterów reprezentacji Polski. Tam był 4. na 1000 metrów i 5. na 500. I do medalu zabrakło mu odpowiednio 8,2 sekundy. Także...
3: 8,2
0: sekundy. W jednym starcie 8, w drugim 2 sekundy.
3: Okej, rozumiem.
0: To pan nie zdąży nic powiedzieć, a już by pan ten medal stracił.
3: My chyba musimy się ze Stanami Zjednoczonymi połączyć.
0: Tak, bo czas nas goni. Jan Pachlowski z nami opowie nam o mundialu i o huraganach i nie tylko. Janku, kłaniamy ci się.
6: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Sezon huraganów się właśnie zaczął, a już niedługo zaczyna się mundial. I co w przypadku, kiedy będą huragany? Jest to możliwe. Władze specjalnie przygotowują się, aby edukować dziesiątki tysięcy kibiców, którzy przyjadą na Florydę, bo jak dla mieszkańców Florydy, szczególnie tej południowej, sezon huraganów i przygotowanie się to jest coś normalnego, czyli przygotowanie się do możliwego nadejścia żywiołu, no to już dla tych dziesiątek kibiców z całego świata nie, a przecież Miami 7 spotkań zostanie rozegranych. I też jest jedna ciekawa w tym przypadku sprawa, bo na Florydzie mamy tak zwany sezon mokry i bardzo często są wyładowania atmosferyczne, a prawo amerykańskie mówi, że jeżeli w danym miejscu, i tu bierzemy stadion sportowy w Miami, jest niekryty, czyli w przeciągu...

0: takim, chodzi o dystans, czyli w tym dystansie 14 km naokoło stadionu wystąpi wyładowanie atmosferyczne, to natychmiast spotkanie musi być przerwane i może być wznowione pół godziny po tym, jak to ostatnie wyładowanie atmosferyczne będzie odnotowane. I na przykład podczas zeszłorocznych mistrzostw świata klubowych, które były również rozgrywane na Florydzie, niektóre spotkania trwały po 5 godzin, bo były przerywane. Wyładowanie atmosferyczne o tej porze roku, kiedy będzie mundial, czyli już niedługo są praktycznie codziennie. No jestem bardzo ciekawy, jak mistrzostwa świata będą tutaj wyglądać versus właśnie pogoda, huragany i wyładowanie atmosferyczne.
1: Janku, to jeszcze szybciutko o tym, co w hokeju, bo czas nas bardzo, bardzo goni i tutaj tylko podpowiadasz, że Carolina Hurricanes przegrali w tym pierwszym finałowym meczu w NHL z Vegas Golden Knights.
0: Tak, 4-5, znakomite spotkanie, 2-0 na początku prowadził zespół z Karoliny Północnej. Potem drużyna Vegas już jednak dominowała, aczkolwiek tutaj ten wynik kilkakrotnie się zmieniał. Decydująca bramka Czech Tomasz Hel, posłuchajmy, co powiedział zaraz po spotkaniu.
2: Nigdy się nie poddajemy, bez względu na to, w jakiej sytuacji znajdujemy się na lodowisku. Świetnie zaprezentowaliśmy się w drugiej, trzeciej tercji. Byliśmy bardzo mocni. To nasze wielkie zwycięstwo w pierwszym meczu serii.
0: Pierwszy NHL za nami, mecz finału, a dzisiaj, najbliższej nocy czasu polskiego, początek finału NBA. New York Knicks z Jeremym Sochanem przeciwko San Antonio Spurs.
3: Panowie, ja już bardzo apeluję
1: tak,
3: o koniec.
1: Uciekamy, kończymy, już kropeczkę stawiamy
3: sportową. Z całą sympatią do was obu, ale już musimy kończyć. Jan Pachlowski ze Stanów Zjednoczonych, dzięki Janie, a ze studia w Warszawie Andrzej Grabowski z redakcji sportowej.
1: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję Andrzeju. Najpierw kask na głowę, dopiero potem przejażdżka na rowerze albo na hulajnodze. Od dziś dzieci i młodzież do 16 roku życia mają nowy obowiązek. Jazda wszystkimi pojazdami użytku osobistego wiąże się z koniecznością założenia kasku na głowę. Co grozi za jego brak i kto poniesie konsekwencje? O tym Aleksander Przoniak.
4: Policjanci przez lata apelowali o to, by przemieszczając się rowerem czy hulajnogą mieć na sobie kask. Apel kierowany był do wszystkich, ale szczególnymi adresatami były dzieci i młodzież. Przez wiele lat nie było jednak obowiązku noszenia kasków. Serie wypadków, szczególnie na hulajnogach elektrycznych, ale też na rowerach, uruchomiły dyskusję o wprowadzeniu obowiązku noszenia kasku. W zeszłym roku Ministerstwo Infrastruktury opracowało odpowiednie przepisy, które dziś weszły w życie. Za ich przestrzeganie odpowiedzialna jest przede wszystkim policja. Antoni Rzeczkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że regulacje dają nowe narzędzia w walce o bezpieczeństwo.
5: Do tej pory policjanci mogli tylko apelować i uczulać dzieci i młodzież, jak i też opiekunów, żeby ci najmłodsi zawsze zakładali kaski. W tej chwili zostanie już wprowadzony instrument prawny, za pomocą którego policjanci będą mogli egzekwować już ten obowiązek. Przy czym dobry przykład zaczyna się tak naprawdę już w domu, od postawy rodziców, od postawy opiekunów.
4: Za brak kasku podczas jazdy rowerem czy hulajnogą grozi mandat w wysokości 100 zł. Z racji, że sankcja grozi osobom nieletnim, kara de facto będzie nałożona na rodziców lub opiekunów prawnych. Antoni Rzeczkowski podkreśla, że to właśnie na nich ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa swoim pociechom.
5: Policjanci będą stali na straży tych przepisów, będą reagować na wszelkiego rodzaju wykroczenia popełnione w tym zakresie. Przy czym należy tutaj podkreślić, że odpowiedzialność prawna spoczywa tutaj na opiekunach, więc w momencie, gdy policjanci ujawnią osobę do 16 roku życia, która nie stosuje się do tego obowiązku, będą podejmowali tutaj działania związane z ustaleniem prawnego opiekuna.
4: Wprowadzenie obowiązku popierają specjaliści. Z badań Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że kask skutecznie chroni głowę przed urazami powstałymi w wyniku upadku. Anna Zielińska z ITS powiedziała, że kask może nawet ocalić życie.
6: Stosowanie kasków przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, a w przypadku użytkowników hulajnóg elektrycznych o ponad 40%. Niemal połowa Polaków popiera wprowadzenie obowiązku kasków dla wszystkich rowerzystów. A w przypadku dzieci poparcie to sięga aż 80%.
4: Eksperci dodają, że obowiązek i kary to nie wszystko. Potrzebna jest edukacja i tworzenie zdrowych nawyków dotyczących bezpieczeństwa. Za to odpowiedzialni są rodzice, a pomóc może szkoła. Ilona Grzegorczyk, nauczycielka jednej z warszawskich

0: szkół mówi, że ważna jest także świadomość, nie tylko przymus.
1: Unikając właśnie komunikatów, że potrzebujesz, że musisz, bo jeżeli rozmawiamy w ten sposób, no to dziecko uczy się bardziej unikania kary i przestrzegania ostrzeżeń czy regulacji, które nam nakłada dorosły. I do momentu, dopóki on jest i patrzy, to jasne, ja to zastosuję, ale jak tylko zniknie, to moje motywacje też się zmienią, prawda? Będzie mi zależało na tym, co powiedzą koledzy, jak zareagują. Więc najważniejsze jest to, żeby wypracować w nich informacje i zrozumienie, dlaczego to jest tobie potrzebne.
0: Obowiązkiem są objęte także wszelkie inne pojazdy osobistego użytku.
2: O czym informował Aleksander Przoniak. Rozpoczyna się czerwcówka, a policja przypomina, aby wyruszając na długi weekend nie zapominać o zdrowym rozsądku, bo korki przy wyjazdach z miast, a na drogach więcej patroli policji w trasie. Mariusz Pieśniewski.
3: Co roku wyjazdy na długie weekendy wyglądają podobnie.
4: Rzeczywiście korek zmęczył intensywnie.
5: No wolno. Jak ktoś się śpieszy, to ma problem.
3: Ale czego możemy się tym razem spodziewać?
6: Zwiększonego natężenia ruchu, szczególnie na głównych ciągach komunikacyjnych oraz trasach prowadzących do miejsc wypoczynku.
3: Mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
6: Funkcjonariusze będą czuwać nad płynnością ruchu, reagować na wykroczenia.
3: Warto nie tylko stosować się do znaków, ale po prostu zwolnić. Mówi wicekomendant główny policji nadinspektor Roman Kuster.
7: Jadąc 10 mniej, z 60 na 50 km na godzinę, o ile wydłuża się droga hamowania. To tak naprawdę ta droga hamowania wielokrotnie myślę, że jest w stanie uratować istnienie ludzkie.
3: W zeszłym roku podczas długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach doszło do 340 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób, a 408 zostało rannych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: 7:47, prawie 48 na zegarach. Do naszego studia przybył już Błażej Prośniewski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
2: Błażeju, zaczynamy saldo.
9: Saldo, magazyn gospodarczy.
8: A saldo zaczynamy od spodziewanej decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. RPP utrzymała ich poziom na dotychczasowym poziomie, co oznacza, że podstawowa stopa NBP nadal będzie wynosić 3,75%. Co ważne, jak mówi Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz w Rankomat.pl, oddala się też perspektywa ewentualnej podwyżki stóp, czego analitycy jeszcze niedawno nie wykluczali z uwagi na rosnącą inflację spowodowaną przez wojnę na Bliskim Wschodzie.
10: W czerwcu Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pozostawiła stopy procentowe bez zmian i właściwie nie było to zaskoczeniem, dlatego że niedawne dane na temat inflacji były zaskakująco dobre. Inflacja na poziomie 3,1% jest niższa niż zakładano, więc to powoduje automatycznie, że ta decyzja o utrzymaniu stóp procentowych wydaje się w tej sytuacji odpowiednia, ale co ważne, spada też ryzyko znaczących podwyżek stóp procentowych w kolejnych miesiącach. Te dobre dane na temat inflacji widać w notowaniach kontraktów terminowych FRA. One co prawda wciąż przewidują, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy stopy mogą wzrosnąć, ale jednak ten zakładany wzrost jest zauważalnie mniejszy niż to było jeszcze niedawno.
8: A więcej o powodach takiej, a nie innej decyzji RPP oraz możliwych ruchach w przyszłości zapewne powie dziś prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Konferencja szefa NBP zaplanowana jest na godzinę 15. Polak pokieruje Departamentem Europejskim Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Na to stanowisko został wybrany Mateusz Szczurek. W ostatnich latach był on członkiem zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, lecz najbardziej znany jest jako minister finansów w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz w latach 2013-2015. Mateusz Szczurek obejmie nowe stanowisko 27 lipca. A więcej na ten temat z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
11: Mianowanie Szczurka na to stanowisko ogłosiła szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Krystalina Georgiewa. Polak zastąpi Niemca Alfreda Kamera, który przechodzi na emeryturę. Georgiewa podkreśliła, że Szczurek wniesie do funduszu unikalne połączenie doświadczenia przywódczego i głębokiej znajomości europejskiej polityki gospodarczej. Szczurek to ekonomista z rozległym doświadczeniem w sektorze publicznym i międzynarodowych instytucjach finansowych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Columbia University i Uniwersytetu Sussex, gdzie uzyskał doktorat z ekonomii. W latach 2013-2015 pełnił funkcję ministra finansów. Przez 8 lat pracował w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Był też członkiem Europejskiej Rady Budżetowej. Od 2024 roku zasiada w zarządzie Banku Gospodarstwa Krajowego jako dyrektor do spraw ryzyka.

0: Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: A jeśli już mówimy o personaliach, to Orlen ogłosił właśnie wyniki konkursu na swojego prezesa. Szefem największego polskiego koncernu paliwowego ponownie zostanie Ireneusz Fąfara, który kieruje spółką od 2024 roku. Powołano też nowy zarząd, w którym jest jednak jedna zmiana. A chodzi o brak w tym gremium Witolda Literackiego, który obecnie pełni funkcję pierwszego wiceprezesa i jest odpowiedzialny za sprawy korporacyjne.
0: Saldo.
1: Dziś wchodzą w życie przepisy dotyczące konieczności jazdy na rowerach i hulajnogach elektrycznych w kaskach. Chodzi o osoby do 16 roku życia. A to jest dobry pretekst do tego, aby przy tej okazji przypomnieć o tak zwanych polisach rowerowych, które podobnie jak kaski mogą istotnie zwiększyć poziom naszego bezpieczeństwa. Pod hasłem polisa rowerowa kryją się najczęściej dobrowolne umowy ubezpieczenia, którymi objąć można rowerzystę oraz sam rower. Mówimy tutaj zarówno o ubezpieczeniu OC, jak i NNW oraz o tak zwanym rowerowym AC czy Assistance. Brak takiej polisy może oznaczać poważne konsekwencje finansowe, zarówno gdy wyrządzimy szkodę innym, jak i gdy sami zostaniemy poszkodowani. To ważne, bo z jednośladów korzystamy coraz częściej. Jak wynika z badania Polak na rowerze 2026, blisko 80% Polaków deklaruje, że jeździ na rowerze co najmniej raz do roku. Jednocześnie, jak mówi Marta Pukutycka-Mondrala, rzeczniczka prasowa Nationale Nederlanden, zdecydowana większość z nas wskazuje, że aby w pełni cieszyć się z jazdy na rowerze, bardzo ważne jest poczucie bezpieczeństwa.
2: Dlatego tak ważne jest ubezpieczenie rowerowe i ten produkt zyskuje na znaczeniu. Produkt nie jest drogi, wystarczy taka kwota od 66 zł w perspektywie pół roku. Oczywiście wszystko zależy też od wartości ubezpieczanego sprzętu. Warto mieć ubezpieczenie sprzętu, ale też ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. No i odpowiedzialność cywilna, jeżeli jadąc na rowerze nagle, nie wiem, uszkodzimy auto stojące, to też warto mieć to w swoim pakiecie ubezpieczeniowym.
1: Co ważne, posiadanie takiej polisy nie zwalnia nas, a właściwie osób do 16 roku życia, z obowiązku używania kasków. Jak mówi Łukasz Seroczyński, prawnik w Biurze Rzecznika Finansowego, jego brak, zakładając, że mamy wykupione odpowiednie ubezpieczenie, będzie miał wpływ na wysokość wypłaconego ewentualnego odszkodowania.
3: To znaczy ubezpieczyciel, a następnie w razie sporu sądowego sąd z pomocą biegłych bada, czy ten brak kasku przyczynił się do zwiększenia obrażeń. No a w razie stwierdzenia takiego związku przyczynowego, na przykład stwierdzenia, że obrażenia byłyby o 20% mniejsze, gdyby rowerzysta taki małoletni używał kasku zgodnie z przepisami, to takie należne odszkodowanie może zostać obniżone o odpowiedni procent.
1: Tu dodajmy może jeszcze małą przestrogę. Według danych policji w 2025 roku doszło do blisko 3,5 tysiąca wypadków z udziałem rowerzystów. Zginęło w nich w sumie 155 osób. Dino znów na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym razem chodzi o podejrzenie działań związanych z ograniczaniem konkurencji na rynku pracy. Oprócz samej spółki, postępowaniem prowadzonym przez UOKiK objęte są cztery firmy przewozowe, które obsługują centra dystrybucyjne tej sieci handlowej. Zarzuty otrzymało również pięciu menedżerów. Jak mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny, istnieje podejrzenie, że przedsiębiorcy zawarli niepisaną umowę, w efekcie której kierowcy ciężarówek mogli mieć utrudnioną zmianę pracodawcy i gorsze warunki zatrudnienia.
4: Przedsiębiorcy mogli uzgodnić, że firmy transportowe nie będą zatrudniać kierowców pracujących u innych uczestników porozumienia. W ciągu 3 miesięcy, określanych przez przedsiębiorców jako okres karencji, kierowca nie mógł przejść do innego przewoźnika, który również obsługiwał Dino. Celem przedsiębiorców mogło być zatrzymanie u siebie dotychczasowych pracowników. Wiedząc, że inne firmy nie zaoferują pracownikom wyższej pensji, sami nie musieli podnosić ich wynagrodzeń, które mogły być niższe niż w warunkach uczciwej konkurencji.
1: Tu dodajmy, że to nie jest pierwsza tego typu sprawa. Podobne postępowania toczą się przeciwko właścicielom sieci Biedronka i Lidl oraz współpracujących z nimi firmom transportowym. Jak wynika z badań, 1/3 dzieci w Polsce nie ma własnego pokoju. I choć pod tym względem, nomen omen, sytuacja w kraju sukcesywnie się poprawia, to wciąż, patrząc przez pryzmat standardów europejskich, statystycznie rzecz ujmując, mieszkamy w przeludnionych mieszkaniach. Dodajmy, wspomniana poprawa ma związek zapewne nie tyle z tym, że mieszkania są coraz większe, a że mieszka w nich coraz mniej dzieci. A zgodnie ze wspomnianymi standardami, rodzina powinna dysponować osobnym pokojem dziennym oraz dodatkowo odpowiednią liczbą sypialni dla rodziców i każdego dziecka. A to w polskich warunkach jest trudne do zrealizowania. Często jest też tak, że rodzice

0: rezygnują z własnej sypialni i oddają tę przestrzeń dziecku. A tak na ten temat mówi analityk rynku nieruchomości Bartosz Turek.
1: 67% dzieci w Polsce może mieć już własny pokój. Tak wynika z szacunków opartych o dane Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu. W dalszym jednak ciągu około 1/3 pociech współdzieli pokój z rodzeństwem lub rodzicami. Fakt, że wciąż spora część dzieci w Polsce nie ma własnego pokoju, to kolejny dowód na to, że zasoby mieszkaniowe w Polsce są po prostu niewystarczające. Mieszkań brakuje tam, gdzie są potrzebne, a do tego istniejące mieszkania są zbyt skromne pod względem powierzchni czy liczby pokoi.
0: A na 29 krajów przebadanych przez Eurostat problem przeludnienia wśród dzieci jest powszechniejszy tylko w 7 państwach. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Wczorajsza sesja na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie zakończyła się wzrostem większości indeksów. Na minusie był tylko SWIG 80. Najwięcej natomiast zyskał WIG 20, który urósł o nieco ponad 1%. Jeśli chodzi o rynki finansowe, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,65. Kurs euro wynosi 4,24, a za franka trzeba zapłacić 4,62 zł.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowit.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
10: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wojskowy transport chorej Polki wyruszył z Chin. Klaudia jest pod opieką specjalnej grupy lekarzy. Rząd nie odpuszcza lepszej ochrony internautów. Po prezydenckim wecie jest nowa ustawa. Odwiedzimy Dąbrowę Górniczą, rodzinne miasto Mai Chwalińskiej. Niebawem Polka powalczy o półfinał Wielkiego Szlema w Paryżu. Minęła ósma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Samolot z polską studentką na pokładzie jest w drodze z Chin do Polski. Informację przekazał w nocy.

0: Wkrótce w mediach społecznościowych minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Kilkanaście godzin i pani Klaudia będzie w naszym kraju. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcję sprowadzenia jej do Polski. Tu trafi w ręce naszych najlepszych lekarzy, czytamy we wpisie ministra obrony. Klaudia to studentka sinologii. Podczas jej pobytu w Chinach stwierdzono u niej rzadkie powikłania po usunięciu guza jajnika. 24-latka jest w ciężkim stanie, w śpiączce, dlatego wysłano po nią wojskowy transport. O szczegóły dopytamy tuż po informacjach. Naszym gościem będzie wiceminister obrony Stanisław Wziątek. Po wecie prezydenta rząd podejmuje kolejną próbę wdrożenia przepisów z Europejskiego Aktu o Usługach Cyfrowych. Ministrowie przyjęli nową ustawę, która ma wzmocnić ochronę użytkowników globalnej sieci. Szczegóły ma dla nas Michał Makowski.
1: Przepisy wprowadzają procedurę szybkiego blokowania treści naruszających prawo, związanych na przykład z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, kradzieżą tożsamości, oszustwami czy naruszeniami praw autorskich. Służby takie jak policja, prokuratura czy Krajowa Administracja Skarbowa będą mogły wystąpić do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zablokowanie kontrowersyjnej zawartości. Z drugiej strony użytkownicy będą mogli odwołać się od tej decyzji do Sądu Powszechnego.
2: Właśnie po to, żeby w ostatniej instancji, kiedy są wątpliwości, czy treść powinna znikać z internetu, czy nie, to państwo w postaci niezależnego sądu podejmowało decyzję.
1: Powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Kolejne przyjęte przepisy mają sprawić, że to prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie nadzorował stosowanie unijnych przepisów dotyczących ochrony małoletnich w sieci, przejrzystości reklam oraz zakazu stosowania zwodniczych interfejsów na stronach internetowych.
0: Projekt ustawy wdrażający akt o usługach cyfrowych wkrótce trafi do Sejmu. Regulacje wejdą w życie 3 miesiące po ewentualnym podpisie pod ustawą prezydenta Nawrockiego. Szef MSZ-u liczy na refleksję Ukrainy i działania naprawcze. Radosław Sikorski podczas spotkania z mieszkańcami Tarnogrodu na Lubelszczyźnie odniósł się do sprawy nadania przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Prezydent Zełenski popełnił błąd, stwierdził szef polskiej dyplomacji.
3: To jest bardzo skomplikowane, bo nie wszyscy nasi bohaterowie muszą być przez inne kraje czczeni, ale są granice. Toczą się rozmowy zakulisowe. Mam nadzieję, że strona ukraińska znajdzie jakiś sposób na skorygowanie tego błędu.
0: Decyzja prezydenta Ukrainy wywołała oburzenie. Wiele samorządów, w tym miasta partnerskie, wysłały oficjalne pisma protestacyjne. Lublin zdjął ukraińską flagę z ratusza. Była też reakcja na szczeblu ogólnokrajowym. Prezydent Nawrocki, przypomnę, złożył wniosek o odebranie orderu Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi. Kapituła orderu zajmie się tym wnioskiem po długim weekendzie. No właśnie, dziś początek długiego weekendu, a to oznacza korki na wyjazdówkach i więcej patroli policji na trasie. Mundurowi ponawiają apele o rozwagę, bo sytuacja na drogach może być trudna.
4: Co roku wyjazdy na długie weekendy wyglądają podobnie.
5: Rzeczywiście korek zmęczył intensywnie.
6: No wolno. Jak ktoś się śpieszy, to ma problem.
4: Ale czego możemy się tym razem spodziewać?
7: Zwiększonego natężenia ruchu, szczególnie na głównych ciągach komunikacyjnych oraz trasach prowadzących do miejsc wypoczynku.
4: Mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
7: Funkcjonariusze będą czuwać nad płynnością ruchu, reagować na wykroczenia.
4: Warto nie tylko stosować się do znaków, ale po prostu zwolnić. Mówi wicekomendant główny policji nadinspektor Roman Kuster.
8: Jadąc 10 mniej, z 60 na 50 km na godzinę, o ile wydłuża się droga hamowania. To tak naprawdę ta droga hamowania wielokrotnie myślę, że jest w stanie uratować istnienie ludzkie.
4: W zeszłym roku podczas długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach doszło do 340 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób, a 408 zostało rannych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Na koniec odliczanie do historycznego meczu Mai Chwalińskiej. Nasza tenisistka powalczy o pierwszy w karierze awans do półfinału Wielkiego Szlema. Już dziś w prestiżowym French Open zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Mai mocno kibicują mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, gdzie wychowała się nasza reprezentantka.
9: Szeliśmy. Bardzo ładnie gra. Oczywiście, że dumna, oczywiście. Dąbrowianka. Tylko rzuciło mi się, że właśnie Chwalińska z Dąbrowy Górniczej to jest zaszczyt.
10: No, żeby wygrała, no czego można iść?
9: Wygranej oczywiście.
11: Przejścia też przejścia trzeba trochę.
9: Przejścia na razie do półfinału, a później do finału.
0: I taki rezultat bierzemy w ciemno. Trzymamy mocno kciuki. Początek meczu o 11:00.
12: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Dynamiczna pogoda na początek długiego weekendu. Na zachodzie i południu Polski pojawią się dziś burze i ulewy. Alerty IMGW obowiązują od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, aż po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Poza silnym deszczem mocno powieje. W czasie burz porywy mogą sięgać 85 km na godzinę. Temperatura zróżnicowana od 17 stopni w Lubuskiem do 27 na Podkarpaciu.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Dzień dobry, dzień dobry. 8:06 na zegarach. Bez zmian środa, trzeci dzień czerwca, chociaż ta środa to jak piątek, można powiedzieć, bo przed nami długi weekend, 154 dzień roku. Najpierw słońce wzeszło o 4:19, a zajdzie o 20:49. Dzień trwa 16,5 godziny. A imieniny obchodzą dzisiaj Andrzej, Franciszek, Jan, Karol, Leszek, Maciej i Tamara. Zachęcamy Państwa, żeby pozostać z nami aż do godziny 9, bo po 8:48 będzie z nami pani Katarzyna Turosieńska, rzeczniczka prasowa Polskiej Izby Turystyki. Porozmawiamy, gdzie najchętniej jeździmy na długi weekend i gdzie jeszcze można pojechać za niewielkie pieniądze. Ale zaczynamy od drugiej rozmowy politycznej poranka.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: W naszym studiu pan minister Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej z Lewicy. Dzień dobry panie ministrze.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Zaczniemy od informacji, którą słyszeliśmy już od Aleksandry Kozery w informacjach, czyli o powrocie pani Klaudii z Wałbrzycha, która była w Chinach i tam doznała poważnych, ekstremalnych wręcz komplikacji zdrowotnych. Jak do tego doszło, że udało się sprowadzić panią Klaudię z Chin?
4: No przede wszystkim odruch serca, ale także decyzja pana premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. To jest coś niezwykłego, że można pomóc kobiecie, dziewczynie, która właściwie pozostała bez szans w Chinach, a rodzina musiała zbierać, organizować zbiórkę publiczną na jej powrót. Tu państwo polskie, Ministerstwo Obrony Narodowej, powinno się zaangażować i zaangażowało.
2: Mm-hmm. Czytam, że komercyjna polisa, którą miała pani Klaudia, nie pokryła wszystkich wydatków związanych z leczeniem oraz przewiezieniem pacjentki do Polski. Jeśli dobrze rozumiem, państwo polskie wysyła taki sygnał, że nikt nawet na drugim końcu świata nie zostanie pozostawiony sam sobie.
4: Właśnie o to chodzi. To jest tak jak z żołnierzami. Nigdy nie pozostawimy żadnego żołnierza, zwłaszcza takiego, który jest w potrzebie. Tak dokładnie powinno to dotyczyć każdego obywatela Rzeczypospolitej. Wszędzie tam, gdzie trzeba pomóc Polakom, będziemy pomagać.
2: Strona chińska nie tworzyła tutaj żadnych przeszkód? Współpracowała?
4: Nie, strona chińska traktuje to w kategoriach biznesu. Po prostu musi mieć uregulowane należności za leczenie. Natomiast sama kwestia przewiezienia Klaudii do Polski nie budziła wątpliwości.
2: Jasne. Dziękujemy za tę informację, panie ministrze. Zmienimy temat. Są już podpisane pierwsze umowy z tej narodowej części programu SAFE. Ten upłynął termin do końca maja. Teraz ta część europejska plus programu SAFE. Od jakich krajów będziemy jeszcze chcieli kupować uzbrojenie, z jakimi podpisywać kontrakty?
4: Bardzo istotne jest to, co się już zakończyło, bo to jest ogromna nie tylko szansa na zwiększenie zdolności polskiego wojska, ale także na zbudowanie potencjału polskiego przemysłu obronnego. I co dla mnie jest szczególnie istotne, to nie tylko chodzi o to, aby zrealizować te kontrakty w tej chwili, te, które są zakontraktowane umowy do roku 2030. Zdolności, które polski przemysł będzie posiadał po tych dużych inwestycjach, w nowe technologie, w nowe możliwości realizacyjne, powinny służyć temu, aby zbudować potencjał eksportowy i zbudować sobie nowe rynki zewnętrzne. Więc na to należy spojrzeć w taki sposób, że to jest z jednej strony szybkie dostarczenie uzbrojenia dla wojska, ale także zbudowania potencjału rozwoju gospodarczego na przyszłość. Jeśli chodzi o tą perspektywę, to rzeczywiście ona jest bardzo interesująca. Jest to zupełnie inna formuła niż ta stosowana dotychczas, bo teraz podpisaliśmy 62 umowy na kwotę około 120 miliardów złotych. Natomiast pozostałe środki będą wydawane razem z innymi państwami na wspólne

0: na zakupy. Mhm. To oznacza, że my możemy kupować w innych krajach europejskich, w tym także w Kanadzie, i oni będą kupować u nas. Na pewno nam bardzo zależy na tym, żeby posiadać samoloty, które będą dawały szansę na długie wykorzystanie naszych samolotów bojowych, czyli tankowce.
1: Czyli tankowce, co zaprzepaścił minister Macierewicz.
0: No niestety minister Macierewicz program, który nazywał się Karkonosze, zaprzepaścił, a te zdolności są bardzo nam potrzebne, ponieważ wykorzystywanie F-16 i tych najnowszych F-35 do realizacji długich zadań to niezbędna procedura skracająca cały system logistyki, czyli dostarczenia paliwa dla samolotu.
1: Ale jeśli dobrze pamiętam, to brak tych tankowców odbił nam się czkawką już 10-11 września, kiedy był ten atak dronowy na Polskę.
0: No oczywiście, bo część samolotów musiała po prostu lądować, musiała dokonać tankowania i dopiero znowu uruchomić procedurę działania bojowego. Natomiast tak, bez potrzeby lądowania w powietrzu, szybkie tankowanie i dalej realizacja zadań, więc to jest taka krytyczna potrzeba. Ale dla nas jest ważne to, żebyśmy sprzedawali swoje znakomite produkty. Produkt Piorun jest produktem wyjątkowo rozpoznawalnym nie tylko w Europie, ale na całym świecie. To jest specjalna wyrzutnia rakiet i tego chcą wszyscy. Natomiast bardzo nam zależy także na tym, aby sprzedać ten najnowszy produkt, jakim jest cały program SAM, a więc systemy antydronowe i dronowe. Wydaje mi się, że zarówno nasze drony, te, które powstają w polskich spółkach, jak i te, które powstają w WB, znajdą sobie na pewno znakomite rynki zbytu i w państwach bałtyckich, i w Rumunii. Więc jestem przekonany, że stoi otworem rynek dla polskiego przemysłu zbrojeniowego.
1: Pytanie, to dwa pytania. Najpierw pierwsze, czy polski przemysł zbrojeniowy da sobie radę z taką liczbą zamówień? To znaczy, czy się też nie zaczopuje, nie zakorkuje? Bo to nie tylko, jak pan wspomniał, nasze zamówienia tutaj z Polski idące, ale także między innymi Kanadyjczycy są zainteresowani, żeby kupować od nas, od Polski sprzęt.
0: Tak, to jest bardzo duże wyzwanie, ale to wyzwanie zostało przygotowane wcześniej. Podpisanie umów to jest finalizowanie wszystkich ustaleń, uzgodnień, negocjacji, ale także możliwości produkcyjnych. Takim bardzo interesującym projektem jest też pomysł pana premiera Kosiniaka-Kamysza, który w tej chwili właśnie jest realizowany. To są spotkania regionalne organizowane przez Polską Grupę Zbrojeniową, na które zapraszane są przedsiębiorstwa czy szefowie tych przedsiębiorstw, które mogą być kooperantami. Chodzi o to, żeby z jednej strony zbudować całą sieć logistyczną poddostawców i dostawców różnego rodzaju komponentów, ale także pobudzić ten rozwój gospodarczy w regionach nie tylko konkretnymi, finalnymi produktami, ale komponentami, które mogą służyć do tego, żeby wyprodukować na przykład kraba czy borsuka. To jest około, w przypadku borsuka, to jest około 400 kooperantów, a więc każdy może odnaleźć coś dla siebie. Są to małe elementy, są większe, natomiast chodzi o to, żeby wszystkie były wykonywane w jak najlepszym standardzie, zgodnie z wymogami technicznymi i huta sterowa wola. Wszystko to będzie koordynować i spinać. Więc taki pomysł na organizowanie tych spotkań regionalnych ostatnio odbyło się w Szczecinie, w którym miałem okazję uczestniczyć. Ogromne zainteresowanie. Ponad 200 przedsiębiorców. Za chwilę będzie kolejne spotkanie w innym regionie, dokładnie na Pomorzu. I to znaczy, że przedsiębiorcy też są zainteresowani. Oni chcieliby uzyskać konkretną informację, czego potrzebujemy, i czy ich zdolności mogą być uzupełnieniem tych brakujących potrzeb.
1: Panie ministrze, to zapytam to drugie pytanie, które mi się nasunęło w trakcie pańskiej wypowiedzi, dotyczyło porównania zdolności Polski i Ukrainy. Widzimy, jak ostatnio także w ślad za tym, im lepiej idzie Ukraińcom w atakowaniu Rosjan, tym Rosjanie są bardziej bezwzględni w atakowaniu ukraińskich miast. Codziennie setki dronów, dziesiątki rakiet.

0: rakiet, pocisków balistycznych, pocisków hipersonicznych. Pytanie, czy na dziś, gdyby Polska spotykała się z taką agresją ze strony rosyjskiej, bylibyśmy sobie w stanie poradzić z takimi atakami i czy będziemy sobie w stanie z nimi poradzić po 2030 roku, kiedy ten program SAFE dobiegnie końca?
1: Po roku 2030 na pewno nasze zdolności wojskowe będą dużo większe. Na pewno też zbudujemy cały system, który można nazwać odpornością państwa. Ta odporność państwa to jest nie tylko samozwalczanie czy rakiet, które lecą nad Polskę, w tym wypadku nad Ukrainę, czy dronów. To jest jasne, oczywiste. Natomiast chodzi o to również, żeby zbudować cały potencjał przemysłowy, który będzie szybko uzupełniał potrzeby, będzie uzupełniał braki. To jest to, co jest problemem w tej chwili na Ukrainie. Ukraina nie ma szybkiego uzupełniania potrzebujących komponentów. W tej chwili wyraźnie jest zauważalny brak rakiet. Bardzo oczekują patriotów do zwalczania rakiet balistycznych.
0: Tylko, że z tych Ameryka się wystrzeliwuje na Bliskim Wschodzie.
1: No więc właśnie, to jest ten problem. Dlatego my powinniśmy zrobić wszystko, żeby zbudować swoje zdolności. Amerykanie, program SAFE nam w tym bardzo pomógł. Amerykanie, widząc, że pojawia się po prostu również mocna europejska konkurencja, otworzyli się na to, żeby dzielić się swoimi zdolnościami i w tej chwili są gotowi, żeby ten transfer technologii i możliwości produkcyjne niektórych elementów rakietowych czy szeroko rozumianej obrony powietrznej przenosić do Polski. Ja wierzę, że my zbudujemy swoje zdolności przy współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.
0: I ostatnio jeszcze wystartowała kampania ochrony ludności i ochrony cywilnej w mediach, chociaż aż kurczę zapytać, kto wam wymyślił ten skrót OLIOC? No w żaden sposób nie jest to marketingowo sprawne.
1: To nie chodzi nawet o sam skrót. Chodzi o to, żeby naprawdę każdy obywatel wiedział, co robić, jak reagować w sytuacji zagrożenia i żebyśmy razem zbudowali cały system tej ochrony ludności, a więc umiejętność przemieszczania się do miejsc rozśrodkowania czy do miejsc ochrony. Żeby każdy z nas wiedział, jak udzielić pomocy temu, który tej pomocy potrzebuje. Więc system ochrony ludności buduje się latami. Finowie, którzy są takimi nie tylko prekursorami, ale pewnie wzorcem do naśladowania, zbudowali to od czasów II wojny światowej. Więc można powiedzieć, że są na zupełnie innym poziomie niż my. My dopiero w tej chwili rozpoczynamy cały obszar działań inwestycyjnych w tym zakresie. Środki, które są na to kierowane, są w znacznej części również przekazywane z budżetu MON-u. Na ten rok przekazał MON dwa...
0: Na OLIOC?
1: Generalnie na wszystko, co się wiąże z ochroną ludności. Okay. To jest 5,5 miliarda złotych. Pierwsze środki, które były przekazane w ubiegłym roku, służyły na zbudowanie systemów powiadamiania, na systemy łączności, na wszystkie te elementy związane z potrzebami zasilania energetycznego, alternatywne źródła energii. Teraz już wchodzimy w obszar budowania obiektów ochronnych. Wojskowa Akademia Techniczna określała wymogi, jakie muszą spełnić te obiekty, żeby chronić przed określonymi zagrożeniami. Więc to jest cały system działań. Te 5,5 miliarda ma służyć między innymi temu, żeby wojewodowie, określając wszystkie potrzeby w swoich regionach, określili priorytety. I według tych priorytetów po kolei, punkt po punkcie, obiekty będą realizowane.
0: Musimy trochę przyspieszyć, panie ministrze, bo czas nas nagli, goni. To jeszcze pytanie o prezydencki SAFE, o ten pomysł prezydenta Karola Nawrockiego i Adama Glapińskiego. Prezes PSL-u wczoraj w TVP Info wzywał, żeby Glapiński pokazał te pieniądze i żeby przekazał je na wojsko. Pan ma jeszcze jakiekolwiek złudzenia, że to się stanie, czy to po prostu była zagrywka polityczna?
1: Czy bez wątpienia to była zagrywka polityczna na początku rozmów na ten temat, ponieważ pan prezydent chciał zrobić wszystko, żeby rząd nie mógł zrealizować projektu europejskiego SAFE, a więc pojawiały się pomysły, które wykraczały poza, bym powiedział, nawet rozsądek, ponieważ pomysł, żeby zbudować program SAFE 0% z zysku Narodowego Banku Polskiego jest absolutnie niemożliwy do zrealizowania, bo tego zysku nie ma.

0: a są tylko i wyłącznie straty. Ja do tego jednak projektu podchodzę poważnie i raczej wolałbym, żeby on zmienił swoje oblicze, nie w kategoriach finansowania potrzeb armii z zysku Narodowego Banku Polskiego, bo nie podejrzewam, żeby pan prezes Glapiński ten zysk wygenerował, natomiast z obniżenia wielkości rezerw złota. Można po prostu powiedzieć, że ta skala tych rezerw, które posiadamy, jest bardzo duża i część tych rezerw można po prostu przeznaczyć na działania dotyczące budowy zdolności obronnych Wojska Polskiego, czy też także innych potrzeb w państwie. Uważam, że nie dość docenionym obszarem jest cały obszar szeroko rozumianego wsparcia medycznego, również dla potrzeb wojska. Zbudowanie zdolności dotyczących medycyny pola walki, zbudowanie zaplecza...
1: I pieniądze by się przydały.
0: Tak, zaplecza szpitalnego, zarówno na ten obszar działania pokojowego, ale szczególnie na obszar działań wojennych byłby bardzo potrzebny.
1: Doszło do zmiany wczoraj w dowództwie polskiego wojska. Stanowisko dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych otrzymał generał Ireneusz Nowak, pilot F-16, a na stanowisko w Brukseli jako szef sztabu w sojuszniczym dowództwie sił połączonych NATO został oddelegowany generał Maciej Klisz. To dobra zmiana w polskim wojsku?
0: To bardzo dobra zmiana polegająca na tym, że polski generał jest jednym z najwyższych dowódców wojsk natowskich. To jest także dobre przygotowanie szef sztabu sojuszniczych sił połączonych NATO Brunsum do tego, aby przejąć później funkcję dowódczą, żeby został po prostu głównym dowódcą wojsk NATO w Europie. To jest możliwe. Pan generał Klisz pokazał się jako człowiek, który jest bardzo zdeterminowany, oddany sprawie i realizacji swoich zadań, ale także ma po prostu ogromną wiedzę, umiejętności i doświadczenie w podejmowaniu decyzji. To zostało bardzo wysoko ocenione przez naszych sojuszników i dlatego zaproponowano nam, Polsce, żeby pojawił się tam taki przedstawiciel Polski. Natomiast dowództwo operacyjne Sił Zbrojnych odgrywa ogromną rolę w sytuacji zagrożenia, bo to jest pierwsza linia walki, pierwsza linia frontu. Musi być tam człowiek, który potrafi trzeźwo, chłodno dokonać oceny tego zagrożenia i szybko, właściwie błyskawicznie podejmować decyzje dotyczące reagowania na to zagrożenie.
1: Bo tak jak w przypadku ataku dronów, to generał Klisz podejmował tak, kluczowe dokładnie decyzje. I teraz tak, będzie to generał Nowak.
0: Tak jest. Dokładnie podejmował te decyzje generał Klisz, a teraz będzie podejmował generał Nowak, który jest pilotem, który ma ogromne doświadczenie w pilotowaniu, bo ma 3,5 tysiąca nalotu, 3,5 tysiąca godzin nalotu, w tym 2,5 tysiąca na samolocie F-16. Jest po prostu mistrzem w swojej klasie, także instruktorem i ma prawo do tego, żeby będąc dowódcą operacyjnym również wykonywać loty bojowe z jednoczesnym możliwym sprawdzaniem gotowości swoich podwładnych. Ale tutaj jego zadanie będzie dużo szersze, dużo większe. Pilot musi podejmować decyzje w oparciu czasami o dużą ilość informacji przychodzących w krótkim czasie i to muszą być decyzje jak najbardziej optymalne w stosunku do zagrożenia.
1: I trzeba mieć doświadczenie, opanowane nerwy.
0: Tak jest. I to dokładnie, że jest pilot teraz dowódcą operacyjnym, pokazuje, że również wskazujemy, iż te główne zagrożenia, pierwsze, które mogą się pojawić, będą zagrożeniami z powietrza.
1: 2 minuty nam zostały, panie ministrze. Ostatni wątek. Czy w pańskiej ocenie polska dyplomacja, słyszałem, że także ta dyplomacja wojskowa działa w celu przekonania Ukraińców do zmiany zdania w sprawie upamiętnienia bohaterów UPA poprzez nadanie patronatu jednej z jednostek?
0: Uważam, że to bardzo źle się stało, bo my chcemy Ukrainę wspierać, chcemy Ukrainie pomagać w tych działaniach bojowych, które prowadzą. Jesteśmy wielkim hubem logistycznym dla Ukrainy i decyzja pana prezydenta Zełenskiego była dla nas szokująca. Mam wrażenie, że to chyba raczej było nieświadome zapętlenie

decyzyjne niż świadome działanie, które miało sprawić nam tak wielki ból, bo to jest bez wątpienia ogromny ból. Więc musimy działać tutaj różnymi kanałami, i tymi dyplomatycznymi, i tymi związanymi z bezpośrednimi relacjami. Uważam, że lepiej rozmawiać bezpośrednio niż prowadzić tylko

0: Nie byłoby niczego złego w tym, jeśli pan prezydent Nawrocki skontaktowałby się bezpośrednio z panem prezydentem Załęskim i powiedział jemu nie tylko, co o tym sądzimy, ale wyraził także swoje jednoznaczne oczekiwanie.
1: Kancelaria taki prezydenta kontakt twierdzi, że to by była ujma.
0: Nie, to nie jest ujma. Uważam, że w takich sprawach to jest jednoznaczna potrzeba wykazywania swojej determinacji, swojego stanowiska i oczekiwania reakcji. I jestem przekonany, że taką reakcję będzie wyrażał pan premier Kosiniak-Kamysz, bo jego rozmowa z ministrem obrony może mieć tutaj ogromne i nawet przełomowe znaczenie.
1: Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej z ramienia Lewicy. Panie ministrze, serdecznie dziękuję za rozmowę. A państwa zachęcam do pozostania z nami. Za 3 minuty informacje i Aleksandra Kozera, a po nich Piotr Pacewicz, redaktor z OKO.press.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej ma.
6: Już jutro startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na początek debiuty i super jedynki, czyli prawdziwe emocje i największe przewoje. Wystąpią m.in. Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Majka Jeżowska i wielu innych. Oglądaj jutro od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
8: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
12: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Po reklamie. Autopromocja.
13: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
14: Minęła 8.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. W nocy z Pekinu wystartował do Polski specjalny samolot, którym transportowana jest 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha. Kobieta jest w śpiączce, doszło u niej do poważnych komplikacji po usunięciu guza jajnika. Akcję sprowadzenia jej do kraju koordynowały polskie władze.
0: Tu państwo polskie, Ministerstwo Obrony Narodowej powinno się zaangażować i zaangażowało.
14: Podkreślał nasz poranny gość, wiceszef resortu obrony Stanisław Wziątek. Pomagał także MSZ i polscy dyplomaci w Chinach. Wymagająca ewakuacji medycznej pacjentka ma trafić do szpitala wojskowego we Wrocławiu. Prokuratura chce uchylenia immunitetu europosła PiS-u Patryka Jakiego. Śledczy proszą też Europarlament o zgodę na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na przesłuchanie. Podejrzewają Jakiego o przekroczenie uprawnień przez wydanie dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej polecenia szybkiego awansu jednego z pracowników, mimo że kandydat nie spełniał wymagań.

0: Co więcej, toczyło się wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Miało to miejsce w czasie, gdy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości. Europoseł twierdzi, że zarzuty są absurdalne.
1: To, co będę prosił, żeby wszystko, co będzie się działo w tej sprawie, było jawne. Ja chciałbym, żebyście wszyscy państwo widzieli, co się wydarzyło w tej sytuacji. Jak bardzo to są polityczne, śmieszne, głupie zarzuty.
0: Za wyjaśnienie tej sprawy odpowiadają służby, a nie politycy, mówiła na naszej antenie Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
2: Prokuratura pracuje własnym tempem, procedury są realizowane, a oczekiwania polityczne czy społeczne nie powinny mieć tutaj większego znaczenia. To państwo i to służby państwa odpowiadają za wyjaśnienia afer, a politycy nie powinni w tej sprawie zabierać głosu innego niż głos polityczny. Oczywiście chciałabym, żeby te rozliczenia przyspieszyły, natomiast prawo i procedury muszą zostać zachowane.
0: Wniosek w sprawie uchylenia immunitetu i zatrzymania Patryka Jakiego trafił już do władz Europarlamentu. Cel jest jasny. Mniej powikłań po groźnych wypadkach. Dziś wchodzi w życie obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem lub hulajnogą dla osób do 16 roku życia. Na skuteczność tych przepisów liczy minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Że będzie mniej tragicznych wypadków i skutków tych wypadków. Statystyki są niestety bardzo złe, bardzo tragiczne i rośnie liczba szczególnie młodych osób, które ulegają wypadkom, często tragicznym, śmiertelnym. No i to, na co wskazują lekarze, że skutki różnego rodzaju wypadków są także czuwalne przez resztę życia.
0: Odpowiedzialność za złamanie nowego przepisu spoczywa na rodzicach dziecka. Za brak kasku na głowie pociechy zapłacą mandat w wysokości 100 zł.

0: W prognozie pogody ostrzeżenia przed burzami dla mieszkańców Pomorza Zachodniego, Środkowego, Wielkopolski, Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Tam Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Na pozostałym obszarze kraju również pochmurno i deszczowo, z temperaturą maksymalną 26 stopni. Tyle wskażą termometry na Podkarpaciu. W centrum 25-23 stopnie, na wschodzie 20, a na zachodzie 18.
1: Komentarz.
0: 8.34 na zegarach. Rozpoczynamy komentatorską część poranka. Z nami Piotr Pacewicz, redaktor OKO.press. Dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry, witam. Dziękuję za zaproszenie.
0: To my bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Zacznijmy może od kwestii wyborów krakowskich i referendum w Krakowie, bo coraz więcej kandydatów nam się objawia. Mamy kandydata Konfederacji, jest kandydat wczoraj wyznaczony, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, to Michał Drewnicki. Są także zgłoszenia ze strony koalicji rządzącej poszczególnych ugrupowań. Lewica, PSL nie wyklucza, także Polska 2050 chciałaby wystawić. Tylko Koalicja Obywatelska na końcu tego wyścigu z rozwiązanymi małopolskimi strukturami. Szykuje nam się ciekawy bój o Kraków, redaktorze?
2: No to będzie pewnego rodzaju taki sparring przed wyborami 2027 roku, prawda? I tutaj oczywiście każda z formacji musi wystawić swojego kandydata, dlatego że no, próbuje się jakaś, każda z tych sił próbuje pokazać, że istnieje. W tym sensie zarówno pomysł, który właściwie też specjalnie chyba nie był głośno artykułowany, żeby koalicja 15 października wystawiła jedną osobę i wspólnie ją popierała, jak forsowany przez PiS pomysł, żeby Konfederacja poparła ich kandydata, co jest w ogóle no, karkołomnym i niepraktycznym, niemożliwym do realizacji pomysłem, no te pomysły są skazane na porażkę, ponieważ wszyscy chcą tutaj się pokazać. I to jest, tak jak mówię, to może być taki przedsmak tej kampanii, chociaż on będzie zakłócony przez obecność pana Gibały, który jest jakby w pewnym sensie trochę z innej bajki, prawda? Z innej parafii. Więc no, on zabierze te swoje...

0: Je nie wiadomo ile w pierwszej turze, ale być może 30, może więcej procent, a o resztę będą się szarpały partie.
1: Czyli to będzie bój Gibała kontra establishment polityczny w drugiej turze?
0: Trochę tak, jeżeli zakładamy, że Gibała do niej wejdzie, prawda?
1: Co tak, bo na razie w ogóle kokietuje też co do samego startu. Nie było jednoznacznej deklaracji.
0: Tak, no... Generalnie dla prawicy to referendum, a także następne, prawda, które są planowane, czy to w Rzeszowie, czy jeszcze w innych miejscach, no to jest takie narzędzie politycznej destabilizacji, które może się okazać, ja stawiałem taką tezę, że to będzie na równi z wetami Nawrockiego, taki drugi główny element destabilizacji politycznej.
1: I myśli pan, że będzie rzeczywiście taka fala referendów odwoławczych w innych miastach? Bo po takim wzmożeniu padało właśnie Rzeszów, padał Wrocław. Zrobiło się ciszej.
0: No, zobaczymy. No, zobaczymy. Wydaje mi się, że to wydawało się, że to jest bardzo... że ponieważ celem prawicy w Polsce, i to tak coraz wyraźniej, zupełnie jawnie, nie jest realizacja jakichś planów, czy to ustroju, zmiany ustroju, czy to jakiejś zmiany polityki, jest tylko generalnie jest zniszczenie obecnej koalicji, a przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, a przede wszystkim Donalda Tuska. Na tym jest skoncentrowana cała uwaga. W związku z tym wszystko, co niszczy, psuje, przeszkadza Tuskowi, jest oceniane pozytywnie. A poza tym to jest stosunkowo... To referendum, to może ostatnia uwaga, to referendum odwoławcze jest fatalnym w ogóle pomysłem ustrojowym, ponieważ ono stawia osobę rządzącą w mieście, prezydenta, w takiej pozycji, że on ulega bardzo silnej pokusie, żeby wzywać do absencji wyborczej, prawda? Zresztą to co robił w Krakowie Miszalski. I no bo to wydaje się najprostszym rozwiązaniem. Tymczasem jest to z gruntu antydemokratyczne, no bo wtedy on musi jakby, no jest to narzędzie referendum odwoławczego, które jest jakby jakąś jednak zapisaną w Konstytucji próbą kontroli obywatelskiej. No i kandydat, który wygrał wybory, teraz wzywa do tego, żeby na nie nie iść. Mm-hmm. Więc to jest w tym jakiś wewnętrzny paradoks. I jeszcze ostatnie zdanie. Im silniej wygrał te wybory, tym bardziej zależy mu na tym, żeby nie iść. Dlatego, że tym bardziej wierzy w to, że ma takie poparcie, że ludzie nie pójdą.
1: To tutaj jeszcze była taka uwaga, to nie mojego autorstwa, tylko redaktora Andrzeja Bobińskiego z Polityki, że przy takim poziomie polaryzacji zawsze w każdym samorządzie czy w każdej jednostce będzie 30% osób sprzeciwiających się danej władzy i że takie referenda mogą doprowadzić do pewnego paraliżu włodarzy miast. To znaczy będą bali się podjąć jakąkolwiek decyzję, w obawie, że zbierze się to 30% i ich odwoła.
0: No tak, głównie i to głównie dotyczyłoby takich progresywnych pomysłów, które są przez prawicę opisywane jako lewackie, prawda? Tak jak ta strefa czystego powietrza, czy parkowania w Krakowie.
1: Transportu,
0: która była w ogóle, to była stosunkowo delikatna regulacja, ponieważ ona w ogóle nie dotyczyła mieszkańców Krakowa. Ona dotyczyła wyłącznie kierowców samochodów spoza Krakowa. Więc także ona raczej symbolicznie została podniesiona przez prawicę. I tak jak pan mówi, to niebezpieczeństwo polega na tym, że będą się bali wszystkiego, co jakkolwiek narusza jakieś takie prawicowe imaginarium tego, na czym polega rządzenie.
1: No, chociażby nie szukajmy daleko, ile problemów Platforma miała w Warszawie z tym, żeby wprowadzić to nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu. Koniec końców ograniczenie weszło w życie i świat się nie skończył wcale.
0: Tak, tak. To jest w ogóle ogólna taka cecha, że te wszystkie strachy przed wprowadzeniem jakichś zmian w momencie, kiedy zmiany się pojawiają, okazuje się, że świat się nie zawalił.
1: A nawet często bywa lepszy niż był przed tymi zmianami.
0: Tak, to... najlepszy.

0: Pierwszym dowodem jest to, co dzieje się w 16 europejskich krajach Unii Europejskiej, które wprowadziły instytucje małżeństw homoseksualnych i jakoś PKB im nie spadł.
1: Dzietność nie ma wpływu na dzietność. Tak, to wszystko prawda. Czy chociażby nawet najprostsze zwężanie ulic. Wszyscy potem doceniamy, jak bardzo jest zielono i pięknie. Zmienimy wątek, panie redaktorze. Piotr Pacewicz z OKO.press jest naszym gościem. Porozmawiamy o tym wątku, który jest bolesny dla nas i problematyczny politycznie, czyli upamiętnienie bohaterów UPA na Ukrainie i polska odpowiedź na to. Prezydent Karol Nawrocki nie rezygnuje ze swojego pomysłu odebrania orderu Orła Białego. Natomiast pytanie, czy jakieś działania dyplomatyczne prowadzi rząd? Bo poza słowami sceptycyzmu czy też potępienia wobec Wołodymyra Zełenskiego próżno szukać jakichś dowodów działalności polskiej dyplomacji.
0: No, został wezwany ambasador, prawda?
1: No tak, tak.
0: No to... To jednak jest coś, w tym sensie, że no, wzywa się ambasadora w momencie, kiedy kraj, którego on jest reprezentantem, zrobił coś bulwersującego i niepokojącego dla opinii publicznej. Tak jak ostatnio został wezwany też ambasador Izraela i też dostał, mówiąc niedyplomatycznym językiem, jakiś ochrzan za to, co zostało zrobione wobec protestujących Polaków przeciwko okupacji Gazy. Więc jest to jakiś gest polityczny, ale ja, prawdę mówiąc, patrzę na to z takim lekkim zaniepokojeniem, żeby nie powiedzieć zatrwożeniem, ponieważ no, tutaj mamy do czynienia z jakimś fundamentalnym rozjechaniem się perspektyw. To znaczy ukraińska perspektywa to jest przecież w oczywisty sposób perspektywa wojny z Rosją. Dramatycznej wojny, którą oni toczą naprawdę, my tak o tym mówimy lekko czasami, no przyzwyczailiśmy się do tego. Ale to jest jakaś zupełnie niewiarygodne wyzwanie dla tego rządu ukraińskiego, ukraińskich władz i ukraińskiego narodu, któremu ten naród z jakąś podziwu godną determinacją i bohaterstwem potrafi stawić czoła, prawda? I w tym kontekście, czy to ukraińska powstańcza armia, czy organizacja ukraińskich nacjonalistów, której w tej frakcji Bandery, której ta armia była jak gdyby orężem, są postrzegane tylko i wyłącznie w perspektywie niezłomnej postawy wobec Rosji i wojny na śmierć i życie z Rosją. Wiedza o tym, że była zbrodnia wołyńska, jest niepokojąco z naszej perspektywy mała, a zwłaszcza na wschodniej Ukrainie, skąd się wywodzi prezydent Zełenski. W jego otoczeniu w tej chwili nie ma ludzi, którzy są w takim bliskim otoczeniu politycznym. Nie ma ludzi, którzy znają się na historii, znają się na Polsce, rozumieją to wszystko. I w związku z tym ta decyzja, no, na prośbę żołnierzy, którzy odwołali się do tych symboli narodowego oporu, zgodził się nadać im to imię. I wydaje mi się, że to jest, że jest w tym coś, powiedziałbym, z takiego egocentryzmu narodowego, chociaż go rozumiem, ale że my tak straszną wagę do tego przywiązujemy, jak to ujął Edwin Bendyk, tak jakbyśmy chcieli decydować, pod jakimi sztandarami mają ginąć żołnierze ukraińscy także za naszą wolność, bo przecież oni walczą za naszą wolność. Wydaje mi się, że jest jakaś taka fundamentalna dysproporcja między tymi bolesnymi wspomnieniami z tamtej wojny i tym, że obecnie jest ta inna wojna.
1: Ja, redaktorze, mam też, wtrącę się, bo ja mam takie poczucie, to jest może dosyć niepopularna opinia, ale że my mamy taką bardzo dużą łatwość w nakazywaniu innym, jak powinni prowadzić swoją politykę, ale jednocześnie my jesteśmy pierwsi do krzyczenia, że nikt nie będzie się wtrącał w nasze sprawy. No jednak wtrącamy się w ukraińskie sprawy, nawet jeśli one nas dotyczą w pewnym stopniu, no to też nie było wymierzone chyba

0: chyba w Polskę tak bezpośrednio. Nie chodziło o to, żeby nam zrobić na złość.
1: No w ogóle nie było wymierzone w Polskę. Ja myślę, że takie oświadczenie, które wydał ukraiński MSZ, że oni są zaniepokojeni i rozczarowani tą polską reakcją, wynika właśnie z tego, że tam oni przyjmują perspektywę bitwy, wojny na śmierć i życie dosłownie, prawda? Ponieważ ta śmierć spada z nieba w sposób niekontrolowany, znaczy na szczęście w dużej mierze kontrolowany, ale mimo wszystko tu, tam, owam, prawda? Co chwila ktoś gdzieś ginie
0: Tylko
1: i to jest ta perspektywa.
0: Myślę sobie właśnie, że to moje ostatnie już pytanie, bo musimy powoli kończyć, że mamy takie dwie perspektywy. Ukraińców, którzy rzeczywiście oddają życie za wolność i bezpieczeństwo Europy i mogą sobie pomyśleć, tak przepraszam za kolokwializm, o co tym Polakom do cholery chodzi, tak na dobrą sprawę, że to jest tylko niewielki wyimek tej całej wojny prowadzonej z Rosją, a z kolei z perspektywy Polski mamy takie poczucie, pomagamy Ukraińcom jak tylko możemy od 4 lat, a oni nam w ten sposób. I boję się, że trudno jest znaleźć kompromis pomiędzy, pojednanie pomiędzy jedną a drugą postawą. Obie są prawdziwe i obie są uzasadnione.
1: Tak, ale pamiętajmy, że tak, że po pierwsze na obecności Ukraińców w Polsce my zyskujemy. Także to tak per saldo, prawda? To jest bardzo cenny wkład do polskiego budżetu i tak dalej. Po drugie, że politycznie w naszym interesie już tak na zimno, nawet pomijając solidarność z Ukrainą jako narodem, pomijając, że to chodzi o Rosję i tak dalej, politycznie w naszym interesie jest wzmacnianie Ukrainy. I tu wydaje mi się, że warto spojrzeć na to, że my trochę przyjmujemy taką właśnie pozycję takiego silniejszego, wielkiego brata, któremu ten mały braciszek się sprzeciwił.
0: No to jest postawa postkolonialna i ja już o tym wspominałem. Potraktujemy Ukraińców w sposób postkolonialny.
1: Tak, i protekcjonalny, prawda? Tak. I wydaje nam się, że oni powinni się nas słuchać w różnych rzeczach. I stosujemy wtedy ten szantaż, który zresztą stosował i premier Kosiniak-Kamysz, i premier Tusk, że inaczej nie wejdą do Unii Europejskiej, jeśli się nas nie posłuchają. To jest bardzo nieadekwatna postawa, ponieważ Ukraina mimo tej dramatycznej sytuacji się wzmacnia. To jest kraj, który w przedziwny sposób, na przykład nie wiem, czy państwo wiecie, że Ukraina eksportuje energię, mimo tego, że przecież główne ataki są wymierzone w energię elektryczną, znaczy, no wiadomo. Więc krótko mówiąc, urealnijmy się, ponieważ możemy za to zapłacić tym, że Ukraina, zwłaszcza jeżeli dojdzie w poniedziałek do tej decyzji odebrania orderu, to będzie drastyczne naruszanie nie tylko protokołu dyplomatycznego, ale jakiejś takiej też moralnej hierarchii. Jak to kiedyś mi powiedział Mirosław Skórka, szef Ukraińców w Polsce, Polakom się czasem mylą wojny. Tak jakby patrzą na tę wojnę, która jednak była 80 lat temu, tak jakby nie było tej wojny dzisiaj. A jak chodzi o wojny z Ukrainami, to ja bym raczej też zalecał, żeby sobie przypomnieć, jak żeśmy razem z Petlurą wojowali z bolszewikami.
0: I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Piotr Pacewicz, redaktor z OKO.press. Bardzo dziękuję redaktorze za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziesięć minut pozostało do godziny 9:00. Z nami Katarzyna Turosieńska, rzeczniczka prasowa Polskiej Izby Turystyki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Gdzie jedziemy na długi weekend?
2: Jeżeli mówimy o Polsce, to oczywiście liderami jest tutaj nasz polski Bałtyk oraz góry wszelkiej maści. Tatry na pierwszym miejscu, ale też szukamy troszkę mniej popularnych szlaków. Natomiast oczywiście zyskują też po pierwsze duże miasta, bo coraz bardziej lubimy city breaki, ale te mniej oczywiste regiony, które dają nam wytchnienie, spokój, przyrodę, możliwość chodzenia po szlakach, mniej ludzi i taka mniejsza może przewidywalność, bo ten element zaskoczenia również jest istotny.
0: A chętniej wybieramy te wycieczki, te podróże krajowe na takie dłuższe weekendy, ale krótsze wyjazdy, czy chętniej jednak jedziemy do Europy na city break, czy pozwiedzać coś, czego nie znamy?
2: Zdecydowanie, jeśli mówimy o tych naszych przedmiotach,

0: Wspólnych weekendach wybieramy Polskę. Natomiast city breaki oczywiście występują, są bardzo istotne. To takie 3-4 dniówki w różnych momentach roku.
1: Mm-hmm. Tak się zastanawiam, ile mniej więcej trzeba przeznaczyć w budżecie na taki czterodniowy wyjazd? Czy stać na to wszystkich, czy to jest tylko zarezerwowane do bardziej uprzywilejowanej, uposażonej grupy?
0: Zdecydowanie na podróże stać dzisiaj wszystkich, bo standard jest bardzo różny. Kierunki nie muszą być zbyt odległe, czyli nie musimy wydawać pieniędzy na przejazd czy też lot. I dzisiaj to nie jest jakieś nieosiągalne, żeby wyjechać poza swoje miasto. Mhm.
1: To tak się zastanawiam, a jak już jedziemy na ten wypoczynek, to jakie są nasze, co Polacy najbardziej lubią robić? Zwiedzać, odpoczywać, plażować, czy na przykład uprawiać różnego rodzaju sporty? Myślę tutaj o górach i jednocześnie to zróbmy takie pytanie łączone. I co by pani polecała? To znaczy w jakie regiony, jeśli ktoś jeszcze nie zaplanował sobie wyjazdu na najbliższe 4 dni, a ma piątek wolny, to gdzie warto się wybrać, co mogłoby być atrakcyjne i nie do końca oczywiste?
0: Badania mówią, że my poszukujemy odpoczynku, ale takiego bardziej aktywnego, czyli leżenie, tylko i wyłącznie leżenie na plaży już przestaje nas interesować. Chcemy się zmęczyć, chcemy doświadczać, chcemy wrócić z jakimiś ciekawymi wspomnieniami, którymi będziemy mogli się też podzielić, czy w rodzinie, czy ze znajomymi. Natomiast jeśli chodzi o miejsca, które polecam, no ja jestem z urodzenia i zamieszkania Podlasianką. Więc wschodnie rejony Polski są przez wielu nieodkryte. Są to zielone płuca, aż 4 parki narodowe. Piękne miejsca, które na pewno dadzą
1: wytchnienie w tym czasie. I bony turystyczne były rozdawane przecież, prawda? Na wschód
0: były
1: Polski.
0: I będą. Zarówno województwo podlaskie, jak i warmińsko-mazurskie posiada bony. Natomiast Ministerstwo Sportu i Turystyki wprowadza dla województw Polski Wschodniej czeki turystyczne. I to też będzie możliwość do pewnej dopłaty dla seniorów i rodzin wielodzietnych.
1: To jeszcze chciałem na koniec panią dopytać, bo powiedziała pani, że lubimy takie miejscówki, którymi możemy się pochwalić znajomym, czyli trochę i rodzinie, czyli trochę szukamy takich instagramowych miejsc, takich fotogenicznych, nazwijmy to w ten sposób.
0: Żyjemy dzisiaj w takich czasach, które lubią też ładne obrazki, a te zdjęcia oddają też często emocje. Dlatego, ponieważ ja sama jestem pilotem wycieczek, gdy prowadzę gdzieś grupę, to widzę ich reakcje na te piękne krajobrazy, które od razu chcą uwiecznić, no i zabrać ze sobą, a raczej podzielić się błyskawicznie w sieci.
1: To ostatnie pytanie. A jak za granicę, to dokąd? To Europa, czy też zdarzają się i podróże takie krótkie, czterodniowe, na przykład gdzieś, żeby nabrać jeszcze cieplejszego powietrza, gdzieś w basen Morza Śródziemnego, tylko po tej nieeuropejskiej stronie?
0: Jeśli chodzi o aktualny długi weekend, to oczywiście bardziej Europa. Krótki czas przelotu i więcej czasu pobytowego na miejscu. Włochy, Hiszpania, Grecja, Malta.
1: A zbliżające się wakacje, jaką popularnością się cieszą? Czy już wszystkie wycieczki, wszystkie terminy pobukowane?
0: Wszystkie z pewnością nie, ale widać, że to ta machina wakacyjna już ruszyła. Jest duże zainteresowanie klientów. Wybór jest ogromny, konkurencja na rynku turystycznym też. Z pewnością każdy znajdzie ciekawą dla siebie ofertę.
1: I czytam w tygodniku Polityka nawet na okładce, że w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie i z napiętą sytuacją tamże, no wygrywa polska turystyka, że to będzie najlepszy rok dla polskiej turystyki ponoć.
0: Są tam też i moje wypowiedzi akurat w tytułowym artykule.
1: Ach, to jeszcze całego artykułu nie zdążyłem przeczytać. To bardzo się cieszę, że mamy panią w takim razie.
0: Jest też bardzo duże zainteresowanie Polską wśród turystów zagranicznych. Na przykład bardzo duży wzrost notujemy wśród turystów z Włoch, którzy upodobali sobie nasz kraj, ponieważ mamy piękne zabytki, doskonałe jedzenie, obsługa i jej jakość jest coraz wyższa, no i jest odrobinę chłodniej niż we Włoszech i to coolcation jest naprawdę coraz bardziej popularne.
1: Jak to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. My chcemy uciec tam, gdzie cieplej, a Włosi uciec tam, gdzie chłodniej. Katarzyna Turosieńska, rzeczniczka prasowa Polskiej Izby Turystycznej.

0: Turystyki. Bardzo dziękuję i życzę pani udanego tego nadchodzącego weekendu.
1: Dziękuję.
0: Jak najwięcej turystów na Podlasiu, takich grzecznych.
1: Oby, dziękuję.
0: 8:56 na zegarach, na tym kończymy poranny program w Polskim Radiu 24, a tworzyli ten program Justyna Błońska, Anna Pałdyna, Eldar Pedorenko i Roch Kowalski. Życzę państwu wspaniałego czasu i do usłyszenia, miłego dnia.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wojskowy transport z Chin jest w drodze do Polski. Do kraju wraca Klaudia, studentka w śpiączce z groźnymi powikłaniami. Od dziś obowiązkowe kaski dla dzieci i surowsze kary dla kierowców. Prześledzimy najważniejsze zmiany w prawie. Będzie też relacja z Paryża o fenomenie Mai Chwalińskiej, opowie nasz korespondent. Minęła dziewiąta, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Klaudia ma fachową opiekę, jest w drodze do kraju. W nocy samolot z polską studentką na pokładzie wystartował z Pekinu. Informację przekazał w mediach społecznościowych minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To MON razem z resortem dyplomacji koordynowały akcję sprowadzania chorej studentki do Polski. Państwo polskie nie zostawi nikogo w potrzebie, zapewnia w rozmowie z nami wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
2: To jest tak jak z żołnierzami. Nigdy nie pozostawimy żadnego żołnierza, zwłaszcza takiego, który jest w potrzebie. Tak dokładnie powinno to dotyczyć każdego.

0: obywatela Rzeczypospolitej. Wszędzie tam, gdzie trzeba pomóc Polakom, będziemy pomagać.
1: Klaudia to studentka sinologii. Podczas jej pobytu w Chinach stwierdzono u niej rzadkie powikłania po usunięciu guza jajnika. 24-latka jest w ciężkim stanie, w śpiączce, dlatego wysłano po nią wojskowy transport. Po przylocie do Polski zajmą się nią lekarze ze szpitala wojskowego we Wrocławiu. Albo w kasku, albo wcale. Od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem lub hulajnogą. Odgórny nakaz to odpowiedź na rosnącą liczbę groźnych oraz śmiertelnych wypadków z udziałem najmłodszych. Nowe przepisy chwali ordynator oddziału neurochirurgii dziecięcej w Szpitalu Dziecięcym w Warszawie, dr Łukasz Rakas.
2: Jest dużo osób, które żałowały, że nie miały kasku na głowie, ale nie ma osoby, która by żałowała, że ten kask miała na głowie. To jest prosta odpowiedź. To może nam się nie zdarzyć, ten wypadek, za każdym razem jak wyjeżdżamy i oby nie. Natomiast ten jeden raz, kiedy ten wypadek nam się zdarzy, jest wart tego, żeby ten kask nosić na głowie przez cały czas.
1: Bo w czasie wypadku niechroniona kaskiem głowa przyjmuje ogromną energię, która potrafi trwale uszkodzić mózg. Odpowiedzialność za przestrzeganie nowego przepisu spoczywa na rodzicach dziecka. Za brak kasku pociechy mogą otrzymać mandat w wysokości 100 zł. Obowiązek jazdy w kasku to nie wszystko. U progu długiego weekendu mamy spore zmiany w prawie, które dotyczą kierowców. Od dziś nie można kasować punktów karnych za najcięższe przewinienia drogowe. Między innymi za przekroczenie prędkości o więcej niż 30 km na godzinę, a także za jazdę pod wpływem alkoholu. Skoro jesteśmy już w trasie, to odwiedzimy Kraków. Wyjazd ze stolicy Małopolski na długi weekend będzie mocno utrudniony. Po południu na ulicę wyjdą przeciwnicy planowanej trasy S7 Kraków-Myślenice. Protest odbędzie się w trzech miejscach, w rejonie dwóch węzłów na autostradzie A4, a także na Zakopiance.
3: Pikieta przeciwko planom budowy nowej ekspresówki rozpocznie się o godzinie 16. To czas, kiedy wielu mieszkańców będzie wyjeżdżać na weekendowy wypoczynek. Protestujący chcą w ten sposób pokazać jak największej grupie kierowców, co ich czeka, gdy S7 do Myślenic zostanie wpięta w południową obwodnicę Krakowa. Przeciwnicy planowanej trasy będą blokować zjazdy z węzłów Opatkowice i Wieliczka na autostradzie A4 oraz Zakopiankę w Gaju. Utrudnienia na drogach mogą potrwać aż do 18.
1: Informowała Aleksandra Sobczak z Radia Kraków. Na koniec Paryż. Polska rewelacja tegorocznego Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska, za dwie godziny powalczy o awans do półfinału turnieju. Jej rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska. Już sam awans do najlepszej ósemki Wielkiego Szlema jest dla Polki największym sukcesem w karierze.
4: Jest poza czołową setką, ale gra na tym poziomie, jakby robiła to przez całe życie. Francuscy komentatorzy nie kryją podziwu dla dokonań 24-letniej Polki. Dziś czekają debiut w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju oraz pierwszy w karierze pojedynek z Kalińską, 24. rakietą świata. Każdy tutaj jest wyżej ode mnie w rankingu. Jestem czarnym koniem, nikt tak naprawdę mnie nie zna. Mówiła Maja Chwalińska, której skromność nie umknęła uwadze francuskich mediów. Polka określa jest jako zawodniczka, która nie miała za co opłacić hotelu, co sama przyznała, gdy okazało się, że pozostanie w Paryżu znacznie dłużej niż sama zakładała. Dla Polki to już trzeci tydzień rywalizacji na paryskich kortach. Przed Chwalińską otwiera się wyjątkowa szansa na sukces. Już wiadomo, że po raz pierwszy od dekady zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn tytuł trafi do zawodnika, który nigdy wcześniej nie wygrał paryskiego turnieju. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Trzymamy kciuki za Maję, początek meczu o 11:00.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przypominamy o burzowych alertach IMGW. Obowiązują od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę i Ziemię Łódzką aż po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Wszędzie tam zagrzmi, solidnie popada. Temperatura bardzo zróżnicowana, od 17 stopni w Lubuskiem do 27 na Podkarpaciu. Przeważnie od 22 do 25 stopni. Wiatr na razie jest słaby, ale w czasie burz porywy mogą sięgać 85 km na godzinę.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza w całym kraju wciąż jest dobra lub bardzo dobra. System energetyczny pracuje stabilnie. Między 10 a 15 możemy nawet zwiększyć zużycie prądu, by wykorzystać nadwyżkę w magazynach. Warto zachować ostrożność podczas wypoczynku w lasach. W całej Polsce występuje zagrożenie pożarowe.
5: Klimat.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
0: Po reklamie.
11: Dzień w Polskim Radiu 24.
12: 8 minut po godzinie 9.
0: Komentarz.
12: A naszym gościem już teraz jest pan Bartosz Czuprek, ekspert do spraw wizerunku politycznego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
12: I kilka tematów, kilka wydarzeń, również rankingi, a właściwie sondaże, to wszystko przed nami do omówienia i skomentowania. Chciałbym zacząć w takim razie od tego, co pojawiło się naprawdę dopiero co, czyli sondaż, najnowszy sondaż Ibrisu na zlecenie Onetu dotyczący zaufania dla polityków. Na pierwszym miejscu Karol Nawrocki. Jeżeli chodzi o zaufanie, to po tej stronie mamy ponad 46% wskazań. Z kolei po drugiej stronie, czyli braku zaufania, to jest prawie 43%. To oznacza, że prezydent ma więcej wskazań pozytywnych niż negatywnych, choć i tak można zaobserwować nieduży, ale jednak widoczny spadek w porównaniu z podobnym notowaniem sprzed miesiąca. Na drugim miejscu powracający na to minister Radosław Sikorski, tym razem minister spraw zagranicznych, po stronie zaufania ma prawie 43% wskazań, po drugiej stronie prawie 41%, czyli minimalnie na plusie, ale jednak na plusie. No i na trzecim miejscu, czyli podium, zamyka premier Donald Tusk, jeżeli chodzi o zaufanie, ponad 36%. Po drugiej stronie już ponad 51% wskazań. Zdecydowanie nie ufam 42%, raczej nie ufam 9,1%. Ciężko mówić o zaskoczeniach, bo właściwie ta trójka już towarzyszy nam od dłuższego czasu. Co najwyżej zmienia się pozycja, znaczy zamieniają się przedstawiciele miejsca drugiego i trzeciego.
13: Tak, no szczerze mówiąc, to nie dziwi mnie ta sytuacja, bo pan prezydent raczej uchodzi za osobę, która jest nie bezpośrednio związana w politykę partyjną, chociaż wiemy dobrze, z jakiego ugrupowania się wywodzi, a przez jaki obóz rządzący jest wspierany. W przypadku pana premiera, no tutaj sytuacja też mnie nie dziwi, ponieważ też notowania rządu w ostatnich miesiącach spadają. To też jest wynik może nie tyle złej polityki, co tak naprawdę nieradzenia sobie z kryzysami, które się pojawiają, i to wizerunkowymi, i też tymi, które przede wszystkim dotyczą służby zdrowia, czy też dyskusji odnośnie przemian energetycznych, co też wiąże się z dużymi kosztami, a też są takie tematy, które dla niektórych są bardzo istotne, jak choćby

0: sprawy nie załatwiane w kontekście osób dotkniętych powodzią. Przed rządem są bardzo poważne wyzwania. To oczywiście negatywnie wpływa też na budowanie dalej tego pozytywnego wizerunku. Natomiast tutaj takim pozytywnym zaskoczeniem można by powiedzieć, że jest pan Radosław Sikorski, który niegdyś uchodził za dobrego kandydata na prezydenta. W tej chwili spisuje się jako minister spraw zagranicznych i myślę, że właśnie z tego względu myślę, że dlatego ma takie dobre poparcie.
1: Czy to jest trochę tak, że właśnie ta kwestia zajmowania się sprawami zagranicznymi sprawia, że Radosław Sikorski być może w trochę mniejszym stopniu jest kojarzony z taką bieżącą polską polityką, no i stąd tak dobre notowania?
0: To niewątpliwie wpływ z tego względu, że no nie bierze udziału w tej wewnętrznej polityce, nie angażuje się też w te konflikty i zostaje
1: jakby taką osobą. Tu można by się było zastanowić, czy rzeczywiście nie bierze.
0: Oczywiście no, można powiedzieć, że też gotów jest wchodzić swobodnie w konfrontację i też w swoim języku nazywać rzeczy po imieniu. Natomiast raczej przez elektorat jest odbierany jako ta osoba, która zajmuje się bardziej sprawami zewnętrznymi, stricte związanymi tutaj z interesem Polski. Natomiast jeżeli już wiąże się, czy tam bierze udział w jakichś sporach wewnętrznych, to jako taki powiedzmy organ opiniotwórczy bardziej.
1: No to idąc dalej w takim razie, jeżeli chodzi o te najciekawsze wydarzenia z ostatnich godzin, no to cały czas nie milkną echa tego, co wydarzyło się w Krakowie. Myślę oczywiście o referendum i o odwołaniu prezydenta Krakowa. Ten ruch ma swoje bardzo poważne konsekwencje. Pierwsza konsekwencja to są oczywiście przyspieszone wybory na stanowisko prezydenta Krakowa. Mamy kolejnych kandydatów. Swojego kandydata ogłosiło właśnie Prawo i Sprawiedliwość. To jest o tyle ciekawe, że dosłownie chwilę wcześniej pan profesor Czarnek, obecnie przedstawiany jako kandydat PiS-u na premiera, no zwrócił się z takim apelem do Konfederacji o wystawienie wspólnego kandydata. No i można się zastanawiać, czy to była propozycja na serio, na poważnie, czyli rzeczywiście usiądźmy razem i pomyślmy o tym, kto mógłby reprezentować partie prawicowe w Krakowie. No, czy to był taki absolutnie publicystyczny strzał, żeby trochę rozruszać relacje pomiędzy PiS-em a Konfederacją, jeżeli mogę tak to ująć?
0: No ja bym bardziej był skłonny do takiej opinii, żeby przedstawić albo wspólnego kandydata, albo raczej iść ramię w ramię, bo chyba wszyscy sobie zdają sprawę, że Konfederacja jest tutaj konkurencją dla PiS-u i też wystawiając mocnego kandydata z tego środowiska, no mogłaby odebrać elektorat PiS-owi. No wszyscy wiemy, że też...
1: Ale PiS ma w Krakowie od lat problem, bo w Krakowie nie ma kandydata. Już poprzednie wybory pokazały, że z tym szukaniem kandydata w Krakowie było naprawdę, to było nie lada wyzwanie, tym bardziej, że te naturalne nazwiska, które się pojawiały, chociażby pani Wasserman, konsekwentnie odmawiają.
0: Tak, to prawda. No, PiS generalnie ma problem w dużych miastach, szczególnie takich silnie rozwiniętych jak Kraków, w miastach przede wszystkim wojewódzkich i nawet mniejszych, bo przecież chyba jedynym miastem, w którym PiS wygrał wybory, no to była Stalowa Wola, jeśli dobrze pamiętam. Żadne większe miasto akurat nie poszczyciło się kandydatem PiS-u. To też pokazuje, że ten elektorat no, jest kapryśny i będzie bardziej skupiał swoją uwagę na nazwisku osoby rozpoznawalnej w środowisku miejskim, a nie jakimś takim sztampowym polityku z pierwszych stron gazet.
1: No to muszę, to muszę zapytać w takim razie o te nazwiska, bo najpierw Konfederacja wskazała swojego kandydata. To jest sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak. I to jest ciekawe, bo właściwie w momencie, kiedy pan Czarnek zwracał się z tym apelem do Konfederacji, to Konfederacja właśnie szykowała się do tego, żeby to nazwisko ogłosić. I to zresztą było powszechną wiedzą, że Konfederacja tego kandydata już ma i będzie go ogłaszać. No więc tu można mieć wątpliwości co do intencji tego apelu pana Czarnka. Natomiast wczoraj poznaliśmy nazwisko kandydata Prawa i Sprawiedliwości. O tym mówił Rafał Bochenek po spotkaniu liderów Prawa i Sprawiedliwości. Pan Michał Drewnicki, który w przeszłości, to jest ciekawe, pełnił funkcję szefa wojewódzkich struktur partii w Małopolsce, ale to stanowisko stracił w 2024 roku. Teraz PiS, no nie można powiedzieć, ponownie po niego sięgnęło.
0: No, wie pan, partie politycznie generalnie stawiają na nazwiska rozpoznawalne i z jednej strony wychodzą z założenia, że to

0: rozpoznawalność będzie miała wpływ na wyniki wyborów samorządowych. Inni z kolei stawiają na nazwiska może mniej rozpoznawalne medialnie w całej Polsce, ale bardziej rozpoznawalne w środowisku. Liczy się tak naprawdę to, czy kandydat będzie miał tą siłę przebicia, moc sprawczą, czy będzie miał odpowiednie wsparcie, zaplecze polityczne, a przede wszystkim też poparcie w Radzie Miejskiej, bo tak naprawdę no, bez tego to nie będzie mógł działać i realizować swojego programu. Więc to będzie z jednej strony, będzie to
1: A
0: mieszanka.
1: rada, a tak, a Rada Miasta pozostaje bez zmian, bo jej odwołać się nie udało.
0: No właśnie, w związku z tym, no, jeżeli będzie mocno kandydat będzie stał w mocnej sprzeczności do Rady Miejskiej, więc przyjdzie taki moment, że no, Rada po prostu przestanie współpracować i mimo tego, że te będą przyspieszone wybory, to za chwilę mogą być przyspieszone wybory jeszcze obejmujące też Radę Miejską. No, PiS-owi może to być na rękę, natomiast w gruncie rzeczy to będzie jeden wielki chaos i tak naprawdę dalej miasto na tym nie skorzysta, straci i wzrośnie niezadowolenie, zniechęcenie i do wyborów, i do polityki mieszkańców. Na czym oczywiście może skorzystać jakiś słabszy gracz w tej całej rozgrywce, no ale to tak naprawdę wszystko przed nami. Zobaczymy, jak będzie wyglądać kampania wyborcza, jakie tematy będą poruszane przez kandydatów i czym tak naprawdę kandydaci będą się chcieli popisać w tej kampanii.
1: W poniedziałek ma zostać ogłoszony kandydat czy też kandydatka Lewicy. Z kolei przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej mówili o tym, że mają jeszcze 2 tygodnie na to, żeby swojego kandydata wyznaczyć i publicznie ogłosić. Jeżeli chodzi o prawicę, to myśli pan, że z tych planów, jeżeli nawet one były traktowane nie do końca na poważnie, ale że z tych planów dotyczących no, jakiejś współpracy już nic nie zostało, skoro mamy dwóch różnych kandydatów reprezentujących Konfederację i PiS i zamiast współpracy będzie bezwzględna wojna o elektorat?
0: No właśnie to mnie trochę martwi, bo może być ta rywalizacja, ponieważ partie będą to odbierać bardzo personalnie, czyli osobiście w kontekście tego, że to będzie takie małe poletko, na które może rokować przyszłość wyborów parlamentarnych. Ja osobiście bardzo sceptycznie podchodzę do takich rozgrywek. Oczywiście znowu będziemy świadkami pewnie mocnych, przepychanych ataków, nawet brudnej, nieprzyjemnej gry, po to tylko, żeby no bardziej, no, jak to tylko będzie możliwe, przyciągnąć do siebie jak największy elektorat. No tutaj będzie taka mała wojenka na takim, powiedzmy sobie, skromnym podwórku i myślę, że tak samo Platforma, czy Koalicja Obywatelska, czy PiS i w ogóle Prawica, no będą traktować to bardzo personalnie, bardzo osobiście, tak żeby miało to przełożenie na wybory parlamentarne.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo mówiono o jeszcze jednej konsekwencji tych wyborów, przepraszam, tego referendum w Krakowie. Mhm. To znaczy, że to może być początek pewnej fali, która rzeczywiście szczególnie dla koalicji rządowej, dla koalicji obywatelskiej może być problemem i wyzwaniem. No bo tak jak pan powiedział, te większe, duże i największe miasta to jest przeważnie koalicja obywatelska i że na fali no, tego, co wydarzyło się w Krakowie, takie próby mogą być podejmowane w innych miastach. I rzeczywiście o kilku takich miastach już słyszeliśmy, że zbierane są podpisy. Z kolei w kilku innych miastach pojawiły się takie inicjatywy, żeby do referendum doprowadzić. Natomiast część obserwatorów, część politologów jest sceptyczna. To znaczy oni podkreślają, że jednak Kraków miał na tyle specyficzną sytuację, na tyle silną opozycję, że tam jeszcze przy błędach prezydenta to się mogło udać. W innych miastach to jest raczej myślenie czysto życzeniowe, że ta historia się raczej nie ma prawa powtórzyć.
0: Też jestem takiego zdania, ponieważ no chociażby w Rzeszowie partia opozycyjna no nie ma takiego przebicia nawet w samej Radzie. W związku z tym też te pomysły wprowadzenia referendum w innych miastach w Polsce raczej są takim zabiegiem PR-owym, żeby pokazać też elektoratowi partii rządzącej, że jest jakaś siła, która próbuje stanąć w opozycji i też działać na niekorzyść rządu. Raczej starać się w każdy możliwy sposób doprowadzić do upadku rządu i też do dyskredytacji. Niezależnie od tego, czy te referenda się odbędą, czy też nie, jednak idzie ten głos takiej jakby potrzeby zmiany, takiej chęci zmiany, co może też wpłynąć w większym lub mniejszym stopniu na wyniki wyborów parlamentarnych. No też, jeżeli nawet

0: Koalicji Obywatelskiej uda się wygrać wybory parlamentarne, no to myślę, że może mieć bardzo poważny problem z sformułowaniem rządu, a może być nawet taka sytuacja, że partie, które przegrały, będą w stanie, nie uzyskały większości, ale będą gotowe prędzej stworzyć rząd niż sama koalicja.
1: No, widzimy w sondażach, które pojawiają się w ostatnim czasie, że rzeczywiście no, jest taka sytuacja patowa, to znaczy ani jedna strona, ani druga nie może być pewna tego, że uda się jej zdobyć większość i stworzyć rząd, bo po jednej i po drugiej stronie są ewidentne problemy i ewidentne znaki zapytania, ale to jeszcze jedna kwestia łącząca się no, zarówno właśnie z wyborami parlamentarnymi, z tym co przed nami, jak i z tym co za nami, myślę o Krakowie, no i myślę o... I znów pytanie, czy zaskakującej, czy nie zaskakującej decyzji premiera Tuska o rozwiązaniu struktur w Małopolsce. No, to jest ewidentnie konsekwencja referendum w Krakowie.
0: Tak, to jest konsekwencja, natomiast waham się, czy jest to akurat dobre rozwiązanie, bo to jest tak jakby poddanie się w obecnej sytuacji, wycofanie. Jeżeli za tym wycofaniem się idzie jakaś konkretna decyzja w koncepcji no, też stworzenia nowych struktur albo podmiany struktur na tyle silnych, które stawiłyby opór konkurencji, to rozumiem. Natomiast to wycofanie się jest równoznaczne z poddaniem się i też pozostawieniem pola walki swoim kontrkandydatom.
1: No ale pytanie, czy to jest oddanie pola walki, czy to jest właśnie sprawienie, żeby te struktury zmienić, być może wyłonić, wskazać nowych ludzi? Bo w takich rozmowach, które pojawiły się po tej decyzji, między innymi pan Jerzy Meysztowicz, poseł z Krakowa, poseł Koalicji Obywatelskiej, mówił o tym, że to jest konsekwencja dwóch porażek, jakie odniosły struktury KO w Małopolsce. Pierwsza porażka to były wybory samorządowe i niewygranie tych wyborów samorządowych i niemożność stworzenia takiej wyraźnej przewagi w sejmiku wojewódzkim i to zostało odebrane jako pierwsza porażka. Oczywiście sukcesem było wygranie wyborów prezydenckich przez pana Miszalskiego, ale z kolei no, referendum niejako ten sukces nie dość, że przekreśliło, to właściwie kompletnie go zniweczyło, więc mamy dwie poważne porażki na koncie tych małopolskich struktur. No i pytanie, czy taki wstrząs po prostu nie jest w tym momencie potrzebny?
0: Oczywiście może zadziałać konstruktywnie na struktury, natomiast mówienie też o likwidacji czy rozwiązaniu jest odbierane negatywnie i też negatywnie wpływa na same struktury tych dotąd oddanych członków partii czy koalicji obywatelskiej. Ja rozumiem, że chodzi tutaj o wymianę, natomiast pan Tusk jest znany z genialnego też doboru słów podczas swoich wypowiedzi, natomiast w tym przypadku no, raczej pokusiłbym się o to niefortunne ten niefortunny zwrot, który myślę, że wynikał też z takiego emocjonalnego podejścia do tej porażki, co z jednej strony może odebrać taką wolę walki dotychczasowym członkom tych struktur, a z drugiej dodać wiatru w żagle opozycji.
1: No to w takim razie jeszcze jedna rzecz. Teraz powróćmy jeszcze na chwilę do Prawa i Sprawiedliwości, bo wczoraj odbyło się posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, czyli spotkanie dla wszystkich najważniejszych liderów, polityków i tak. polityczek tej partii.
0: Bez pana Morawieckiego.
1: Tak, no właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo zanim doszło do tego spotkania, no to nie brakowało takich komentarzy, że właśnie tematem numer jeden będzie kwestia przyszłości Stowarzyszenia pana Morawieckiego i w ogóle przyszłości pana Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości. No i dosyć złośliwi niektórzy wskazywali na to, że te rozmowy o nim będą się odbywać bez jego udziału, bo przecież pan Morawiecki zapowiadał, że na tym spotkaniu go na pewno nie będzie. Już po wszystkim okazało się, że tematu pana Morawieckiego, tematu jego stowarzyszenia w ogóle nie podejmowano. No i teraz pytanie, jak to się stało, że wszyscy byliśmy święcie przekonani o tym, że to właśnie będzie temat rozmowy liderów Prawa i Sprawiedliwości, a tak się nie stało. No i czy to był wymysł dziennikarzy i to dziennikarze sobie być może no, jakoś pododawali dwa do dwóch i wyszło im, że zapewne Morawiecki będzie właśnie tym tematem numer jeden. A na ile tak naprawdę to być może były takie świadomie wrzucane podpuchy do dziennikarzy i do publicystów. Natomiast gdy przyszło co do czego, to prezes Kaczyński, wiedząc o tym, jak silną pozycję w tej chwili ma premier Morawiecki, no jednak się na takie rozmowy, na taki ruch nie odważył.

Pan, jestem zdania, że raz, że jest to bardzo ciekawa sytuacja, a dwa, myślę, że pan Kaczyński też podjął się tej refleksji i analizy potencjału pana Morawieckiego, bo tutaj sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości w ogóle na prawicy

0: polemizować, bo wszyscy mówią jednym głosem o wymianie rządu, odwołaniu i oczywiście stworzeniu nowego rządu przy kolejnych wyborach parlamentarnych. Natomiast sytuacja jest o tyle ciekawa, że Stowarzyszenie Pana Morawieckiego faktycznie nabiera siły, staje się taką formą alternatywy, jeśli chodzi o te struktury polityczne będące, no może nie tyle w konkurencji, co raczej w jakiejś nowej jakości też partii politycznej prawicowej, co zaczyna przyciągać elektorat, bo to i najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę widać w osobie pana Morawieckiego i środowisku, które do środowisk, które do siebie przyciąga, energię, jakąś taką żywiołowość, jakiś pomysł generalnie na tą prawicę, jakiś plan działania, bo PiS w tej chwili no, nie ma żadnej alternatywy, nawet nie potrafi stanąć w konkurencji, więc no, teraz stając w opozycji do działań pana Morawieckiego, to tak naprawdę strzelałby sobie w kolano i tracił poparcie, które i tak słabnia, jeżeli nawet punktowo czy minimalnie rośnie, to jest to kompletnie niewystarczające, więc nie może sobie pozwolić na to, na szykanowanie pana Morawieckiego, czy nawet nie pozwolić mu na działanie, bo może się okazać, że to jest najlepsza alternatywa dla przeżycia dla prawicy.
1: No ale pytanie brzmi oczywiście, jakie to będzie miało konsekwencje i jaka to będzie prawica, jaki to będzie PiS. Pan Bartosz Czupryk, ekspert do spraw wizerunku politycznego. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję również, kłaniam się, do widzenia.
2: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 9:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Jest wezwanie do dialogu, ale słowo przepraszam nie pada. Na początek komentarz ukraińskich władz do napiętej sytuacji między naszymi krajami. Powodem jest nadanie przez prezydenta Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. To nacjonaliści odpowiedzialni za zbrodnię wołyńską i masowy mord naszych rodaków. Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi nikomu korzyści. Nie wolno nakręcać spirali nienawiści, gdy wisi nad nami zagrożenie ze strony odwiecznego wroga – Rosji. Tak do całej sprawy odnosi się minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrzej Sybicha. W internetowym wpisie przypomina, że w ciągu ostatnich 2 lat nasze kraje prowadziły konstruktywny dialog, nawet w sprawie spornych tematów historycznych. Szef polskiego MSZ-u, przypomnę, oczekuje refleksji i naprawienia błędu przez prezydenta Zełenskiego. Tak to ujął minister Sikorski. Prezydent Nawrocki złożył z kolei wniosek o odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego. Specjalny samolot medyczny z 24-letnią Klaudią leci z Chin do Polski. Oprócz niej na pokładzie są lekarze wojskowi, przedstawiciele Ministerstwa Obrony i mama pacjentki. Klaudia to studentka sinologii. Podczas jej pobytu w Chinach stwierdzono u niej rzadkie powikłania po usunięciu guza jajnika. Ponieważ komercyjne ubezpieczenie nie pokryło wysokich kosztów terapii i transportu, w akcję sprowadzenia kobiety do kraju zaangażował się

0: się polski rząd. Tak mówił na naszej antenie wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
1: Strona chińska traktuje to w kategoriach biznesu. Po prostu musi mieć uregulowane należności za leczenie. Natomiast sama kwestia przewiezienia Klaudii do Polski nie budziła wątpliwości.
0: Pieniądze zebrane przez bliskich na leczenie i transport Klaudii zostaną przeznaczone na kosztowną rehabilitację w kraju. Po lądowaniu w Polsce pacjentka ma trafić do szpitala wojskowego we Wrocławiu. IMGW ostrzega przed burzami. Pogoda zrobi się niebezpieczna późnym popołudniem. Miejscami na metr kwadratowy może spaść 35 litrów deszczu. Prędkość wiatru sięgnie 85 km na godzinę. Lokalnie może pojawić się grad. Alerty obowiązują w pasie od województwa zachodniopomorskiego przez Wielkopolskę, województwo łódzkie, Śląsk aż po Podkarpacie. Oczy kibiców skierowane na Paryż. Za półtorej godziny Maja Chwalińska zawalczy o awans do półfinału wielkoszlemowego French Open. Jej rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska. Już sam awans do najlepszej ósemki turnieju jest dla Polki największym sukcesem w karierze, przyznaje w rozmowie z Polskim Radiem Aleksandra Musiał, menadżerka macierzystego klubu Mai BKT Advantage Bielsko-Biała.
2: Wiedzieliśmy, że jest w dobrej formie, że jest dobrze przygotowana, liczyliśmy, że przejdzie te eliminacje. No ale wszystko co ponad to już naprawdę jest dla nas olbrzymim sukcesem. Trochę to wszystko na nas spadło niespodziewanie. Aczkolwiek Maja całą swoją ciężką pracą przez te wszystkie lata z pewnością zasłużyła na to, gdzie jest dzisiaj.
0: I oby pięła się jak najwyżej, za to trzymamy kciuki. Początek meczu Chwalińska-Kalińska o godzinie 11. Dużo wcześniej, bo za niecałe pół godziny zmiana newsowej Warty. Informacje o 10 przedstawi Łukasz Jakubowski. Spokojnego dnia. Do usłyszenia.

0: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
5: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Po reklamie.
8: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Za 24 minuty godzina 10 i teraz na antenie Polskiego Radia 24 zajmiemy się sportem.
7: Komentarz.
9: A naszym gościem jest pan Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Klub. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
9: Panie redaktorze, jak pan odpowiada na pytania, które zgaduję pojawiają się zapewne w ostatnim czasie bardzo, bardzo często? Kim jest Maja Chwalińska i skąd wzięła się w polskim tenisie? Jak pan kwituje tego typu zaczepki i tego typu słowa?
10: No, uśmiecham się oczywiście, dlatego że Maja Chwalińska jest w polskim tenisie od bardzo, bardzo dawna, bo trzeba zauważyć, że to jest równolatka Igi Świątek i ona w tym tenisie jest od dawna, gra, rywalizuje. Natomiast rzeczywiście szerszej publiczności, można powiedzieć, szersza publiczność poznała ją

0: dzięki temu, co dzieje się od niemal 2 tygodni w Paryżu, dlatego że Maja Chwalińska jako 114. tenisistka świata przystąpiła tutaj do kwalifikacji i no, można powiedzieć, rozgrywa turniej życia, bo jak na razie odniosła 7 zwycięstw. Dzisiaj kolejny mecz przed nią, więc gdyby możemy żartować, że dla niej każdy kolejny mecz to jest każdy kolejny finał, bo normalnie, żeby wygrać turniej wielkoszlemowy, trzeba tych meczów wygrać 7. Ona już 7 wygrała, a jeszcze no zobaczymy ile, ale na pewno dzisiaj mecz, a może jutro, a może w sobotę.
1: No to ja zapytam. Dziś na pewno mecz, ten kolejny pana zdaniem, jest w jej zasięgu?
0: Oczywiście, że jest w jej zasięgu, dlatego że jeżeli popatrzy się na listę zawodniczek, które do tej pory pokonała, to Anna Kalińska, czyli jej dzisiejsza rywalka, nie jest lepszą tenisistką niż Elise Mertens czy Quinwen Zheng, czyli mistrzyni olimpijska z Paryża, której już Maja Chwalińska tutaj pokonała. Także z drugiej strony oczywiście uczciwie trzeba powiedzieć, że to Anna Kalińska jest faworytką tego pojedynku ćwierćfinałowego. No ale tak jak mówię, no, jeżeli się wygrywa z takimi rywalkami, o których mówiłem, tam jeszcze była po drodze Maria Sakkari czy Diane Perry, to nie ma się co człowiek bać też i Anny Kalińskiej, która aktualnie jest 22. zawodniczką rankingu światowego.
1: To w takim razie jeszcze kilka innych kwestii, bo tak jak pan powiedział, Maja Chwalińska te rozgrywki zaczynała na 114. miejscu w zestawieniu. Podobno jej planem było wejście do pierwszej setki. No, to się bez wątpienia udało, ponieważ jest w pierwszej setce, a właściwie to jest w pierwszej 50, bo w tej chwili zdaje się przesunęła się już na 49. pozycję. Kolejne zmiany przed nią, wszystko zależy od tego oczywiście, jak pójdzie jej ten dzisiejszy mecz i jak, miejmy nadzieję, pójdą jej również kolejne spotkania. Pierwsza pięćdziesiątka w kobiecym tenisie to jest rzeczywiście wielki sukces.
0: Oczywiście, no znaczy ja uśmiecham się tutaj, dlatego że każda ranking, w którym udaje nam się znaleźć w pierwszej pięćdziesiątce na świecie, jest nieprawdopodobnym sukcesem, czy to męski, czy to kobiecy, czy to tenisowy, czy każdy inny.
1: Ale
0: Bo
1: przepraszam, bo w kobiecym tenisie w ostatnich latach no, zostaliśmy jako Polacy trochę rozpieszczeni.
0: to prawda, oczywiście, i to jest też trochę cena, za którą płaci na przykład Iga Świątek za, no, wydaje mi się, nieco gorsze występy w ostatnich miesiącach niż w latach, powiedzmy, 22, 23, 24, kiedy Iga była liderką światowego rankingu, kiedy wygrywała turnieje wielkoszlemowe. Trochę nasi kibice się, czy jej kibice, polscy kibice się do tego przyzwyczaili. I no, rzeczywiście patrzy się na to, nie wiem, na przykład my mamy przecież dwie inne doskonałe zawodniczki, Magdę Linetti i Magdalenę Fręch, które w pierwszej setce od wielu lat są i troszkę się chyba tego nie docenia. Teraz może właśnie przy okazji historii Maji Chwalińskiej uda się pokazać kibicom tenisa, jak ciężko jest dostać się rzeczywiście do tej czołowej grupy, jak wiele wysiłku, wyrzeczeń, zdrowia, może trochę szczęścia też potrzeba, by tam się znaleźć.
1: No to w takim razie jeszcze jedno pytanie. Ja wiem, że ono być może nie zabrzmi zbyt profesjonalnie, ale to proszę mi powiedzieć, co się takiego wydarzyło, bo to, że fani są zaskoczeni, to jestem w stanie zrozumieć, ale to, co się stało z Mają Chwalińską, z tego, co czytam, było też pewnego rodzaju zaskoczeniem dla niej samej i dla jej sztabu, bo przecież jej trzeba było przedłużać hotel.
0: No, to znaczy, to jest oczywiście taka, nazwałbym lekko, licencja poetyka, bo to, o czym Maja mówiła po meczu z Marią Sakkari, raczej dotyczyło całego jej sztabu i ludzi, którzy z nią tutaj są w Paryżu, bo sami zawodnicy oczywiście pobyt mają opłacony przez turniej i jakby te hotele są, to nie ma obawy o to, że może zabraknąć miejsca do mieszkania dla Mai. Natomiast co jest takiego zaskakującego? Wydaje mi się, że jak w tenisie, wiele elementów zawsze na sukces się składa.

0: I chyba właśnie te wszystkie cegiełki, wszystkie te puzelki, które są w karierze Maji Chwalińskiej, złożyły się idealnie na ten czas w turnieju w Paryżu. No i to przyniosło taki efekt, tak? Ja jako taki może ten ostatni, niezwykle ważny element postrzegam to, że Maja mniej więcej od roku współpracuje z Maciejem Ryszczukiem, czyli z trenerem przygotowania fizycznego, którego znamy do tej pory ze sztabu Igi Świątek, bo on od lat z Igą współpracuje. On też pomaga Maji Chwalińskiej od roku i myślę, że to był taki rzeczywiście decydujący element, którego może wcześniej trochę brakowało.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, no bo mówimy w tej chwili o turnieju życia, jeżeli chodzi o Maję Chwalińską. I oczywiście po takim stwierdzeniu musi paść pytanie, czy to rzeczywiście jest turniej życia, czyli coś, co się wydarzyło i raczej się już nie powtórzy, bo być może rzeczywiście w jednym czasie zbiegły się różne nitki, spotkały się i stąd mamy taki, a nie inny wspaniały efekt, ale jest mała szansa na to, żeby te niteczki tak dobrze zbiegły się po raz drugi, po raz trzeci. Czy to jest szansa na to, że być może po tych kilku latach gry na trochę dalszych pozycjach, no, Maja Chwalińska odpaliła i w końcu będzie w stanie w 100% spożytkować swój potencjał i swoje umiejętności. I takich zaskoczeń będziemy mieli więcej.
0: Tego oczywiście nie wiemy, bo to gdybyśmy wiedzieli, to mógłbym tutaj robić zawróżkę z złotą kulą.
1: Ale musiał się pan nad tym zastanawiać. No nie wierzę w to, że tak nie było.
0: Ale oczywiście to jest taka sytuacja, że dziś, kiedy wiemy, że Maja jest w pierwszej 50 na świecie, no to jej możliwości zdobywania kolejnych punktów, grania na najwyższym poziomie będą większe, bo ona będzie miała teraz jakby wstęp, zapewniony wstęp na największe turnieje bez eliminacji. Już wiadomo, że na US Open i Australian Open przyszłorocznym będzie grała bez eliminacji. To jest może taki paradoks, że zaczynający się za 3,5 tygodnia turniej wimbledoński, tam będzie musiała jeszcze grać eliminację, bo obowiązuje jakby wstęp do tego turnieju obowiązuje według rankingu sprzed 6 tygodni. No, ale to tak jak mówię, no na pewno ta jej droga będzie mniej kłopotliwa i ona będzie mogła dziś po tym sukcesie grać no, z tymi najlepszymi właściwie co tydzień. Także może dostaniemy też szansę, inaczej ona dostanie szansę rywalizacji z tymi najlepszymi i kolejnych zwycięstw.
1: I nabrania zupełnie innych przyzwyczajeń i innych doświadczeń jednak?
0: Tak. Tak, na pewno. To jest coś, czego zawodowi sportowcy czy zawodowi tenisiści w tym wypadku uczą się w trakcie kariery. Tak? Że to jest tak, że kiedy przychodzi taki przełom właśnie jak w wypadku Mai w Paryżu, no to potem uczymy się, że tak powiem, na bieżąco i myślę, że doświadczenia z tego turnieju w Paryżu na pewno bardzo Maji pomogą w odnoszeniu kolejnych zwycięstw. I ja jestem naprawdę wyjątkowo dobrej myśli, jeżeli o nią chodzi, że może się w tej czołowej setce czy czołowej 50 utrzymać dłuższy czas.
1: To jeszcze jedna kwestia i też pytanie, na ile to ma znaczenie i na ile to się przekłada na późniejsze gry i późniejsze sukcesy, bo zastanawiam się, na ile na przykład ten turniej, który w tej chwili obserwujemy, miejmy nadzieję, że on jeszcze chwilę potrwa, na ile on jest w stanie zmienić również tak zwany mental Mai Chwalińskiej, że ona będzie na kolejne spotkania wychodzić z zupełnie inną głową.
0: Wie pan, ja bym powiedział, że tak przekornie, że ten mental Mai Chwalińskiej i tak jest nieprawdopodobnie mocny. Dlatego, że to jest dziewczyna, która w trakcie swojej kariery, a jeszcze raz przypomnę, ona jest w wieku Igi Świątek, czyli ma za chwilę będzie miała 25 lat, przeszła naprawdę już bardzo trudne zakręty. Ona mierzyła się z kontuzjami, ona mierzyła się z operacjami. Ona przyznała publicznie, że zmaga się z depresją, z tym sobie poradziła, więc powiem tak, jeżeli z takimi rzeczami się radzi sobie ta dziewczyna, no to myślę, że też i z innymi przeciwnościami, tymi na korcie, też sobie będzie radziła bez większego problemu.
1: Ja nie ukrywam, że o jeszcze trochę innej stronie mentalu myślałem, to znaczy o czymś takim, że gdy wychodzi się po takim

0: turnieju jak ten, i znów powtórzę, niech on trwa jeszcze jak najdłużej dla Mai Chwalińskiej, że gdy wychodzi się po takim turnieju na kolejne spotkania, to wychodzi się być może z jeszcze większym przekonaniem, że ja chcę więcej, ale co ważne, do tego przekonania ja chcę więcej dochodzi drugie przekonanie. Udowodniłam sobie i innym, że potrafię to zrobić.
1: To na pewno. Oczywiście, że każde kolejne zwycięstwo jakby upewnia zawodnika w tym, że może rywalizować na tym poziomie. I znając Maję, która jest niezwykle skromną osobą i taką, powiedziałbym, nie wiem, no jeżeli rozmawia się z nią, to no, jest cicha, spokojna, aż wydaje się człowiekowi, że to niemożliwe, że ona rywalizuje z tymi najlepszymi na świecie. No to tak, oczywiście, to zgadzam się, że niewątpliwie to daje jej taki dodatkowy zastrzyk pewności siebie.
0: No to w takim razie już teraz wracając do bardzo konkretnych pytań. Pana zdaniem, jeżeli chodzi o pana doświadczenia, pana obserwacje, to jak postrzega, ocenia pan Maję Chwalińską, jak może się zakończyć pojedynek z Anną Kalińską? Ten ćwierćfinałowy, o półfinał, wejście do półfinału.
1: Wie pan co, ja bym to chciał wiedzieć oczywiście, ale...
0: Halo, halo? Ja przypomnę, że cały czas rozmawiamy o Mai Chwalińskiej. Łączyliśmy się z panem Adamem Romerem, redaktorem naczelnym magazynu Tenis Klub. No, rozmawialiśmy o tym niewątpliwym sukcesie, bo przypomnijmy, że Maja Chwalińska turniej rozpoczynała na miejscu 114, jeżeli chodzi o ranking. Nieoficjalnie sama mówiła o tym, że mierzy w to, iż ma nadzieję, że uda jej się wejść do pierwszej setki. No, można powiedzieć, że jej się to udało w dwójnasób, ponieważ po tych spotkaniach, które do tej pory się zakończyły, jest już na miejscu 49. No to jeszcze raz przypomnę, pan Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Klub. To panie redaktorze, to ponowię to pytanie o to, jak pan typuje ten pojedynek ćwierćfinałowy.
1: To znaczy ja oczywiście już powiedziałem, że no nie jestem wróżką i nie wiem, jak ten mecz się potoczy, ale oczywiście życzyłbym sobie, żeby wyglądał podobnie do spotkań, które Maja Chwalińska już tutaj toczyła, choćby z Marią Sakkari czy z Diane Perry. To znaczy, żeby Polka narzuciła swój styl gry, który jest niezwykle nietypowy. Właściwie nikt już prawie nie gra w ten sposób. Czy nie gra takiego kombinacyjnego tenisa, gdzie miesza się w uderzeniach, gdzie miesza się rotacje, gdzie miesza się... No jakby wybija się z rytmu rywalkę. Ja pamiętam Agnieszkę Radwańską grającą w ten sposób. Także jeżeli Maji uda się narzucić ten styl gry Annie Kalińskiej, no to jestem dobrej myśli. Natomiast jeżeli okaże się, że jednak to rywalka, która uderza bardzo mocno, płasko piłkę, zacznie dominować, no to wtedy może się okazać, że jednak troszkę tej Mai zabraknie fizyczności w rywalizacji z rywalką.
0: No to ja wiem, że pan unika odpowiedzi na takie pytanie, ale ja muszę drążyć dalej. To zakładając optymistycznie, mam nadzieję, że tak będzie, że ten ćwierćfinał okaże się zwycięski, to kto może czekać na Maję Chwalińską w półfinale?
1: Co do tego, to chyba nie ma nic wątpliwości, że tutaj faworytką numer jeden w ogóle do zwycięstwa w całym turnieju jest Aryna Sabalenka.
0: No, doskonale ją znamy.
1: Tak, oczywiście. To jest dziewczyna, która rywalizuje od wielu lat z Igą Świątek o rząd dusz, można tak powiedzieć, czy po prostu o miejsce numer jeden w rankingu światowym. I rzeczywiście Białorusinka jest w doskonałej formie, pokazała to już w paru meczach. Wygrała mecz z Naomi Osaką w sposób bezapelacyjny i myślę, że też i ona będzie w półfinale. A czy będzie się mierzyć z Mają Palińską? Ja na pewno dzisiaj od 11 będę bardzo mocno trzymał za to kciuki.
0: To jeszcze jedna kwestia. Bardzo bym prosił o przypomnienie. Gdy skończy się ten turniej i znów już nie chcę się naprawdę do znudzenia powtarzać i tej formułki powtarzać, ale miejmy nadzieję, że jak najdłużej będziemy w tym turnieju oglądać Maję Chwalińską. Ale gdy ten turniej się skończy, to jakie kolejne wyzwania po kolei przed Mają Chwalińską i jakie szanse przed Mają Chwalińską w najbliższym czasie będą stać?
1: No, jak wiemy, po turnieju Roland Garros zaczyna się sezon startów na kortach trawiastych. Także nie wiem, czy Maja planuje jakiś start jeszcze przed Wimbledonem. Raczej chyba nie, zwłaszcza

0: że tak jak mówiłem, te zawiłości rankingowe powodują, że ona będzie musiała zaczynać turniej wimbledoński od kwalifikacji. No chyba, że spełni się życzenie Polskiego Związku Tenisowego i sztabu menedżerskiego Mai Chwalińskiej, którzy wystąpili do organizatorów Wimbledonu o dziką kartę dla Mai. No to jest oczywiście jakaś tam dodatkowa szansa, aczkolwiek obawiam się, że będzie o to bardzo trudno. Także myślę, że Maja będzie po tym turnieju odpoczywać i potem na trawę ruszy na kwalifikacje w Roehampton i mam nadzieję, że będzie grała też w turnieju głównym wimbledońskim za 3 tygodnie.
1: No i miejmy nadzieję, że na tym 49. miejscu się jednak nie skończy. Pan Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tennis Club, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Komentarz.
1: Za 7 minut godzina 10 zmieniamy temat na antenie Polskiego Radia 24. Teraz będzie o edukacji i będzie o naszych pociechach, a właściwie o zmianach, które czekają nasze pociechy zapewne od 1 września. Rząd przyjął bowiem ustawę, zgodnie z którą zakazane będzie korzystanie ze smartfonów podczas lekcji w trakcie przerw w szkołach podstawowych. Ma to oczywiście na celu ochronę dzieci przed uzależnianiem się od komórek i internetu. Rząd przyjął też dokument, który ma ograniczyć niepełnoletnim dostęp do pornografii, a także innych niebezpiecznych treści. O szczegółach tych zmian Dagmara Kędzior.
3: Jeśli chodzi o używanie telefonów w szkołach, to co do zasady zakaz ma obowiązywać w każdej szkole podstawowej, zarówno prywatnej, jak i publicznej. Przy czym będą od niego wyjątki, o których mówił premier Donald Tusk.
4: Jeśli ze względów zdrowotnych dziecko potrzebuje mieć telefon, na przykład do kontroli, w przypadku cukrzycy na przykład to jest niezbędne, czy w jakichś takich też szczególnych przypadkach, na przykład na wycieczkach też byśmy założyli, że dzieci mogłyby mieć przy sobie i korzystać z telefonów.
3: To nie jest idealne rozwiązanie, przyznawała to ministra edukacji Barbara Nowacka, która podkreśliła, że zawsze znajdą się osoby, które będą próbowały obejść zakazy. Jednak to nie zwalnia rządu z podejmowanych działań.
5: To, że ktoś może obejść jakiś zakaz, nie powoduje, że państwo ma pozostać bierne. My ponosimy za to odpowiedzialność. Nie tylko jako ministrowie, nie tylko jako rząd, ale jako dorośli obywatele.
3: Rząd tutaj podkreślał, że jest to rozwiązanie stworzone w odpowiedzi na prośbę wielu nauczycieli, którzy właśnie dostrzegają problem uzależnienia od smartfonów. Tu raporty są różne. Są i takie, z których wynika, że dzieci spędzają nawet 7 godzin dziennie przed ekranami telefonów. Pytanie jednak, jak w praktyce można zrealizować ten zakaz? I tu dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec ma dość prosty pomysł.
6: Po prostu zostaw telefon w domu i tyle. Koniec. Kropka. Po co ci ten telefon w szkole? Do niczego ci nie służy. My mamy wszystko, co jest ci potrzebne. Tak jest najlepiej. Nie będziemy tutaj budować sejfów, nie będziemy zakopywać w słoiku przed wejściem do szkoły, nie będziemy zabierać i rewidować, bo to do niczego nie doprowadzi. Wie pani, jeżeli będziemy tylko jakieś próbowali tutaj ograniczenia stawiać, to uczeń jeden telefon odda, a drugi będzie miał w kieszeni. To nie o to chodzi. Zostaw telefon w domu.
3: Zresztą takie głosy pojawiały się już wśród uczniów jego szkoły, że taki zakaz można będzie dość łatwo obejść, mając choćby 2 telefony. Ale też według samych uczniów problem jest znacznie szerszy, bo w samej szkole tej komórki używa się względnie mało. Natomiast nikt w żaden sposób nie kontroluje tego, co dziecko robi po zajęciach w szkole. Mówił o tym Paweł Mrozek, maturzysta i założyciel akcji uczniowskiej.
7: Jeśli zakażemy telefonów komórkowych w szkołach, to ten zakaz będzie obowiązywał od 8 do załóżmy 15, gdy młoda osoba skończy lekcję. I w momencie, gdy młoda osoba skończy lekcję, wyjdzie ze szkoły, ma ten telefon do momentu rozpoczęcia w kolejnego dnia kolejnych lekcji. I w momencie, gdy wraca do domu, nikt nie ma kontroli nad tym, co ta młoda osoba robi w telefonie. Rodzice w żaden sposób nie interesują się tym.
3: Bo według Pawła Mrozka tutaj potrzebna jest dobra edukacja w zakresie higieny cyfrowej, a ta ma być elementem przedmiotu obowiązkowego od września, czyli edukacji zdrowotnej. Rząd przyjął też ustawę ograniczającą dostęp osób niepełnoletnich do niebezpiecznych treści. Ta nakłada obowiązek skutecznej weryfikacji wieku przez serwisy, która będzie też inna niż sama obecnie deklaracja. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że jest to potrzebne rozwiązanie, bo dane, którymi dysponuje rząd, są niepokojące.
8: Badania, o których wspomniała pani minister Nowacka, wskazują, że dzieci mają już pierwszy kontakt z internetem w tym rozumieniu treści pornograficznych w wieku 11 lat. 11 lat. Musimy jasno powiedzieć, że obecne przepisy nie sięgają rzeczywistości, w której żyjemy.
3: Ustawa nie precyzuje,

0: w jaki konkretnie sposób miałaby się odbywać ta weryfikacja wieku, ale Krzysztof Gawkowski sugeruje, że mogłoby się to stać poprzez Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, a on wkrótce pojawi się w aplikacji mObywatel.
1: Od końcówki tego roku już w Polsce działał. Daje możliwości, w których anonimizacja danych z wyłączeniem jednego parametru wieku jest możliwa, niepodważalna i daje bezpieczeństwo, że nikt nie będzie wiedział, kto weryfikuje strony, ale jednocześnie będziemy wiedzieli, że ten wiek 18+ jest zapewniony.
0: Ta ustawa zakłada też kontrolę dostępu do innych niebezpiecznych treści i tutaj chodzi o takie, które nawołują do samobójstw czy też promują przemoc. Tutaj chodzi o tak zwane patostreamy.
2: A tym tematem zajęła się Dagmara Kędzior.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: 4 czerwca to jeden z najważniejszych dni w moim życiu. Mam nadzieję, że dla wielu z Państwa także. Czy łatwiej o wolność walczyć? Czy się nią cieszyć, tak żeby jej nie zmarnować? 4 czerwca, w czwartek, porozmawiam o tym z Małgorzatą Niezabitowską. Zapraszam Państwa na tę rozmowę. Małgorzata Żochowska.
6: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kijów się tłumaczy, w Polsce narasta fala oburzenia. Trwa dyplomatyczna burza po uhonorowaniu na Ukrainie zbrodniarzy z UPA. Polscy lekarze czekają na Klaudię. Ciężko chora Polka wojskowym samolotem wraca do kraju. Będzie też odliczanie do wielkiego meczu Mai Chwalińskiej. Polka zagra o półfinał French Open. Minęła 10:00. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Na początek głos z Kijowa po uhonorowaniu zbrodniczej organizacji UPA przez władze Ukrainy. W decyzji prezydenta Zełenskiego nie było antypolskich intencji, stwierdza w oświadczeniu szef ukraińskiego MSZ-u. Nie wolno nakręcać spirali nienawiści, gdy wisi nad nami zagrożenie ze strony Rosji, dodaje Andrii Sybicha. Ruch prezydenta Ukrainy wciąż wywołuje nad Wisłą duże emocje, tak duże, że prezydent Karol Nawrocki chce odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ze mną w studiu gospodarz poranka Roch Kowalski.
2: Dzień dobry.
1: Polityczna i dyplomatyczna burza po decyzji władz w Kijowie nie słabnie. Powiedz, co usłyszałeś od swoich gości.
2: Spór o upamiętnienie bohaterów UPA będzie niezwykle trudny do rozwiązania. To przyznają wszyscy politycy, ale o ile opozycja chce radykalnych rozwiązań, o tyle koalicja rządząca proponuje zachować spokój. Potrzebne są działania na szczeblu dyplomatycznym i gospodarczym, tak przekonywała w poranku Polskiego Radia 24 Urszula Pasławska z PSL-u.
3: Ukraina powinna to odczuć finansowo, bo dzisiaj tylko to może być prawdziwym takim imperatywem, zachętą do zmiany swojej polityki.
2: Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek z Lewicy podkreślał z kolei, że decyzja Zełenskiego była dla nas szokująca i bolesna.

0: ale nie powinna wpływać na pomoc w walce z Rosją.
1: Uważam, że lepiej rozmawiać bezpośrednio, niż prowadzić tylko i wyłącznie medialne spory i groźby. Nie byłoby niczego złego w tym, jeśli pan prezydent Nawrocki skontaktowałby się bezpośrednio z panem prezydentem Zełenskim.
0: Kapituła Orderu Orła Białego o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy ma dyskutować w najbliższy poniedziałek.
2: Napięte polsko-ukraińskie relacje, w tle wniosek o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, między innymi o to swoich gości w poranku pytał Roch Kowalski. Rochu, dziękujemy.
0: Dzięki.
2: Na pokładzie wojskowego samolotu do Polski z Pekinu wraca ciężko chora polska studentka. 24-letnia Klaudia od kwietnia jest w śpiączce farmakologicznej. Jej stan mocno się pogorszył po usunięciu guza jajnika. W sprowadzeniu Polki do kraju pomaga Ministerstwo Obrony. O szczegółach Mateusz Czmiel.
3: 24-latka zostanie przetransportowana do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego. Klaudia od połowy kwietnia przebywała w jednej z pekińskich klinik. Zdiagnozowano u niej niezwykle rzadkie autoimmunologiczne zapalenie mózgu, będące powikłaniem potworniaka jajnika. Jak poinformował wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski, jednym z największych wyzwań podczas organizacji transportu były chińskie procedury oraz uzyskanie zgód niezbędnych do przeprowadzenia ewakuacji medycznej. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Samolot z Klaudią na pokładzie wyląduje w Polsce po południu. Kolejny kraj z zakazem korzystania mediów społecznościowych przez dzieci. Weryfikację wieku użytkowników Facebooka czy Instagrama rozpoczyna Malezja. Wcześniej władze w Kuala Lumpur zakazały uczniom przynoszenia telefonów komórkowych do szkół. Przypomnijmy, taki zakaz do polskich szkół podstawowych wejdzie we wrześniu. Resort edukacji pracuje też nad rozwiązaniami, które nie pozwolą najmłodszym korzystać z portali społecznościowych, ale w tej sprawie żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Teraz korty Rolanda Garrosa i rosnące emocje przed meczem Mai Chwalińskiej. Polska rewelacja paryskiego turnieju zagra dziś o półfinał Wielkiego Szlema. Rywalką polskiej tenisistki będzie Anna Kalińska. Rosyjska tenisistka jest wyżej notowana, ale Maja już udowodniła, że to nie rankingi grają na korcie. Wcześniej w Paryżu 24-latka pokonała tak utytułowane zawodniczki jak Maria Sakkari czy Kiwan Zheng. Trzymamy kciuki za Polkę. Początek meczu za godzinę. Powodzenia życzymy też polskim piłkarzom. Biało-czerwoni zmierzą się w Warszawie z Nigerią w meczu towarzyskim. Po niedzielnej porażce z Ukrainą 0-2 kibice liczą na poprawę formy biało-czerwonych. Wiemy, co mamy poprawić, zapewnia selekcjoner kadry Jan Urban.
4: Mimo tego, że dostaje nam się za przegrany sparing, to jednak uważam, że poszliśmy do przodu i wiemy, co mamy poprawić. Grę defensywną musimy poprawić, bo tracimy zbyt wiele bramek.
2: Czy będzie poprawa? Przekonamy się wieczorem. Start meczu Polska-Nigeria o 20:45.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Chłodny front od zachodu wkracza do Polski. Przyniesie ulewy i burze z gradem i silnym wiatrem. Najmocniej popada i zagrzmi w pasie od Pomorza, przez Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, aż po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Duża amplituda temperatury na południowym wschodzie dziś aż 27 stopni, a na ziemi lubuskiej tylko 17.
6: Reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz.

0: Potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
6: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: 8 minut po godzinie 10.
1: Stan dnia.
7: Prokuratura zawnioskowała do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu oraz wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Patryka Jakiego. Śledczy chcą pociągnąć europosła Prawa i Sprawiedliwości do odpowiedzialności karnej. W ich ocenie w okresie, gdy był wiceministrem sprawiedliwości, przekroczył uprawnienia, wydając dyrektorowi generalnemu służby więziennej polecenie szybkiego awansu jednego z pracowników, mimo iż nie spełniał on wymagań określonych w ustawie. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: To powiedz, jakie są reakcje, no po pierwsze samego zainteresowanego, czyli Patryka Jakiego, jego partyjnych kolegów, ale także przedstawicieli drugiej strony, czyli obecnej koalicji rządowej. Jakie są komentarze, no i jakie są zapowiedzi, jeżeli chodzi o ciąg dalszy tej historii?
8: No, Patryk Jaki mówi, że to jeden z najśmieszniejszych wniosków w historii III RP. On wczoraj tu w Sejmie przy stolikach dziennikarskich zorganizował konferencję, podczas której tłumaczył, że cały zarzut sprowadza się do tego, że jeden funkcjonariusz został przeniesiony z miejsca A do miejsca B. Wyjaśniał, że praca ministra polega przecież na podejmowaniu decyzji, w tym decyzji kadrowych. Patryk Jaki mówi, że największym absurdem sytuacji jest to, że prokuratorzy, którzy kierują dziś prokuraturą, sami działają bez podstawy prawnej.
9: Czyli mamy tak, jednego człowieka, który podejmował decyzje kadrowe i to jest źle. I robił to, nawet oni przyznają, z podstawą prawną ustawową i zarzuty stawiają mi osoby, które awansowały bez podstawy prawnej i dalej zajmują to miejsce mimo prawomocnego wyroku sądu. Czy to nie jest absurd? Czy to nie jest ironia? Przecież co oni robią z naszego państwa, stawiając takie absurdalne zarzuty?
8: Europoseł nawiązuje tu do wyroku Sądu Najwyższego, który orzekł, że prokuratorem krajowym jest wciąż Dariusz Barski. Przypomnę, że koalicja rządowa nie uznaje tego orzeczenia, bo uważa, że wydali je tak zwani neosędziowie. Wracając natomiast do sprawy Patryka Jakiego, to wczoraj po jego konferencji pojawił się również w Sejmie minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Waldemar Żurek mówił, że prokuratura prowadzi działania niezależne od władzy politycznej. Dodał, że z tego co wiadomo, to skutkiem tamtej decyzji Patryka Jakiego mogło być wyłudzenie pieniędzy publicznych.
10: Dowody, które prokuratura zebrała, wskazują na to, że to była manipulacja, która miała osiągnąć określony cel, czyli de facto wyłudzenie publicznych pieniędzy poprzez nieuzasadnione łamanie zasad awansów i łamanie przepisów, które wtedy obowiązywały, więc nie chcę mówić o szczegółach. Myślę, że proces sądowy pokaże, czy ma rację prokuratura, czy Patryk Jaki.
8: A Patryk Jaki deklaruje, że stawi się na przesłuchaniu w prokuraturze, jeśli tylko Parlament Europejski uchyli mu immunitet. Nawet zadeklarował, że jest gotów oddać paszport. Stąd też pytania dziennikarzy do ministra, czy potrzebny jest wniosek o jego zatrzymanie. A pan minister raz jeszcze podkreślił, że prokuratura działa w tej sprawie niezależnie, że on nie ma wpływu na decyzje, które podejmuje. No, ale też wyraził takie przekonanie, że pewnie ten wniosek został przygotowany, wniosek o zatrzymanie, ze względu na postawę kolegów Patryka Jakiego, którzy, jak wiemy, przed wymiarem sprawiedliwości ukrywają się za granicą. Chodzi oczywiście o Marcina Romanowskiego, a także byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Natomiast jeśli chodzi o sprawę Patryka Jakiego, no to oczywiście teraz czekamy na ruch ze strony Parlamentu Europejskiego. Jeśli Parlament Europejski uchyli mu immunitet, no to wtedy prokuratura będzie mogła postawić europosłowi Prawa i Sprawiedliwości zarzuty.
7: Bardzo dziękuję. Michał Fabisiak, który te wszystkie głosy zbierał w Sejmie.

0: komentarz.
1: A naszym gościem już teraz jest pan profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: To jeżeli pan pozwoli, to chciałbym rozpocząć od pytania dotyczącego właśnie tej sprawy, o której przed chwilą mówił nasz reporter, czyli europoseł Patryk Jaki, no i wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu. No i tu chyba większego zdziwienia, większego zaskoczenia, czy też większych kontrowersji nie ma. Oraz wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Patryka Jakiego. Przypomnijmy, że akurat to, o co wnioskuje prokuratura, opiera się o zarzuty dotyczące łamania zasad awansów, czy też szczebli awansów w podległych Ministerstwu Sprawiedliwości instytucjach. Tu chodzi akurat o służbę więzienną. Moje pytanie brzmi, jeżeli chodzi o kaliber zarzutów. Ja w żaden sposób nie neguję, nie podważam i nie chcę umniejszać jak gdyby zasadności tych zarzutów, ale czy przy takich zarzutach ta prośba o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie podejrzanego, ona pana zdaniem jest na miejscu? To są rzeczywiście zarzuty takiego kalibru, żeby wnioskować o tego typu rzeczy?
2: Ja nie mam tutaj wiedzy, nie chcę oceniać tej sytuacji. No, Parlament Europejski, jak rozumiem, ma pełną dokumentację i będzie decydował w tej sprawie. Jak rozumiem, akurat taki rozszerzony wniosek jest spowodowany dotychczasowymi doświadczeniami, gdzie samo przedstawienie zarzutów jakby było niewystarczające do tego, żeby móc skutecznie prowadzić postępowanie. No ale poczekajmy na to, co on rzeczywiście zrobi, Parlament Europejski, a ostatecznie no, będzie, sądy będą decydowały o tym, czy pan były minister sprawiedliwości jest winny, czy nie winny, czy ma rację, czy też nie. Mhm.
1: A jak pan jako prawnik, ta osoba o doświadczeniu prawniczym, dużym doświadczeniu prawniczym, odbiera tę argumentację, że no właśnie o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Patryka Jakiego wystąpiono z powodu doświadczeń z innymi politykami tej formacji? No bo to jest trochę przerzucanie odpowiedzialności na zupełnie inne osoby. No, jak do tej pory pan Patryk Jaki nie unikał odpowiedzialności, nie ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, więc pytanie, czy to jest zasadny argument?
2: Tak jak powiedziałem przed chwilą, no to Parlament Europejski sam będzie musiał zdecydować, no jest w jakiś sposób rzeczą spotykaną, tak, że prokuratura tutaj działa chcąc mieć do dyspozycji wszystkie narzędzia, które będą dla niej takimi narzędziami skutecznymi, ale to teraz od Parlamentu Europejskiego będzie zależało to, czy przychyli się. W tym konkretnym przypadku pan redaktor ma całkowicie rację, że nie można tutaj doświadczeń z innych przypadków automatycznie przerzucać na inne osoby. Mamy indywidualną odpowiedzialność każdej osoby. No i miejmy nadzieję, że bo tak powinno być, że w przypadku uchylenia immunitetu po prostu pan poseł będzie się stawiał i takie środki nie będą konieczne. Tak powinno być.
1: No, mamy jak na razie, oczywiście to są tylko słowa, to są tylko deklaracje mówiące o tym, iż pan Patryk Jaki stawi się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Zapowiedział nawet, że może oddać na ten czas paszport. No więc zobaczymy, jak to wszystko będzie się układać.
2: Deklaracje już słyszeliśmy.
1: Tak, to tak powiedziałem, że to na razie są słowa. Tak. To tak, biorę na to poprawkę.
2: Tak.
1: Oczywiście, panie sędzio. No to jeżeli pan pozwoli, idąc dalej w takim razie, to już kwestie, które tym bardziej chyba leżą w polu pana zainteresowań. Myślę oczywiście o Europejskim Trybunale Praw Człowieka i o skardze sędziów Trybunału Konstytucyjnego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czworo sędziów Trybunału wybranych przez Sejm, ale tych, którzy zostali niezaprzysiężeni przez Pałac Prezydencji, skierowało skargę właśnie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jaki będzie finał pana zdaniem tej skargi?
2: Na razie to co wiemy, to jest ten pierwszy krok zrobiony. Wiemy, że otrzymaliśmy zabezpieczenie kilka tygodni temu od Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, co jest rzeczą bez precedensu, w którym Trybunał powiedział, że wszystkie organy władzy publicznej w Polsce mają obowiązek nie przeszkadzania nam, naszej czwórce, w objęciu urzędu. Póki co nic nie stało się takiego, co by umożliwiło nam objęcie urzędu i po prostu sprawowanie naszej funkcji, czyli służba w Polsce.

0: służba obywatelom. Normalną konsekwencją tego było to, że Trybunał wyznaczył nam termin, który upływał właśnie wczoraj, do złożenia finalnej skargi. I taką finalną skargę złożyliśmy. I teraz no, mamy nadzieję, że w przyspieszonym trybie Trybunał będzie orzekał. Mam nadzieję, że przyda nam rację. Chyba że nim przyda nam rację, sytuacja się unormuje i nie będzie potrzebne wydawanie wyroku w sprawie. No, to, tego byśmy sobie chyba wszyscy życzyli w Polsce.
1: Taki scenariusz pana zdaniem jest realny, bo właściwie no, nie ma w tej chwili żadnych przesłanek, żeby czekać na tego typu przełom.
0: Ja liczę na to, że tak, ponieważ nie możemy deprecjonować samego zabezpieczenia. Zabezpieczenie jest bardzo jednoznaczne i konkretne, nakazujące państwu polskiemu podjęcie takich działań, które doprowadzą do tego, żebyśmy mogli orzekać. To już nie jest pytanie jakby do nas jako do sędziów, bo my to, co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy, właśnie występując do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. A teraz jest pytanie o to, w jaki sposób Bogdan Święczkowski jako prezes i jego zastępca, pan sędzia Sochański, i w jaki sposób państwo, władza ustawodawcza, wykonawcza, będą chciały podejść do tego zagadnienia, bo one również są zobowiązane, żeby takie zarządzenie tymczasowe wykonywać.
1: Ale więc to przepraszam, jeżeli chodzi o prezesa Trybunału Konstytucyjnego, no to wiemy, jakie jest stanowisko, bo pan Bogdan Święczkowski w piśmie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zaznaczył, że on absolutnie nikomu nie utrudnia objęcia jego obowiązków dotyczących bycia sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a w państwa przypadku nie może być mowy o utrudnieniu, ponieważ zdaniem pana prezesa, państwo sędziami nie jesteście sędziami Trybunału, więc o żadnym utrudnianiu podjęcia pracy mowy być nie może. Nie jesteście sędziami, ponieważ pan prezydent nie odebrał od was ślubowania. I koniec, kropka, to jest stanowisko prezesa Trybunału.
0: Tak, ale jak wiadomo, to stanowisko prezesa Trybunału jest jakby całkowicie w poprzek temu, o czym powiedział Trybunał. No bo Trybunał miał świadomość tego, w jakiej my jesteśmy sytuacji i przy takiej wiedzy właśnie powiedział, że co do nas, nie jakoś abstrakcyjnie, tylko właśnie co do nas, że powinniśmy po prostu orzekać w Trybunale Konstytucyjnym. Na co pan prezes Trybunału Konstytucyjnego mówi tak, jak robi to do tej pory, że on uważa inaczej i trochę ironizując, mówi w ten sposób, że żadne trybunały, żadna konstytucja, żadne konwencje nie będą mówiły, co on ma robić, bo on wie lepiej. No ale pan sędzia, były prokurator Święczkowski, no, powinien jednak wiedzieć, że on nie jest w prokuraturze, tylko jest w sądzie, jest w trybunale i powinien wykonywać wszystkie te obowiązki, które wynikają właśnie z konstytucji i prawa międzynarodowego. Jeżeli nie wykonuje, no to my jako państwo polskie za to ponosimy odpowiedzialność. No. I teraz jest pytanie, czy władze w naszym państwie mogą sobie pozwolić na to, żeby poszczególni urzędnicy mówili, a ja uważam inaczej.
1: No, ale to pani sędzio,
0: to prywatna osoba, to sobie może mówić, prawda? Ale nie może być prezes jednego z najważniejszych sądów, czy najważniejszego sądu w Polsce, mówi, ten sąd nie będzie działał. Bo przed Trybunał Konstytucyjny nie działa. Co to oznacza? Że jeżeli są na przykład, nie wiem, pańskie prawa konstytucyjne, obojętnie kogo z nas, do życia, do prywatności, do własności, do dziedziczenia, to nikt nie stanie w obronie tych naszych praw, bo Trybunał Konstytucyjny nie działa. I to jest kluczowe w tym wszystkim.
1: No ale pani sędzio, Europejski Trybunał Praw Człowieka zabrał głos już w państwa sprawie i w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Tak jak pan powiedział, zostało wydane zabezpieczenie. To w żaden sposób nie zmieniło stanowiska prezesa Trybunału Konstytucyjnego, bo on pozostaje, tak jak przed chwilą wspomnieliśmy, no, przy swoim stanowisku i nie zamierza w żaden sposób dokonywać jakichkolwiek ruchów wstecz. W tej chwili tym kolejnym wnioskiem ponownie zajmie się Europejski Trybunał Praw Człowieka. Możemy się spodziewać, że ponownie zajmie dokładnie to samo stanowisko, co wcześniej, i możemy się również spodziewać, że w odpowiedzi prezes Trybunału również zajmie dokładnie to samo stanowisko, które wyraził wcześniej, czyli nadal będziemy mieli sytuację patową. No i co dalej? Bo powiedział pan o tym, że no, państwo powinno w tej sytuacji zareagować. Jak ta reakcja mogłaby wyglądać i jak powinna pana zdaniem wyglądać?
0: My musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy być jednym z państw, które w tych kwestiach dotyczących prawa do sądu nie wykonują orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Było takie jedno państwo, to państwo to nazywało się Rosja, już nie ma tego państwa w Radzie Europy.

0: teraz jest pytanie, czy my chcemy iść drogą Rosji i bagatelizować taką sprawę i mówić, no dobra, niech sobie trybunały opowiadają, co chcą, a my swoje robimy. Czy też chcemy być państwem rzeczywiście europejskim, które te standardy wykonują. Ja nie chcę oczywiście odpowiadać i mówić, co państwo powinno robić, bo jestem stroną w tym postępowaniu.
1: No dobrze, ale może pan powiedzieć, czego by pan oczekiwał jako strona w tym postępowaniu? Może tak zapytam.
0: Ja oczekiwałbym tego, żeby wreszcie móc wykonywać swoje obowiązki, do których zostałem w jakiś sposób zobowiązany wraz z uchwałą Sejmu i później ślubowaniem, które złożyłem wobec prezydenta. Czyli żeby móc otrzymywać sprawy w Trybunale, zasiadać za stołem sędziowskim, wydawać wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej właśnie w Trybunale Konstytucyjnym. Więc tego oczekuję.
1: A jak miałby się to dokonać, patrząc na dotychczasowy przebieg tych no, nie chcę powiedzieć zmagań, tej historii, tak? Tej rozgrywki?
0: Ja mogę powiedzieć tak, no, toczy się postępowanie przygotowawcze w prokuraturze w związku właśnie z tym, że odmawia się nam możliwości wykonywania tych obowiązków. I myślę, że dynamika tego postępowania może mieć znaczenie. Właśnie tak to powinno wyglądać. Tak? To znaczy, że państwo reaguje między innymi przez prokuraturę w sytuacji takiej, kiedy się łamie prawo. My nie możemy dojść do sytuacji takiej, że no, ludzie na to patrzą. Tak? Ja też jechałem taksówką i rozmawiałem z taksówkarzem, który o tym mówił. No jak to jest? No to czy można później, nie wiem, jak ktoś zostanie skazany na grzywnę, to też państwo nie będzie wykonywało takiego obowiązku. Komornik nie przyjdzie z tego powodu, bo powie, że on nie będzie wykonywał, nie wiem, obowiązku zasądzenia jakichś alimentów. No przecież jeżeli państwo działa, to musi być skuteczne w tym, co robi.
1: No tak,
0: nie może być bierne w stosunku do tego, że ktoś sprawuje jakąś funkcję, mówi, nie będę przestrzegał prawa, bo wtedy prawo powinno reagować.
1: No tak, tylko że tutaj mówimy o sytuacji wyjątkowej, bo jeżeli na przykład pewnego rodzaju błędy, niedopatrzenia, złe decyzje, różne inne działania wydarzą się na niższych szczeblach, to znaczy wydarzą się na szczeblu sądu, wydarzą się podczas postępowań, wydawania wyroków i tak dalej, to my jako obywatele mamy możliwość odwołania się do instancji, która jest wyżej. Tą najwyższą instancją, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości i przestrzeganie prawa, jest Trybunał Konstytucyjny.
0: Tak, ale prezes Trybunału Konstytucyjnego w tym wypadku jest też funkcjonariuszem publicznym. On ma takie same prawa i obowiązki jak my wszyscy. To my powinniśmy wiedzieć to, że prawo jest równe wobec wszystkich. Co więcej, od pewnych osób, którzy zajmują najbardziej takie eksponowane stanowiska, powinniśmy wymagać jeszcze więcej. Jeszcze więcej. I tym bardziej ta reakcja powinna być szybka, dynamiczna, no bo ryba psuje się od głowy, tak? Jeżeli będziemy pozwalać na tego typu zachowania właśnie w stosunku do tego najważniejszego sądu w Polsce i będziemy pozwalali na to, żeby Polki i Polacy byli pozbawieni ochrony konstytucyjnej, no to można powiedzieć, jak działa państwo. Jak działa państwo?
1: No tak, no ale to są oczekiwania. No a potem zderzamy się z faktami, zderzamy się z decyzjami, zderzamy się z prawnymi, czy też no, pseudoprawnymi opiniami i decyzjami i okazuje się, że jesteśmy w tym momencie trochę bezradni.
0: My jako obywatele w jakiejś mierze możemy być bezradni, no bo przecież ja nie oczekuję tego, że będzie, nie wiem, jakiś wielki rokosz czy ruch rewolucyjny, który wkroczy do budynku na Aleję Szucha, tak? Ale państwo po to ma różne elementy przymusu i w jaki sposób jest do tego zobowiązane. Bo jeżeli Europejski Trybunał Praw Człowieka mówi, każdy organ władzy publicznej w Polsce ma obowiązek podjęcia takich działań i powinniśmy w ogóle zapewnić jako państwo też to, żeby ten Trybunał Konstytucyjny działał, no to w tym wypadku przede wszystkim władza wykonawcza, tak, musi sobie odpowiedzieć, czy egzekutywa, bo ona jest na ogół odpowiedzialna w każdym państwie za wykonywanie tego typu decyzji, orzeczeń. Tak państwo jest zrobione, powinno się zastanowić, jakie ja mam możliwości działania, żeby przywrócić funkcjonowanie tego organu konstytucyjnego w Polsce. Ja tej łamigłówki nie rozwiążę za władzę wykonawczą, ale oczywiście myślę, że już najwyższy czas, żeby takiej odpowiedzi poszukać. Przypomnę, że to przecież też Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podejmował dwie uchwały w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Więc znowu to jest pytanie, jaki jest sens podejmowania tego typu uchwał? Jeżeli Sejm też chce być poważnie traktowany i chce, żeby to nie pozostawało tylko jakimś manifestem, nazwijmy to politycznym, no to za tym też coś powinno iść.

To za chwilę będzie drugi tego typu prezes w jakiejś ważnej instytucji państwowej. Być może będzie ktoś, kto będzie, nie wiem, marszałkiem Sejmu za jakiś czas i powie, no ja też nie będę wykonywał przepisów konstytucji. I co znowu powiemy? Że jak jest tak ważna osoba na tak eksponowanym stanowisku, to mamy rozłożyć ręce? Jeżeli będziemy wtedy rozkładać ręce, no to zamknijmy konstytucję i wtedy...

0: głosować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kompletnie potem nie interesuje nas to, na ile to, co zostało przegłosowane, rzeczywiście staje się realnym prawem, realnym zwyczajem. Grunt, że zostało uchwalone, sprawa załatwiona, możemy iść dalej.
1: Zgadzam się z panem całkowicie. Znaczy, jeżeli się podejmuje jakąś uchwałę, czy jeżeli się podejmuje jakąś decyzję, to trzeba sobie zawsze zadać pytanie, co dalej. Co w związku z tym, jeżeli ktoś nie wykona tej uchwały, jeżeli nie będzie jakiejś reakcji. Tak się działa w życiu normalnym, prywatnym i tak samo powinno działać państwo. Jak państwo powinno umieć reagować na to, kiedy ktoś tych pewnych reguł nie przestrzega. No bo reguły, one tworzą w dużej mierze państwo. Tworzą pewną społeczność. Ktoś chce w niej być, bo są pewne reguły współdziałania. I owszem, ma pan rację, że samymi uchwałami, deklaracjami, opowiadaniem o tym, co się zrobi, dobrymi chęciami, tego świata się nie zmieni. Jeżeli chcemy pokazać, że prawo działa, to ono nie tylko ma być zapisane w przepisach, ale ono musi być realizowane w życiu, tak? Bo przecież tego społeczeństwo oczekuje. No jeżeli były robione te badania sondażowe przez bardzo różne instytucje, to jednak społeczeństwo polskie w znacznej większości oczekiwało natychmiastowego przyjęcia ślubowania przez prezydenta i objęcia przez nas urzędu. A ktoś mówi po prostu nie, bo tak jest mu wygodnie, prawda? No tak być nie może. I myślę, że czy rząd, czy też Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jak najszybciej powinni jakieś stanowisko w tej sprawie zająć.
0: No to będziemy oczywiście uważnie spoglądać na to, jak ta sytuacja będzie się rozwijać, jaki będzie miała ciąg dalszy. Pan profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Kłaniam się, wszystkiego dobrego.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Zbliża się 10:30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Maja Chwalińska przed olbrzymią szansą. Tenisistka z Dąbrowy Górniczej zawalczy o miejsce w półfinale French Open. Sprawdziliśmy, co o polskiej zawodniczce wiedzą i czego jej życzą mieszkańcy Dąbrowy.
4: Bardzo ładnie gra.
5: Z Dąbrowy nie oglądać.
6: Przyznam szczerze, no wiemy tylko tyle, co dowiedzieliśmy się w telewizji, czyli że udało jej się dostać do ćwierćfinałów zawodów tenisowych w Paryżu. Więc na razie to jest nasza wiedza.
4: W internecie coś tam przeczytałam. Oczywiście, że dumna, oczywiście. Dąbrowianka. Tylko rzuciło mi się, że właśnie Chwalińska z Dąbrowy Górniczej to jest zaszczyt.
3: Rywalką Mai w ćwierćfinale będzie Rosjanka Anna Kalińska. Mecz rozpocznie się za pół godziny. Za naszą rodaczkę mocno trzymamy kciuki. Teraz polityczna batalia o telefony w szkołach. Posłanka Urszula Pasławska liczy, że parlamentarzyści będą jednomyślni i zakaz korzystania z telefonów w szkołach wejdzie w życie. Rząd przyjął rozwiązania w tej sprawie. Posłanka PSL-u mówiła na naszej antenie, że rodzice często mają trudności z ograniczeniem dzieciom dostępu do smartfonu.
7: Cieszę się i powiem to przede wszystkim jako mama, że taka decyzja będzie i że taki akt prawny, bo to musi mieć wymiar aktu prawnego, będzie obowiązywał i zapewniam, że nie znam rodzica dzieci podstawówki, a znam ich bardzo wielu, który byłby temu przeciwny. My musimy sobie powiedzieć jasno, to jest używka. Telefon jest takim samym uzależnieniem jak każda inna używka.
3: Od zakazu używania telefonów w szkołach będą wyjątki, m.in. w przypadku choroby dziecka, na przykład do mierzenia stężenia glukozy we krwi. Zakaz ma wejść w życie po wakacjach 1 września. Kontrole stacjonarne, przenośne radary i mobilne patrole. Nawet 5 tysięcy policjantów rusza na drogi pilnować bezpieczeństwa podczas nadchodzącego długiego weekendu. Będziemy skrupulatnie sprawdzać stan samochodów i trzeźwość kierowców, zapowiada Antoni Rzeczkowski z policyjnej drogówki.
8: Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów. Również będziemy reagować w przypadku wykroczeń popełnianych przeciwko niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Mówimy tutaj o dbaniu o bezpieczeństwo pieszych, motocyklistów, jak i też rowerzystów.
3: Przy okazji przypominamy kierowcom, od dziś nie można skasować niektórych punktów karnych na płatnych kursach w ośrodkach ruchu drogowego. Chodzi m.in. o przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę od dopuszczalnej, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu.

0: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Za 27 minut godzina 11.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 pan Roman Kurkiewicz, wicenaczelny tygodnika Przegląd. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To panie redaktorze, w takim razie przed nami komentarz do najważniejszych wydarzeń politycznych, bardziej jednak chyba krajowych niż międzynarodowych. Chciałem zacząć od spotkania przy ulicy Nowogrodzkiej. Wczoraj Biuro Polityczne Prawa i Sprawiedliwości spotkało się, aby rozmawiać. No właśnie, pierwotna wersja, przynajmniej ta podawana w mediach, mówiła o tym, iż tematem numer jeden będzie premier Morawiecki oraz jego stowarzyszenie, właściwie los jego stowarzyszenia, bo w Prawie i Sprawiedliwości jednak podobno znów pojawiły się takie tendencje, głosy mówiące o tym, iż jest to ciało obce, które no w jakiejś mierze paraliżuje działania Prawa i Sprawiedliwości, jest konkurencyjne wobec działań samej partii. Wiemy już, że to spotkanie miało zupełnie inny przebieg i inny charakter. Temat pana Morawieckiego, którego zresztą, co ciekawe, na tym spotkaniu nie było z różnych powodów, o których mówił wcześniej. Sprawa pana Morawieckiego, sprawa stowarzyszenia w ogóle nie została poruszona. Czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości zajmowali się między innymi wyłonieniem kandydata w wyborach prezydenckich w Krakowie. Skąd ten dwugłos? To znaczy najpierw informacje mówiące o tym, że politycy będą zajmować się panem Morawieckim, potem no, zerowe zainteresowanie tym tematem podczas już samego spotkania. To był jakiś taki balon próbny? To był jakiś taki, rzekłbym, podprogowy sygnał dotyczący pana Morawieckiego? Jak to traktować?
3: No, ja prawdę mówiąc nie jestem jakimś wybitnym specjalistą takich zakulisowych dywagacji. Wydaje mi się też, że po prostu działania takiego ciała, jak właśnie taki komitet polityczny PiS-u, no to jest oczywiście coś, co jest kompletnie nietransparentne. Jest wykorzystywane przez to do wypuszczania różnego typu sygnałów. To, że wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości w kierownictwie czy wokół pewnej wizji przywództwa też, chociażby przez to, kto miałby sprawować w przyszłości w wyniku ewentualnie wygranych wyborów funkcję premiera, no to, że to się dzieje i te tarcia istnieją, to nie jest żadna tajemnica. Więc każda taka okazja wydaje się, że po prostu sprzyja, żeby każdy z obozów, albo przynajmniej te obozy, które są wciąż jakoś tam istotniejsze, mocniejsze, no po prostu sprzedawały, wypuszczały jakąś swoją wersję, jakiś swój balon. No i tutaj można pewnie spekulować w taki najbardziej ogólny sposób, że powiedzenie o tym, że będzie rozmowa o Morawieckim jako o problemie, czy wszystko jedno problemie, czy nadziei, a potem zniknięcie tego tematu, no jest takim sygnałem, który pokazuje, że nie wiem, że Mateusz Morawiecki nie jest tym mocnym punktem, prawda, tej wizji PiS-u, która wciąż pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego dzisiaj tam funkcjonuje i dominuje. No bo prawdę mówiąc, problem tego, kto będzie kandydatem na urząd prezydenta Krakowa po tym odwoławczym referendum, no jest z całą sympatią do Krakowa jednak no, drugotrzeciorzędny, tak?
1: No ale to jeszcze jedna kwestia, jeżeli pan pozwoli, bo oczywiście można tak odbierać pozycję pana Morawieckiego, że te przecieki, te sygnały właśnie temu służyły. No ale z drugiej strony można też wyciągnąć zupełnie odwrotne wnioski. To znaczy takie, że najpierw są zapowiedzi, że będziemy się jakoś tam liczyć z panem Morawieckim, nie wiem, wysyłamy sygnały, które mają pokazać, że gdzie jest jego miejsce w szeregu, po czym potem tematem się nie zajmujemy. No to jest trochę taka kapitulacja w ostatniej chwili.
3: No, zapewne można na bardzo różne sposoby to interpretować. No, wydaje się, że Mateusz Morawiecki udało mu się wytworzyć

0: stworzyć wokół siebie na tyle mocne środowisko polityczne i wsparcie, że nie sposób go w PiS-ie po prostu nie zauważać, tak?
1: I ignorować.
0: Oraz nie, tak, i oraz ignorować jego aspiracji, które po prostu, no dopóki będzie w polityce, a nie bardzo widać dzisiaj powody, żeby miał się z niej, że tak powiem, usuwać, no to on będzie je artykułował, będzie próbował je realizować. No i to tutaj dochodzi do jakiegoś zwarcia. No, można powiedzieć, że w demokracji czy w demokratycznych strukturach to jest coś zupełnie naturalnego. Natomiast no, tutaj, jak mówię, no, to nie jest jakiś spór prowadzony z otwartą przyłbicą, tak bym powiedział. Tak? Dlatego, że myślę, że PiS też jest tego typu formacją polityczną, dla której bardzo bliski jest pewien ideał jednak takiej autorytarności połączonej z jednomyślnością i z brakiem wewnętrznego sporu. Tak? Znaczy taki żywioł wewnętrznego politycznego sporu to nie jest wizja, którą ta partia chciałaby sobą reprezentować na zewnątrz. Tak? To znaczy to jest partia, która chce sprawić wrażenie, że jest zarządzana, nawet jeśli nie twardo, to jednoznacznie, że tutaj nie ma wątpliwości, że tutaj nie ma wahań, że tutaj po prostu jest podporządkowanie się pewnej wizji, której strażnikiem i depozytariuszem nienaruszalnym, przynajmniej do jakiegoś momentu, jest po prostu Jarosław Kaczyński. A reszta to są po prostu marzenia i oczekiwania przeciwników PiS-u i ich krytyków. Tak więc taka wizja tego, że tutaj wszystko jest pod kontrolą, wydaje mi się, po prostu jest pewną wizją ideowo dominującą. I wszystko, co wykracza poza taką wizję, no to no to po prostu jest jakoś tam obcinane, tak?
1: Mhm. Ale tu jest jeszcze jedna bardzo ciekawa kwestia, bo myślę, że ma pan zapewne podobne wspomnienia. No ja pamiętam jeszcze za czasów Prawa i Sprawiedliwości, gdy komentowano opozycję Mateusza Morawieckiego, no to właściwie za każdym razem, i nieważne, czy to były komentarze od publicystów tych bardziej po prawej stronie, czy tych bardziej w centrum, czy tych bardziej sprzyjających ówczesnej opozycji, wszyscy wyjątkowo zgodnie podkreślali, że Mateusz Morawiecki w Prawie i Sprawiedliwości jest politykiem, który nie ma żadnego zaplecza politycznego. Po czym nagle, no jesteśmy, być może nie nagle, no trochę czasu minęło oczywiście, ale jesteśmy świadkami sytuacji, w której Mateusz Morawiecki powołuje stowarzyszenie, Jarosław Kaczyński mówi o tym, że tego stowarzyszenia trzeba zakazać i każdy, kto wstąpił do tego stowarzyszenia, ma z niego wystąpić, bo inaczej czekają go konsekwencje. No, po czym okazuje się, że właściwie jak jeden mąż, wszyscy, którzy do tego stowarzyszenia się zapisali, mówią, wbrew temu, co mówi prezes Kaczyński, my nie zamierzamy tego stowarzyszenia opuszczać.
0: No może trzeba sobie zdać sprawę i jasno powiedzieć, że ten okres takiej niepodważalnej dominacji Jarosława Kaczyńskiego należy do historii. To jest jedna rzecz. Ewidentnie widać, że Mateusz Morawiecki postanowił zagrać i robił to już wcześniej i na budowanie własnej niezależnej pozycji, co nie jest czymś przecież bardzo dziwnym, tak? Z drugiej strony nie jest przecież tajemnicą chociażby z racji metrykalnych, samopoczucia, stanu zdrowia, że Jarosław Kaczyński jest raczej w takim momencie odchodzenia, schodzenia i tracenia na znaczeniu jako taki wszechwładny przywódca tej całej formacji, co równocześnie oznacza początek takiej, jak to nazywamy, walki o schedę, o to, kto będzie następcą, o to, kto jak gdyby zagospodaruje tą energię polityczną, którą PiS niewątpliwie przez te dekady wypracował. No i to się musi dziać, tak? No i to oglądamy, to właśnie

0: właśnie to jest ten spektakl chyba, który oglądamy, tak? Który ma swoje odsłony. My znamy tylko część tej opowieści i to znamy, wydaje się, tę część, którą są skłonni uczestnicy tej batalii nam ujawnić i po prostu dać do wiadomości, że ona w takiej formie istnieje. Natomiast to jest jakaś część tej opowieści, prawda? Więc jak mówię, to nie są procesy transparentne, tak? To nie są żadne procedury, to nie jest występowanie z podniesionym czołem i mówienie, na przykład, jaki jest spór między, nie wiem, Morawieckim a Czarnkiem, między wizją Morawieckiego, między tym, jak Morawiecki, nie wiem, zbudował własną samodzielność, naruszając pewien status quo. Zobaczmy, że PiS jest partią, w której bardzo wiele znaczących funkcji, albo najbardziej znaczących funkcji w państwie w ciągu ostatnich 20 lat co najmniej, pełnią osoby, które nagle się pojawiają, Deus ex machina, z drugiego, z trzeciego, z piątego szeregu partii albo z okolic partii. Po prostu one doznają pewnego typu namaszczenia. I to jest przypadek od, nie wiem, możemy sięgnąć od Kazimierza Marcinkiewicza, tak, który był po prostu przecież jakimś wynalazkiem premieropodobnym, tak? Ale przez dwie figury prezydentów RP ostatnich, czyli zarówno Andrzeja Dudę, jak i Karola Nawrockiego. I tak to się dzieje, tak? No ten cały spektakl związany z namaszczeniem na przykład Przemysława Czarnka na premiera na 2 lata przed wyborami, kiedy wyniki wyborów przecież nie są kompletnie jasne. No to jest wszystko pokaz walki wewnętrznej i takiej demonstracji tego, kto sprawczo nad tym całym żywiołem politycznym, który się wokół Prawa i Sprawiedliwości i w Prawie i Sprawiedliwości gromadzi, jakoś tam kotłuje. No więc tak bym na to patrzył. Też szczerze mówiąc, ja się tym tak bardzo nie emocjonuję. To znaczy, tutaj wydaje mi się, że wszędzie przyjdą jeszcze korekty związane z realnym momentem politycznym, z realnym wsparciem, z tym, czy jak będą się kształtowały zarówno szanse samego Prawa i Sprawiedliwości, jak i, co wydaje się ważniejsze, szanse i przewidywania czy szacunki co do wyniku, jaki może osiągnąć na przykład Konfederacja, tak, czyli naturalne z jednej strony środowisko koalicyjne dla PiS-u, z drugiej strony takie klasyczne, taki świat do pożarcia politycznego przez PiS, ale być może to jest świat, który już się trochę nauczył tego i ostrożność wobec PiS-u może tu być większa. Tak? Poza tym nie byłbym wcale pewien, czy Platforma Obywatelska również nie jest skłonna za cenę utrzymania się przy władzy z taką Konfederacją gdzieś tam próbować się politycznie przytulić. No i jakby według takich współrzędnych patrząc na tą sytuację, no to tutaj obserwujemy te ruchy albo brak ruchu w milczenie, albo wydobywanie na jaw czy postaci. Bo przecież zobaczmy, że się nie toczy żadna rozmowa na temat jakiejkolwiek wizji Polski, tak? Tylko rozmawiamy wyłącznie o przesuwanych trochę w ukryciu, powiedziałbym, trochę za kotarą, takich znaczących figurach szachowych. Tak?
1: A przepraszam, a myśli pan, że taka debata, albo inaczej, takie pomysły, takie hasła, które no, rzeczywiście miałyby za zadanie, no, mówię trochę cynicznie, porwać wyborców, porwać Polaków, że takie hasła przed wyborami parlamentarnymi, one się pojawią po obu stronach?
0: Ja się obawiam, że nie, dlatego że

że mam poczucie, że w Polsce polityka jest potwornie przesunięta w taką stronę spersonifikowaną, czyli że właściwie my nie tyle się przejmujemy, to jesteśmy w stanie nawet ocenić jako społeczeństwo jakiś pakiet programowy. To jest zbyt skomplikowane. Czyli jak gdyby odbywa się taki konkurs, celebrycki konkurs polityczny, tak? No i tutaj kto kogo wysunie, kto komu da więcej czasu w tej przestrzeni politycznej, kto komu udzieli jakiegoś wsparcia, jest dużo bardziej ważne od tego, o jaki pomysł na Polskę chodzi. I tutaj właściwie już nikt specjalnie nie udaje, że to jest rozmowa o jakiejś odmiennej wizji Polski, szczególnie, że ona też przecież w jakimś dramatycznym stopniu nie różni się. To znaczy myślę, że pomysł Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka, no on się jakoś radykalnie nie różni. To jest wizja pewnego typu Polski konserwatywnej. Morawiecki próbuje wnosić, wydaje mi się, taki element modernizmu, to znaczy, że to będzie Polska bardziej nowoczesna, bo on jest trochę młodszy, bo on jest związany z takim molochem systemu, w którym żyjemy, czyli systemem bankowym, prawda, i że on dzięki temu ma jakiegoś typu kompetencje, które, można powiedzieć, pozwoliłyby Polsce wejść na jakiegoś typu drogę rozwoju i z tego zbudować jakąś obietnicę dla Polaków. Natomiast Przemysław Czarnek odwołuje się, wydaje mi się, że wyłącznie do takich resentymentów etyczno-moralno-konserwatywnych, zachowawczych, lękowych. No ale też chyba jak wielu komentatorów konstatowało w momencie, kiedy na tego konia postawił Jarosław Kaczyński, że być może to jest taka rola tego zająca w biegu, tak, który po prostu ma pociągnąć wyścig na ostatniej prostej przed finiszem wyborczym ten królik po prostu zostaje przegoniony przez realnych liderów wyścigu. Tak? Trochę ja też tak na to patrzę. Przemysław Czarnek przy swojej powiedziałbym całej takiej politycznej też antypatyczności, takiej potwornej nieumiejętności nie wchodzenia w konflikt, wręcz przeciwnie, jakby wchodzenie w takie skrajne starcie, polaryzowanie, doprowadzanie tez do absurdu, pewnego typu taki triumfalizm też, to jest coś, co wydaje mi się na dłuższą metę raczej zraża i równocześnie mimo wszystko nie jest jakimś olbrzymim walorem. To jest walor dla pewnej wąskiej, bardzo twardego takiego jądra politycznego elektoratu PiS-u, który potrzebuje takiego wyrazistego, takiego właśnie, takiego fajtera. Natomiast no, zawsze w wyborach trzeba pamiętać, że decydującą rolę odgrywa takie czy inne centrum, tak? No, centrum nawet zwolenników własnej partii. I dla centrum wydaje mi się, że czy dla osób, które mają jakiekolwiek wątpliwości albo się nad tym zastanawiają, no to Przemysław Czarnek wydaje mi się zbyt czarno-biały. I on też jak gdyby nie niesie swoją osobą żadnej wizji, która wydaje mi się mogłaby być atrakcyjna dla na przykład elektoratu młodszego. Tak? On się nie kojarzy z niczym, co mogłoby decydować o ich przyszłości w sposób atrakcyjny, dla nich zrozumiały. To jest człowiek, który mówi językiem starej, konserwatywnej, katolickiej, skostniałej, konserwatywnej prawicy i niewiele więcej. Tak? I na tym tle ten Mateusz Morawiecki, który
udaje takiego, odgrywa taką, takiego, tak, tak, tak, takiego przywódcę, rolę

0: takiego przywódcę, nie wiem, półintelektualisty, takiego, tak, a równocześnie można powiedzieć, że w wyniku tych jego rządów, machinacji, w tym nie ma co ukrywać, również prywatnych działań, on ma, wydaje mi się, że udało mu się uzyskać taką łatkę takiego sprawnego technokraty, tak, który umie zadbać o interes, w tym świecie to jest ważne, że ktoś umie zadbać o swój interes, a niewątpliwie Mateusz Morawiecki dowiódł, że potrafi zadbać o
1: To
0: swój
1: panie redaktorze,
0: interes.
1: to będziemy oczywiście z uwagą spoglądać, jak te narracje będą się rozwijać i która z tych narracji weźmie górę. Roman Kurkiewicz, wicenaczelny tygodnika Przegląd. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję, kłaniam się.
2: Stan dnia.
1: Za 7 minut godzina 11 i ten czas jest niezwykle istotny, bo możemy już odliczać, właściwie nawet już nie minuty, możemy już odliczać sekundy do początku ćwierćfinałowego meczu Mai Chwalińskiej, która zagra o awans do półfinału turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. Przypomnijmy, że jej rywalką w ćwierćfinale będzie Rosjanka Anna Kalińska. 24-letnia Polka jest rewelacją tego turnieju. Awans do najlepszej ósemki jest dla niej absolutnie życiowym sukcesem. Ten turniej zaczynała na miejscu 114. W tej chwili jest już klasyfikowana na miejscu 49. No i pytanie, czy na tym się skończy. Przenosimy się w takim razie do Paryża, gdzie jest nasz korespondent Stefan Folzer. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Kilka minut dzieli nas od początku tego meczu. Meczu niezwykle ważnego dla naszej tenisistki. Zaskakującego, bo chyba mało kto spodziewał się, że uda się jej dojść tak daleko. Pytanie, czy to jest koniec, czy kolejny etap, jeżeli chodzi o Maję Chwalińską i turniej Rolanda Garrosa? Jakie są typy?
3: No właśnie, no Polka, tak jak od początku tego samego turnieju Rolanda Garrosa, raczej nie jest faworytką. Od początku ona tutaj gra z wyżej notowanymi rywalkami. Dzisiaj tą rywalką jest Rosjanna Anna Kalińska, 24. rakieta świata. No ale od początku dla Polki te mecze wyglądają bardzo podobnie. Wygrywa za każdym razem dosyć łatwo. Więc fakt, że dzisiaj zmierzy się z faworyzowaną rywalką, nie jest dla niej nowością. A dziś Chwalińska będzie mogła liczyć na doping polskich fanów, którzy są tutaj w Paryżu. Jest ich tutaj trochę. Oni są pełni optymizmu i wiary w kolejny wyczyn Mai Chwalińskiej.
4: Oczekiwanie jest takie, że Maja wygra, ma szansę. W każdym razie nie trafia na zawodniczkę z pierwszej piątki, więc jest szansa. Świetnie gra w obronie i troszkę inaczej atakuje niż wszystkie dziewczyny inne. To dlatego wygrywała pewnie do tej pory.
5: Fantastycznie zagrała te mecze i pograła takie sławy, że wow, nie? No, tak czy inaczej chcieliśmy tutaj być, chcieliśmy tutaj doświadczyć tego widowiska, doświadczyć tej atmosfery. W związku z tym no jesteśmy i cieszymy się.
6: I nastawialiśmy się na ćwierćfinał z Igą. Specjalnie zrobiliśmy koszulki dedykowane. No niestety nie udało się, ale cieszymy się z dojścia do ćwierćfinału dla Mai, ponieważ jesteśmy z Sosnowca, czyli prawie z jej rodzinnego miasta, więc bardzo dopingujemy i mam nadzieję, że będzie dzisiaj zwycięstwo.
3: No i są również polscy kibice, którzy szukają biletów w ostatniej chwili. Ile kosztuje taka wejściówka last minute? O tym mówił mi pan Krzysztof, który przyjechał do Paryża ze Szwajcarii.
7: Przyjechałem obejrzeć Maję, ale nie mam na razie biletu i tak się rozglądam. No, są, ale bardzo drogie i czekam. Liczyłem, że może będą ceny spadać, ale raczej się trzymają na wysokim poziomie. Liczę, że może coś spadnie. No, w tej chwili musiałbym zapłacić jakieś 450 euro na najgorsze miejsca, dość wysoko. No, ale jak już tu przyjechałem, to...
3: No a finał historii pana Krzysztofa jest taki, że jednak wszedł na trybuny, ceny nieco spadły, nie zdradzę ile kosztował go ten bilet, ale skoro pokonał tyle kilometrów, żeby tutaj być, no to cena nie liczy się. Plany polskim kibicom pokrzyżowała tutaj trochę pogoda, warunki nie są dzisiaj idealne w Paryżu, mamy jakieś 17 stopni, przelotny deszcz. Dla tenisistów nie będzie to miało jednak większego znaczenia, bo kort Filipa Chatrier, główna arena Rolanda Garrosa, ma zadaszenie. No wygrana Polki tutaj byłaby sensacją. Na razie o Chwalińskiej we Francji mówi się niewiele. Komentuje się tylko fakt, że miała problemy z zarezerwowaniem hotelu, bo nie spodziewała się, że zostanie tutaj w Paryżu tak długo. Ona, przypomnijmy, przebrnęła najpierw przez kwalifikacje, a potem sensacyjnie pojawiła się w pierwszym tygodniu turnieju głównego, a teraz w drugim, czyli walczy tutaj już od 3 tygodni. No i mówi się, podkreśla już się również we Francji, że w 1/8 finału wyeliminowała ostatnią Francuzkę grającą w tym roku w turnieju Rolanda Garrosa, Diane Paris, więc złamała w pewnym sensie gospodarzom serce. Jeżeli przejdzie do półfinału, no to oczywiście osiągnie życiowy sukces. Awansuje jeszcze wyżej w rankingu światowym.

0: No ale w półfinale może czekać ją niezwykle trudny pojedynek, bo tam jej rywalką może być Aryna Sabalenka. Białorusinka, pierwsza rakieta świata. No, ostatnia z wielkich w tym turnieju Rolanda Garrosa, w którym odpadło bardzo wielu faworytów. Więc zobaczymy, czy piękna przygoda Maji Chwalińskiej potrwa jeszcze trochę i będzie miała dalszy ciąg. No, odpowiedź poznamy już za kilka godzin.
1: Ja nie ukrywam, nie miałbym nic przeciwko temu, żeby zobaczyć, jak Maja Chwalińska radzi sobie w półfinale, ale żeby ten mecz obejrzeć najpierw, musi oczywiście przejść przez dzisiejszy ćwierćfinał, czego jej życzymy. A początek tego meczu dosłownie już za chwilę. Stefan Folzer, wprost z Paryża. Bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej masz.
0: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pracujmy z historykami, wyciszmy emocje. Władze w Kijowie tłumaczą się ze skandalu. Chodzi o uhonorowanie zbrodniarzy z UPA. Coraz więcej kandydatów na prezydenta Krakowa. To sparing przed wyborami do parlamentu, słyszymy od eksperta. Na hulajnodze i rowerze tylko w kasku. Od dziś nowy obowiązek dla dzieci i młodzieży. Zapytamy o to policję. Minęła 11. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek jednak Paryż i początek najważniejszego meczu w karierze Mai Chwalińskiej. Tenisistka z Dąbrowy Górniczej gra o półfinał wielkoszlemowego French Open. Jej rywalką jest Rosjanka Anna Kalińska. Na trybunach naszą zawodniczkę wspierają polscy kibice.
2: Oczekiwanie jest takie, że Maja wygra, ma szansę. W każdym razie nie trafia na zawodniczkę z pierwszej piątki, więc jest szansa.
3: Ponieważ jesteśmy z Sosnowca, czyli prawie z jej rodzinnego miasta, więc bardzo dopingujemy i mam nadzieję, że będzie dzisiaj zwycięstwo.
1: Maja Chwalińska to polska rewelacja w Paryżu. Pokonuje wyżej rozstawione rywalki, mimo że do turnieju przystąpiła z kwalifikacji jako 114. rakieta świata. Maja rozgrywa turniej życia, mówi nam Adam Romer z Tenis Klubu.
4: Jak na razie odniosła 7 zwycięstw. Możemy żartować, że dla niej każdy kolejny mecz to jest każdy kolejny finał, bo normalnie, żeby wygrać turniej wielkoszlemowy, trzeba tych meczów wygrać 7. Ona już 7 wygrała.
1: Na kolejne wygrane mile widziane za Maję mocno trzymamy kciuki. Nie mieliśmy antypolskich intencji. To słowa szefa ukraińskiego MSZ-u po decyzji prezydenta Ukrainy. Przypomnijmy, Wołodymyr Zełenski nazwał jednostkę wojskową imieniem bohaterów UPA. To zbrodnicza organizacja odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Nad Wisłą narasta fala oburzenia. Jak tłumaczą się władze w Kijowie, o tym Tomasz Zielenkiewicz.
5: Andrii Sybicha wskazał, że Polska i Ukraina od lat współpracują przy wyjaśnianiu spraw historycznych. Zaapelował o wyciszenie emocji, umożliwienie pracy historykom oraz przeciwdziałanie wspólnemu wrogowi – Rosji. Minister przekonuje, że to wojskowi sami chcieli takiej nazwy jednostki. To właśnie oni dziś kosztem własnego zdrowia, a często też życia, utrzymują linię frontu i bronią całej Europy przed rosyjskim zagrożeniem. Płacą za to najwyższą cenę. Wiem na pewno, że nasi żołnierze nie mieli nawet w najmniejszym stopniu

0: stopniu antypolskich intencji, napisał minister. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego spotkała się ze stanowczą, krytyczną reakcją polskich władz. Prezydent Nawrocki chce z tego powodu odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Kapituła Orderu Orła Białego zbierze się w tej sprawie po długim weekendzie 8 czerwca. Po południu do Polski przyleci wojskowy samolot z Pekinu. Na pokładzie maszyny transportowana jest ciężko chora polska studentka. 24-letnia Klaudia od kwietnia jest w śpiączce farmakologicznej. Jej stan mocno się pogorszył po usunięciu guza jajnika. Chińscy lekarze stwierdzili m.in. zapalenie otrzewnej, płuc, mózgu i wątroby. W sprowadzeniu Polki do kraju pomogło Ministerstwo Obrony Narodowej. Po przetransportowaniu do Polski kobieta trafi pod opiekę wrocławskich lekarzy. Teraz bitwa o Kraków i coraz dłuższa lista kandydatów na prezydenta miasta. Swoich mają już m.in. PiS, Konfederacja i Partia Razem. Kandydatów mają też wystawić Koalicja Obywatelska, Lewica czy Polska 2050. Na wspólnego kandydata kilku partii nie ma co liczyć, tak mówi nam Piotr Pacewicz z OKO.press i dodaje, że krakowskie wybory to ważny sparing przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.
2: Tutaj oczywiście każda z formacji musi wystawić swojego kandydata, dlatego że każda z tych sił próbuje pokazać, że istnieje. W tym sensie zarówno pomysł, żeby koalicja 15 października wystawiła jedną osobę i forsowany przez PiS pomysł, żeby Konfederacja poparła ich kandydata, no te pomysły są skazane na porażkę, ponieważ wszyscy chcą tutaj się pokazać.
1: Nowego prezydenta Krakowa poznamy najpóźniej w sierpniu. Przypomnijmy, 2 tygodnie temu mieszkańcy w referendum odwołali dotychczasowego włodarza miasta Aleksandra Miszalskiego. Na koniec głos policji w sprawie nowych przepisów. Od dziś dzieci do 16 roku życia na hulajnodze czy rowerze muszą obowiązkowo jeździć w kasku. To krok w dobrym kierunku, mówi Renata Szpakowska z lubelskiej drogówki.
3: Było dużo sygnałów zarówno ze społeczeństwa, jak i od specjalistów, od medyków, od policji, że ten kask na głowie u dziecka jest bardzo istotny. Na pewno poprawia bezpieczeństwo tego dziecka podczas jazdy na tych urządzeniach. Chroni najważniejszą naszą część ciała, jaką jest głowa, podczas upadków. I myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry krok w stronę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
1: Za brak kasku rodzice dziecka zapłacą mandat do 100 zł.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W prognozie pogody niebezpieczny scenariusz. Niemal w całym kraju dziś ulewy i burze. Najpierw na zachodzie, później także w centrum i na południu. Bez opadów jedynie na północnym wschodzie. Temperatura mocno zróżnicowana. Od 17 stopni na ziemi lubuskiej do 25 w centrum i 27 na Podkarpaciu. Pamiętajmy o silnym wietrze w czasie burz. W porywach powieje do 85 km na godzinę.
4: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Ukraina, Charków, Sumy.

0: To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 8 minut po godzinie 11.
1: Komentarz.
3: A naszym gościem jest pan dr Karol Schulz, amerykanista, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze.
3: I panie doktorze, to nie będzie zaskoczeniem po tym, jak pana przedstawiłem. Teraz bardzo uważnie spoglądamy na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, a właściwie w Stanach Zjednoczonych i również na linii Stany Zjednoczone koalicjanci czy też przeciwnicy, bo myślę teraz o tym, co dzieje się wokół Zatoki Perskiej, czyli Iran, cieśnina Ormus, no i oczywiście te negocjacje, które trwają już od dłuższego czasu i właściwie codziennie słyszymy o zupełnie innej narracji i o takich zmianach, zwrotach, czasami o 180 stopni. Teraz mieliśmy kolejne zaskoczenie, bo miało dojść do rozmowy pomiędzy prezydentem Trumpem a premierem Netanyahu. Rozmowy, która przybrała chyba zupełnie nieoczekiwany charakter, ponieważ media podają, iż w trakcie tej rozmowy Donald Trump używał wulgaryzmów, krzyczał na premiera Izraela, zakazał mu dalszych działań w Libanie. Wszystko po to, aby móc w końcu osiągnąć jakieś porozumienie pokojowe, czy też jakiś rozejm z Iranem. Coś się zmienia na linii Stany Zjednoczone-Izrael?
4: Myślę, że strukturalnie niekoniecznie. Natomiast jeżeli te doniesienia medialne są prawdziwe, no to tylko pokazuje, że Donald Trump jest coraz bardziej z nożem na gardle, bo on musi zakończyć tę wojnę, żeby nie stracić politycznie wszystkiego w wyborach połówkowych w listopadzie. No i to pokazuje, że tak naprawdę tę sytuację teraz kontroluje Iran, który zerwał rozmowy, który dopuszcza się kolejnych ataków odwetowych. No i Donald Trump to musi robić, czyli musi nakrzyczeć na swojego niesłusznego sojusznika, żeby zrealizować żądania Iranu, bo to Iran mówił właśnie, podawał to jako równy przykład, że zrywa rozmowy, bo Izrael cały czas atakuje w Libanie.
3: To idąc dalej w takim razie, jeżeli to jest, no rozumiem, być może jakiś nerwowy moment w tych relacjach, ale jakiejś rewolucji, jakiejś nagłej zmiany nie będzie, to pana zdaniem jest szansa na to, żeby rzeczywiście Izrael pod wpływem tych już amerykańskich żądań rzeczywiście wstrzymał swoje działania w Libanie? No bo patrząc na wypowiedzi izraelskich polityków, to trudno odnieść wrażenie, jak żeby chcieli zatrzymać tą izraelską ekspansję. Tam są raczej zapowiedzi mówiące o tym, że izraelska armia będzie się posuwać dalej, żeby skutecznie zabezpieczyć wersja oficjalna izraelskie granice.
4: No tak, bo trzeba pamiętać, że to jest skrajnie prawicowa, populistyczna partia, czy partie teraz przywódców Stanów Zjednoczonych, przepraszam, Izraelu. Dokładnie tak samo jak w Stanach Zjednoczonych, więc to są tego typu ludzie, politycy, którzy zawsze będą mówić, że ani kroku wstecz. Natomiast kroki wstecz robią i Trump, i Netanyahu, i dalej nie będą robić. Dlatego ja przewiduję, że jednak ta presja może być skuteczna, bo to jest po prostu zbyt ważne dla Trumpa. A Izrael de facto swoje cele już osiągnął, czyli zabezpieczył bezpieczeństwo Izraela w najbliższym czasie od ataków ze strony Hezbollahu czy Hamasu z Gazy.
3: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia dotycząca tych relacji Stany Zjednoczone-Izrael, bo panie doktorze, mam przed sobą w tej chwili jeden z artykułów, który można przeczytać na wirtualnej Polsce. Trump Bibi, kronika zapowiedzianego rozwodu, to dosyć ciekawy tytuł. Marek Magierowski jest autorem tego tekstu. Marek Magierowski, który przypomnijmy, bo przecież sprawował funkcję polskiego ambasadora w Izraelu, więc myślę, że o tych relacjach amerykańsko-izraelskich i o tym, co się w samym Izraelu dzieje, wie zapewne dosyć dobrze, więc Marek Magierowski tak zaczyna swój tekst. Prezydent Stanów Zjednoczonych może obarczyć winą Netanyahu za to, co dzieje się dziś na Bliskim Wschodzie. Netanyahu jednak nie może oskarżyć Trumpa, albowiem wie, że jak bardzo Izrael jest dziś uzależniony od militarnego i dyplomatycznego wsparcia Ameryki. Do tej pory mówiono o tym, że Donald Trump dał się niejako omotać Netanyahu, że realizuje właściwie wszelkie cele, wszelkie potrzeby polityki izraelskiej. W tej chwili ta narracja

0: racja może ulec zmianie i rzeczywiście Donald Trump na potrzeby bieżącej polityki może zacząć atakować Izrael i samego Netanyahu i to jego obwiniać, oskarżać o niepowodzenia w tych relacjach z Iranem?
1: Nie sądzę, żeby to się zdarzyło i też nie do końca zgadzam się z tą oceną sytuacji, bo rzeczywiście Netanyahu ma nad wyraz silną pozycję wobec takiego sojusznika, jakie są Stany Zjednoczone. Trump nie może sobie pozwolić na publiczne krytykowanie Izraela, ponieważ jego najtwardszy fanatyczny elektorat jest fanatycznie proizraelski. Natomiast Netanyahu nie pierwszy raz oficjalnie może się cofnąć, ale wyobrażam sobie, o czym zresztą wiemy, że w polityce wewnętrznej, na potrzeby wewnętrznej propagandy może powiedzieć, że mogliśmy to zrobić lepiej, gdyby Trump nie był taki tchórzliwy na przykład i gdybyśmy dalej bombardowali Iran.
0: Czyli rozumiem, że ta narracja tak naprawdę swobodnie może być traktowana w obie strony, jeżeli chodzi o tego typu oskarżenia, tego typu uwagi, że to gdyby nie oni, to zapewne nasza akcja byłaby o wiele skuteczniejsza, bylibyśmy dużo dalej.
1: Zdecydowanie tak, z tym, że uważam, że Trump jest bardziej zakładnikiem swojej bazy wyborczej niż Netanyahu. I może Netanyahu może bardziej iść w tą narrację obwiniającą Trumpa.
0: No to w takim razie teraz o samym Trumpie i o tym, co dzieje się w samych Stanach Zjednoczonych, bo doszło do kilku dosyć ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o prawybory, które odbywały się w Partii Republikańskiej. To w kilku stanach Donald Trump postawił na swoich kandydatów, którzy wygrali z tymi kandydatami, którzy wydawali się być trochę w opozycji wobec Donalda Trumpa, ale nie dzieje się tak wszędzie. No bo z kolei, jeżeli spojrzymy na to, co wydarzyło się w stanie Iowa, to tam w tych republikańskich prawyborach, mimo bardzo wyraźnego wsparcia ze strony Donalda Trumpa, wygrał kandydat, który wobec Trumpa jest krytyczny. Wyborcy republikanów, można powiedzieć, pokazali Trumpowi, nie chcę powiedzieć czerwoną kartkę, żółtą kartkę?
1: Z Iowa tak, bo my musimy pamiętać cały czas i się uczyć tego, że Stany Zjednoczone to jest 50 stanów. To jest troszkę w tym przypadku jak Unia Europejska. W każdym kraju jest inaczej, mimo że mamy na przykład skrajnie prawicowe partie w różnych państwach, to one wszystkie mają różne poparcie w różnych miejscach i tutaj jest podobnie. Natomiast rzeczywiście ostatnie dwa tygodnie to była taka narracja w przestrzeni amerykańskiej, że Trump nie odzyskuje, a pokazuje kontrolę nad partią republikańską, bo wygrywali jego kandydaci. Natomiast musimy pamiętać, że to jest złudne. Bo to są kandydaci, którzy wykrywają w partii republikańskiej. To pokazuje, że Trump dalej w żelaznym uścisku tę partię trzyma, z wyjątkami, tak na przykład jak Iowa, o których pan wspomniał. Natomiast jego kandydaci, przynajmniej w sondażach, radzą sobie o wiele gorzej wobec demokratów. I to jest najważniejsze, bo jak przyjdą wybory, no to na przykład James Tallarico, demokrata w Teksasie, może po wielu dekadach odebrać miejsce w Senacie republikanom, bo jest lepiej mu będzie szło wobec takiego fanatyka z zarzutami kryminalnymi jak pan Paxton w Teksasie, którego wsparł Donald Trump i który wygrał republikańskie prawybory.
0: Ale to przepraszam, bo Teksas był właśnie wskazywany jako zupełnie inny scenariusz, albo inaczej, jako zupełnie inne wyzwanie dla partii republikańskiej, bo tu są takie głosy mówiące o tym, że być może już, chociażby właśnie patrząc na Teksas, że Donald Trump postawił już krzyżyk na tych wyborach parlamentarnych, natomiast bardziej w tej chwili zależy mu na tym, żeby zachować władzę w partii republikańskiej i stąd takie decyzje, które potencjalnie w tych najbliższych wyborach partii republikańskiej mogą nawet zaszkodzić, ale nie o to w polityce Donalda Trumpa chodzi. Pan się zgadza z taką opinią?
1: Nie, że się zgadzam lub nie zgadzam, natomiast ma ona sens, jest bardzo logiczna i to idzie też zgodnie z tym, co mówi sam Trump, że on ma gdzieś, używając jego języka, ma gdzieś te wybory, i bo oficjalnie to jest jego ostatnia kadencja i on chce po prostu osiągać swoje cele. Natomiast przekonuje mnie, powiem szczerze, ta teza, że on myśli, co dziwne, w przypadku Trumpa bardziej długofalowo i chce zachować ten uścisk nad partią republikańską. Natomiast ryzyko jest duże, bo jeżeli wielu republikanów przegra te wybory połówkowe, no to zaczną się odsuwać od Trumpa, bo bardzo wielu republikanów wcale nie jest trumpistami, ale widzi w tym swój bezpośredni interes finansowy i polityczny, to znaczy stołki. On im je gwarantuje na razie, bo partia republikańska wygrywała. Jeżeli zaczną przegrywać, no to może zacząć rodzić się bunt.
0: Na ile oczywiście no, te wewnętrzne tarcia, te wewnętrzne rozgrywki to jest wyzwanie, zagrożenie i problem dla partii republikańskiej. Również to właśnie w jaki sposób te wybory traktuje Donald Trump i jaki główny cel mu przyświeca. Ale jest jeszcze druga strona tego medalu i tych zagrożeń.

0: to znaczy sami wyborcy. No i tutaj pojawiają się takie opinie, czy też takie analizy mówiące o tym, że ta baza, która wyniosła Donalda Trumpa do władzy, no w tej chwili ta baza zaczyna się w sposób bardzo wyraźny od Trumpa odsuwać. Jest Trumpem rozczarowana, jest zniechęcona do Trumpa i tu mowa głównie o dwóch grupach, to znaczy o Latynosach, jak i również ogólnie o bardzo młodych wyborcach, którzy w poprzednich wyborach no, w większości poparli właśnie Donalda Trumpa. W tej chwili kompletnie się od Trumpa odsuwają.
1: Tego co pamiętam, to nie jest tak, że większość młodych czy Latynosów poparła Trumpa, ale nadzwyczajnie
0: grupa,
1: dużo.
0: Tak.
1: Mhm. Tak, nadzwyczajnie dużo, to prawda. No i te grupy najszybciej się zniechęcą, to prawda, zwłaszcza Latynosi, bo młodzi Amerykanie, no jeżeli ktoś głosuje, jest młody i głosuje na Trumpa, to znaczy ma bardzo poczucie tego, że jest ofiarą i że wszyscy chcą go w życiu oszukać. Więc ja myślę, że oni dłużej zostaną przy Trumpie. No i oczywiście ten ruch erozji tego poparcia widać, natomiast on wciąż nie jest taki znaczny, jakbyśmy mogli sobie wyobrażać po tym, co Trump wyprawia po prostu. Więc jeśli chodzi o sondaże ogólnonarodowe, to oczywiście Trump przegrywa, ma coraz gorsze notowania. Natomiast musimy pamiętać, że wczoraj Sąd Najwyższy znowu zatwierdził majstrowanie przy redystrykcji w Alabamie i to powoduje, że Republikanie tymi nieuczciwymi zabiegami, przerysowywaniu okręgów wyborczych, mogą kompensować sobie bardzo mocno te straty w poparciu po prostu.
0: Czyli wynik tych wyborów, no, mimo tych sympatii, o których mówimy, mimo tych sondaży, on nie jest wcale przesądzony, nie jest wcale oczywisty.
1: Nie, do niedawna jeszcze był, zanim się ta wojna właśnie redystrykcji nie rozpętała, to tam było prawie 98%, że demokraci, tak The Economist szacował, że demokraci przejmą Izbę Reprezentantów i 50-50, że Senat. I to były bardzo dobre wyniki dla demokratów. Teraz to już nie jest takie oczywiste, nawet Izba Reprezentantów nie jest pewna, że demokraci ją przejmą.
0: No to jeszcze jedna kwestia dotycząca tych wyborów. Gdyby jednak okazało się, że te wybory są sukcesem Partii Demokratycznej i rzeczywiście Partia Demokratyczna zyskałaby większość w Izbie Reprezentantów i być może również w samym Kongresie, co to oznacza dla systemu prezydenckiego w Stanach Zjednoczonych? Bo znów, bardzo często można usłyszeć o tym, że to by była tak naprawdę, to byłby absolutny paraliż rządów Trumpa i w rzeczywistości, czy też w tym realnym politycznym życiu, to by oznaczało koniec sprawczości Donalda Trumpa. Z drugiej strony nie brakuje głosów mówiących o tym, że w amerykańskiej polityce tego typu zmiany w trakcie kadencji prezydenckich są rzeczą normalną i one się pojawiały bardzo, bardzo często i w żaden sposób taka zmiana w Kongresie czy w Izbie Reprezentantów nie przeszkadzała prezydentowi w dalszym skutecznym sprawowaniu władzy. To gdzie leży prawda?
1: Nie leży po środku, bo prawda nie zawsze leży po środku, tylko leży tam, gdzie leży, czasami na lewo, czasami na prawo, czasem po środku. Bo nie było nigdy tak polaryzującej postaci jak Donald Trump. I demokratyczni prezydenci oczywiście swoich najważniejszych planów, które były nie po myśli partii republikańskiej, no nie mogli realizować. Natomiast Donald Trump dopuścił się takiego ataku na system demokratyczny, że bardzo wielu republikanów też, zwłaszcza jeśli zobaczą, że ich partia traci na popieraniu Trumpa, mogą stanąć po stronie demokratycznej. Ambiwalencja słowa tutaj zamierzona. No i po prostu może zabraknąć pieniędzy, bo to jest, jeżeli mamy wskazać jeden najważniejszy punkt, to demokraci mogą odciąć od pieniędzy Donalda Trumpa, przede wszystkim otaczanie wojen nielegalnych.
0: Ale to jedna kwestia, no bo mamy z jednej strony gigantyczną polaryzację, z drugiej strony mówi pan o tym, że jak najbardziej jest realne i jest możliwe, że część republikanów przepłynie do obozu demokratów. No, przy tak wielkiej polaryzacji wydaje się to raczej mało prawdopodobne. Czy to jest jednak też specyfika amerykańskiej polityki?
1: Ja miałem na myśli tylko to, że oni mogą przestać występować przeciwko pomysłom demokratom, demokratów. Bo to nie jest tak, że przejdą do partii demokratycznej. Absolutnie nie. Tu pan ma rację. Ta polaryzacja jest zbyt głęboko posunięta. Już
0: zajmą bardziej neutralne stanowisko, może w ten sposób?
1: Zdecydowanie. Nie będą przeszkadzać. Albo no wtedy na przykład wyobrażam sobie, że taka ustawa, jak ostatnio głosowano, żeby ograniczyć możliwość prowadzenia wojny w Iranie Trumpowi, przejdą bez zająknięcia, bo teraz Republikanie wciąż się wahają, czy ją ostatecznie zaakceptować w Izbie Reprezentantów, a wówczas już nie będzie takiego problemu moim zdaniem.
0: To jeszcze jedna kwestia pokazująca, z jakimi wyzwaniami musi się mierzyć Donald Trump i jak wygląda sytuacja w samej Partii Republikańskiej, bo no, bardzo takim ważnym projektem dla Donalda Trumpa było stworzenie

0: Funduszu Odszkodowawczego dla Ofiar Wymiaru Sprawiedliwości. Między innymi, albo głównie chodziło tak naprawdę o ten szturm na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku. Tam miały popłynąć miliardy dolarów, które miały być takim zadośćuczynieniem dla osób prześladowanych politycznie. W nawiasie chodziło głównie oczywiście o sympatyków Donalda Trumpa, którzy ponieśli jakieś konsekwencje właśnie między innymi po tym szturmie na Kapitol. No jak się okazuje, ten fundusz jednak nie powstanie i to nie ze względu na protesty demokratów, co wydaje się rzeczą oczywistą, ale dlatego, że okoniem wobec Trumpa stanęła też część republikanów.
1: Dokładnie tak. Ja ten nawias rozszerzę, tylko który pan zrobił, to jest tylko i wyłącznie wsparcie dla zwolenników Trumpa. I republikanie już nie mogli tego, mówiąc kolokwialnie, łyknąć przed wyborami.
0: To dlatego, było też zbyt grubymi nićmi szyte, tak to tak, możemy powiedzieć?
1: Absolutnie. To nie jest nam warunki amerykańskie, to nie jest dużo pieniędzy, 1,8 miliarda dolarów. Natomiast przed wyborami, kiedy ceny ropy, paliwa, nie ropy, wzrosły o ponad 50%, kiedy inflacja zaczyna rosnąć i wydaje się pieniądze po pierwsze na wojnę, po drugie na swoich sykofantów, po trzecie na galę walki UFC w urodziny Trumpa w Białym Domu, no to ludzie zaczynają się zastanawiać, no fajnie, żeby wszystko jest bardzo dużo środków na klakierów Trumpa, a nie ma dla zwykłych ludzi.
0: To w takim razie dorzućmy jeszcze jedną cegiełkę do tego, o czym rozmawiamy, bo mamy kolejną nominację, jeżeli chodzi o władze amerykańskie. Tym razem chodzi o nowego szefa wywiadu narodowego, William Pulte, który do tej pory zajmował się regulacjami federalnej instytucji kredytowej. On został właśnie przez Donalda Trumpa wyznaczony na pełniącego obowiązki dyrektora wywiadu narodowego. No, to nominacja została oczywiście skrytykowana przez demokratów, którzy mówią, że to jest lojalista, to jest po prostu właśnie zwolennik Donalda Trumpa, niekoniecznie osoba, która ma jakiekolwiek pojęcie o bezpieczeństwie narodowym i o wywiadzie. Ale co ciekawe, podobne opinie można również usłyszeć z ust republikanów.
1: No tak, i tu znowu prawda leży w tym razem po stronie demokratycznej. To jest po prostu lojalista. Ale to jest modus operandi Trumpa od samego początku jego prezydentury, że główną cechą, która powinna być obecna wśród kandydatów na publiczne stanowiska, to jest lojalność. On zresztą tak to obrazowo przedstawił kiedyś, komentując zarzuty o to, że jest do Hitlera porównywany, że on bardzo Hitlerowi zazdrościł, bo chciałby mieć takich generałów, to znaczy takich, którzy go nie, w ogóle nie podważają jego zdania. No i wydaje się, że to jest właśnie to. I biorąc pod uwagę wszystko, co do tej pory pan nakreślił w naszej rozmowie, no to widać jednak ruch w partii republikańskiej. No, boją się po prostu już o swoją pozycję, dlatego się zacząłem przeciwstawiać takim ruchom, które zdecydowanie źle publicznie będą odbierane.
0: Mm-hmm. A na ile Donald Trump ma jeszcze asa w rękawie? I teraz myślę zarówno o kwestiach wewnętrznych, o republikanach, jak i właśnie o tych nadchodzących wyborach. No bo jeżeli chodzi o różnego rodzaju działania wewnątrz Stanów Zjednoczonych, no to widać, że one są problematyczne. Jeżeli chodzi o tych kandydatów forsowanych przez Donalda Trumpa, no to ich sukcesy w prawyborach mogą się zemścić w tych wyborach już listopadowych. Mamy również cały czas jątrzącą się ranę, jaką chyba to nie jest przesada, jaką jest kwestia Iranu, który przecież miał być szybko, łatwo i przyjemnie pokonany w kilka dni i Donald Trump miał odtrąbić sukces, ale jest jeszcze jeden as potencjalny, to znaczy kwestia Kuby.
1: Tak, dokładnie, no, jak pan pytał o asa, w ogóle nie było w przesady nic w tym, co pan powiedział. Wojna, czyli zaatakowanie Kuby, tylko jeżeli coś jest dla nas wskazówką, jakby się to mogło potoczyć, czyli z jednej strony Wenezuela, z drugiej strony Iran, to mu już nie pomoże. Wręcz przeciwnie. Bo gdyby, ja tak zawsze o tym mówiłem, że gdyby on zaatakował Kubę zamiast Iranu, to tu by było o wiele łatwiejszy utarg polityczny, łatwiejszy zysk. Tylko tam chyba nie ma w ogóle żadnego śladu strategicznego myślenia, dlatego zaatakowano Iran, co spowodowało kryzys praktycznie na całym świecie.
0: I teraz nawet potencjalny sukces z Kubą, bo zapewne tak by było, no bo to jest zupełnie inny potencjał, to jest zupełnie inna sytuacja, to są zupełnie inne odległości i tak dalej, i tak dalej. Nawet taki szybki sukces z Kubą nie nadrobi tych strat, które zostały poniesione w przypadku Iranu?
1: Nie nadrobi. Jedyne, co sobie wyobrażam, co mogłoby z stanowić zmianę, to to, że od

0: wpływ wyborców republikańskich byłby wolniejszy, jeżeli to by było rzeczywiście taki stuprocentowy sukces, a nie taki udawany jak w Wenezueli. Bo tam żadna zmiana reżimu nie nastąpiła.
1: No a na ile to jest mimo wszystko, no mimo tego, że to by się zapewne zakończyło sukcesem, jednak ryzyko? No bo wystarczyłoby, że w tym konflikcie zginęłoby

0: No to już jest samograj, tego nie trzeba nawet mówić publicznie, to jest kolejna wojna. Natomiast oczywiście opór Kubańczyków byłby tutaj zdecydowany. Jeżeli byłby zdecydowany, to zdecydowanie by wpłynął na odbiór tej sytuacji, a tego ja nie umiem ocenić, bo wiemy, że Kuba jest zagłodzona, ale nie wiemy, jak wygląda lojalność czy brak armii kubańskiej.
1: No i jak wyglądają na przykład proamerykańskie sympatie, które mogą być tutaj, czy też antyamerykańskie sympatie, które mogą być tu kluczowe. Doktor Karol Schulz, amerykanista, Uniwersytet Wrocławski, bardzo panu dziękuję.
0: Ja również dziękuję. Pozdrawiam.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
10: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
9: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
10: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
9: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
10: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
9: i Michał Strzałkowski.
8: To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 11.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek burzowe alerty przed groźnymi zjawiskami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najmocniej zagrzmi dziś w pasie od Pomorza przez Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, aż po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Miejscami może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Burzom mogą towarzyszyć opady gradu i silny wiatr w porywach do 85 km na godzinę. Uważajmy i sprawdzajmy prognozy pogody. Teraz szefowa resortu edukacji o nowym zakazie. Od września w życie wejdzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Odpowiednie przepisy wczoraj przyjął rząd. Będą od nich trzy wyjątki, mówi Barbara Nowacka.
12: Pierwszy to jest zdrowie dziecka, za zgodą dyrektora może być używany telefon. Drugie to jest decyzja nauczyciela. Tutaj zwiększamy autonomię nauczyciela, bo będzie mógł powiedzieć, że dla procesu edukacyjnego, dydaktycznego, opiekuńczo-wychowawczego zgodzić się na incydentalne użycie telefonów. I trzecie to jest właśnie to narzędzie dla rodziców w sytuacjach krytycznych. Również ta zgoda będzie wydawana na użycie telefonu.
11: Projekt ustawy wkrótce trafi do Sejmu. Warto się wyspać, mieć ze sobą coś do picia i pomyśleć o przerwach. Instytut Transportu Samochodowego radzi, jak bezpiecznie dojechać do celu podróży w czasie długiego weekendu. W tym czasie bezpieczeństwa na drogach będzie pilnować nawet 5 tysięcy policjantów. Rzecznik Instytutu Mikołaj Krupiński radzi, by nie spieszyć się w czasie podróży i mieć zapas czasowy.
13: Jeżeli wyruszamy w dłuższą podróż, to zaplanujmy ją tak, żeby wyjechać z wyprzedzeniem, żeby w cudzysłowie nie pędzić do punktu docelowego, żeby zbyt mocno nie wciskać pedału gazu, żeby się nie spieszyć, nie łamać przepisów ruchu drogowego, bo to też z kolei powoduje, że jesteśmy bardziej zestresowani jako kierowcy, a wiadomo, że stres na drodze to zły doradca, tak samo jak pośpiech, a zatem zaplanujmy podróż z wyprzedzeniem.
11: W czasie zeszłorocznego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała doszło w Polsce do 278 wypadków. Na koniec zaglądamy jeszcze do Paryża. Tam, przypomnijmy, Maja Chwalińska walczy o półfinał tenisowego French Open. Polka gra z Anną Kalińską z Rosji. Na ten moment mamy bardzo dobre wieści. Maja prowadzi z Rosjanką w pierwszym secie 3-1. Trzymamy kciuki za Polkę.

0: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Za 27 minut 12.
2: Komentarz.
1: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 będziemy mówić o sztucznej inteligencji. Rząd przeznaczy prawie 2 miliardy złotych na projekt Laboratoria Sztucznej Inteligencji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Premier Donald Tusk poinformował, że inwestycja jest finansowana głównie ze środków europejskich.
3: 8 tysięcy szkół podstawowych otrzyma wyposażenie dla Laboratorium Sztucznej Inteligencji i 4 tysiące szkół ponadpodstawowych. W skład tego laboratorium będzie wchodził sprzęt, laptop, jednostka centralna usług AI, katalogowych i plikowych, urządzenie sieciowe, AP razem z Wi-Fi, inne niezbędne elementy tak, aby nasze dzieci mogły rzeczywiście mieć poczucie, że te narzędzia są w zasięgu ich ręki i że uczą się panowania nad tymi narzędziami.
1: No i teraz, cóż to może oznaczać w praktyce? To jest pytanie, które kierujemy do naszego gościa, pan dr Przemysław Łonyszyn, socjolog, ekspert od sztucznej inteligencji. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: To, panie doktorze, co się kryje pod tą nazwą Laboratoria Sztucznej Inteligencji dla Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych? Co to ma być i co to zmieni w naszych szkołach, nie wiem, w systemie nauczania?
4: Sam jestem ciekaw, dlatego że prezentacja ze strony pana premiera była na tyle enigmatyczna, że trudno powiedzieć, na ile to rozwiązanie będzie rewolucją, a na ile jest tylko i wyłącznie fajnym sloganem, który sprzedaje się medialnie, pozwala budować popularność i punkty procentowe. Tym bardziej, że niedługo wybory. Trudno mi powiedzieć. Na podstawie tego, co jest w tej chwili dostępne w komunikatach medialnych, nie jestem w stanie jednoznacznie ocenić jakości tego pomysłu.
1: No to dodajmy, rozwijając oczywiście tę myśl, że ten program, te laboratoria mają powstać w 8 tysiącach szkół podstawowych, w 4 tysiącach szkół ponadpodstawowych, 2 miliardy złotych to ma być koszt tego programu. I teraz takie zdanie, które padło jeszcze w tej wypowiedzi premiera: potrzebujemy technologicznej suwerenności. W Polsce chcemy stworzyć takie warunki, by nasi naukowcy, informatycy mogli realizować projekty na miejscu, nie musieli wyjeżdżać. Chcemy być dostawcą technologii, nie tylko jej nabywcą. To realne założenie, bo Polska stała się miejscem wyjątkowym do życia. Rzeczywiście jest trochę tak, że my głównie kupujemy, my głównie wykorzystujemy te odkrycia, te zdobycze naukowe, produkty z innych krajów. Sami trochę tę działkę zaniedbaliśmy.
4: Znaczy, najpierw odniosę się do słów samego pana premiera, bo ta część tego komunikatu, który poszedł w przestrzeń medialną w dniu wczorajszym, rzeczywiście brzmi fajnie i podkreśla ono znaczenie tego, co się dzieje. Bardzo się cieszę, że takie słowa ze strony premiera padły. Czy zaniedbujemy tą działkę? Nie jest fatalnie, natomiast zawsze mogłoby być lepiej. Trzeba pamiętać, że mamy do czynienia w tej chwili z technologicznym wyścigiem w zakresie sztucznej inteligencji, ale nie tylko, w ogóle przetwarzania danych. Tak to szeroko należałoby do tego podejść. Kto będzie na czele w tym wyścigu, ten będzie mógł liczyć na to, że przemysł, że gospodarka będzie się w najbliższym czasie rozwijała i to rozwijała z odpowiednią prędkością. Na razie nie jesteśmy w czołówce i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Niedawno pamiętam, że jeden z moich kolegów robił takie badanie, żeby sprawdzić rozmieszczenie centrów danych, data centers, na naszym globie, jak również ich pojemność w oparciu o dostępne dane. Nie jesteśmy w pierwszej dwudziestce na świecie w tej kategorii, ale na szczęście nie jest źle, jesteśmy w pierwszej sześćdziesiątce, więc nie ma dramatu. Tym bardziej, że to jest sfera, która jest jeszcze w dalszym ciągu na etapie tworzenia się. Natomiast nie jesteśmy w pierwszej dwudziestce. Teoretycznie jesteśmy w najlepszej dwudziestce, jeśli chodzi o najlepsze gospodarki świata, ale tutaj technologicznie nie podążamy za tym. Więc jeżeli chcemy walczyć o utrzymanie

0: tej pozycji, przynajmniej na płaszczyźnie ekonomicznej, gospodarczej, no to musimy zainwestować więcej pieniędzy w to, żeby te nowoczesne technologie oparte o przetwarzanie danych, o sztuczną inteligencję rozwijały się lepiej. I ten pomysł, który jest zawarty, który był zawarty tutaj o tych laboratoriach w szkołach, to jest ważna rzecz, żeby edukować, żeby pomagać naszemu społeczeństwu nadążać za zmianami technologicznymi. Natomiast to nie jest wystarczające rozwiązanie. Jeżeli tylko na tym punkcie będziemy chcieli się zatrzymać, to nie będziemy w tym wyścigu nadrabiać do czołówki, a raczej tracić do średniaków.
1: Na ile w takim razie my rzeczywiście mamy potencjał i mamy przekonanie, że możemy do tej dwudziestki trafić? I jakby to miało wyglądać? No bo jeżeli chodzi o nowe technologie, to do rozwoju nowych technologii oczywiście są potrzebni ludzie, jest potrzebny ten potencjał intelektualny, ale do tego potrzebne są też pieniądze i to pieniądze niemałe.
0: To prawda. Jeżeli chodzi o potencjał ludzki, wiemy doskonale, że ten potencjał ludzki w Polakach jest. To widać, jak wielu polskich naukowców, fachowców, inżynierów, ludzi z świetną wiedzą, o tak, żeby to generalnie objąć, funkcjonuje, działa w sektorze IT, tyle że działają na korzyść zazwyczaj zagranicznych instytucji, bo tutaj nie ma miejsca do rozwoju, do wykorzystania ich wiedzy, ich potencjału, ich umiejętności. Więc pierwszą rzeczą, którą należałoby zrobić, to zainwestować, tak, zgadzam się panie redaktorze, niemałe pieniądze w to, żeby te warunki oni tutaj mieli. Aby tylko zilustrować, jak duże pieniądze trzeba zainwestować, Francja podpisała umowę ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, żeby móc dofinansować działania w tym sektorze, bo wiedzieli, że sami nie są w stanie udźwignąć finansowych obciążeń związanych z rozwojem tego sektora. Także nie, to trzeba sobie szczerze powiedzieć, że skoro Francuzi sięgają po pieniądze z okolic Zatoki Perskiej, no to my również sami, tylko i wyłącznie w oparciu o nasz własny budżet, nie damy rady tego zrobić. I to trzeba to szczerze, realnie po prostu powiedzieć.
1: No ale Francja jest potężnym krajem, jeżeli chodzi o technologię, jeżeli chodzi o firmy, jeżeli chodzi o potencjał. Pytanie, czy na przykład my możemy być tak atrakcyjnym partnerem, żeby po podobne środki sięgać, czy też o podobne środki, nie chcę powiedzieć prosić, no ale proponować jakąś współpracę i takie wsparcie, takie środki otrzymać?
0: Wydaje mi się, że jeżeli nie będziemy tego robić, to na pewno nie dostaniemy tych pieniędzy. Potencjał jest. Oczywiście nie jesteśmy jeszcze w tej chwili na takim poziomie jak wiele firm właśnie z takich krajów jak chociażby Francja. Natomiast są u nas instytucje, są u nas firmy, które przy odpowiednim dokapitalizowaniu mogłyby nadążyć za przynajmniej europejską czołówką w tym sektorze.
1: I teraz pytanie brzmi, skąd te pieniądze miałyby pochodzić? Czy to miałyby być środki prywatne, być może jakoś organizacyjnie wspierane przez rząd, czy to miałyby być jednak pieniądze z budżetu państwa? Bo jak się pojawia temat pieniędzy z budżetu państwa, no to od razu oczywiście pojawiają się wątpliwości i wiele różnych pytań.
0: Tak, kilka minut czy tam chwil wcześniej powiedziałem, panie redaktorze, wydaje mi się, że my nie jesteśmy w stanie z naszego budżetu wytrzymać takiego obciążenia, jeżeli chcemy rzeczywiście odpowiednio, na odpowiednim poziomie dokapitalizować ten sektor.
1: Ja rozumiem, że tylko z budżetu to by były niewystarczające środki, ale to nie jest też odpowiedź na to, czy jednak ten budżet też do tego rozwoju nie powinien się dokładać i w jakim stopniu.
0: To znaczy dokładać, tak, w jakim stopniu, trudno mi powiedzieć, powiem tak, jest za mało danych w tej chwili, aby można było to określić. To już trzeba byłoby rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach. Natomiast wsparcie, na pewno sektor prywatny to jest jedna rzecz, ale wydaje mi się, że tutaj, tak jak Francuzi sięgnęli po wsparcie z innego kraju, tak samo my również, niekoniecznie musi to być Zatoka Perska, natomiast trzeba szukać partnerów i wspólnie, być może z krajami ościennymi, być może, nie wiem, z jakimś innym krajem, z którymi nasza współpraca gospodarcza dobrze się układa, wykorzystać ten potencjał i w oparciu o to wspólnie pracować.

0: nad jakimś projektem, który da ten pierwszy krok, a potem kolejne w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii, tak już mówiąc szerzej, żeby nie skupiać się tylko na AI, bo tak jak wspomniałem, cały proces przetwarzania danych i tak dalej, tu kryje się wiele ważnych, istotnych rzeczy dla rozwoju technologicznego na przyszłość.
1: Tak, a nie ma tu ryzyka i ja w żaden sposób nie chcę podważać sensu tego, o czym pan mówił i potrzeby tego typu zmian, tego typu inwestycji, ale czy nie ma ryzyka, że zainwestujemy pieniądze, to będą w jakiejś mierze pieniądze oczywiście z naszych podatków, z naszego budżetu, być może wejdziemy w jakieś umowy, porozumienia z krajami ościennymi, być może z innymi krajami, które będą współfinansować ten rozwój i rzeczywiście takie firmy powstaną, ale znów odbiją się trochę od ściany kapitalizacji, to znaczy w pewnym momencie, jeżeli te firmy będą rzeczywiście ciekawe, interesujące, będą przyszłościowe, no to po prostu pojawi się jakiś gigantyczny gracz, czy to z krajów Zatoki Perskiej, czy ze Stanów Zjednoczonych, z Kalifornii, z Krzemowej Doliny i po prostu taką firmę, taki startup wykupi, przeniesie do siebie.
0: Takie ryzyko zawsze będzie istniało, bo w takim świecie, globalnym świecie funkcjonujemy. No i teraz trzeba się zastanowić, a w jaki sposób zabezpieczyć nasze interesy, żeby taka sytuacja albo nie miała miejsca, albo też spowodowała minimalne negatywne konsekwencje, czyli na przykład kompletna spekulacja w tej chwili, to już rozmawiamy o dosyć teoretycznych rzeczach, panie redaktorze, więc tu możemy sobie też i trochę wodze fantazji popuścić. Natomiast trzeba by pewnego rodzaju zabezpieczenia, które wprowadzić, które w przypadku ewentualnej transakcji, wykupienia, przejęcia, jakakolwiek forma tutaj by nie miała miejsca, zabezpieczenie interesów obywateli polskich, czyli na przykład to, że miałoby to być dostępne przede wszystkim w naszym kraju, czy dla naszych obywateli, czy zatrudnienie naszych obywateli. Różnego rodzaju rozwiązania tutaj prawne mogły być wprowadzone, natomiast trzeba mieć je z tyłu głowy i tutaj też generalnie pojawia się pytanie o to, co tak na dobrą sprawę tutaj w naszym kraju robimy, aby regulacje prawne nadążały za zmianami technologicznymi, nadążały za tym, co się dzieje na świecie i to zarówno jeżeli chodzi o ochronę interesów firm działających w sektorze AI, jak również tych naszych przeciętnych użytkowników, takich jak przypuszczam pan, takich jak ja, jak nasi słuchacze, te interesy też muszą być w jakiś sposób, powinny być zabezpieczone, chociażby w oparciu o niedawne sytuacje z wyłudzeniami i tak dalej, i tak dalej. Także wiemy, jak duże zagrożenia również płyną z rozwoju tej nowoczesnej technologii.
1: No to w takim razie mam wrażenie, że symbolicznie wróciliśmy do początku naszej rozmowy i o tym i do tego, w jaką stronę powinny tego typu rozwiązania, tego typu zmiany zmierzać. Pan dr Przemysław Łonyszyn, socjolog, ekspert do spraw sztucznej inteligencji. Bardzo dziękuję.
0: Ja również dziękuję.
2: Komentarz.
1: No to teraz bardzo ważna informacja. Trwa już mecz Maji Chwalińskiej. Na razie jest nieźle. 5-1 na rzecz naszej zawodniczki. Miejmy nadzieję, że te proporcje się utrzymają. A teraz już zmiana tematu. Za 13 minut, godzina 12, będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie. Inspektor w stanie spoczynku, pan Jacek Zalewski, były szef stołecznej drogówki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No i teraz o czymś, co dla niektórych kierowców może być dziś zaskakujące, bo zmieniły się przepisy i to zmieniły się przepisy na, można powiedzieć, na kilku płaszczyznach, czy też w kilku tematach dotyczących bezpieczeństwa na drogach, ulicach i chodnikach. Pierwsza kwestia, zmiany w sposobie pozbywania się punktów karnych, które obowiązują od dziś. Co się zmienia i dlaczego?
3: No to, co chyba najistotniejsze dla większości kierowców, to system reedukacji punktów karnych. Od dziś nie będzie można przechodzić szkoleń reedukacyjnych i odliczać tych punktów, które zostały nałożone za te najbardziej rygorystyczne wykroczenia w ruchu drogowym, typu przekroczenie prędkości powyżej 30 km/h, czy nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu na przejściu.

0: czy dla pieszych, czy jazdę pod wpływem alkoholu.
1: Czyli rozumiem, pozbywamy się no, takiego traktowania punktów w sposób oderwany od tego, za co te punkty zostały przyznane. No bo do tej pory było tak, że punkt to punkt i nieważne właśnie, czy zrobiliśmy małe wykroczenie, czy też popełniliśmy no, dosyć poważny błąd za kierownicą, czy też dokonaliśmy jakiegoś poważnego złamania przepisów. W tej chwili te rozróżnienia wchodzą w życie. To jest pana zdaniem dobra zmiana?
0: Patrzę na to w dwojaki sposób, bo z jednej strony rzeczywiście no, będzie ta presja na kierowcach, żeby nie przekraczać czy prędkości, czy nie dopuszczać się innych istotnych naruszeń, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bo łatwiej będzie stracić to uprawnienie do kierowania pojazdem, bo nie będzie można odliczyć sobie tych punktów. Z drugiej strony jakby... pozbawiamy kierowców, którzy naruszają prawo i chcieliby skorzystać z kursu edukacyjnego, tej możliwości jednak przypomnienia sobie istotnych kwestii dotyczących i przepisów prawa, i zagrożeń, jakie są w ruchu drogowym i psychologii z tym związanej.
1: No ale czy nie było tak, że do tej pory rzeczywiście ta droga do pozbycia się punktów dla niektórych kierowców była zbyt prosta i zbyt banalna? No bo jeżeli dokonaliśmy rzeczywiście no, poważnego wykroczenia i poważnego złamania przepisów, bo mówimy to o sytuacjach, kiedy na przykład przekroczyliśmy prędkość o co najmniej 30 km na godzinę, czy też stwarzaliśmy realne zagrożenie dla pieszych, no to po tak poważnych wykroczeniach szliśmy sobie na taki kurs reedukacji i tych punktów się mogliśmy elegancko pozbyć. I czy to nie była no,
0: pamiętajmy
1: zbyt
0: o tym,
1: droga.
0: Że to było tak, tylko było to 6 punktów nie częściej niż raz na pół roku, więc to nie jest tak, że odliczaliśmy sobie cały pakiet punktów.
1: Ale przepraszam, w ciągu roku to już jest 12 punktów, to już jest spora ulga.
0: No to jest tyle, co za rozmowę przez telefon komórkowy, tak podczas jazdy samochodem, trzymając go w ręku. Tak, jest to ulga. Myślę, że i tak zdecydowana mniejszość kierowców korzystała z tych szkoleń reedukacyjnych. Tak jak powiedziałem, szkolenie reedukacyjne jest formą jednak mimo wszystko edukacji, przypominania kierowcom o tych, jakie zmiany w przepisach prawa o ruchu drogowym nastąpiły, jak też również przypominania o tym, czym jest, czy co niesie za sobą, to takie przekraczanie przepisów prawa, które może skutkować poważnymi konsekwencjami, wypadkami, w tym wypadkami ze skutkiem śmiertelnym.
1: No to idąc dalej, jeszcze jedna zmiana i tutaj mam wrażenie, podejście czy też ocena tej zmiany jest bardzo niejednoznaczna, bo z jednej strony oczywiście wszyscy są zgodni, że to jest kierunek w dobrą stronę, natomiast nie brakuje też takich głosów mówiących o tym, że zatrzymaliśmy się trochę w pół kroku, bo myślę teraz o obowiązku, który został nałożony na młodocianych użytkowników dróg. Chodzi o to, że dziecko, młodzież do 16 roku życia, które będzie się poruszać rowerem lub hulajnogą, nogą, będzie miało obowiązek używania kasków ochronnych. I oczywiście co do tego chyba tutaj żadnych wątpliwości, żadnych kontrowersji nie ma. Natomiast pojawiają się pytania, dlaczego akurat do 16 roku życia, a nie na przykład do 18?
0: Dlatego, że generalnie no, to już lekarze jakby są w stanie ocenić, jaka jest wrażliwość głowy, mózgu człowieka w wieku do 16 roku życia, a nie do 18 roku życia. W mojej ocenie, jeżeli nauczymy dzieci, jeżeli przyzwyczajimy dzieci i młodzież do tego, żeby używać kasków rowerowych, nie będzie problemu z tym, żeby po przekraczeniu 16 roku życia w dalszym ciągu te osoby, młode osoby, a później już dorosłe osoby, korzystały z tej ochrony, jaką daje kask.
1: Myśli pan, że to jest tak naprawdę w takim razie, należy traktować to rozwiązanie jako taki dopiero pierwszy krok, to znaczy wdrażamy teraz tych młodych użytkowników w ten obowiązek, przyzwyczajamy ich do tego, że jeżdżą w kaskach, a za kilka lat, kiedy będą wchodzić już w dorosłe życie, być może ten przepis rozwijamy?
0: Panie redaktorze, jestem przekonany, że tak się stanie, wystarczy spojrzeć na polskie stoki narciarskie, tam gdzie wprowadziliśmy kilkanaście lat temu, czyli ponad, może około 20 lat temu przepis, który zobowiązywał młodych ludzi do jeżdżenia w kaskach na stokach. Dzisiaj w zasadzie na palcach jednej ręki można policzyć osoby, które na stokach poruszają się bez kasku, więc już używają tych kasków również osoby dorosłe. Myślę, że konsekwencją tych przepisów

0: przepisów, które dzisiaj weszły w życie, będzie to, że również później osoby dorosłe będą używały kasków, kiedy będą poruszały się czy to na rowerze, czy na hulajnodze elektrycznej.
1: To jeżeli pan pozwoli, jeszcze jedna kwestia. Dziś mamy środę. Ja myślę, że już wielu z nas myśli o tym, że za kilka godzin skończy pracę, spakuje się i ruszy gdzieś na ten trochę dłuższy weekend, bo przecież czwartek, Boże Ciało, jest dniem wolnym. Wiele osób dzień wolny zrobiło sobie również w piątek. Dzięki temu mamy właśnie przedłużony czterodniowy weekend. To oznacza oczywiście wzmożony ruch na polskich drogach. Na co pana zdaniem szczególnie warto zwrócić uwagę? Halo, halo? Pan Jacek Zalewski, były szef stołecznej drogówki i chyba na to pytanie, właściwie inaczej, na odpowiedź na to pytanie będziemy musieli chwilę zaczekać. Przypomnę, chodzi oczywiście o nadchodzący weekend. To zawsze jest okres wzmożonego ruchu, dużo większej ilości samochodów, motocykli na naszych ulicach, naszych drogach, na naszych autostradach. To zawsze też rodzi większe ryzyko i większe zagrożenie wypadkami. Te bilanse, które pojawiają się po długich weekendach, niestety nie zawsze brzmią najlepiej. To jest również kwestia tego, że na dłuższe trasy wyjeżdżają osoby, które nie mają dużego doświadczenia, które raczej na co dzień ograniczają się do krótkich przejazdów, do dojeżdżenia między pracą a domem. Tym razem wyruszają na dużo dalsze trasy. No i stąd później oczywiście takie, a nie inne konsekwencje. Więc wracamy do naszego gościa. Przypomnę, pan Jacek Zalewski, były szef stołecznej drogówki. Panie inspektorze, to na co szczególnie podczas tego długiego weekendu powinniśmy uważać i będzie trzeba uważać?
0: Przede wszystkim powinniśmy na ten długi weekend, szczególnie kiedy wyjeżdżamy na ten długi weekend, w dniu dzisiejszym przede wszystkim, uzbroić się w cierpliwość. Dlatego, że musimy się spodziewać tego, że natężenie ruchu będzie bardzo duże, że jednak większość ludzi będzie ruszała w drogę po zakończeniu swojej pracy. Istotne jest w tym wszystkim, żeby nie popaść w taką histerię prędkości, pośpiechu. Uwierzmy mi, że to jest bez znaczenia, jak szybko będziemy jechali. Ważne, żeby bezpiecznie dojechać do miejsca przeznaczenia. I to, co chyba też istotne i ważne, szanujmy siebie nawzajem, wszystkich tych, którzy w tym czasie będą właśnie poruszali się w kierunku miejsca odpoczynku. Nie starajmy się nikogo wyprzedzać po to, że ja chcę być pierwszy, ale z tą taką uprzejmością i spokojem i z poszanowaniem innego uczestnika ruchu drogowego przemieszczać się po drogach.
1: A z pana doświadczenia, jeszcze jako policjanta, rzeczywiście jest tak, że szczególnie w tych okresach, tych długich weekendów, tego typu wyjazdów, no, z tą naszą cierpliwością i z tymi naszymi nerwami jest trochę gorzej?
0: Myślę, że tak, bo chcielibyśmy jak najszybciej odpocząć, chcielibyśmy jak najszybciej być już w tym miejscu docelowym i to niestety udziela się wielu kierowcom, niekiedy udziela się osobom, tym, które znajdują się w samochodzie, a niekoniecznie kierują samochodem i te osoby bardzo często też wywierają presję na kierowcy. Starajmy się zapanować na tym, nie ulegać tym presjom i rzeczywiście spokojnie poruszać się wtedy, kiedy mamy utrudnienia w ruchu, bo musimy sobie uświadomić, że na to nic nie poradzimy. To nie tylko my, również inni kierowcy w tych korkach spokojnie wydostają się z dużych aglomeracji.
1: No i grunt, żeby wydostawali się po pierwsze skutecznie, po drugie spokojnie i bezpiecznie. Inspektor w stanie spoczynku Jacek Zalewski, były szef stołecznej drogówki, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
5: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
6: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku.

0: to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Reklamie. Autopromocja.
5: Ten ogród to oaza ciszy, a kościół jest najpiękniejszą świątynią na Skarpie Wiślanej. Ogrody sztuki, 4 czerwca, czwartek, 8:30. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
3: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Leci do Polski na pokładzie wojskowego samolotu. Ciężko chora polska studentka wraca z Pekinu. Pomogło Ministerstwo Obrony Narodowej. Później u nas bitwa o miasto królów. Jest coraz więcej kandydatów na prezydenta Krakowa. O listę nazwisk zapytamy naszego reportera. W południe nie zapominamy o sporcie, a jest o czym mówić. Maja Chwalińska walczy w Paryżu o półfinał French Open, a w Warszawie wieczorem kolejny towarzyski mecz kadry Jana Urbana. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Najpierw jednak nowy obowiązek dla dzieci poniżej 16 lat. Od dziś na hulajnodze czy rowerze muszą jeździć w kasku. Łączymy się z naszym reporterem Aleksandrem Przoniakiem. Olku, witaj. Powiedz więcej o nowych przepisach i o tym, co grozi za ich złamanie.
2: No rzeczywiście, od dzisiaj jest nowy obowiązek, o który bardzo zabiegały różne środowiska związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. A jeśli chodzi o szczegóły przepisów, te są tutaj proste i jednoznaczne. Dzieci i młodzież, bo 16-latek chyba się obrazi za nazwanie go dzieckiem, do 16 roku życia właśnie muszą jeździć w kasku ochronnym. Dotyczy to rowerów, rowerów elektrycznych, hulajnóg, także hulajnóg elektrycznych i w sumie wszystkich pojazdów transportu osobistego. A minister infrastruktury, który wystąpił przed dziennikarzami tutaj w centrum Warszawy, mówi, jaki był cel wprowadzenia nowych przepisów.
3: Jak najmniej wypadków z ciężkimi obrażeniami ciała, w tym głowy. Jak najmniej, a najlepiej wcale, wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Kiedy konstruowaliśmy te przepisy, opieraliśmy się o danych i statystykach policyjnych, niestety ze szpitali, ale także na opinii ekspertów, którzy wprost wskazywali, kask ochronny w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, wypadku, bardzo często ratuje życie, a bardzo często ratuje młodego człowieka przed ciężkimi obrażeniami.
2: Problemem było to, że przed wejściem nowych regulacji istniały jedynie rekomendacje dotyczące kasków na głowach, a nie okłamujmy się, bardzo wiele osób nie miało w ogóle takiego pomysłu, żeby chronić w ten sposób swoją głowę i te rekomendacje traktowano tak, no, z przymrużeniem oka. W wielu przypadkach apele policji po prostu trafiały w próżnię. Teraz mundurowi mają nowe narzędzie, a jak mówi zastępca komendanta głównego policji Roman Kuster, chodzi tutaj o zdrowie i bezpieczeństwo.
4: Dzisiaj mówimy o 16-latkach, kaskach ochronnych dla nich, ale osoby

0: W wieku senioralnym, szanowni państwo, w ubiegłym roku tą znaczną część niesmacznego tortu udziału w wypadkach śmiertelnych wniosły przez swoją nieuwagę.
1: No właśnie, to także apel dla osób starszych i powyżej 16 roku życia, żeby także zakładały kask, bo no, głowa w kontakcie z betonem tak samo może podlegać urazom. A z nowych przepisów zadowolone jest bardzo środowisko lekarskie. Zdjęcia po wypadkach robią rzeczywiście piorunujące wrażenie. Dlatego też dr Łukasz Rakasz mówi o przełomie po wejściu w życie obowiązku noszenia kasku.
2: To jest nasza ciężka praca, żeby ratować dzieci i interwencja jest dużo, dużo gorsza niż prewencja. I taka kropla prewencji jest warta dużo więcej niż leczenie. To, co w tej chwili się dzieje, to znaczy to, że dzieci będą musiały jeździć w kasku, to jest kawał legislacji, który jest robiony dla nas. Dla nas jako dla społeczeństwa, po to, żeby nam się w nim żyło lepiej.
1: Odpowiadając na twoje pytanie, za brak kasku policja za jakiś czas nałoży mandat w wysokości 100 zł, ale zapłacą rodzice. No i pewnie oprócz takiego wymiaru kary będzie też trochę wstydu.
3: Pewne jest jedno, od dziś kaski obowiązkowo dla osób poniżej 16 roku życia to obowiązek, jeśli chcemy poniżej tego wieku jeździć na rowerze czy hulajnodze. O szczegółach mówił Aleksander Przoniak. Dziękujemy. Na tym nie koniec zmian, bo nowa rzeczywistość powitała dziś także kierowców. W życie weszły właśnie zaostrzone przepisy i lista wykroczeń, za które nie można już redukować punktów karnych na płatnych kursach w ośrodkach ruchu drogowego. Chodzi m.in. o przekroczenie prędkości powyżej 30 km od dopuszczalnej, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. Więcej o tym Maciej Szefer.
4: Naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekula zwraca uwagę, że na kursy redukujące docierali najczęściej ci kierowcy, którzy byli na granicy przekroczenia 24 punktów oraz tacy, którzy zapobiegawczo chcieli zbić ich liczbę.
5: Wielokrotnie są to osoby, które na przykład dostaną 10 punktów i już obawiają się konsekwencji, szybko idą na kurs redukcyjny.
4: Kierowcy nie będą mogli od dziś zbić kar nałożonych za wyprzedzanie na zakazie lub przejściu dla pieszych. Naczelnik przyznaje, że wielu piratów drogowych nadal liczy na to, że nie zostanie zatrzymanych.
5: No niestety, mimo tego, że osoby mają po 20, po 20, po 18, po 20, ponad 20 punktów karnych, no jadą dalej, popełniając te najbardziej poważne wykroczenia, bo te najbardziej poważne wykroczenia obarczone są największą ilością punktów karnych.
4: Na liście wykroczeń objętych nowymi zasadami znalazły się również przejazdy na czerwonym świetle i niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
3: Teraz misja Pomoc dla Klaudii. Specjalny samolot medyczny z 24-letnią Polką leci z Chin do Polski. Oprócz niej na pokładzie są wojskowi lekarze, przedstawiciele resortu obrony i mama kobiety. Klaudia to studentka sinologii. Podczas jej pobytu w Chinach stwierdzono u niej rzadkie powikłania po usunięciu guza jajnika. Ubezpieczenie nie pokryło wysokich kosztów terapii i transportu, dlatego w akcję włączył się polski rząd. Relacja Mateusza Czmiela.
6: Samolot po południu ma wylądować na płycie wrocławskiego lotniska. Następnie 24-latka zostanie przetransportowana do 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego. Klaudia od połowy kwietnia przebywała w jednej z pekińskich klinik. Zdiagnozowano u niej niezwykle rzadkie autoimmunologiczne zapalenie mózgu, będące powikłaniem potworniaka jajnika. Jak poinformował wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski, jednym z największych wyzwań podczas organizacji transportu były chińskie procedury oraz uzyskanie zgód niezbędnych do przeprowadzenia ewakuacji medycznej. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
7: Suma wydarzeń.
3: A w niej polityka. Prawica już ma swoich kandydatów. W koalicji rządowej toczy się dyskusja. Chodzi o wybory prezydenckie w Krakowie. Dojdzie do nich po tym, jak mieszkańcy w referendum odwołali Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. W Sejmie jest nasz reporter Michał Fabisiak. Witaj, Michale.
8: Dzień dobry.
3: Powiedz, kogo do walki o prezydenturę w mieście Królów oddelegowały PiS i Konfederacja? No i kto może powalczyć z ramienia partii tworzących koalicję rządową?
8: Jako pierwsza nazwisko kandydata ogłosiła Konfederacja. Właściwie odbyło się to dzień po referendum. Będzie tym kandydatem Bartosz Boheńczak. Kandydatem korony Grzegorza Brauna ma być natomiast Michał Klimek. No i wczoraj swego kandydata ogłosiła trzecia z partii prawicowych, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Jak...

0: mogliśmy już usłyszeć w naszych serwisach informacyjnych, będzie to obecny wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraków, radny Michał Drewnicki. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk wyjaśnia, że postawiono na działacza lokalnego, bo ten zna najlepiej problemy lokalnej społeczności.
1: Człowiek znający problemy krakowian. Myślę, że po tym, co się stało w Krakowie, po tym odwołaniu prominentnego polityka Platformy, mieszkańcy Krakowa raczej w wyborach powinni preferować polityków, bo każdy radny w jakimś sensie jest także politykiem, ale o charakterze lokalnym, którzy znają problemy miasta i się nimi naprawdę zajmą, a nie będą zajmowali się polityką ogólnopolską.
0: Jednocześnie PiS apeluje do innych środowisk patriotycznych, w tym Konfederacji właśnie, o poparcie tej kandydatury, jeśli nie w pierwszej, to przynajmniej w drugiej turze. No ale politycy Konfederacji, jak na przykład Michał Nieznański, odpowiadają, że ich ugrupowanie pozostaje przy swoim wyborze, a więc przy Bartoszu Bocheńczaku.
2: PiS podszedł do tego bardzo nierozsądnie, mówiąc nam, że powinniśmy się połączyć na 2 godziny przed tym. Jak ogłaszaliśmy swojego kandydata, wcześniej nikt nie zadzwonił, więc pretensje mogą mieć sami do siebie, a po drugie wszelkie koalicje raczej związuje się po wynikach wyborów, a nie przed wyborami. Myślę, że Bartosz Bocheńczak będzie tutaj najlepszym kandydatem na prezydenta Krakowa. Człowiek stamtąd, przedsiębiorca, więc...
0: A jak dodaje, jeśli chodzi o drugą turę, to raczej PiS powinno zastanowić się nad tym, kogo będzie popierać, bo Michał Nieznański, którego mogliśmy przed chwilą usłyszeć, jest przekonany, że to właśnie kandydat Konfederacji w tej drugiej turze się znajdzie. Swoich kandydatów szuka, swojego kandydata właściwie jednego, oczywiście szuka Koalicja Obywatelska, trwają rozmowy. Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela została wyznaczona na komisarza regionalnego KO po tym, jak rozwiązano w poniedziałek struktury małopolskie tej partii. No i tak jak mówiłem, w Koalicji Obywatelskiej trwa szukanie kandydata. Poseł ugrupowania Adrian Witczak mówi, że na pewno będzie to osoba, która z tych wyborów wyjdzie zwycięska.
3: Ja uważam, że na pewno będzie to osoba związana z Krakowem, która będzie reprezentować również głos mieszkańców Krakowa na szczeblu krajowym, bo to jest niezwykle ważne. Dzisiaj ta współpraca lokalnych samorządów z rządem jest niezwykle potrzebna i mam nadzieję, że tak się właśnie stanie, że zwycięży kandydat Koalicji Obywatelskiej, bo dzięki temu również Kraków będzie mógł się prężnie rozwijać.
0: Nieoficjalnie mówi się, że tym kandydatem, czy może bardziej kandydatką, będzie senator Monika Piątkowska. Politycy KO podkreślają, że ona przecież ma za sobą niedawny zwycięski bój właśnie w Krakowie. Wygrała przecież wybory uzupełniające i uzyskała właśnie mandat senatora. PSL apeluje z kolei do Koalicji Obywatelskiej o to, aby wystawić jednego wspólnego kandydata dla całej koalicji rządowej, no ale własnego kandydata zamierza wystawić zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Polska 2050. Mówi się o tym, że może być to szef klubu parlamentarnego ugrupowania Paweł Ślis. Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 mówi, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły.
4: Do zarejestrowania kandydatów wszystko może się jeszcze wydarzyć. Paweł Ślis nie mówi tak, o tym będziemy jeszcze dyskutować. No jest to taki element, który przede wszystkim dla Krakowa jest ważny. I skoro w naszych szeregach jest Krakus i to bardzo dobrze oceniane, to warto byłoby to rozważyć. Na pewno byłby bardzo dobrym prezydentem.
0: W tych wyborach może dojść do bardzo ciekawej również rywalizacji po stronie lewicy. No, szykuje się siostrzany pojedynek, bo właśnie oba ugrupowania lewicowe zamierzają wystawić swoje kandydatki. Partię Lewica Razem ma reprezentować radna miejska Aleksandra Owca. Natomiast mówi się o tym, że kandydatką nowej lewicy będzie Daria Gosek-Popiołek.
5: Walka o Kraków i coraz dłuższa lista kandydatów na prezydenta miasta. Mówił o tym Michał Fabisiak. Dziękujemy. Jeszcze jeden komentarz w tej sprawie. Głosowanie w Krakowie będzie sparingiem przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Dlatego nie ma mowy o wspólnych kandydatach. Tak uważa Piotr Pacewicz z OKO.press. Mówił o tym na naszej antenie.
6: Tutaj oczywiście każda z formacji musi wystawić swojego kandydata, dlatego że każda z tych sił próbuje pokazać, że istnieje. W tym sensie zarówno pomysł, który właściwie też specjalnie chyba nie był głośno artykułowany, żeby koalicja 15 października wystawiła jedną osobę i wspólnie ją popierała, jak

0: forsowany przez PiS pomysł, żeby Konfederacja poparła ich kandydata, co jest w ogóle no, karkołomnym i niepraktycznym, niemożliwym do realizacji pomysłem. Tak jak mówię, to może być taki przedsmak tej kampanii, chociaż on będzie zakłócony przez obecność pana Gibały, który jest jakby w pewnym sensie trochę z innej bajki.
1: I tak mówił Piotr Pacewicz z OKO.press. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowem kieruje komisarz Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca Aleksandra Miszalskiego. Data wyborów nowego prezydenta nie jest jeszcze znana.
2: Suma wydarzeń.
1: Jest wezwanie do dialogu, ale słowo przepraszam nie pada. Ukraińskie władze w ten sposób odnoszą się do napiętej sytuacji między naszymi krajami. W nazwaniu przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA nie było antypolskich intencji, napisał w mediach społecznościowych szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybicha. Jak dodał, eskalacja napięć nie jest dobra dla żadnej ze stron. Z tym oświadczeniem zapoznał się Tomasz Zielenkiewicz.
3: Andrii Sybicha wskazał, że Polska i Ukraina od lat współpracują przy wyjaśnianiu spraw historycznych. Zaapelował o wyciszenie emocji, umożliwienie pracy historykom oraz przeciwdziałanie wspólnemu wrogowi – Rosji. Minister przekonuje, że to wojskowi sami chcieli takiej nazwy jednostki. To właśnie oni dziś kosztem własnego zdrowia, a często też życia, utrzymują linię frontu i bronią całej Europy przed rosyjskim zagrożeniem. Płacą za to najwyższą cenę. Wiem na pewno, że nasi żołnierze nie mieli nawet w najmniejszym stopniu antypolskich intencji, napisał minister. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego spotkała się ze stanowczą, krytyczną reakcją polskich władz. Prezydent Nawrocki chce z tego powodu odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że kapituła Orderu Orła Białego zbierze się po długim weekendzie w poniedziałek, 8 czerwca. Ukraińskie drony atakowały w nocy Petersburg. Płonie tam jeden z największych w Rosji terminali naftowych. Wstrzymano też pracę miejscowego lotniska. To wszystko jeszcze w czasie, gdy w tym drugim co do wielkości rosyjskim mieście rozpoczyna się Międzynarodowe Forum Ekonomiczne. Biorą w nim udział kremlowscy oficjele i przedstawiciele Stanów Zjednoczonych. Więcej o tym Paweł Buszko.
4: Władze Petersburga poinformowały o 50 dronach, które udało się strącić. Liczba ukraińskich bezzałogowców mogła być jednak dużo większa. Celem ataków był m.in. petersburski terminal naftowy i znajdujące się tam zbiorniki ropy, gdzie doszło do pożarów. To największy tego typu rosyjski obiekt nad Morzem Bałtyckim. Z powodu ataków wstrzymano też loty na pasażerskim lotnisku Petersburg-Pułkowo. Tymczasem dziś w tym rosyjskim mieście nad Zatoką Fińską rozpoczyna się 3-dniowe forum ekonomiczne, którego gościem honorowym ma być rosyjski przywódca Władimir Putin. W imprezie po raz pierwszy od kilku lat mają też wziąć udział Amerykanie. Szef delegacji, przewodniczący Komisji Sztuk Pięknych USA Rodney Cook podczas forum ma wygłosić przemówienie o amerykańsko-rosyjskiej wymianie kulturalnej. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Teraz kraje bałtyckie. Alerty związane z możliwym zagrożeniem w przestrzeni powietrznej ogłosiły nad ranem siły zbrojne Łotwy i Estonii. Półtorej godziny później ostrzeżenia odwołano. Sytuację w krajach bałtyckich śledzi nasz korespondent Kamil Zalewski.
5: Alerty zostały rozesłane do mieszkańców kilku wschodnich regionów Łotwy i Estonii przed godziną 5 rano czasu lokalnego. Łotewskie media informują, że w związku z zagrożeniem poderwane zostały myśliwce NATO pełniące w krajach bałtyckich misję Baltic Air Policing. Jeśli zobaczysz drona, schroń się i zadzwoń pod numer alarmowy 112, głosił komunikat w Estonii. Estońskie media informują też, że w podobnym czasie ukraińskie drony miały zaatakować m.in. terminal naftowy w Petersburgu. Nie wiadomo jednak, czy zdarzenia te były bezpośrednio związane z alarmami ogłoszonymi w krajach bałtyckich. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Amerykańskie siły zbrojne odparły kolejny irański atak dronami na swoje bazy w Kuwejcie. Informuje o tym Centralne Dowództwo USA. Wiadomo, że żaden z żołnierzy nie odniósł obrażeń. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
6: Centralne dowództwo podało, że amerykańskie systemy obrony zestrzeliły kilka bezzałogowych statków powietrznych. Był to już drugi tego rodzaju incydent w ostatnich dniach. W nocy z niedzieli na poniedziałek amerykańskie siły w Kuwejcie przechwyciły dwa irańskie pociski balistyczne. Kuwejcka armia potwierdziła, że jej własne systemy obrony przeciwlotniczej również aktywnie angażowały irańskie rakiety i drony, a mieszkańcom zalecono oddalenie się od wszelkich szczątków znalezionych na ziemi. Iran przedstawił swoje ataki jako odpowiedź na amerykańskie uderzenia na wyspę Keszm w Zatoce Perskiej, które Centcom określił jako działania w ramach samoobrony. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
1: W Unii Europejskiej ważą się losy przepisów gwarantujących prawa pasażerów linii lotniczych. Negocjacje przedstawicieli

0: czyli unijnych państw i Parlamentu Europejskiego, które rozpoczęły się wczoraj po południu i trwały całą noc, zostały przerwane po 5 rano. Mimo to nie udało się wypracować porozumienia. Z ustaleń naszej brukselskiej korespondentki Beaty Płomeckiej wynika, że największy spór dotyczy tego, od ilu godzin opóźnienia samolotu będzie przysługiwało odszkodowanie i ile będzie wynosić.
1: Unijne kraje chcą, by odszkodowanie przysługiwało przy opóźnieniu samolotu o 4 godziny, a nie jak obecnie o 3 i było wyższe niż obecne 250 euro na krótkich dystansach. Parlament Europejski obstaje przy 3 godzinach i wyższym odszkodowaniu. Ponadto unijne kraje uważają, że chory członek załogi lub awaria techniczna samolotu to okoliczności nadzwyczajne i odszkodowania nie powinny być wypłacane. Europosłowie uważają, że to będą tylko wymówki dla linii lotniczych. Nie wiadomo też jeszcze, co z automatycznym wysyłaniem do pasażerów formularzy do wypełnienia w przypadku opóźnienia. Natomiast jest już zgoda co do innych wzmocnionych praw. Nie będzie na przykład pobieranych opłat za to, by dziecko siedziało obok rodziców. Będzie też można zmienić literówki w nazwisku na wykupionym bilecie 48 godzin przed odlotem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: 200 bibliotek z całej Europy spotka się na trzydniowym szczycie w Amsterdamie. Bibliotekarze i liderzy społeczni będą rozmawiać o roli bibliotek w tworzeniu demokratycznej i obywatelskiej Europy, a ta ich zdaniem jest kluczowa. Szczyt zorganizowany przez sieć bibliotek Eblida oraz Europejską Fundację Kultury nosi tytuł Biblioteki w Centrum Europy. Z Amsterdamu Katarzyna Van Rooyen.
2: Rola bibliotek w całej Europie się zmienia. Nie tylko wypożyczają one książki, ale także stają się sercem lokalnych społeczności. Organizują wydarzenia kulturalne, warsztaty oraz spotkania okolicznych mieszkańców, przez co tworzą przestrzeń do dialogu i integracji społecznej. Dlatego uczestnicy szczytu wezwą do uznania bibliotek za kluczową infrastrukturę leżącą u podstaw demokratycznego, kulturalnego i obywatelskiego życia Europy. Organizatorzy zaplanowali dyskusje, warsztaty, wizyty w instytucjach kulturalnych w Amsterdamie. Biblioteki uczestniczące w rocznym programie Europe Challenge zaprezentują swoje pomysły na przyciągnięcie coraz większej liczby osób. Ostatnie lata pokazały, że można się spodziewać kreatywnych rozwiązań. Włoscy seniorzy w bibliotece uczą młodych ludzi naprawiać zepsute urządzenia. Hiszpanie zaś uczą się chronić przyrodę dzięki ulom zainstalowanym na terenie biblioteki. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Nad morze, w góry albo za granicę rozpoczęły się wyjazdy na długi czerwcowy weekend. Dworce w naszym kraju od rana powoli zapełniają się podróżnymi. No właśnie, sprawdźmy, jak wygląda sytuacja na przykład na dworcu Warszawa Zachodnia. Jest tam nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry, Dagmaro.
4: Dzień dobry.
0: Wzmożony ruch czy jednak nie?
4: Nie jest aż tak duży, jakbym się spodziewała, ale z drugiej strony jest dopiero początek dnia, więc raczej te godziny szczytu dopiero będą po południu, no i wtedy faktycznie te dworce zapełnią się bardzo mocno podróżnymi. Od rana raczej jest jeszcze spokojnie, jeśli ktoś chciałby przejść przez peron, no to spokojnie, da radę, nie będzie musiał się przeciskać między ludźmi. Jeśli chodzi o opóźnienia, to jest istotne z punktu widzenia podróżnych, to tu mam dobre informacje, bo takich opóźnień prawie na dworcach nie ma, zarówno na centralnym, jak i na zachodnim. Pociąg, który był opóźniony 3 godziny z Krakowa do Giżycka. Przed chwilą odjechał już z Warszawy Zachodniej. Jednak jeszcze opóźnienia dotyczą tych pociągów, które przyjeżdżają tutaj z zagranicy. Między innymi z Kijowa i z Berlina. Tutaj również niestety 2-3 godziny trzeba poczekać, żeby ten przyspieszony pociąg przyjechał. Tutaj Intercity też spodziewa się, że ten ruch w kolejnych dniach będzie bardzo wzmożony. Będzie przez to dodatkowych prawie 600 wagonów do 340 najpopularniejszych pociągów. Na przykład podwójnym składem będziemy jechać z Warszawy do Zgorzelca, stamtąd z kolei jest bardzo blisko do Niemiec, czy też z Krakowa do Olsztyna, no to tutaj jak ktoś chce jechać nad jezioro, no to śmiało może korzystać. Również będą podwójne składy Pendolino na trasie do Gdyni i do Krakowa, czyli jeśli będziemy chcieć jechać w góry, czy też jechać nad morze, no to można skorzystać właśnie z tego podwójnego składu, łatwiej będzie prawdopodobnie kupić bilety.
0: Dagmaro, wiem, że rozmawiałaś z podróżnymi. Powiedz, dokąd się wybierają, bo jestem też ciekawy, no gdzie Polacy najchętniej jadą na ten długi czerwcowy weekend.
4: Tak naprawdę chyba każda możliwa destynacja jest możliwa, choć też trafiałam na osoby, które niestety w ten weekend muszą pracować i będą pracowały też w najbliższych dniach. Padały różne wypowiedzi. Od gór, po morze i tak zarówno mi mówili podróżni na dworcu centralnym, jak i na zachodnim w Warszawie.
5: Do Zakopanego. Spotkanie ze znajomymi po latach.

0: odpoczynek i pisanie pracy na studia.
1: Czyli nie chodzenie po górach?
0: Nie, niestety nie ma być pogoda. Jadę sama, więc tak trochę niezbyt bezpiecznie.
2: Do Zakopanego. Jadę na wyjazd jogowy. Jak gdyby wszystko zależy od pogody, będziemy chodzić po górach. Trochę jogi, trochę góry.
3: Do Zakopanego.
4: Nie wiem, czy będę na Bubałówce, ale będę w Tatrach i gdzie?
3: Na Kasprowym.
4: I na Kasprowym Wierchu.
1: Czyli się nachodzisz w ten weekend.
4: Tak, i jeszcze na basenie.
3: Do Sopotu jedziemy. Będzie wypoczynek nad morzem, chociaż pogoda raczej barowa się zapowiada.
1: A jeśli chodzi o zagranicę, to tutaj chyba najlepsza para, którą spotkałam, powiedziała mi, że teraz ma odpoczynek od odpoczynku, bo jak się okazało, wracają po dwutygodniowych wakacjach w Tokio.
5: Wakacje w Tokio, no i to nazywa się odpoczynek i wycieczka życia. My skupiamy się jednak na długim weekendzie, który przed nami dziś się rozpoczyna i rozpoczynają się też wyjazdy na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Śledzi to wszystko Dagmara Kędzior. Dagmaro, dziękujemy. Szczyt wyjazdów dopiero przed nami, dlatego Dagmara mówiła, że tłoku na dworcach jeszcze nie ma. Jak co roku nad bezpieczeństwem podróżnych, także na drogach będą czuwać funkcjonariusze, w tym przypadku policjanci. Nie zabraknie kontroli stacjonarnych, skanowania prędkości radarami czy mobilnych patroli. Antoni Rzeczkowski z policyjnej drogówki podkreśla, że mundurowi będą skrupulatnie sprawdzać także stan pojazdów, a także jak zawsze trzeźwość kierowców.
6: Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów. Również będziemy reagować w przypadku wykroczeń popełnianych przeciwko niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Mówimy tutaj o dbaniu o bezpieczeństwo pieszych, motocyklistów, jak i też rowerzystów.
5: A za łamanie przepisów posypią się mandaty. Chodzi na przykład o wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, wymuszanie pierwszeństwa czy przekraczanie dozwolonej prędkości.
6: Mówimy o wszelkiego rodzaju zachowaniach, które skutkują powstawaniem wypadków drogowych, czyli mówimy tutaj o niebezpiecznej, brawurowej jeździe, mówimy o przekraczaniu prędkości, o nieprawidłowym wyprzedzaniu, ale podczas każdej kontroli będziemy sprawdzali również sposób przewożenia pasażerów w samochodach, w tym dzieci, czy są one przewożone w specjalnych fotelikach.
5: Rok temu, podczas długiego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała, doszło do niemal 280 wypadków, w których zginęło 17 osób. W magazynie sprawdzamy teraz prognozy pogody na najbliższe dni, no bo ta dla odpoczywających podczas długiego weekendu będzie kluczowa. I tu nie mamy dobrych wieści, dlatego że dziś spodziewamy się miejscami intensywnych opadów deszczu i burz. Tak będzie na zachodzie i w centrum oraz na południu kraju. Miejscami spadnie do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego mogą dojść opady gradu i silny wiatr. W porywach podczas burz do 85 km na godzinę. Pewne jest jedno, dziś trzeba uważać. Jutro także może przelotnie popadać, a na zachodzie i wschodzie kraju zagrzmi. Tak mówi Grażyna Dąbrowska z IMGW.
7: W burzach spaść może lokalnie od 15 do 20 mm deszczu, a wiatr w porywach osiągać do 65 km na godzinę. Temperatura wyniesie od 18 stopni na wybrzeżu i Podkarpaciu do 25 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, południowo-zachodni.
5: W kolejnych dniach, czyli w piątek, sobotę i niedzielę, także czeka nas dynamiczna pogoda. Pewne jest jedno, trzeba na bieżąco sprawdzać prognozę pogody.
8: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
5: A w nich bardzo ważne pytanie, czy będzie półfinał French Open? Maja Chwalińska walczy właśnie teraz o kolejne zwycięstwo podczas turnieju Rolanda Garrosa i rywalką jest w ćwierćfinale Rosjanka Anna Kalińska. Emocji nie brakuje. W pierwszym secie po dogrywce Polka była lepsza, wygrała 7-6. Choć początkowo wydawało się, że Maja wygra znacznie szybciej, w pewnym momencie prowadziła nawet 5-1. O tym jednak zapominamy. Set wygrany dla Polki i to jest najważniejsze. Przed chwilą rozpoczęła się druga partia. Mocno trzymamy kciuki za Maję Chwalińską. A bez względu na końcowy rezultat, tegoroczny French Open jest już turniejem życia dla 24-letniej Polki. To tu po raz pierwszy w karierze awansowała ona do ćwierćfinału turnieju wielkoszlemowego. Maji życzymy powodzenia. Emocji nie zabraknie też wieczorem. To za sprawą piłkarskiej reprezentacji Polski, która zagra na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Przemie z Nigerią. To będzie drugi mecz towarzyski w ostatnich dniach polskiej kadry. W minioną niedzielę Polska przegrała we Wrocławiu z Ukrainą 0-2. Selekcjoner reprezentacji

0: momencie wsparcie.
1: Trener Urban nie szczędzi krytyki pod swoim adresem. Reprezentacja nie zakwalifikowała się na mundial, ale zdaniem trenera poczyniła postępy.
0: Rok pracy mojej ja uważam za nieudany, bo nie osiągnęliśmy głównego celu. Jeśli chodzi o samą reprezentację, uważam, że ona się rozwija, mimo tego, że dostaje nam się za przegrany sparing. To jednak uważam, że poszliśmy do przodu i wiemy, co mamy poprawić. Grę defensywną musimy poprawić, bo tracimy zbyt wiele bramek.
1: To jeszcze głos prosto z boiska. Reprezentant Polski Nikola Zalewski zapewnia, że kadra chce grać lepiej.
2: Liczby wyglądają na to, że w obronie trochę tracimy za dużo. Z przodu zdecydowanie lepiej. Mamy tę okazję z Ukrainą. Też pokazaliśmy, że możemy stwarzać sytuacji. Pracujemy teraz na tym zgrupowaniu też trochę więcej na obronę, na środku pola, na pomocy i myślę, że będzie coraz lepiej.
1: Czekamy zatem na gole w wieczornym meczu reprezentacji Polski. Polska zagra z Nigerią, początek o 20:45. W południowej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska, a ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 13:00. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon,
7: kamera,
6: radiowe studio,
7: scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Po reklamie.
9: Tu Polskie Radio 24, jest 12:31.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
9: Od dzisiaj dzieci i młodzież do 16 roku życia musi obowiązkowo korzystać z kasków podczas nawet najkrótszych przejażdżek rowerem lub hulajnogą. My jednak patrzymy na inną stronę właśnie takiej aktywności. Chodzi o ubezpieczenia. Czy na przykład polisa szkolna działa w każdym przypadku, także w wakacje? Czy udział w rajdzie rowerowym wymaga dodatkowego ubezpieczenia? Czy polisa OC w życiu prywatnym jest dziś rozsądnym wyborem? O to zapytamy eksperta już za chwilę. Marek Klapa, zapraszam na saldo. Ale wcześniej ważne informacje ze świata gospodarki. Polak pokieruje Departamentem Europejskim Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Mateusz Szczurek, były minister finansów w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz, obejmie to stanowisko 27 lipca. Mianowanie Mateusza Szczurka ogłosiła szefowa MFW Krystalina Georgiewa. Polak zastąpi Niemca Alfreda Kamera, który przechodzi na emeryturę. Krystalina Georgiewa podkreśliła, że Mateusz Szczurek wyniesie do MFW unikalne połączenie doświadczenia przywódczego i głębokiej znajomości europejskiej polityki gospodarczej. Próbę nielegalnego przewozu odpadów udaremnili podlascy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Były to głównie zużyte części samochodowe i opony. W sumie 25 ton. Przechwycono je podczas kontroli drogowej w pobliżu polsko-litewskiej granicy. Tak informuje rzecznik podlaskiej KAS komisarz Maciej Czarnecki.
10: Suwalscy inspektorzy ochrony środowiska zakwalifikowali ładunek jako odpad niebezpieczny, na którego przewóz wymagane jest m.in. zezwolenie i zgłoszenie w systemie elektronicznego nadzoru transportu SENT.
9: A warto wiedzieć, że za przywóz z zagranicy odpadów niebezpiecznych bez wymaganego zezwolenia grozi od 2 do 12 lat więzienia. Organizatorzy nielegalnego transportu muszą liczyć się z karami finansowymi za brak zgłoszenia w SENT i naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym. A teraz patrzymy na rynki. Co też dzieje się na parkiecie warszawskiej giełdy i trzeba przyznać, że warszawska giełda WIG na przykład i WIG 20 bardzo dobrze zaczęły dzień, a potem zaczęły się prześlizgiwać na linii wczorajszego zamknięcia i w ten oto sposób WIG traci w tej chwili niewiele, bo 0,05%, WIG 20 również niewiele, nawet jeszcze mniej, bo 0,04%, ale

0: Ta sytuacja może się oczywiście zmienić. MWiG 40, równiutkie 0. Rzadko mówimy o tym, że jest idealne 0 na liczniku. No teraz mamy 0,1, właśnie nam wskoczyło. A SWiG 80 na czerwono, 0,62%. To teraz spójrzmy na waluty. Za 1 euro płacimy w tej chwili 4,24 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,65, frank szwajcarski 4,62, a funt brytyjski aktualnie 4,91. To jeszcze ropa naftowa, bo ona drożeje od kilku godzin dość intensywnie. W tej chwili za baryłkę ropy Brent musimy zapłacić $98,44, a zatem widzimy odwrócenie trendu mniej więcej od 24 godzin. Ropa Brent drożeje. Czy przekroczy barierę $100 za baryłkę? O tym przekonamy się być może jeszcze dzisiaj, a jeśli tak, to na pewno o tym powiemy w saldzie o 17:47.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie naszego gościa, a jest nim dzisiaj pan Marcin Broda, redaktor naczelny miesięcznika ubezpieczeniowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To zanim o tych ubezpieczeniach, to o tych kaskach wspomnijmy. Dzisiaj ważny dzień, ważny moment. Dzieci, młodzież bez kasku już no, nie mogą wyjechać nawet na najkrótszą wycieczkę rowerową czy przejażdżkę hulajnogą.
2: Ja myślę, że sama data niewiele zmieni. Myślę, że znaczna część rodziców już wcześniej o tych kaskach pomyślała i jak ja widziałem, szczególnie w większych miastach, ale też już bardzo często w mniejszych ośrodkach, mniejszych miasteczkach, na wsiach, to znakomita część dzieciaków w tych kaskach jeździła. Ja sam pamiętam, za mojego dzieciństwa nikt o kaskach nie myślał, ale wtedy też ruch był trochę inny też drogi, więc myślę, że to jest dobre zabezpieczenie na pewno na ten moment.
0: Ma pan rację i na pewno w czasach naszego dzieciństwa nikt specjalnie o ubezpieczeniach nie myślał, takich dedykowanych dla rowerzystów, a może takie dalej nie są potrzebne? Nie wiem, dowiemy się teraz, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe, czy faktycznie taka aktywność rowerowa, czy aktywność na hulajnodze dzieci wymaga w pana ocenie jakiegoś dodatkowego do ubezpieczenia, bo przecież pamiętajmy, że dzieci, znakomita większość dzieciaków ma te polisy szkolne zawierane na początku roku szkolnego i to jest polisa na 12 miesięcy, a zatem wakacje też obejmuje.
2: Ja generalnie, i to jest chyba, to dotyczy nie tylko rowerów, ale właściwie wszystkich aktywności. I większość osób z ubezpieczeń będzie przeciwnikami takich bardzo wyjątkowych polis tylko na rower. Mhm. Powinniśmy się siebie, swoje dzieci zabezpieczać po prostu właśnie na cały jakiś okres, niezależnie od tego, czy akurat poszły na rower, czy grają w piłkę, a może jeszcze jakieś tam inne aktywności wykonują, może ktoś pływa, może jakaś łódka, no tych rzeczy, które możemy teraz robić jest bardzo dużo, a najwięcej wypadków zdarza się w domu albo w szkole, ale niekoniecznie przy jakichś aktywnościach, tylko przy poślizgnięciu na przysłowiowej podłodze. I to są oczywiście urazy typu jakieś zwichnięcia, jakieś złamane ręce, złamana noga i nie kończą się jakimiś bardzo poważnymi urazami. Za to one mogą się zdarzyć właściwie w każdym momencie. Więc nie wyróżniałbym w jakiś specjalny sposób tego roweru, tylko po prostu ubezpieczał się na cały czas. I tutaj akurat to wymienione ubezpieczenie szkolne, jeśli zostało dobrze zawarte, jeśli rzeczywiście zostało zawarte na te 12 miesięcy i na 24 godziny, znakomita większość dostępnych w tej chwili pakietów tak właśnie działa. Ma tam też elementy właśnie uprawiania sportu, czy nawet treningów, no bo możemy zapisać dziecko do jakiejś szkółki piłkarskiej i tam też właśnie może coś się zdarzyć. To jest oczywiście dobre rozwiązanie, o ile, bo to chyba jest najczęstszy błąd wielu rodziców, nie przyjmuje.

0: przyoszczędziliśmy, tak w cudzysłowie mówiąc, na składce i wybraliśmy odpowiednią sumę ubezpieczeń.
1: No właśnie, ta suma ubezpieczeniowa jest kluczowa, dlatego że znamy takie przypadki, że zdarzył się uraz, wypadek, czy w szkole, czy po szkole, czy na wakacjach. Ta polisa zadziałała, ale to odszkodowanie było, nie chcę powiedzieć śmiesznie niskie, ale było symboliczne.
0: Tutaj to jest tylko i wyłącznie kwestia wyboru. Możemy, czy to zrobimy rzeczywiście we wrześniu, bo to jest taki najbardziej tradycyjny sposób zawierania. Teraz zresztą już chyba około połowy rodziców nie zawiera w samych szkołach tego ubezpieczenia, tylko gdzieś na jakimś portalu albo u agenta ubezpieczeniowego. Już to się bardzo mocno przeniosło właśnie poza szkołę. Zresztą szkoły niekoniecznie, nie wszystkie chcą brać na siebie odpowiedzialność wyboru na przykład jakiegoś pakietu, czy wyboru konkretnego ubezpieczyciela, bo to właśnie najczęściej tak wyglądało, że był jeden konkretny ubezpieczyciel w szkole do wyboru. Taki znów tutaj ten cudzysłów. I wszyscy musieli z niego skorzystać, więc bardzo wielu rodziców już teraz korzysta z innych ofert. Za to to też jest tak, że ten wrzesień to jest taki symbol. W każdej chwili można taką umowę ubezpieczenia zawrzeć. Jeżeli wejdziemy na portale czy większości zakładów ubezpieczeń, czy wyspecjalizowanych pośredników, którzy takie polisy sprzedają, no to w każdej chwili taką umowę można zawrzeć.
1: Na co powinniśmy zwrócić uwagę poza sumą ubezpieczenia?
0: Tak naprawdę, jeżeli dziecko nie robi jakichś specjalnych rzeczy, czyli na przykład nie ma jakiegoś bardzo wyczynowego uprawiania sportu albo w jakiejś bardzo nietypowej i niebezpiecznej dyscyplinie typu wspinaczka sportowa albo wspinanie się w ogóle w górach, skoki spadochronowe. Dzieci to też są rzeczy, które dzieciaki mogą robić. To znakomita większość pakietów będzie wystarczająca. One się będą różniły tak naprawdę szczegółami, jakimiś definicjami, czy na przykład ugryzienie psa to jest tylko zadrapanie, czy tam musi być penetracja, czy przebicie skóry, no to są
1: rana kąsana, takie, to się fachowo chyba nazywa.
0: Takie drobiazgi i tak naprawdę to, co powinniśmy wybrać, to jest ta suma ubezpieczenia i ja z reguły mówię, że powinna być najwyższa, na jaką nas stać. Bo nie są problemem drobne urazy, gdzie potem dziecko niemalże nawet cieszy się, że złamało rękę i dostało w jakąś grę, czy w iPada, czy
1: albo inne urządzenie, tak, to niekoniecznie inne nazwy tak, musimy tak, przepraszam, wymieniać, bo można wszystko kupić, tak, ale można też zaoszczędzić, ale bardzo często jest właśnie takie bezcenne, także to
0: najważniejsze,
1: nie można tak
0: jest, najważniejsze są poważne urazy, gdzie rzeczywiście mamy wysokie potem koszty leczenia, rehabilitacji bardzo często. I na sumę ubezpieczenia z tej perspektywy powinniśmy patrzeć. Przy czym tutaj to jest jedna możliwa opcja. Możemy zawrzeć dla dziecka ubezpieczenie szkolne. Ale teraz druga opcja, i ona będzie ważna również przy tym rowerze, to jest ubezpieczenie domu i mieszkania. I tam w pakietach mieszkaniowych bardzo często wielu ubezpieczycieli już teraz też proponuje rozszerzenie nie tylko ubezpieczenie samego mieszkania, ale właśnie o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich członków rodziny. Czyli i dla nas, i dla naszych dzieci. Więc to znowu z kolei przy takim rozszerzonym ubezpieczeniu domu i mieszkania będzie, czy może być bardzo dobra opcja. Możemy zresztą, jeżeli chodzi o ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, mieć obie umowy. Możemy i u dziecka ubezpieczyć w tej szkolnej polisie i możemy mieć ubezpieczone w domu. Wtedy w razie zdarzenia te sumy się dodają. Znaczy dostaniemy i z jednej, i z drugiej polisy pieniądze. To ubezpieczenie w pakiecie domowym

0: jest też o tyle ważne, że poza samymi naszymi zdarzeniami, które gdzieś tam na rowerze mogą nas dotknąć i mogą skutkować jakimiś kosztami związanymi ze zdrowiem czy uszczerbkiem zdrowia, będzie też sytuacja, kiedy to my komuś spowodujemy szkodę. My wjedziemy, my rozbijemy, my spowodujemy jakiś wypadek, czy to innego rowerzysty, czy nawet spowodujemy wypadek drogowy. I wjeżdżając, nie wiem, choćby na czerwonym świetle i zostaniemy uznani wyłączną, będziemy obciążeni wyłączną winą za takie zdarzenie. Nie chciałbym tutaj dokładnie wchodzić w rozdzielenie, kto za co płaci. W każdym razie też jeżdżąc rowerem musimy sobie zdawać sprawę, że możemy komuś wyrządzić szkodę. I ten element odpowiedzialności cywilnej najłatwiej będzie pokryć właśnie również przy ubezpieczeniu domu i mieszkania, bo tam właściwie w większości znowu pakietów będzie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. My najczęściej je wiążemy, że jak komuś zalejemy mieszkanie na dole, to z tego jest pokrywane, ale tam też jest najczęściej opcja pokrycia wszelkich szkód, które my albo jakiś domownik wyrządzi gdzieś tam w swoim życiu. I ta umowa tutaj też będzie bardzo, bardzo ważna.
1: Doskonale, że pan o tym wspomniał, bo faktycznie zawieramy umowy ubezpieczenia domu i mieszkania i nie wczytujemy się, a czasami tam w pakiecie rzeczywiście jest taka opcja i warto o tym wiedzieć, warto to sprawdzić nawet teraz w czasie audycji.
0: Te
1: czy
0: umowy
1: audycji.
0: Ubezpieczenia domów, mieszkań są już u większości tych głównych ubezpieczycieli. To są takie wszystko mające pakiety. Dobry agent ubezpieczeniowy, jeżeli z nim porozmawiamy, na pewno dobierze taki zakres dla nas, który będzie najbardziej odpowiedni. Bo tam można zrobić wszystko. I ten dom i mieszkanie, i fotowoltaikę, jak ktoś ma na dachu, bo to jest traktowane jako odrębne ryzyko. I to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, a nawet pewne część ubezpieczycieli ma tam pokrycie pewnych ryzyk chorobowych w tych pakietach dla domowników. Mamy tą odpowiedzialność cywilną dla domowników. Bardzo, bardzo, oczywiście elementy też kradzieżowe, bo to też się zdarza. Bardzo, bardzo różne rzeczy i w tej chwili te pakiety są zbudowane niemalże jak z klocków i ja jestem daleki od tego, żeby każdemu polecać tam sprawdzanie, co dokładnie może mieć, bo czasem trudno się w tych wszystkich warunkach zorientować, ale rozmowa z dobrym agentem ubezpieczeniowym pomoże. Składki za te dodatkowe ryzyka to jest kilkanaście złotych rocznie, w związku z czym tyle, co nie wiem, połowa łubianki truskawek. Mm-hmm.
1: Ale warto o tym pamiętać, bo tak, jeżeli chodzi o poruszanie się po drogach samochodem, to mamy obowiązkowe ubezpieczenie OC. Nieraz o tym mówimy u nas na naszej antenie i przypominamy. Natomiast jeżeli chodzi o rower, to tutaj sytuacja jest dość skomplikowana, bo możemy wyobrazić sobie sytuację, że 6-letnie dziecko na swoim dziecięcym rowerku rozpędzi się na alejce osiedlowej i uderzy w luksusowy samochód naszego sąsiada, rysując lakier albo urywając lusterko. I nagle się okazuje, że to my jako rodzice jesteśmy zobowiązani do pokrycia szkody. No i ta szkoda może wynieść kilkanaście tysięcy złotych albo jeszcze więcej. To naprawdę no ułamek sekundy.
0: Jeden z regresów, bo najczęściej będzie to najpierw zrobione z ubezpieczenia autokasko posiadacza
1: początek
0: tego pojazdu, a potem właśnie będzie regres. Jeden z najwyższych regresów, o którym ja wiem, no sięgnął prawie 600 tysięcy złotych.
1: Naprawdę? Taki regres? A to było związane z...
0: No to był aktywnością? Rzeczywiście bardzo dobry samochód, który dokładnie... To akurat nie było dziecko, to była osoba dorosła, ale tam było urwane lusterko, uszkodzony błotnik, wybita szyba, szlaczki jakieś, popękania na przedniej szybie. Wszystko to było do wymiany.

0: No nie będę tutaj zgodnie
1: oczywiście,
0: co...
1: Ale 600 tysięcy złotych, to umówmy się, to jest kwota, która może doprowadzić do bankructwa wielu
0: to
1: z nas.
0: To jest kredyt, drugi kredyt hipoteczny, tak? Dla bardzo wielu osób. Tak.
1: I teraz tak, jedno ubezpieczenie, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, te kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych i już by sprawy nie było. To znaczy ten ciężar
0: płaciłby,
1: tej kwoty...
0: Płaciłby ubezpieczyciel w OC w życiu prywatnym, czyli najczęściej właśnie z tego pakietu ubezpieczenia domu, mieszkania.
1: Mm-hmm. Czyli ja tak się zastanawiam, może to taki obowiązek powinien być na dobrą sprawę.
0: Były prowadzone w prace, czy było rozważone obowiązkowe ubezpieczenie rowerzystów, za to tutaj jest bardzo ciężko wykonać to, no bo właściwie w każdej chwili każdy z nas niemalże może wsiąść na rower i pojechać. Mamy, przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że jak kupujemy to OC komunikacyjne, to tam ubezpieczony jest samochód i jest to bardzo wygodne rozwiązanie, bo właśnie do samochodu jest przypisana ta polisa, formalnie do posiadacza pojazdów, ale pokrywa każdą osobę, która tym pojazdem będzie jechała, nawet złodzieja, to jest też ciekawostka, jak złodziej wyrządzi szkodę, to właśnie z tej polisy OC komunikacyjnej tegoż samego samochodu ewentualne szkody będą pokrywane. Będzie potem regres do tego złodzieja, jak go złapią, ale będzie. Przy rowerach byłoby to znacznie trudniejsze do zrobienia, co de facto by niemalże zmuszało nas, żeby każdy z nas albo rejestrować rowery, albo żeby każdy z nas takie ubezpieczenie na siebie znowu wykupił. Więc technicznie jest to znacznie trudniejsze do zrobienia, a na szczęście, bo my tutaj oczywiście mówimy o takich wypadków rowerowych jest dużo. Ja akurat mieszkam niedaleko jednej z takich bardzo popularnych ścieżek rowerowych i dość regularnie widzę tam jakieś wypadki, a nawet karetki, które przyjeżdżają do tych rowerzystów, którzy najczęściej po prostu się zdarzyli. Ale nie ma tego też aż tak bardzo dużo. To zresztą wyraźnie widać po składkach. No, za takie ubezpieczenie, gdyby chcieć je zawrzeć indywidualnie, to jest koszt rzędu dosłownie kilkunastu złotych rocznie, więc no ryzyko nie jest na szczęście bardzo duże. To nie jest tak, że my co chwila na tym rowerze nam się coś może stać. Za to no niestety ze względu na to, że no nie jesteśmy w żaden sposób chronieni. Jeżeli rzeczywiście następuje jakiś większy wypadek, czy zderzenie pomiędzy rowerzystami, czy zderzenie z pojazdem, no to skutki mogą być po prostu bardzo nieprzyjemne.
1: A jeżeli mówimy o takim uprawianiu sportu, czy w klubie, czy też indywidualnie na różnego rodzaju zawodach dla dzieci, młodzieży, to może być na przykład kolarstwo górskie. Ja się tak zastanawiam, gdzie przebiega granica między właśnie takim standardowym ubezpieczeniem, a gdzie rzeczywiście powinno być ubezpieczenie dotyczące, nie wiem, sportów ekstremalnych albo w ogóle sportów.
0: To jest w Polsce bardzo trudny temat, bo dotyczący zresztą i tych wyczynowo uprawiających sport dorosłych i dzieci. Mhm. Niestety bardzo często kluby, a też organizatorzy takich wydarzeń nie dbają dość mocno o zabezpieczenie finansowe. Mówiąc wprost, o ubezpieczenie tych, którzy występują, tych zawodników, którzy biorą udział. Niezależnie, czy to jest w pełni profesjonalna jakaś liga, jakieś mistrzostwa, czy to są przysłowiowi trampkarze. To dotyczy zresztą nie tylko rowerów, ale właściwie każdej aktywności sportowej, a urazy tam mogą się zdarzyć rzeczywiście bardzo poważne. Większość klubów, większość organizacji sportowych, chcąc jak najbardziej zmniejszyć koszty, po prostu na ubezpieczeniach oszczędza. Efekt niestety widzimy od

0: czasu do czasu, kiedy zdarzy się poważny wypadek. Mamy całą rzeszę profesjonalnych sportowców, którzy ulegli poważnemu wypadkowi, czy w czasie treningu, czy w czasie zawodów, i wtedy błyskawicznie robi się wokół nich pustka. Nikt im nie chce pomagać, a zwykłe ubezpieczenia bardzo często wtedy nie działają, bo jest ta granica, co jest takim amatorskim uprawianiem sportów, że jedziemy sobie z rodziną na wycieczkę rowerową, a gdzie już zaczynają się albo regularne treningi, albo starty. Jeżeli jesteśmy w klubie sportowym, jeżeli jesteśmy już, jest tam za tym jakaś organizacja, bardzo często może to być już z tych standardowych umów wyłączone, albo dodatkowo płatne, bo to też zależy od konstrukcji tego produktu. I tu znów moja porada, najlepiej pogadać z agentem ubezpieczeniowym, który będzie dokładnie wiedział, znał produkty, które sprzedaje, jednego, drugiego, trzeciego, piątego ubezpieczyciela, będzie wiedział, jak te zakresy wyglądają, będzie wiedział, że u tego ubezpieczyciela to jest włączone, u tego ubezpieczenia trzeba dodatkowo zapłacić i tak dalej. I najlepiej to z nim przegadać, mówiąc, co robimy nietypowego, niestandardowego, bo te wszystkie rzeczy, które robimy w standardzie, będą pewnie w tej standardowej umowie. Za to te dodatkowe rzeczy, ponad standard, jak coś robimy, trzeba z agentem ubezpieczeniowym po prostu przegadać.
1: Czyli na przykład startujemy w zawodach, wyścigach na jednym kole roweru.
0: To nie muszą być na jednym kole, to mogą być zwykłe wyścigi rowerowe, to mogą być jakieś treningi rowerowe, to może być downhill, który też jest postrzegany jako takie niebezpieczne rzeczy. No, zresztą nie polecałbym może dla młodszych dzieci, ale no, mamy skoki z tymi skafandrami, gdzie latają wingsuit, tak? I tam możliwość urazu jest gigantyczna. To wszystko da się ubezpieczyć, tylko trzeba o tym z agentem ubezpieczeniowym najlepiej porozmawiać i z reguły będzie w stanie odpowiednie rozwiązanie zaproponować. I trzeba pamiętać zawsze o sumie ubezpieczenia na to najgorsze możliwe zdarzenie, jak naprawdę zajdzie poważny wypadek. Nie jak mamy złamany, nie wiem, paluszek, czy nawet rękę, bo to nam się zrośnie, tylko jak mamy rzeczywiście bardzo poważny jakiś uraz.
1: I wtedy pieniądze są bardzo potrzebne. I właśnie po to się ubezpieczamy. Pan Marcin Broda, redaktor naczelny miesięcznika ubezpieczeniowego, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja tylko przypomnę, że to był magazyn Saldo. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę.

0: wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
1: Czym zajmują się położne poza odbieraniem porodów? I co możemy stracić, jeśli w życie wejdą planowane zmiany w kształceniu położnych? O tym porozmawiam w najbliższej audycji Do Pomyślenia, dzisiaj o 22.06. Moim gościem będzie położna Klaudia Nil-Atmadża. Ewelina Kamińska, zapraszam do pomyślenia.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Brakuje niewiele. Maja Chwalińska o krok od półfinału Wielkiego Szlema w Paryżu. Z Chin do Polski ciężko chora Polka w drodze do kraju w transporcie pomaga wojsko. Sprawdzimy też weekendowe plany Polaków. Rozpoczyna się długi czerwcowy weekend. Na początek korty Rolanda Garrosa, bo emocje w meczu z udziałem Polki sięgają zenitu. Maja Chwalińska gra z Rosjanką Anną Kalińską. Stawka jest bardzo wysoka, to awans do półfinału Wielkiego Szlema. Jak na razie bliżej osiągnięcia tego celu jest Maja Chwalińska. Polka wygrała po tiebreaku pierwszego seta 7-6, a w drugim w tej chwili 5-2, także dla Polki. Do półfinału brakuje już bardzo niewiele. Dodajmy, że Maja jeszcze nigdy nie dotarła do tego etapu turnieju. Trzymamy kciuki. Do wrocławskiego szpitala trafi Polka, która wraca do kraju z Chin na pokładzie specjalnego medycznego samolotu. Klaudia od kwietnia jest w śpiączce związanej z poważnymi powikłaniami po usunięciu guza jajnika. W transporcie do Polski pomaga Ministerstwo Obrony Narodowej. Do przejęcia Klaudii są już gotowi lekarze.
2: Nasza karetka jedzie na lotnisko. W składzie zespołu jest lekarz, jest ratownik medyczny i kierowca. Następnie na oddziale już jest przygotowane łóżko z oprzyrządowaniem. Będzie poddana diagnostyce medycznej tutaj już po wylądowaniu. Część dokumentacji już jest w trakcie analizy naszych lekarzy. Bezwzględnie tak i tak będzie tutaj od początku diagnozowana według tutaj już naszych procedur.
1: Mówił rzecznik Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu Jan Kutny. Rodzina Klaudii zbierała pieniądze na jej transport do Polski, ale dzięki pomocy wojskowych cała kwota ze zbiórki trafi na pokrycie kosztów leczenia w Chinach i rehabilitację w kraju. Dwie osoby zatrzymane po gwałtownych protestach w angielskim Southampton. Demonstracje wybuchły po publikacji nagrań z interwencji policji wobec Henry'ego Nowaka. To 18-letni Polak zamordowany w grudniu przez 23-letniego napastnika. Wezwana wtedy na miejsce policja zatrzymała nie sprawcę, tylko ofiarę. Mimo że Henry wielokrotnie powtarzał, że jest ranny i nie może oddychać. Relacja Anny Rączkowskiej.
3: Brytyjska minister do spraw policji Sarah Jones poinformowała, że jedna z zatrzymanych osób jest podejrzana o napaść na policjanta, a druga o posiadanie niebezpiecznego narzędzia. Jak dodała, śledczy analizują nagrania z mediów społecznościowych i policyjnych dronów. Możliwe są aresztowania. Rząd potępił akty przemocy, podkreślając jednocześnie, że mieszkańcy mają prawo do pokojowego protestu. Sarah Jones zaapelowała także o uszanowanie stanowiska rodziny Henry'ego Nowaka, która prosi, aby tragedia nie prowadziła do dalszych podziałów i napięć. Wielu uczestników protestu domagało się odpowiedzi na pytania dotyczące zachowania policjantów. To, co spotkało Henry'ego, nigdy nie powinno się wydarzyć. Jako matka, która sama straciła syna, uważam, że ani rząd, ani policja nie poradziły sobie z tą sprawą właściwie, powiedziała brytyjskim mediom jedna z uczestniczek protestu. Kobieta dodała, że wielu mieszkańców oczekuje pełnego wyjaśnienia zachowania funkcjonariuszy i większej przejrzystości śledztwa.
1: I tyle z Londynu od Anny Rączkowskiej. Szybko wypłacimy zasiłki. Taką deklarację na Opolszczyźnie złożył szef MSWiA, minister odpowiedzialny za służby specjalne Tomasz Siemoniak, były szef MSWiA. Chodzi o miejscowość Bal

0: Cerzowice i straty po przejściu trąby powietrznej. Kilka dni temu silny wiatr uszkodził tam 18 budynków, w tym 11 domów.
1: Pani wojewoda od razu była na miejscu, potem była drugi raz, żeby się upewnić, czy wszystkie działania są podejmowane. Marszałek, wojewoda są w kontakcie z burmistrzem, z władzami, ze starostwem, także bardzo szybko te zasiłki będą wypłacane, te pierwsze, a potem szacowanie szkód i pomoc dla mieszkańców, także chciałbym za to bardzo podziękować.
0: I tak mówił minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Według IMGW trąba powietrzna, która w sobotę przeszła przez Balcarzowice, miała siłę F2 w międzynarodowej skali Fujity. Porywy wiatru przekraczały 200 km na godzinę. Na dziś synoptycy zapowiadają kolejne groźne zjawiska i to w wielu regionach. Szczegóły w prognozie pogody tuż po informacjach. W góry, a może nad Bałtyk? Na koniec pytamy o plany Polaków na długi czerwcowy weekend. Od jutra to nawet 4 dni odpoczynku, pod warunkiem, że wzięliśmy wolne w piątek. Dworce w całym kraju od rana zapełniają się podróżnymi, tak jest między innymi na dworcu Warszawa Zachodnia.
2: Do Zakopanego. Spotkanie ze znajomymi po latach.
3: Odpoczynek i pisanie pracy na studia.
4: Czyli nie chodzenie po górach?
3: Nie, niestety nie ma być pogoda. Jadę sama, więc tak trochę niezbyt bezpiecznie.
5: Do Zakopanego.
6: Jadę na wyjazd jogowy. Jak gdyby wszystko zależy od pogody, będziemy chodzić po górach. Trochę jogi, trochę góry.
0: Nieważne jak, ważne by odpocząć, a wracając na dworzec zachodni w Warszawie, zdecydowana większość pociągów odjeżdża stamtąd punktualnie. Tylko pojedyncze pociągi mają niewielkie opóźnienia.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Zanim prognoza pogody, pilna i bardzo ważna informacja z Paryża. Maja Chwalińska zagra w półfinale wielkoszlemowego turnieju French Open. Polka pokonała Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3. Wielki sukces Mai Chwalińskiej, oczywiście Polce. Gratulujemy. A teraz już prognoza pogody. Ciemne chmury zbierają się nad Polską i to dosłownie. W prognozie są burze z silnym wiatrem i gradem. Najmocniej popada w pasie od Pomorza przez Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, aż po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Tu aktualne są alerty IMGW. Uważajmy i sprawdzajmy prognozy pogody. Temperatura maksymalna od 17 stopni na zachodzie do 27 miejscami na wschodzie.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Połczynie Zdroju, to zachodniopomorskie, jest umiarkowana. Do 15 warto skorzystać z nadwyżki prądu w sieci. Trwają tak zwane zielone godziny.
7: Klimat. Reklama.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Po reklamie. Autopromocja.
11: Odliczanie od kapitału emerytalnego kwot wypłaconych z tytułu wcześniejszej emerytury jest niedopuszczalne, więc emerytowi należy się odszkodowanie i podwyżka świadczenia na przyszłość. Taki wyrok sądu daje wielu emerytom szansę na walkę o swoje pieniądze. Jednak muszą ją toczyć indywidualnie, a dla wielu jest to zbyt trudne. Ustawa, która rozwiązywałaby problem, jest gotowa, ale cały czas nie jest procedowana. Czy warto indywidualnie iść do sądu? To jeden z tematów audycji Portfel Seniora już w czwartek, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
12: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat.
4: czy można

0: ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: 9 minut temu minęła godzina 13 i to jest bardzo dobry dzień dla wszystkich kibiców tenisa i wszystkich kibiców w ogóle w Polsce. Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską 7-6, 6-3 w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Melduje się nasza 24-letnia reprezentantka w półfinale tego prestiżowego turnieju. Wielki sukces. W tej chwili pani Maja Chwalińska udziela krótkiego wywiadu na kortach w Paryżu po tej wygranej, po tym zwycięstwie w ćwierćfinale. Nie widać po niej trudów tego turnieju, nie widać po niej zmęczenia, widać tylko radość i ogromną satysfakcję. Widać także na trybunach radość polskich kibiców. My także bardzo się cieszymy z sukcesu Mai Chwalińskiej i nieustająco trzymamy kciuki za naszą reprezentantkę, tym razem na etapie już półfinału French Open.
1: Komentarz.
2: A komentować będziemy sprawy międzynarodowe. Połączona z nami pani profesor Malina Kaszuba, ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet w Siedlcach. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Drony zaatakowały terminal naftowy w Petersburgu. Startuje tam forum z udziałem Putina, informuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To jest odwet za to, czego świadkami byliśmy wczoraj, między innymi w Kijowie?
3: No, trzeba wziąć pod uwagę, że teraz mamy do czynienia już z typową wojną na wyniszczenie po obu stronach. Ukraina przejęła inicjatywę, mając przewagę technologiczną i mając zdolność do uderzania w głąb terytorium Rosji. I z całą pewnością każdy atak Federacji Rosyjskiej skierowany przeciwko infrastrukturze ukraińskiej, ludności cywilnej, będzie się spotykał z tego rodzaju odpowiedziami. Trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę, że ta przewaga technologiczna dzisiaj jest po stronie Ukrainy.
2: To forum, o którym wspomniałam w Petersburgu, nazywane rosyjskim Davos z udziałem rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, to także ma znaczenie propagandowe ze strony Ukrainy, władz ukraińskich. Oni będą to w ten sposób wykorzystywać. Jaki to jest także sygnał wysyłany do rosyjskiego społeczeństwa?
3: Oczywiście to jest sygnał propagandowy, który ma pokazać, że Rosja nie jest bezpieczna, że znajduje się w sytuacji, kiedy Ukraina może z powodzeniem atakować rosyjskie cele. Proszę pamiętać, że Władimir Putin, organizując tego rodzaju działania, jak ten szczyt w Petersburgu, on z jednej strony próbuje przekazać informacje do społeczeństwa rosyjskiego, nic się nie dzieje, Rosja funkcjonuje normalnie, współpracujemy, czyli nie jesteśmy wyłączeni jakby ze współpracy międzynarodowej. To jest ten wewnętrzny komunikat, a ten zewnętrzny komunikat jest no bardzo tożsamy, czyli krótko mówiąc, za wszelką cenę Putin chce pokazać, że jest w grze, że mimo toczącej się wojny, licznych sankcji, z którymi gospodarka rosyjska musi się mierzyć, na co dzień realizuje swoją politykę, istnieje w przestrzeni międzynarodowej. Zatem to jest taki silny policzek dla Putina, ponieważ to pokazuje, że Rosja jest coraz bardziej odsłonięta i że przewaga rosyjska, z którą mieliśmy do czynienia przez kilka lat toczącej się wojny, dzisiaj w sposób wyraźny topnieje na rzecz Ukrainy.
2: Rzeczywiście komentatorzy, którzy obserwują to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, wskazują na to, że te wzmożone ataki na ludność cywilną w Ukrainie, ataki rosyjskie, to może być skutek tego, że, no, mówiąc kolokwialnie, na froncie Rosjanom nie idzie aż tak dobrze, jakby tego oczekiwali. W ten sposób chcą zaznaczyć swoją obecność i gdzieś zaznaczyć także swoją przewagę. A być może jest tak, pani profesor, że gdzieś na horyzoncie widać już wznowienie tych rozmów negocjacji pokojowych.

0: albo chociaż negocjacji o trwałym rozejmie w Ukrainie i każda ze stron, szczególnie Rosjanie tutaj, chcą wygrać dla siebie jak najlepszą tę pozycję negocjacyjną.
1: Zacznijmy od tego, że ofiary w ludności cywilnej są charakterystyczne dla współczesnych konfliktów zbrojnych. To znaczy znamienne jest to, że 80% ofiar współczesnych konfliktów zbrojnych to są niestety osoby cywilne i w przypadku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego to się oczywiście potwierdza. Faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, że Rosjanom, tak jak pani powiedziała, na froncie nie idzie. Ofensywa wiosenna nie udała się. Ukraińcom udało się przetrwać zimę niezwykle trudną, tymi masowymi atakami na infrastrukturę energetyczną. Po raz pierwszy bodajże od 24 roku Ukraińcy odzyskali bodajże 113 km kwadratowych terenu. To są wszystko okoliczności, które pokazują słabnącą Rosję, słabnące zdolności rosyjskich sił zbrojnych, a co najważniejsze, koszty tej wojny, zwłaszcza koszty osobowe dla Rosji są ogromne. Wedle szacunków Rosjanie tracą 35 tysięcy żołnierzy miesięcznie. Chcieliby osiągnąć poziom 50 tysięcy, bo gdyby taki poziom osiągnięto, to zdolności mobilizacyjne rosyjskie po prostu by się załamały. I teraz w tych okolicznościach to też jest dosyć specyficzne. Rosjanie nigdy nie unikali ataków na ludność cywilną, traktując po prostu taką aktywność jako metodę prowadzenia wojny, chociaż zgodnie z prawem międzynarodowym ona jest zwyczajnie zabroniona. Niemniej jednak przy tak dużych stratach na froncie faktycznie traktują ataki na ludność cywilną jako pewien rodzaj wyjścia z tej trudnej sytuacji. Skoro na froncie im nie idzie, to próbują osłabić morale Ukraińców zmęczonych trwającą od kilku lat wojną.
0: I słyszymy o kolejnych ofiarach, o kolejnych zabitych i o kolejnych rannych. Pani profesor, i słyszymy także apele ze strony Ukrainy i takie informacje, które stamtąd docierają, że powoli kończą się te pociski do systemów Patriot, które stanowią jedyną tarczę przed tymi pociskami balistycznymi, które nadlatują ze strony Rosji. Portal Kyiv Independent pisze o tym, że nawet jest list skierowany do prezydenta Stanów Zjednoczonych, do Donalda Trumpa, napisany przez Wołodymyra Zełenskiego, w którym to poinformował go o coraz większym niedoborze systemów obrony przeciwlotniczej w Ukrainie. Czy Ukraina będzie w stanie obronić się przed tym zmasowanym atakiem ze strony Rosji, która nie liczy się z kosztami, w żadnym sensie tego słowa, bez amerykańskiej pomocy?
1: Na pewno Ukraina znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Trzeba pamiętać o tym, że dzisiaj ta wojna, jakby ciężar za kontynuowanie walki przez Ukraińców przejęła Europa. Dlatego, że od momentu, kiedy Donald Trump właściwie oznajmił, że wycofuje się z takiego zarządzania tym konfliktem, to sytuacja się zwyczajnie skomplikowała. Sytuację Ukrainy skomplikowała też wojna, którą rozpoczęły Stany Zjednoczone wespół z Izraelem przeciwko Iranowi, bo ten konflikt wymagał faktycznie dużych nakładów ze strony Amerykanów dotyczących ochrony przeciwlotniczej zarówno państw Bliskiego Wschodu, które współpracowały ze Stanami Zjednoczonymi. I to też powodowało, że prowadzono nawet przesunięcia tych systemów z innych rejonów globu, gdzie one były rozmieszczone. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę ten poziom zaawansowania technologicznego dotyczącego dronów, 95% dronów dzisiaj Ukraińcy produkują już samodzielnie. Te drony są bardzo skuteczne, jeżeli chodzi o eliminowanie przeciwnika z pola walki. Oczywiście problemem będzie niedobór systemów obrony przeciwlotniczej, Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że mamy do

0: czynienia z konfliktem asymetrycznym, gdzie właśnie uderzenia dronowe odgrywają szczególną rolę. Sądzę, że zresztą też są, takie są też oceny ekspertów, że Ukraina zdoła wytrwać w tym starciu z Rosją. Problemem dla Ukrainy są również kwestie dzisiaj gospodarcze, tak? Bo i Rosjanie wiedzą o tym, że Ukraina, że tak powiem, na takim ostatnim tchnieniu próbuje wytrwać. Te ataki na infrastrukturę energetyczną, prognozowany wzrost gospodarczy obniżyły do 1,5%. Są problemy, zmniejszyła się znacząco populacja ludzi czynnych zawodowo w Ukrainie. Zatem to wszystko są, to znaczy chcę powiedzieć tak, że w mojej ocenie, z punktu widzenia militarnego, Ukraina sobie poradzi. Odrębną kwestią są problemy gospodarcze, trudności w utrzymaniu dobrze funkcjonującego państwa w warunkach wojennych, no i pewne słabnące morale społeczeństwa, ale ono nie wynika ze zmęczenia wojną, tylko wynika z takiego poczucia, rosnącego poczucia niesprawiedliwości. Między innymi dochodzą tutaj do głosu kwestie powszechnej korupcji i troszkę zmiana stylu rządzenia przez Załańskiego, który określa się mianem bizantyjskiego. Znaczy, tutaj jest cały splot czynników, które de facto zadecydują o tym, że w jaki sposób Ukraina sobie poradzi w tym konflikcie. Natomiast władze ukraińskie faktycznie szykują się jeszcze na mniej więcej 2 lata prowadzenia walki z Rosją. I perspektywa jest taka, że Ukraińcom się uda wyjść w cudzysłowie obronną ręką, bo oczywiście będzie to państwo bardzo osłabione, bardzo zniszczone, ale mimo wszystko Rosjanom nie uda się Ukrainy pokonać.
1: Mimo tej zapowiadanej dodatkowej, kolejnej mobilizacji w Rosji, bo o tym także słyszymy, że jest taka możliwość.
0: Tak, mimo tej zapowiadanej kolejnej mobilizacji, dlatego że te straty ludzkie po stronie rosyjskiej są bardzo znaczące. To już wspomniałam o jakby wielkości tych strat szacowanych miesięcznie. Tutaj bardzo skuteczny jest system dronów, które są niewykrywalne dla rosyjskich systemów takich przeciwdronowych i które uśmiercają rosyjskich żołnierzy właściwie w takiej strefie śmierci. A problem polega też na tym, że skutecznie udało się Ukraińcom ograniczyć rosyjską logistykę. Konwoje są ograniczone właściwie do 2 ciężarówek, jakby 2 ciężarówki jednocześnie poruszają się po tym zagrożonym atakami ukraińskimi terytorium. No i Rosjanie, nie mając możliwości zabierania swoich rannych, zwyczajnie zostawiają ich na polu walki. Więc jeżeli ta skuteczność Ukraińców w tym kontekście się utrzyma, to albo będzie z tendencją do zwiększania się, o co oni zabiegają, to w mojej ocenie nawet ta mobilizacja nie jest w stanie skutecznie przenieść, że tak powiem, szali zwycięstwa na korzyść Rosji.
1: Pani profesor, bardzo pani dziękuję za tę analizę, tę rozmowę i ten komentarz. Pani profesor Malina Kaszuba, ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu w Siedlcach, była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję. Dobrego dnia życzę.
0: Dziękuję. Dziękuję państwu. Do widzenia.
2: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
1: A teraz sportowa informacja dnia. Maja Chwalińska w półfinale turnieju w Paryżu. Maciej Tromski, dziennikarz Przeglądu Sportowego z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, witam państwa.
1: Wiem, że ma pan ten przywilej obserwowania tego, co się działo tam na miejscu w Paryżu. Proszę opowiedzieć nam, jakie emocje towarzyszą panu, polskim kibicom, no i samej zawodniczce. Co mówi po wygranym meczu i przed tym starciem półfinałowym, które może to spotkanie dać jej przepustkę do wielkiego finału Rolanda Garrosa?

0: No tak, cały czas dominuje jednak to niedowierzanie, bo no, muszę powiedzieć, że kwalifikacje, te pierwsze trzy mecze, to przecież my już wtedy byliśmy zadowoleni z tego, że Maja Chwalińska zagra w turnieju głównym, po raz pierwszy w turnieju głównym Rolanda Garrosa. Od tego czasu minęło już kolejnych pięć meczów. Maja ma w nogach w tym momencie 8 spotkań. Nie widać tego,
1: w ogóle.
0: Nie widać tego zmęczenia, co jest trudne do uwierzenia. Ona dzisiaj przecież z Rosjanką Anną Kalińską zagrała rewelacyjnie, świetnie poruszała się na nogach. Miała oczywiście ten może trochę dłuższy moment przestoju, kiedy wpuściła do tego meczu, jak to się mówi w nazewnictwie tenisowym, wpuściła Kalińską.
1: Końcówka pierwszego seta, tak?
0: Tak, tak, od stanu wygrywała 5-1, miała piłki setowe, a jednak Rosjanka zdołała wyrównać na po 5. No i wtedy zaczęły się pewne wątpliwości, bo wydawało się, że może ten kryzys fizyczny w końcu naszą tenisistkę dopadł. No ale nie dopadł, w tiebreaku wygrała. Ja uważam, że to był absolutnie kluczowy moment tego meczu, który zdefiniował później też to, co działo się w drugim secie. Rosjanka po prostu... Myślę, że przegrała ten mecz w głowie właśnie w tiebreaku i na samym początku drugiego seta.
1: No rzeczywiście to, co pan mówi o tym, że po Maji Chwalińskiej zmęczenia i trudów tego turnieju nie widać. W tym krótkim wywiadzie, którego udzielała po wygranej jeszcze na korcie. Uśmiechnięta, wyluzowana, szczęśliwa. No też trochę może niedowierzająca swojemu szczęściu i temu sukcesowi, ale no spokojna i taka, no nie chcę powiedzieć wypoczęta, ale no nie wyglądała na taką zawodniczkę, która musiała przez te trudy turnieju w morderczym upale, bo dzisiaj podobno w Paryżu 17 stopni, ale przecież jeszcze do niedawna fala upałów we francuskiej stolicy.
0: Tak. Jeśli chodzi o Maję, Maja jest w takiej specyficznej sytuacji, bo o ile faktycznie tenisistki, które rozpoczynały ten turniej od turnieju w tej drabince głównej, one od razu weszły w turniej w te upały. A jeżeli chodzi o Maję, to Maja właśnie przez to, że grała w kwalifikacjach, w tym tygodniu poprzedzającym, wówczas w Paryżu były bardzo podobne warunki do tych, które obserwujemy teraz. Czyli właśnie kilkanaście stopni, przelotne opady deszczu. Także Maja z jednej strony mogła się trochę przyzwyczaić do tych warunków, które obserwujemy obecnie. Później były te upały, które przetrwała i teraz jakby wraca do tego, co została tutaj po przyjeździe. Faktycznie Maja w tych wypowiedziach pomeczowych nawet nie powiedziałbym, że ona może nie dowierza, ale powiedziała takie fajne zdanie kilka dni temu, że ona po prostu dorosła, bo przypomnijmy, że Maja jest z rocznika Igi Świątek, że ona dorosła do tego, co tutaj się dzieje i po prostu to ją też w jakimś sensie nie zaskakuje, że ona nie paraliżuje jej to, co się dzieje tutaj w Paryżu, a to jest bardzo istotne, bo mieliśmy już mnóstwo takich przykładów w przeszłości, może nie Polek, ale ogólnie takich przykładów, że jednak te zwycięstwa, te kolejne rundy tak wielkich turniejów po prostu później gdzieś plątały nogi tym tenisistkom, po których się takich wyników nie spodziewaliśmy. U Mai tego kompletnie nie widać. Ona rozgrywa te rywalki niewiarygodnie tym swoim bardzo wymagającym, bardzo, bardzo niewygodnym i trochę zapomnianym stylem gry.
1: Jest bardzo sprytna na korcie. Co dalej? Kogo może spotkać pani Maja Chwalińska w półfinale?
0: No w półfinale albo Diana Schneider, albo Aryna Sabalenka. I oczywiście Sabalenka, która tutaj zachwyca w Paryżu, będzie dzisiaj, właściwie za moment, no murowaną faworytką do tego, żeby do tego półfinału awansować i zmierzyć się z Mają. I oczywiście w takich dywagacjach tutaj pomiędzy nami, polskimi dziennikarzami, ale nie tylko, mówi się, że no ta Sabalenka to już prawdopodobnie będzie ta ściana nie do przejścia. Tak się mówi, ale trzeba też brać pod uwagę to, że Maja wygrywała tutaj już z faworytkami, może nie turnieju oczywiście, ale na pewno z bardzo dużymi faworytkami meczów z Mają. Nie były to na pewno tenisistki na poziomie Sabalenki. Oczywiście zakładając, że dzisiaj to ona wygra, ale prawdę powiedziawszy trudno się spodziewać innego wyniku, bo Sabalenka naprawdę gra tutaj w Paryżu rewelacyjnie. Popełnia mało błędów, gra piekielnie, mocno, ustawia sobie te mecze swoim serwisem. No i niestety właśnie tutaj z tym może być problem, bo jeżeli będzie serwowała i

dziś, ale zakładając, że faktycznie awansuje, będzie tak dobrze serwowała, jak serwuje w tym turnieju, to Maja po prostu no, będzie musiała wygrywać swoje gemy serwisowe, a dzisiaj widzieliśmy, że

0: na Rolanda Garrosa i to jest na pewno sportowa informacja dnia.
1: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Jest 13.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Historia polskiego tenisa pisze się na naszych oczach. Maja Chwalińska wygrała ćwierćfinał French Open i awansowała do najlepszej czwórki turnieju. Polka pokonała Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3. W walce o finał jutro zmierzy się z Białorusinką Aryną Sabalenką lub Rosjanką Dianą Schneider. Bez względu na wynik, pewne jest jedno, Maja zaliczy potężny awans w rankingu tenisistek. Do turnieju przystępowała jako 114. rakieta świata. Kontrole stacjonarne, przenośne radary i mobilne patrole. Nawet 5 tysięcy policjantów wyjedzie na drogi podczas nadchodzącego długiego weekendu. Będziemy skrupulatnie sprawdzać stan bezpieczeństwa samochodów i trzeźwość kierowców, zapowiada Antoni Rzeczkowski z policyjnej drogówki.
5: Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości. Również będziemy reagować w przypadku wykroczeń popełnianych przeciwko niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Mówimy tutaj o dbaniu o bezpieczeństwo pieszych, motocyklistów, jak i też rowerzystów.
4: Dodajmy, że w czasie zeszłorocznego długiego czerwcowego weekendu doszło do niemal 280 wypadków. Zginęło w nich 17 osób. Partyjna Komisja Etyki zajmie się sprawą posła PiS Marcina Porzucka, informuje o tym rzecznik partii Rafał Bochenek. Fakt napisał kilka dni temu, że służby na lotnisku Chopina w Warszawie interweniowały wobec posła PiSu. Nie był on w stanie samodzielnie opuścić pokładu samolotu. Polityk miał być widziany pod wpływem alkoholu. Porzucek odniósł się do tej sprawy na portalu X. Tłumaczył swoje zachowanie połączeniem alkoholu z lekami przeciwbólowymi. Komisja szacująca straty przymrozkowe na terenie gminy Łaziska w Lubelskiem wyruszyła w teren. To jeden z regionów, w którym plantacje najbardziej odczuły skutki przymrozków z końca kwietnia. Ale jak mówi kierownik powiatowego zespołu doradztwa rolniczego w Opolu Lubelskim Paweł Suchowolak, ucierpiały wszystkie gminy na terenie powiatu opolskiego.
6: Najbardziej chyba ucierpiały te gminy przywiślane, chociaż decydującymi czynnikami było ukształtowanie terenu, odmianowość, gatunkowość.
4: W niektórych gminach wnioski o szacowanie strat wciąż są przyjmowane. Od dziś jazda rowerem czy na hulajnodze wyłącznie w kasku. Obowiązek dotyczy dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Odpowiedzialni za przestrzeganie prawa i dbanie o bezpieczeństwo młodych ludzi będą rodzice lub opiekunowie. Niektórzy uczniowie przyjeżdżają do szkoły rowerami lub hulajnogami. Nie wszyscy pamiętali dziś o tym, że od teraz kask jest obowiązkowy.
7: No czasami mam, jak mam pod ręką, to go zakładam, a jak nie mam, no to już jeżdżę bez.
8: Ale wiesz, że od dzisiaj to jest obowiązek?
7: Nie wiedziałem, ale już wiem.
8: A czy twoi rodzice zwracają też na to uwagę?
7: Tak, no zawsze się pytają, czy mam, bo zawsze bym lepiej go miał, bezpiecznie jest.
4: Karą za brak kasku jest mandat do 100 zł.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: Minęła godzina 13.33.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: Nasze studio odwiedził pan Michał Płociński z Dziennika Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
9: Dzień dobry.
0: O polityce będziemy rozmawiać, chociaż sportowe wiadomości cisną się i komentarze na usta dzisiaj, bo Maja Chwalińska jest w półfinale, nie wiem, czy pan słyszał.
3: No słyszałem, ja to się w ogóle przyznam, że jestem niestety tenisowym laikiem.
0: Ja też, ale
3: ja
0: się cieszę bardzo.
3: Ja o istnieniu Mai dowiedziałem się dopiero na tym turnieju, więc dla mnie to jest niesamowite zaskoczenie.
0: Niesamowita dziewczyna, fantastyczna forma, oby jak najwięcej takich radości i sukcesów dla niej przysporzył jej ten pobyt w Paryżu i oby był jak najdłuższy. Panie redaktorze, polska polityka i wczorajsze spotkanie najważniejszych...

0: członków. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości się zebrał. Spodziewaliśmy się, że będzie tam mowa o stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. Tymczasem poznaliśmy nazwisko kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Wierzy pan w to, że rzeczywiście o Mateuszu Morawieckim cichosza?
1: Trochę wierzę, trochę nie. Z naszych takich przesłuchów rzeczywiście wynika, że o tym nie rozmawiano i zastanawiam się, czy to prawda, czy jednak coś przed nami ktoś próbuje ukryć, bo widzę dwa scenariusze. Z jednej strony, że rzeczywiście to była jakaś narracja narzucana przez tak zwanych maślarzy w mediach, że wreszcie się Morawieckiemu dostanie. I mam wrażenie, że tak jest co PKP, że jak się spotykają na Nowogrodzkiej politycy w tym ważnym, ale jednak nie najwęższym gronie, prawda, to jest część polityków PiSu, która próbuje taką narrację antymorawiecką narzucać, że teraz to już naprawdę zostanie obcięty, że teraz to już prezes się wkurzył. Nigdy z tego jakoś nic nie wychodziło. Może raz rzeczywiście potwierdziły się te wszystkie domysły, a z drugiej strony też nie zakładam, że do końca tak jest, że takie tematy się nie pojawiają na PKP i trudno mi rzeczywiście, przyznam szczerze, uwierzyć, że rozmowy ograniczyły się do Krakowa. Ale to też jest ciekawe, że partia chce taki przekaz budować, bo ewidentnie, i to zresztą nam Michał Kolanko w Rzeczpospolitej pisał o tym w swoim tekście, wprost przedstawiciele PiSu mówili, że takie jest zamierzenie, że my chcemy utrzymać zainteresowanie Krakowem w debacie publicznej, dlatego sprzedajemy dokładnie teraz nowego kandydata i to, że się wszyscy spotkali, żeby nad nim debatować i dlatego to też ma być taki kandydat 36-letni, zupełnie nowe otwarcie. Co ciekawe, dwóch 36-latków się spotka, no bo też pani Owca, wiceprzewodnicząca Razem, dokładnie ma tyle lat. No ja wiem, że 36-latek to już jest dorosły człowiek i nie powinniśmy mówić o nich jako młodzi, no ale w polskiej polityce, gdzie rządzą 70-latkowie, to wręcz dzieci, prawda? I PiS-owi bardzo zależy, żeby taką narrację narzucić, że teraz to jest najważniejsze.
0: Ten kandydat, już wiemy, jak się nazywa, wiemy, kim jest, ale kiedy usłyszeliśmy, a już na pewno usłyszeli no, odbiorcy takich informacji, no, którzy nie siedzą w tej wiedzy jakoś bardzo, no to chyba pierwszy raz usłyszeli to imię i to nazwisko. Tak, Michał Dwernicki.
1: To jest ten sam case, mówiąc piękną polszczyzną, jak Karol Nawrocki, oczywiście, że tak.
0: I jak Andrzej Duda.
1: Jak Andrzej Duda. Andrzej Duda, myślę, że to i tak był najbardziej doświadczony w polityce.
0: No tak, bo europarlament,
1: był europosłem. Nawet pojawił się w rankingach najbardziej aktywnych europosłów. Dla wielu oczywiście Karol Nawrocki jako prezes IPN był postacią rozpoznawalną, szczególnie, że ta polityka historyczna w czasach rządu PiSu no, została gdzieś tam wysoko w tej hierarchii ważności postawiona. No ale mimo wszystko domyślam się, że pewnie wciąż dla większości ludzi nazwisko Karol Nawrocki, ono nic nie mówiło. No Michał Drewnicki nie mówi nikomu poza Krakowem, to po pierwsze. A i w Krakowie pewnie to nie jest postać super rozpoznawalna. Słyszeliśmy te plotki, że może Andrzej Duda, może rzeczywiście Małgorzata Wasserman, no, która sama by się nasuwała jako pierwsza, tak? A tutaj nikt nie stawia, nie wiem, czy poseł Kmita, nikt nie stawia na te rozpoznawalne nazwiska w PiSie, tylko to ma być ta młodzież, to ma być ten człowiek, który nie jest w żaden sposób kojarzony ze starymi rządami PiSu, zupełnie nowe otwarcie. No, jak Karol Nawrocki.
0: A może Jarosław Kaczyński chce przypomnieć opinii publicznej i także członkom swojej partii Prawa i Sprawiedliwości, że to on ma ten potencjał kreowania postaci, które potem wygrywają wybory i przypomnieć o tym, że on ma moc sprawczą i on ma decydujące słowo i to jego decydujące słowo potem na sukces wyborczy najczęściej się przekłada?
1: No właśnie, to jest ciekawe, no bo jak najbardziej z panią redaktor się zgadzam, że to na pewno jest pomysł Jarosława Kaczyńskiego i to on wyznacza w tej chwili strategię. A z drugiej strony wszystkim z PiS-u, z którymi rozmawialiśmy, bardzo zależy na podkreślaniu tej jedności, że tutaj w ogóle nie było dyskusji, że wszyscy się zgodzili, że młody radny to jest genialny pomysł i że teraz wszyscy na niego będą pracować. No tak nie było jednak przy okazji ani Przemysława Czarnka, ani wcześniej Karola Nawrockiego. Czyli PiS chce narzucić taką narrację, że już koniec kłótni. Nie rozmawiamy o tych stowarzyszeniach, nie pokazujemy, co nas dzieli, ale przechodzimy do zupełnie innego etapu kampanii. Teraz jest zgoda, nowy pomysł i będziemy dalej brnąć w referenda. Bo to nie przypadek, że akurat teraz słyszymy, że PKP zajmowało się głównie Krakowem.
0: PKP, czyli posiedzenie Komitetu Politycznego.
1: To jest takie ciało w PiS-ie, które można by uznać, w teorii za najważniejsze.

0: pisze nawet. W praktyce...
1: Gdyby nie to, że w statusie zapisane jest, że to...
0: Prezes podejmuje wszystkie decyzje, tak jest zapisane w statusie, ale mimo wszystko te spotkania PKP Komitetu Politycznego nas emocjonują, dlatego że tam właśnie spotykają się przedstawiciele tych różnych frakcji. Bo wiemy, jak bardzo PiS jest podzielony, wiemy, jak bardzo PiS ma duże problemy, wiemy, co tam iskrzy i w Krakowie wcale nie jest inaczej, bo Kraków jest takim małym PiS-em. W sensie Michał Drewnicki no jest człowiekiem, powiedzmy, z Nowej Huty. Jest młodym, jest zupełnie innego świata niż taka Małgorzata Wasserman, która, przypomnijmy, no trochę tą prezydenturę Miszalskiemu dała, dlatego że to ona w ostatniej chwili przed wyborami samorządowymi powiedziała, że co jak co, ale my, prawdziwi Krakowianie, nie ci z Nowej Huty, ci ze Śródmieścia, jakby, że my, prawdziwi Krakowianie, to jednak na takiego gibałę nie zagłosujemy. Ona mówiła, że oczywiście to jest człowiek, który był w ruchu Palikota, więc jej ideologicznie nie pasuje, ale my wszyscy wiedzieliśmy, o co jej chodzi. To nie jest ten nasz prawdziwy Kraków. No i mam wrażenie, że rzeczywiście Michał Drewnicki też tym naszym prawdziwym Krakówkiem nie jest. Nie chciałbym sprawdzać, ile pokoleń z rodziny Drewnickich leży na cmentarzu rakowickim, ale mam wrażenie, że Małgorzaty Wasserman mogłoby to nie zadowolić.
1: Czy będą kolejne referenda w innych dużych polskich miastach? Przez Polskę przetoczy się to referendalne tsunami jeszcze przed kampanią wyborczą, przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku?
0: PiS bardzo by tego chciał. Tylko też jest tutaj trochę w kropce, bo z jednej strony oni wiedzą, że nie mogą organizować referendów jako PiS, a już słyszymy, że nie wiem, chyba w Kielcach, prawda, tam jest pomysł, żeby Rada Miejska i żeby to radni PiSu, prawda, taki wniosek składali. No ale pomysł jednak, który my słyszymy z Nowogrodzkiej, z tych, którzy niby mają jakieś dojście do prezesa i trzeba to pewnie podzielić na przez dwa albo przez trzy. No jednak generalny pomysł jest taki, że to nie mają być referenda partyjne, że sukces w Krakowie został jednak zanalizowany, że to było ponadpartyjne, że to było oddolne i PiS chciałby oczywiście w Rzeszowie, w Kielcach, jest mowa też o Częstochowie, często się ta Częstochowa pojawia w rozmowach z politykami PiSu, żeby to były takie powtórki z Krakowa. Nie będzie PiSowi łatwo takich powtórek robić. Mam wrażenie, że Kraków jest bardzo specyficzny, jest tylko jeden, a co więcej, w Krakowie jest jedna rzecz, której nie ma w wielu polskich miastach. W Krakowie była jasna alternatywa. Ludzie mogą nie lubić Łukasza Gibały. Mogą uważać, że te ruchy miejskie i człowiek, który rzeczywiście przeszedł bardzo skomplikowaną drogę jeszcze razem, które gdzieś tam go popierało, to nie jest jakaś alternatywa, na którą oni liczą. Ale chociaż wiedzą, że jest coś po drugiej stronie
1: niż
0: ci włodarze. Trzecia droga, albo no tak jak w PiSie, no tam nie ma, znaczy w PiSie, w Krakowie, przepraszam. Kraków to nie PiS, chociaż PiS tak by chciało. Tak jak w Krakowie, no tam ten podział polaryzacyjny Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska się nie przyjął, no dlatego, że tam rządził Jacek Majchrowski przez te wszystkie lata. No, był pierwszym wręcz politykiem, który w trzeciej RP, kiedy wprowadziliśmy bezpośrednie głosowania na włodarze miast, wygrał w Krakowie i do kiedy chciał, to sobie tam rzeczywiście rządził. W innych miastach tak to nie wygląda. W innych miastach są zupełnie inne podziały partyjne i nie ma takiej alternatywy, jaką dawał Łukasz Gibała. Człowiek, który naprawdę rzucił rękawice i pokazywał inny pomysł na miasto. I jeszcze raz podkreślam, można się z nim nie zgadzać, ale chociaż krakowianie wiedzieli, co by mogło ich czekać, gdyby nie Miszalski. A w Kielcach nie do końca wiedzą, co ich może czekać. Nawet nie wiedzą, kogo tam PiS miałby reprezentować, kto miałby tam PiS reprezentować.
1: Dlaczego Koalicja Obywatelska zwleka z ogłoszeniem swojego kandydata w tych wyborach w Krakowie? Bo go nie ma?
0: Albo jest druga możliwość, bo nie do końca struktury Koalicji Obywatelskiej w Krakowie by tego kandydata popierały. No, ten scenariusz właśnie chyba nabiera tutaj coraz więcej sensu. Rozwiązanie struktur w Krakowie może być takim rzeczywiście takim argumentem za tym, że to jednak będzie kandydat, którego wcześniej nie chcieli popierać, czyli pani senator, która zastąpiła senatora Bogdana Klicha, ale nie jestem przekonany, że Donald Tusk jest na ten scenariusz, jest do niego przekonany. Może sobie zrobił przedpole, żeby móc go zrealizować, ale też słyszymy, że trwają jeszcze różne negocjacje. Bo co powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w powyborczy poniedziałek w Krakowie? My liczymy na wspólnego kandydata koalicji. Więc te rozmowy już trwały. Myślę, że trochę Kosiniak-Kamysz postawił premiera przed faktem dokonanym.

0: że on takich rozmów się domaga, już to powiedział i teraz będzie to dalej dyskutowane, ale ewidentnie partie koalicyjne chciałyby się jakoś z tą największą partią, koalicją obywatelską dogadać i w związku z tym też, bo to jest oczywiście efekt tego, że nie będzie wyborów do Rady Miasta. Gdyby one były, to każdy by chciał mieć własnego kandydata na prezydenta, żeby ciągnął te listy. Ale skoro Rada się ostała, to teraz nie trzeba mieć tego własnego kandydata, nie trzeba przepalać pieniędzy, nie trzeba organizować kampanii po to, żeby na koniec ją przegrać. I myślę, że te naciski w koalicji są bardzo mocne.
1: Czyli możliwy jest wspólny kandydat?
0: Myślę, że jest niemożliwy, ale będą walczyć do ostatniej chwili.
1: Na ile to, co dzieje się w Krakowie, może być takim poligonem doświadczalnym i laboratorium przed właściwą kampanią wyborczą przyszłoroczną?
0: Nie będzie. Nie będzie właśnie dlatego, że nie będzie wyborów do Rady Miasta. Ja też rozmawiałem z kilkoma tak zwanymi spin doktorami, jak oni to oceniają, i wszyscy mówili dokładnie to samo. No szkoda, że tej Rady nie odwołali. Mhm. Dlatego, że była taka ochota, taka potrzeba, żeby zobaczyć na przykład, jakie wnioski polskie partie wyciągnęły z wyborów na Węgrzech. Na Węgrzech jednak było trochę takich nowości, a my taki ostatni prawdziwy bój kampanijny, no na poważnie to mieliśmy w 2024 roku, czyli wybory samorządowe i wybory europarlamentarne, bo zupełnie innym trybem szły właśnie wybory prezydenckie i będą szły innym trybem wybory prezydenckie teraz w Krakowie. Słyszę, że 2 lata, czy nawet 3 lata od wyborów w 2023 roku to jest masa czasu w nowoczesnej polityce, że dużo się zmienia. Na Węgrzech widzieliśmy jakieś nowości. Jak próbowałem podpytywać jakie, to słyszałem często, no właśnie nie wiem, dlatego chciałem to zobaczyć w Krakowie. Mhm. I w Krakowie tego nie zobaczymy.
1: A jak pan podchodzi do tych sondaży poparcia dla partii politycznych, które się ukazują w ostatnich dniach? Rosnąca Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, raz pod tym psychologicznym progiem 20%, raz powyżej, zmieniające się poparcie dla Konfederacji Grzegorza Brauna. Ona raz zyskuje najwięcej w sondażu, a raz najwięcej traci.
0: Ja mam wrażenie, że te sondaże nie mówią nam w zasadzie niczego.
1: Oprócz tego, że Koalicja Obywatelska kanibalizuje swoich koalicjantów, tych dużych, z koalicji 15 października.
0: Co wiedzieliśmy w teorii od 15 października, a w praktyce zobaczyliśmy już w pierwszych sondażach robionych w listopadzie 2023 roku, że rośnie Braun, wiemy od dawna, że Prawo i Sprawiedliwości aktualnie byłoby bardzo trudno stworzyć jakikolwiek rząd, bo musiałby być tam Braun, który jest teraz rzeczywiście takim kingmakerem. To on będzie decydował, prawda, czy powstanie rząd prawicowy, czy nie, patrząc na sondaże. Bo w zasadzie w większości sondaży, poza kilkoma, gdzie rzeczywiście mieliśmy jakąś większość możliwą Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego i że we dwóch by sobie mogli rozdawać karty, to większość sondaży pokazuje, że jedyna możliwa realnie większość to jest Konfederacja, Grzegorz Braun i Prawo i Sprawiedliwość.
1: Jest takie badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, które daje Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji Mentzena i Bosaka większość do obalenia prezydenckiego weta.
0: Oczywiście. W sensie to jest ta alternatywa, którą w Political Fiction moglibyśmy sobie wyobrazić. Mam też redakcyjną koleżankę, z którą nawet już się o to zakładam. Stara Fliger uważa, że rzeczywiście te poglądy gospodarcze zbliżą jednych i drugich. Ja jestem zdania, jak i myślę większość komentatorów, że w Polsce zdecydowanie najważniejsze są kwestie, no może ogólnie możemy powiedzieć obyczajowe, ale to trochę o co innego chodzi. Bo chodzi o to, że w tej chwili na Zachodzie mamy bardzo wyraźny podział na partie góry i partie dołu. Na partie, które reprezentują elity i globalizm i partie, które odwołują się zdecydowanie do ludu i do spraw lokalistycznych. To, jak bardzo dużo dzieli Mentzena i Tuska na tym polu, jest nie do przeskoczenia. Nie jest nie do przeskoczenia ani dla ich wyborców, bo myślę, że część tutaj, pewnie tam taki disclaimer, kolejne piękne polskie słowo, część wyborców rzeczywiście przepływa między Koalicją Obywatelską a Konfederacją. To jest ta niższa klasa średnia zazwyczaj, która rzeczywiście ma jakiś lęk przed utratą swojego statusu, która nie wierzy w to, że państwo może im pomóc i że jakieś zabezpieczenie socjalne uratuje ich pozycję społeczną. Ale to jest niewielka grupa. Większość to jednak decyduje, czy popiera partię dołu, czy partię góry względem właśnie tych takich populistycznych wyznaczników. Co sądzę o elitach, jak patrzę na Zachód, czy boję się otwartości, czy jednak szukam jakiegoś większego zamknięcia. I też, powiedzmy sobie szczerze, tak myślą politycy. W sensie to, że Sławomir Nitras, który

0: wyrastał w Unii Polityki Realnej Korwin-Mikkego, by się bez problemu dogadał ze Sławomirem Mentzenem, nie oznacza, że dogadałby się z nim na przykład Paweł Kowal. Nie oznacza, że z innymi politykami Konfederacji cokolwiek chcieliby mieć wspólnego większość polityków Koalicji Obywatelskiej. Moim zdaniem to jest absolutnie nie do przeskoczenia i żadne frukta władzy nikogo tutaj nie przekonają, bo to byłoby polityczne samobójstwo i dla jednych, i dla drugich.
1: Tworzą się już zręby strategii i taktyki na przyszłoroczną kampanię w partiach tych największych i tych mniejszych także, balansujących na progu?
0: Na pewno. Na pewno wszyscy szukają w tej chwili rozwiązań, jak skonstruować listy, ale nikt nie będzie podejmował teraz takich decyzji.
1: Czyli to najpierw właśnie personalia, a potem program?
0: Można tak to ująć. Myślę, że pani redaktor to bardzo zgrabnie wręcz ujęła i na tym polega w tej chwili polityka, bo trzeba dogadać się, z kim my startujemy i do kogo my w ogóle będziemy chcieli się odwoływać.
1: Wspólna lista? To już jest czas, kiedy o tym trzeba myśleć i o to pytać i nad tym się zastanawiać?
0: Donald Tusk by pewnie widział trochę plusów, aczkolwiek nie przed taką wspólną listą, absolutnie wspólną, bo zawsze ktoś zostanie z boku. I myślę, że nawet jakbyśmy mieli taką dużą listę Koalicji Obywatelskiej z koalicjantami, czyli resztką Trzeciej Drogi, PSL-em, doprosiliby tam pewnie jakichś samorządowców, to myślę, że koniec końców zostanie Lewica poza tą listą. Dlatego, że taka wspólna lista groziłaby całej koalicji rządzącej tym, że za bardzo zbuduje partię Razem. Że będzie jedyna lewicowa i też taka obyczajowo lewicowa alternatywa dla polityków, którzy idą no, w dużej mierze powiedzmy na takiej liście konserwatywnej, prawda? Bo i Koalicja Obywatelska jest partią jednak powiedzmy sobie wprost centroprawicową. PSL, który blokuje różne postępowe, mówiąc wprost, projekty, jak na przykład związki partnerskie, czy cokolwiek, jakakolwiek liberalizacja aborcji. I gdyby była taka jedna wielka wspólna lista, ja bym obstawiał, że partia Razem idzie na 10 albo kilkanaście procent wtedy.
1: Jaką strategię na te wybory obierze prezydent Karol Nawrocki, który rok temu wygrał wybory? Pytam o to, dlatego że cały czas mamy problem. Może państwo, którzy się specjalizują w komentowaniu polityki, nie aż tak wielki, żeby zlokalizować zaplecze polityczne obecnego prezydenta.
0: A to super ciekawe, że pyta pani redaktor o to, jaka będzie strategia prezydenta na wybory, w których nie bierze udziału.
1: No prawda? Dlatego, że pewnie myśli o reelekcji.
0: I po raz pierwszy, wszyscy to chyba czujemy i wszyscy to wiemy, prezydent rzeczywiście tak bardzo od tych wyborów zależy. I ten prezydent ma tak duży wpływ na scenę partyjną. Nigdy żaden wcześniejszy, teraz tak myślę o Aleksandrze Kwaśniewskim w momencie, kiedy rzeczywiście dzieliło się SLD i były problemy rządowe. Może on wtedy rzeczywiście mógł mieć trochę większy wpływ, ale też pamiętamy tą, jak to przeszło do annałów, szorstką przyjaźń między prezydentem a premierem. No, bronię tak. Stawiam tą tezę zdecydowanie. To jest prezydent, który w tej chwili myśli o tym i naprawdę liczy na to, że będzie mógł po tej prawej stronie mocno po tych wyborach rozgrywać i że to on będzie takim, mówiąc wprost, klucznikiem tej przyszłej koalicji prawicowej, jeśli do niej dojdzie, że to od jego zdania i od jego wsparcia i od jego nie tylko arbitrażu, ale też wskazania konkretnych ludzi, którzy z Pałacu Prezydenckiego w tej koalicji będą, będzie zależała przyszłość prawicowego rządu. Oczywiście prezydent może się na tym mocno przejechać, bo jeszcze jest szansa na to, że rzeczywiście to nie będzie prawicowy rząd, ale prezydent przez najbliższy rok będzie robił wszystko, żeby szansę tej prawicy wzmacniać.
1: Pan Michał Płociński, Dziennik Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu i tę rozmowę. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Dziękuję.
2: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
1: Za 6 minut będzie godzina 14. My w Polskim Radiu 24 cieszymy się z sukcesu Mai Chwalińskiej, która melduje się w półfinale Rolanda Garrosa. Wygrała w ćwierćfinale z rosyjską tenisistką Anną Kalińską 7-6, 6-3. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki. Mamy połączenie z korespondentem Polskiego Radia w Paryżu, Stefanem Folcerem. Dzień dobry, Stefanie.
4: Dzień dobry.
1: Oglądałeś ten mecz?

0: Powiedz, jak nasza tenisistka zareagowała na wygraną?
1: No, była bardzo wzruszona, to było widać w tym pierwszym komentarzu, tak na gorąco, jak rozmawiała z nią francuska tenisistka, podając jej mikrofon, widać było, że Polka była wzruszona, zaskoczona tym kolejnym sukcesem. Sama powiedziała zresztą, że nie rozumie, jak to się dzieje. Posłuchajmy zresztą, jaki był jej pierwszy komentarz.
2: Szczerze mówiąc, nie wiem, co się dzieje. Nawet jeśli cały czas to sobie powtarzam. Każdy kolejny mecz tutaj jest szalony. Próbuję skupiać się na mojej pracy i mojej grze.
1: A we francuskich mediach już pisze się o szalonym sukcesie Polki i wielkim wyczynie. To dosyć rzadkie, by zawodniczka, która awansowała do głównego turnieju, przechodząc przez kwalifikacje, tak jak uczyniła to Maja Chwalińska, zaszła tak daleko, aż do półfinału. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce w Paryżu 6 lat temu. No, wszystko wskazuje na to, że Francuzi będą musieli nauczać się wymawiać tak jak trzeba nazwisko Polki, bo na razie wychodzi im to raczej jak Szwalińska czy Łalińska, więc nazwiska Chwalińskiej będą musieli się nauczyć. No, ten mecz był prawie od początku dominowany przez Polkę. To było widać, że w pierwszym secie radziła sobie bardzo dobrze. Zbudowała sobie bardzo dużą pięciopunktową przewagę. Potem Rosjanka odrobiła straty, a w tiebreaku jednak Polka była górą. Wygrała 7-3. W drugim secie Chwalińska już na początku przełamała Rosjankę. Wyszła na prowadzenie. Rosjanka próbowała wrócić do gry, ale widać było, że była zrezygnowana. Już traciła nadzieję. No i drugi set skończył się wygraną Polki. Rzeczywiście imponowała tutaj francuskim komentatorom świetną grą w obronie, licznymi skrótami, lobami, taką zmianą tempa gry, nietypową grą, gra bardzo wysoko, to podkreślają wszyscy tutaj i to rzeczywiście zaskakuje rywalki. Trzeba też dodać, że zawodniczkom dzisiaj przeszkadzał trochę wiatr, być może on również namieszał trochę w tym meczu. Widać było, że powiewy wiatru wpływały trochę na trajektorię lotu piłek, to trochę destabilizowało Rosjankę, ale Polka zachowywała spokój, grała bardzo spokojnie, zresztą to wszyscy podkreślają, że ona gra na tym poziomie, tak jak gdyby uczyniła to od bardzo dawna. Rzeczywiście dla niej jest to już chyba tylko trzeci turniej, w którym awansuje do głównej fazy turnieju, a pierwszy raz oczywiście wchodzi do półfinału. Co dalej z Chwalińską? Półfinał już jutro. Godzinę meczu poznamy pod koniec dnia. Pewne jest, że półfinalistki będą miały bardzo mało czasu na odpoczynek, bo jej rywalką będzie zwyciężczyni dzisiejszego popołudniowego meczu między Rosjanką Dianą Schneider, a Białorusinką Aryną Sabalenką, liderką światowego rankingu i główną faworytką turnieju, także ten kolejny etap nie będzie łatwy dla polskiej zawodniczki.
0: Maja Chwalińska w półfinale Rolanda Garrosa, Stefan Folser jest na miejscu i opowiada Państwu, w jakich okolicznościach pisze się nowy rozdział polskiego tenisa. Stefanie, bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: Reklama. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania.
11: Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Narodziny nowej gwiazdy tenisa Maja Chwalińska nie przestaje zachwycać. Zagra w półfinale Rolanda Garrosa. Poseł PiS pod lupą partyjnej komisji. Chodzi o Marcina Porzucka i incydent na lotnisku w Warszawie. Nie rozstaniemy się z parasolami. W informacjach sprawdzimy pogodowy scenariusz na długi weekend. Minęła 14. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Nie wiem, co się dzieje. Każdy mecz to dla mnie szaleństwo. To jedne z pierwszych słów Mai Chwalińskiej po awansie do najlepszej czwórki Rolanda Garrosa. W ćwierćfinale paryskiego turnieju Polka pokonała Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3. Maja zaczęła doskonale. W pewnym momencie prowadziła w pierwszej partii 5-1, ale później wiatru w żagle nabrała Rosjanka, która odrobiła straty i doprowadziła do tiebreaka. To był przełomowy moment tego meczu, tak mówił na naszej antenie dziennikarz Przeglądu Sportowego Maciej Trąbski.
2: Wydawało się, że może ten kryzys fizyczny w końcu naszą tenisistkę dopadł, no ale nie dopadł, w tiebreaku wygrała. Ja uważam, że to był absolutnie kluczowy moment tego meczu, który zdefiniował później też to, co działo się w drugim secie. Rosjanka po prostu przegrała ten mecz w głowie właśnie w tiebreaku i na samym początku drugiego seta.
1: A co Maja zyska na awansie? Przede wszystkim awansuje ze 114 pozycji w światowym rankingu w okolice 30 lokaty. Do tego zarobi ogromne pieniądze. To 750 tysięcy euro, czyli około 3 milionów złotych. Półfinałową rywalką Chwalińskiej będzie albo Białorusinka Aryna Sabalenka, albo Rosjanka Diana Schneider. Mecz o finał jutro. Mai życzymy powodzenia. Teraz polityka i kłopoty Marcina Porzucka. Posłem PiSu zajmie się partyjna komisja etyki. To pokłosie publikacji Faktu z zeszłego tygodnia. Wynikało z niej, że wobec posła interweniowały służby warszawskiego lotniska Chopina. Marcin Porzucek nie był w stanie samodzielnie opuścić pokładu samolotu. Później tłumaczył, że to przez połączenie leków przeciwbólowych i alkoholu. Poseł przeprosił za swoje zachowanie i zapewnił, że zrobi wszystko, by nigdy to się już nie powtórzyło. Coraz dłuższa lista kandydatów na prezydenta Krakowa. Po referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego, stolice Małopolski czekają przyspieszone wybory. PiS stawia w nich na wieloletniego radnego Michała Drewnickiego. Wybór ten chwali partyjna europosłanka Jadwiga Wiśniewska.
3: On jest doświadczonym samorządowcem, jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Kraków. On bardzo dobrze zna problemy Krakowa. Jest młody, jest dynamiczny. Myślę, że ma szansę.
1: Kandydatem Konfederacji jest przedsiębiorca Bartosz Bocheńczak. Poseł partii Bartłomiej Pejo mówi, że Kraków potrzebuje sprawnego menadżera i organizatora, a takim jego zdaniem będzie Bocheńczak.
4: I w takim Krakowie, w którym zresztą mieszka od wielu, wielu lat, jest w stanie doprowadzić do porządku. Wie, jak zarządzać firmą, a miastem powinno się zarządzać jak firmą, bez ideologii, z takim menedżerskim podejściem.
1: Swoich kandydatów nie ogłosiły jeszcze partie tworzące koalicję rządową. Nowego prezydenta Krakowa poznamy najpóźniej w sierpniu. Szef NATO z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. W ukraińskiej stolicy Mark Rutte spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Wizyta ma miejsce w czasie, gdy Rosja intensyfikuje ataki na ukraińskie miasta, a także gdy jednocześnie Ukraina robi coraz większe postępy na froncie. O szczegółach Paweł Buszko.
5: O wizycie sekretarza generalnego NATO poinformował szef ukraińskiej dyplomacji, który przywitał go na kijowskim dworcu kolejowym. Andrzej Sybicha zaznaczył, że Mark Rutte ma w planach rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim i inne ważne spotkania. Głęboko doceniamy jedność i siłę NATO we wspieraniu Ukrainy, gdy wspólnie bronimy bezpieczeństwa transatlantyckiego, napisał szef ukraińskiego resortu spraw zagranicznych. Ukraina w ostatnich miesiącach skutecznie powstrzymuje rosyjskie natarcia, a postępy Rosjan na linii frontu są najmniejsze od 2023 roku. Dodatkowo wiele krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego coraz ciaśniej współpracuje z Ukrainą.

0: zwycięzcami w dziedzinie obronnej, w tym produkcji i sprzedaży sprzętu wojskowego. Jednocześnie największy z natowskich sojuszników, Stany Zjednoczone, bardzo mocno ograniczyły pomoc wojskową wysyłaną nad Dniepr.
1: Te informacje zebrał dla nas Paweł Buszko. Idealnie nie będzie, na pewno przydadzą się parasole. Na koniec, zgodnie z zapowiedzią, prognoza pogody na długi czerwcowy weekend. Zarówno jutro, jak i w piątek spodziewane są przelotne opady deszczu i burze, i to w wielu regionach. Nie inaczej będzie w kolejnych dniach długiego weekendu, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą, z przelotnymi opadami deszczu, miejscami także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 do 23 stopni w sobotę i od 21 stopni na zachodzie do 26 stopni na krańcach południowo-wschodnich w niedzielę.
1: Burzowo zaczynają się także wyjazdy na długi czerwcowy weekend. Sprawdźmy prognozę pogody na najbliższe godziny.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Uaktywnia się burzowy front, który wkroczył do Polski od zachodu. Popada i zagrzmi w wielu regionach, z wyjątkiem północnego wschodu. Lokalnie możliwe są ulewy z gradem i silnym wiatrem. Jest ciepło, miejscami gorąco, od 17 stopni na zachodzie do 25 w centrum i 27 na Podkarpaciu. Wiatr, z wyjątkiem burz, wieje słabo lub umiarkowanie.
4: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych Granity i Slushy Silver Crest. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni. 899 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
3: Po reklamie. Autopromocja.
9: W piątek o 9:06 zapraszam na audycję Kierunek Kino. To wydanie poświęcimy filmom dokumentalnym, a gościem audycji będzie Artur Liebhardt, szef festiwalu Dogs Against Gravity. Kolejna edycja tej kultowej imprezy właśnie się zakończyła i znowu przyniosła odkrycia, olśnienia i potwierdziła, że kino dokumentalne przeżywa rozkwit. Kierunek Kino, piątek, godzina 9:06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
10: 7 minut po godzinie 14:00. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu.
3: Stan dnia.
10: Od dziś jazda rowerem czy na hulajnodze tylko w kasku. Ten obowiązek dotyczy dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Odpowiedzialni za przestrzeganie prawa i dbanie o bezpieczeństwo młodych ludzi są ich rodzice albo opiekunowie. My łączymy się z Anną Orzeł, naszą reporterką, która sprawdza, czy użytkownicy hulajnóg i rowerzyści stosują się do nowych przepisów. Dzień dobry, Aniu.
11: Dzień dobry.
10: To jak jest?
11: Tak jest. Sprawdzam. Odwiedziłam dzisiaj rano szkołę i patrzyłam, czy dzieci, które przyjeżdżają rowerem albo hulajnogą, mają kaski. W większości tak. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedzialność za brak kasku, no to oczywiście ponosi ją rodzic i on dostaje mandat, a nie dziecko, to jest oczywiste, ale nie o pieniądze tu idzie. Kluczowe jest bezpieczeństwo. Młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń i obowiązki traktują jak przykry przymus, dlatego nie do przecenienia jest rola dorosłych. Powinni przypilnować, wytłumaczyć, a przede wszystkim dać dobry przykład.
12: Uważam, że jak najbardziej. Zwłaszcza na hulajnogach teraz elektrycznych, które poruszają się naprawdę z dużą prędkością, no to czym to się różni od roweru, na którym muszą mieć kaski, nie? Więc krótko, tak.
11: Potrzebne, ważne?
13: Uważam, że tak.
5: Zwłaszcza jeśli chodzi o hulajnogi elektryczne, które były do tej pory bezstresowo, dzieci jeździły bez kasków i było dużo wypadków, więc uważam, że jak najbardziej jest to potrzebne.
12: Cały czas jeżdżą w kaskach, czy na rowerze, czy na hulajnodze, więc z tej perspektywy nic się nie zmieni.
11: Rozumiem, czyli pan jako rodzic dba o bezpieczeństwo.
12: Zgadza się.
13: Tak, oczywiście, zgadzamy się. Nasze dzieci już odkąd zaczęły uczyć się jeździć na rowerze, hulajnodze, zawsze

0: pamiętamy o kaskach.
1: Często my dorośli narzekamy, że młodzi ludzie żyją w wirtualnej rzeczywistości i całe godziny spędzają przed komputerem czy z telefonem w ręku i w związku z tym powinniśmy wspierać dzieci w każdej aktywności, czy to jest jazda rowerem, na rolkach, czy nawet na hulajnodze. Wspierać i edukować. I tu powtarzam, to jest nasza odpowiedzialność. I teraz, czy nastoletni ludzie mają odpowiednią wiedzę i widzą potrzebę zakładania kasków, czy o tym pamiętają?
2: Czasami jak mam pod ręką, to go zakładam, a jak nie mam, no to już jeżdżę bez.
1: Ale wiesz, że od dzisiaj to jest obowiązek.
2: Nie wiedziałem, ale już wiem.
3: No wiem o tym. Ja jak jeżdżę, no to przeważnie mam kask. No chyba, że gdzieś krótko, no to po prostu nie zabieram go ze sobą.
1: Czyli rodzice pilnują, żebyś był bezpieczny i żebyś miał chronioną głowę.
3: No raczej zawsze każą mi założyć kask, no chyba, że zapomną po prostu.
1: A czy twoi rodzice zwracają też na to uwagę?
2: Tak, no zawsze się pytają, czy mam, bo zawsze bym lepiej go miał, bezpiecznie jest.
3: Na rowerze, no to przeważnie mam kask zawsze, od dawna, nie tylko od teraz.
1: W ubiegłym roku doszło do blisko 1200 wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg. Zginęło 11 osób, a ponad 1000 zostało rannych. Trudno też nie zauważyć negatywnej tendencji. Wypadków z udziałem hulajnóg lawinowo przybywa. Porównując rok do roku, to wzrost o 50%. A skutki takich zdarzeń bywają dramatyczne, tłumaczy Dawid Aleksandrowicz, anestezjolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
4: Ten wachlarz jest bardzo szeroki, od otarcia na skórkę, które jest zupełnie urazem błahym, poprzez ciężkie urazy czaszkowo-mózgowe, które mogą się kończyć też niestety rokowaniem niepomyślnym i zgonem takiego młodego pacjenta. Ja chciałbym przy tej okazji w ogóle jeszcze przypomnieć, że urazy są pierwszą przyczyną zgonów w przedziale wiekowym od 1 do 44 roku życia, czyli w tym przedziale, gdzie pacjent jest najbardziej, czy w ogóle osoba jest najbardziej produktywna. Te osoby są w kwiecie wieku po prostu i nie chcielibyśmy, żeby one zbyt wcześnie traciły życie. Chcielibyśmy, żeby po prostu cieszyły się tym życiem najdłużej, jak to jest możliwe.
1: I na koniec, tak dla porządku, przypominam, że za jazdę bez kasku grozi 100-złotowy mandat. Ale jeszcze raz, nie o pieniądze tu chodzi.
5: Przypominała Anna Orzeł. Aniu, bardzo dziękuję. Szerokiej drogi.
6: Gość Polskiego Radia 24.
5: Ze mną w studiu pani Dorota Olszewska, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: To jest dobry dzień. Dzień, w którym obowiązkowe stają się kaski dla wszystkich, którzy poruszają się rowerem albo hulajnogą, a nie mają skończonych jeszcze 16 lat.
7: Myślę, że to jest taki dzień, który rozwiewa wiele wątpliwości i też daje rodzicom argument do dyskusji z dziećmi.
5: Chociaż ja mam takie wrażenie, kiedy rozpoczął się ten sezon rowerowo-hulajnogowy w tym roku, kiedy przyszła wiosna i rzeczywiście ci młodzi ludzie na jednośladach i na tych środkach transportu osobistego, to się tak chyba tak nazywa, wyruszyli w drogę, że nawet jeszcze bez tego obowiązku te kaski na głowach pojawiają się znacznie częściej, jeśli nie w ogóle w 100%. I to nie tylko w Warszawie, ale także w okolicznych miejscowościach, bo to jest moja trasa do pracy, więc obserwuję czasami, jak dzieci, uczniowie do szkoły właśnie, albo na hulajnodze, albo na rowerze. I wtedy kask na głowie jest. Zastanawiam się, czy to jest efekt takiej kampanii informacyjnej, która przetoczyła się przez polskie media w zeszłym roku, latem, jesienią, kiedy no niestety informowaliśmy o całej fali takich bardzo niebezpiecznych, często tragicznych, zakończonych, bo śmiercią małych ludzi, młodych ludzi, serii wypadków, zrobiło to wrażenie i na nich samych, i pewnie na ich rodzicach.
7: Tak, zgadzam się z panią. Ja też mam takie wrażenie, że ten temat, który był bardzo często wywoływany przez media w tamtym roku, zrobił wrażenie, ale też głos lekarzy, bo nowe środowisko włączyło się do tej dyskusji. To tak naprawdę lekarze zaczęli alarmować, że tych wypadków jest bardzo dużo i że to są wypadki ciężkie, z bardzo dużymi konsekwencjami. To jedno, a drugie to myślę, że wcześniej też już część rodziców była przekonana, że takie kaski są obowiązkowe, bo taki obowiązek został wprowadzony na stokach narciarskich dla osób nieletnich. I tutaj część osób powiązała ten obowiązek też, jakby wydawało się to im naturalne, że jeśli na nartach ktoś zjeżdża w kasku, no to na rowerze też powinien jeździć w kasku.
5: Jaka jest różnica między takim kierującym i ryzykiem wypadku kierującego rowerem i kierującego hulajnogą?
7: No przede wszystkim hulajnoga to jest zupełnie inne urządzenie. Dużo mniejsze kółka, dużo mniejsza sterowność tego pojazdu. Ostatnio mój chrześniak tłumaczył mi, że są takie hulajnogi, które rozwijają

0: prędkość 100, a nawet 120 km na godzinę i że one nie mają amortyzacji kierownicy, że można takie dodatkowe elementy wstawiać. Czasami są te hulajnogi przerabiane, natomiast wypadek, jakikolwiek wyrwa w chodniku, w drodze, często nawet przy tych mniejszych kółkach niewielki kamień może spowodować właśnie brak kontroli i upadek na takiej hulajnodze to są już bardzo poważne urazy twarzoczaszki.
1: Tak, rzeczywiście my nie chcemy epatować tutaj jakimś okrucieństwem i obrazami makabrycznymi, ale kiedy rozmawiamy na ten temat z lekarzami, ale także z ratownikami medycznymi, którzy są pierwsi na miejscu takiego wypadku, no to te obrazy, o których oni mówią, to rzeczywiście mrożą krew w żyłach. To są bardzo poważne urazy głowy, bardzo niebezpieczne dla tych ludzi młodych. Urazy, które mogą decydować o przyszłości ich dorosłego, późniejszego życia.
0: No niestety neurochirurg dziecięcy, który opowiadał dr Łukasz Rakasz, który operuje bardzo dużo takich przypadków, podkreśla, że często są to osoby, które nie będą już mogły w pełni wrócić do takiego normalnego funkcjonowania w swoim środowisku. I ja też jestem za tym, żeby nie epatować takimi obrazami. Natomiast pamiętajmy o tym, że później rodzice zostają z tym problemem często sami, tak? To są wieloletnie
1: rehabilitacja.
0: Tak. I tutaj też wypowiedzi wielu rodziców, którzy bardzo żałowali tego, że nie przypilnowali, nie dopilnowali, nie wytłumaczyli dzieciom. Rozmowa to podstawa i też szukanie takich argumentów, które dzieciaki przekonają i naprawdę uświadomią im, że to jest dla ich dobra.
1: A kaski stają się modne? Bo może to jest jakiś sposób i jakaś droga do świadomości tych młodych ludzi, bardzo przecież podatnych na tego rodzaju argumenty. Bo kiedy widzę tych na hulajnogach młodych chłopców, którzy mają te kaski, które wyglądają jak, nie wiem, z Formuły 1.
0: Albo motocyklowe.
1: Albo motocyklowe,
0: prawda?
1: Takie motocrossowe. No to wtedy widzę, że oni mają autentyczną frajdę z tego, że taki kask mogą założyć i poczuć się jak ktoś, kto właśnie uprawia tego rodzaju ekstremalne sporty.
0: Dokładnie. Tak dzisiaj sobie pomyślałam, jak jechałam z rana do pracy. Też widziałam chłopaków, którzy jechali w tych zabudowanych kaskach i pomyślałam sobie, że taki kask trochę już pozwala im się poczuć właśnie jako bardziej dorośli, bardziej upodabnia ich do tych kierowców właśnie na motocyklach. I tak sobie myślę, że nie wiem, czy jeszcze kask jest modny, ale na pewno przestaje już być obciachem. Bo to był taki problem w pewnym momencie, że była część rodziców odpowiedzialnych, którzy zwracali na to uwagę wcześniej. Może nawet też nie do końca, to nie jest dobre słowo, że odpowiedzialnych, ale takich uświadomionych, którzy uświadamiali sobie, jakie są te zagrożenia i że lepiej ten kask mieć. A teraz już jest większy, to jest bardziej powszechne, więc też dzieci zakładają te kaski z mniejszym oporem.
1: No i pewnie chętniej to robią, jeżeli widzą, że robią to samo ich rodzice.
0: No właśnie i to jest też taki najważniejszy. Oczywiście my jako eksperci od bezpieczeństwa ruchu drogowego zalecamy kaski wszystkim, dlatego że kask chroni naszą głowę. On nas nie uchroni przed wypadkiem, ale to tak podobnie jak pas bezpieczeństwa w samochodzie. To, że zakładamy ten pas, on ma nas w konkretnych warunkach uratować, przytrzymać, zmniejszyć nasze obrażenia. I tak jest z kaskiem. Kask chroni głowę, czyli naszą najbardziej taką newralgiczną część ciała, bo jeśli złamiemy rękę albo nogę, to ona się lepiej lub gorzej, szybciej lub później zrośnie. Natomiast uszkodzenia mózgu są to często uszkodzenia trwałe, które niosą bardzo poważne konsekwencje.
1: Pewnie jeśli już tego nie zrobili, to zrobią to za chwilę. Rodzice, opiekunowie młodych użytkowników rowerów i hulajnóg biegną teraz do sklepów albo planują takie zakupy. Na co zwracać uwagę przy zakupie kasku?
0: No na pewno nie kupujmy takich najbardziej tanich kasków przez internet, bo jednak taki kask powinien mieć atesty. Przede wszystkim powinien być dopasowany do konkretnej głowy konkretnego dziecka, powinien mieć zapięcia, też wywieczniki, to jest komfort jazdy. No i zwracajmy uwagę na atesty.
1: Nie oszczędzajmy na tym.
0: Nie oszczędzajmy na tym, aczkolwiek też kaski nie są bardzo, bardzo drogie. W takim przedziale myślę, że 150 od 150 zł można już kupić dobry kask.

0: On też nie służy nam na parę miesięcy, raczej na dłużej.
1: No, chyba że ta głowa szybko rośnie i wtedy rzeczywiście trzeba wymieniać. Pani Doroto, to dzisiejsze, ta dzisiejsza informacja o obowiązku noszenia kasków to jest jedno, ale są także inne zmiany, które jeśli chodzi o przepisy ruchu drogowego wchodzą w życie 3 czerwca. Przede wszystkim emocje takie społeczne budzi ta kwestia punktów karnych i ich redukcji. O co chodzi?
0: Od dzisiaj nie za wszystkie przewinienia na drodze będzie można zredukować punkty karne na płatnych kursach reedukacyjnych, które są dostępne w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego.
1: Płaci się 1000 zł i właściwie wszystkie nasze grzechy i przewinienia idą w niepamięć. Teraz będzie tak tylko częściowo. Te najpoważniejsze cały czas będą nad nami wisiały, przypominając, że trzeba zdjąć nogę z gazu albo zapomnieć o piciu alkoholu, jeżeli planujemy podróż za kierownicą.
0: Tak. Do tej pory było tak, że raz na pół roku można było zredukować 6 punktów karnych. Teraz za bardzo dużo takich punktów, które łamią przepisy ruchu drogowego, tych punktów nie będzie można redukować i są to te przewinienia najwyżej punktowane. Czyli jeśli dostajemy 15 albo 12 punktów i dostaniemy za 2 przewinienia, to już jesteśmy bardzo blisko utraty prawa jazdy albo właściwie możemy nawet stracić to prawo jazdy. I teraz już z tyłu głowy nie ma tej możliwości, żeby te punkty redukować.
1: To jest kolejna w ostatnim czasie taka zmiana, którą możemy określić jako zaostrzenie przepisów. Dobry trop, dobry trend, pani zdaniem?
0: Na zachodzie Europy nie ma czegoś takiego jak redukcja punktów karnych. To jest nasza specyfika i te kursy reedukacyjne można dyskutować, bo z jednej strony można powiedzieć, że ktoś się zagapił, każdemu się zdarzy i może zredukować te punkty raz na pół roku. Natomiast ze statystyk policyjnych wynika, że na przykład w 2022 roku 83% kierowców, którzy w takich kursach uczestniczyli, wracali na nie powtórnie.
1: Recydywiści.
0: Czyli dokładnie, czyli to było narzędzie do tego, żeby łamać przepisy ruchu drogowego i redukować punkty. I te mandaty nie były bardzo wysokie, więc tutaj była taka swoboda. Już 2 lata później to była połowa kierowców, a w tamtym roku 1/4. Myślę, że ten spadek wynika z tego, że był taki okres właśnie na przełomie 2022 i 2023 roku, gdzie punkty karne przez 2 lata nie mogły być, jakby nie przepadały przez 2 lata. I tutaj to już było takie pierwsze zastopowanie, że jednak nie mogę tak lekko tych punktów zdobywać, bo później muszę długo czekać. Później oczywiście rząd się z tego wycofał, ale te zmiany też powodują, że kierowcy nie do końca za tym nadążają i wiedzą, jaki jest stan faktyczny. No i teraz przyszedł ten moment, kiedy za te najpoważniejsze, bo musimy to podkreślać, że to są wykroczenia najpoważniejsze, które zagrażają nie tylko nam, ale też innym uczestnikom ruchu drogowego. Za te przewinienia już tych punktów nie można będzie redukować. No myślę, że to jest przede wszystkim kolejny krok w budowaniu takiej świadomości, że prawa o ruchu drogowym nie można lekceważyć. A to przeświadczenie niestety przez wiele lat towarzyszyło polskim kierowcom. Często też mówiliśmy o takich przykładach, że jak jedziemy za granicę, to nagle polski kierowca, który w Polsce ma dużą fantazję i taki swobodny stosunek do przepisów ruchu drogowego za granicą, potrafi się dostosowywać i do ograniczeń prędkości i do zasad, które panują na drodze. I teraz to jest kolejny krok do budowania tego, że w Polsce też przepisy są od tego, żeby je przestrzegać.
1: No tak, mówimy o potrzebie karania tych, którzy rzeczywiście dopuszczają się tych najgorszych przewinień, najsroższych przewinień. Mówimy bardzo często o nieuchronności kary. To przy okazji tych ostatnich tragicznych w skutkach wybryków niektórych kierowców, kiedy okazywało się, że oni mieli zakaz kierowania, a mimo to za kierownicę wsiadali i powodowali wypadki tragiczne w skutkach, no ale jest jeszcze jeden aspekt, czyli edukacja i przygotowanie młodych kierowców do tego, żeby usiedli za kierownicą i pojechali w drogę. Ostatnio obniżony próg, ten wiekowy,

0: dopuszczenia do egzaminu na prawo jazdy do 17 lat. Teraz także pojawiają się sygnały z Ministerstwa Infrastruktury. Dariusz Klimczak, minister, mówi o tym, że będą zmiany, będzie reforma egzaminów na prawo jazdy. Jak pani do tego podchodzi?
1: Ta reforma jest potrzebna i mówimy o tym od wielu lat, bo szkolenie młodych kierowców wymaga dostosowania do współczesnych warunków i do jazdy na drodze i bardzo dobrze, że takie zmiany będą wprowadzone. Uważam, że to jest dobry kierunek. No i trzymam kciuki, żeby ministerstwo we współpracy z ekspertami przygotowało nową metodologię.
0: Ma być mniej pytań, jeśli chodzi o teorię, z tego co pamiętam, co wynika z tych pierwszych wstępnych zapowiedzi ministerstwa. No i planowana rezygnacja z placu manewrowego.
1: Tak, jeśli chodzi o plac manewrowy, to są podzielone opinie. Ja myślę, że przede wszystkim musimy skupić się na praktyce. Przede wszystkim musimy skupić się na tym, żeby uczyć kierowców jazdy w ruchu, też na drogach szybkiego ruchu, bo tego często brakuje. Więcej godzin. Nie powinno być to szkolenie nastawione na zdanie egzaminu, a jednak na takie budowanie świadomości i odpowiedzialności na drodze i na bezpiecznej jeździe w faktycznym ruchu drogowym.
0: A te pytania teoretyczne?
1: Pytania teoretyczne, z tego co wiem, to chodzi o to, że będzie ich mniej w tej bazie, bo teraz jest bardzo dużo i są udostępniane kierowcom, więc być może lepiej, żeby było ich mniej i żeby nie były udostępniane. Co ważne, one powinny być przede wszystkim zrozumiałe, bo do tej pory, teraz jest taki problem, że one często nie odzwierciedlają faktycznych sytuacji na drodze, nie do końca są zrozumiałe i logiczne, więc na pewno jakość tych pytań powinna być lepsza.
0: Dariusz Klimczak, który był gościem Sygnałów Dnia w Radiowej Jedynce, powiedział coś, co trochę mnie zaskoczyło a propos tych 17-latków, którzy mogą zdawać już egzamin na prawo jazdy, że wśród nich ta zdawalność jest zaskakująco wysoka, że egzamin na prawo jazdy zdają rzeczywiście ci, którym najbardziej zależy. No, sugerując, że właśnie ci najmłodsi adepci chcą najbardziej już dostać to prawo jazdy, tę plastikową kartę, która upoważnia ich do tego, żeby wsiąść za kierownicę i jechać. Często mówiło się o tym, że ci najmłodsi są najmniej odpowiedzialni, że to oni najczęściej powodują wypadki.
1: No właśnie, bo zdanie egzaminu, a później jazda w rzeczywistym ruchu drogowym to są dwie różne kwestie. Egzamin rzeczywiście teoretyczny jest bardzo prosty dla takich młodych ludzi, którzy są przyzwyczajeni do tego, że codziennie uczą się materiału konkretnego w szkole. Dokładnie. I oni są w takim, można powiedzieć, ciągu nauki. To zdecydowanie łatwiej takiej osobie niż 40-latkowi, 30-latkowi, który już nie jest w zależności od tego, co robi w życiu na co dzień, ale tutaj na pewno jest łatwy ten teoretyczny. Jeśli chodzi o praktyczny, no to też często na to takie wczesne zdawanie decydują się osoby, które mają taką, powiem potocznie, zajawkę na to, żeby prowadzić te auto. I to też nie jest duże wyzwanie, żeby nauczyć się i prawidłowo przejechać. Tylko tutaj chodzi bardziej później właśnie o tę odpowiedzialność. O to, że 17 lat to jeszcze jest małe doświadczenie. Z drugiej strony brawura czasami. Zależy oczywiście od osobowości, ale jednak młodzi ludzie bardziej charakteryzują się takimi odważnymi zachowaniami, które nie zawsze są bezpieczne na drodze. No i tutaj stąd też ten czas, kiedy młody kierowca dostaje prawo jazdy, ale jeszcze ma taki okres próbny, jest bardzo, bardzo potrzebny.
0: I potrzebny jest ten, kto siedzi obok i pilnuje, żeby ta ułańska fantazja takiego młodego kierowcy nie poniosła. Pani Doroto, jesteśmy u progu długiego weekendu. Życzymy wszystkim naszym słuchaczom w tych dniach wybierających się w podróż samochodem szerokiej drogi.
1: Tak.
0: Pamiętajmy o zasadzie także ograniczonego zaufania.
1: To prawda. Przede wszystkim dobrze zaplanujmy sobie trasę. Zaplanujmy postoje na trasie i tak, jedźmy bezpiecznie do celu.
0: Pani Dorota Olszewska, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Autopromocja.
3: 4 czerwca 1989 roku odbyły się nie w pełni wolne wybory. A potem już poszło. Dziś wybieramy w wolnych wyborach prezydentów, parlamentarzystów, samorządowców. 4 czerwca, 37 lat po tamtych wyborach, rozmawiać będę z wybranymi wtedy posłami.

0: z Solidarności i z PZPR-u. Może być ciekawie. Paweł Wojewódka, zapraszam. 4 czerwca po 14 Polskie Radio 24.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Zbliża

0: Szlema w Paryżu. W ćwierćfinale tenisowego turnieju pokonała Rosjankę Annę Kalińską wynikiem 7-6, 6-3. To największy sukces w karierze polskiej tenisistki. Cały czas dominuje niedowierzanie, komentował na naszej antenie dziennikarz przeglądu sportowego Maciej Trąbski.
1: Kwalifikacje w te pierwsze trzy mecze, przecież my już wtedy byliśmy zadowoleni z tego, że Maja Chwalińska zagra po raz pierwszy w turnieju głównym Rolanda Garrosa. Od tego czasu minęło już kolejnych 5 meczów. Maja ma w nogach w tym momencie 8 spotkań. Nie widać tego zmęczenia, co jest trudne do uwierzenia. Ona dzisiaj przecież z Rosjanką Anną Kalińską zagrała rewelacyjnie, świetnie poruszała się na nogach.
0: Polka zagra w półfinale jutro. Jej rywalką będzie albo Rosjanka Diana Schneider, albo Białorusinka Aryna Sabalenka. Sabalenka to liderka światowego rankingu tenisistek. Teraz ważny komunikat szefa MON-u. Zaproponowałem szefowi Pentagonu utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz napisał o tym na portalu X. Wicepremier dodał, że zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje, a może być jeszcze większe. W Polsce nie ma stałej bazy amerykańskiego wojska. Żołnierze stacjonują rotacyjnie. To nie koniec sądowej batalii Krzysztofa Brejzy przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję Sądu Pierwszej Instancji o umorzeniu sprawy. Sąd uznał m.in., że błędnie oceniono jako znikomą społeczną szkodliwość zachowania prezesa PiSu. Przypomnijmy, europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza wytoczył Kaczyńskiemu proces z prywatnego oskarżenia. Powodem były słowa szefa PiSu, który zarzucił Brejzie popełnienie, tu cytat, bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw. To oznacza decyzja sądu, że proces ruszy na nowo. Utrudnione wyjazdy na długi weekend w Małopolsce. Przeciwnicy budowy trasy S7 między Krakowem a Myślenicami znów blokują kluczowe węzły przy autostradzie A4 oraz przejazd przez Zakopiankę. Kierowcy muszą spodziewać się korków, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
2: Według zgłoszenia protestujący mają przechodzić przez przejście dla pieszych. Policjanci, którzy będą na miejscu, będą co pewien czas będą udrażniać te przejścia, żeby też ten ruch szedł w miarę płynnie, więc cierpliwości oczekujemy na naszą kolej.
0: Utrudnienia mogą potrwać do około 18. I na tym kończymy te informacje. Na kolejne punktualnie o 15. Zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczyk. Dziękuję za wspólne popołudnie i do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 33 minuty temu minęła godzina 14.
3: Gość Polskiego Radia 24.
4: Pan dr Mirosław Oczkoś, adiunkt w Zakładzie Marketingu Wartości Szkoły Głównej Handlowej. Ze mną w studiu. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry, panie doktor. Dzień dobry państwu.
4: O tym, co się w polskiej polityce dzieje, będziemy rozmawiać. Władysław Kosiniak-Kamysz wydaje się przejmować inicjatywę. Informuje o tym, że rozmawiał z Pitem Hegsetem o utworzeniu nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Rano poinformował także, że będzie rozmawiał z ministrem obrony Ukrainy o sprawie nadania jednostce wojskowej ukraińskiej imienia bohaterów UPA. Wydaje się tutaj być człowiekiem, który w tej ekipie rządzącej przejmuje inicjatywę.
5: Tak, ewidentnie widać taki rozwój polityczny. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej od czasów kampanii, pamiętamy wszyscy, tygryska tak zwanego, to już ewidentnie jest pełnoprawnym tygrysem. I widać, że nabiera ciężkości politycznej, co jest bardzo ważne. No też jest w resorcie takim, który, no to brzmi fatalnie oczywiście, no ale stwarza możliwości w tej chwili budowania siebie jako polityka i on to wykorzystuje. I widać, że ma jakiś pomysł na siebie, bo to jest ważne, żeby polityk miał na siebie jakiś pomysł. I tu zaczyna to wszystko funkcjonować. Dobrze przejmuje inicjatywę, to jest z korzyścią dla niego jako polityka, to jest jasne, dla ugrupowania PSL, które w sondażach jest pod progiem cały czas, a przynajmniej w większości sondaży, ale też jest takim no, składowym tej efektu flagi, który prawdopodobnie chce uzyskać rząd Donalda Tuska, czyli to bezpieczeństwo dla Polaków we wszystkich możliwych sondażach, badaniach, opiniach, ankietach jest na pierwszym miejscu. To bezpieczeństwo takie fizyczne, namacalne.
4: To przejęcie inicjatywy przez Władysława Kosiniaka-Kamysza to z jednej strony może być...

0: ten wynik jego dojrzewania w polityce i osadzenia w, tych tematach, którymi się zajmuje z racji resortu, którym kieruje, ale to jest także pewnie wynik tego, że ktoś inny mu na tę inicjatywę pozwala. Premier, wicepremier Sikorski, ludzie, a właściwie wicepremier Sikorski, człowiek, który do niedawna kojarzył nam się no, głównie jako ten, który występuje, czy na forum ONZ-u, krytykując Rosję. No ktoś, kto był takim tym pierwszym zderzakiem, jeśli chodzi o te sprawy międzynarodowe.
1: Znaczy, jeżeli mielibyśmy rozmawiać o pozwoleniach, bo to polska polityka jest tak ustrukturyzowana, że bez premiera się nic nie da zrobić.
0: Albo bez prezesa.
1: No to zależy, jeżeli prezes, jeżeli prezes jest premierem, bo teraz okazuje się, że można zrobić dużo rzeczy bez prezesa. A przynajmniej tyle rzeczy, których przedtem nie można było zrobić bez prezesa. I tutaj gdyby Donald Tusk był przeciwny tym działaniom, to pewnie by coś zrobił. Natomiast ewidentnie być może gdzieś dociera też i do premiera, że no, ten jeden fortepian to jest taki trochę dźwięk mono, a potrzeba stereo albo quadro. Na pewno jeżeli chodzi o politykę, większe doświadczenie i większe bycie i większy taki feeling do tej pory miał Radosław Sikorski, on go ma. Natomiast minister spraw zagranicznych to jest trochę inna funkcja niż minister obrony narodowej. Pamiętajmy, że program SAFE, który nawet jak ktoś bardzo z opozycji głośno krytykuje, to poza mikrofonami mówi, no tak, to jest dobry program, to jest potrzebny program. I to jest dla ludzi, dla większości Polaków jest to niezrozumiałe, dlaczego pan Karol Nawrocki zawetował i to na pewno był strzał w kolano. Wojsko to już wie, bo my patrzmy na to po pewnych znakach. Ostatnio znakiem, który jest czytelny, taki wizerunkowo, marketing polityczny, ale wizerunkowy głównie. Kto wystąpił na konferencji z generałem Kukułą i tam jeszcze paroma wojskowymi? Tylko i wyłącznie premier Kosiniak-Kamysz. Czyli nikt tam się do niego z nim nie pojechał, nie było żadnego wiceministra obrony. Czyli wojsko rozumie, że budowanie fabryk, nie wiem, amunicji, broni w Polsce to ma sens. I to są konkretne pieniądze, które już są. Mało tego, sypie się narracja jakichś niezrozumiałych, niekonsultowanych pożyczkach w euro, bo okazuje się, że jak był ministrem pan Błaszczak, to brał w euro pożyczki, kupując czołgi koreańskie na niemieckich częściach i tak dalej. Tak, czyli to wszystko jest dęte maksymalnie i na tym buduje się też Kosiniak-Kamysz i to było widać. Ta konferencja była jego jako polityka i pozostali to byli wojskowi. Czyli jest szansa dla tego rządu, że środowiska wojskowe, patrząc na wybory, bo to zawsze na to się patrzy, za te tam półtora roku, powiedzmy, może trochę mniej już, no, będą głosować, jeżeli tak można powiedzieć, na jednak opcję, która to wojsko dozbraja, nie wiem, dopieszcza, dostrzega. Zresztą teraz kilku wojskowych się wybiera do różnych struktur natowskich i międzynarodowych wojskowych, także no, ta ranga Polski rośnie i to jest przekładalne później, pod warunkiem, że będzie dobrze sprzedane informacyjnie, bo większość ludzi się nie zna, też się nie znam na tym, czy to ma być, nie wiem, F-35, czy może Gripen jakiś tam, to już jest po stronie wojskowych, ale ten ruch ewidentnie pokazuje, że Kosiniak-Kamysz widzi, gdzie są te miejsca, których może punktować, ale widać też, że rozumie, o co chodzi. My się śmialiśmy z tego, że tam się pokazywał jako ten Top Gun 3 z samolotami, ale jakoś nie było negatywnej narracji.
0: Ale także wykazuje się słuchem społecznym, bo teraz przecież jesteśmy również w czasie, kiedy śledzimy lot z naszą rodaczką na pokładzie, z panią Klaudią, która zachorowała ciężko w Chinach i to Ministerstwo Obrony Narodowej zareagowało i znalazło sposób, żeby nieść pomoc tej młodej kobiecie.
1: No i to jest piękne akurat, to jest bardzo dobrze. I to jest też kwestia takich widomych znaków, bo no mamy takie możliwości, jakie mamy, natomiast i tam były różne opcje, że Polaków się nie wyciągnęło z turystów tam po wybuchu wojny z Iranem i blokady portów, ale to przeszło bardziej bez echa, bo dużo ludzi z taką polską akurat dobrą wolą mówiło, jak polecieli za własne
0: to niech wracają, to niech za, wracają własne.
1: Tam jest dużo racji w różnych miejscach oczywiście, natomiast tutaj sytuacja

0: jest ekstraordynaryjna i to jest dobrze, że w ogóle, że pani Klaudia wróci do Polski w takiej sytuacji. No i to pewnie można było zrobić, no to zostało zrobione, także można się na to zrzymać bądź nie, ale tak to działa na świecie, że ludzie lubią się czuć zaopiekowani przez swój własny rząd.
1: Wracając jeszcze do tego pozwoleństwa i tego, kto pozwala Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi na to, żeby właśnie wyrastał na takiego jednego z głównych liderów tej koalicji. Rzeczywiście wygląda na to, że premier Donald Tusk orientuje się, znaczy pewnie orientuje się już od dawna, ale teraz daje to po sobie poznać, że inwestuje politycznie w swoich koalicjantów, bo zdaje sobie sprawę, że nie wystarczy wygrać wybory, zdobyć najlepszy wynik, ale jeszcze trzeba mieć koalicjantów, którzy do tego rządu po tych wygranych wyborach dołączą i będą politycznym zapleczem tego gabinetu. Najpierw były związki partnerskie, czyli temat lewicy. Teraz widzimy wzrastającego Władysława Kosiniaka-Kamysza jako lokomotywę Polskiego Stronnictwa Ludowego. Lewica balansuje na progu wyborczym, PSL konsekwentnie cały czas pod progiem, ale też zazwyczaj w tych sondażach niedoszacowani są ludowcy. Rzeczywiście dobrze mogę interpretować to, co się dzieje?
0: Ja myślę, że to jest punkt. Jeżeli byśmy to prześledzili szerzej, bo myślę, że bardzo dużo osób zapomniało. Ja może naciągnę trochę, ale Władysław Kosiniak-Kamysz jest trochę tak jakby takim podopiecznym Donalda Tuska, bo pamiętajmy, że w pierwszym rządzie Donalda Tuska Władysław Kosiniak-Kamysz był najmłodszym ministrem.
1: Nie miał 30 lat chyba.
0: Nie miał 30 lat, nie miał. Z PSL-u.
1: Polityki społecznej.
0: Polityki społecznej.
1: Odpowiadał dokładnie za reformę emerytalną.
0: Dokładnie.
1: Zapłacił cenę za to też.
0: I tu według wszystkich wypowiedzi, które się zdarzają na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, to bliżej jest poglądowo Donaldowi Tuskowi do Kosiniaka-Kamysza niż do Włodzimierza Czarzastego. Nie ma się co oszukiwać. Ja już pomijam to, że to nie jest niestety ustawa o związkach partnerskich, tylko o osobie, statusie osoby najbliższej i też tak wykastrowana, że aż boli w XXI wieku i zostanie zawetowana przez pana Karola Nawrockiego. Natomiast no to jest coś, co jest oczywiście o 2 lata za późno, ale okej, to jest to. Rzeczywiście na dziś, jakby były wybory i byśmy popatrzyli na sondażownie, powiedzmy 3 takie najbardziej wiarygodne, no to byłaby sytuacja dokładnie analogiczna jak w 2023 roku, czyli PiS wygrało wybory, ale nie mogło utrzymać władzy, bo nie miało żadnego koalicjanta, który by chciał z nimi rządzić. Teraz też Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory. I w zasadzie, jeżeli by, myślę, że Lewica przejedzie ten próg, ale nie zrobi wtedy też rządu. W związku z tym Donald Tusk musi to rozegrać przynajmniej na 3 fortepianach, jeżeli nie na 4, ponieważ nie ma partnera za bardzo w Polsce, tam 20-50 minus połowa, bo tam jest ciężko współpracująca pani Pełczyńska-Nałęcz. No to tutaj naturalnie, że PSR, który ma struktury i rzeczywiście ma też trochę nóż na gardle, dlatego że jeżeli mieliby nie wejść do Sejmu z jakiegoś powodu po 130 tam latach, to Kosiniak-Kamysz cokolwiek by nie zrobił, a nie wszedłby PSL do Sejmu, byłby no, po prostu wyklęty od czasów Witosa na wieki wieków, że doprowadził do takiej sytuacji. W związku z tym myślę, że już w ogóle jakieś pozwoleństwo, myślę, że współpraca jest bardziej, bo to się opłaca dla obydwu stron. W polityce nie ma przyjaciół, są interesy. Interesem jest to, żeby nie wrócił PiS w jakiejkolwiek konfiguracji do władzy. No to tutaj wszyscy mają wspólny interes. PSL dokładnie pamięta, jak PiS wycinał go w poprzedniej, nie dał mu klubu, marszałka, znaczy w sensie marszałka, tak, wicemarszałka Sejmu i jak bardzo chciał, żeby PSL zniknął z powierzchni ziemi. PSL-owcy mają długą pamięć, można różne rzeczy powiedzieć o PSL-u, ale jest tam parę osób, które potrafią grać w politykę, bo tu nie chodzi o to, żeby posługiwać się chłopięcymi emocjami, że ktoś kogoś lubi, ktoś kogoś nie lubi. Jak nie lubię, to odjeżdżam na hulajnodze, a jak lubię, to mu tam dam, postawię mu piwo. Tylko to są twarde interesy, to jest twarda sytuacja, bo to jest walka o kształt Polski. Ja przepraszam za dużo słowa, ale tak to wygląda. Bo świat zaczyna się robić bardzo niebezpieczny, zewnętrzny, przez to wewnętrzny też. W związku z tym Polacy, Polki będą się na coś orientowali, na kogoś orientowali. Najczęściej orientujemy się w takich sytuacjach, jeżeli sięgniemy do historii polityki, na mocne jednostki. My potrzebujemy mocnego, nie wiem, wodza, może jeszcze nie wodzówne, bo to jeszcze za wcześnie.

0: W związku z tym bezpieczeństwo, bezpieczeństwo oczywiście rodzin w portfelach i tak dalej, ale jeżeli jest zagrożenie wojenne, jest, no to tutaj jest dużo rzeczy do ugrania. Ja wiem, że to brzmi cynicznie, ale też jeżeli podnosimy naszą obronność, no to nic nie ma w tym złego.
1: Panie doktorze, to już wiemy mniej więcej, co się dzieje po stronie koalicyjnej. Przyjrzyjmy się temu, co się dzieje po prawej stronie. Prawo i Sprawiedliwość, wczoraj posiedzenie Komitetu Politycznego tej partii. Podobno ani słowa o Mateuszu Morawieckim, bo podobno o nieobecnych się nie mówi, a już na pewno nie mówi się źle, a Mateusza Morawieckiego na tym spotkaniu nie było.
0: Tradycyjnie, można powiedzieć.
1: No tak, bo to już powoli jest taka nowa świecka tradycja. Tak. Ostentacyjnie Mateusz Morawiecki ignoruje zaproszenie Jarosława Kaczyńskiego.
0: To jest gra. Ja dlatego na początku zażartowałem, ale to nie jest żart, że prezes nie ma już takiej siły politycznej, jaką miał, bo kiedyś byłoby to nie do pomyślenia. To rozmawiamy już od kilku tygodni, żeby na sugestie pod tytułem żadnych stowarzyszeń, proszę nie zakładać i proszę przyjechać, stawić się na komitet. Ktoś się nie stawia i dalej rozwija stowarzyszenie. Później najświeższy przykład, że no tego sędziego to bym wolał, żeby jednak nie mianowano, ponieważ on 26 lat temu coś tam zrobił. No to tutaj akurat pan Karol Nawrocki też
1: prezydent urzędujący
0: pokazał, że i pan Kaczyński nie powiedział, że och, to niedobry prezydent, tylko no prezydent ma prawo, no to jest jego decyzja, ja się z nią nie zgadzam, ale coś tam. Czyli politycznie jest miękko. Dlatego, że prezes Kaczyński, wszystko można o nim powiedzieć, ale to, że nie ma czucia. Być może stracił to czucie i on dokładnie wie, że wyjęcie jednego klocka z tej układanki, a Mateusz Morawiecki ewidentnie gra o to, żeby go jednak stamtąd wygonić. Bo będzie mógł zbudować mit. No chyba, żeby się tak zdarzyło, to musiałoby rzeczywiście piekło, jak to powiedział marszałek Czarzasty, piekło zamarzło. No jeszcze nie zamarzło, ale piekło musiałoby zamarznąć, żeby mu, czyli Mateuszowi Morawieckiemu, pan Kaczyński oddał stery PiSu, co się nie wydarzy. W związku z tym stowarzyszenie Coś Tam Plus, nie pamiętam, Rozwój Plus, jest cały czas osadzone. Mateusz Morawiecki wykonuje pracę taką tytaniczną, bo jeździ po gminach, powiatach i werbuje radnych, czyli będzie potrzebował struktury do wyborów, bo doskonale wie, że w momencie, kiedy nawet zostanie, bo to jest prawdopodobne, że może zostanie, chociaż moim zdaniem gra idzie o to, żeby go jednak wyrzucić z tego PiSu, to wtedy nie ma gwarancji żadnej, że jego ludzie będą na listach wyborczych, ponieważ prezes Kaczyński już pokazał parę razy, że nawet w drodze do lokalu, znaczy nie do lokalu, tylko do komisji, gdzie się składa listy kandydatów, można zmienić albo miejsce na liście, albo kandydatów. Także tutaj raczej szykuje się walka na noże i to na takie ostre noże. Parę rzeczy jeszcze nie widać, ale prezes Kaczyński nie ma komfortu. Plus oczywiście to, co miało, to jest już takie banalne stwierdzenie, że wyrosło po prawej stronie mnóstwo dodatkowych rzeczy, a efekt Czarnka nie istnieje, dlatego że pan Przemysław Czarnek po prostu nie daje rady. To znaczy tyle, co mógł zrobić, to zrobił. Myślę, że zrobił więcej niż mógł, ale ponieważ nie jest Braunem, no to ludzie wybierają oryginał. Ci, co wybierają oczywiście Brauna. PiS trochę przypomina rzeczywiście, to ja to zasłyszałem, to nie jest moje, ale taką ciepłą wodę w kranie prawicowym. No jak wiadomo, Polacy nie lubią ciepłej wody, tylko lubią albo wrzątek, albo lodowatą. A niektórzy, jak się okazuje, lubią, jak kranu w ogóle nie ma, także to też jest ciekawe podejście.
1: Panie doktorze, to a propos tego czucia prezesa Kaczyńskiego. Mamy kandydata na prezydenta Krakowa. Tak. Wskazanego najprawdopodobniej przez Jarosława Kaczyńskiego, kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Pan Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta, będzie tym kandydatem. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk mówi, że lokalny działacz najlepiej zna problemy mieszkańców.
2: Człowiek znający problemy krakowian. Myślę, że po tym, co się stało w Krakowie, po tym odwołaniu prominentnego polityka Platformy, mieszkańcy Krakowa raczej w wyborach powinni preferować no właśnie polityków, no bo każdy radny w jakimś sensie jest także politykiem, ale o charakterze lokalnym, którzy znają problemy miasta i się nimi naprawdę zajmą, a nie będą zajmowali się polityką ogólnopolską.
1: I jeszcze jeden głos w tej dyskusji, pan Michał Nieznański, to jest polityk Konfederacji, który odpowiada, że jego partia ma swojego kandydata i to Prawo i Sprawiedliwość powinno zastanowić się nad poparciem właśnie kandydata Konfederacji w tych wyborach.
3: Wszelkie koalicje raczej związuje się po wynikach wyborów, a nie przed.

0: wyborami. Myślę, że Bartosz Bochańczak będzie tutaj najlepszym kandydatem na prezydenta Krakowa. Człowiek stamtąd, przedsiębiorca, więc zostajemy przy swoim. A kogo będziemy popierać w drugiej turze? Bardziej myślimy o tym, czy PiS przekaże poparcie dla Bartosza Bochańczaka w drugiej turze wyborów prezydenckich i wtedy powiemy, że faktycznie nastąpiło jakieś połączenie.
1: Brzmi to jak rozgrzewka przed rozmowami koalicyjnymi po wyborach parlamentarnych.
2: Są dwie sprawy. Pierwsza, Prawo i Sprawiedliwość próbuje tak to rzeczywiście ugrać, ale już się nie udało. Dlatego, że Przemysław Czarnek, tam chyba dzień po wyniku referendum, się pojawił na rynku krakowskim i opowiadał te różne tam bajki. No PiS w Krakowie nie wygra po prostu wyborów i musi się z tym pogodzić. Kandydat PiSu jest na stracenie. No musi wystąpić, bo znaczy jakiś kandydat, bo inaczej byłoby to kompletnie niezrozumiałe.
1: A jeśli będzie tak jak w wyborach prezydenckich tych dużych, że kandydat namaszczony przez Jarosława Kaczyńskiego odniesie sukces?
2: To się nie zdarzy na tym rynku. W ogóle referendum było ważne ze względów oczywiście procentowych, ile osób poszło. Dlatego, że jak się nazywa pan? Przepraszam.
1: Gibała.
2: Tak, pan Gibała, w zasadzie jego tata, wyłożył kilkanaście milionów, przynajmniej tak oficjalnie może być więcej, na to, żeby po prostu się odbyło. To jest w ogóle inny temat, na inną pewnie rozmowę. Czy to ma jakiś sens, żeby z pięcioletniej kadencji po dwóch latach aż tak bardzo nie nabroił generalnie, ale rzeczywiście wybory są za pół roku i PiS próbuje to skleić. Jeżeli byłby to, i to jest ta druga myśl, taki predyktor pod tytułem, że tak miałoby wyglądać dogadywanie się, to on też nam dużo mówi oczywiście, a mianowicie, że myślenie Jarosława Kaczyńskiego o tym, że on będzie dobierał, co już go boli oczywiście, koalicjantów, może być kompletnie błędne, bo może się okazać, że to on będzie dobierany ewentualnie przez mocniejszych ludzi, jeżeli byłaby taka sytuacja. Czyli monopol Kaczyńskiego na prawicy się skończył. I to oczywiście te półtora roku, czy tam prawie półtora roku, to jest jeszcze mnóstwo czasu. Jak państwo widzicie, z dnia na dzień się może coś zmienić i Donald Trump stanie prawą nogą i albo trafi do dołka za trzecim razem golfowego i będzie zmiana sytuacji międzynarodowej. Natomiast układanie teraz tego, co będzie, jest naprawdę wróżeniem z fusów. Natomiast mechanizmy absolutnie są, bo co powiedział tutaj pan poseł z Konfederacji, no zastanawiam się, czy nas poprze, a nie, że my będziemy kogoś popierać. I w ogóle o co tu chodzi? No to tak jeszcze trzy lata temu nie było. Jarosław Kaczyński był absolutnym decydentem na prawej stronie, a w tej chwili jeszcze się buduje coś, na co ja zwracałem jakieś uwagę w Polskim Radiu 24 pół roku temu i to nie tak, że jakoś strasznie tutaj miałem wielką mądrość, tylko że jest to otoczenie Karola Nawrockiego, które też ma tą ambicję, żeby zbudować jednak. I to widać, że to jest gdzieś tam, być może to musi dotrzeć do pana Nawrockiego, że to jest możliwe, że jednak urząd prezydenta daje przynajmniej taką redutę Ordona, że można tam się okopać i strzelać na różne strony. Dwa, ludzie się orientują jednak na ludzi sprawczych, młodszych, przepraszam najmocniej, to nie brzmi dobrze, ale coś, co jest w ogóle w polskiej polityce sprawczych, czyli Polacy cenią sobie polityka, który jest, no dowozi, mówiąc kolokwialnie, a Jarosław Kaczyński nie dowozi. Znaczy bardzo wielu tak już nie dowozi. I jeżeli dojdą do tego jeszcze działania pana Żurka, bo to zaczyna też być, inaczej to wyglądać, i ja nie wierzę wyroki, ale przynajmniej akty oskarżenia, bo nasłuchaliśmy się przez tyle lat, jak to nakradli i zdefraudowali, no to teraz wszyscy czekają ci, co mówią, no to a gdzie to jest, prawda? W związku z tym ucieczka Ziobry, jest mnóstwo rzeczy, które działają na niekorzyść Jarosława Kaczyńskiego i jego najbliższego otoczenia, tego zakonu PC, bo młodsi ludzie mówią, po pierwsze, 26 lat temu tam jakiś sędzia coś stwierdził w sprawie Wałęsy. W ogóle to jest science fiction, to są trzecia wojna punicka, jest może bliższa, bo w historii było, na historii w szkole, niż to, że tam 26 lat temu jakiś sędzia. Plus jakaś komuna, no to naprawdę, proszę mi wierzyć, ja mam studentów mniej więcej w wieku 24-28, no to oni się śmieją. Słowo komuna dla nich nie istnieje. I Jarosław Kaczyński przestaje wyrabiać na zakrętach po prostu politycznych. Ja nie mówię, że to jest koniec już. Natomiast na pewno to już nie jest tak, że to jest ta siła, która będzie decydowała, jeżeli w ogóle się taki układ zrobi. I to pod takim kątem na Kraków możemy patrzeć, jak to się będzie rozgrywało. Bo tych kandydatów się szykuje jakieś strasznie dużo.
1: No koli.

0: Policja cały czas nie ogłosiła swojego.
1: Ale też będzie musiała ogłosić, no bo to już byłoby kuriozalne, gdyby największa partia polityczna w sondażach w Polsce w ogóle nie wystawiła. Chyba że, i tu mamy to, o czym pani redaktor mówiła, PSL dogada się z koalicją i wtedy będzie to kandydat wspólny. Co może zbudować impact, bo to też warto pomyśleć. Polityka jest sztuką możliwości. My sobie rozmawiamy o różnych rzeczach, to jest możliwe, to jest niemożliwe. Nie ma w polityce słowa niemożliwe i nigdy. To są dwa słowa, które nie występują w polityce.
0: Wspólna lista rzeczywiście, właściwie wspólny kandydat, no tak. To wyglądałoby jak znowu rozgrzewka, prawda? I przygotowanie do wspólnej listy.
1: Rada jest miasta cały czas, tak, rada się koalicyjna. Tak.
0: Panie doktorze, wspomnieliśmy o prezydencie, właściwie pan wspomniał, Karol Nawrockim, rok minął.
1: Tak,
0: 1 czerwca od tych wygranych przez niego wyborów w drugiej turze. Zastanawiamy się tutaj, jaką strategię obierze na te wybory parlamentarne. Mimo że nie jest aktywnym graczem, to jednak może stać się jednym z głównych rozgrywających na ostatnią minutę naszej rozmowy.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o rozgrywanie na prawej stronie, to na pewno myślę, że będzie głównym rozgrywającym. Chociażby z takiej prerogatywy prezydenta, że to on mianuje, znaczy wyznacza kandydata na premiera.
0: Tak, powierza misję tworzenia
1: rządu. Jak
0: wiemy,
1: Andrzej Sebastian Duda wyznaczył Mateusza Morawieckiego, wiedząc absolutnie, że nie będzie większości, i dwa tygodnie dało się tam parę rzeczy przytulić. W związku z tym, chociażby z tego powodu, plus buduje to środowisko. Będzie dokładnie tak samo, tylko będzie więcej tego. Przez ten rok Karol Nawrocki wykorzystał wszystkie możliwe narzędzia, które ma Urząd Prezydenta w Polsce, plus jeszcze bardziej, czyli próbuje poszerzyć swoje kompetencje o rzeczy, których nie ma w Konstytucji czy w przepisach. A wybory zawsze jednak ogniskują, czyli temperatura rośnie. No i będzie tak więcej, przepraszam za kolokwializm, nawalania w rząd Tuska, dużo więcej, i próba rozgrywania na prawicy, bo jak widać, nie ma jednego mocnego, czyli pan prezes wszystkich prezesów jest za słaby, a pozostali prezesi typu Bosak, Mencen, Braun są jeszcze za słabi.
0: Rozpoznamy dzięki temu prawdziwe polityczne zaplecze prezydenta?
1: Tak, ja myślę, że jakbym teraz miał coś obstawiać, to jest fikcja, no to, że najbardziej prawdopodobnym kandydatem ewentualnym na premiera będzie pan Bogucki, ja to obstawiam.
0: Doktor Mirosław Oczkoś, adiunkt w Zakładzie Marketingu Wartości Szkoły Głównej Handlowej, był z nami. Będziemy pana rozliczać.
1: Oczywiście.
0: Z tych przewidywań.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Do usłyszenia.
1: Pozdrawiam.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: 4 czerwca to jeden z najważniejszych dni w moim życiu. Mam nadzieję, że dla wielu z państwa także. Czy łatwiej o wolność walczyć? Czy się nią cieszyć, tak żeby jej nie zmarnować? 4 czerwca, w czwartek, porozmawiam o tym z Małgorzatą Niezabitowską. Zapraszam państwa na tę rozmowę. Małgorzata Żochowska.
8: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8:30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wielki sukces polskiej tenisistki podczas French Open. Maja Chwalińska zagra w półfinale. Stała baza wojsk amerykańskich w Polsce to propozycja szefa MON-u. Od dzisiaj to już obowiązek. Dzieci i młodzież muszą jeździć w kaskach, na rowerach i hulajnogach. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Maja Chwalińska pokonała rosyjską tenisistkę Annę Kalińską i zagra w półfinale turnieju French Open w Paryżu. To największy sukces w karierze polskiej zawodniczki. Jak przebiegał ten mecz? O tym z Paryża Stefan Folzer.
2: Chwalińska pokonała rywalkę w niespełna 2 godziny. W pierwszym secie Polka zbudowała sobie wygodną 5-punktową przewagę, lecz potem Rosjanka zdołała odrobić straty. W tiebreaku górą była jednak Chwalińska. W drugim secie Polka szybko przełamała rywalkę i dominowała aż do końca spotkania. Szczerze mówiąc, nie wiem, co się dzieje. Nawet jeśli cały czas to sobie powtarzam. Każdy kolejny mecz tutaj jest szalony. Próbuję skupiać się na mojej pracy i mojej grze, powiedziała po zwycięstwie Maja Chwalińska. Polka zagra w półfinale jutro. Jej rywalką będzie zwycięzczyni pojedynku między Rosjanką Dianą Schneider a Białorusinką Aryną Sabalenką, liderką światowego rankingu i główną faworytką turnieju.
1: Zapytana, jakie ma plany na to popołudnie, Maja Chwalińska odpowiedziała: spać i, jak dodała, może obejrzę jakiś film. To już oficjalna propozycja, utworzenie w naszym kraju nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich. Taką ofertę minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi. Wynika to z naszej ofensywy dyplomatycznej, mówi szef MON-u.
3: To wszystko przynosi efekt. Pracujemy nad zwiększeniem obecności. Sojusz polsko-amerykański jest potrzebny i jest gwarantem bezpieczeństwa. Żołnierze amerykańscy w Polsce mają działania odstraszające wobec naszych adwersarzy, wobec naszych wrogów. Będziemy rozwijać tą współpracę.
1: Jak dodaje minister obrony, zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Polski nie maleje. Przeciwnie, może być jeszcze większe. Najpierw trzeba założyć kask, później wsiadać na rower lub jechać hulajnogą. Od dzisiaj dzieci i młodzież do 16 lat mają taki obowiązek. Celem nowych przepisów jest ochrona najmłodszych przed skutkami wypadków, także zmniejszenie ich liczby. Skutki jazdy bez kasku mogą być tragiczne, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Kask ochronny w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, wypadku, bardzo często ratuje młodego człowieka przed ciężkimi obrażeniami.
1: Do tej pory policja zalecała jazdę w kasku, ale nie miała narzędzi, aby egzekwować takie zabezpieczenia. Od dzisiaj za jazdę bez kasku grozi mandat w wysokości 100 zł. W przypadku nieletnich karę będą musieli zapłacić rodzice. Policjanci podkreślają, że także dorośli powinni jeździć rowerami lub hulajnogami w kaskach. Premier Węgier Peter Modior odwiedza Paryż. W Pałacu Elizejskim spotkał się z prezydentem Francji. Emmanuel Macron zadeklarował, że w pełni popiera działania węgierskiego rządu w zwalczaniu korupcji i przywracaniu poszanowania praworządności. Premier Węgier zaprosił Francję do współpracy z Grupą Wyszehradzką. Odnowienie jej działania to jeden z najważniejszych celów polityki międzynarodowej rządu Petera Modiora.
5: To historyczna współpraca, znacznie ważniejsza niż 10-15 lat temu. Tchniemy w nią nowe życie. Byłoby dla nas wielką przyjemnością, gdyby Grupa Wyszehradzka mogła współpracować z Francją, także z Niemcami, na przykład poprzez wspólne spotkania rządowe i wspólne wyznaczanie celów. Paryż jest 5. stolicą, którą Peter Modior odwiedza po objęciu władzy. Pierwsza była Warszawa.
1: Na koniec pomyślna informacja dla wszystkich kierowców, zwłaszcza dla tych, którzy wyjeżdżają na długi weekend. Jutro i pojutrze za benzynę zapłacimy mniej niż dzisiaj. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 5,94 zł. Litr benzyny 98-oktanowej 6,52, a za litr oleju napędowego trzeba będzie zapłacić 6,40 zł. W ostatnich dniach cena benzyny 95 piątki spadła poniżej 6 zł za litr, zauważa rzecznik ministra energii Grzegorz Łaguna.

0: deklaracja ministra energii w sprawie przedłużenia pakietu CPN pozostaje wiążąca. Jeśli ceny na rynkach światowych nadal będą wysokie, pakiet CPN będzie utrzymywany.
1: Rządowy program ceny paliw niżej obowiązuje od marca i jest przedłużony do połowy czerwca.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest ostrzeżenie przed burzami w 9 województwach na południu i zachodzie kraju. Do wieczora zagrzmi i spadnie tam intensywny deszcz do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie może bębnić grad. Wiatr w porywach przekroczy 80 km na godzinę. Dla tych regionów IMGW wydał też alerty przed gwałtownym wezbraniem wody w rzekach. Na termometrach przeważnie od 22 do 25 stopni. Gorąco jest na Śląsku i w Małopolsce 27 stopni, chłodniej do 17 stopni na Dolnym Śląsku.
2: Klimat.
1: Bardzo dobra lub dobra, taka jest jakość powietrza w całym kraju. Tylko w Krzyżówce, niedaleko Gniezna, także w Połczynie, Zdroju i Koszalinie w zachodniopomorskim jest umiarkowana. Źródła odnawialne wytwarzają nieco ponad połowę energii w sieci krajowej. Można normalnie korzystać z prądu.
2: Klimat. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: 22 lata temu w śmietniku na warszawskim Mokotowie znaleziono pornografię dziecięcą. Tak upadł mit wielkiego psychologa i przyjaciela dzieci. Psycholog. Sprawa Andrzeja Samsona. W najbliższy czwartek w programie Więcej niż kryminał. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Minęła godzina 15:08. Ewa Wasążnik, dzień dobry.
2: Stan dnia.
10: Polskie morze, góry, a może zagranica. Setki podróżnych właśnie teraz wybiera się na długi weekend, na te wycieczki czerwcowe na terenie całej Polski. Sprawdzamy ruch na dworcach w Warszawie. Tam Dagmara Kędzior, nasza reporterka. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: W jakich warunkach podróżują ci, którzy mają szczęście korzystać z długiego czerwcowego weekendu? Są opóźnienia? No i dokąd wybierają się podróżni?
11: Opóźnień nie ma dużych. Tutaj jeśli chodzi o połączenia krajowe, jak przed chwilą patrzyłam, to maksymalnie 20 minut opóźnienia możemy czekać na niektóre pociągi. To z reguły są te dłuższe trasy, które na przykład jadą do Gdyni czy też do Zakopanego. Nieco gorzej, jeśli faktycznie chcemy jechać za granicę. Tutaj pociągi do Pragi i do Berlina potrafią mieć opóźnienia sięgające godziny, a nawet niestety więcej. Jednak i tak jest lepiej niż rano, bo jeszcze pamiętam, gdy rano pociąg do Berlina jechał z ponad 3-godzinnym opóźnieniem. Widać też, że ten ruch na dworcach się zwiększa. Rano było tych ludzi względnie mało. Teraz widać, że jest już coraz większe zagęszczenie, ale nie powinno nas to dziwić. Jest już popołudnie, ludzie wychodzą z pracy, no to czas najwyższy, by udać się w podróż. Też Intercity przygotowuje się na to, że będzie bardzo wzmożony ruch podczas tego długiego weekendu. Dzięki temu, można powiedzieć, do 7 czerwca będziemy mieć dodatkowe wagony. To prawie 600 wagonów, które dołączą do 340 najpopularniejszych pociągów. I tak podwójnym składem, a zatem łatwiej kupić bilet, można będzie dojechać z Warszawy do Zgorzelca, stamtąd z kolei blisko już do Niemiec oraz z Krakowa do Olsztyna. To jest też trasa, która wiedzie przez Warszawę. Również w niektóre dni długiego weekendu

0: weekendu będą uruchomione podwójne składy Pendolino. Tutaj chodzi o trasy, które jadą do Gdyni i do Krakowa. W pierwszych dniach czerwca również podróżni będą mieć do dyspozycji ponad 500 połączeń dalekobieżnych każdego dnia. O tym mówił prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
1: Przede wszystkim jest więcej pociągów, są wydłużone relacje, ale już nawet na najbliższy weekend w związku ze Świętem Bożego Ciała niektóre pociągi pojadą w podwójnym zestawieniu. Zobaczymy znów na trasie Pendolino, które będzie jechało niejedno w podwójnej trakcji na kierunek naszego morza.
0: I jeśli chodzi o kierunki, to właśnie one są bardzo różnorodne. Przecież z Warszawy też można podjechać kolejką miejską do lotniska. I z lotniska to już wiadomo, że praktycznie każdy kierunek na świecie może nas interesować. Zresztą też widziałam ludzi, którzy mieli tak duże walizki, że zdecydowanie lecieli gdzieś za granicę. No i gdy pytałam podróżnych na dworcu o to, dokąd się wybierają, no to wskazywali różne kierunki, od morza po góry.
2: Do Zakopanego.
3: Nie wiem, czy będę na Bubałówce, ale będę w Tatrach i gdzie?
2: Na Kasprowym.
3: I na Kasprowym Wierchu.
2: Będzie wypoczynek nad morzem, chociaż pogoda raczej barowa się zapowiada.
0: Szykuje się pani jakoś specjalnie na tę długą podróż, bo jednak Zakopane?
4: Nie, raczej telefon, książka i okej.
5: 5 godzin, no, jednym pociągiem. To nie jest jeszcze tak skomplikowane. Mam wodę i mam kanapkę.
4: Do Zakopanego. Spotkanie ze znajomymi po latach.
6: Odpoczynek i pisanie pracy na studia.
0: Czyli nie chodzenie po górach?
6: Nie, niestety nie ma być pogoda. Jadę sama, więc tak trochę niezbyt bezpiecznie.
5: Do Zakopanego. Jadę na wyjazd jogowy. Jak gdyby wszystko zależy od pogody, będziemy chodzić po górach.
0: I to mogą mówić ci, którzy mają to szczęście, że mają dni wolne podczas tego długiego weekendu. Niestety też trafiłam na takich, którzy muszą iść do pracy. I tu mi jedna osoba powiedziała, że jedzie teraz na 2 tygodnie pracy ciągiem. W ten długi weekend musi swoją podróż rozpocząć. A jeśli chodzi właśnie jeszcze o podróże, to się okazuje, że to są też ludzie, którzy z tych podróży wracają. Tak dzisiaj trafiłam na rodzinę, która, jak się okazało, będzie odpoczywać od odpoczynku, bo spędziła ostatnie 2 tygodnie w Tokio.
7: No proszę, Dagmara Kędzior, bardzo dziękuję za te informacje. Wszystkim, którzy w podróż się wybierają, życzymy szerokiej drogi i udanych wrażeń.
8: Komentarz.
7: Pan dr Adam Karpiński, ekonomista, Uniwersytet WSB Emerito we Wrocławiu, jest połączony z nami. Witamy, dzień dobry panie doktorze.
9: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
7: No to jak jest z tymi małymi i dużymi podróżami Polaków w czasie tego długiego czerwcowego weekendu? Dokąd wybieramy się najchętniej? Które kierunki w tym sezonie są najbardziej popularne?
9: No, ja rozpoczynam, widzę weekend deszczem, bo we Wrocławiu już pada deszcz. Może jutro już będzie lepiej, ale tak jak pani redaktor wspomniała, kraj jest bardzo gorąco rozchwytywany przez turystów, szczególnie właśnie wyjazdy nadmorskie, jak pokazują też statystyki, tam te najlepsze kurorty, które świadczą bardzo wysokiej klasy usługi, praktycznie w większości były już zarezerwowane wcześniej. Podobnie jest z Podtatrzem, Tatrami i również Sudety nie narzekają na brak turystów. Pamiętajmy też o tym, że część osób wybrało na te wyjazdy 3-4-dniowe wyloty, bo mamy jeszcze cały czas oddech tych tanich linii i niektórzy szczęściarze mogli pojechać na tak zwane city breaki, więc wybrali się w kierunku Włoch, ale również znam takich, którzy odwiedzą Chorwację przed takim wysokim sezonem, odwiedzą Bałkany tutaj bardziej na południe, czyli Albanię i Czarnogórę. Tam ceny są cały czas jeszcze bardzo atrakcyjne. Mniej pewnie, ale niektórzy też będą próbować odkrywać Bułgarię, jeśli mówimy o tym krótkim wyjeździe. Ten krótki wyjazd to przede wszystkim miasta chorwackie, ale również włoskie. Włochy są cały czas w tym takim topie wyborów polskich wyjazdów Polaków na te krótkie wyjazdy i to są przeważnie te najbardziej atrakcyjne miasta, te miasta, które cierpią na nadmiar turystów, więc wiadomo, Wenecja, Rzym, Florencja, gdzieś jeszcze południe Włoch może się też zdarzyć, natomiast Neapol, natomiast tutaj te wcześniej wymienione to są miasta zawsze chętnie odwiedzane, też z dobrymi połączeniami lotniczymi.
7: Polacy chyba polubili i też wyspecjalizowali się w organizowaniu sobie takich krótkich, kilkudniowych wyjazdów. Widać było ten trend nawet w tych wakacyjnych sezonach, kiedy mówiliśmy o tym, że już dwutygodniowe wypoczynki, wyjazdy wakacyjne to już jest dawno przeszłość. Te turnusy długie, 10-dniowe, 14-dniowe.

0: wyprawę. Wolimy sobie teraz planować kilka, ale za to krótszych wypadów w czasie tego sezonu. Ten weekend czerwcowy w tym roku, który jest na początku tego miesiąca, pokazuje, że ten trend cały czas się utrzymuje.
1: Tak, bezwzględnie ten trend. Dla niektórych jest to pewnego rodzaju dobre rozwiązanie ekonomiczne, dla innych jest to świetne rozwiązanie związane z planowaniem urlopu, te krótsze urlopy, częstsze wykorzystywanie dni wolnych, które też można dołączyć do wypoczynku, to zawsze pozwala na zaoszczędzenie dni urlopowych. Szczególnie mówimy tutaj o osobach pracujących. Inaczej to częstokroć wygląda w grupach senioralnych. Tam te turnusy są dłuższe, więc to w zależności od grupy społecznej seniorzy wypoczywają. Jeśli wypoczywają w ogóle w tym najwyższym sezonie lub poza sezonem, to starają się wypoczywać w tych odcinkach czasowych dłuższych, jeżeli oczywiście też pozwalają im na to dochody, jakie osiągają, bo to też jest bardzo ważny czynnik. Natomiast ci, którzy mogą sobie pozwolić na wyjazd, to z racji tego, że mają dużo tego czasu, to tam w tej grupie są wydłużone wyjazdy. Natomiast młodzież i osoby w średnim wieku, tak jak pani redaktor wspomniała, cały czas trend utrzymuje się taki bardzo skrócony. Nawet wyjazdy te wakacyjne główne częstokroć są zapięte w takim przedziale 5-6 noclegów. Tutaj mówimy o takich najbardziej popularnych wyjazdach all inclusive, czyli te kierunki Egipt, Turcja, Grecja, one są tak skalkulowane, żeby to było 6-5 noclegów. To daje też taką bardzo atrakcyjną cenę. Częstokroć te ceny są znacznie niższe niż ceny krajowe. Natomiast ten rok pokazuje, że jednak kraj będzie pewnie trendy z uwagi też na bezpieczeństwo i pewność wypoczynku. Co do pogody może być różnie, ale tak jak mówimy, przy dobrym wypoczynku, przy dobrym humorze pogoda nie jest najważniejsza. Ważne jest, jak sobie zaplanujemy wyjazd.
0: To jeszcze wracając do tego trendu krótkich wyjazdów, a częstszych niż jeszcze do niedawna. Jakiego rodzaju wyzwanie to jest dla organizatorów tego wypoczynku i w ogóle dla branży turystycznej? No bo trzeba się dostosować do tych oczekiwań gości, turystów, klientów.
1: Tak, zmienia się zupełnie typ nabywania produktów turystycznych. Jedno z największych biur podróży w Polsce już w tej chwili testuje praktycznie sprzedaż poprzez dużą sieć sprzedaży internetowej, czyli pominięcie w dużej części też agentów. Część małych tour operatorów próbuje właśnie tworzyć takie programy bardzo dostosowane do wąskiej grupy klienteli. Sami zresztą właściciele dbają o to, aby się wyróżnić na rynku. Częstokroć znam wiele firm, gdzie właściciel firmy jest zarazem pilotem wycieczek i podróżuje wraz z grupą, co też uatrakcyjnia taki wypoczynek, szczególnie jeśli mówimy o wypoczynku zorganizowanym. Tutaj głównie młodzież, osoby starsze, ale również i osoby młode też chętnie podróżują w takich grupach zorganizowanych z przewodnikiem, z pilotem, gdzie nie muszą się martwić o wiele, wiele rzeczy podczas podróży. Do tego mają świetną informację i opiekę na miejscu. Natomiast dominują też młodzi, którzy chcą być jednak sami. To jest wyzwanie dla biur podróży, bo oni jeszcze nie rozumieją do końca, czy wybrać biuro podróży, czy też jednak dalej podróżować na własną rękę. To jest taka też grupa, którą nazywam nomadami lotniskowymi, autostopowiczami lotniskowymi. Oni zamiast autostopem samochodowym często podróżują właśnie okazjonalnie poprzez wybieranie, znajdowanie bardzo dobrych miejsc noclegowych, a przede wszystkim przelotów okazjonalnych. Nieważne dokąd, byle byłoby tanio.
0: Panie doktorze, dzisiejszy poranek, dzisiejsze przedpołudnie przyniosło informację o tym, że Iran ostrzelał międzynarodowe lotnisko w Kuwejcie. Kuwejskie linie lotnicze poinformowały o zawieszeniu operacji do odwołania. Widzi pan na horyzoncie nową, tą gorącą fazę konfliktu na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej, który może także przynieść kolejną falę konsekwencji dla rynku turystycznego?
1: Te konsekwencje cały czas przed nami są i one też dotykają wielu przewoźników, organizatorów turystyki. My jako klienci częstokroć tego wprost w większej grupie nie dostrzegamy, natomiast te informacje, o których mówi pani redaktor, one jeszcze bardziej napawają nas pesymizmem. Stąd ta wypowiedź moja na początku, że jednak kraj pewnie wygra ten sezon podróży z uwagi na kompletnie niestabilną sytuację zarówno w Zatoce Perskiej, w krajach arabskich. Nie wiemy, co się będzie dalej działo w Ameryce Południowej, tam też cały czas gdzieś się dzieją dziwne rzeczy.

0: Mamy problem również cały czas za naszą wschodnią granicą. Pamiętajmy, że ten konflikt zamiast się uspokoić, on cały czas narasta. My żeśmy się od tego 2022 roku przyzwyczaili do tego, że wojna jest za nami, ale tak naprawdę blisko nas. Ta wojna jest pełnoskalowa i jak wiemy, dotyka wiele miejsc. Możemy tylko się w tym momencie jeszcze zadawalać tym, że nie dochodzi do trudnych sytuacji, takich niebezpiecznych, związanych opinią o bezpieczeństwie w naszym kraju. To bezpieczeństwo jest zachowane, co mnie bardzo cieszy, z uwagi na to, że ta turystyka w Polsce na pewno będzie się rozwijała. Natomiast smuci, że nie możemy jakby rozwijać turystyki również w obszary dalsze, czyli chociażby obszary wschodnie. Tutaj jeszcze kwestie paliwowe, one cały czas będą pewnie analizowane. Kwestia dostaw paliw, te łańcuchy dostaw na pewno są zakłócone znacząco z racji tego, że każda duża linia lotnicza ma ogromne zapasy z reguły paliw lotniczych, podobnie zresztą jak rafinerie, to my jeszcze tego nie odczuwamy. Zobaczymy, co będzie w kolejnym półroczu, zobaczymy, co będzie pod koniec roku. Jeżeli się utrzymają te trendy, może być dużo, dużo gorzej i trudniej.
1: Mówi pan o tym, że kraj wygra w tym sezonie wakacyjnym. Te oferty krajowe będą bardziej popularne niż ten wypoczynek za granicą. A czy dostrzega pan szansę dla polskiej branży turystycznej w tym, że na podobny pomysł wpadną turyści z innych europejskich krajów i zamiast jechać na daleki, bardzo daleki wschód, to wybiorą wschód, ale naszego kontynentu i wschodnią flankę Unii Europejskiej i być może wybiorą się na wakacje do Polski?
0: To jest też właśnie w tych prognozach moich założone, że to nie tylko polscy turyści, ale właśnie myślę, że turyści z Niemiec, turyści z Czeskiej Republiki, turyści z Węgier. Mamy bardzo dobre takie opinie o swoim bezpieczeństwie. Dla tych turystów jesteśmy ekonomicznie też atrakcyjnym miejscem. Nie jesteśmy drogim państwem. Chociaż myślę, że gdyby wybierali coś dalej na południu egzotycznego, mogliby znaleźć coś tańszego. Natomiast znając turystę niemieckiego, on ceni sobie przede wszystkim czystość, bezpieczeństwo i stabilność. I to wszystko otrzymuje. Także pewna część turystów na pewno wybierze Polskę. Myślę, że jak największa dostrzegają też potencjał Polski ludzie ze Skandynawii, ale również ci, którzy mogą się przedostać z Azji do Polski, to chętnie już zaczynają Polskę odwiedzać. Mam na myśli tutaj przede wszystkim i Japończyków, i Koreańczyków, bo to są te dwie grupy społeczne, które bardzo mocno inwestują w Polsce, więc najpierw przyjeżdżają jako pracownicy, a następnie ściągając swoje rodziny też wypoczywają i zwiedzają Polskę. To nie jest jeszcze ogromny ruch turystyczny, ale powoli się rozwija. Mamy tylko problem z krajem Bliskiego Wschodu, bo szczególnie właśnie Zakopane liczyło zawsze na duży ruch tej grupy turystycznej. Zresztą świetnie całe Podtarcze i Zakopane się do tego przygotowało. Ziemia tutaj śląska, Dolny Śląsk, szczególnie rejon Sudetów też przygotowywał się na te grupy turystyczne. Wielu turoperatorów, jak również duże ośrodki turystyczne szkoliły się w tym kierunku.
1: Jak ta oferta jest dostosowana, polska oferta do potrzeb zagranicznego turysty? Wyobrażam sobie, że przede wszystkim no, promocja tutaj gra pierwsze skrzypce, bo jeżeli o nas nie wiedzą, no to nie przyjadą do nas na pewno, no, ale potem trzeba wyjść naprzeciw oczekiwaniom tych gości, którzy do nas na wakacje się wybierają.
0: Znaczy bezwzględnie podstawowym źródłem informacji o Polsce są działania Polskiej Organizacji Turystycznej. One w pewien sposób promują Polskę, natomiast najlepszym promotorem zawsze każdego kraju są sami turyści. My na wielu konferencjach to powtarzamy z wieloma analitykami rynku, że to jednak my jako turyści wyjeżdżający, mówiąc dobrze o swoim kraju i pokazując również jakieś łączniki albo atrakcje, których w danym miejscu nie ma, pokazując markę polskiego na przykład dobrej kuchni, bo polska kuchnia jest wspaniała. Dostrzegły to już wiele nacji, zresztą Wrocław i wiele miast, Kraków, otrzymały w tej chwili kolejne gwiazdki Michelin, przewodnika Michelin. To świadczy o tym, że my zaczynamy się liczyć w tym gronie. Dodatkowo mamy też kuchnię taką wcale nieoznaczoną żadnymi gwiazdkami, a to są takie perełki, które warto zobaczyć w każdym mieście i polecam każdemu robić w ten sposób, żeby tę swoją małą kuchnię i małą ojczyznę promować na arenie międzynarodowej, żeby pokazywać, że istnieje jedno, drugie, trzecie małe miasteczko, które ma 700, 800 i 1000 lat, które warto zobaczyć, bo tam jest przepiękny na przykład drewniany kościółek. Ja urodziłem się

0: w takim regionie, gdzie są przepiękne drewniane kościółki w stylu wieluńskim. Jak ktoś będzie chciał, może sobie w wakacje zrobić taki rekonesans zarówno kościółków na szlaku wieluńskim, jak również na szlaku opolskim. Przepiękna architektura drewniana z XVI-XVII wieku.
1: I to jest klucz, panie doktorze, żeby znaleźć jakiś szczegół, że nie nastawiać się może tak na jakąś masową turystykę, dzikie tłumy wypoczywające na polskim wybrzeżu, tylko zapraszać tutaj tych, którzy mają konkretny cel, którzy wiedzą, co chcą zobaczyć, wiedzą, czego chcą doświadczyć i świadomie wybierają właśnie Polskę jako swój cel.
0: To są najlepsi turyści w mojej ocenie, nawet w ocenie ekonomicznej, dlatego że oni wiedzą, po co przyjeżdżają, ale to są turyści o tak zwanej szerszej możliwości płacenia za wypoczynek i za miejsce, do którego się udają.
1: Czyli bogaci, panie doktorze.
0: Tak, wysokomarżowi turyści. Czasami nie są to bardzo bogaci, panie redaktor, ludzie, ale jak ktoś ma pasję, to czasami te pieniądze gdzieś tam kumuluje przez dłuższy okres czasu, żeby zrealizować swój cel. I my też tak kiedyś mieliśmy, kiedy jechaliśmy czy jeździmy do miejsc egzotycznych, do Wietnamu, do Kambodży czy gdzieś dalej, pewnie inni powiedzą do Peru. Natomiast tutaj my możemy być też dla niektórych taką perłą nieodkrytą z miejscami zupełnie niepowtarzalnymi. Pamiętam swego czasu kiedyś spotkanie z turystą z Kanady, który opowiadał o Niagarze, a ze mną szedł tutaj w Karkonoszach do wodospadu, do źródeł Łaby. I mu trochę opowiedziałem o tej Łabie. Tak bardzo nawiązałem do tego, że to jest bardzo łagodny wodospad żeński. Jak ktoś kiedyś będzie, czy był przy wodospadzie Łaby, a potem przy źródłach Łaby, to może to sobie zweryfikować. Szczególnie wodospad Łaby jest urokliwy, bo wieloma takimi nitkami wąskimi spływa do głównego koryta woda, następnie piętrzy się i spada w dół i płynie sobie dalej. A przecież Łaba to rzeka dwóch narodów, Czechów, gdzie nazywana jest Łabą, i Niemców, gdzie nazywana jest Elbą, a wpływa do Morza Północnego w Hamburgu. Także no, można stworzyć piękną legendę, którą każdy będzie chciał odkryć i dojść do niej. Myślę, że Niemcy, podobnie jak Czesi, kochają te miejsca, o których powiedziałem, czyli chętnie idą do źródeł Łaby, bo to jest dla nich bardzo ważna rzeka, tak jak my pewnie chętnie powinniśmy wędrować do źródeł Wisły.
1: I pozytywna legenda, budowanie tej pozytywnej legendy kluczowe okazuje się również, jeśli chodzi o turystykę. Pan dr Adam Karpiński, ekonomista, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, był z nami. Bardzo panu dziękuję. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie i życzę bezpiecznych i wspaniałych odkryć, nawet w kraju, bo mamy wiele do odkrycia, wierzcie państwo. Wszystkiego dobrego, dużo radości.
2: Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
4: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił.
2: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Za Polskie Radio.
5: Cicho, wiem.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Każdy rodzic pragnie zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do dorastania. Jednak życie pisze różne scenariusze. Choroba nowotworowa to niechciany gość, który sprawia, że pęka bańka bajkowego życia. Fundacja Krwinka codziennie dostarcza siłę dzieciom chorym onkologicznie i ich rodzinom. Pomóż onkobohaterom odkryć w sobie moc. Wejdź na www.krwinka.org, by dowiedzieć się więcej.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Imponujący obraz z krakowskiej bazyliki zainteresował przed laty historyczkę sztuki.
7: No i oczywiście jak zobaczyłam ten obraz na żywo po raz pierwszy, to poczułam, że przenikają mnie dreszcze. Zrobił na mnie tak wielkie wrażenie.
5: Fascynacja obrazem przerodziła się w zainteresowanie

0: domniemanym wyrokiem Piłata.
1: Intrygowało mnie pytanie, czy wyrok Piłata został spisany i czy się zachował. To jest chyba coś, o czym myślałam nieustannie przez te lata.
0: Sąd nad Jezusem. Reportaż Katarzyny Michalak. W czwartek o 7:06.
2: Autopromocja.

0: Dumne z Mai Chwalińskiej.
1: Bardzo trzymaliśmy kciuki za Maję, wszyscy bardzo dopingowaliśmy i staraliśmy się jak mogliśmy. Wszyscy na pewno wierzyliśmy do końca, że wygra. Cieszymy się bardzo.
2: Jesteśmy z jej ogromnie dumne i bardzo chciałybyśmy, żeby dopiła swoich najlepszych celów i tego, co jej się marzy.
1: Uważamy, że jest takim bardzo wzorem do naśladowania i że warto z niej brać przykład.
0: Maja Chwalińska zagra jutro w półfinale turnieju Rolanda Garrosa z Aryną Sabalenką lub Dianą Schneider. Za pół godziny wojskowy samolot z Chin z Polką na pokładzie ma wylądować we Wrocławiu. Klaudia trafi do tamtejszego szpitala wojskowego, zapowiada wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Pacjentka trafi do Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu. Mamy również gotowy Wojskowy Instytut Medyczny do udzielenia wszelkiego wsparcia. To jest bardzo ważne, że państwo reaguje w momentach, kiedy jest taka potrzeba. Zrobimy wszystko, żeby te działania medyczne przyniosły pozytywny efekt. To jest dla mnie jako lekarza bardzo ważne.
0: 24-letnia Klaudia Uciechowska studiowała w Pekinie. Po wykryciu u niej nowotworu przeszła tam dwie operacje. Zdiagnozowano u niej ekstremalnie rzadkie powikłanie potworniaka jajnika, autoimmunologiczne zapalenie mózgu. Po nim doszło do kolejnych powikłań, w tym zakrzepicy. Opieka naprzemienna ma być punktem wyjścia przy rozstaniu rodziców. Tak przewiduje projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przed wakacjami tym dokumentem zajmie się rząd, zapowiada szef resortu Waldemar Żurek.
4: Jesteśmy w trakcie uzgodnień wewnątrzkoalicyjnych, więc myślę, że przed wakacjami ujrzą światło dzienne. Mamy już wpis w pracę rządu, więc jest wykonany ten krok formalno-prawny. Na pewno te projekty będą...
0: Pakiet ustaw przewiduje też bardziej surowe kary za utrudnianie dziecku kontaktu z drugim rodzicem. Intensywne kontrole na drogach przez cały długi weekend. Policjanci będą sprawdzali trzeźwość kierowców, prędkość i stan samochodów, mówi naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekula.
5: W tym okresie dedykujemy na drogi naszego kraju bardzo dużej ilości policjantów. Szczególnie będziemy zwracać uwagę na przekraczanie prędkości, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych, nieustępowanie pierwszeństwa pieszym. W ruch pójdą oczywiście wideorejestratory i ręczne mierniki prędkości.
0: Mundurowi zapowiadają też, że będą czuwali nad płynnością ruchu i apelują o to, aby w planie podróży uwzględnić remonty i utrudnienia na drogach.
6: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Jest godzina 15:33.
6: Komentarz.
7: Połączyła się z nami pani dr Dota Szymborska, filozofka, socjolożka, specjalistka w zakresie etyki nowych technologii i sztucznej inteligencji z Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie. Dzień dobry pani doktor.
8: Dzień dobry.
7: Będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji w związku z tym, że premier ogłosił prawie 2 miliardy złotych na pracownię sztucznej inteligencji w szkołach. Pani doktor, czy cały czas trzeba wyjaśniać nie tylko najmłodszym Polakom, czym jest sztuczna inteligencja?
8: Myślę, że tak, ponieważ wciąż, i to pokazują badania socjologiczne, często mylimy, czym jest algorytm, czym jest model, czym jest sztuczna inteligencja, chociaż wydaje mi się, że jest to coraz lepiej. Ja myślę, że te pracownie mają nie tyle służyć wyjaśnianiu, co mądremu używaniu sztucznej inteligencji, a nie jakiemuś hype'owi, który się niestety też wciąż u nas zdarza.
7: Sztuczna inteligencja, cały czas niewiele o niej wiemy. Czy to dlatego tak bardzo jej się obawiamy?
8: Dobra. Może nie tak niewiele o niej wiemy, bo wiemy. Może zacznę od tego, że to tak naprawdę nie jest nic nowego. To znaczy samo pojęcie wybrzmiało w 56 roku.
7: 70 lat temu.
8: Więc to nie jest takie nowe. No oczywiście wobec ognia czy koła to tak. Ale powiedziałabym, że właśnie ostatnie kilka, a właściwie 3-4 lata, kiedy pojawiła się generatywna sztuczna inteligencja, czyli właśnie modele językowe, duże modele językowe, LLM-y, mam nadzieję, że uda mi się nie użyć żadnej nazwy, żeby nie być posądzonym o reklamy, to wtedy zaczęliśmy używać jej tak po prostu społecznie do wszystkiego. I rzeczywiście tutaj mówimy o tym, że ta sztuczna inteligencja nie tyle weszła do nas,

0: naszych domów, co wdarła się wszędzie do prac, nie wiem, dyplomowych moich magistrantów, do wypracowań maturzystów, do maili do szefowej. No, można by było to wymieniać bardzo długo, do rekomendacji restauracji, do planowania podróży, bo teraz jesteśmy przed wakacjami. No, właściwie tak naprawdę, no prawie, że do wszystkiego.
1: To jest narzędzie, które ma wiele zastosowań. Trzeba wiedzieć, jak go używać. Może po to są te pracownie, o których rozmawiamy.
0: Ja myślę, że to jest super ważne, żeby młodzież czy dzieci, i to jest jeszcze bardziej mnie cieszy, że to tak się zaczyna, ma się zaczynać w szkole podstawowej, tak jak zrozumiałam to ogłoszenie o pracowniach, ponieważ sztuczna inteligencja źle wykorzystywana może naprawdę nie, ona nam nie zrobi krzywdy, my sobie sami ją zrobimy, ale chodzi tutaj o nasze bezpieczeństwo w sieci, chodzi o wrażliwość na deepfake'i, czyli fałszywe informacje i moim zdaniem przy dobrze prowadzonej pracowni komputerowej z nauczycielami przeszkolonymi do pracy z dziećmi i młodzieżą, kolejne pokolenia będą po prostu w sposób świadomy używały sztucznej inteligencji bez zachłystywania się tym, że zrobi wszystko za nas. Zrobi na pewno bardzo wiele. Ale żeby zrobiła to dobrze, to musimy się uczyć jej obsługiwania. I właśnie wydaje mi się, że taki jest zamysł szkolny. Bardzo mnie to cieszy, że to nie jest chowanie głowy w piasek i mówienie, jakoś tam dzieciaki się ogarną. Pewnie, że się ogarną, bo głupie nie są, tylko że mogą po prostu używać tej sztucznej inteligencji, bo tutaj głównie chodzi o duże modele językowe, czyli te czaty, z którymi prowadzimy dyskusje, mogą używać po prostu w sposób niewłaściwy, a nawet czasem niebezpieczny dla siebie. Stąd naprawdę cieszę się, że jest taki plan.
1: Co to znaczy złe albo niewłaściwe wykorzystanie sztucznej inteligencji?
0: No i właśnie teraz nie wiem, czy mam opowiadać i mówić, co można złego zrobić, ktoś posłucha i to zrobi.
1: A no to zawsze jest to ryzyko i ten dylemat. Czy ostrzegamy, czy bardziej inspirujemy?
0: No właśnie, więc ja mówię ostrzegająco. Można tworzyć nieprawdziwe informacje, które będą wyglądały bardzo wiarygodnie. Ale tak samo to jest, nie będę używać przykładu młotka i noża, bo to już wszyscy mówią, spróbujmy to obejść jakoś inaczej, ale jednocześnie mogę z jednej strony być tym kimś złym i tworzyć te fałszywe informacje, ale mogę też się uczyć właśnie używając tych modeli, jak te fałszywe informacje wykrywać, na co zwracać uwagę. I wydaje mi się, że to są takie dwutorowe działania. To znaczy się, no wiadomo, że każde narzędzie można użyć dobrze i źle, ale mając taką pracownię i nauczycieli i nauczycielki, młodzież i dzieci może, i mam nadzieję, że tak będzie, uczyć się czegoś poza samą obsługą właśnie komputera, rozmów, promptowania, czyli wypisywania zapytań do modeli, ale może się uczyć czegoś, co tak naprawdę jest tutaj super ważne i bardzo warte podkreślenia, a mianowicie krytycznego myślenia. Czyli nie łykam jak pelikan wszystkiego, co powie mi model, tylko zastanawiam się, czy tak jest naprawdę. I jeżeli to się uda osiągnąć w tych pracowniach, to już jesteśmy naprawdę bardzo do przodu. Ja oczywiście jestem optymistką i mam taką na przykład małą nadzieję, że młodzież będzie się uczyć vibe codingu, czyli tego kodowania w języku naturalnym, czyli że nie muszę znać, nie wiem, Pythona, R czy innych języków, tylko rozmawiam z modelem i w wyniku tego dostaję kod, czyli mogę na przykład zrobić jakąś fajną aplikację. Więc myślę, że zastanawiam się, czego tu jeszcze nie podpowiedzieć, a powiedzieć, że może być dobrze. Na pewno taka dobrze użyta sztuczna inteligencja i wykorzystywana przez uczniów, to może być tworzenie sobie swoich prywatnych tutorów. Czyli sztucznej inteligencji, która ma nieskończoną, oczywiście w zależności od ilości prądu, prawda, ale nieskończoną cierpliwość i różne możliwości tłumaczenia za.

0: badań. Sama pamiętam, jak dawałam korepetycje z logiki jeszcze na studiach, jak po kilku razach, jak mój uczeń nie rozumiał, no to delikatnie rzecz ujmując, byłam sfrustrowana i niezadowolona. Model tego nie ma. Model będzie tłumaczył do skutku i wymyślał jeszcze inne zadania. Oczywiście może też tylko te zadania rozwiązywać, a uczeń będzie je wklejał bezmyślnie do odpowiedzi. Tak też może być. Stąd znowu robimy ten krok w tył. Okej, niech sobie wklei tą odpowiedź wygenerowaną przez model, ale jeżeli nauczyciel poprosi, żeby to dziecko czy młodzież wytłumaczyła, jak myślała, no to tutaj znowu bez tego rzeczywiście odrobienia zadania, no to po prostu nie zadziała.
1: Kiedy trwała dyskusja nad zniesieniem tego obowiązku prac domowych w polskich szkołach, wtedy jako taki koronny argument pojawiało się to, że w dobie właśnie sztucznej inteligencji zadawanie pracy domowej mija się z celem, dlatego że uczniowie zamiast odrabiać te lekcje samodzielnie sięgną właśnie do sztucznej inteligencji, do tych różnego rodzaju chatbotów, które te prace wykonają za nich. Czy tutaj pojawia się zadanie dla etyka, pani doktor?
0: Myślę, że zadań dla etyka jest masę i wszędzie, ale tutaj się pojawia zadanie dla etyka, który współtworzy i przygotowuje ze szkołami kodeksy etyczne. I to jest coś, co jest potrzebne, czyli polityki szkół, niezależnie od poziomu, związane z używaniem sztucznej inteligencji. Na naszym uniwersytecie coś takiego mamy, ale to wiadomo, to jest już w większości dorosłych osób. A tutaj chodzi o to, żeby zarówno nauczyciel, jak i dziecko, i wtedy tutaj całe na biało wchodzi etyk albo etyczka, wiedzieli, jaki jest kontrakt, tak? Czyli do czego i w jaki sposób używam sztucznej inteligencji, czyli że na przykład nie generuję całego wypracowania, że mogę użyć modeli do sprawdzenia interpunkcji, że mogę użyć modeli do wyszukiwania informacji, które potem ludzki, czyli białkowy osobnik czy osobniczka sprawdzi. Więc tak, tutaj rzeczywiście jest miejsce dla etyka czy etyczki. Tym bardziej, że regulamin to jest coś, regulamin szkolny to jest coś podobnego do zapisów prawnych, prawda? A kodeksy etyczne stoją, tutaj moi koledzy i koleżanki prawnicy pewnie mogą troszkę to kwestionować, ale pozwolę sobie powiedzieć, że kodeks etyczny jest na większym stopniu ogólności i stoi jakby wyżej. Czyli jeżeli mam coś, do czegoś się zastosować, no to właśnie odnoszę się do tych generalnych zasad, które znajdą się w tym kodeksie i to jest coś, co moim zdaniem musi iść wraz z wyposażaniem sal, żeby nie było, że dzieciaki tylko grają, robią zadania i nie zyskują na tym, w co będzie inwestowało nasze państwo.
1: No tak, bo często mówimy o tym, że trzeba inwestować w te zawody i mobilizować tych młodych ludzi, żeby angażowali się w te sprawy dotyczące nauk ścisłych, no już mówiąc tak zupełnie w skrócie, a humanistyka to jest przeżytek i właściwie dziedzina, która przynależy bardziej XIX, a już może mniej nawet XX wiekowi. Teraz nadeszła epoka i era tych wszystkich nowych, nowoczesnych technologii. No nie jest tak do końca, bo gdyby nie etyka, gdyby nie filozofia, gdyby nie wszystkie te dziedziny, gdyby one nie nadążały za tym rozwojem technologicznym, no to przyszłość ludzkości malowałaby się w samych czarnych barwach.
0: To prawda, to jest dla mnie jako etyczki, to jest po prostu fenomenalny moment, bo mam się czym zajmować, mam realny wpływ na działania firm, na przykład przygotowując kodeksy etyczne, ale ja myślę, że to nie jest tak, że teraz jest, właśnie to jest taka trochę pułapka, pani redaktor, ponieważ mamy zawody, które jesteśmy w stanie właśnie zautomatyzować i to są większości te ścisłe zawody. Mhm. Tak? Jesteśmy wiele rzeczy teraz w stanie zakodować, napisać, przygotować, nie wiem, zrobić, i teraz bez anglicyzmów, zrobić badania na przykład przygotowywujące przez juniorów prawników. No to do

0: Tego już niestety nie trzeba białka, nie trzeba człowieka. Więc myślę, że to jest trudny okres, w którym musimy się jako ludzie, jako społeczeństwo odnaleźć i spotykam się już z firmami, które się zajmują kodowaniem, przygotowywaniem, dostarczaniem kodów, które na przykład idą prawie tak jak, nie wiem, kawa kraftowa, tak, rzemieślnicza i mówią, że wszystko jest pisane przez człowieka. Więc to są bardzo ciekawe rzeczy, co się zadzieją. I musimy wziąć pod uwagę, że pewnie to trochę zajmie to wyposażenie pracowników właśnie sztuczno-inteligencyjnych w szkołach. Pewnie pojawią się jakieś roboty humanoidalne. No, to będzie się naprawdę rozwijać i będziemy mieli do czynienia z dziećmi, które urodziły się już w czasie śmigającej w społeczeństwie sztucznej inteligencji. Tak? To nie będą dzieci, które dopiero poznają, tylko to będą dzieci, które będą rosły również z rozwojem sztucznej inteligencji. Więc dochodzi tutaj jeszcze coś, co często nam się zdarza przemilczeć, a mianowicie koszty środowiskowe. No przecież to nie jest tak, że sztuczna inteligencja tak sobie po prostu wszystko za nas zrobi, wymyśli, zaprojektuje i odpowie. To wszystko kosztuje energię, to wszystko kosztuje wodę do chłodzenia tych wielkich fabryk sztucznej inteligencji. Więc myślę, że w takich pracowniach, ja oczywiście jestem olbrzymią marzycielką, idealistką, taki nauczyciel czy nauczycielka też powinni mówić, że to wszystko kosztuje energię, którą mamy na ten moment jednak trochę ograniczoną, więc żeby właśnie myśleć, czy na pewno musimy użyć sztucznej inteligencji do napisania propozycji SMS-a do swojej, nie wiem, dziewczyny czy chłopaka. Czy może można samemu na przykład wysłać taką wiadomość. Jakoś taki prosty przykład mi przyszedł, ale myślę, że to, co pokazują badania, tym razem psychologiczne, że zachodzą zmiany w mózgach osób, które oczywiście proszę tu jakby nie załamywać rąk, że każdy, kto zapyta trzy razy jakiegoś LLM-a, czyli tego przysłowiowego czata o radę, czy z nim po prostu porozmawia, to od razu zajdzie zmiana w mózgu. Nie, nie, tu chodzi o osoby, które się uzależniają i które pytają o wszystko, w co się dzisiaj ubrać, co zjeść na śniadanie, tutaj masz zdjęcie moich rzeczy w lodówce, czy ten chłopak jest mną zainteresowany, jeżeli patrzył przez 5 minut, co myśli szef o moim projekcie i tak dalej, i tak dalej. I tutaj rzeczywiście te zmiany w mózgu zachodzą, ale ja znowu pozostanę optymistką. Być może te zmiany teraz wydają się nam w jakiś sposób ograniczające działanie mózgu, no bo tak mówią psycholodzy i psycholożki, ale może to coś nam za 300 lat uruchomi coś zupełnie innego i będziemy mieli jakąś inną, fajniejszą zdolność i wykorzystamy inną część mózgu. Ja tu, pani redaktor, zawsze staram się coś dobrego zobaczyć.
1: To jeszcze zapytam panią o ten zbieg okoliczności i zbieg w czasie tej dyskusji i informacji o tych pracowniach, o wydaniu tych wielkich pieniędzy na stworzenie tych pracowni sztucznej inteligencji w polskich szkołach, a z drugiej strony dyskusja o zakazie używania smartfonów w szkołach podstawowych.
0: No właśnie, ja jestem w ogóle zdania, że zakazy powodują coraz sprytniejsze ich obchodzenie i przez zakazy nie zawsze dochodzimy do tego, do czego chcemy. No, przykład prohibicji w Stanach Zjednoczonych wydaje się ciekawym pomysłem, który właśnie odniósł zupełnie odwrotny skutek. I teraz tych stron jest co najmniej tak jak u światowida, naprawdę, a może nawet więcej, bo tak, część rodziców rzeczywiście nie zdaje sobie sprawy, że tablet u dwulatka non-stop wpływa na zdolności poznawcze dziecka i też
1: Ale to nie
0: niestety
1: tylko
0: często
1: tablet, nie tylko
0: uzależnia.
1: telefon, ale także każdy ekran, prawda? Właściwie telewizor także.
0: No właśnie, więc ja nie rozumiem, to dziecko ma nie mieć telefonu, ale móc patrzeć na tablicę multimedialną, tak? No oczywiście.

0: Oczywiście myślę, że to też bardzo wiele zależy od nauczycieli, bo jeżeli, chciałam powiedzieć wykład, ale jeżeli lekcja jest naprawdę ciekawa, no to myślę, że wtedy się nie gra, prawda? I te takie pudełeczka na telefony zdawane w czasie lekcji w jakiś sposób się sprawdzały. Inna kwestia, że potem na przerwie dzieci, nie oczywiście nie wszystkie, nie generalizujmy i nie wylewajmy przysłowiowego dziecka z kąpielą, ale potem siedziały na korytarzu i pisały do siebie SMS-y, a nie biegały, jak to kiedyś było, prawda? Więc ja myślę, że tak, warto zerknąć, co się dzieje w Skandynawii, gdzie te zakazy zostały wprowadzone wcześniej. No, czemu się nie uczyć na błędach innych albo na sukcesach innych? Więc obserwować, co się dzieje w miejscach, gdzie takie decyzje już zapadły wcześniej. Bo z jednej strony chcemy takiego dziecka, które właśnie będzie krytycznie myślało, będzie wrażliwe, nie wiem, na przyrodę, otoczenie drugiego człowieka i tak dalej. Chcemy mu zabrać tak naprawdę narzędzie kontaktu z rówieśnikami, oczywiście też bullyingowania i robienia krzywdy, no ale tak to, tak jak żeśmy już ustaliły, bywa z narzędziami. A potem mówimy, a teraz chodź do sali sztuczno-inteligencyjnej i ucz się sztucznej inteligencji. No to wiadomo, że nawet średnio rezolutne dziecko powie, no ale ja chcę tej sztucznej inteligencji używać normalnie, po to się uczę, po to też mam właśnie tablet czy komórkę. No więc myślę, że to wszystko wymaga naprawdę wypracowania, zdrowego rozsądku. No i jak pani redaktor pewnie świetnie sobie zdaje sprawę, jak oglądamy te wskaźniki, ile dziecko jest w stanie wisieć na drążku, nie wiem, zrobić przysiadów i tak dalej, no to są przerażające wyniki, prawda?
1: No tak, fizycznie te możliwości najmłodszych naszych rodaków są znacznie mniejsze niż dawniej, ale te umiejętności i te kompetencje cyfrowe rosną w miarę jak te dzieci w tym cyfrowym świecie się no właśnie zatracają albo w nim funkcjonują po prostu.
0: No właśnie, one nie zawsze tak do końca rosną. Jeżeli kompetencją cyfrową jest to, że umiemy ściągnąć aplikacje i zrobić wiele rzeczy, to tak. Ale już właśnie robienie czegoś nowego, twórczość i takie wykorzystanie sztucznej inteligencji, to tutaj właśnie wydaje mi się, że wiele mogą zrobić te pracownie, które mogą pokazać też właśnie twórcze, nowoczesne wykorzystanie, a nie tylko bycie odbiorcą tej sztucznej inteligencji. Ja z tym łączę duże nadzieje, że właśnie taka pracownia, nie tyle tak jak kiedyś to było okno na świat, prawda, bo tam był internet, ale tutaj to będzie nie tylko samo otwarcie okna na sztuczną inteligencję, ale właśnie wykonywanie jakichś takich zadań, czy taka organizacja lekcji, żeby ci młodzi ludzie widzieli, że mogą tworzyć, że mogą używać sztucznej inteligencji nie tylko do tego, żeby śmiesznie zmienić zdjęcie kolegi czy koleżanki, ale żeby na przykład przygotować ciekawą prezentację, czy na przykład, nie wiem, scenariusz do gry RPG. Więc jest masę fajnych rozwiązań. Tak,
1: tak
0: ja
1: żebyśmy
0: sobie
1: byli użytkownikami
0: myślę.
1: Tej sztucznej inteligencji, a nie jej niewolnikami, pani doktor. Pani doktor Dorota Szymborska, filozofka, socjolożka, specjalistka w zakresie etyki nowych technologii i sztucznej inteligencji, Uniwersytet WSB Emeryto w Warszawie, była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Zanim przywitam w naszym studiu gospodarzy następnego pasma popołudniowego w Polskim Radiu 24, to panowie, wybaczcie, jestem winna naszym słuchaczom i słuchaczkom informację sportową. No, po tej informacji najważniejszej dnia o awansie Mai Chwalińskiej do półfinału, to już pewnie wszyscy wiedzą, ale jest jeszcze jedna Rosjanka. Diana Schneider pokonała białoruską liderkę rankingu, tenisistę Karynę Sabalenkę, i to ona będzie rywalką naszej Mai Chwalińskiej w półfinale wielkoszlemowego French Open.
2: Czyli tak, niespodzianki.
1: Paweł Pawłowski właśnie się odezwał do Państwa. Dzień dobry, Pawle.
2: Witam, dzień dobry.
1: Mnóstwo niespodzianek, ale bardzo przyjemnych, prawda? Maćku, Maciej Wolny również
3: ja
1: z nami.
3: Głos, oddech wstrzymany w zasadzie przed tym przywitaniem. Dzień dobry. Na pewno French Open bardzo ciekawe.
1: No,

0: zaskakujące.
1: Sporo
0: nie takiej reprezentantki spodziewaliśmy się pewnie na tym etapie.
1: Ale równie mocno będziemy trzymać kciuki.
2: A może
1: na
2: takiej, czas, a jeszcze
0: mocniej. Tak. Takiej, bo świetnej, doskonałej i rzeczywiście, która przynosi mnóstwo radości nie tylko kibicom tenisa.
1: Tak, najważniejsze, że są te piękne sportowe emocje. Emocji nie zabraknie też po godzinie 16 w Polskim Radiu 24.
0: No to co przed nami?
1: No początek oczywiście tradycyjnie. O 16 startujemy z sumą wydarzeń. Te najważniejsze informacje i z Polski, i ze świata się pojawią na naszej antenie, no a później już zagości polityka 16:33. Wtedy Paweł Pawłowski przejmuje mikrofon. Pawle,
2: tak jest.
1: Kto będzie twoim gościem? Jakie tematy?
2: Michał Wawrykiewicz z Koalicji Obywatelskiej oraz Mariusz Gosek z Prawa i Sprawiedliwości. O Prawie i Sprawiedliwości mówię tutaj nieprzypadkowo, bo miały być emocje na spotkaniu Komitetu Politycznego. Miano dyskutować na temat Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, ale okazało się, że tego tematu zabrakło, bo zdominował temat wyborów krakowskich, których fanką jest, jak usłyszeliśmy, nasza wydawczyni. No, jednych te wybory emocjonują, innych zupełnie nie. Zobaczymy, czy będą miały wpływ na politykę krajową. Zapraszam na rozmowy polityczne.
1: Tematy polityczne też o 18:06 się pojawią. Naszymi gośćmi będą redaktor Magdalena Baran, Liberté, i dr Piotr Jesieńko, Uniwersytet WSB Merito. Będą regiony, będą tematy międzynarodowe, sportu nie zabraknie. Warto pozostać z nami.
0: Maciej Wolny, Paweł Pawłowski zostają z państwem po godzinie 16. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ewa Wasążnik. Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silver Crest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. To już oficjalna propozycja, utworzenie w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Co na to USA? Więcej powie o tym nasza reporterka. Nie słabnie dyskusja po decyzji prezydenta Zełenskiego. Jedna z ukraińskich brygad nosi imię bohaterów UPA. O reakcjach szefów dyplomacji Polski i Ukrainy powie nasza reporterka. Ucieszymy się kolejny raz z ogromnego sukcesu polskiej tenisistki.

0: Maja Chwalińska zagra w półfinale French Open. Jej rywalką będzie rosyjska zawodniczka. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
1: Suma wydarzeń.
0: Polska oficjalnie zaproponowała Stanom Zjednoczonym utworzenie w naszym kraju stałej bazy US Army. Pismo w tej sprawie wysłał za ocean wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Trafiło ono na biurko ministra wojny Stanów Zjednoczonych Pita Hegseta. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Agnieszka była na konferencji prasowej ministra obrony. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry, witam.
0: Powiedz, czy wiemy, jaka jest odpowiedź Stanów Zjednoczonych na tę propozycję? No i kiedy i gdzie mogłaby powstać taka baza?
2: No na razie nie wiemy, co dokładnie szef Pentagonu odpowiedział ministrowi obrony, naszemu ministrowi, no bo to jest początek tak naprawdę skomplikowanego procesu, no ale jak podkreślał dzisiaj na konferencji wicepremier Kosiniak-Kamysz, Amerykanie od dłuższego czasu de facto wyrażali oczekiwanie, aby Polska wystąpiła właśnie z taką propozycją.
3: Druga strona oczekuje naszych zgłoszeń, oczekuje też jeszcze więcej szczegółów, dlatego nad nimi pracujemy. Oczekuje naszego zaangażowania, również zaangażowania finansowego. To jest też przedmiotem naszych analiz i możliwości. To jest naturalne. My dzisiaj inwestujemy w obecność żołnierzy amerykańskich na terytorium Polski. Około 15 tysięcy dolarów rocznie za każdego żołnierza inwestujemy w jego obecność. To nie jest wydatek, to nie jest koszt, to jest inwestycja. Ona się zwraca, bo Polska jest bezpieczniejsza, więc jesteśmy w stałym kontakcie, pracujemy nad tym. Decyzje ostateczne jeszcze nie zapadły. To też nie chcę wywoływać nadmiernej euforii, bo to jest proces planistyczny, negocjacji, dyskusji, ale jesteśmy na dobrej drodze.
2: Pytałaś, Doroto, o to, gdzie i kiedy taka baza mogłaby powstać nad Wisłą. Też za wcześnie, aby już deklarować ostatecznie taką lokalizację. No, oficjalne pismo wysłane do Pentagonu tak naprawdę otwiera przestrzeń do takich pogłębionych analiz. Trzeba przecież ustalić, gdzie Amerykanie potrzebują de facto takiej bazy w naszym kraju, stałej bazy, jak szybko Polska będzie też gotowa zbudować całą dodatkową infrastrukturę i rozmowy o tym mogą zająć kolejne tygodnie.
0: Podczas konferencji wicepremiera Kosiniaka-Kamysza Agnieszko pytała się o sprawę polskiej studentki, która wojskowym samolotem wróciła tuż przed 16 z Chin. Co szef MON-u mówił o ewakuacji i o tym, na jakim etapie jest pomoc dla tej pacjentki?
2: Minister obrony rzeczywiście przekazał nam dziennikarzom informacje najnowsze. Jest w stałym kontakcie z szefem załogi medycznej, z majorem Marcinem Kucińskim. Jest on szefem medyków, którzy polecieli właśnie po naszą rodaczkę do Pekinu i te wiele, wiele godzin lecieli najpierw w jedną stronę, a teraz wracają. Powinien za chwilę ten samolot lądować na lotnisku we Wrocławiu, ale oddajmy tutaj głos na chwilę jeszcze premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi.
3: Pacjentka trafi do Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu. Mamy również gotowy Wojskowy Instytut Medyczny do udzielenia wszelkiego wsparcia. To jest bardzo ważne, że państwo reaguje w momentach, kiedy jest taka potrzeba. Wiem, że była zbiórka w tej sprawie w internecie, ale ona mogłaby nigdy nie osiągnąć sukcesu, bo tutaj czas grał i gra nadal bardzo ważną rolę. Zrobimy wszystko, żeby te działania medyczne przyniosły pozytywny efekt.
2: Na razie wiemy, że również taka deklaracja padła ze strony właśnie resortu obrony, że jeżeli lekarze we Wrocławiu w szpitalu wojskowym stwierdzą na przykład, że na którymkolwiek z etapów leczenia 24-letniej Klaudii będzie potrzebna konsultacja albo przewiezienie jej chociażby właśnie tutaj do Instytutu Medycznego w Warszawie przy ulicy Szaserów, to oczywiście takie zapewnienie ze strony resortu obrony jest. Natychmiast zostanie udzielona wszelka możliwa pomoc i jej, rodzinie. No teraz czekamy na ten samolot specjalny. On prawdopodobnie za chwilę będzie już właśnie we Wrocławiu.
0: Za relację dziękujemy Agnieszce Drążkiewicz. Ten samolot jest już we Wrocławiu i tak jak mówiła Agnieszka, polska studentka trafi do tamtejszego szpitala wojskowego. Przygotowania do przyjęcia ciężko chorej pacjentki były dwuetapowe, mówi rzecznik placówki Jan Kutn.
4: Pierwszy etap to jest przygotowanie zespołu, który będzie podejmował z samolotu pacjentkę i będzie przywoził tutaj do naszego szpitala. I następnie na oddziale już jest przygotowane łóżko z oprzyrządowaniem i będzie poddana diagnostyce medycznej tutaj już po wylądowaniu.
0: We wrocławskim szpitalu pacjentka zostanie ponownie zdiagnozowana.
4: Część dokumentacji już jest, w trakcie analizy naszych lekarzy, ale bezwzględnie tak i tak będzie tutaj od początku diagnozowana według tutaj już naszych procedur.
0: Pani Klaudia jest studentką sinologii. Podczas jej pobytu w Chinach stwierdzono u niej rzadkie powikłanie.

0: po usunięciu guza jajnika. Komercyjne ubezpieczenie nie pokryło wysokich kosztów terapii i transportu, dlatego w akcję sprowadzania kobiety do kraju zaangażował się polski rząd. Ta sprawa spowodowała duże napięcie w relacjach polsko-ukraińskich i znów mówi się przede wszystkim o pojednaniu. Prezydent Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Wywołało to gorące reakcje w naszym kraju. UPA jest uznawana za formację zbrodniczą. Prezydent Karol Nawrocki jest za odebraniem prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Do tej sprawy odnieśli się szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy. Tematem zajmuje się Sylwia Białek. Dzień dobry, Sylwio.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, czy ta sprawa wpłynie na relacje polsko-ukraińskie?
1: Eskalacja napięć między Ukrainą a Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom, tak napisał w mediach społecznościowych szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybicha. Zapewnił, że w nazwaniu przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA nie było antypolskich intencji. Wskazywał, że Polska i Ukraina od lat prowadzą współpracę przy wyjaśnianiu spraw historycznych i zaapelował o wyciszenie emocji, umożliwienie pracy historykom oraz przeciwdziałanie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji. Sybicha zaznaczył też, że to wojskowi sami chcieli takiej nazwy jednostki. Nazwa pododdziału była wyborem naszych żołnierzy. Nasi obrońcy zasługują na bezwarunkowy szacunek. To właśnie oni dziś kosztem własnego zdrowia, a często także życia, utrzymują linię frontu i bronią całej Europy przed rosyjskim zagrożeniem. Płacą za to najwyższą cenę. Wiem na pewno, że nasi żołnierze nie mieli nawet w najmniejszym stopniu antypolskich intencji. Chodziło im o upamiętnienie tych, którzy wiele lat temu również walczyli przeciw imperialnej Moskwie. Tak napisał szef ukraiński MSZ-u. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego pod koniec ubiegłego tygodnia spotkała się ze stanowczą, krytyczną reakcją polskich władz. Prezydent Karol Nawrocki chce z tego powodu właśnie odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Kapituła zbierze się w tej sprawie w poniedziałek, 8 czerwca. A pytano o tę kwestię. Wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski mówił dziś w Tomaszowie Lubelskim, że potrzebujemy pojednania na bazie prawdy i przyszłej współpracy. Zauważył, że w stosunkach między sąsiadami zawsze są jakieś sprawy z przeszłości. Poinformował, że prowadzone są polsko-ukraińskie rozmowy dyplomatyczne zarówno w Warszawie, jak i w Kijowie, ale jak dodał, te rozmowy, żeby być skuteczne, lubią dyskrecję. Wczoraj podczas spotkania z mieszkańcami Tarnogrodu Radosław Sikorski powiedział, że prezydent Wołodymyr Zełenski popełnił błąd i mamy prawo do rozczarowania. Posłuchajmy.
2: To jest bardzo skomplikowane, bo nie wszyscy nasi bohaterowie muszą być przez inne kraje czczeni, ale są granice. I no spodziewałbym się, że strona ukraińska weźmie pod uwagę naszą wrażliwość. Im się kojarzy UPA z oporem przeciwko Sowietom, a nam się kojarzy z Wołyniem. Toczą się rozmowy zakulisowe. Mam nadzieję, że strona ukraińska znajdzie jakiś sposób na skorygowanie tego błędu.
1: Wczoraj tą sprawą zajmował się także Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości i jednogłośnie przyjął uchwałę popierającą inicjatywę prezydenta Nawrockiego dotyczącą odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Po posiedzeniu komitetu rzecznik partii Rafał Bochenek odczytał treść uchwały, w której stwierdzono, że gloryfikacja UPA jest nie do pogodzenia z polską racją stanu.
3: Ostatnia oburzająca decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu patronatu bohaterów UPA bardzo ważnej jednostce wojskowej wchodzi wprost w stosunki polsko-ukraińskie, podważając wzajemne zaufanie. Gloryfikowanie działalności UPA odpowiedzialnej za ludobójstwo polskich obywateli, w tym kobiet i dzieci, jest wyrazem braku szacunku dla polskiej pamięci i prawdy historycznej. Z wyżej przytoczonych względów decyzja prezydenta Ukrainy nie może zostać pozostawiona bez jednoznacznej, krytycznej reakcji najwyższych przedstawicieli państwa polskiego.
1: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki uważa, że Wołodymyr Zełenski paradoksalnie zwiększy zainteresowanie rzezią wołyńską za granicą. Andrzej Halicki mówił na antenie Polskiego Radia, że decyzja prezydenta Zełenskiego została podjęta z myślą o wewnętrznych rozgrywkach politycznych.
4: Nie wykluczam jakichś kalkulacji wewnętrznych, politycznych, ale myślę, że to dzisiaj jest dokładnie odwrotny skutek, dlatego że wywołał zainteresowanie tematem rzezi wołyńskiej. Ja byłem w zeszłym tygodniu na Podkarpaciu z delegacją parlamentarzystów Komisji Budżetowej, kilkuosobowa delegacja, ale Francuz, Cypryjczyk od razu pytali, o co chodzi, jak to tu się wydarzyło i dlaczego nasza reakcja jest stanowcza. Jak zaczęli czytać, to nie mieli wątpliwości, że Zełenski zrobił coś bardzo dziwnego.
1: W najbliższy poniedziałek zbierze się kapituła Orderu Orła Białego, ale 8 czerwca zawiąże się także Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej.

0: Oświadczeniu, której przedmiotem jest zakaz propagowania banderyzmu, tak zapowiedział prezydent Chełma. Doradca prezydenta Jakub Banaszek dodał, że w skład tego komitetu wejdą samorządowcy i społecznicy. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, kwestie techniczne, takie jak obsługa prawna, są już przygotowane, ale oficjalnie poinformujemy o tym 8 czerwca, kiedy złożymy dokument do marszałka Sejmu, tak zapowiedział prezydent Chełma.
1: Komentarze i opinie na temat decyzji prezydenta Zełenskiego zebrała dla nas Sylwia Białek. Dziękujemy. Nadanie imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej nie było wymierzone w Polskę, mówił na naszej antenie Piotr Pacewicz z OKO.press. Zwracał uwagę, że w tej sprawie warto przyjąć różne perspektywy.
2: Wiedza o tym, że była zbrodnia wołyńska, jest niepokojąco z naszej perspektywy mała, a zwłaszcza na wschodniej Ukrainie, skąd się wywodzi prezydent Zełenski. W jego otoczeniu w tej chwili nie ma ludzi, którzy znają się na historii, znają się na Polsce, rozumieją to wszystko. I w związku z tym ta decyzja na prośbę żołnierzy, którzy odwołali się do tych symboli narodowego oporu, zgodził się nadać im to imię. I wydaje mi się, że jest w tym coś, powiedziałbym, z takiego egocentryzmu narodowego, chociaż go rozumiem, ale że my tak straszną wagę do tego przywiązujemy, jak to ujął Edwin Bendyk, tak jakbyśmy chcieli decydować, pod jakimi sztandarami mają ginąć żołnierze ukraińscy także za naszą wolność, bo przecież oni walczą za naszą wolność.
1: Mówił Piotr Pacewicz z OKO.press. Przypomnijmy, prezydent Nawrocki domaga się odebrania prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Kapituła zajmie się tym wnioskiem 8 czerwca.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Opieka naprzemienna ma być punktem wyjścia przy rozstaniu rodziców, przewiduje projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przed wakacjami tym dokumentem zajmie się rząd, zapowiada szef resortu Waldemar Żurek.
4: Jesteśmy w trakcie uzgodnień wewnątrzkoalicyjnych, więc myślę, że przed wakacjami ujrzą światło dzienne. Mamy już wpis w pracę rządu, więc jest wykonany ten krok formalno-prawny. Na pewno te projekty będą, one idą w pakiecie, tam jest jeszcze taki pakiet mówiący o szybkim procesie alimentacyjnym, żeby te procesy także nie utykały i jak sprawić, żeby była skuteczność i egzekwowalność alimentów.
1: Poseł niezrzeszony Marcin Józefaciuk mówi, że jeśli projekt uda się przegłosować, to alimenty na dzieci mogą przestać istnieć, bo w modelu opieki naprzemiennej rodzice będą dzielić się kosztami utrzymania dziecka porówno.
5: Tutaj wydaje się jak najbardziej logicznym, że rzeczywiście jeżeli jest pół na pół, to obydwoje rodziców zajmują się i równie łożą na dziecko. Natomiast rzeczywiście nie widzę powodów, dla których alimenty miałyby dalej przy pieczy współdzielonej funkcjonować w takim zakresie, w jakim teraz funkcjonują.
1: Pakiet ustaw przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje też bardziej surowe kary za utrudnianie dziecku kontaktu z drugim rodzicem. Opieka naprzemienna, czyli równy podział czasu spędzanego przez dziecko z każdym z nich, to zdaniem psychologów najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia rozwoju najmłodszych. Najpierw kask, później przejażdżka rowerem lub hulajnogą. Od dzisiaj dzieci i młodzież do 16 lat mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym. Za przestrzeganie przepisów będzie odpowiedzialna policja. Jak nowe zasady sprawdzają się w praktyce? Sprawdza to nasza reporterka Anna Orzeł. Dzień dobry, Aniu.
6: Tak jest. Dzień dobry. Od rana się przyglądam
1: sytuacji.
6: Powiedz
1: proszę, jak ten nowy obowiązek został przyjęty? Czy faktycznie dzieci i młodzież jeżdżą w kaskach?
6: Nie jest źle, chociaż do ideału brakuje. Wiele osób zapomina o tym, wielu młodych ludzi zapomina o tym, że czy długa, czy krótka przejażdżka, to kask jest obowiązkowy. To nie ma żadnego znaczenia, też od środka lokomocji to nie zależy. Czy to rower, czy zwykła hulajnoga, czy hulajnoga elektryczna, bo konsekwencje wypadku zawsze są dramatyczne. I to nie ma właśnie, tak jak powiedziałam, znaczenia, jaka to jest hulajnoga, czy to jest rower. Każdy upadek połączony z urazem głowy może mieć tragiczny finał, dlatego dorośli ze swoim doświadczeniem, ze swoją wiedzą powinni dbać o bezpieczeństwo dzieci, a niestety nie zawsze tak jest.
7: Czy ten maluszek to pani, synek?
8: Tak, tak.
7: Synek, a dlaczego nie ma kasku? O, właśnie. Tutaj
8: od dzisiaj jest obowiązek.

0: obowiązek.
1: O.
0: 100 zł mandatu, ale tam 100 zł to mało istotne, tylko że niebezpiecznie.
1: Dobrze.
0: Nie pamiętała pani?
1: Nie pamiętałam, tak szczerze.
0: No to dobrze, to przypominam.
1: Dobrze, że pani przypomniała.
0: Od dziś jest obowiązek, dzieci
1: to ja
0: mają
1: wezmę
0: kaski.
1: Z domu kask.
2: Dziś ten uczniowski bilans wyszedł na plus, bo w większości młodzi ludzie, którzy przyjechali do szkół na hulajnodze czy rowerem, mieli kaski. Chociaż niektórzy nie do końca wiedzą, że to obowiązek i że dotyczy właśnie każdego środka lokomocji. Podchodzą do tego trochę wybiórczo. A co ma dla nich znaczenie?
3: Żeby rower działał i żeby znać te przepisy jednak, nie?
4: Żeby znać przepisy, mieć kask i żeby mieć co najmniej jeden sprawny hamulec.
5: Przede wszystkim kask jest najważniejszy oraz żeby mieć dobrą widoczność w nocy. Jeżdżę rowerem, ale czasami też mi się zdarza hulajnogą. Natomiast jak jeżdżę rowerem, to zawsze jadę z kaskiem.
0: A hulajnoga?
5: Często mi się zdarza, że zapominam tego kasku po prostu.
0: A wiesz, że od dziś musisz mieć obowiązkowo kask na głowie, bo takie są przepisy?
5: Nie wiedziałem, ale teraz się właśnie dowiedziałem o tym, więc od teraz będę na wszystko wszędzie nosić kask.
2: O zmianę przepisów zabiegali policjanci, eksperci, lekarze i zarządcy dróg, a wszystko to przy naprawdę dużym społecznym zrozumieniu i wsparciu. Żeby wzmocnić przekaz, mazowieccy policjanci przygotowali specjalny spot. 5 sekund, tak się nazywa, który opowiada o tym, jak w krótkim czasie może zmienić się czyjeś życie. I wielkim nieobecnym tej historii jest właśnie niestety kask. Spot będzie prezentowany młodym ludziom przez funkcjonariuszy, którzy odwiedzają szkoły, zapowiada nadkomisarz Mirosław Kusztal, szef mazowieckiej drogówki.
6: Chcemy w tym miejscu mówić właśnie o bezpieczeństwie i o efektach, o skutkach tego negatywnego zachowania, które później przeobraża się w tą bolesną rzeczywistość. Spot profilaktyczny 5 sekund ma za zadanie pokazać, jak nieodpowiedzialne zachowanie wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Ma też budować świadomość tych najmłodszych też, oczywiście dzieci, młodzieży kierujących hulajnogami elektrycznymi, ale szczególnie osób dorosłych, bo to do nich też apel, że oni mają naprawdę duży wpływ na bezpieczeństwo jako rodzice, jako opiekunowie.
2: I już na koniec, ku przestrodze, w ubiegłym roku doszło do prawie 1200 wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg. Zginęło 11 osób, a około 1000 zostało rannych.
7: Mają zmniejszyć ryzyko poważnych wypadków. Od dzisiaj dzieci i młodzież obowiązkowo muszą mieć na głowie kask ochronny, jeśli wsiadają na rower albo wybierają się na przejażdżkę hulajnogą. Jak nowe przepisy sprawdzają się w praktyce, to obserwowała Anna Orzeł. Dziękujemy. Bezpieczeństwo powinno też przyświecać kierowcom, tym bardziej, że przed nami długi weekend. Oznacza to więcej wyjazdów i więcej samochodów na drogach. Sytuację na drodze wylotowej z Warszawy w stronę Gdańska obserwuje Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry, Mariuszu.
8: Dzień dobry.
7: Czy widzisz już większy ruch, więcej osób chce wyjechać na wypoczynek nad morzem?
8: Tak, przy trasie wylotowej w kierunku Gdańska, no w kierunku tej słynnej S7, widzę teraz jest oczywiście większy ruch. Ten ruch w tym miejscu jest płynny, ale ta trasa na wcześniejszym odcinku, wcześniejszym w stronę Warszawy, na trasie Żoliborz-Łomianki, czyli właśnie tym wyjeździe w kierunku Gdańska, ona jest tam bardzo utrudniona. W zwykły dzień ten odcinek można pokonać nawet w 40 minut, a dziś to ponad półtorej godziny. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że trzeba uzbroić się w cierpliwość.
9: Powoli trzeba było jechać. Spokojnie.
10: O jakiej porze się wyjedzie? Ja panu powiem, ja jeżdżę codziennie tą trasą i rano, i wieczorem. Jeżdżę bardzo często i jestem przyzwyczajony. Łomianki to jest po prostu tragedia. Dopóki nie zrobią nowej trasy, to trzeba tak się nastawić i to wszystko.
11: No, ale to pan jest przyzwyczajony, a ci, którzy chcą już za chwilę być nad morzem albo nad jeziorem...
10: To niech jadą pociągiem, no, albo samolotem. Jeżeli ktoś może wyjechać wcześniej, no to wyjedzie wcześniej. Nie aż takich. Tutaj o 17 przyjdzie, to zobaczycie, jakie będziecie mieli relacje.
8: No właśnie, sytuacja byłaby jeszcze gorsza, ale na wyjeździe z miasta policja, przynajmniej w niektórych miejscach, wyłączyła sygnalizację świetlną i tam policjanci ręcznie kierują ruchem. Policja przypomina, że przez cały długi weekend należy się spodziewać zwiększonej liczby patroli, nie tylko w tych miejscach, w których funkcjonariusze pomagają rozładować te korki, ale też policjantów kontrolujących w trasie, szczególnie tak zwanych piratów drogowych. Tu w użyciu są nie tylko zwyczajne takie radiowozy oznakowane, ale też nieoznakowane z wideo rejestrowane.

0: traktorami i specjalne grupy pościgowe Speed, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
1: Szczególna uwaga policjantów będzie skierowana na zachowania, które mają największy wpływ na bezpieczeństwo. Funkcjonariusze będą kontrolować m.in. przestrzeganie ograniczeń prędkości, korzystanie z pasów bezpieczeństwa, prawidłowy sposób przewożenia dzieci w pojazdach, a także relacje kierujących wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, pieszych, rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych, motorowerzystów i kierujących motocyklami.
0: Ci tak zwani niechronieni uczestnicy ruchu, o których mówiliśmy przed chwilą, chociażby użytkownicy hulajnóg elektrycznych czy rowerzyści, oni dzisiaj są już bardziej bezpieczni, szczególnie ci młodsi do 16 roku życia, ale pamiętajmy, że dziś także zaostrzono przepisy dotyczące najgroźniejszych przewinień za kółkiem. Kierowcy nie mogą już zmniejszyć liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia. Chodzi m.in. o prowadzenie pod wpływem alkoholu i rażące przekroczenie prędkości. To mam nadzieję także będą mieć w pamięci ci, którzy chcieliby może za szybko dojechać do miejsca docelowego. Ale ci, którzy dzisiaj jeżdżą spokojnie, przepisowo, o czym powinni oni pamiętać podczas takiej długiej podróży? Na przykład o przerwach w trasie. Tym bardziej, że przynajmniej tutaj na Mazowszu mocno grzeje słońce i przez szyby samochodu może być to męczące. Wtedy o takich elementach należy pamiętać, szczególnie kiedy przewozi się dzieci.
2: Dobrze, że klimatyzacja w aucie, więc nie jest nikomu gorąco i jakoś dajemy radę. Może jeszcze jakieś drzemki będą, więc...
3: Mamy wodę, żeby przy takiej temperaturze się nawadniać odpowiednio, to na pewno. Przekąski, chrupki dla maleństwa, żeby nie nudziło jej się w czasie drogi i zabawki, żeby zabawiać.
4: Aniela.
5: A co lubisz podczas jazdy robić?
4: Słuchać bajki.
0: No właśnie, pamiętajmy też, że co roku w czasie długich weekendów dochodzi do większej liczby wypadków, szczególnie właśnie w czasie wyjazdów i powrotów z tych długich weekendów. W zeszłym roku podczas tego długiego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała na polskich drogach doszło do 340 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób, a 408 zostało rannych. No i w czasie tego długiego weekendu policjanci zatrzymali ponad 1700 kierujących pod wpływem alkoholu.
6: Sytuację na drogach przed długim czerwcowym weekendem obserwuje Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za relację. Kierowcy przed podróżą mogą mieć powody do zadowolenia. Tankowanie będzie tańsze. Jak wynika z obwieszczenia ministra energii, jutro i pojutrze za benzynę zapłacimy mniej niż dzisiaj. W czwartek i piątek litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 5,94 zł. Litr benzyny 98-oktanowy 6,52. Za litr oleju napędowego trzeba będzie zapłacić 6,40 zł. W ostatnich dniach cena benzyny 95 spadła poniżej 6 zł za litr, zauważa rzecznik ministra energii Grzegorz Łaguna.
7: Korzystając z promocji na wybranych stacjach cen paliw w piątek, kierowcy będą mogli zatankować litr benzyny nawet za 5 zł i 60 groszy. Deklaracja ministra energii w sprawie przedłużenia pakietu CPN pozostaje wiążąca. Jeśli ceny na rynkach światowych nadal będą wysokie, pakiet CPN będzie utrzymywany. Sytuacja na rynkach światowych jest ostrożnie optymistyczna, ale jeszcze nie na tyle komfortowa, byśmy mogli mówić o wygaszeniu pakietu w ciągu najbliższych dni.
6: Obowiązujący od marca program ceny paliw niżej przedłużono do połowy czerwca.
8: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
6: Maja Chwalińska szturmem podbija French Open. Polska tenisistka pokonała w Paryżu Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3. 24-letnia tenisistka awansowała do półfinału tego wielkoszlemowego turnieju. Tak ostatnią wymianę piłki w ćwierćfinale relacjonował w radiowej jedynce Cezary Gurjew.
9: I Maja Chwalińska ma piłkę meczową 7-6, 5-3, 40-30. Serwuje Rosjanka. Maja Chwalińska podskakuje za końcową linią. Maja Chwalińska tutaj wywierała presję cały czas na swoją rywalkę. I już Rosjanka Anna Kalińska uderza. Odpowiada Maja na forkant Rosjanki. Rosjanka trafiła. Out! Out! Maja Chwalińska w półfinale turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa. Co za sensacja! Dziewczyna, która przebrnęła kwalifikacje. Teraz spokojnie, ale dumnie podchodzi do siatki i żegna się z Anną Kalińską. Ale tutaj niesamowita historia. 7-6 i 6-3. Nikt jej nie znał. Tutaj z obecności

0: na korcie Filipa Szatnie przed rozpoczęciem turnieju, a teraz zdamaje cały tenisowy świat.
1: Relacjonował Cezary Gurjew. Na tym nie koniec sensacji. W walce o finał na kortach Rolanda Garrosa rywalką Chwalińskiej będzie Diana Schneider. W ćwierćfinale Rosjanka pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę 3-6, 7-5, 6-0. Czy to pomoże Maji Chwalińskiej? Każdy jej dotychczasowy mecz sprawiał nam niespodziankę, mówił na naszej antenie Maciej Trąbski z Przeglądu Sportowego.
2: Cały czas dominuje jednak to niedowierzanie, bo no, muszę powiedzieć, że kwalifikacje, te pierwsze trzy mecze, to przecież my już wtedy byliśmy zadowoleni z tego, że Maja Chwalińska zagra w turnieju głównym, po raz pierwszy w turnieju głównym Rolanda Garrosa. Od tego czasu minęło już kolejnych pięć meczów. Maja ma w nogach w tym momencie 8 spotkań. Nie widać tego zmęczenia, co jest trudne do uwierzenia. Ona dzisiaj przecież z Rosjanką Anną Kalińską zagrała rewelacyjnie, świetnie poruszała się na nogach.
1: Bez względu na wynik Chwalińska-Schneider, polska tenisistka zaliczy ogromny awans w rankingu tenisistek. Do turnieju przystępowała jako 114. rakieta świata. Liczymy, że dobre humory będą panowały również wieczorem. Za sprawą polskich piłkarzy, którzy na Stadionie Narodowym w Warszawie zagrają w meczu towarzyskim z Nigerią. W minioną niedzielę biało-czerwoni przegrali we Wrocławiu z Ukraińcami 0-2. Selekcjoner polskiej reprezentacji Jan Urban twierdzi, że drużynie potrzebny jest młody napastnik, który, jak mówi, będzie mógł zastąpić w przeszłości Roberta Lewandowskiego.
3: Już od dawna mówiliśmy o tym, że tam no nie jest za wesoło. Natomiast tak jak pojawiają się, nie wiem, Pietuszewski, nie wiem, Ziółkowski, Potulski, no to w każdej chwili mam nadzieję, że może się pojawić taki młody napastnik, który dostanie swoją szansę i wykorzysta, bo proszę zauważyć, jak szybko dzieją się rzeczy w piłce nożnej. Nie? Niedawno no był, nie wiem, w Jagiellonii Białystok, dzisiaj już może świętować mistrzostwo Portugalii, już się mówi o dalszej sprzedaży. Mam nadzieję, że Robert da czas temu nowemu napastnikowi albo tym napastnikom, aby się przygotowali do zastąpienia go. Myślę tutaj o tym, że będzie grał dalej, będzie chciał grać w kolejnym turnieju i to byłby czas dla tych innych zawodników.
1: Początek meczu Polska-Nigeria o 20:45. Na koniec jeszcze akcent muzyczny. Trwają próby przed jutrzejszym koncertem Super Jedynki podczas Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Na scenie zobaczymy m.in. Natalię Kukulską, Renatę Przemyk i zespół Kombi. Różnorodność muzyczna zawsze jest wartością dodaną, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Marek Sierocki.
4: Myślę, że takie miksy są najlepsze, gdzie jest i trochę ostrego grania, i trochę popowego, i takiej piosenki, no, która też jest mieszanką różnych stylistyk, jak w przypadku Natalii Kukulskiej.
5: Cyprian Ziąbski, reżyser koncertu Super Jedynki. Taki jest zamysł tego koncertu. Staramy się, żeby to generalnie bardziej gitarowo, rockowo, ale żeby też nie dla każdego coś miłego, dlatego też mamy z jednej strony właśnie Lux Torpedę, Nocnego Kochanka, z drugiej strony mamy Renatę Przemyk.
6: Robert Friedrich Lice.
7: To jest zespół przyjaciół, którzy grają nie tylko w Lux Torpedzie razem, ale 2T2-3 Arkanoego. My gramy ze sobą praktycznie co weekend. Co myśmy już tu grali i zdajemy sobie sprawę, że takie festiwale mają swoje uroki. Znaczy ja się cieszę, że moja babcia będzie mogła to zobaczyć w telewizji, bo ona ma już 104 lata.
6: Renata Przemyk.
8: Jestem zachwycona, że mogliśmy przyjechać, że będę mogła zaśpiewać swoje piosenki dla cudownej opolskiej publiczności.
1: 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu potrwa do niedzieli 7 czerwca. I tak kończymy popołudniową sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Punktualnie o 17:00 wrócę do Państwa z najnowszymi informacjami. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
9: To była suma wydarzeń. Reklama.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać...

0: je w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą

0: imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin' Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
4: czują się bezpieczne i kochane.
5: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
6: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
7: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
4: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
8: Razem możemy zmienić świat.
9: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
3: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
10: Trwa popołudnie w Polskim Radiu 24 i prawie 33 minuty po godzinie 16 już mamy, a dzisiaj trzeci dzień czerwca, to jest środa. I witamy się z Państwem w składzie. Kamila Kuzar, Szczepan Pawłosek, Eldar Pedorenko, a przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy.
11: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
10: A w naszym studiu również Paweł Pawłowski, który jest dzisiaj gospodarzem rozmów politycznych. To Państwu też zapowiadaliśmy. I teraz właśnie te tematy polityczne zagoszczą przede wszystkim na naszej antenie. Zapraszamy.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
12: Witam Państwa serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Michał Wawrykiewicz, europoseł z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
13: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
12: Panie pośle, w Parlamencie Europejskim został złożony wniosek o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego i wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, zatrzymanie oraz jego przymusowe doprowadzenie. Ta sprawa dotyczy okresu, gdy Jaki pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości i nadzorował służbę więzienną. Według śledczych miał wydać polecenia prowadzące do bezprawnych decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy. I ja zastanawiam się, czy temat immunitetu Patryka Jakiego jest gorącym tematem w Europarlamencie?
13: No nie powiedziałbym, że jest gorącym tematem, z uwagi szczególnie na to, że wniosków o uchylenie immunitetów i uchylanych immunitetów w ciągu tej kadencji w stosunku do polskich europarlamentarzystów z PiS-u czy Konfederacji było tak wiele, że to już nie budzi aż takich emocji. Natomiast no, jest to bardzo przykre, że taka liczba wniosków jest, że tylu osobom, które pełnią funkcje eurodeputowanych, polska prokuratura chce stawiać zarzuty.
12: No właśnie, jak to świadczy o naszej reprezentacji w Europarlamencie?
13: No jak najgorzej świadczy o tej prawej stronie sceny politycznej, która wysłała swoją reprezentację do Parlamentu Europejskiego. No, bo są to ludzie, którzy najwyraźniej mają co najmniej potencjalne, poważne problemy z prawem, prawem karnym, bo za każdym razem to są przecież zarzuty o charakterze kryminalnym. One nie mają nic wspólnego z polityką, mają co najwyżej wątek wykorzystywania funkcji politycznych do popełniania przestępstw potencjalnych.
12: A no właśnie, potencjalne problemy z prawem, bo sam Patryk Jaki odpiera zarzuty, na samym wniosku o uchylenie immunitetu nie pozostawia suchej nitki, nazywając go, uwaga, najbardziej żałosnym wnioskiem w historii III RP. To jest najbardziej żałosny wniosek?
13: Trzeba pamiętać, że ja stąd mówię potencjalne, ponieważ sam jestem adwokatem i doskonale wiem, że dopóki ktoś nie zostanie prawomocnie skazany, no to jest nadal tylko potencjalnie przestępcą. I zarzuty, które formułuje ten zespół śledczy prokuratorski z Poznania, brzmią poważnie bardzo. To nie są żadne wyssane z palca zarzuty, przynajmniej to, co twierdzi prokuratura. Tylko przypomnę, że Parlament Europejski nie jest ani sądem, ani prokuraturą. On ma tylko wyrazić zgodę na to, aby prokuratura mogła prowadzić czynności w ramach postępowania przygotowawczego.

0: aby potem mogła złożyć akt oskarżenia, a sąd mógł tę sprawę osądzić, więc my w żaden sposób nie przesądzamy ani o winie, ani o karze. Zastanawiamy się tylko i badamy jako Komisja Prawna w Parlamencie Europejskim, czy jest tak zwany fumus persecutionis, czyli nacisk polityczny, który mógłby prowadzić do oddalenia wniosku o uchylenie immunitetu. W przeciwnym razie parlament uchyla immunitet i kieruje sprawę do prokuratury.
1: Ale no właśnie, jaka jest procedura? Bo od samego złożenia wniosku do uchylenia immunitetu jest daleka droga, bo po drodze mamy jeszcze przecież komisję, o której pan wspomniał, tak?
0: Tak jest. Ja jestem członkiem Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego i to do tej komisji w pierwszej kolejności trafia ten wniosek. Najpierw ogłasza go przewodnicząca na posiedzeniu plenarnym, więc najpewniej nastąpi to 15-16 czerwca w Strasburgu. Potem trafi do Komisji Prawnej. Tam jest wybierany sprawozdawca, który nie może być z tego samego kraju ani z tej samej grupy politycznej, co poseł, którego dotyczy wniosek o uchylenie immunitetu. Potem jest wysłuchanie takiego posła. Potem jest przygotowanie sprawozdania i głosowanie nad tym sprawozdaniem, czyli jest rekomendacja Komisji Prawnej, czy uchylać, czy nie immunitet, a potem trafia to na posiedzenie plenarne i finalnie wszyscy posłowie, 720 posłów zasiadających na posiedzeniu plenarnym o tym decyduje. To trwa zwykle kilka miesięcy.
1: Kilka miesięcy. O właśnie, tej odpowiedzi oczekiwałem, panie pośle, ale chciałbym, żebyśmy zmienili też temat cały czas dotyczący poniekąd Parlamentu Europejskiego, bo jest pan przecież członkiem delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. To na początek, jakby pan określił dzisiejsze stosunki Europy z USA?
0: No z pewnością są to zupełnie inne stosunki, aniżeli w chwili, kiedy obejmowałem mandat europosła. No te ostatnie półtora roku to są no dość, mówiąc kolokwialnie, turbulentne stosunki, które się zmieniły zdecydowanie w stosunku do tego, co było wcześniej. Te relacje transatlantyckie są trudne w tej chwili, natomiast nie mam wątpliwości co do tego i chyba nikt nie ma w Parlamencie Europejskim, w Europie, że Stany Zjednoczone są naszym potężnym i najważniejszym sojusznikiem. I ta relacja się nie zmieniła, natomiast tak nakreślił te relacje Donald Trump, jego administracja, że więcej, znacznie więcej odpowiedzialności za obronę Europy spada na nas, spada na Europejczyków, na kraje europejskie i na Unię Europejską, na ten europejski komponent NATO. Więc ma to też jakiś swój plus, to znaczy w Europie zrozumieliśmy, że nie możemy wyłącznie polegać na obronności zorganizowanej wokół tej siły militarnej Stanów Zjednoczonych, że musimy budować swój potencjał militarny, musimy budować tę flankę wschodnią obronną na bazie przemysłu zbrojeniowego
1: Ale
0: Europy.
1: Przepraszam,
0: no
1: panie
0: i to
1: pośle,
0: robimy.
1: Że ja wejdę teraz w słowo, bo z jednej strony oczywiście przebudzenie Europy, a z drugiej strony cały czas jednak zabiegamy o obecność Amerykanów w Europie. Tutaj chociażby Financial Times w ostatnich godzinach informuje o tym, że Stany Zjednoczone prowadzą, uwaga, ściśle tajne rozmowy na temat rozszerzenia obecności amerykańskiej broni jądrowej w Europie. I zainteresowanie udziałem w programie mają wyrażać Polska i państwa bałtyckie. Tylko kiedy ja czytam, że rozmowy są ściśle tajne, a i tak o nich wiemy, to albo te rozmowy nie są tajne, albo ich nie ma. I zatem pan, jako człowiek zaangażowany w budowanie stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, jak czyta takie informacje? Te rozmowy są, tych rozmów nie ma?
0: Rozmowy między krajami europejskimi a Stanami Zjednoczonymi trwają właściwie non-stop. Na różnych płaszczyznach, czy na płaszczyźnie parlamentarnej, pomiędzy parlamentami, Parlamentem Europejskim a Kongresem Amerykańskim, ale też na płaszczyźnie dyplomatycznej, to w zasadzie jest konstans. To jest cały czas konsekwentnie prowadzona relacja, bo tak jak powiedziałem, jesteśmy nadal potężnymi partnerami, mimo tych turbulencji, mimo zmian w relacjach transatlantyckich, to jest nasz potężny partner. I budowanie tego komponentu europejskiego w żadnej mierze nie wyklucza partnerstwa militarnego ze Stanami Zjednoczonymi, więc jak najbardziej tak trwają te rozmowy, zabieganie o większą obecność amerykańską w Europie, to wszystko trwa. Jakie będą tego rezultaty, to zobaczymy. Natomiast Europa jest tym zainteresowana i myślę, że Amerykanie też są tym zainteresowani, bo Europa jest naturalnym partnerem, także wspólny rynek europejski 450-milionowy to jest z takiego biznesowego punktu widzenia, wiemy, że prezydent Trump jest człowiekiem biznesu, 450-milionowy wspólny rynek europejski jest bardzo intratnym elementem tych rozmów.

0: także militarnych.
1: A propos właśnie rozmów dotyczących tego parasola nuklearnego, zastanawia mnie to, czy miałby to być parasol z wolą, polityczną wolą odwetowego użycia, czy jedynie parasol odstraszający, parasol mający być jakimś geopolitycznym lewarem na Rosję?
0: Broń nuklearna od samego początku, kiedy się pojawiła w tych strukturach państw zachodnich i Stanów Zjednoczonych jako sojusznika transatlantyckiego, no miała charakter odstraszający. Miała zapobiegać konfliktom, a nie do nich dążyć, więc ten charakter myślę, że się nie zmienił. Zachód, Europa, Stany Zjednoczone nie są zainteresowane wojną z Rosją, natomiast na pewno nie jesteśmy zainteresowani bezbronnością i tym, żeby Rosja mogła nas takim atakiem nuklearnym zaskoczyć.
1: A jakie jest pana zdanie na temat tych ostatnich traktatów podpisanych przez Polskę, traktatu obronnościowego z Francją, traktatu o bezpieczeństwie i obronie, a także o rozwoju przemysłu obronnego z Wielką Brytanią? Za chwilę mamy też podpisać podobny traktat z Niemcami.
0: No właśnie, to jest bardzo ogromny sukces, ten traktat podpisany w Nordhold w bazie sił powietrznych. Wcześniej, tak jak pan redaktor wspomniał, traktat z Francją i teraz w przyszłości z Niemcami, czyli te kluczowe państwa europejskie, największe państwa europejskie, no jeśli chodzi o Francję i Wielką Brytanię, to też państwa z potężnym komponentem, potężnym tym no, konwencjonalnym, ale też nuklearnym z potencjałem militarnym. I to jest ogromnie ważne. Niemcy w tej chwili nie, ale też budują potencjał militarny i będą budować w ciągu najbliższych lat. Więc Polska w takim partnerskim układzie to jest bardzo dobra wiadomość. Dlatego te traktaty są podpisywane, negocjowane. I tak jak powiedziałem, z punktu widzenia operacyjnego, wymiany wiadomości, informacji wywiadowczych, wymiany technologii, a przecież Wielka Brytania to są najnowocześniejsze technologie także, to są jedne z najnowocześniejszych, najlepszych służb wywiadowczych, więc to wszystko służy polskim siłom zbrojnym i naszemu bezpieczeństwu na wschodniej flance NATO.
1: Jeszcze zastanawia mnie jedna rzecz, bo dzisiaj pojawiła się informacja ze strony ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który poinformował, że przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Nie wiem, czy jest to realna możliwość, czy działanie wizerunkowe, bo jak to się ma wszystko do amerykańskiej strategii, która mówi wprost o tym, że Europa schodzi jednak na dalszy plan, jeśli chodzi o amerykańskie interesy.
0: Jak najbardziej słuszne posunięcie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Trzeba dążyć do zacieśniania tych relacji polsko-amerykańskich, bilateralnych, dlatego że, tak jak powiedziałem, oprócz wzmacniania naszych zdolności obronnych, no oprócz współpracy w Europie, nadal najważniejszym komponentem obrony pozostają Stany Zjednoczone. I to jest doskonały ruch. Czy taka stała obecność będzie, to wszystko zależy od tego, jak będą się układały te rozmowy. Ale a propos tego, co pan redaktor powiedział, że są plany wycofywania, zmiany teatru wojennego, jakby przegrupowywania.
1: To ja tylko dodam, że nawet nie tylko plany, bo przecież widzieliśmy, słyszeliśmy wszyscy, powiedzmy wprost, groźby Donalda Trumpa kierowane wobec Niemiec, jeśli chodzi o wycofanie żołnierzy. Teraz obserwujemy na Litwie rotację, która no, jest, można powiedzieć, przerwana, zapauzowana. Odjeżdżają jedni żołnierze, nie przyjeżdżają kolejni. I zastanawia mnie, jak to wszystko ma się właśnie ta strategia i to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, do tych naszych próśb kierowanych w stronę Stanów Zjednoczonych, co do właśnie kolejnej stałej bazy w Polsce.
0: No, chciałbym w tym kontekście zwrócić uwagę na to, że jednak następuje ogromna dynamika w tej polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. W ciągu ostatniego półtora roku naprawdę mieliśmy no, sinusoidę tych postaw, zapowiedzi, realizacji planów amerykańskich. Więc my musimy właśnie naprzeciw tej sinusoidzie być konstans, być stali, być konsekwentni w zabieganiu o jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi i właśnie obecność wojsk amerykańskich w Polsce, bo chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że to jest dla nas korzystne z punktu widzenia obronności i trzeba prowadzić skuteczne negocjacje w tym kierunku.
1: I tu stawiamy kropkę. Michał Wawrykiewicz, europoseł z ramienia Koalicji Obywatelskiej, był moim gościem. Dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Tu Polskie Radio 24, mamy 46 minut.

0: o godzinie 16 i po polityce. Teraz przed nami tematy międzynarodowe.
1: Światopogląd.
0: A w naszym studiu Ernest Zozuń. Erneście, dzień dobry.
2: Dzień dobry. No i też polityka, z tym, że to właśnie międzynarodowa.
0: Za granicą, tak jest. Międzynarodowa, ale też tutaj dotykająca nas w sposób szczególny. Zaczynamy od starcia z policją, protestów, zamieszek w Southampton. To wszystko po śmierci 18-letniego Polaka. Powiedz, o co dokładnie w tej sytuacji chodzi?
2: Znaczy i po śmierci, i właściwie po publikacji przez policję zdjęć. Dlatego, że do zdarzenia doszło w zeszłym roku. Była awantura. Polski imigrant, to znaczy Henryk Nowak, to jest już pokolenie ludzi z pochodzeniem polskim, został zaatakowany przez 23-latka Sikha, czyli Indusa z pochodzenia. Właśnie tutaj też korzenie imigranckie miał ten człowiek. No i został dźgnięty nożem. Gdy przyjechała policja, została ona wprowadzona w błąd przez sprawcę, który twierdził, że to on został zaatakowany. Nowak został aresztowany przez policję. Zdjęcia, które opublikowała policja wczoraj wieczorem, okazały się być na tyle wstrząsające i pokazujące, jak policjanci po prostu nie przyłożyli się do swojej pracy, ponieważ widać na nich człowieka, który najpierw oszukuje, później skutego człowieka, który wyraźnie mówi, że ma problemy z oddychaniem i że się wykrwawia. Czyli policja ci po prostu nie obejrzeli osoby, którą ewentualnie chcą aresztować, czy aby na pewno przede wszystkim niepotrzebna jest jej pomoc, a nie kara. W związku z czym doszło do zatrzymania krążenia. Człowiek Henry Nowak, student polskiego pochodzenia, zmarł tam na miejscu podczas tej interwencji policyjnej. Pomoc przybyła za późno. No i proces, który się odbył, bo dochodzenie oczywiście wszczęto i szybko okazało się, że to nie Harry Nowak był winien zajściu, tylko ten, który go zaatakował, czyli Sikh. On się nazywa Vakram Digva i on, no, policjanci doszli do tego, jaka była prawda. Vakram Digva, 23-latek, został przedwczoraj bodajże skazany na dożywocie, z tym, że może ubiegać się o zwolnienie przedterminowe po 21 latach odbycia kary więzienia. W związku z czym można powiedzieć, że sprawiedliwości stało się zadość, ale no, nikt nie wyciągnął konsekwencji czy wniosków z tego, że policja jednak popełniła błędy. I to było powodem wzburzenia. I o ile społeczność Southampton stanęła przed komisariatem w manifestacji, która przerodziła się w zamieszki, no to o tyle głównie jeszcze podsycili całą tę sytuację politycy, no bo Keir Starmer, premier Wielkiej Brytanii, nagle poczuł się bardzo dotknięty tymi opublikowanymi zdjęciami, współczuł rodzinie i powiedział, że czuł się fatalnie. Jeśli premier i polityk Partii Pracy zaczyna się wypowiadać w takiej kwestii, no to ona zaczyna nabierać znaczenia politycznego. No a za nim poszli również i prawicowi działacze, w tym między innymi Nigel Farage, który dziś cały dzień krzyczy, że obywatele utracili zaufanie do państwa, w związku z czym to jest rzecz straszliwa. No i w ten sposób Nigel Farage zbija swój kapitał polityczny.
0: Z drugiej strony moglibyśmy powiedzieć, że w takiej sytuacji też czymś naturalnym jest pewna reakcja polityczna i reakcja polityków. Pytanie, czy ta reakcja jest odpowiedzialna również w kontekście funkcjonowania w ogóle państwa?
2: No więc mam wrażenie, że nie. Tym bardziej, że po tym procesie, po ogłoszeniu wyroku, kiedy rodzice Harry'ego Nowaka wyszli z sądu, apelowali, by śmierci ich syna nie wykorzystywać do celów politycznych, by nie wzniecać jakichkolwiek nienawiści czy konfliktów. Oni są zdruzgotani, wystarczy, że stracili syna i nie chcą, by to wydarzenie przyczyniło się do tego, że ktoś jeszcze straci syna czy córkę. Natomiast politycy, którzy wtrącają się w takich sytuacjach wydarzenia, zawsze nakręcają sytuację politycznie i zawsze powodują, że ich zwolennicy czy przeciwnicy zaczynają w jakiś sposób reagować. Myślę, że gdyby nawet po opublikowaniu tych zdjęć odbyła się manifestacja przed

0: posterunkiem policji w Southampton, to mogła ona być spokojna. Natomiast to, że wcześniej wypowiedzieli się w tej sprawie politycy, no to po prostu każdy taki polityczny głos podgrzewa emocje, a tu niedużo było trzeba. Tym bardziej, że Southampton jest rejonem w Londynie, w którym no po prostu mieszają się różnego rodzaju społeczności i o konflikt jest naprawdę nietrudno.
1: Tutaj politycy zdają się nie pomagać w tej sytuacji, ale zastanawia mnie też to, co dalej. To znaczy, jakie scenariusze tutaj są możliwe, no bo wspominałeś o tym, że jest ten wyrok, jest kara dla sprawcy tego morderstwa. Z drugiej strony wspomniałeś też o tej publikacji, że teraz te emocje przede wszystkim wynikają z opublikowania materiału wideo przez policję z tego zdarzenia. Czy jakieś konsekwencje wobec policjantów albo zmiana funkcjonowania w ogóle służb w Wielkiej Brytanii jest zapowiadana?
0: Minister spraw wewnętrznych, która również w tej sprawie się wypowiadała, oczywiście w parlamencie, bo to dotarło nawet do parlamentu, tłumaczyła się w parlamencie i oczywiście deklarowała, że zrewidowane będą wszelkie procedury policyjne w przypadku aresztowań, że zrewidowane będą zasady sprawdzania, w jakim zdrowiu znajduje się osoba, która jest aresztowana. No i w takich sytuacjach oczywiście policjanci będą przykładali większą uwagę do tego, co się wokół nich dzieje i kto jakie deklaracje składa. Nie mówi się na razie o konsekwencjach dla policjantów, którzy interweniowali. Myślę, że kontrola oczywiście została przeprowadzona, jak to zwykle w takich przypadkach bywa, bo policja brytyjska, zresztą nie tylko policja brytyjska, wtedy kiedy dochodzi do takiego incydentu, a zwłaszcza kiedy podczas interwencji policyjnej dochodzi do zgonu, podejmuje kontrolę i sprawdza, kto czego nie dopatrzył. Natomiast oprócz publikacji tego nagrania z kamer policyjnych, no nie było informacji na temat tego, czy ktokolwiek podjął jakiekolwiek kroki, bo jednak policjanci tutaj no, popełnili błąd. Czy był to błąd wynikający z zaniedbania, no czy po prostu z tego, że zostali na początku swojej interwencji wprowadzeni w błąd, a wiadomo, że taka interwencja to dla nich również jest trudna sytuacja i sytuacja nerwowa, w związku z czym jeśli o błąd po prostu jest nietrudno, bo emocje robią swoje, policjanci działają, muszą działać szybko, również funkcjonują w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, w związku z czym myślę sobie, że tutaj prawo do błędów jest także po stronie policjantów i no, tylko wynika z tego, czy aby na pewno dokładnie wykonali wszystkie czynności, które wykonać mieli i czy zwracali uwagę na wszystkie sygnały, które dawane były przez tego, który był w tym momencie aresztowany, no i otoczenie.
1: Kolejny temat przed nami. Siły ukraińskie przeprowadziły atak na Petersburg, gdzie też dzisiaj rozpoczyna się doroczne forum ekonomiczne, któremu patronuje Władimir Putin. Czy ten atak to jest kompromitacja Kremla i Władimira Putina?
0: To znaczy takie, to nie mówiłbym o kompromitacji, ponieważ Ukraina przeprowadza takie ataki na różne cele w Rosji. Głównie koncentruje się na infrastrukturze paliwowej i Rosja rzeczywiście ma coraz większe problemy po prostu z benzyną na stacjach benzynowych. Natomiast tutaj jest to troszkę taka manifestacja, że zobaczcie, wy tu robicie wielką imprezę w Petersburgu, Władimir Putin ma na nią przyjechać, różni ważni i chcecie tutaj się kreować na mocarstwo, które ma po pierwsze silną ekonomię, po drugie współpracuje z różnymi regionami świata w kwestiach gospodarczych. No a my sobie tutaj właśnie zrobiliśmy wam taki psikus i jeden dron doleciał do tego Petersburga, który powinien być tak bardzo strzeżony, bo przecież bodajże jutro czy pojutrze będzie tam Władimir Putin. No a tu okazuje się, że on tak bardzo strzeżony nie jest. No i kamery oczywiście pokazały ten wybuch w Petersburgu, bo jak odbywa się takie forum ekonomiczne pod patronatem Władimira Putina, to jest zresztą coroczne forum, ono ma dla Rosji duże znaczenie i cieszy się w Rosji dużym prestiżem, no to jak dochodzi do czegoś takiego, no to jest takie trochę no może nie tyle kompromitacja, ile znów zagrali Rosjanom na nosie Ukraińcy i pokazują im, że już nie są tacy bezsilni, bezbronni i bezkarnie pozwolą się atakować Rosjanom, którzy

0: No, wczoraj przypuścili atak na Kijów, zmasowany, no i oczywiście kolejne osoby straciły życie, kolejne osoby straciły zdrowie i kolejne osoby straciły dach nad głową, bo Rosjanie przecież nie celują w jakieś obiekty wojskowe, tylko po prostu w dzielnice mieszkalne.
1: Ostatni temat już w zasadzie na koniec naszego spotkania. Urzędnicy rosyjskiego resortu finansów mają apelować podobno do Władimira Putina i do resortów siłowych o ograniczenie wydatków na wojnę, bo te mają prowadzić do załamania się rosyjskiego budżetu. Tak raportuje przynajmniej Bloomberg. No to można postawić proste pytanie. Czy Rosji zaczyna brakować pieniędzy na wojnę i w ogóle?
0: Tak. Zaczyna brakować pieniędzy i te początkowe cuda, które się odbywały z rosyjskim budżetem i Rosjanom się udawało jakoś funkcjonować ekonomicznie. Oni się do tej wojny rzeczywiście dobrze przygotowali. Z tym, że myślę, że nie na tyle dobrze i nie na aż tak długotrwałą wojnę się przygotowywali, bo przecież w początkowym etapie Władimir Putin mówił, że w 3 dni zrobi porządek w Ukrainie. Okazuje się, że ta wojna trwa znacznie dłużej. No i jeśli pewne rzeczy przedłużają się nad miarę, no to nie udaje się zazwyczaj przygotować finansowo i ekonomicznie do takiego przedsięwzięcia. Tym bardziej, że do wojny Władimir Putin i rosyjska gospodarka przygotowywały się bez tych sankcji, które po wojnie na Ukrainie zostały na Rosję nałożone. Proszę pamiętać, że zdecydowanie spadły dochody z ropy i z gazu, które były podstawowymi dochodami Rosji i to pozwalało jej na przygotowanie się do tej wojny. No a w tej chwili niestety te dochody są o wiele mniejsze.
1: O tym, co ważnego wydarzyło się na świecie, opowiedział państwu Ernest Zozuń. Bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia.
0: Dziękuję.
1: Do zobaczenia.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
8: Ten ogród to oaza ciszy, a kościół jest najpiękniejszą świątynią na Skarpie Wiślanej. Ogrody sztuki, 4 czerwca, czwartek, 8:30. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest propozycja, ale decyzja jeszcze nie zapadła. Chodzi o stałą bazę amerykańskich wojsk w Polsce. Jest śledztwo w sprawie interwencji policji w domu prezesa TV Republika. Alarm okazał się fałszywy. Rekordowa liczba nowych obywateli Niemiec. Z czego to wynika? Wyjaśni to nasz berliński korespondent. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Polska stworzy atrakcyjne warunki, aby Stany Zjednoczone zwiększyły obecność swoich żołnierzy w naszym kraju. Tak deklaruje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier proponuje utworzenie nowej, stałej bazy wojsk USA w Polsce. Pismo w tej sprawie wysłał szefowi Pentagonu.
2: My dzisiaj inwestujemy w obecność żołnierzy amerykańskich na terytorium Polski. Około 15 tysięcy dolarów rocznie za każdego żołnierza inwestujemy w jego obecność. To nie jest wydatek, to nie jest koszt, to jest inwestycja. Ona się zwraca, bo Polska jest bezpieczniejsza, więc jesteśmy w stałym kontakcie.

0: trakcie, pracujemy nad tym. Decyzje ostateczne jeszcze nie zapadły.
1: Na razie amerykańscy żołnierze stacjonują w naszym kraju rotacyjnie. Jest ich około 10 tysięcy. W Poznaniu zatrzymano osobę podejrzaną o wywołanie fałszywego alarmu zgłoszonego do jednej z jednostek wojskowych na Mazowszu. To efekt wspólnych działań prowadzonych przez Żandarmerię Wojskową oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Czynności w tej sprawie są w toku, dodaje w krótkim komunikacie Żandarmeria Wojskowa. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo dotyczące interwencji policjantów w mieszkaniu Tomasza Sajewicza, prezesa TV Republika. Policjanci weszli do mieszkania po tym, gdy do biura rzecznika praw dziecka dotarła wiadomość, iż przebywające w mieszkaniu dziecko zamierza popełnić samobójstwo. Okazało się, że był to fałszywy alarm. Prokuratura sprawdzi m.in., czy policjanci nie przekroczyli swoich uprawnień. O szczegółach Michał Makowski.
2: Śledztwo prokuratury dotyczy nieuprawnionego wejścia funkcjonariuszy z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego do mieszkania Tomasza Sakiewicza. Kolejny wątek dotyczy bezprawnego zatrzymania i zakucia w kajdanki przebywającej w mieszkaniu asystentki Sakiewicza bez wcześniejszego poinformowania jej o zamiarze zastosowania środków przymusu bezpośredniego. Ostatnia kwestia badana przez prokuraturę to poświadczenie nieprawdy przez policjantów w protokole zatrzymania kobiety. Prokuratura jeszcze nie postawiła w tej sprawie nikomu żadnych zarzutów, ani nie przewiduje publikacji nagrań z kamer na wyposażeniu funkcjonariuszy. Za przekroczenie uprawnień i poświadczenie nieprawdy grozi do 5 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Rekordowa liczba nowych obywatelstw w Niemczech w ubiegłym roku pierwszy raz otrzymało je ponad 300 tysięcy osób. Co piąty na tej liście jest Syryjczykiem. Wysoki jest także udział Polaków, przeszło 6 tysięcy osób. To najwięcej od 2017 roku.
3: Z obywateli Unii Europejskiej tylko Rumuni częściej niż Polacy stawali się w roku 2025 Niemcami. W skali wszystkich państw Polska znalazła się na 14 miejscu. Najwięcej pozytywnie rozpatrzonych wniosków dotyczy Syryjczyków. 65,5 tysiąca to jednak znacząco mniej niż rok wcześniej. Uciekający przed reżimem Bashara Asada 10 lat temu Syryjczycy w dużej mierze uzyskali już niemieckie obywatelstwo, nawet jeśli teraz część z nich wróciła do Syrii lub planuje to zrobić. Urząd Statystyczny, publikując dziś dane, na drugim miejscu pod względem liczebności wskazał Turków, a na trzecim Rosjan. 20 tysięcy nadanych im obywatelstw to 2 razy więcej niż dla Ukraińców. Dwie duże grupy regionalne to kraje azjatyckie, od Izraela do Indii oraz państwa bałkańskie. Rekordowa liczba nowych Niemców to efekt przede wszystkim skrócenia z 8 do 5 lat pobytu, po którym można ubiegać się o niemiecki paszport przy jednoczesnej możliwości zachowania pierwotnego obywatelstwa. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Na koniec jeszcze sportowa wiadomość dnia, czyli sukces naszej tenisistki. Maja Chwalińska zagra w półfinale French Open. W ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju pokonała Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3. Wszechstronny tenis prezentowany przez Polkę zaskakuje jej rywalki na korcie, mówi Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Klub.
4: W świecie zawodowego kobiecego tenisa rządzi raczej fizyczność. Natomiast Maja pokazuje grę kombinacyjną, grę urozmaiconą. Ona miesza style, ona miesza uderzenia. No i te dziewczyny, które są od niej niewątpliwie dużo silniejsze, z którymi się mierzyła, trochę głupieją, nie umieją grać z takimi rywalkami.
1: Rywalką Polki w jutrzejszym półfinale na kortach Rolanda Garrosa będzie Rosjanka Diana Schneider. Wygrała ona mecz z faworytką turnieju Białorusinką Aryną Sabalenką.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przypominamy ostrzeżenia przed burzami. Zagrzmi na zachodzie i południu kraju, w pasie od Pomorza przez Wielkopolskę po Górne Śląski i Małopolskę. Miejscami burze mogą być gwałtowne, spadnie intensywny deszcz do ponad 30 litrów wody na metr kwadratowy.
6: Front z zachodu porusza się już przez Polskę, no, spychając to powietrze, a w takich warunkach no, absolutnie trzeba się liczyć z tym, że oprócz opadów mogą się pojawić burze, silne podmuchy wiatru.
1: Tak mówi profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Te porywy wiatru będą przekraczały 80 km na godzinę. Miejscami spadnie grad. Na termometrach do 24 stopni na wschodzie i w centrum gorąco jest na południu do 27 stopni.
7: Trwa popołudnie z Polskim Radiem 24. Minęła już godzina 17:06. Przed mikrofonem Maciej Wolny.

0: Teraz czas przekonać się, czym żyją dziś regiony. A że rozpoczyna się długi weekend czerwcowy, sprawdzimy, co dzieje się na drogach, bo przed nami na pewno wzmożony ruch, pewnie korki przy wyjazdach z miast i więcej policyjnych patroli na trasach. A zaczniemy od północy Polski.
1: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
0: Tak, tak. Długi czerwcowy weekend, czas start i wielu z Państwa pewnie na to czekało i pewnie wiele osób planuje taki weekendowy wyjazd. Dużym powodzeniem cieszą się wypady nad morze, ale zanim będzie można pójść na plażę, to trzeba przetrwać jednak ten dojazd. Sytuację na prowadzącej nad morze Trójce śledzi Aneta Łuczkowska. Aneto, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Takie weekendy to często konieczność jednak stania w korku. Powiedz, tak jest. Jak to dzisiaj wygląda?
2: Jechałam tamtędy godzinę temu i ruch jest umiarkowany, natomiast ani jednego korka na trasie nad morze. To jest dobra wiadomość dla tych, którzy już dzisiaj wymknęli się z pracy, wzięli wolne i chcą wyjechać. Sporo na drodze mijałam kamperów, aut wiozących rowery. To były samochody z rejestracjami ze Śląska, z Dolnego Śląska, więc to nie był tylko ruch lokalny, ale już widać ruch turystyczny i tego dużego ruchu spodziewamy się w najbliższych godzinach, a zwłaszcza pewnie jutro rano. O tym mówi starsza sierżant Agnieszka Kowalska-Truty z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
3: Apelujemy więc do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzegania przepisów oraz dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze. Przed wyjazdem pamiętajmy o tym, że warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, zadbać o odpowiednie zabezpieczenie przewożonych bagaży oraz zaplanować trasę podróży. Pamiętajmy także o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa, przewożeniu dzieci w fotelikach oraz przede wszystkim o zachowaniu trzeźwości za kierownicą.
0: A dopytam cię tutaj a propos tego ruchu i tego, kogo można na drogach zobaczyć, jakie pojazdy w zasadzie. Motocyklistów widziałaś? Są widoczni?
2: Dzisiaj pada, więc dzisiaj motocyklistów też
0: chowają
2: na drogach
0: się.
2: Nie ma. Nie jest to dobra pogoda dla kogoś, kto nie ma dachu nad głową, a musi jechać w trasę, więc nie, dzisiaj motocyklistów nie było, natomiast wczoraj całkiem sporo na drogach było już widać.
0: Ja ze swojej perspektywy powiem, bo często motocyklami jeżdżę, że jest takie powiedzenie, że nie ma złej pogody, jest tylko źle ubrany motocyklista, ale ja nie do końca jestem do tego powiedzenia przekonany. W każdym razie jest ten wzmożony ruch spodziewany przez policję, ale jak z branżą turystyczną? Czy możemy powiedzieć, że w ten weekend właśnie czerwcowy też mówimy o boomie turystycznym?
2: Tutaj apetyty były bardzo duże. Niestety prognoza pogody zweryfikowała te nastroje wśród branży turystycznej. Obłożenie jest, ale obłożenie jest przede wszystkim w dużych obiektach, w hotelach. Te mniejsze pensjonaty cieszą się zainteresowaniem umiarkowanym. Można się spodziewać, że wiele osób pewnie będzie chciało z powodu planowanych, prognozowanych opadów deszczu na ostatnią chwilę odwołać przyjazd nad morze. Ruch turystyczny mimo wszystko będzie dość duży. Tutaj słowo kluczowe jest dość. Mówi o tym Damian Graś, dyrektor Wydziału Współpracy Regionalnej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.
4: Dziś widzimy, że tak, choć nie tak pewnie duże, jakbyśmy oczekiwali. Pogoda jest, jaka jest dzisiaj. Możemy wyjrzeć za okno i niestety pada. Ona ma się poprawić. No pewnie turyści przyjadą i tak, ale na pewno też się pojawi się grupa niezadowolonych. Znowu pewnie w rankingu rezerwacji na czoło wysuną się obiekty, które oprócz noclegu gwarantują jeszcze coś, co można robić w niepogodę. Spa, baseny, inne atrakcje.
2: No właśnie, te inne atrakcje pewnie się ucieszą z tego, że pogoda nie jest plażowa. To takie stałe, taka ta stała dana mówi o tym, że jeżeli tylko jest ciepło, jeżeli jest słońce, wszyscy jak jeden mąż idą na plażę. Na plaży są wtedy tłumy. Atrakcje turystyczne świecą wtedy pustkami. Natomiast kiedy jest sytuacja odwrotna, kiedy nie jest za ciepło, wieje lub pada, to wtedy wszystkie muzea, latarnia morska w Świnoujściu czy inne obiekty, których mamy tutaj naprawdę, naprawdę masę, tętnią życiem. Więc zapewne i muzealnicy, i wszystkie osoby, które prowadzą różnego rodzaju aktywności pozaplażowe, ucieszą się z tego, że będą mieć gości. Sprawdzałam jeszcze tak dość szczegółowo prognozę pogody. Jeśli ktoś będzie chciał pójść na plażę, to sugeruję zrobić to jutro do wczesnego popołudnia. Późnym popołudniem prognozy mówią o deszczu.

0: tu nie będą to jakieś wielkie ulewy, natomiast no, poopalać się niestety w ten czerwcowy weekend nie da. Sporo gości też, co ciekawe, w hotelach spoza granicy, z Czech, ze Skandynawii czy z Niemiec.
1: A jeżeli czerwcowy weekend, to już można by było się poopalać i najlepiej, żeby ta pogoda była taka wyważona, taki złoty środek, że i trochę tego opalania, i trochę zwiedzania, i trochę deszczu, i trochę słońca, no ale to scenariusz chyba idealny.
0: Tak, co się zdarza raz na 5 lat.
1: To tego się trzymajmy. Musimy sobie w takim razie obliczyć i sprawdzić, kiedy ostatnio taki złoty środek w pogodzie był. No i wtedy sobie obliczymy, kiedy planować wyjazd. Aneta Łuczkowska.
0: Ale to jest też tak, że nie ma złej pogody, jest tylko źle ubrany turysta. Jeżeli mówiłeś o motocyklistach, to jest dokładnie to samo. Jakiś
1: to
0: sztormiaczek, nieprzemakalne buty i można iść na plażę o każdej porze roku. Mówię to ja, która na plaży bywa zazwyczaj jesienią i zimą, kiedy turystów nie ma.
1: Zawsze można sobie poradzić i znaleźć w każdej sytuacji chyba coś pozytywnego. Aneta Łuczkowska, bardzo ci dziękuję za te informacje. A teraz czas na podróż na drugi koniec Polski, na południe, a konkretnie do Małopolski. Tam nie jest już tak przyjemnie, przynajmniej jeśli spojrzymy na Zakopiankę. Dla kierowców wyjeżdżających z Krakowa na długi czerwcowy weekend nie mamy tutaj najlepszych wiadomości. Po południu na ulicę ponownie wyszli przeciwnicy planowanej trasy S7 Kraków-Myślenice. Protesty odbywają się w 3 miejscach, przy 2 węzłach autostrady A4 oraz na Zakopiance. To oznacza poważne utrudnienia dla tysięcy osób rozpoczynających weekendowe podróże. Łączymy się z reporterką Radia Kraków Olą Sobczak. Olu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Właśnie, tysiące osób wyruszyło do grodu Kraka, ale i dalej w góry, do stolicy polskich Tatr. A tu chyba niespodzianka, taka niemiła. Jak duże są utrudnienia i co jeszcze może się tak naprawdę wydarzyć?
2: Utrudnienia dosyć spore, bo trwający od 16 protest zablokował ważne zjazdy z autostrady A4, mianowicie zjazdy w kierunku Wieliczki i dalej Dobczyc czy Tarnowa, a także zjazd w kierunku Myślenic i Zakopanego. Przeciwnicy planowanej S7 Kraków-Myślenice blokują także popularną trasę pod Tatry, o której już wspomniałeś, konkretnie w podkrakowskiej miejscowości Gaj, gdzie też jestem. Mieszkańcy południowej części Krakowa i okolicznych gmin uważają, że projektanci i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie słuchają postulatów, ignorują głosy ekspertów i na siłę chcą wcisnąć ekspresówkę do Myślenic autostrady A4, czyli południową obwodnicę Krakowa. Strona społeczna podkreśla, że protestując w tak dużej skali chce wymusić na urzędnikach poszerzenie obszaru analiz pod budowę trasy S7 oraz przedstawienie aktualnych i kompletnych prognoz ruchu na planowanej drodze. Mieszkańcy twierdzą, że rozpoczynanie trasy w granicach Krakowa będzie tragiczne w skutkach.
3: Projektując w tym wąskim obszarze, skazujemy A4 na całkowite zatkanie. Skazujemy miasto na uduszenie się po prostu. Obiecano nam zmianę w postaci wymazania wariantów, tych, które były. Natomiast wciąż drogi szuka się w tym samym obszarze.
4: Dlatego wybraliśmy dzisiejszy termin, żeby pokazać pewnego rodzaju symulację, jak będzie wyglądać codzienność kierowców, którzy będą po tej drodze i po tej obwodnicy jeździć. Dlatego, że wtedy mieszamy tak naprawdę ruch północ-południe z ruchem wschód-zachód. Zupełnie niepotrzebnie.
5: Powinniśmy poprzestać na modernizacji Zakopianki, ale nie do parametrów drogi S7.
2: Te warianty, o których wspomniała jedna z moich rozmówczyń, to 6 wariantów, które zostały zaprezentowane w listopadzie ubiegłego roku. Po fali protestów one zostały wymazane, w cudzysłowie to ujmując, to znaczy one zostały odrzucone. No i obecnie zespół wraz z Generalną Dyrekcją pracuje nad stworzeniem nowych wariantów. No i właśnie Generalna Dyrekcja odpowiada niezmiennie mieszkańcom, że w miarę możliwości stara się spełniać ich postulaty. I tutaj takim przykładem jest poszerzenie analiz właśnie o gminę Liszki pod Krakowem i o węzeł Morawica na autostradzie A4, którego dotychczas nie było, czy też usunięcie z projektowania obszaru strefy ochronnej krakowskiego uzdrowiska Swaszowice.
1: A powiedz, jaki jest czas, pewnie taki średni, przejazdu z Krakowa do Zakopanego?
2: Taki średni czas w normalnych warunkach podróż z Krakowa do Zakopanego to około godziny 45 do 2 godzin, jeśli nie ma korków, jeśli akurat jest na drodze w miarę spokojnie. Natomiast dziś jednak po pierwsze duży ruch, bo ludzie wyjeżdżają z domów na długi weekend, na wypoczynek, na ten 4-dniowy czerwcowy weekend. No i w dodatku protesty, które utrudniają wyjazd na południe z Krakowa, więc no, trzeba się liczyć z tym, że ta podróż potrwa nawet 2,5 do 3 godzin, w skrajnych przypadkach powyżej 3 godzin, jeżeli ktoś jedzie na przykład z północy Krakowa. No i oczywiście

0: pozostaje alternatywa, tak? Mamy transport publiczny, mamy pociągi. PKP Intercity poinformowało przed weekendem, że zwiększyło liczbę pociągów właśnie na okres Bożego Ciała i na te dni wolne. No i myślę, że to dobra alternatywa, bo najszybsze pociągi z Krakowa do Zakopanego jadą zaledwie godzinę 57 minut, więc przy obecnych warunkach szybciej niż samochód. Oczywiście wiadomo, że to nie wiąże się może z aż takim komfortem przyjazdu spod drzwi do drzwi. Natomiast no myślę, że warto wybrać te opcje. Ewentualnie są jeszcze pociągi takie nie aż tak przyspieszone, które jadą około 2 godzin 25 minut. To są ceny, myślę, bardzo przystępne, zwłaszcza jeżeli ktoś zarezerwował sobie bilety wcześniej, więc myślę, że tych alternatyw akurat tutaj w tym przypadku tylko pociąg, bo samolotem do Zakopanego akurat nie dolecimy. Natomiast myślę, że ten pociąg to taki najlepszy wybór w obecnych warunkach.
1: Na to wygląda. Jeżeli ktoś jednak tym samochodem się zdecyduje jechać, no to chyba musi uzbroić się albo przygotować na to, że jednak warto wykazać się w pewnych sytuacjach cierpliwością. No i życzymy przede wszystkim wszystkiego bezpiecznego, niezależnie od tego rodzaju środka transportu. Wszystkim podróżującym. Ola Sobczak, Radio Kraków, o tym te informacje dla Państwa zebrała. Bardzo Ci dziękuję i wszystkiego dobrego dla Ciebie.
0: Dziękuję również.
1: A przed nami kolejny temat. Do Polski przyleciała specjalnym samolotem medycznym z Pekinu. Na pokładzie znajdowała się pod opieką lekarzy i w towarzystwie mamy. Przed chwilą Klaudia została przewieziona do 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego w stolicy Dolnego Śląska. A na miejscu jest nasz reporter Mateusz Czmiel. Mateuszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Powiedz, jak w tej sytuacji będzie wyglądała cała dalsza procedura?
2: Samolot z 24-latką wylądował przed godziną 16 na płycie wrocławskiego lotniska. Maszyna miała godzinę opóźnienia. Kilkanaście minut temu karetka dojechała już do szpitala wojskowego. I posłuchajmy też rzecznika szpitala Jana Kutnego, który powiedział, że pacjentka zostanie teraz przyjęta na oddział intensywnej terapii.
3: Na oddziale już jest przygotowane łóżko z oprzyrządowaniem i będzie poddana diagnostyce medycznej tutaj już po wylądowaniu. Jest to sala, na której jest około 8 łóżek i na jednym z tych łóżek będzie przebywała pani Klaudia. Część dokumentacji już jest w trakcie analizy naszych lekarzy, ale bezwzględnie tak i tak będzie tutaj od początku diagnozowana według tutaj już naszych procedur.
2: Jak dodał rzecznik w rozmowie ze mną, kobieta będzie miała wykonywane praktycznie wszystkie badania, które pozwolą na ustalenie jej obecnego stanu zdrowia. A ja przypomnę, że 24-letnia Klaudia, która skończyła w Polsce licencjat z sinologii, następnie kontynuowała studia w Chinach, trafiła do pekińskiej kliniki w połowie kwietnia. Lekarze zdiagnozowali u niej szereg poważnych schorzeń, w tym ostre zapalenie otrzewnej, zapalenie płuc, zapalenie mózgu, perforację dwunastnicy oraz ropień w okolicy wątroby. Wykryto również guz jajnika, potworniaka, który został usunięty. Ponieważ komercyjne ubezpieczenie nie obejmowało tak wysokich kosztów terapii i transportu, to w akcję zaangażował się polski rząd. A środki zebrane przez bliskich w zbiórce publicznej zostaną przekazane na kosztowną rehabilitację już w kraju.
1: To tutaj warto życzyć i chyba to jest też jedyne takie życzenie, po prostu powrotu do zdrowia, żeby stan Klaudii się po prostu polepszył. Bardzo Ci dziękuję i będziemy do tego tematu na pewno jeszcze wracać. Mateusz Czmiel te informacje dla Państwa zebrał. Dziękuję raz jeszcze. A teraz informacje sportowe za moment zagoszczą w Polskim Radiu 24. Jeżeli sport, to chyba dzisiaj no jeden główny temat. Rafał Bała wie zdecydowanie więcej. Rafale, dzień dobry.
4: Witam cię serdecznie. Mnie zaciekawiłem.
1: Tenis i jeszcze raz tenis.
4: No dokładnie. Miałem nadzieję, że nie powiesz, że mecz towarzyski piłkarzy. Oczywiście.
1: Polska-Nigeria, ale to trzeba powiedzieć, niestety, że reprezentacja Polski panów w piłce nożnej dzisiaj na gdzieś w marginesie tych sportowych informacji.
4: Zdecydowanie. Bohaterką jest zdecydowanie Maja Chwalińska.
1: To prawda, ale ja cię jeszcze tutaj dopytam, przepraszam, że zabiorę ci trochę tego czasu, ale w ogóle ten French Open, przynajmniej w kobiecym wydaniu, jest mocno zaskakujący, sporo niespodzianek. Dzisiaj Aryna Sabalenka odpadła z turnieju, a była jedną taką z faworytek, no i potencjalną rywalką właśnie Maji Chwalińskiej w półfinale. Tu się okazuje, że Białorusinki zabraknie.
4: Tak jest, a ja prześledziłem ranking. Czy wiesz, półfinalistka tegorocznego French Open, wiesz, które miejsce najwyżej zajmuje w rankingu, czyli wiesz, kto jest?
1: Nie,
4: to jest Mira Andrejewa, Rosjanka, która zajmuje 8 miejsce, czyli żadnej z czołowej siódemki zawodniczek rankingu nie ma w półfinale, w najlepszej czwórce, natomiast jest

0: 114 Maja Chwalińska. 114 oczywiście kilkanaście dni temu, bo teraz już będzie co najmniej 30.
1: Więcej informacji o tenisie i nie tylko już teraz w Polskim Radiu 24. Rafał Bała zostaje z Państwem.
0: Coś wspaniałego. Zachwycamy się już od kilkunastu dni tą drobniutką, przecież niewysoką, jakże fizycznie odbiegającą od tej czołówki światowych tenisistek Mają Chwalińską, pochodzącą z Dąbrowy Górniczej, ale trenującą, należącą do klubu z Bielska Białej. No, chyba tak trzeba powiedzieć, kolejną po Idze Świątek naszą gwiazdą tenisa. Wielki wyczyn Chwalińskiej, która dziś awansowała do półfinału, pokonała Annę Kalińską w Paryżu, obserwował Cezary Gurjew. Witaj, Czarku.
2: Dzień dobry. Rzeczywiście dzisiaj chyba najbardziej się denerwowałem, zwłaszcza gdy trwał pierwszy set z Rosjanką Anną Kalińską, bo przecież prowadziła 5-1, 5-3 nasza Maja. No oczywiście na początku było 0-1, bo została przełamana, ale potem rozkręciła się, no ale nieco zmieniła taktykę Rosjanka, ale też trzeba przyznać, że Maja zmieniła nieco styl, bardziej płaskie uderzenia, no i zrobiło się nerwowo, ale wygrany w końcu set 7-6, potem 6-3. Jak patrzyłem na Kalińską, która przecież miała już wielkie wyniki w swojej karierze, ćwierćfinał w Australii, tutaj ćwierćfinał po raz pierwszy na kortach w Paryżu, dobrze prowadzona przez Patrycję Tarabini, tenisistkę z czasów chociażby Magdaleny Grzybowskiej, i Rosjanka no, była trochę zdziwiona, jak kolejne wszystkie tenisistki, co Maja robi na korcie, zmienia rytmy, są lifty, są skróty, są slajcowane piłki, także Maja jest rzeczywiście wspaniała. No i Rafał, wiemy, że w półfinale będzie inna tenisistka, na którą wszyscy tutaj liczyli. No bo nie będzie Aryny Sabalenki. Gdy trwała konferencja prasowa, to Maja była przekonana, jak wszyscy dziennikarze, że będzie to liderka światowego rankingu. Sabalenka prowadziła 6-3 w drugim secie, 5-3. Potem przegrała 10 kolejnych gębów i Diana Schneider, Rosjanka, będzie jutro rywalką Mai Chwalińskiej.
0: Tak podpatrywałem właśnie ten mecz z Aryną Sabalenką, jaki styl prezentuje Diana Schneider. No to też jest taka fizyczna zawodniczka, też ma mocne uderzenia, ale wydaje się, że troszkę większy chyba repertuar niż Kalińska. No ale Maja Chwalińska już pokazała wielokrotnie w tym turnieju, że z różnymi stylami potrafi grać, i to ona dyktuje warunki gry na boisku, i to ona, można powiedzieć, wyprowadza z równowagi te rywalki, a im któraś uderza mocniej, tym dla Mai Chwalińskiej lepiej, bo może ją spokojnie wtedy rozpracowywać. Czarku, jeszcze jedno pytanie do ciebie, bo kiedy obserwowaliśmy Maję Chwalińską, to miałem wrażenie, że pokasływała trochę, kiedy siadała na ławce. Później, kiedy rozmawiała z tobą, też te wypowiedzi jej jakby z zapchanym nosem. Nie wiem, czy mamy się czego obawiać, czy ona jest podziębiona, czy po prostu to tylko kwestia jakiejś klimatyzacji, zawiania?
2: Myślę, że to, co nas dotyka w naszej pracy, czasem zdarzają się infekcje, ale jutro będzie adrenalina, jutro będzie półfinał turnieju wielkoszlemowego. Żaden katar nie powstrzyma latającej po korcie Mai Chwalińskiej. Będzie pięknie uderzać, będzie walczyć i myślę, że Maja, nawet Rafał, bo ta twoja troska oczywiście jest uzasadniona, ale myślę, że Mai nic nie będzie dolegać.
0: I oby tak było. Cezary Góry, wciskamy kciuki. Nie ma odpoczynku dla Mai Chwalińskiej, bo jutro po południu rozegra półfinał French Open. Kto by jeszcze kilkanaście dni temu w to uwierzył? Dziękuję ci, Czarku.
2: Dziękuję pięknie.
0: A my teraz posłuchajmy 24-letniej Mai Chwalińskiej.
3: Zaczęłam od 5-1, później myślę, że chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a ona wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna i w tych warunkach też było mi ciężko wtedy wejść znowu w ten mecz. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko, ale cieszę się, że pomimo tego, że prowadziłam 5-1, wróciłam później po tym stanie, kiedy ona dorównała po 5, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej, i zamknęłam tego pierwszego seta.
0: Żyjemy tenisem, ale piłkarska reprezentacja Polski mierzy się z Nigerią w spotkaniu towarzyskim. W minioną niedzielę biało-czerwoni przegrali z Ukraińcami. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban zapowiada, że kadra rozpocznie spotkanie w najsilniejszym składzie, ale później nastąpi wiele zmian.
4: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też będzie wiele zmian. Byłem zaskoczony tym, jak słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. No to są mecze sparingowe i właśnie teraz, jak niekiedy, no próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom. I tak sobie przejrzałem inne reprezentacje i to myśmy zrobili tylko 9 zmian, inni robili 11. Carlo Ancelotti zrobił.

0: lubił wszystkie zmiany w przerwie meczu. Amerykanie 11, Kanadyjczycy 11, Szwajcarzy 10 i tak dalej, bo to jest normalna rzecz. Normalna rzecz w tych spotkaniach, kiedy zawodnicy przyjeżdżają po sezonie, po trudnym sezonie, bo walczą o swoje cele i właśnie tak się postępuje. I ja też nie mam zamiaru ryzykować zdrowia zawodników. Już lekko kontuzjowany jest Kuba Piotrowski, który złapał kontuzję mięśniową, bo na te rzeczy po prostu trzeba zwracać uwagę i trzeba uważać.
1: No to by dziś było lepiej niż kilka dni temu. Mecz Polska-Nigeria o 20:45.
2: Niezmiennie trzymamy kciuki, a te informacje ze świata sportu przekazał Państwu Rafał Bała. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
6: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
9: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
10: Mikrofon,
11: kamera,
10: radiowe studio,
11: scena.
12: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
8: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie. Autopromocja.
16: Leonardo da Vinci czy Michał Anioł? To wybór między fascynacją, jak działa świat, a ekspresją ludzkich emocji. Tajemnice renesansowych twórców. W weekendzie kulturalnym w najbliższy piątek po 21:00. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
17: Minęła 17:30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. To bardzo dobre posunięcie, tak propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju, komentuje europoseł KO Michał Wawrykiewicz. Z taką inicjatywą wyszedł minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rola obronna Stanów Zjednoczonych dla Europy jest wciąż ogromna, mówił na naszej antenie europoseł Wawrykiewicz.
18: Trzeba dążyć do zacieśniania tych relacji polsko-amerykańskich, dlatego że oprócz wzmacniania naszych zdolności obronnych, no oprócz współpracy w Europie, nadal najważniejszym komponentem obrony pozostają Stany Zjednoczone. To jest doskonały ruch. Czy taka stała obecność będzie, to

0: wszystko zależy od tego, jak będą się układały te rozmowy.
1: Pismo w sprawie utworzenia nowej bazy amerykańskich wojsk w Polsce wicepremier Kosiniak-Kamysz skierował do szefa Pentagonu. Za chwilę kolejny gość naszej popołudniówki. W studiu jest już poseł PiSu Mariusz Gosek. Żona łódzkiego adwokata od trumny na kółkach Pawła K.

0: się do zarzucanych jej czynów.
1: Zatrzymana kobieta jest żoną byłego adwokata Pawła K. Skazano go na 1,5 roku więzienia po wypadku niedaleko Barczewa. 5 lat temu zginęły w nim 2 osoby. Określenie adwokat od trumny na kółkach pojawiło się w mediach po jego kontrowersyjnej wypowiedzi. Adwokat porównał samochód ofiar do swojego rzekomo bezpieczniejszego auta. Ciężko chora polska studentka, która była leczona w Chinach, jest już w kraju. Do Wrocławia przyleciała specjalnym samolotem medycznym wysłanym przez MON. 24-latka jest w śpiączce farmakologicznej. Jak mówi jej mama, córka dobrze zniosła lot. Czekamy na poprawę stanu zdrowia Klaudii, dodaje pani Kinga. Klaudia Uciechowska będzie leczona w Wojskowym Szpitalu Klinicznym. Od połowy kwietnia przebywała w klinice w Pekinie. Zdiagnozowano u niej zapalenie mózgu, które było powikłaniem po potworniaku jajnika. Na koniec utrudnienia ruchu i blokady dróg w Małopolsce. To niełatwy początek długiego weekendu dla kierowców w Krakowie. Na 2 węzłach przy południowej obwodnicy miasta i na Zakopiance trwają protesty. Przeciwnicy budowy nowego odcinka trasy S7 blokują przejścia dla pieszych przy węzłach Opatkowice i Łagiewniki. Także na Zakopiance w miejscowości Gaj wychodzą na przejścia dla pieszych na kilka minut, po czym przepuszczają ruch na kolejne kilka minut.
2: Wariant ten, który był ogłoszony.
3: Przechodzi przez nasz salon.
2: No i na to się nie zgadzamy, na żadne wyburzanie.
3: Bardzo przepraszamy, sami jesteśmy kierowcami codziennie.
4: To jest dla nich 1,5 godziny, godzina w korku, a dla nas to jest przyszłość nas, ale naszych dzieci.
1: Południowa obwodnica Krakowa jest niemal całkowicie zablokowana. Szczególnie utrudniony jest wyjazd w stronę Zakopanego. Ruchem na miejscu kieruje policja.
5: Prawie 34 minuty po godzinie 17 w Polskim Radiu 24 wracamy do tematów politycznych, a w naszym studiu ponownie Paweł Pawłowski razem ze swoim kolejnym gościem. Zapraszamy.
6: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: Witam ponownie. Moim drugim gościem jest Mariusz Gosek, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się państwu.
7: Panie pośle, w Parlamencie Europejskim został złożony wniosek o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego, o czym dobrze wie pan, dobrze wiedzą nasi słuchacze. To jest też wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, zatrzymanie oraz przymusowe doprowadzenie. Sprawa dotyczy okresu, gdy Patryk Jaki pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości i nadzorował służbę więzienną. Według śledczych miał wydać polecenia prowadzące do zdania śledczych bezprawnych decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy. I teraz pytanie do pana, panie pośle. Czy Patryk Jaki wobec tej całej sytuacji powinien zrzec się immunitetu?
8: Czy panie redaktorze, arytmetyka w Parlamencie Europejskim jest nieubłagana. No, rządzą tam siły liberalno-lewicowe i tam nie będzie kwestii merytorycznego rozpoznania tego wniosku, tylko jeżeli on trafi już do Komisji Juri, czyli Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego, to zostanie przegłosowany w taki sposób, jaki oczekuje tego prokuratura polska i dalej trafi na salę plenarną do Strasburga na sesję plenarną. Tam zapewne też ta arytmetyka spowoduje, że wszystkie te wnioski prokuratora generalnego Adama Bodnara, przepraszam, Waldemara Żurka już zostaną uwzględnione. Natomiast same zarzuty są kuriozalne, bo zweryfikowaliśmy to Michał Woś, który też również odpowiadał za nadzór nad służbą więzienną, sprawdził i za obecnej władzy zarządów pana premiera Donalda Tuska 336 osób zostało awansowanych dokładnie w tym trybie. No, nam by kajdanek brakło, gdy mielibyśmy w ten sposób się zachowywać. Ja uważam, że jest bardzo blisko odwołania pana ministra Waldemara Żurka. Zresztą słyszałem to dzisiaj rano też od 3 polityków Koalicji Obywatelskiej, że jest wściekłość Donalda Tuska.
7: I czyli Waldemar Żurek chce pokazywać sprawczość?
8: Waldemar Żurek chce pokazać sprawczość, dlatego że po 1989 roku mamy do czynienia z sytuacją, gdzie prokurator występuje z tak zwanym prewencyjnym, zapobiegawczym wnioskiem dotyczącym zatrzymania i przymusowego doprowadzenia, co jest w ogóle połamaniem jakichkolwiek nie tylko norm prawnych i przepisów, dlatego że jeżeli osoba nie stawia się na przesłuchaniu, nakłada się karę porządkową, to nawet w komisji Pegasus, która została zniesiona z obiegu prawnego, było respektowane. Drugą karę porządkową finansową, później dopiero zarządza się postanowienie, później dopiero wnioskuje się do sądu ewentualnie o zatrzymanie i doprowadzenie. Nigdy po 1989 roku

0: roku żaden prokurator nie zdecydował się na prewencyjne zatrzymywanie, gdyby ktoś się nie stawił,
1: no to
0: bo
1: można
0: przecież
1: tego
0: wy
1: uniknąć,
0: widzieliście...
1: panie pośle. Skoro nie, mówi pan, że to są zarzuty absurdalne, ja Patryk Jaki mówi, że jest gotowy do oddania się wymiarowi sprawiedliwości, to w takim razie pytanie,
0: prawa.
1: Może w takim razie
0: ja
1: należy strzec się tego immunitetu
0: ja
1: i załatwić sprawę.
0: Ale chciałbym to uporządkować, bo za chwilę dojdziemy do wniosku, że prewencyjnie można wejść do kogoś do domu, skuć go kajdankami i tam pałką dwa razy walnąć w głowę, żeby
1: ale
0: on się lepiej zeznawał.
1: Ale się immunitetu odbierze argumenty co do
0: ale,
1: tego
0: ale
1: właśnie
0: spokojnie, on i tak będzie
1: zniesiony
0: i pan europoseł Jaki zmiecie to w pył. Zresztą te zarzuty są tak kuriozalne, że dzisiaj względem tych 336 osób też zastanawiamy się, czy nie złożyć zawiadomienia, żeby oni też byli ścigani.
1: To panie pośle, ja mam taką propozycję. Skoro Patryk Jaki nie ma nic sobie do zarzucenia, to dla oczyszczenia atmosfery może właśnie powinien zrzec się immunitetu, żeby nie było nawet głosowania w tym zakresie.
0: Ale panie redaktorze, ja nie wiem, co zrobił pan europoseł Patryk Jaki. Ja mówię tylko o tym, że zarzuty są kuriozalne, a jeżeli ktoś występuje z prewencyjnym wnioskiem zapobiegawczym, że w razie gdyby się nie stawił, to tam dajcie nam też możliwość, żebyśmy do sądu wystąpili, a nie gdzie oni sędziego znajdą, bo naprawdę to będą musieli głęboko szukać, żeby sędzia prewencyjny wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie przymusowe się zgodził. Pan, dlatego, że pan Patryk Jaki jeszcze nie został nawet poinformowany, nie przyszło wezwanie pana, do pana europosła Patryka Jakiego, żeby stawił się w tej prokuraturze.
1: No, ale to, no to właśnie,
0: panie redaktorze,
1: jeśli te zarzuty
0: nie wywracajmy
1: i
0: już, bo to my już naprawdę idziemy, to już są białoruskie metody. Nie łammy tak prawa, na litość. Ja
1: to
0: wiem, że rządzi pan
1: wytrąci
0: Żurak,
1: argument,
0: że,
1: ale panie pośle, dlatego,
0: ale
1: dlatego
0: nie
1: specjalnie używam
0: pana
1: takich
0: Patryka
1: słów.
0: Jakiego.
1: Dlatego specjalnie
0: ale
1: używam
0: na
1: takich
0: litość,
1: słów.
0: Naprawdę, względem osób, które są mają realne zarzuty, są podejrzane, no, stosowana jest procedura, wysła się wezwanie, jeżeli osoba jest objęta immunitetem, to wtedy występuje się o zdjęcie immunitetu do postawienia zarzutów, jak się nie stawia, to jest gradacja kar porządkowych, dopiero później ewentualnie można wystąpić o przymus, o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie, a tu prokurator prewencyjnie sobie. Jeszcze pani Adamek wchodzi, nie, no tak naprawdę w tej sprawie to tam nic nie byłoby dziwnego, później przechodzi do kolejnych, bo też tu by nic nie było dziwnego, a w ogóle to tam prewencyjnie wystąpimy też o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie, bo widzieliście, jak oni grają. Na przykład
1: ja
0: Grzegorza Brauna. Na litość, zacznijcie szanować prawo w tej prokuraturze. Ja wiem, że jest osoba, która nie jest prokuratorem krajowym, a zajmuje ten gabinet. Powiem tak, już kończąc, panie redaktorze, jeżeli ktoś przyjął korzyść majątkową i osobistą, składamy zawiadomienia w tym zakresie, to są to prokuratorzy, którzy przyjęli powołania w naszej ocenie od prokuratora Korneluka, który nie jest zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego prokuratorem krajowym, bo nie ma zgody pana prezydenta artykuł 14 ustęp 1 ustawy o prawo o prokuraturze i każdy uzurpator, który przyjął wyższe stanowisko służbowe, w naszej ocenie powinno to podlegać temu, czy nie przyjął korzyści osobistej w ten sposób, że zyskał awans i w ślad do tego korzyści majątkowej. I w przyszłości nad tym trzeba będzie się zastanowić, a nie nad dewastowaniem już takim dokumentem demokratycznego państwa prawa. Bo dzisiaj rozmawiamy, że można sobie prewencyjnie kogoś tam na przyszłość, jeszcze nie wiedzą, czy jeszcze żadnych nie mają przesłanek,
1: pośle,
0: bo nie wyzwali nawet
1: pan,
0: tego Patryka
1: gdyby
0: Jakiego.
1: Zechciał pan posłuchać, ja absolutnie rozumiem te argumenty, nasi słuchacze jak sądzę również, natomiast mówię o tym zrzeczeniu się immunitetu z tego względu, że byłby to argument, który by nie doprowadził do tej hucpy politycznej, o której pan mówi. I ja też pamiętam pana słowa z 23 marca 2021 roku, jak bardzo głośna była w mediach sprawa senatora Tomasza Grodzkiego, ówczesnego marszałka Senatu. I wtedy w rozmowie z Dorotą Kanią na antenie Polskiego Radia 24 apelował pan właśnie do Tomasza Grodzkiego o to, żeby on zrzekł się immunitetu.
0: Dlatego,
1: żeby właśnie oczyścić atmosferę dookoła siebie. To dlaczego Patryk Jaki
0: pan,
1: też nie mógłby się zrzec
0: od,
1: i załatwić tej
0: ale
1: sprawy?
0: Ale nie, no pan Grodzki od wielu lat zasłania się immunitetem pomimo 200 świadków. No, także tutaj jest kompletnie inny stan faktyczny. No, bez zrzeczenia się immunitetu nie jest możliwym poprowadzenie przewodu w pierwszej kolejności postawieniem zarzutów, tak jak chciała to zrobić prokuratura, a później, żeby pan senator, pan marszałek Grodzki mógł mógł do tego wszystkiego odnieść się w ramach przewodu sądowego. Tutaj przecież nie ma pan wątpliwości, że Parlament Europejski ten immunitet zdejmie, więc dzisiaj toczymy dyskusję nad tym, co jest oczywiste. No pan europoseł Patryk
1: Jaki... Tylko, że to potrwa kilka miesięcy, no, Patryk Jaki może to wyjaśnić ale nie. Lada moment.
0: Panie redaktorze, no ale już nie pozbyt... Ja wiem, że jesteśmy politykami opozycji i my jesteśmy już traktowani

0: jako z góry podejrzani. U nas nawet jak ktoś nie ma w klubie jeszcze zarzutów, nie jest podejrzewany, to jest podejrzewany w ramach klubu, bo ta bodnokuratura, a teraz żurkokuratura, stawia zarzuty za wszystko. Ale no na litość, właśnie po to jest immunitet, żeby ten pan, europoseł Patryk Jaki, mógł na gremium, na forum Parlamentu Europejskiego wyjaśnić i pokazać wszystkim europosłom,
1: będzie
0: do czego dopuścić. No, będzie mówił o tym, bo nie ma co wyjaśniać. On złoży po proste oświadczenie, do czego dopuszcza się ta władza. No, pan redaktor, jeżeli próbuje nawet i tego pozbawiać pana europosła Jakiego, tych 5 czy tam jest 15 minut w Parlamencie Europejskim, no to na litość. No ja wiem, że my mamy mniejsze prawa jak każdy obywatel Rzeczypospolitej jako politycy opozycji. My to odczuliśmy. Do nas, tak jak do pani urzędniczek po 16 ludzi w kominiarkach ze służby, z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z kontrwywiadu cywilnego, zamiast biegać po granicy, łapać szpiegów, to biegali po domu tych urzędniczek. Dzisiaj masakra, jeżeli chodzi o zeznania tych pań, to wszystko jest gruzowane. Donald Tusk jest wściekły, nie udało się dopaść Ziobry, no to może kajdanki na rękach Patryka Jakiego za to, że jako wiceminister sprawiedliwości awansował, bo mógł, bo to jest nawet jego obowiązkiem, jednego z funkcjonariuszy służby więziennej. No pan Michał Woś wprost powiedział, to w takim razie te 336 osób z obecnej władzy, również spotka się z odpowiedzialnością ten, który decydował
1: sprawa
0: o tych awansach.
1: Sprawa immunitetu Patryka Jakiego najpierw musi trafić do odpowiedniej komisji w Parlamencie Europejskim.
0: Ale naprawdę
1: Europejskim,
0: nie widzi pan kuriozalności?
1: Ale to proszę mi pozwolić dokończyć, że kluczowe jest
0: ściga
1: tam...
0: człowieka,
1: panie pośle,
0: platformy.
1: Spróbujmy jednak umówić się tak, że pozwolę sobie dokończyć pytanie i pan odpowie. W tej komisji kluczowe, przynajmniej deklaratywnie, ma być to, czy istnieje polityczny motyw wniosku prokuratury. To czy w takim razie komisja w Parlamencie Europejskim, jeśli jest to polityczny motyw, nie powinna tego wniosku
0: uchylenia. Ale o czym pan mówi? Ja tam
1: byłem
0: pięć... Ale gdzie zatrzyma? Ja tam byłem 5 lat. Tam jest polityka, tam nie ma merytoryki. Tam są zagrzani lewicowcy z siłami liberalnymi. Tam decyduje
1: tam
0: polityka. No, byłem, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Dlatego, że byłem i współpracowałem również z panem ministrem Zbigniewem Ziobrą. Myślę pan, że tam decydują merytorsze wartości. Przecież Parlament Europejski jest fasadą, żeby pokazać, że jest jakaś demokracja w ramach struktury Unii Europejskiej. Decydują eurokraci, decyduje Berlin, decyduje Bruksela, Paryż, decyduje Komisja Europejska, która tworzy te chore przepisy, a później
1: jest
0: taka fasada.
1: Czy to jest pic na wodę, mówiąc brzydko?
0: Pic na wodę, fotomontaż, jeżeli chodzi o Parlament Europejski. To jest fasada, żeby pokazać, że jest tam jakaś demokracja, są europosłowie, którzy o czymkolwiek decydują, o niczym nie decydują. To wszystko jest ustanawiane w Radzie, przez państwa narodowe, a wszystkie przepisy są tworzone przez eurokratów, przez urzędników Komisji Europejskiej, klepane przez te kraje wiodące w Parlamencie Europejskim. Ale to jest oczywiste dla każdego.
1: No to nawet po co być tam w widzi. Parlamencie Europejskim jako opozycja?
0: Wie
1: po
0: pan,
1: to, żeby
0: brać jednak
1: pieniądze?
0: Wyrażać swoje stanowisko, dlatego że, żeby już obóz patriotyczny nie został cały rozjechany przez to lewactwo, a nawała jest ogromna. Widzimy to po sytuacji, z którą mamy do czynienia dzisiaj w Wielkiej Brytanii, gdzie został zamordowany przy współudziale też, bo ja mam nadzieję, że ci funkcjonariusze brytyjskie policji pójdą siedzieć za to, co zrobili. Wystarczy powiedzieć, że na tle rasistowskim się komuś telefon ukradło, jest się skutym z tyłu. Mówię o 18-letnim Polaku, który został przedźgany nożem najpierw przez czarnoskórych mężczyzn,
1: tak,
0: a policjanci go skuli. Ja pamiętam Black Lives Matter, gdzie wszyscy klękali w ogóle tu na stadionach piłkarskich na całym świecie. Ogromna akcja. Gdzie dzisiaj są? Gdzie czarnoskórzy przed białymi
1: tylko
0: klękają? Poprosiłbym również o taką sytuację, żeby oni to robili. Trzeba się pozbyć imigrantów ekonomicznych, bo stanowią zagrożenie dla Rzeczypospolitej.
1: Ja się zgadzam, panie pośle, z tym, że jest to sprawa bardzo poruszająca, jeśli chodzi o zamordowanego pana Nowaka. Natomiast na koniec naszej rozmowy przypomnę, że Wielka Brytania nie jest już w Unii Europejskiej, a od tej Unii Europejskiej przeszliśmy...
0: No ale rządom lewacy tam. Ale w Wielkiej Brytanii rządzi lewactwo.
1: Rozmawialiśmy właśnie o Unii Europejskiej, więc no, po prostu w bardzo ciekawy sposób pan do tego przeszedł. Mariusz Gosek z Prawa i Sprawiedliwości był moim gościem w Polskim Radiu 24. Dziękuję, panie pośle, za tę rozmowę.
0: Pięknie, dziękuję, panie redaktorze.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Polityka za nami, rozmawiał Paweł Pawłowski. Bardzo dziękujemy i mamy 46 minut po godzinie 17. Teraz przed nami tradycyjnie tematy związane z gospodarką, bo za moment popołudniowe wydanie magazynu gospodarczego Saldo w Polskim Radiu 24. Marek Klapa już po mojej lewej stronie uśmiecha się
0: obecny
2: do mnie. Obecny, Marku, za moment zaczynamy.

0: o gospodarce rozmawiać, ale ja tak zadam, bo zadam ci takie pytanie. Ostatnio rozmawialiśmy o wpływie sportu na gospodarkę. Dzisiaj wszystkie rakiety tenisowe wykupione, telewizory również?
1: Zdecydowanie tak. Ja myślę, że to jest oczywiście niesamowite wydarzenie. Zostawmy gospodarkę, może porozmawiajmy o tenisie sporcie, dzisiaj.
0: Tenisie, tak, no dlaczego tak. Nie, gospodarka też ważna i ma spory wpływ na nasze życie. To teraz te tematy gospodarcze przed nami.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: No i na początek Rada Polityki Pieniężnej i konferencja prezesa Narodowego Banku Polskiego, profesora Adama Glapińskiego, bo wczoraj mówiliśmy Państwu o tym, że Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła te stopy procentowe bez zmian, co już eksperci raczej przewidywali, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę wskaźniki inflacji, a dzisiaj po południu taki obrót spraw wyjaśnił szef Banku Centralnego.
1: Tak jest, Rada Polityki Pieniężnej ocenia, że wysokość stóp procentowych pozostaje na odpowiednim poziomie. Główna stopa procentowa NBP, przypomnijmy, czyli ta tak zwana stopa referencyjna, została utrzymana na dotychczasowym poziomie 3,75%, a według danych GUS, tak jak wspomniałeś, inflacja całkiem nieźle się nam trzyma. W maju wyniosła 3,3%, więc nieznacznie się obniżyła. Tutaj też mamy wskaźnik wyprzedzający 3,1, ale jakkolwiek. Pamiętajmy o tym, że zawsze dzień po tej decyzji pojawia się prezes NBP, Adam Glapiński, i omawia decyzję, rozkłada ją na czynniki pierwsze. No i zwrócił uwagę tym razem, że czynnikiem, który napędza inflację, no jest oczywiście wzrost cen ropy na światowych rynkach po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale sobie całkiem nieźle z tym problemem radzimy. Posłuchajmy.
3: Mamy do czynienia z lekko podwyższoną inflacją, ale w ramach celu Narodowego Banku Polskiego, której towarzyszy niewielkie osłabienie wzrostu gospodarczego i hamująca dynamika płac. Co istotne, jak na razie szok inflacyjny jest mniejszy niż niektórzy się obawiali. Obecny poziom stóp jest odpowiednio wysoki, żeby stabilizować inflację w obecnych warunkach i nie ma żadnego powodu w tej chwili, żeby ten poziom zmieniać.
1: Jeżeli słyszymy, że poziom stóp jest odpowiednio wysoki, aby stabilizować inflację, to jest dla mnie taki sygnał, że jeśli nic nieoczekiwanego się na świecie nie wydarzy, no i z naszą gospodarką, jeżeli będzie wszystko ok, no to te stopy prawdopodobnie pozostaną z nami na dłużej.
0: No to chyba tego się trzymajmy, chociaż też a propos wydarzeń na świecie, trudno dzisiaj też przewidzieć, co wydarzy się w ciągu kilku następnych godzin, nie mówiąc już o dniach czy tygodniach.
1: Niestety,
0: bo ta sytuacja
1: tak
0: potrafi być mocno zaskakująca. Rynki, gospodarka w ogóle lubi stabilność. Na świecie o tę stabilność dzisiaj trudno. Ale pytanie też, czy minister energii w takim razie, trochę zmienimy temat, również stwierdza, że ceny maksymalne paliw są na odpowiednim poziomie, no bo dzisiejsza decyzja w sprawie wysokości cen dotyczy pierwszej części długiego tego czerwcowego weekendu.
1: Tak jest.
0: O jakich stawkach możemy mówić, bo to kierowców wszystkich interesuje.
1: Minister energii nie zachował się jak Rada Polityki Pieniężnej i troszeczkę pomanipulował przy tych cenach, ale myślę, że dla części kierowców to są dobre informacje, bowiem jutro i pojutrze za benzynę zapłacimy mniej niż dziś. Tak wynika z obwieszczenia właśnie Ministerstwa Energii. W czwartek i piątek litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 5,94 zł, 98 6,52, a litr oleju napędowego 6,40 zł. A rzecznik ministra energii Grzegorz Łaguna podkreślił, że w ostatnich dniach cena benzyny 95 spadła poniżej 6 zł. Odnotowaliśmy to na naszej antenie. No a do tego jeszcze możemy doliczyć promocję.
4: Korzystając z promocji na wybranych stacjach cen paliw, w piątek kierowcy będą mogli zatankować litr benzyny nawet za 5 zł i 60 groszy. Deklaracja ministra energii w sprawie przedłużenia pakietu CPN pozostaje wiążąca. Jeśli ceny na rynkach światowych nadal będą wysokie, pakiet CPN będzie utrzymywany. Sytuacja na rynkach światowych jest ostrożnie optymistyczna, ale jeszcze nie na tyle komfortowa, byśmy mogli mówić o wygaszeniu pakietu w ciągu najbliższych dni.
1: Stan na teraz jest taki, że obowiązujący od marca program ceny paliw niżej został przedłużony do połowy czerwca. Co stanie się później? No z tych słów wynika, że raczej z tym CPN-em tak szybko się nie pożegnamy.
0: Ale 5,60 to tak fajnie zabrzmiało, jeżeli
1: prawda?
0: Chodzi o cenę paliwa za litr, ale rzecznik wspominał o promocjach w tym kontekście, no bo ta cena właśnie z promocji wynika. Warto tutaj chyba pamiętać, żeby z takiej promocji skorzystać, to raczej musimy mieć czy danej firmy, czy danej stacji benzynowej aplikację na przykład zainstalowaną.
1: I teraz ważna informacja dla naszych słuchaczy, czy tych, którzy takich aplikacji nie mają. Warto mieć w telefonie aplikacje kilku pobliskich sieci stacji paliw.

0: i wybrać sobie promocję, bo te promocje nie działają tak, że jedziemy i mamy 35 groszy taniej za ładny uśmiech. Nie, nie, nie. Chociaż uśmiech zawsze mile widziany, natomiast no, musimy tam odpalić bardzo często albo kod kreskowy, albo QR kod, aktywować odpowiedni kupon. Często jest tak, że pracownicy stacji paliw pomagają w tym. Także jeżeli ktoś nie jest biegły w tych cyfrowych nowinkach, no to może skorzystać też z pomocy na stacji paliw.
1: Chociaż ja powiem ci, że nie jestem zwolennikiem już kolejnego instalowania kolejnych aplikacji, bo czy, nie wiem, kupujemy ubrania, czy idziemy kupić po prostu coś do lodówki, jakieś jedzenie i tak dalej. Czy tutaj na stacjach paliw to aplikacja, aplikacja,
0: ale
1: jeszcze
0: ja
1: raz
0: rozumiem,
1: aplikacja.
0: Ale pomyśl sobie w drugą stronę. To tylko parę megabajtów zajętej przestrzeni w telefonie. Zawsze można odinstalować taką aplikację.
1: Tak, ale wszędzie zazwyczaj no, trzeba maila podać, trzeba jakieś hasło wykombinować. Ja już tego wszystkiego nie pamiętam, ale to jest temat na zupełnie inne spotkanie, inną rozmowę.
0: Ale zainspirowałeś mnie.
1: Ale żeby nie płacić, to prawda, to widzisz. To jest ciekawy, dobry temat, ale żeby nie płacić na przykład za paliwo i żeby nie musieć instalować takich aplikacji stacji benzynowych, można na przykład pojechać pociągiem.
0: Tak, ale też przez aplikację możesz bilet kupić.
1: To prawda, ale można też przez stronę internetową. Tak. Tego się trzymajmy po prostu.
0: W kasie możesz kupić też.
1: W kasie też możemy kupić, ale co w takim razie przygotował na te dni, na ten czerwcowy, długi weekend największy polski przewoźnik?
0: Dostaliśmy liczby. Spróbujemy to rozbić też na wagony, ale może pod koniec. Natomiast tak, to będzie ponad 530 połączeń każdego dnia długiego weekendu. Taką ofertę ma spółka PKP Intercity. Więcej pociągów pojedzie między innymi nad morze, a także do Zakopanego, a do wielu składów zostaną dołączone dodatkowe wagony, by zwiększyć liczbę miejsc dla pasażerów. I to jest bardzo dobra informacja, bo zwiększa szansę, że nie będziemy gdzieś tam, czy podróżni nie będą czekać w korytarzach, tylko być może uda się wygodnie usiąść. A prezes PKP Intercity Janusz Malinowski mówi, że na torach pojawią się podwójne zestawy pociągów Pendolino, czyli taki Pendolino w wersji Max jedzie na tory.
2: Przede wszystkim jest więcej pociągów, są wydłużone relacje, ale już nawet na najbliższy weekend w związku ze Świętem Bożego Ciała niektóre pociągi pojadą w podwójnym zestawieniu. Zobaczymy znów na trasie Pendolino, które będzie jechało niejedno w podwójnej trakcji na kierunek naszego morza.
0: A teraz spółka ma do dyspozycji 1300 wagonów. Jakby je wszystkie połączyć, to byłby dopiero pociąg. Z czasem ma być ich więcej.
1: Stoi na stacji lokomotywa ciężka, ogromna i pot z niej spływa. Tak moglibyśmy tutaj zakończyć, ale przed nami jeszcze jest
0: jedna
1: opowieść
0: stacja
1: gospodarcza. Jedna stacja. Mkniemy tym gospodarczym pociągiem Saldo, tym ekspresem, a wysiadamy teraz na stacji Rynki, bo te Rynki zazwyczaj właśnie na końcu wyjaśniasz naszym słuchaczom. No to spójrzmy, w którą stronę te Rynki podążają, bo to też taka ciekawostka ze świata, ze Stanów Zjednoczonych w zasadzie. Tam w mediach często zamiast mówić, że dzień zakończył się na czerwono lub zielono. My to co chwilę podkreślamy. Ja cię pytam, czy jest bardziej zielono, czy bardziej czerwono i tak dalej. Różne porównania tutaj mamy. To tam często mówi się, że akcje idą na północ albo podążają na południe. W polskich analizach to też coraz częściej, czy możemy przeczytać, czy możemy usłyszeć, ale to jak z tymi rynkami jest dzisiaj? Ja cię zapytam tak przewrotnie. Bardziej północ, czy południe?
0: Dobrze, że rynki nie są pociągami, bo dzisiaj inwestorzy byli tak zdezorientowani i niezdecydowani, że chyba ten pociąg by się wykoleił. Bo jechały raz na północ, raz na południe, raz na północ, raz na południe. I dobra informacja na koniec dnia, tuż przed długim weekendem, że ostatecznie główne polskie indeksy pojechały na północ. Tak niewiele. To była jazda krótkodystansowa, ale po tych perypetiach w ciągu dnia, kiedy ten czerwony kolor i to południe pojawiało się na kompasie rynkowym, jest naprawdę nieźle, bowiem WIG zyskał 0,24%, WIG 0,23%, a MWIG 0,49% i tylko SWIG 80 odłączył się od składu i pojechał na południe, ale też niedaleko, bo 0,13% na minusie. Tak wygląda sytuacja na warszawskiej giełdzie i muszę ci powiedzieć, że to całkiem nieźle wygląda, jeżeli spojrzymy na mapę w ogóle europejską. Bo w Europie większość giełd pojechała jednak na południe, czyli traciła. Czyli ten czerwony kolor dominował na rynkach w Niemczech, w Belgii, we Francji, także w Hiszpanii na czerwono, a na zielono tylko Warszawa, Lizbona i Helsinki. I fajnie w takim gronie się znaleźć, szczególnie, że jutro dzień wolny i rynki nie działają. To co, może jeszcze waluty, jeśli ktoś się wybiera?
1: No pewnie, chociaż wróciłeś do tych kolorów i to bardzo dobrze, bo ja chciałem szepnąć naszym słuchaczom, że na warszawskiej giełdzie bardziej na zielono.
0: Bardziej na zielono, zdecydowanie. Na północ, czyli na zielono. Dobra, to teraz waluty.

0: jeśli ktoś wybiera się do strefy euro na długi weekend, no to za 1 euro zapłaci troszeczkę więcej, 4 zł i 24 grosze. Dolar amerykański wyceniany jest aktualnie na 3 zł i 65 groszy. Frank szwajcarski 4,62, a funt brytyjski 4,91. To jeszcze ropa naftowa, muszę o tym wspomnieć, bowiem ropa Brent nam taniała w tym tygodniu, taniała i się trend odwrócił, ale spokojnie. Bariera $100 za baryłkę nie została przerwana. $98,04 w tej chwili ropa Brent jest tak wyceniana.
1: Marek Klapa, informacje ze świata gospodarki za nami. Bardzo ci, Marku, dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Szef MONU proponuje Amerykanom stałą bazę ich wojsk, miałaby powstać w naszym kraju. Była pożyczka od fundacji własnej partii, tak wynika z najnowszego oświadczenia majątkowego Zbigniewa Ziobry. Uwaga, kierowcy, którzy jadą nad morze przy dużym ruchu na A1, będą ułatwienia. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Polska oficjalnie proponuje Stanom Zjednoczonym utworzenie w naszym kraju stałej bazy wojskowej. Pismo w tej sprawie wysłał do Waszyngtonu wicepremier, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Trafi ono na biurko ministra wojny USA Pita Hegseta. Czy jest już odpowiedź amerykańskich władz? Gdzie i kiedy taka baza mogłaby powstać? O tym Agnieszka Drążkiewicz.
11: Na razie nie wiemy, co szef Pentagonu odpowiedział ministrowi obrony, bo to początek skomplikowanego procesu, ale jak podkreśla wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, Amerykanie od dłuższego czasu wyrażali oczekiwanie, aby Polska wystąpiła z taką inicjatywą.
12: Druga strona oczekuje naszych zgłoszeń, oczekuje też jeszcze więcej szczegółów, dlatego nad nimi pracujemy. Oczekuje naszego zaangażowania, również zaangażowania finansowego. To jest też przedmiotem naszych analiz.
11: Gdzie i kiedy taka baza mogłaby powstać? Za wcześnie na takie spekulacje. Oficjalne pismo wysłane do Pentagonu Pentagonu to dopiero początek i otwarcie przestrzeni do pogłębionej analizy. Trzeba ustalić, gdzie Amerykanie potrzebują takiej bazy w naszym kraju i jak szybko Polska będzie gotowa zbudować całą dodatkową infrastrukturę. Rozmowy o tym mogą zająć kolejne tygodnie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
10: Uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu może potrwać kilka miesięcy. Tak.

0: Mówił w Polskim Radiu 24 europoseł KO Michał Wawrykiewicz. Wniosek w sprawie immunitetu Jakiego trafił do Parlamentu Europejskiego wczoraj. O procedurach z nim związanych rozmawiał z politykami Paweł Pawłowski, który jest ze mną w studiu.
1: Zgadza się.
0: Pawle, powiedz proszę, kiedy Patryk Jaki może stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości?
1: Są dwie możliwości. Pierwsza to wielomiesięczna procedura, o której mówił mój gość. Druga to zrzeczenie się immunitetu, bo przecież Patryk Jaki deklarował, że nie będzie unikał odpowiedzialności w tej sprawie. Ale czy rzeczywiście jest na to szansa? Mariusz Gosek z PiSu mówi, że zrzekanie się immunitetu nie ma sensu, bo eurokraci i tak przegłosują uchylenie, ponieważ w Unii rządzą interesy polityczne. Próbowałem dopytać posła, czy sam proces można zatrzymać w odpowiedniej komisji, gdzie trzeba przecież rozważyć, czy sprawa Jakiego nie ma motywu politycznego. Poseł odpowiedział, że to, cytuję, pic na wodę fotomontaż, a w Unii rządzi lewactwo. Koniec cytatu. Jako przykład rządów rzeczonego lewactwa Mariusz Gosek podał sytuację demograficzną w Wielkiej Brytanii, no i nie przeszkadzało mu to, że Wielka Brytania w Unii przecież nie jest. Z kolei Michał Wawrykiewicz z KO przyznaje, że w tej kadencji wniosków i uchyleń immunitetów europosłów polskiej prawicy jest tak dużo, że w samym Parlamencie Europejskim nie budzi to już większych emocji.
0: Wypowiedzi gości naszej popołudniówki podsumował Paweł Pawłowski. Dziękujemy. Podczas pobytu na Węgrzech Zbigniew Ziobro pożyczył od swojej fundacji pieniądze na pokrycie kosztów obrony prawnej. Tak wynika z najnowszego oświadczenia majątkowego polityka. Na przełomie października i listopada na konto Fundacji Instytutu Polski Suwerennej 450 tysięcy złotych wpłacił prezes Zonda Krypto Przemysław Kral. Prokuratura bada podejrzenia oszustwa i prania pieniędzy w związku z działalnością tej giełdy kryptowalut. Liczba poszkodowanych liczona jest w setkach i stale rośnie, a wartość szkód przekracza 350 milionów złotych. Były minister sprawiedliwości zobowiązał się, że gdy będzie miał odpowiednie fundusze, zwróci fundacji całość poniesionych kosztów obrony. Pytany o tę sprawę rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek odpowiada, że nie zna treści oświadczenia majątkowego partyjnego kolegi.
2: Jeżeli chodzi o oświadczenia majątkowe wszystkich parlamentarzystów, one podlegają kontroli ze strony tutaj administracji sejmowej, jak i również są później weryfikowane przez właściwe służby i skarbowe, i służby, które czuwają nad bezpieczeństwem państwa polskiego. W związku z tym, jeżeli są jakieś nieprawidłowości, to zapewne oczywiście to powinno być wyjaśnione. Natomiast ja bym się nie sugerował, czy nie opierał na jednym artykule, czy jakiejś wzmiance medialnej, tylko bym patrzył na fakty.
0: Polska prokuratura ściga Zbigniewa Ziobrę w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy zamierzają przedstawić mu ponad 20 zarzutów. Były minister sprawiedliwości jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech. Korzystał z azylu, jaki przyznał mu rząd Viktora Orbana. Na koniec o ułatwieniach dla kierowców na północnym odcinku autostrady A1. Kierowcy mogą tam liczyć na darmowe przejazdy, jeśli będą tworzyły się korki. Tak ma być w Boże Ciało i długi weekend, a także podczas wakacji. Będzie wtedy działał mechanizm usprawniania ruchu. Jeśli średni czas oczekiwania na pobór opłat w punktach Rusocin i Nowa Wieś przekroczy 25 minut, szlabany będą podnoszone na pół godziny do 45 minut. Tłumaczy rzeczniczka spółki GTC, operatora trasy, Anna Kordecka.
3: Bramki zjazdowe otwierane będą tylko w sytuacjach wyjątkowych w związku z wystąpieniem nadmiernych utrudnień dla podróżnych. Decyzję o podnoszeniu szlabanów podejmuje operator w zależności od tego, jaka jest aktualna sytuacja na punktach poboru opłat.
0: Przepisy zaczęły działać 2 godziny temu i będą obowiązywały do 22 w najbliższą niedzielę. Podobnie będzie w wakacyjne weekendy.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Do godzin wieczornych obowiązują ostrzeżenia przed burzami oraz intensywnym deszczem na zachodzie i południu kraju. W nocy przelotne opady deszczu i miejscami burze. Zagrzmi zwłaszcza w pasie od Pomorza przez centrum po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. Na zachodzie kraju termometry pokażą do 9 stopni. W centrum będzie około 13, na Podkarpaciu do 15 stopni.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, umiarkowana tylko w Ciechocinku. Źródła odnawialne odpowiadają za niemal 40% energii.

0: Do końca dnia zalecane jest normalne korzystanie z prądu.
1: Klimat.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: Informacje, pogoda, klimat za nami. Za moment sprawdzimy też to, czy jest klimat, aby w Polsce pojawiły się stałe bazy amerykańskie. To jeden z tematów, ale porozmawiamy, czy wrócimy też do tematu związanego z immunitetem europosła Patryka Jakiego. Pojawią się wybory w Krakowie, bo tam cały czas nowe informacje się pojawiają. Również wspomnimy o tym, jak radzi sobie prezydent Karol Nawrocki, bo w tym tygodniu przecież minął rok od jego wyborów. Między innymi te tematy przed nami, 7 minut po godzinie 18, a my zaczynamy debatę.
1: Debata dnia.
3: I startujemy z przywitaniem naszych gości. Doktor Magdalena Baran, Liberté. Pani doktor, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Doktor Piotr Sieńko, Uniwersytet WSB Merito w Bydgoszczy. Panie doktorze, dzień dobry również.
5: Dzień dobry, dziękuję bardzo.
3: Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, ogłosił, że przekazał szefowi Pentagonu Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję dotyczącą utworzenia stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Dodał też, że Amerykanie oczekują naszych zgłoszeń, naszych inicjatyw w tego typu kwestiach. Ja się zastanawiam, czy mamy tutaj do czynienia przede wszystkim, przynajmniej w tym momencie, z elementem politycznej gry i pewnego budowania narracji o silnym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Pani doktor?
4: To znaczy na pewno o tych bazach, o swojej bazie Amerykanów w Polsce mówi się przecież od dawna. Kilka lat temu rozważano słynne Fort Trump. Ale tak naprawdę, jeżeli popatrzylibyśmy na to praktycznie, no to powiedzmy, że taka cała obecność żołnierzy ze stałą liczebnością żołnierzy, a nie opcja rotacyjna, jest wielopoziomowo lepsza. Po pierwsze, jest długoterminowa, tańsza dla obu stron. Po drugie, skutecznie odstrasza przeciwnika. Z amerykańskiego punktu widzenia jest też lepsza dla samych żołnierzy i dla ich rodzin. No, oczywiście nie muszą oni co chwilę, co parę lat, czy co rok, co dwa lata zmieniać swojego miejsca zamieszkania, ale dostają też pewnego rodzaju stabilność. Jeżeli byśmy się popatrzyli na to mówienie o sojuszu polsko-amerykańskim, no rzeczywiście jest to pewne poszukiwanie z jednej strony tego, jak ten sojusz może wyglądać tak naprawdę. Ta propozycja złożona do Pete'a Hegsetha, którego też stanowisko no, nie jest aż tak stabilne w tej chwili, jak mówią niektórzy komentatorzy amerykańscy, na pewno jest dobrą ofertą, ale jest to też propozycja, która może nam pomóc wyjaśnić, jak naprawdę miałaby wyglądać ta amerykańska obecność w Polsce. No bo my w dalszym ciągu nie wiemy, czy te 5 tysięcy, o których nagle zaczął mówić Donald Trump, o czym nawet Pentagon nie wiedział, to jest 1000 więcej niż te 4 tysiące, które miały być rotacyjne, czy to jest dodatkowe 5 tysięcy, czy co tutaj się tak naprawdę wydarzyło. Więc jest to pewnego rodzaju na pewno testowanie tych relacji, ale też wykazywanie inicjatywy MON-u, która jest tutaj konieczna. Warto dodać, że w momencie, kiedy Amerykanie zaczęli mówić o tym, no właśnie, że nie pojawi się te 4 tysiące wojsk rotacyjnych, natychmiast nasz minister obrony, natychmiast wiceministrowie obrony również zaczęli, pojawili się w Stanach, zaczęli rozmawiać z Amerykanami. To samo mieliśmy ze strony ministra spraw zagranicznych, wicepremiera Radosława Sikorskiego. Więc no i można powiedzieć, że w jakimś sensie to się udało. Czy się udało naszymi zabiegami, zapewne po części, czy się udało też zabiegami samych kongresmenów amerykańskich, i to zarówno republikańskich, jak i republikanów, jak i demokratów, którzy mają świadomość jedno tego, jak Polonia głosuje, że Polonia głosuje, że jest dużą głosującą grupą, no podnieśli tutaj wielki krzyk, że nie można tego robić lojalnemu sojusznikowi.
3: Panie doktorze, jak pan patrzy na całą sytuację, czy możemy tu mówić o budowaniu przez Ministerstwo Obrony Narodowej przede wszystkim takiej narracji o silnym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi?
5: Myślę, że to jest bardzo ciekawe na kilku poziomach, bo rzeczywiście ta inicjatywa ze strony wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, ona przyszła dość szybko, prawda? Więc w dość jednoznaczny sposób pan wicepremier pokazuje, że

0: On jest gotowy, żeby przejąć inicjatywę i przejmuje ją tak jednoznacznie, jeśli chodzi o procesy administracyjne, czyli nie wychodzimy tylko na konferencję i opowiadamy o tym, co zrobimy, jeśli, tylko już podejmujemy, mówiąc kolokwialnie, rękawice i mamy gotowe pismo. Poza tym wydaje się, że dzięki temu, że pan minister bardzo szybko złapał tę wypowiedź Trumpa, to no dobrze, to jeżeli strona amerykańska coś obiecuje, no to Polska mówi dość jednoznacznie, no to w takim razie dajcie nam to, a my jesteśmy gotowi, więc pokazujemy się, czyli cały naród, jako nie tylko lojalny partner, nie tylko strategiczny partner, ale też sprawczy partner, na co wydaje się, że szczególnie w zakresie obronności powołuje się rząd i taką strategię ma też premier Donald Tusk. To jest w moim odczuciu też bardzo ciekawe pod tym względem, że to jest idealna okazja dla premiera Kosiniaka-Kamysza, żeby po prostu się nieco bardziej, jeszcze bardziej rozepchać. Ma on bardzo trudny resort, biorąc pod uwagę sytuację choćby geopolityczną. Natomiast tę możliwość wykorzystuje się, wydaje, świetnie. Myślę też, że ta oferta złożona dla Stanów Zjednoczonych pokazuje też Polskę w pozytywnym świetle z prostego powodu. Dzięki temu, że prezydent Nawrocki ma dość dobre relacje z prezydentem Trumpem, to pewną część już mamy zabezpieczoną. Doskonale wiemy, że rząd nigdy nie ustawiał się w opozycji wobec Trumpa, natomiast też specjalnym jego zwolennikiem nie był, choćby podczas ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach. To też teraz znowu pokazujemy się jako z jednej strony jedność, czyli możemy współpracować w zakresie bezpieczeństwa, myślę o prezydencie i o rządzie, czyli dajemy jednoznaczny wyraz tego, że tak, jesteśmy zainteresowani, jesteśmy gotowi. W agendzie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza jest też bardzo ciekawie pod tym względem, że on mówi dość jednoznacznie, że według niego to nie jest kosz, a inwestycja na przyszłość, jeśli chodzi właśnie o bezpieczeństwo i relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Na koniec myślę, że warto dodać, i to jest ciekawostka, że Polki i Polacy jednak są podzieleni, jeśli chodzi o opinię publiczną w zakresie budowy tych miejsc dla wojska amerykańskiego, bo jest właściwie po połowie, prawda, jeśli chodzi za budową bazy, czy przeciwko budowie bazy. Natomiast rzeczywiście, tak, zgadzam się z panią doktor, że to jakby strona rządowa, wiceministrowie i minister Kosiniak-Kamysz wykonali olbrzymią pracę, też taką PR-ową.
1: Pani doktor też wspominała w swojej wypowiedzi o takich niejasnych sytuacjach związanych z obecnością amerykańskich wojsk na kontynencie europejskim, również w Polsce. Zastanawialiśmy się, czy ci żołnierze amerykańscy będą, czy będzie ich liczba zmniejszona. Pan doktor natomiast wspominał prezydenta Karola Nawrockiego i jego relacje z Donaldem Trumpem. Łącząc to wszystko, ja się zastanawiam, na kim albo na czym są oparte dzisiaj relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi, no bo przecież przy okazji ogłoszenia tej informacji o tym, że do Polski trafi, przemieszczonych zostanie 5 tysięcy amerykańskich wojskowych, amerykańskich żołnierzy, prezydent Donald Trump zwraca uwagę, że na jego decyzję wpłynęły dobre relacje z Karolem Nawrockim. Pani doktor.
2: Ale to jest też kwestia tego, w jaki sposób Donald Trump, może tak, z jednej strony możemy powiedzieć, jeśli chodzi o naszą politykę, no dobrze, mamy kilku grających, grają oni na różnych fortepianach. Jeżeli mówimy o samym Donaldzie Trumpie i jego relacji z Karolem Nawrockim, to tak naprawdę prawdopodobnie tylko panowie w końcu wiedzą, jak ta sprawa wygląda. Natomiast Donald Trump w tej chwili traktuje Karola Nawrockiego zapewne jako swojego jednak po upadku Viktora Orbana głównego sojusznika w tej części Europy. Ruch MAGA no, nie jest już tak, że tak powiem, wierny i tak zapatrzony w Trumpa, bo jednak wytykają mu pewne jego niedostatki, chociażby to, że przecież budował swoją narrację wyborczą na to, że wycofa wojska amerykańskie ze wszystkich wojen. Natomiast angażuje Stany Zjednoczone w coraz większą ilość wojen. Więc tutaj ta sytuacja nie wygląda najlepiej. Natomiast

0: nawiązując do relacji z Karolem Nawrockim, no, jest to jedyny tak naprawdę tak mocno prawicowy polityk, na którego Trump w tej części Europy może stawiać. Czy jest to jego koń trojański? No, nie powiedziałabym, ponieważ jednak inni nasi politycy mają też bardzo dobre relacje, czy to z sekretarzem stanu Marco Rubio, czy to z poszczególnymi już senatorami, kongresmenami amerykańskimi, jak również ze swoimi odpowiednikami w Stanach Zjednoczonych. Stąd no, bardzo mocna jest ta propozycja jednak ministra Kosiniaka-Kamysza skierowana do Pita Hekseta. Wracając do relacji Trumpa z Nawrockim, proszę popatrzeć na panoramę w tej chwili Europy. Z jednej strony mamy partie prawicowe, ale one nie wszędzie wygrywają tak, jak było to przewidywane. Idzie nam fala wyborów, idą nam wybory chociażby we Francji. Idą wybory w kolejnych niemieckich landach, a mówię o wyborach prezydenckich oczywiście we Francji. Trump, pokazując, że tak naprawdę stawia na prawicowego konia, że jest po stronie prawicy, również pokazuje tamtym partiom i być może obywatelom tych krajów, że będziecie mieli Stany Zjednoczone po swojej stronie, no bo Stany wspierają, bo ja, Donald Trump, jako, powiedziałabym trochę takie pluralis majestaticus, jestem po stronie dokładnie takich partii. Natomiast jeśli chodzi o ten nasz sojusz jeszcze, myślę, że on jest w tej chwili wzmacniany, stoi przynajmniej na kilku filarach i od dawna mówiło się, że ta nasza gra na kilku fortepianach, mówiąc dyplomatycznie, po prostu nam się w tej chwili opłaca. Jeżeli prezydent Nawrocki ma dobre relacje z Donaldem Trumpem, to wspaniale. Poczekajmy, jakie będą tego dalsze efekty.
1: Tak, dobre relacje prezydentów to jest też dobra informacja, ale gdyby założyć taką tezę, że nasz sojusz, nasze bezpieczeństwo zależy od dobrych relacji dwóch osób, no mówimy tutaj o prezydentach i Stanów Zjednoczonych i Polski, no, ale to chyba nie najlepiej by o takim sojuszu i jego stabilności świadczyło, panie doktorze.
2: Absolutnie, natomiast myślę, że warto przypomnieć, że także inne osoby w rządzie zabiegają czy starają się te relacje budować. Jeśli chodzi o prezydenta Donalda Trumpa, to raczej myślę, że nikt z nas nie spodziewa się jakiegoś wielkiego ocieplenia relacji między Trumpem a poszczególnymi polskimi ministrami, bo to najpewniej nie nastąpi i Trump dość jednoznacznie wskazuje na tego, kogo ma ochotę popierać. I widzimy to, że po prostu są to osoby, które sytuują się na prawo i to coraz mocniej na prawo. I to są osoby, które niespecjalnie, czy nie zawsze są, czy ugrupowania całe, wielkimi zwolennikami, zwolenniczkami Unii Europejskiej. Więc ta deklaracja Donalda Trumpa też mnie nie może mnie zaskakiwać. Jednak warto wspomnieć o tym polskim konflikcie, czyli myślę szczególnie o Ministerstwie Spraw Zagranicznych i wchodzenie sobie w kompetencje, czy wchodzeniu jednej strony, drugiej stronie, może w ten sposób się wypowiem, w kompetencje, czyli trochę zapomnieniu, jaką rolę państwo polskie przypisało konkretnym funkcjom, na przykład w zakresie, czy stanowiskom, na przykład w zakresie kreowania polityki zagranicznej. Mnie jednak martwić będzie to, że, i tutaj zgadzam się z panem redaktorem, to twarde sojusze, czy takie mądre sojusze, może w ten sposób, żeby odejść jednak przez chwilę od tej retoryki militarnej, one nie powinny opierać się na jednostkowych relacjach, albo ja tego pana bardziej lubię od tamtego, czy z tym się bardziej zgadzam, to z nim będę współpracował, bo nie sądzę, żeby na tym polegało mądre kreowanie polityki, a jednak powinno się przyjrzeć temu, gdzie są wspólne interesy, jakie sprawy są do załatwienia i budować agendę wokół poszczególnych spraw, a nie właśnie wokół tego, kogo bardziej lubię, czy do kogo jest mi bliżej ideologicznie.
1: To porozmawiajmy sobie o tym, jakie wspólne interesy i czy w ogóle są w Prawie i Sprawiedliwości. I tutaj otwieramy obszar dotyczący polityki krajowej już tak bezpośrednio. Wczoraj jednym z najważniejszych politycznych tematów było posiedzenie Komitetu Politycznego.

0: Prawa i Sprawiedliwości i spekulowało się dość sporo o tym, że jednym z ważniejszych tematów tego komitetu będzie temat byłego premiera Mateusza Morawieckiego, a przede wszystkim funkcjonowania jego stowarzyszenia. To znaczy spodziewano się, że to funkcjonowanie stowarzyszenia zostanie zakazane. No ale jak przekazał rzecznik ugrupowania Rafał Buchenek, ten temat nie został jednak poruszony. Były premier nie pojawił się też przy Nowogrodzkiej. Ja się zastanawiam, czy to był przypadek, że tego tematu zabrakło, czy jednak świadomy polityczny komunikat. Piotr Sieńko.
1: Nie, absolutnie świadomy komunikat skierowany do wyborcy, wyborczyni, ale też jeszcze mocniejsze tłamszenie, przepraszam, stowarzyszenia byłego premiera Morawieckiego w mojej opinii, czyli za pomocą pominięcia, wyprowadzenia właściwie z języka, z dyskursu stowarzyszenia, które przypomnijmy, ono było dość silne, bo tam kilkadziesiąt osób, jeżeli chodzi o parlamentarzystów i parlamentarzystki, jakby ich Morawiecki z klubu wyprowadził, to on ma spokojnie dość duży klub i może się układać w zakresie różnych koalicji i w parlamencie, ale też budować ewentualnie swoje listy do wyborów parlamentarnych, które znowu przypomnimy, one niebawem. Więc z jednej strony mamy takie, po pierwsze, stłamszenie Mateusza Morawieckiego i jego środowiska politycznego, ale z drugiej strony pokazanie w dość jednoznaczny sposób do wyborcy, wyborczyni. Zobaczcie, my jesteśmy razem. Okej, może czasami się pokłócimy, może czasami się posprzeczamy, natomiast polska prawica jest jednością. I jeżeli sobie to zbijemy z wypowiedziami choćby profesora Czarnka na temat w zakresie zapraszania coraz to bardziej na prawo do koalicji, choćby Konfederacji, Mentzena i Bosaka, to też widzimy, że na to będzie w moim odczuciu grał Jarosław Kaczyński, czyli na zbudowanie silnego prawicowego bloku, a jeśli chodzi o skuteczność wyborczą, to on ma tego świadomość, że przecież już niejednokrotnie, kiedy prawica szła podzielona, to przegrywała, a kiedy szła wspólnie, to potrafiła wygrywać wybory.
0: Czy rzeczywiście tak jest, tutaj do Magdaleny Baran się zwracam, że brak tego tematu miał nam pokazać, że były premier Mateusz Morawiecki nie jest już mocnym punktem wizji czy strategii politycznej Prawa i Sprawiedliwości?
2: O, może tak. Pamiętam taką piękną bajkę, w której mówiono, że jak o złu się zapomni, czy jakiejś postaci się zapomni, a o jakimś misie się zapomni, to on tak naprawdę przestanie istnieć. No, tak to nie działa i nie działa tak to z Mateuszem Morawieckim, bo to, że PiS mówi o tym, że nie będzie rozmawiał o Mateuszu Morawieckim podczas tego spotkania, to, że sam Morawiecki na tym spotkaniu się nie pojawia, to jedno, a to, że jednak Mateusz Morawiecki gromadzi ciągle wokół siebie ludzi, i być może przygląda się temu, jak może wyglądać ciągle jego sytuacja w partii, to jest coś zupełnie innego. Wbrew zapowiedziom, co ciekawe, przecież nie powstało to drugie konkurencyjne stowarzyszenie wewnątrz PiS-u, które miało być tym stowarzyszeniem tak zwanych maślarzy, ale też zauważmy, że PiS nie osiągnął tego wielkiego efektu Czarnka, który miał się pojawić po tym, jak ogłoszono, że Przemysław Czarnek będzie kandydatem na premiera, czy wręcz przyszłym premierem Polski.
0: No w ogóle, ja tutaj pani doktor tylko dodam, że mam wrażenie, że w ogóle to bardziej Mateusz Morawiecki, były premier, właśnie przejął taką inicjatywę w pewnym momencie i o wiele więcej o nim rozmawialiśmy, o jego inicjatywach, w końcu o tym stowarzyszeniu, niż o tym, co robi Przemysław Czarnek, już jako ten potencjalny kandydat na premiera.
2: No bo Przemysław Czarnek, powiedzmy, pojawiają się pewne odpryski tego, co robi Przemysław Czarnek, natomiast no trochę się uśmiechamy, kiedy słyszymy o pomysłach, czy to odchodzenia od OZE, czy jak Przemysław Czarnek deklarował, jak to będzie zdejmował swoje panele słoneczne z domu, czy o kwestiach związanych z 800+, czy o różnych takich drobiazgach, które się przebijają. Natomiast w PiS-ie PiS, nawet jeżeli sam w tej chwili nie jest monolitem i nie zażegnał tych problemów, które miał w momencie, kiedy pojawiło się Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego i kiedy de facto Mateusz Morawiecki zawalczył o swoją pozycję w partii. Nie można też powiedzieć, że ta prawica dalsza jest monolitem. Coraz częściej mówi się o tym, o niesnaskach, jakie pojawiają się pomiędzy liderami Konfederacji, czyli przede wszystkim między Krzysztofem Bosakiem a Sławomirem.

0: Wilsonem. Kiedy patrzymy na Konfederację Korony Polskiej, no, mamy jednak, skoro padły już dzisiaj słowa o immunitetach, mamy, prawda, Grzegorza Brauna, który został pozbawiony immunitetu posła, europosła, więc czekamy na to, jak będą rozstrzygały się jego sprawy.
1: Pani doktor, tutaj stawiamy przecinek i wrócimy do naszych słuchaczy w tym samym składzie po 18:33.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
8: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Papam.
8: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Po reklamie. Autopromocja.
13: Dlaczego czas potrafi raz się dłużyć, a innym razem mija nam błyskawicznie? Czy to prawda, że im człowiek starszy, tym szybciej czas mu upływa? Czy stracony czas można odzyskać i czy rzeczywiście czas się traci? Na te i inne pytania wraz z filozofem czasu odpowiemy w specjalnym wydaniu Studia Wiedzy w ten czwartek po 10:00. Karolina Rożej. Do usłyszenia.
12: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
14: Właśnie minęła 18:30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Ciężko chora polska studentka, która była leczona w Chinach, jest już w kraju. Po kilkunastu godzinach lotu samolot z 24-latką na pokładzie przyleciał do Wrocławia. Klaudia dobrze zniosła podróż, mówi jej mama. Leczenie córki będzie bardzo trudne i kosztowne. Jestem wdzięczna za opiekę polskich medyków, podkreśla Joanna Uciechowska.
15: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. To jest trudny moment, widzieć swoje dziecko w takim stanie. Lekarze są jedni z najlepszych, to, że ja mogę do nich mówić w polskim języku i oni do mnie mówią w tym samym języku. I to, że ja mogę przy niej być.
14: Klaudia Uciechowska studiowała w Pekinie. Po wykryciu u niej nowotworu przeszła tam dwie operacje. Komercyjne ubezpieczenie nie pokryło wysokich kosztów terapii i transportu. W akcję ratunkową zaangażował się polski rząd. Wysłał po chorą wojskowy samolot. 24-latka będzie leczona w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Wysokość stóp procentowych pozostaje na odpowiednim poziomie, tak ocenia Rada Polityki Pieniężnej. Główna stopa procentowa NBP nadal wynosi 3,75%. Według danych GUS-u inflacja w maju wyniosła 3,3%. Czynnikiem napędzającym inflację jest wzrost cen ropy po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, mówi prezes Banku Centralnego Adam Glapiński.
16: Co istotne, jak na razie szok inflacyjny jest mniejszy niż niektórzy się obawiali. Obecny poziom stóp jest odpowiednio wysoki i nie ma żadnego powodu w tej chwili, żeby ten poziom zmieniać.
14: Jak dodaje prezes NBP, podstawą do podniesienia stóp procentowych

mogą być ewentualne znaczne podwyżki cen ropy i paliw. Teraz Opolszczyzna i wsparcie dla poszkodowanych z Balcerzowic w gminie Ujazd. W ostatnią sobotę przeszło tam tornado. Mieszkańcom pomaga m.in. Caritas diecezji opolskiej. Przygotowaliśmy 20 litrów bigosu. Dzisiaj częstowaliśmy mieszkańców grochówką i

0: rzeczywistości, mówi sołtys Balcerzowic Klaudia Giemza.
1: Kolejny dzień prac, zmartwień, no ale trzymiemy się. Dziękujemy diecezjalnemu Caritas, siostrom tu, które są na bieżąco telefonicznie z nami.
0: W Balcerzowicach trwa szacowanie strat. Komisje gminne prowadzą oględziny uszkodzonych gospodarstw. Kilkanaście rodzin wystąpiło o doraźną pomoc. I jeszcze Małopolska, tam zakończyły się blokady przejścia dla pieszych od 16 do 18. Protestowali przeciwnicy budowy nowego odcinka trasy S7. Blokowali węzeł łączący A4 z Zakopianką oraz węzeł prowadzący do Wieliczki. Na miejscu wciąż są policjanci, pomagają rozładować korki.
2: Jest 18.33 i zgodnie z obietnicą wracamy do naszej debaty i też na chwilę wrócimy jeszcze do sytuacji wewnętrznej w Prawie i Sprawiedliwości.
3: Debata dnia.
2: Obiecałem też, że skład pozostanie bez zmian i tak się dzieje. Doktor Magdalena Baran, Liberté. Dzień dobry pani doktor ponownie.
4: Dzień dobry.
2: I doktor Piotr Jesieńko, Uniwersytet WSB Merito w Bydgoszczy też jest razem z nami. Witam ponownie.
5: Dzień dobry, dziękuję.
2: Panie doktorze, to ja tutaj dopytam a propos tego, o czym rozmawialiśmy, bo sytuacja wewnętrzna w Prawie i Sprawiedliwości. Komitet polityczny, który nie poruszył tematu Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, choć było to dość szumnie zapowiadane. I pani doktor zwróciła uwagę też na to, że nie ma efektu Przemysława Czarnka. Z jednej strony tak, ale chyba po tym, jak zabrakło tego tematu związanego ze stowarzyszeniem byłego premiera, Przemysław Czarnek może spokojniej spać?
5: Ja myślę jeszcze o tym troszeczkę inaczej, w tym znaczeniu, że no, dość nieporządnie metodologicznym założeniem ze strony prawicy, Prawa i Sprawiedliwości byłoby to, że nagle stwierdzą, dobrze, dodajmy bardziej prawicowego kandydata na premiera niż prawicowym premierem był pan Morawiecki czy pani Szydło, to wtedy nam urośnie od razu w sondażach. To z tym się absolutnie nie mogę zgodzić, w tym sensie, że jeśli tak myślał prezes Kaczyński, to popełni po prostu błąd, bo zaufania wyborców tych bardziej na prawo odpisu, jak choćby Konfederacja, którzy też nie są specjalnie pozytywnie nastawieni do Prawa i Sprawiedliwości. Oni jednak są bardziej tak zwanym wolnościowym elektoratem. To swoją drogą to słowo jest absolutnie zawłaszczone przez Konfederację i Brauna i Mentzena. To widzimy rzeczywiście, że jeśli tak myślał prezes Kaczyński, to się nie sprawdziło. Natomiast z pewnością idzie w taką agendę budowania jedności, ale też tego, co jest negatywne marketingowo, zamiatania pod dywan. I myślę, że właśnie to chce, dzięki temu zachowaniu chce pokazać, że Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, jak i pozostałe, które są w PiS-ie, że tak powiem, czyli osoby z PiS-u są też w innych stowarzyszeniach, są tam aktywne, są nieistotne, bowiem dobro partii i zwycięstwo ewentualne w kolejnych wyborach tylko to go interesuje. Dlatego i po to jest, myślę, że pan profesor Czarnek prezesowi Kaczyńskiemu jako kandydat na premiera, dlatego stara się iść w tym kierunku, ażeby zbudować szerokie poparcie, ale też szeroką współpracę na prawicy. A po ostatnie myślę, że to wystąpienie, które ma nastąpić, jak pamiętam, Gorzowie Wielkopolskim za kilka dni, czyli wspólne panów Morawieckiego oraz Czarnka, ma dać wyraz temu, że nie mamy przecież żadnego konfliktu w PiS-ie, a chcemy budować jedność. Znowu, czy to od razu się przełoży na sondaże? Szczerze wątpię, bo jednak prócz tego mamy wypowiedzi ważnych polityków, jak choćby pana Budy, prawicy, którzy no, mają jednak nieco odmienny światopogląd niż pan profesor Czarnek. W związku z tym trudno byłoby założyć, że są oni monolitem.
2: To jest tak naprawdę ta cała debata wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości jest początkiem otwartej wojny albo takiego mocnego sporu o przyszłość prawicy, pani doktor?
4: Znaczy ja nie myślę jednak o tym jako o otwartej wojnie. Zresztą oni tej otwartej wojny po prostu nie potrzebują.

0: potrzebują. Jeżeli nie doprowadzą do sytuacji monolitu, jeżeli nie doprowadzą do sytuacji, w której będą w stanie pokazywać się razem, a tak naprawdę zaczną tracić wyborców. Jeżeli tak naprawdę PiS w tej chwili nie ma się najlepiej w sondażach, PiS, jeżeli chce myśleć o powrocie do władzy, musi się w tych sondażach umacniać. No ja mam wrażenie, że te działania, które mamy w tej chwili, nie służą temu umocnieniu. PiS miał kilka pomysłów ostatnio, przecież miał pomysł nawet, żeby w jakimś sensie zagospodarować sobie, że tak powiem, wybory czy referendum, które było w Krakowie. Tam się bardzo szybko pojawił dzień po referendum Przemysław Czarnek zresztą razem, co bardzo ciekawe, bo jednak to nie są te same obozy, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Tam się pojawiła również Beata Szydło, tam się pojawił Łukasz Kmita, znowu Łukasz Kmita, Beata Szydło i jej stronnictwo w Małopolsce nie dopuściło do tego, żeby Kmita został marszałkiem województwa małopolskiego. Ja tą monolitowość nie wierzę, natomiast pytanie, czy uwierzą w to wyborcy PiSu? I pytanie też, jak na to wszystko gdzieś zareagują młodzi ludzie, bo to jest ten elektorat, do którego trzeba dzisiaj mówić. To jest ten elektorat, który bardzo trzeba przekonywać. Ja miałam okazję teraz się bardzo przyglądać temu Krakowowi. Ja wykładam. Ach, państwo mi cały czas gubicie jednak ten Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej. Ja regularnie wykładam na uniwersytecie też od lat i przyglądałam się teraz Krakowowi z bliska. No i kiedy patrzę na to, w jaki sposób po tych próbach trochę zawłaszczania referendum i powiedzenia, że to jest nasz sukces, a tak naprawdę nie o prawicę w tym referendum chodziło, kiedy przyglądałam się temu z bliska, no kiedy PiS jednak wyznacza na kandydata, na prezydenta Krakowa, wiceszefa Rady Miasta, pana Michała Drewnickiego. I z tego robi główną opowieść o wczorajszym jednak posiedzeniu Komitetu Politycznego PiSu. No to trudno powiedzieć, żeby PiS tutaj walczył o Kraków, ale też żeby PiS jakoś się specjalnie brał za organizowanie tych referendów w całym kraju. W związku z tym PiS jednak powinien się chyba zająć sobą od wewnątrz i się uporządkować, jeżeli chce myśleć o wyborach, jeżeli chce myśleć o tym, że ma być konkurencją dla, uważam, Konfederacji, która jednak dużo mocniej, dużo lepiej mówi do młodych ludzi.
1: Panie doktorze, jak pan patrzy na wybory w Krakowie? To jeżeli ten temat tutaj poruszamy, to warto pójść dalej.
0: Ja potem dorzucę jeszcze coś swojego.
1: Dobra. Panie doktorze, czy Prawo i Sprawiedliwość za sprawą ogłoszenia kandydatury Michała Drewnickiego odpuszcza te wybory? No bo tak pani doktor sugeruje.
2: Nie wiem, czy odpuszcza, natomiast to, co w moim odczuciu chce zrobić tą decyzją prezes Kaczyński, to pójście w takim kierunku na tej zasadzie: hej, zobaczcie, my jesteśmy szeroką partią na prawicy. Jesteśmy szeroką partią, która nie tylko potrafi mieć różne skrzydła, a mimo to jest monolitem, ale też mam młodych, sprawnych samorządowców. I to nie zawsze muszą być osoby związane z tą wielką polityką, jak choćby wymieniona przez państwa była premierka Beata Szydło, ale mogą to być mniej rozpoznawalni na arenie ogólnopolskiej, samorządowcy, jak przywołany przez państwa Michał Drewnicki. Ja też przyznam szczerze, że spodziewam się jego obecności w wspomnianym przeze mnie Gorzowie Wielkopolskim, w którym podobno ma się pojawić i pan Morawiecki, i pan profesor Czarnek. I nie sądzę, żeby w Krakowie teraz PiS liczył na zwycięstwo. Natomiast myślę, że to ma być pewna odnowa ugrupowania na zasadzie takiej uśmiechnięcia się do nieco młodszego elektoratu. Jak wspomnieliście państwo też o referendum, czy tam w procesie zbierania podpisów, to rzeczywiście trzeba odnotować. Tam PiS się trochę dystansował. On trochę próbował wspólnie z innymi frakcjami na prawicy się dogadać. układać. Oni niekoniecznie chcą z tym PiS-em i to jest takie, wiecie, troszeczkę śmieszne, że ten większy przychodzi do

0: do mniejszych, ewentualnie przyszłych koalicjantów. No, pytanie dla mnie jest takie, które byśmy mogli właśnie postawić. Do jakiego momentu prezesowi Kaczyńskiemu starczy cierpliwości i takiego porzucenia swojego ego?
1: Pani doktor, Koalicja Obywatelska będzie mocno o Kraków walczyła, aby w pewien sposób po tej porażce referendalnej Aleksandra Miszalskiego Kraków odzyskać, no bo zarząd krajowy chociażby Koalicji Obywatelskiej rozwiązał te struktury regionalne partii w Małopolsce. To nie oszukujmy się, jest pokłosie i tego też politycy nie ukrywają, właśnie referendum w Krakowie.
2: Może tak. Wybory do zarządu Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej odbywały się w marcu. Wiedzieliśmy już wtedy wszyscy, że będziemy mieli referendum. Trudno sobie wyobrazić, żeby wówczas wybrano kogokolwiek innego niż Aleksander Miszalski, bo oznaczałoby to już wtedy, że partia w samej Małopolsce nie sprzyja Miszalskiemu. Ja też się bardzo patrzyłam na to, słuchałam tego, jak media relacjonowały samo referendum i rzeczywiście tu racja. Na pewnym etapie politycy PiS-u bardzo chcieli się do tego referendum przytulić sami. Tutaj przede wszystkim organizatorzy, osoby, które pan Hoffman, które zainicjowały referendum, jednak się od tego odżegnywały. Natomiast to nie jest tak, jak padało z ust różnych polityków, że tutaj to prawica odwołała prezydenta. Ja znam bardzo dużo ludzi w Krakowie, którzy po prostu byli niezadowoleni. Dużo ludzi, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską, na Lewicę, którzy mimo tej negatywnej kampanii zniechęcania do pójścia do referendum zdecydowali się, że jednak pójdą, ponieważ prezydent ich zawiódł, rozczarował. Można by było użyć mocniejszych słów. Ja dostałam później wiadomość od jednego z polityków Koalicji Obywatelskiej, że no, chyba jednak popełniliśmy błąd.
1: Chyba
2: że zniechęcaliśmy. Trzeba jednak było mobilizować ludzi do tego, żeby poszli do referendum. Ja będę, powiem panu, no, ten prezydent będzie wybierany, prezydent czy prezydentka będzie wybierana na 2 lata. W tej chwili mamy całą plejadę dość oryginalnych postaci, że tak się wyrażę, które pojawiają się przy okazji tych wyborów i ja bym bardzo nie chciała, żeby one się zmieniły w szopkę. Natomiast z pewnym zaciekawieniem przyglądam się temu, jakie pomysły, głównie medialnie, padają, jakie tutaj są domysły medialne. Kto też mógłby być kandydatem na prezydenta Krakowa z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Wiadomo, że koalicja powinna ten Kraków zawalczyć. Pytanie, kto będzie na tyle silny i mądry, żeby dał się temu Krakowowi, żeby ten Kraków sobą przekonał. I ja mam tutaj, mam swoje typy, których oczywiście państwu dzisiaj nie zdradzę. Natomiast musiałaby być to bardzo silna osobowość, ale też ktoś, kto potrafi przede wszystkim zarządzać.
1: A dlaczego pani doktor nie zdradzi tutaj tych swoich typów? No, moglibyśmy pewnie pospekulować.
2: Może następnym razem. Wie pan co, ja bardzo nie lubię wróżenia z fusów.
1: Także poczekajmy.
2: Myślę, że do tygodnia to się powinno jednak wykrystalizować. Mamy już kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Czekamy na ostateczną deklarację Łukasza Gibały i zobaczymy, kto się pojawi.
1: A czy pan doktor tutaj kogoś widzi, jeżeli chodzi o potencjalnego kandydata Koalicji Obywatelskiej? To co chyba na pewno wiemy, że Aleksander Miszalski raczej nie będzie zbyt aktywny w kontekście kampanii prezydenckiej w Krakowie, choć sam po referendum, tuż po referendum zapowiadał, że będzie chciał uczestniczyć, no ale jeszcze to było przed tymi zmianami w strukturach regionalnych.
0: No też trudno, żeby powiedział coś innego. To tak, no, przyznam szczerze, że nie dziwię się jego wypowiedzi i pójścia w taką narrację na zasadzie, mimo że zostałem odwołany, to nadal jestem i będę wspierał swój klub, czy szerzej całe ugrupowanie, więc absolutnie pan były już prezydent zachował się z godnością. Nie, ja nie, absolutnie nie będę też zdradzał swoich typów, ale rzeczywiście, jak pani doktor zaczęłam opowiadać o tych innych osobach, które być może się będą ubiegały niekoniecznie, a nawet już wiem, że z pewnością nie w ramach Koalicji Obywatelskiej, to absolutnie nie na myśl przyszedł mi pan

0: Łukasz Gibała, który chyba co wybory od już kilku kadencji próbuje tym prezydentem zostać, współpracując z rozmaitymi środowiskami, bo przecież był i jak pamiętam jeszcze posłem twojego ruchu, a potrafił, czy tak szukał, że też i
1: On
0: ze
1: był jeszcze w
0: skrajną prawicą
1: Platformie.
0: występował. Jeszcze raz, przepraszam. On był w Platformie,
1: On był na
0: tak,
1: początku w
0: oczywiście.
1: Platformie.
0: A potem chyba przyszedł do twojego ruchu, tak mi się
1: Tak, on był u
0: wydaje,
1: Palikota. Tak.
0: współpracował z Palikotem, nie? Natomiast już później, jak wrócił, czy poszedł do samorządu, to przecież i ta jego współpraca ze skrajną prawicą, ale też z ugrupowaniami na lewo od Nowej Lewicy, czy z osobami, które są na lewo od Nowej Lewicy, jak widać, nie przetrwały, mimo że on osiągał niezłe wyniki i do Rady Miasta też swoje osoby wprowadzał, to te osoby przecież wychodziły z tego klubu, no trochę polityczny cyrk tam się robił. I jako drugą chciałem odnotować kandydatkę partii Razem, panią współprzewodniczącą Owcę, która tak wzięła się, mam takie poczucie przynajmniej, że wzięła się tak trochę znikąd i w momencie, kiedy partia Razem zdecydowała się od tego, że odchodzi od tej koalicji z Nową Lewicą, nie chcąc wchodząc do rządu, etc., wszyscy to i wszystkie to pamiętamy, to ona absolutnie, mam takie poczucie, że buduje swój kapitał polityczny. Myślę, że żadne z nich nie zostanie prezydentem czy prezydentką, ale warto takie postaci odnotować trochę jako przeciwstawne sobie.
2: Do tego, co może się wydarzyć w Krakowie, jeszcze będziemy wracać niejednokrotnie w Polskim Radiu 24. Otwórzmy na chwilę temat dotyczący ponownie Prawa i Sprawiedliwości poniekąd. Przede wszystkim europosła Patryka Jakiego, no bo jest sprawa jego immunitetu, próby odebrania tego immunitetu. We wtorek minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o zgodę na pociągnięcie Patryka Jakiego do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury. Czy sprawa tego immunitetu Patryka Jakiego jest elementem rozliczeń poprzedniej władzy? Czy tak możemy to odbierać? Czy jak pisze na przykład były minister sprawiedliwości, poseł PiS-u Zbigniew Ziobro, który sam ma zarzuty i przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, jest poszukiwany. On pisze na portalu X, to jest desperacja Żurka, który czuje na karku wściekły oddech Tuska i nie zna już granic, pani doktor.
1: Przepraszam, ja sobie to wyobraziłam.
2: To przepraszam, że zacytowałem, ale to był cytat ze Zbigniewa Ziobry.
1: Nie, ale to, że ja czasami sobie niestety wyobrażam pewne rzeczy. I taki obraz stanął mi przed oczami. No, może tak, na pewno jest to element rozliczeń, bo jednak kiedy popatrzymy, o co chodzi w tej sytuacji, bo może warto przypomnieć. Podejrzenie popełnienia przez jakiego przestępstwa, przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, kiedy pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Chodzi o decyzje kadrowe, jemu podlegało więziennictwo, chodzi o decyzje kadrowe wobec jednego z funkcjonariuszy służby więziennej. Te działania miały służyć mianowaniu na wyższe stanowisko, zapewnieniu wyższego uposażenia. No dobra, mamy fakt, jaki powiedział, kiedyś powiedział, że przecież on się w tej sytuacji tak naprawdę zrzeknie immunitetu. No i niech mu coś udowodnią. No ja czekam, że poseł Jaki spełni swoją niegdysiejszą obietnicę. Bardzo by to było piękne i chwalebne. A jak popatrzymy na Parlament Europejski, no to mam wrażenie, że pani Metsola już się przyzwyczaiła do tego, że ja znam jakiś czas i europosłowie już przyzwyczaili się do tego, że pojawiają się kolejne wnioski o uchylenie immunitetu europosłom Prawa i Sprawiedliwości. No i dość gładko to raczej przechodzi przez Europarlament. Więc może jeżeli poseł Jaki obiecał, ja wiem, że to, co szkodzi obiecać, to krążyło, prawda, nam jednak w mediosferze. Natomiast może po prostu niech się zrzeknie tego immunitetu, żeby uniknąć kolejnego cyrku. A myślę, że byłoby to honorowe. Natomiast czego na to stać, to zobaczymy. Zarzuty są, jakie są. Ja trochę nie wierzę w to poganianie aż takie przez premiera Donalda Tuska w takich sprawach, bo jednak nie jest to sprawa aż tak wielka. Natomiast no wiemy, że wyborcy jednak chcieli rozliczeń, chcą rozliczeń, a młyny prokuratury mielą wolno, ale dokładnie. I trochę no, nie jesteśmy w stanie ich pewnie przyspieszyć w

0: taki sposób, jakbyśmy sobie życzyli. Zobaczymy, jak pójdzie z jakim.
1: Panie doktorze, czy mamy tutaj do czynienia z elementem rozliczeń poprzedniej władzy? Czy jest to problem wizerunkowy dla Prawa i Sprawiedliwości? Czy może desperacja, tak jak sugeruje poszukiwany były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro?
2: Ja myślę sobie kilka rzeczy. Pierwsza jest związana z tym, że teraz właściwie każda osoba z byłej władzy, która najpewniej, zaznaczę najpewniej, ma coś za uszami, jakieś nazwijmy to niedopatrzenia, może powiedzieć, ach, bo teraz to ja jestem ten zły i teraz to ta niedobra władza będzie właśnie starała się mnie postawić w złym świetle i to przed różnymi sądami. Zobaczcie, przecież to w Polsce jest załamanie demokracji. A jednak, jakbyśmy się przyjrzeli temu, co się działo przez 8 lat, to zawłaszczanie państwa miało miejsce w tym w zakresie działań ministra sprawiedliwości, choćby jak rozmaite konkursy. To myśmy to obserwowali na własnych oczach, ale nawet niekoniecznie tylko my jako wyborcy, wyborczyni, ale też stanowią o tym rozmaite raporty, w tym raporty międzynarodowe, gdzie dość jednoznacznie wskazywano, że mieliśmy do czynienia z załamaniem demokracji w Polsce i żeśmy się, może nie wszyscy, ale przynajmniej wielu z nas się stresowało, że idziemy dość jednoznacznie torem Węgier i państwo tamto pod rządami Prawa i Sprawiedliwości kreuje się na takie drugie Węgry. No, jak widać, część wyborców tego nie chciała. Po drugie, pan europoseł Jaki też stawia się tutaj w, ale to już znamy, nie jest to jakaś nowa zagrywka PR-owa, w świetle takiego biednego chłopca, który to jest krzywdzony przez państwo, a przecież, jak słusznie pani doktor przytoczyła, to jednoznacznie powiedział, że oczywiście ja oddam ten immunitet, niech mi coś udowodnią. No to jeśli się mówi A, to i chce się być odpowiedzialnym politykiem czy polityczką, to trzeba tutaj powiedzieć B. I niech tego absolutnie nie zabraknie. Po trzecie, i być może najważniejsze w tej być może też przy długiej przemowie, że jeśli były szef i partyjny, i ministerialny pana europosła Jakiego decyduje się na podjęcie rozmaitych kroków, żeby tylko w tym polskim sądzie się nie stawić i podróżuje. I jest to pierwsza rzecz, ale też jest komentatorem prawicowych stacji. No to dlaczego minister Żurek, czy szerzej jego ministerstwo, miałoby nie zakładać, że pan europoseł Jaki podejmie podobne kroki w momencie, gdy te zarzuty by się pojawiały? No to myślę, że działanie Ministerstwa Sprawiedliwości aktualnego jest bardzo roztropnym i rozsądnym.
1: Stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. Dr Piotr Sieńko, Uniwersytet WSB Merito w Bydgoszczy, i dr Magdalena Baran, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Liberté, byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Czas na zmiany w Polskim Radiu 24, bo też za moment zaczynamy wieczór na naszej antenie. Jarema Jamrożek, tuż obok mnie, po mojej lewej stronie. Witaj. Co nas czeka? Bo dzisiaj sporo i politycznie, i sportowo też przed nami, bo mecz Polaków dzisiaj towarzyski, co prawda, o 20:45.
3: To prawda. Wielkie emocje przed meczem z Nigerią. Powiem szczerze, ciężko będzie zasnąć oczywiście po tym spotkaniu, ale żarty na bok.
1: Właśnie mówię, z przymrużeniem oka to było.
3: Natomiast program M, jak proszę państwa, Maja Chwalińska, która pisze piękną historię, awans do półfinału Rolanda Garrosa, największy jej sukces w karierze, i o tym w magazynie sportowym po godzinie 20 będziemy mówić. Oprócz tego szef MON, który proponuje Stanom Zjednoczonym utworzenie stałych baz w Polsce, to po 21:30 będziemy to komentować. A na świecie z kolei Iran, który zaatakował cywilne lotnisko w Kuwejcie, wydawało się, że jest blisko porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. No, najwyraźniej do tego porozumienia jeszcze daleka droga. Po 20:30 będziemy też to omawiać i komentować.
1: Jarema Jamrożek zostaje z państwem. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia i dobrego wieczoru dla państwa.
4: Reklama.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Barbara.

0: co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
6: Reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
6: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To nie koszt, ale inwestycja na przeszłość. Tak szef MON-u mówi o stałej bazie wojsk USA w Polsce. Przed nią długie i trudne leczenie, ale jest już w kraju. Ciężko chora polska studentka wróciła z Chin. Będą zarzuty po tragicznym wypadku na peronie kolejowym w Woli Bierwieckiej. Prokurator postawi je w przyszłym tygodniu. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Miałaby powstać w naszym kraju, ale nie wiadomo jeszcze gdzie. Utworzenie stałej bazy amerykańskich wojsk proponuje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Taką ofertę przesłał sekretarzowi wojny Stanów Zjednoczonych Pete'owi Hegsethowi. Tak tę ofertę skomentował na naszej antenie dr Piotr Sieńko z Uniwersytetu WSB Merito w Bydgoszczy.
2: Pokazujemy się jako z jednej strony jedność, czyli możemy współpracować w zakresie bezpieczeństwa, myślę o prezydencie i o rządzie, czyli dajemy jednoznaczny wyraz tego, że tak, jesteśmy zainteresowani, jesteśmy gotowi. W agendzie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza jest też bardzo ciekawie pod tym względem, że on mówi dość jednoznacznie, że według niego to nie jest koszt, a inwestycja na przyszłość, jeśli chodzi właśnie o bezpieczeństwo i relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Jak zapewnia wicepremier Kosiniak-Kamysz, Polska stworzy atrakcyjne warunki, aby Stany Zjednoczone zwiększyły obecność swoich żołnierzy w naszym kraju. W Pekinie przeszła dwie operacje. Dalsze leczenie zapewnią jej polscy lekarze. 24-letnia studentka przyleciała 3 godziny temu do Wrocławia. Przywiózł ją wysłany przez rząd wojskowy samolot. Za wsparcie dziękuję rządowi matka kobiety Joanna Uciechowska.
3: Przede wszystkim chciałabym podziękować MON-owi za to, że pozwolił nam sprowadzić Klaudię do Polski, bo było to logistycznie naprawdę duże przedsięwzięcie. Gdyby nie pomoc MON-u, musielibyśmy sobie radzić sami, czyli trzeba by było prywatny transport medyczny, więc wiązałoby się to z dużymi kosztami. W tej chwili te wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Klaudii, bo na pewno będzie ono bardzo długie i bardzo trudne i kosztowne.
1: W Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu pani

0: Klaudia przejdzie serię badań diagnostycznych, zapowiada rzecznik tej placówki Jan Kutny. Jak dodaje, trzeba szybko przetłumaczyć dokumentację medyczną, którą rodzina otrzymała w języku chińskim.
1: Najprawdopodobniej też tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej się zaangażuje i będzie to w miarę sprawnie, ale z tego terminu dokładnego to trudno nam jest określić, jaki będzie. Pani Klaudia przebywa na oddziale klinicznym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.
0: U kobiety wykryto zapalenie mózgu. Było ono powikłaniem po nowotworze jajnika. Kobieta jest w bardzo poważnym, ale stabilnym stanie. Jest utrzymywana w śpiączce farmakologicznej. W przyszłym tygodniu mają zostać postawione zarzuty po tragicznym wypadku, do jakiego doszło na peronie kolejowym w Woli Bierwieckiej niedaleko Radomia. W lutym w wyniku wypadku 17-letni Dominik stracił obie nogi i większą część jednej z dłoni. Czeka go długa rehabilitacja. Czynności z podejrzanym śledczy zaplanowali na najbliższy wtorek. Zarzuty mogą obejmować narażenie zdrowia i życia nie tylko nastolatka, mówi prokurator Robert Binczak.
2: Zarzut konstruowany jest tak, że doszło do wypadku z paragrafu 2 artykułu 177.2, czyli doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, jeśli chodzi o pokrzywdzonego Dominika. Natomiast zarzut jest kumulatywnie postawiony również z narażeniem innych osób też na takie obrażenia.
0: Prokurator nie odpowiedział na pytanie, czy zarzut usłyszy kierownik pociągu. Kontrola, jaką Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził w spółce Koleje Mazowieckie, wykazała nieprawidłowości. Dotyczą one nieprawidłowości przy wsiadaniu i wysiadaniu pasażerów. Do dramatycznego wypadku na peronie w Woli Bierwieckiej doszło w połowie lutego. Chłopak pomógł wysiąść z wagonu pasażerce z wózkiem dziecięcym. Kiedy chciał wrócić do pociągu, drzwi przetrzasnęły mu rękę. Skład jednak ruszył. Korki przy wyjazdach z dużych miast i więcej patroli w trasie. Rozpoczyna się długi weekend. Policja przypomina, aby podczas wyjazdów nad morze, jeziora albo w góry nie zapominać o zdrowym rozsądku, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
3: W tym okresie należy spodziewać się zwiększonego natężenia ruchu, szczególnie na głównych ciągach komunikacyjnych oraz trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Policjanci ruchu drogowego będą prowadzić wzmożone działanie. Funkcjonariusze będą czuwać nad płynnością ruchu, reagować na wykroczenia oraz udzielać niezbędnej pomocy uczestnikom ruchu drogowego.
0: Intensywne działania policjantów drogówki zakończą się w najbliższą niedzielę w nocy.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro dużo chmur, ale będą też przejaśnienia. Początkowo w centrum i na zachodzie kraju także rozpogodzenia. Bez opadów na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, również na zachodzie ziemi łódzkiej, na Śląsku i Opolszczyźnie. W innych regionach przelotne opady deszczu. Po południu na wschodzie i północnym zachodzie wystąpią burze. Około 19 stopni będzie na Podlasiu i na Wybrzeżu. Letnia temperatura w centrum do 26 stopni Celsjusza.
5: Sześć minut po godzinie 19.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Dzisiejszy program przygotowali Aleksandra Jasińska i Rafał Roślik. Za realizację odpowiada Karol Smyk. Na początek porozmawiamy o elektromobilności. Duży wpływ na to mają stacje ładowania, których choć przybywa, to wciąż jest ich za mało w stosunku do potrzeb. Zapraszam na program Zmiana Klimatu, w którym porozmawiamy o tym, jak przyspieszyć rozwój infrastruktury ładowania w Polsce i kiedy elektromobilność stanie się codziennością.
7: Zmiana klimatu. Patryk Michalski, zapraszam. W miniony weekend w Polskim Radiu odbył się Zielony Weekend z Polskim Radiem Kierowców. Na odwiedzających czekali dilerzy samochodów elektrycznych, jazdy testowe i wiele informacji na tym, o tym, na czym polega elektromobilność. Można było dowiedzieć się m.in. tego, czy rzeczywiście ładowanie auta elektrycznego trwa długo i czy infrastruktura w naszym kraju wciąż jest niewystarczająca. No, dane mówią co innego, a szacunki pokazują, że przed nami prawdziwy

0: boom na elektromobilność. I o tym porozmawiam z moim gościem w studiu, Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Boom przed nami, czy on już trwa?
1: Myślę, że już trwa od jakiegoś czasu. Jakbyśmy popatrzyli na statystyki w szczególności, tak jak pan redaktor na samym wstępie powiedział, na papierze wygląda to całkiem lepiej, całkiem dobrze i jakbyśmy na to popatrzyli, no to mamy prawie 150 tysięcy zarejestrowanych samochodów w pełni elektrycznych, a infrastruktura wynosi obecnie ponad 12 700 punktów ładowania. I to mówimy o tych ogólnodostępnych.
0: Nie o tych publicznych.
1: O tych publicznych, z których możemy skorzystać. I jest to naprawdę już dobry wynik, ponieważ mamy mniej stacji tankowania samochodów spalinowych niż stacji elektrycznych już w Polsce. Więc to jest jakby ten etap przełamaliśmy. I to jest ten pierwszy bardzo ważny warunek do tego, żeby elektromobilność mogła się dobrze rozwijać. Drugi, no to sama flota samochodów. 150 tysięcy, które my mamy w pełni elektrycznych ogółem, no to wiadomo, no jest to duża dysproporcja jeszcze. Nie zmienia to faktu, że elektromobilność, którą my dzisiaj znamy, rozwija się tak realnie od nieco ponad dekady w takim szybkim tempie. Pamiętajmy o tym, ile rozwijały się samochody spalinowe. Pierwsze samochody spalinowe, tutaj ten wyścig zaczynał się w 1880 roku, więc trochę czasu i ta różnica jest dosyć duża. Nie zmienia to faktu, że jeżeli byśmy popatrzyli na statystyki sprzedaży w Polsce, no to mimo tego, że w styczniu tego roku skończyliśmy dotację, ponieważ wtedy nadszedł efekt przełamania, czyli jakby zainteresowanych było więcej niż dostępnych środków w ramach programu Nasze Auto, no to nadal jesteśmy na plusie. Na przykład kwiecień, taki odnieśmy się do miesiąca kwietnia, byliśmy o około 4% wyżej niż rok temu, gdzie dotacje obowiązywały. No to jasno pokazuje, że...
0: Czyli, że nawet bez dotacji Polacy decydują się na zakup.
1: Tak.
0: Polacy i firmy polskie.
1: Dokładnie tak. I dodajmy jeszcze, że sam program Nasze Auto nie obowiązywał firm. Jakby, wiadomo, jednoosobowe działalności gospodarcze, tak, ale dużych firm już nie. Mimo to odnieśliśmy, myślę, że duży sukces tego programu. I
0: bo środki zostały wykorzystane w 100%, a nawet z nadwyżką. Ponad
1: tak,
0: miliard złotych
1: jest
0: przeznaczono
1: chyba,
0: na dopłaty.
1: Z tego co pamiętam, 104% jest zaalokowanych środków. To jasno pokazuje, że Polacy chcą samochodów elektrycznych. Wiadomo, największym wyzwaniem była cena, która bardzo mocno się obniża. Jeżeli byśmy popatrzyli na statystyki, ponieważ my regularnie przygotujemy takie statystyki, ogólna cena samochodów elektrycznych spadła o około 12% rok do roku. W segmencie premium jest to prawie 20%. To jasno pokazuje też, że to, co się dzieje na rynku przez to, że mamy więcej samochodów, więcej modeli dostępnych i też mamy większą konkurencję, to nie ma co ukrywać, między innymi z Chin, no to wpływa na to, że po prostu producenci muszą też z tymi cenami schodzić, a w niektórych przypadkach, na przykład już w segmencie premium, takim luksusowym, są sytuacje, kiedy to samochód elektryczny otwiera cenniki, a nie jest tym na końcu cennika, czyli najdroższym. Więc względem dekady, która minęła, bardzo dużo się zmieniło.
0: To na jakim poziomie teraz jest ta cena samochodu elektrycznego?
1: Ja myślę, że nie ma co odnosić się do średniej, no bo ponieważ nadal jest wyższa niż samochodu konwencjonalnego, jakbyśmy wszystkie samochody zebrali z rynku. No nie zmienia faktu, że już w tym momencie mamy oferty, które są poniżej 100 tysięcy złotych za nowy samochód elektryczny. Oczywiście to są małe samochody. No nie zmienia to faktu, że już takie oferty na rynku się pojawiają. Mhm. A z biegiem czasu najprawdopodobniej będą jeszcze bardziej atrakcyjne i jeszcze niższe te ceny, te przynajmniej startowe, żeby ten próg wejścia był po prostu jak najbardziej akceptowalny. Tutaj jeszcze my cały czas jesteśmy w segmencie samochodów nowych, a jeżeli byśmy jeszcze tutaj podeszli do samochodów używanych, no to te ceny naprawdę są już bardzo atrakcyjne i jeżeli ktoś rozważa zakup samochodu elektrycznego, ale na przykład uważa, że nowy samochód jest po prostu poza jego budżetem, naturalne, wiemy, że w Polsce o wiele więcej sprzedaje się samochodów używanych niż nowych, to ten rynek coraz bardziej się nasyca. Widzimy, jak atrakcyjne ceny bywają. Oczywiście jest wiele obaw i mitów, między innymi o stan baterii, ale są już firmy, czy też po prostu nawet portale ogłoszeniowe, które weryfikują stan baterii i można, wybierając samochód, dostaje się certyfikat na przykład o pojemności baterii, o jej pamięci dokładniej. I
0: dla tak trochę jak przy zakupie samochodu konwencjonalnego, używanego, można pojechać do mechanika i go zapytać, w jakim stanie jest silnik, rozrząd i inne części.
1: Tak,
0: tak samo z samochodem elektrycznym.
1: Tak. I to jest naturalne, że to się dzieje i po prostu potrzebna była ta skala, żeby tych samochodów było więcej. I tutaj myślę, że jasno trzeba powiedzieć, że samochody z przebiegiem nawet 100 tysięcy kilometrów, ten stan baterii jest naprawdę całkiem niezły. Bo mówimy tutaj o pojemności baterii 95-94% względem 100% referencyjnych z samochodu prosto z salonu. I po prostu trzeba podchodzić.

0: podchodzić to tak samo jak do samochodu spalinowego, czyli po prostu go zbadać, zobaczyć, zrobić właśnie stan state of health of battery w tym przypadku. No i wtedy myślę, że mamy ten pakiet informacji, które pozwala nam wybrać samochód bezpieczny i tutaj cieszyć się po prostu przez kolejne lata, czy to używanym, czy nowym. To już kwestia preferencji i oczywiście budżetu domowego.
1: Ceny spadają, liczba aut elektrycznych na naszych drogach rośnie, automatycznie rośnie zatem liczba ładowań samochodów elektrycznych i to skokowo, jak wynika z waszych danych.
0: Tak, bardzo skokowo, ponieważ przez ostatnie 15 lat byliśmy gdzieś na poziomie 15 milionów ładowań, sesji ładowań. Ale do końca 2026 roku zakładamy, że będzie to poziom 17,8 miliona, a do 2030 roku wskoczymy na poziom około 200 milionów sesji ładowań w Polsce. To naprawdę będzie teraz o wiele bardziej widoczny skok niż był wcześniej, ponieważ, tak jak zresztą na początku mówiłem, rośnie skala, rosną potrzeby. I mamy też coraz bardziej rozwijającą się ogólnodostępną infrastrukturę ładowania i to już nie jest ten etap, kiedy my mówimy, że nowa stacja powstaje i to jest, są dwa punkty, na przykład gdzieś pod jakimś sklepem, dyskontem, czy po prostu na drodze szybkiego ruchu. Powstają huby ładowania, gdzie mamy między innymi 8 ładowarek. W wielu przypadkach to są ładowarka ma po dwa punkty ładowania, czyli mamy de facto 16 samochodów, które mogą się równolegle ładować. I to jest ten kierunek, który my musimy obierać, ponieważ w tym momencie już jesteśmy na tym etapie, że nie mówimy o ilości, czy tam liczbie ładowarek dokładniej, tylko mówimy o, też o jakości tego ładowania. Musimy po prostu zmienić teraz podejście troszkę i ten wyścig za liczbami już nie jest aż tak istotny względem tej jakości, którą my wymagamy jako użytkownicy w tym momencie.
1: A co rozumiemy pod pojęciem jakości?
0: No przede wszystkim jakość obsługi, jakość tego, tych wszystkich problemów, które przez lata były, między innymi z faktem, że na przykład jakaś ładowarka nie zadziałała. No, to nie są tajemnice, tak było i tak czasami się zdarza. Chodzi o to, żeby można było też między innymi jedną kartą obsługiwać wszystkie stacje ładowania, a nie musieć mieć miliona aplikacji, bo na koniec dnia ta przesiadka na samochód elektryczny powinna być jak najprostsza i powinna umożliwiać użytkownikowi różne opcje, co już jest oczywiście dostępne, ponieważ każdy operator może indywidualnie podchodzić do kwestii choćby cen na stacjach ładowania, może wprowadzać w promocję, ale na koniec dnia no to użytkownik może, powinien zdecydować, czy on chce skorzystać z aplikacji danego operatora, skorzystać z promocji, czy po prostu skorzystać z jednej aplikacji albo z jednej karty i po prostu naładować swój samochód, ponieważ taką opcję wybiera akurat. To jest jakby ten jeden kierunek. Druga kwestia to jest oczywiście kwestie związane też z kwestiami ładowania w domu, między innymi i firm, dla firm w szczególności, bo tutaj musimy jasno sobie powiedzieć, że potrzebujemy jasnych wytycznych co do rozliczania ładowania, takich sesji ładowania domowych względem samochodu służbowego, co też powinno być uregulowane. No i to są te wszystkie wyzwania, które jeszcze są przed nami, ponieważ osiągnęliśmy już pewien kamień milowy, no teraz musimy po prostu osiągnąć kolejny.
1: To, żeby osiągnąć ten kamień pod tytułem 200 milionów ładowań w 2030 roku, potrzebny jest cały czas rozwój tej infrastruktury, czy ta obecna już dała
0: sobie zawsze rozwój
1: radę?
0: Jest potrzebny. I tutaj nie oszukujmy się, to nie jest tak, że w tym momencie, mówiąc o tym, że będziemy patrzeć na jakość, to my stajemy przy tej liczbie punktów ładowania, stwierdziliśmy, dobrze, nasza robota jest wykonana, zamykamy ten ogródek, otwieramy kolejny i tyle. Nie, nie, nie. My cały czas musimy rozwijać tę infrastrukturę ładowania, no, aczkolwiek osiągnęliśmy ten poziom, który jest zadowalający na ten moment. Oczywiście, jeżeli skokowo będziemy rozwijać liczbę pojazdów i flotę samochodów, to też tą infrastrukturę będziemy rozwijać. Ale widzimy to, że ten rynek cały czas dojrzewa, jeżeli chodzi o infrastrukturę ładowania. Widzimy to, że tych punktów nowych przybywa, no i cały czas idziemy po prostu do przodu. No i co najważniejsze, powstają po prostu te huby ładowania, a nie pojedyncze punkty, no bo wraz ze skalą potrzebujemy w jednej lokalizacji mieć możliwość większej liczby naładowanych samochodów niż tylko dwa na przykład. Mówiąc już o oczywiście samochodach elektrycznych, no to warto też wspomnieć o faktach tego, co się ostatnio dzieje na świecie między innymi, czyli o konflikcie tutaj na Bliskim Wschodzie, który kosztował nas bardzo dużo, ponieważ zgodnie z naszymi badaniami i badaniami Fundacji Instrat jest to około 10 miliardów, które niestety musieliśmy zapłacić za ten konflikt, z czego budżet państwa uszczuplał o ponad 2 miliardy złotych.
1: Z tytułu obniżonego VAT-u, czy z tytułu funkcjonującego wciąż programu ceny paliw niżej. Natomiast ta 10 tak. miliardów to jest dodatkowa kwota, którą Polska przez te kilka miesięcy tylko musiała zapłacić.
0: Nawet bym powiedział, że od 31 marca do 15 maja.
1: Które musieliśmy zapłacić za to, żeby w Polsce paliwa nie brakło.
0: Tak, no i te

0: Teraz kuriozum całej sytuacji polega na tym, że program oczywiście został wdrożony i przysłowiowy Kowalski, czyli obywatel, zyskał na tym, ponieważ cena paliwa spadła. Za to firmy zapłaciły za to wysoką cenę, ponieważ obniżanie VAT-u na paliwo w przypadku firmy nie jest atrakcyjne, jest bardzo neutralne, ponieważ firma rozlicza ten VAT po prostu sobie w ramach kosztów. Firmy transportowe przez prawie pięciokrotny wzrost cen oleju napędowego zapłaciły około 5,5 miliarda więcej, co wpłynęło oczywiście też, wpływa na koszty innych produktów. To wszystko ma swoją, jakby ten łańcuch, który się później dzieje, jest dosyć długi. No niestety działania, które oczywiście bardzo dobrze wyglądają na papierze, ponieważ na koniec dnia, widząc pylony, gdzie te ceny są cały czas bardzo atrakcyjne, wpłynęło to na to, że niestety na koniec dnia po prostu ponosimy koszty, których na co dzień nie widzimy w oczywisty sposób. No i jednym z elementów tej całej układanki jest fakt, że my powinniśmy przede wszystkim działać na to, żeby zabezpieczać się przed tego typu działaniami, a wiemy, że żyjemy w bardzo niestabilnym czasie, w szczególności jeżeli chodzi o sytuację geopolityczną. I to nie jest wcale powiedziane, że konflikt na Bliskim Wschodzie będzie jedynym, który może tak na nas wpłynąć. Oczywiście on bardzo na nas wpłynął, ponieważ stamtąd płynie najwięcej ropy. Nie zmienia to faktu, że po prostu jako kraj powinniśmy podchodzić do tego bardzo odpowiedzialnie i zastanawiać się, co my możemy zrobić, żeby wyciągać wnioski z takiej historii, a nie tylko naklejać plasterek na ranę, która akurat się pojawiła.
1: Bo to nie jest pierwsza sytuacja taka w ostatnich 5 latach. Po wybuchu wojny na Ukrainie również widzieliśmy ceny paliwa po 8-9 zł prawie za litr. Konflikt czy sytuacja w Wenezueli w tym roku. To samo. Teraz mamy konflikt na Bliskim Wschodzie, więc no, żyjemy w takim czasie permanentnego konfliktu niestety. I teraz pytanie nie czy, tylko kiedy nastąpi jakiś kolejny moment, w którym będzie trzeba reagować i znów obniżać ceny. Więc co zamiast działań doraźnych? Jakie strategiczne decyzje?
0: Przede wszystkim chciałbym być tym optymistą, powiedzieć, że na tym kończymy jakby przygody z geopolityczne, no ale niestety raczej to zostaje w strefie marzeń. No przede wszystkim powinniśmy działać w sposób odpowiedzialny. Jednym ze sposobów jest oczywiście rozwijanie przysłowiowego OZE, między innymi farm wiatrowych czy farm fotowoltaicznych offshore'u na Bałtyku, po to, żeby móc się zabezpieczać energetycznie. Oczywiście to nie jest jedyny kierunek, który powinniśmy przyjmować, ponieważ wszyscy, którzy się interesują trochę odnawialnymi źródłami energii, będą wiedzieli o tym, że one nie do końca są stabilne. No to są uzależnione od wielu czynników i powinniśmy mieć rozwijone kilka kierunków. Między innymi jednym z rozwiązań jest oczywiście tutaj atom, który powstaje, który jest takim trochę stabilizatorem. Mogą być elektrownie gazowe, które też mogą być stabilizatorem sieci. Ale my powinniśmy przede wszystkim skupiać się na tym, żeby jak najbardziej uniezależniać się od substancji ropopochodnych. Węgiel oczywiście, który jest bardzo medialny, no ale bądźmy szczerzy, do elektrowni węglowych dosyć mocno dokładamy i do samych kopalni.
1: To jest kolejne 10 miliardów złotych w ubiegłym roku dopłacone do wydobycia węgla w Polsce.
0: Tak, więc to są też dodatkowe koszty. Oczywiście te zmiany nie dzieją się z dnia na dzień. Jednak jesteśmy już w takiej sytuacji, jeżeli dobrze pamiętam, w maju był jeden dzień, gdzie 95% energii pochodziło z OZE, ponieważ były idealne warunki. Myślę, że jeżeli byśmy podchodzili do tego w sposób systemowy, że ten rozwój jest naprawdę dobrze przemyślany, mamy też magazyny energii, które możemy wykorzystywać, które będą stabilizować nam nadpodaż energetyczną, to dojdziemy do sytuacji takiej, że w wielu przypadkach będziemy w stanie regulować nasze zapotrzebowanie między innymi na ropę poprzez właśnie inne systemy. No i tutaj oczywiście też nawiązuje do transportu drogowego, gdzie wybór samochodów elektrycznych w naturalny sposób jest trochę uniezależniony od tego, co się dzieje, ponieważ w momencie, kiedy mamy dużą liczbę OZE, no to my ładujemy te samochody z energii odnawialnej, czy autobusy, tutaj też oczywiście komunikacja miejska, to jest cały ekosystem, możemy powiedzieć, który my możemy zbudować na szeroko pojętej elektromobilności. Oczywiście wiadomo, że są wyzwania, które dla miast są, ponieważ trzeba też infrastrukturę ładowania zbudować, trzeba dostosować wszystkie procedury, które też są uzależnione od systemu obronnościowego kraju i to jest odgórnie, że ta flota nie może być zero-jedynkowa, musi być w pewnej proporcji też zachowana spalinowa i to jest oczywiste. Nie zmienia to faktu, że po prostu musimy też wejść na kolejny poziom rozmowy na temat elektromobilności, ponieważ do tej pory zawsze rozmawiamy na temat pojazdów elektrycznych jako pojazdu. Mówimy o zasięgu, mówimy o tym, że gdzie się naładować. Wiele mitów już zostało na ten temat obalonych. Niektóre nowe się pojawiają, między innymi o pażarach też tutaj można by dużo porozmawiać. Nie zmienia to faktu, że ten czas, w którym jesteśmy, jasno powinien tą dyskusję przenieść na nowy poziom i na zdecydowanie inne tory, czyli

0: jak systemowo zrobić, żeby samochody stanowiły magazyn energii jeżdżący i żeby to samochody, które są podłączone do sieci, były stabilizatorem. Przykładem jest choćby Holandia, która jasno mówi, że i będzie testować te rozwiązania w tym momencie, żeby po prostu w momencie nadprodukcji, w ich przypadku też przede wszystkim z farm wiatrowych, żeby po prostu samochód pobierał energię, w momencie kiedy mamy niedostatek energii, po prostu ją oddawał. I już w tym momencie pojawiały się sytuacje, na przykład w Holandii, takie, że użytkownicy samochodów elektrycznych dostawali informację SMS-ową, na przykład jedźcie naładować sobie samochody, energia jest za zero, na przykład.
1: To czyli jest kolejny za darmo.
0: Może tak powiedzieć. Wiadomo, że w życiu nic nie jest za darmo docelowo, no ale w tym przypadku akurat to jest po prostu ładowanie jest tak za przysłowiowe zero. Jedźcie naładować swoje samochody, mamy za dużo po prostu prądu w sieci i musimy to wszystko ustabilizować. Teraz jest kolejny etap, żeby po prostu ten magazyn jeżdżący, który często ma 60, 80, a nawet 100 kWh, po prostu w optymalny sposób wykorzystać na rzecz po prostu całego ekosystemu energetycznego. I myślę, że to jest o tyle fajne, że my naprawdę możemy dużo w tym temacie zdziałać. Innym przykładem jest choćby to, że jeżeli już nie oddawać do sieci, no to te systemy, jeżeli ktoś ma dom na przykład i ma wallboxa, na przykład dwukierunkowego, które są coraz wchodzą na rynek już powoli, może zasilić sobie dom. Mhm. W momencie, kiedy jest blackout na przykład, nasz dom będzie zasilany z samochodu. Oczywiście wiadomo, że to jest jakby skala skończona, ponieważ samochód ma 100 kWh, dom załóżmy dziennie pobiera 3, no może 6, 12 kW mocy. Tutaj wszystko zależy od danego domu, to kiedyś się ta energia skończy. Nie zmienia faktu, że to może być po prostu
1: ciekawy powerbank. Ale na jakiś taki moment kryzysowy, który to może być zabezpieczenie.
0: Tak. No dokładnie tak. No, też można wychodzić dalej oczywiście konfliktowo, wykorzystywać samochody jako po prostu magazyny energii i zasilacze centrów medycznych i tak dalej, i tak dalej. Najlepszy przykład Japonia, podczas któregoś trzęsienia ziemi, chyba to już było z 8 czy 9 lat temu, z samochodów elektrycznych zasiliła cały szpital, żeby można wykonywać operacje. Więc to jest kwestia tylko po prostu zobaczenia, że ta technologia ma wiele jeszcze możliwości rozwoju w różnych kierunkach, a nie tylko przewożenia z punktu A do punktu B.
1: Widzi pan, że jest takie otwarcie na taką dyskusję w naszym kraju, czy wciąż jednak wolimy naklejać ten plasterek przysłowiowy?
0: Dyskusja jest zawsze gorąca w tym przypadku. Wiadomo, że są zwolennicy i ci, którzy negują jakby i podważają to, czy te pojazdy się nadają. Jakby ja szanuję obie strony. Bo my jako organizacja zawsze staraliśmy się budować pomoc między organizacjami, a nie być tutaj jednym głosem mówiącym, że tak ma być i koniec.
1: Tylko po jednej stronie.
0: Nie, bo jakby oczywistym jest to, że technologia, która się bardzo silnie rozwijała na przestrzeni ostatniej dekady, czy nawet już dłużej, już niedługo do drugiej dekady dobijemy, jeżeli chodzi o takie pierwsze elektryki z tej nowej generacji, nie jest jeszcze dla wszystkich. Mamy już samochody, które są w stanie zrobić 500 czy 600 kilometrów realnie w trasie. Sam doświadczałem tego w ten weekend na przykład. Użytkowałem samochód dokładnie tak samo jak samochód spalinowy. Spokojnie przejechałem 500 kilometrów bez ładowania, jadąc zgodnie z przepisami 120 lub 140 na autostradzie. I to jest duży game changer, nawet taki dla mnie wewnętrznie, gdzie zawsze byłem już przyzwyczajony, że gdzieś muszę się podładować po trasie. A tu się okazało, że w ogóle nie muszę. A jeszcze dojechałem na miejsce z jakimś zapasem, więc ta kolejna generacja baterii, która wchodzi, sprawia, że dyskusja na temat tego, że nie możemy elektrykiem jeździć jak spalinówką, totalnie zostaje zakopana.
1: Zatem kolejne wyzwania, jeśli chodzi o ten trwający boom na elektromobilność przed nami, a zatem merytoryczną dyskusję i rozmowę bardzo dziękuję. Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności był moim gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy.

0: miliardy złotych. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 19.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Na początek reakcja szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego na propozycję ministra obrony utworzenia w naszym kraju stałej bazy amerykańskich wojsk. Zastanawiające jest, że szef MON-u potrzebował niemal roku, aby dojść do wniosków przedstawionych we wrześniu 2025 roku przez prezydentów Nawrockiego i Trumpa, gdy ogłoszono zamiar wzmocnienia obecności wojsk USA w Polsce. To słowa szefa BBN-u Bartosza Grodeckiego. Pismo w tej sprawie Władysław Kosiniak-Kamysz skierował do ministra wojny Stanów Zjednoczonych Pita Hegseta. Propozycja szefa MON-u może pomóc wyjaśnić, jak naprawdę miałaby wyglądać amerykańska obecność w Polsce, mówiła na naszej antenie Magdalena Baran z czasopisma Liberté.
12: No bo my w dalszym ciągu nie wiemy, czy te 5 tysięcy, o których nagle zaczął mówić do nas Trump, o czym nawet Pentagon nie wiedział, to jest 1000 więcej niż te 4 tysiące, które miały być rotacyjne, czy to jest dodatkowe 5 tysięcy, czy co tutaj się tak naprawdę wydarzyło. Więc jest to pewnego rodzaju na pewno testowanie tych relacji, ale też wykazywanie inicjatywy MON-u.
11: W naszym kraju stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Jest protest w sprawie niedawnego referendum w Krakowie. Grupa mieszkańców ma zastrzeżenia do przebiegu głosowania, w którym odwołano prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Według nich doszło do naruszeń ciszy referendalnej, przede wszystkim w mediach społecznościowych. Skala naruszeń mogła mieć wpływ na frekwencję, mówi inicjator protestu Edward Nowak.
13: Prawo jest tak skonstruowane, że wnosząc protest referendalny, my jakby zwracamy się o unieważnienie referendum. Bodajże 17 673 głosy przeważyły ilość tych naruszeń, mogła wpłynąć w istotny sposób na ważność tego referendum.
11: Przekazany do sądu materiał dowodowy dotyczy aktywności.

działalności internetowej podczas ciszy referendalnej. To ponad 800 stron i 4 GB danych. Na koniec karkonosze. Tamtejszy Park Narodowy otworzył po zimie

0: bezpieczne.
1: Zakończenie remontu w rezerwacie kotłów śnieżnych planowane jest na koniec tego miesiąca. O 20:00 informacje przedstawi Damian Szpyra. Dziękuję Państwu za wspólne popołudnie i do usłyszenia jutro.
2: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 19:00.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Przewlekła migrena, to z jej powodu cierpią setki tysięcy osób. Rozsadzający głowę ból i towarzyszące mu mdłości mogą uniemożliwiać i życie prywatne, i życie zawodowe. Wynikające z tego tytułu koszty, także te materialne, namacalne, są ogromne. No a niestety chorzy w Polsce wciąż nie mają dostępu do najnowocześniejszego leczenia. Jak temu zaradzić? Zapraszam na program Samozdrowie.
4: Samozdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami doktor habilitowany Marcin Strabożyński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dobry wieczór, panie doktorze.
5: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
4: Proszę państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać o migrenie. O migrenie, która jest bardzo poważną sprawą, choć niektórym wydaje się chorobą histeryczek, chorobą arystokratek, chorobą osób, które za bardzo się nad sobą rozczulają. A mówimy o przewlekłej chorobie, która, jak mówią niektórzy, dotyka nawet ilu? 700 tysięcy osób w Polsce według niektórych statystyk i powoduje bardzo przykre konsekwencje. Na czym ta choroba polega? Skąd się bierze? I dlaczego jest takim wyzwaniem, jeśli chodzi nawet o ekonomię, niektórzy mówią?
5: Po pierwsze, jest to bardzo złożona choroba mózgu. Nie jest to po prostu ból głowy. Jest to cały szereg zjawisk, które w naszym organizmie się tworzą w momencie, kiedy napad migreny się rozpoczyna i z których ból głowy jest tylko jednym z bardzo wielu elementów. Bierze się jednak, nie do końca wiemy skąd. Na pewno odgrywają tutaj duże znaczenie czynniki genetyczne, a zatem istnieje pewna konstelacja genów, które jeśli znajdzie się we właściwej osobie, to wtedy napady migreny będą się pojawiały, ale na to wszystko nakładają się czynniki środowiskowe. A zatem jeśli dodatkowo coś jeszcze będzie, na przykład stres, na przykład u kobiet miesiączka, na przykład jakieś inne wydarzenia, które mogą wpływać na nasz ogólny stan zdrowia, to wszystko może sprawiać, że napadów migreny będzie znacznie więcej. Więcej powiem. Migrena jest chorobą niezwykle powszechną. 700 tysięcy, które przytoczyła pani przed chwilą, to jest tylko ta najgorsza postać migreny, migrena przewlekła. Natomiast z badań, które prowadzimy także wspólnie z Ośrodkiem Wrocławskim, okazuje się, że migrena dotyka nawet 6 milionów Polaków.
4: No to ogromny faktycznie problem bardzo wielu osób. Pan mówi, to nie tylko ból głowy, ale ten ból głowy zdaje się jest tak potężny, że odbiera radość życia i możliwość funkcjonowania.
5: To z definicji jest cecha migreny, że ona upośledza funkcjonowanie. Jako że bólowi głowy, oprócz tego, że on jest rzeczywiście silny, zwykle jednostronny, zwykle pulsujący, towarzyszy cała seria innych objawów, między innymi tych związanych z nadwrażliwością na bodźce. A zatem pacjent w trakcie napadu będzie miał nadwrażliwość na światło, na dźwięki. Będzie czuł, że każdy, nawet najdrobniejszy zapach go drażni, ale także na ruch, co za tym idzie, pacjenci w trakcie napadu najchętniej kładą się w ciemnym, cichym pokoju i nie mogą po prostu normalnie funkcjonować.
4: Pan doktor powiedział o migrenie i migrenie przewlekłej. To są różne jej postacie?
5: Można powiedzieć, że migrena przewlekła to jest ewolucja migreny. Migrena u większości osób przybiera formę epizodyczną, a zatem napady zdarzają się, powiedzmy, od czasu do czasu, czasem więcej niż raz w tygodniu. Natomiast jeśli te napady robią się coraz częstsze i częstsze, to w pewnym momencie zaczynają zlewać się w jeden niemal ciągły napad. I jeśli mamy taką sytuację, że ból głowy pojawia się przez 15 albo więcej dni w miesiącu, przez 3 kolejne miesiące, to taką formę tej najcięższej migreny nazywamy migreną przewlekłą.
4: Jak można żyć i funkcjonować z chorobą, która jest takim problemem przez tyle dni, no nawet przez

0: połowę miesiąca. No,
1: niestety nie można w pełni dobrze żyć z taką chorobą. To znaczy, migrena jest ofiarą tego, że nie jest chorobą, która stanowi śmiertelne zagrożenie, bo sprawia, że nasi decydenci w małym stopniu doceniają ją jako chorobę, która w bardzo silnym stopniu wpływa na funkcjonowanie, ale równocześnie uniemożliwia życie. W związku z tym pacjenci, głównie pacjentki, bo najczęściej migrena dotyka kobiet, niestety nie funkcjonują prawidłowo zarówno w pracy, jak i w domu. Podejmują decyzje, które są podyktowane migreną. Na przykład z takich badań dotyczących pacjentek z migreną przewlekłą okazuje się, że ona u większości pacjentek wpływa na to, że podejmują decyzję o tym, że będą miały mniej dzieci, niż gdyby tych bólów głowy nie było. A zatem to jest naprawdę choroba, która modyfikuje czy zmienia to zupełnie to, w jaki sposób pacjenci żyją.
0: Zwrócił pan uwagę, że taka trochę choroba niedoceniona albo nie traktowana zbyt poważnie, to w takim razie ma to chyba jakieś przełożenie nie tylko już na demografię, ale również na sytuację ekonomiczną, no bo rozumiem, że tacy pracownicy, takie pracowniczki są po prostu mniej efektywne w pracy, nie wykorzystują w pełni swojego potencjału.
1: Zdecydowanie tak. To jest zaskakujące, jak rzadko pacjenci czy pacjentki z migreną biorą zwolnienie. Natomiast pomimo tego, że tego zwolnienia często nie biorą, czyli przychodzą do pracy, to nie mogą w pracy funkcjonować prawidłowo. W związku z tym pojawia się zjawisko prezenteizmu. Pracownik jest w pracy, wydaje się, że pracuje, ale ze względu na to, że między innymi migrena w trakcie napadu powoduje upośledzenie funkcji kognitywnych, a zatem pacjentom się po prostu gorzej myśli, to także nie mogą w pełni skutecznie pracować i co za tym idzie, nie są wydajnymi pracownikami. Efektem są grube miliardy złotych, które polskie PKB traci z powodu migreny.
0: Na czym polega ten atak migreny? Czy da się go jakoś przewidzieć? Czy on ma jakieś fazy występowania charakterystyczne? Jak go odróżnić od bólu głowy?
1: Napad migreny nie do końca da się go przewidzieć, to znaczy nie jesteśmy w stanie z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że on na pewno się pojawi, choć są pewne sytuacje, w których pacjenci bądź pacjentki spodziewają się tego, że on wystąpi, tak jak wspomniana przeze mnie na początku naszej rozmowy miesiączka, która w bardzo wielu przypadkach powoduje pojawienie się napadu, ale zasadniczo jest to napad, który się pojawia zupełnie, można powiedzieć, z powietrza i to także w dużym mierze upośledza funkcjonowanie tych pacjentów, bo oni są cały czas w lęku, czy akurat za chwilę nie nastąpi ten napad, który znowu będzie upośledzał ich funkcjonowanie. Jak go odróżnić od zwykłego bólu głowy? To wbrew pozorom nie jest aż takie bardzo trudne. Przede wszystkim, tak jak wspomniałem na początku, napad migreny nigdy nie jest samodzielnym bólem głowy. To zawsze są pewne dodatkowe objawy. U 1/3 pacjentów występują objawy aury migrenowej, czyli na przykład zaburzenia wzrokowe pod postacią jakichś migotań, jakichś mroczków, które pojawiają się przed oczami. Czasem mogą być to zaburzenia czuciowe, a zatem na przykład w obrębie języka czy dłoni pojawiają się różne zjawiska neurologiczne. Mogą być trudności z wypowiadaniem się, a zatem tak zwana aura afatyczna. A w przypadku migreny bez aury, która występuje trochę częściej, wówczas mamy do czynienia właśnie z tą nadwrażliwością na światło, na dźwięki, z nudnościami, które często prowadzą u wielu pacjentów do wymiotów.
0: Schowaj się w ciemnym pokoju, nie słuchaj głośnych dźwięków, zasłoń okna, żeby nie mieć dostępu światła, weź tabletkę przeciwbólową, jedną, drugą. To nie pomaga?
1: Na szczęście części pacjentów to pomaga, ale nie do końca pomaga po pierwsze każdemu pacjentowi, a zatem czasami trzeba zastosować leki, które są czymś więcej niż tylko i wyłącznie takimi standardowymi, zwykłymi lekami przeciwbólowymi. A po drugie, nie do końca pomaga pacjentom ten sygnał, który dostają czasem z otoczenia: boli cię głowa? Weź tabletkę. Jeszcze raz. To jest choroba upośledzająca życie i czasem pacjenci czują się po prostu niedoceniani przez swoje środowisko, kiedy do tego jest tylko i wyłącznie sprowadzana ich dolegliwość.
0: Wspominaliśmy już kilka razy i pan doktor też wspominał, że to jest choroba, która dotyka głównie kobiet. Dlaczego tak się dzieje? Czy coś wiadomo? Dlaczego migrena to częściej przypadłość płci żeńskiej? Ale zapytam też, czy ataki migreny są w jakikolwiek sposób uzależnione od wieku? Czy one mogą się

0: zdarzyć również małej dziewczynce czy kobiecie po 70?
1: Wydaje się, że istnieje cały szereg czynników, które sprawiają, że kobiety chorują częściej, choć nie ma takiej jednej, jedynej przyczyny, co do której jesteśmy przekonani, że na pewno ona powoduje tą zwiększoną częstość. Co ciekawe, w okresie przedpokwitaniowym, a zatem przed pierwszą miesiączką, chłopcy chorują niemal równie często co dziewczynki. Dopiero później, po okresie pokwitaniowym, kobiety zaczynają wyraźnie przeważać, ale oznacza to także, że te różne elementy, które stanowią naturalny element życia w większości kobiet, także wpływają na bóle głowy. Oznacza to na przykład, że w trakcie ciąży u części kobiet migrena ustępuje, żeby potem oczywiście nawrócić ze zdwojoną siłą po porodzie. U części kobiet także dochodzi do remisji migreny, przy czym nie zwykle tak jak czasami kobiety słyszą od lekarzy po menopauzie, bo to prawda, że rzeczywiście u większości kobiet dochodzi do remisji migreny po menopauzie, ale do 10 lat po menopauzie, a zatem to może być dosyć długi okres.
0: No, jak się leczy migrenę? Tą tabletką przeciwbólową, jedną, drugą, piątą? Bo jeszcze wydaje mi się, że do niedawna albo kilka lat temu no właściwie była pewna gama środków przeciwbólowych, tabletek plus zalecenie, niech się ktoś wyciszy, zamknie, przetrwa. Co dzisiaj można zaproponować takim chorym?
1: Jeśli chodzi o środki farmakologiczne, to wciąż mamy ten podział na leki doraźne, takie właśnie jak tabletki przeciwbólowe, i do tych zaliczamy te zwykłe tabletki przeciwbólowe, takie jak niesteroidowe leki przeciwzapalne typu ibuprofen, leki, które zostały wymyślone specjalnie na migrenę, takie jak triptany, i teraz taka nowa zupełnie grupa leków, również specjalnie opracowana na migrenę, czyli gepanty. Natomiast druga grupa leków, które stosujemy w migrenie, to leki profilaktyczne. I to jest pewna zmiana paradygmatu, jeśli chodzi o podejście do pacjentów z migreną. Jeszcze do niedawna mówiliśmy o tym, że migrenę leczymy profilaktycznie głównie u pacjentów, którzy mają naprawdę dużo napadów. 8, 10 albo więcej napadów w miesiącu. Teraz Międzynarodowe Towarzystwo Bólów Głowy, ale także nowe wytyczne Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy mówią nam o tym, że powinniśmy obniżać ten próg już u 4 dni w miesiącu z migreną. A zatem w sytuacji, w której pacjent ma jeden dzień w tygodniu wyjęty z życia z powodu migreny, powinniśmy rozpocząć leczenie profilaktyczne. I tutaj z kolei w leczeniu profilaktycznym możemy stosować znowu kilka różnych rodzajów terapii. Możemy stosować terapie, które ktoś kiedyś wymyślił na coś zupełnie innego i przy okazji okazały się być skuteczne w migrenie, takie jak leki kardiologiczne, jak leki przeciwdepresyjne czy przeciwpadaczkowe, ale skoro zostały wymyślone na coś innego, to często też mają różne inne działania niepożądane, których wcale byśmy nie chcieli w migrenie. Mamy też leki, które zostały wymyślone specjalnie na migrenę do zapobiegania napadom. I to są leki, które blokują bardzo specyficzny peptyd. Peptyd związany z genem kalcytoniny, który odpowiada za przekazywanie czy inicjowanie tego sygnału, który pojawia się na początku napadu migrenowego. I jeśli możemy, a dzisiaj już możemy, zablokować ten peptyd albo zablokować receptor dla niego, to jesteśmy w stanie zdecydowanie zmniejszyć liczbę napadów migreny.
0: Mówi pan doktor o profilaktyce. To znaczy, że co? Czeka się na jakiś pierwszy sygnał aury, pierwsze mroczki przed oczami? Czy po prostu wychodzi z założenia, że no i tak ten atak się zdarzy w tym miesiącu, czyli muszę tego i tego dnia po prostu przyjąć leki?
1: Tak, znaczy wciąż jeszcze nie jesteśmy w stanie, w większości przypadków, bo tutaj są pewne wyjątki, przewidzieć nadchodzącego bólu migrenowego. A skoro nie jesteśmy go w stanie przewidzieć, to stosujemy leki profilaktyczne niezależnie od tego, czy ból jest, czy nie. Część z tych leków przyjmowana jest w postaci tabletek stosowanych codziennie. Czasem są to leki stosowane co drugi dzień, a czasem są to zastrzyki, czyli przeciwciała monoklonalne, które podajemy zwykle raz w miesiącu albo raz na kwartał.
0: No to właściwie problem znika. Czy wszyscy pacjenci w Polsce mają dostęp do takich terapii?
1: Oczywiście, że nie. Niestety w Polsce do tych nowoczesnych terapii przeciwmigrenowych dostęp ma bardzo, bardzo niewielka grupa osób. Proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili w programie lekowym, czyli takim, w którym Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia finansują te nowe leki dla pacjentów, jest zaledwie 2-3 tysiące chorych. Z tych 6 milionów zaledwie 2-3 tysiące chorych ma możliwość leczenia tymi nowymi terapiami.
0: To jakie jest kryterium kwalifikacji do takiego programu?

0: Po pierwsze, pacjent nie może mieć lżejszej migreny niż migrena przewlekła. Po drugie, chory musi przejść już terapię co najmniej dwoma różnymi lekami doustnymi, tymi klasycznymi, tymi, które mają więcej działań niepożądanych, czyli przeciwpadaczkowymi i przeciwdepresyjnymi. I jeśli u tej osoby nie doszło do wystarczającej poprawy, to dopiero wtedy może zostać włączony do programu lekowego. Ale program lekowy prowadzi stosunkowo niewielka grupa neurologów w Polsce, dlatego że jest to program lekowy, który jest obwarowany całym szeregiem różnych szykan, których spełnienie wymaga włączenie pacjenta do tego. Co za tym idzie, jest dosyć niewiele ośrodków, które to robią. I co za tym idzie, oczywiście pacjenci mają małe szanse na to, żeby do tego programu się dostać.
1: Muszę zapytać też, ponieważ to się już pojawiło w naszej rozmowie, te różne grupy leków i nie mówimy w tej chwili o tej grupie profilaktycznej, tylko o tej, która jest stosowana, gdy już wystąpią ataki, czyli tryptany i gepanty. Czym one się różnią? Na czym polega ta różnica?
0: Różnica polega na mechanizmie działania. To znaczy tryptany są lekami, które są takimi substancjami, które pobudzają gen dla, receptor dla serotoniny. Pewien bardzo szczególny podtyp tego receptora. Natomiast gepanty to są te leki, o których już wspomniałem, czyli leki, które blokują receptor dla CGRP. Różnica pomiędzy nimi jest duża, choć wydaje się, że obydwie te grupy leków działają głównie poprzez blokowanie szlaku CGRP. Tryptany robią to trochę wyżej, trochę mniej swoiście i co za tym idzie, mają trochę więcej działań niepożądanych. Gepanty robią to trochę niżej w tym szlaku i co za tym idzie, są bardziej swoiste i mają za co za tym idzie trochę mniej działań niepożądanych. Ale coś za coś. Im są bardziej swoiste, tym niestety ich skuteczność jest troszkę niższa.
1: Zapytam, czy do nich dostęp mają wszyscy ci, którzy takiej pomocy wymagają?
0: Ależ nie. W Polsce żaden z tych zaawansowanych, choć tryptany już nie są zaawansowane, bo są lekami dostępnymi na rynku od 30 lat, leków nie jest refundowany. I wszystkie te leki są lekami, które dostępne są dla pacjentów w większości na receptę, choć pierwsze tryptany są już dostępne także bez recepty. Ale bez żadnej, nawet najmniejszej refundacji.
1: A co się dzieje, jeżeli kogoś najnormalniej w świecie, nie wiem, nie stać na nowoczesne leki, to zapytam, jaka jest konsekwencja na takiej, nie wiem, nieleczonej migreny? Czy to może się przekładać, no już nie mówię o pracy i życiu, ale również na jakieś aspekty zdrowotne?
0: No. Pacjent, który nie ma skutecznego leku do przerywania napadu, bierze tych leków coraz więcej i więcej. Takie częste stosowanie leków wiąże się z różnorodnymi działaniami niepożądanymi tych leków, zarówno takimi, które pacjenci bardzo często sami kojarzą z regularnym przyjmowaniem leku przeciwbólowym, na przykład dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego, ale także to, że biorą tych leków tak bardzo, bardzo dużo, wydaje się sprawiać, że chorzy ci mają coraz więcej napadów bólu głowy. Im więcej mają napadów bólu głowy, tym więcej przyjmują leków. Tworzy się pewne błędne koło. To błędne koło nazywane jest polekowym bólem głowy. I co za tym idzie, można powiedzieć, że nasz system wpycha pacjentów z migreny epizodycznej do migreny przewlekłej.
1: To chciałam powiedzieć, że niesamowite, ale to niewłaściwe słowo, biorąc pod uwagę skalę tego problemu, ogromną skalę i ogromne cierpienie ludzi. No to co zrobić w tej sytuacji? No bo jedyne, co pozostaje pacjentom, no to po prostu walczyć o dostęp do nowoczesnych terapii.
0: I to jest niestety bardzo, bardzo istotne. Potrzebujemy głosu pacjentów, bo głos środowiska lekarskiego wydaje nam się, że jest dosyć dobrze słyszalny, zarówno w rozmowach z panem konsultantem krajowym w dziedzinie neurologii. Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy uczestniczą i starają się przekonać o tym, że refundacja powinna być jak najszersza, dostępna dla wszystkich tych chorych, którzy tego wymagają, a przynajmniej powinna być rozszerzona w stosunku do tego, co dzieje się obecnie w programie lekowym. Natomiast brakuje tej strony pacjenckiej. To jest, nie da się ukryć, wielki problem pacjentów z migreną. 6 milionów ludzi, a wciąż nie mamy mocnej organizacji, która by była w stanie wesprzeć środowisko lekarskie w tym, żeby zapewnić pacjentom możliwość dostępu do refundacji.
1: Bo może wciąż gdzieś to odium, że to kapryśna choroba osób, które za bardzo się ze sobą cackają, bo gdzieś tam to cały czas w głowie siedzi. No te panie wzdychające, które powinny zasłonić zasłony i po prostu odpocząć. Gdzieś cały czas takie przekonanie jest, że to jest taka dosyć błaha choroba. Tu

0: Proszę mnie, choroba, która naprawdę ma ogromne konsekwencje zdrowotne.
1: Zdecydowanie tak. I walka z tym odium jest także bardzo ważna. Uświadomienie nie tylko pacjentom, ale może przede wszystkim nie pacjentom, przede wszystkim ludziom z otoczenia, że ta choroba rzeczywiście upośledza funkcjonowanie. No, niestety, czy może na szczęście, bólu nie widać. Widać cierpiącą osobę, która leży, która wymiotuje, która nie jest w stanie wiele zrobić, ale której bólu nie jesteśmy w stanie współodczuwać. I co za tym idzie, ciężko jest nam się postawić w sytuacji tej osoby.
0: A u kogo ma szukać pomocy osoba, która no może właśnie dzisiaj uświadomiła sobie, że to, co ją spotyka, nie jest jakimś zwykłym bólem głowy albo banalną migreną, tylko naprawdę poważną chorobą, chorobą przewlekłą, która upośledza funkcje życiowe. Gdzie szukać pomocy? Do kogo pójść? Do lekarza rodzinnego, czy od razu szukać neurologa, czy szukać, nie wiem, poradni migrenowej?
1: Myślę, że to są takie trzy piętra, które należałoby ustawić we właściwej kolejności i zdecydowanie się zgadzam, że przy tak powszechnej choroby, jaką jest migrena. Przy milionach chorych, gdybyśmy wszystkich pacjentów z migreną chcieli leczyć w poradniach neurologicznych, to neurolodzy mogliby nie robić nic więcej i tak mieliby długie kolejki do swoich poradni. Natomiast należy w pierwszej kolejności wybrać się do swojego lekarza rodzinnego. On oceni, czy jest to, jaki jest stopień nasilenia tej choroby, czy jest to choroba, która wymaga konsultacji specjalistycznej. Jeśli uzna, że tak właśnie jest, to wtedy skieruje pacjenta do poradni neurologicznej. Z kolei w poradni neurologicznej, takiej nazwijmy to generalnej poradni neurologicznej, olbrzymia większość chorych powinna uzyskać właściwe leczenie. Natomiast czasem zdarza się tak, że mamy chorych niezwykle trudnych. Mamy chorych, którzy nie odpowiadają na żadne formy terapii. I rzeczywiście takich pacjentów, takich chorych powinny przejmować poradnie tak zwane trzeciorzędowe, czyli poradnie, które są wyspecjalizowane w leczeniu bólów głowy.
0: Można nie odpowiadać w ogóle w żaden sposób na leczenie, nawet tymi nowoczesnymi środkami?
1: Niestety jest to na tyle złożona choroba, że nie wszyscy pacjenci na nie odpowiadają. Możemy powiedzieć, że jesteśmy w stanie pomóc 94-95% pacjentów, ale zawsze pozostaje te 5% osób, co do których niestety nawet różne terapie, czasem włączone terapie, nie są w stanie pomóc, a przynajmniej nie są w stanie pomóc w danym momencie. Bo też bardzo by mi zależało, żeby ci najciężej chorujący pacjenci mieli też tą świadomość, że to nie jest choroba, która jest wyrokiem na całe życie. W związku z tym, jeśli leki u was nie działają, jeśli macie wrażenie, że nie jest wszystko tak, jak być powinno, że wciąż ta choroba jest silniejsza od możliwości medycyny, to warto szukać dalej, warto poszukać i wypróbować kolejne metody, bo w którymś momencie jest szansa, że trafimy na ten moment, w którym jesteśmy w stanie przełamać te naturalne mechanizmy obronne migreny i przywrócić pacjenta może nie w 100% do zdrowia, bo niestety żaden lek nie jest w stanie pacjenta z migreny wyleczyć. Jak wspomniałem, jest to choroba genetyczna, ale jesteśmy w stanie bardzo, bardzo znacznie poprawić jego jakość życia.
0: No i byłoby jeszcze lepiej, gdyby faktycznie pacjenci w Polsce mieli dostęp do tego najnowocześniejszego leczenia, prawda?
1: Zdecydowanie tak i to nie jest byłoby jeszcze lepiej. Żyjemy w Europie, w której olbrzymiej większości krajów dostęp do tych leków pacjenci mają. To nie jest tak, że Polska jest krajem globalnego południa, w którym jedynym lekiem dostępnym jest aspiryna. I pacjenci w Polsce po prostu zasługują na to, żeby być skutecznie leczeni. A to się będzie opłacało państwu, jeśli na nich postawi, na naszych pacjentów. Dlatego, że wiemy to z analiz farmakoekonomicznych, że po prostu te leki się opłacają.
0: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był doktor habilitowany Marcin Strabużyński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rozmawialiśmy o migrenie, która jest problemem milionów osób w Polsce i które niestety nie są leczone w sposób, na jaki zasługują. A to bardzo poważna choroba, która upośledza normalne funkcjonowanie i zdecydowanie zmienia możliwość i pracy, i radości, czerpania radości z życia. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30 razem z Arturem Wolskim. Zapraszamy do tego, by słuchać nas rozmawiających z wybitnymi ekspertami na tematy zdrowotne. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.

0: Samo zdrowie.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych Granity i Slushy Silverfest. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni. 899 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już jutro startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na początek debiuty i super jedynki, czyli prawdziwe emocje i największe przewoje. Wystąpią m.in. Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Majka Jeżowska i wielu innych. Oglądaj jutro od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklamie.
10: To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Stała amerykańska baza w Polsce. Oficjalna propozycja została złożona na biurko ministra wojny Pita Hekseta. Rośnie liczba interwencji strażaków na Śląsku. Przez region przechodzi silny front burzowy. Od dziś dzieci i młodzież muszą pamiętać o kasku. Za jego brak podczas jazdy rowerem czy hulajnogą będą groziły kary. Minęła 20. Damian Szpyra. Zapraszam. To dopiero początek długiego procesu. Polska oficjalnie zaproponowała Stanom Zjednoczonym utworzenie stałej bazy wojskowej nad Wisłą. Z czym to się wiąże i jakie będą dalsze kroki? Więcej o tym Agnieszka Drążkiewicz.
12: Na razie nie wiemy, co szef Pentagonu odpowiedział ministrowi obrony, bo to początek skomplikowanego procesu, ale jak podkreśla wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, Amerykanie od dłuższego czasu wyrażali oczekiwanie, aby Polska wystąpiła z taką inicjatywą.
13: Druga strona oczekuje naszych zgłoszeń, oczekuje też jeszcze więcej szczegółów, dlatego nad nimi pracujemy. Oczekuje naszego zaangażowania, również zaangażowania finansowego. To jest też przedmiotem naszych analiz.
12: Gdzie i kiedy taka baza mogłaby powstać? Za wcześnie na takie spekulacje. Oficjalne pismo wysłane do Pentagonu to dopiero początek i otwarcie przestrzeni do pogłębionej analizy. Trzeba ustalić, gdzie Amerykanie potrzebują takiej bazy w naszym kraju i jak szybko Polska będzie gotowa zbudować całą dodatkową infrastrukturę. Rozmowy o tym mogą zająć kolejne tygodnie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
11: Przez województwo śląskie przechodzi front burzowy z silnym deszczem, lokalnie z gradem. Do zdarzeń cały czas są wzywani strażacy. Najnowsze informacje przekazała rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej Aneta Gołębiowska.
14: Strażacy do tej pory interweniowali około 170 razy na terenie całego województwa. Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w Rudzie Śląskiej, w powiecie rybnickim i w Jastrzębiu-Zdroju.
11: Interwencje dotyczyły zalanych dróg oraz posesji. Do 21 w środkowej i północnej części województwa śląskiego obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Towarzyszą im silne opady deszczu do 40, lokalnie nawet 50 mm. Doraźna pomoc finansowa powinna już być na kontach mieszkańców Balcarzowic na Opolszczyźnie. To wsparcie w kwocie do 8 tysięcy złotych. W sobotę przez tę miejscowość przeszła trąba powietrzna. Wiele budynków zostało uszkodzonych.
15: Panie wojewoda, Urząd Wojewódzki w Opolu, wiedzący, że trzeba szybko reagować, że dwa razy daje, kto szybko daje. Pani wojewoda od razu była na miejscu, potem była drugi raz, żeby się upewnić, czy wszystkie działania są podejmowane. Marszałek, wojewoda są w kontakcie z burmistrzem, starostwem, także bardzo szybko te zasiłki będą wypłacane, te pierwsze, a potem szacowanie szkód i pomoc dla mieszkańców.
11: Mówił Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Mieszkańcy mogą też liczyć na wsparcie psychologiczne. Kask na głowie to już obowiązek. Dzieci i młodzież do 16 roku życia od dziś muszą pamiętać o zabezpieczeniu głowy przed

0: przejażdżką rowerem czy hulajnogą. Za jego brak rodzice albo opiekunowie dostaną 100-złotowy mandat.
1: Statystyki są zatrważające. W ubiegłym roku doszło do około 1200 wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg. Zginęło w nich 11 osób. Zmiana prawa była konieczna. A co myślą młodzi, czego ich zdaniem potrzeba, by podróż hulajnogą czy rowerem była bezpieczna?
2: Żeby rower działał i żeby znać te przepisy jednak, nie?
3: Żeby znać przepisy, mieć kask i żeby mieć co najmniej jeden sprawny hamulec.
4: Jeżdżę rowerem, ale czasami też mi się zdarza hulajnogą. Natomiast jak jeżdżę rowerem, to zawsze jazdę z kaskiem.
1: O zmianę przepisów zabiegali policjanci, eksperci, lekarze i zarządcy dróg. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: Na koniec Amsterdam i szczyt biblioteki sercem Europy. Jego uczestnicy przez 3 dni będą rozmawiać o tym, jak wzbogacić swoją ofertę. W wydarzeniu bierze udział 200 bibliotek. Szczyt zorganizowała Europejska Fundacja Kultury.
5: Biblioteki Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, na Ukrainie czy Sycylii stoją przed podobnymi wyzwaniami. Nie tylko wypożyczają książki, ale także wspierają lokalną społeczność. Są często ostatnią dostępną przestrzenią publiczną, powiedziała mi Karuna Mohandas z biblioteki w Oldham w Wielkiej Brytanii. Rząd obcina fundusze, organizacje są zamykane. Przychodzą do nas ludzie, którzy w zimie nie mogą pozwolić sobie na ogrzewanie czy herbatę i kawę. Przebywają w bibliotece cały dzień. Karuna Mohandas pomaga bibliotekom w realizacji pomysłów, a tych, jak przekonuje, nie brakuje. Są projekty ekologiczne, szkolenia z używania sztucznej inteligencji albo wspierające uchodźców z Ukrainy. Przyjeżdżają do obcego kraju, a my próbujemy sprowadzić dla nich trochę książek, aby poczuli się lepiej. W drugim dniu szczytu biblioteki zaprezentują swoje najlepsze projekty, które później będzie można znaleźć na interaktywnej mapie Europe Challenge.
0: Relacjonowała Katarzyna Van Rooyen.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jeszcze przez godzinę obowiązują ostrzeżenie przed burzami na południu Polski. Najmocniej grzmi na Śląsku. Burzom towarzyszą silne opady deszczu i porywisty wiatr. W nocy pochmurno i deszczowo będzie w całym kraju. Sytuacja utrzyma się również w ciągu dnia. Ale będzie za to ciepło. Od 20 stopni na wschodzie do 26 na zachodzie.
7: Sześć minut po godzinie 20.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Za chwilę na naszej antenie magazyn sportowy. Sylwia Urban już razem ze mną w studiu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Przed nami mecz Polska-Nigeria, mecz towarzyski. Zmiana w bramce. Kamil Grabara będzie stał na bramce. To dobra, zła wiadomość przed tym meczem.
9: Myślę, że trener Jan Urban chce sprawdzić wszystkich zawodników, jakich ma w kadrze, ponieważ szykuje już tę podstawową jedenastkę na mecze jesienne w Lidze Narodów.
7: To jeszcze chciałbym zapytać o Maję Chwalińską, bo to jest piękny absolutnie sen. Ogromne zaskoczenie, że Maja Chwalińska jest w półfinale Roland Garrosa. Ogromne zaskoczenie, że w finale nie zagra Aryna Sabalenka chyba.
9: Tak, to prawda. To, że nie zagra Aryna Sabalenka, mówiąc szczerze, absolutnie tego się nie spodziewałam. Natomiast po cichu oczywiście liczyłam na dzisiejsze zwycięstwo Mai Chwalińskiej, super, bo jakżeby inaczej. Więc tylko cieszyć się należy i trzymać kciuki za naszą wspaniałą tenisistkę. I może znajdzie się w finale, kto wie?
7: Trzymam też za to kciuki. Więcej w magazynie sportowym. Już teraz zapraszam.
9: Sylwia Urban, dobry wieczór. Sen Mai Chwalińskiej trwa. Polska tenisistka jest już w półfinale French Open, drugiego w tym roku turnieju Wielkiego Szlema. Na korcie imienia Filipa Chartiera w Paryżu pokonała w ćwierćfinale Rosjankę Annę Kalińską 7-6 i 6-3. Z Mają rozmawia Cezary Guliew.
10: Maju, wielkie gratulacje. Powiedz, jak ty to w ogóle przyjmujesz, bo grasz w nieskończoność tutaj, już 20 dni w Paryżu i opisz może, jak wchodzisz na kort, to co się dzieje, jak ty nad tym panujesz, że wszystko widzisz, jakie są twoje wrażenia?
11: No tak, 20 dni, tak? To faktycznie długo. Każdy mecz tutaj to jest tak naprawdę marzenie dla mnie, więc nie skupiam się na tym, że jestem tutaj długo, tylko staram się skupić na każdym kolejnym meczu.
10: Ujmujesz tym, jak się zachowujesz, że jesteś otwarta, nie jesteś zamknięta jak w bańce, jak niektóre też wielkie tenisistki, no i to przysparza ci wielkiej popularności, nie zmieniaj się oczywiście. Wiesz, że jesteś inspiracją w kraju dla wielu osób, które się interesowały tenisem, pytają się, kto to jest Maja Chwalińska, każdy chce zobaczyć, jak gra.

0: Maja.
1: Cieszę się i jestem za to wdzięczna bardzo. Jestem pierwszy raz w takiej sytuacji też, więc zobaczymy, jak sobie z tym poradzę.
0: Co dzisiaj będziesz robić wieczorem, jak się będziesz przygotowywać do kolejnego meczu?
1: Na pewno regeneracja, dobre jedzenie, chwilka wypoczynku, jakiś może seria, książka i zobaczymy. Na razie dam sobie chwilkę oddechu, coś dobrego sobie zjem, pocieszę się tą chwilą i dopiero później się na tym skoncentruję.
2: W walce o finał rywalką Mai Chwalińskiej będzie Rosjanka Diana Schneider, która w ćwierćfinale sensacyjnie pokonała liderkę światowego rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę 3-6, 7-5 i 6-0. Oba mecze ćwierćfinałowe odbywały się w bardzo wietrznych warunkach. Maja mówi o przebiegu pierwszego seta.
1: Zaczęłam od 5-1, później myślę, że zaczęłam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a ona wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna i w tych warunkach też było mi ciężko wtedy wejść znowu w ten mecz. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko, ale cieszę się, że pomimo tego, że prowadziłam 5-1, wróciłam później po tym stanie, kiedy ona dorównała po 5, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
2: Maja nie jest pewna, czy to był najtrudniejszy mecz w Paryżu.
1: To nie jest tak, że ja sobie tylko tak mówię, ale uważam, że każda zawodniczka tutaj gra na naprawdę bardzo wysokim poziomie i te rankingi naprawdę też nie grają. Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać. Ciężko stwierdzić.
2: Polka przyznaje, że w Paryżu odcięła się od mediów społecznościowych.
1: To też jest kwestia właśnie tych wyborów, to, że nie wchodzę na te media podczas tego turnieju, nic nie czytam tak naprawdę, myślę, że to mi bardzo, bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
2: A teraz czas na rodziców Mai, panią Marcelę i pana Tomasza.
3: Nie wiadomo, jak skomentować, no nie wyobrażaliśmy sobie tego. W najśmieszniejszych snach, że w tym okresie, że Maja tak zajdzie daleko w Rolandzie, kompletnie nie wyobrażam sobie tego.
4: Pani Marcelo, urlop już załatwiony dłuższy, prawda?
5: Tak, już jest załatwiony, także nie musisz się przejmować.
4: Pana Izydora, kierownika, pozdrawiamy.
5: Tak, tak, wszystko jest załatwione, także dziękuję z góry. Wiadomo, nie mogę krzyczeć, ale psychicznie i w sobie bardzo to przeżywałam i się udało, także jest dobrze.
3: Nie widać było nic po niej, żadnego stresu jakiegoś większego, pożartowaliśmy troszeczkę na siebie. Wiadomo, skupiona była na meczu. Nic innego po prostu jak przed każdym innym meczem.
2: O sukcesie Mai mówią również z wielkim uznaniem Piotr Szczypka, prezes zarządu BKT Advantage i Aleksandra Musiał, menadżer Polki.
6: No niemożliwe, nie wierzę do teraz to, co się dzieje, ale niesamowity mecz. Maja zagrała niesamowicie. Ciężko jest mi w tej chwili cokolwiek powiedzieć.
7: No dzisiaj chyba to do mnie po prostu dociera, bo ja nie wiem, co się dzieje pierwszy raz. Nie wiem, jak ona to psychicznie wytrzymała, bo ja tego nie wytrzymywałem też. Wszystko mnie po prostu boli. Z nerwów jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem przede wszystkim tej odporności psychicznej Mai w tym meczu, bo to była po prostu gra nerwów, że to wytrzymała, bo w pierwszym secie już wydawało się, no to jest ćwierćfinał wielkiego szlema 5-1 i no nie zamknęła tiebreak na fali Kalińska, więc było bardzo ciężko i myślę, że te właśnie ostatnie piłki tiebreaka były bardzo ważne, decydujące i drugi set to już potwierdzenie tego, co mogło być już szybciej w pierwszym. I to jest nieważne, po prostu zwyciężyła w tym meczu, że pokonała ją po prostu, jest pierwszy raz w półfinale Wielkiego Szlema, gdzie tak naprawdę najdalej była w drugiej rundzie. Brak mi słów, po prostu ja jestem osobą, która dużo mówi, a dzisiaj Maja zostawiła mnie bez słów.
6: Emocje są niesamowite, to jest to, o co walczyliśmy, o czym marzyliśmy i na co pracowaliśmy tak naprawdę przez te wszystkie lata, także no to spełnienie naszych największych marzeń tak naprawdę i myślę, że i prywatnych, i zawodowych.
7: Tak jak Ola powiedziała, czekaliśmy na to 15 lat, no zaczynaliśmy z 10-letnią Mają. Ale to wtedy człowiek nie myśli przy takim dziecku o wygrywaniu wielkich szlemów. Natomiast jak była czołową juniorką świata i graliśmy tu kilka lat temu na wielkich szlemach juniorskich, no to przyglądaliśmy się tym najlepszym zawodnikom i Maja marzyła cały czas. Ja też to wtedy poczułem, że to jest tak blisko i tak daleko. Później droga bardzo trudna od 2019, gdzie zagrała te swoje pierwsze eliminacje, ale warto było i tu ja nigdy nie przestałem w nią wierzyć. To było moje największe marzenie i jakby nie dopuszczałem w ogóle takiej myśli, bo nie miałem planu B, co ja będę robił, jak Maja nie będzie grała w tenisa zawodowo. Jest wielką inspiracją dla wszystkich, dla mnie również, mimo że jestem dużo starszy od niej. Pomagała nam po prostu w tych emocjach budować ten klub, bo łatwiej jest, jak to widzisz i jeździsz po tym świecie i przeżywasz to, podejmować kolejne trudne decyzje. No i dzisiaj jesteśmy w pięknym miejscu. Ona, my wszyscy i dziękuję po prostu wszystkim, którzy pomogli nam przez te wszystkie lata. Tworzymy historię i teraz już trzeba szybko ochłonąć, bo jutro trzeba zwyciężyć.
6: Mamy to!
2: Koleżanka Mai Chwalińskiej z reprezentacji Martyna Kubka cieszy się z jej osiągnięcia.
8: Myślę, że to, co Maja zrobiła, jest po prostu no, niesamowite. Gra wspaniale w tym, chciałam powiedzieć w tym tygodniu, ale tak naprawdę są to już 3 tygodnie. Gra naprawdę wspaniale w tym turnieju. Dziewczyny mają z nią ogromny problem. No i zresztą no, nie dziwię się, bo też jest...

0: Jesteśmy z tego samego rocznika, znamy się doskonale, więc no sama się o tym przekonałam wiele razy. No i oczywiście turniej jeszcze nie jest skończony, także trzymam za Maję mocno kciuki i no wierzę, że tak naprawdę może wygrać ten turniej, zwłaszcza teraz jak w półfinale przegrała Sabalenka, to na pewno jest dla Maji ogromna szansa, więc no trzymam bardzo kciuki za nią i naprawdę wierzę, że może dojść do finału, a nawet wygrać.
1: Dumna z postawy Mai jest także była reprezentantka Polski Katarzyna Teodorowicz.
2: Wiał straszny wiatr, przeszkadzał obu zawodniczkom. Nasza reprezentantka była w stanie przekuć to na swoją korzyść. W zasadzie ten mecz mógł się skończyć rezultatem 6-1, 6-3 i nie byłoby większego stresu, bo 5-1 w pierwszym secie i dwie setowe piłki było bardzo blisko zakończenia, zupełnie gładko. Trochę zrobił się dreszczowiec, Kalińskaja wyrównała na po 5. Jednak Maja zmieniła taktykę, troszeczkę agresywniej zaczęła grać. Oczywiście nadal zmieniała mocno rytm. Na swoich warunkach dokończyła tego seta. No i dalej, mamy ją w półfinale. Wszyscy myśleli, że będzie to półfinał z Sabalenką. No i myślę, że dawno już tak wiele osób w Polsce nie cieszyło się z przegranej Sabalenki. Ostrzymy sobie zęby, bo na pewno znacznie większe szanse ma Maja ze Schneider i cała Polska kibicuje.
1: Były szkoleniowiec czołowych tenisistek świata Paweł Ostrowski także chwali postawę Chwalińskiej.
3: Udowadnia nam to, że w tenisie trzeba być cierpliwym i czekać na swoje 5 minut. Po raz kolejny udowadnia, że w wieku 5 lat można osiągnąć sukces. I po raz kolejny udowadnia, że w żeńskim tenisie decyduje charakter. Przede wszystkim umiejętności też, oczywiście wszystko ma znaczenie, ale najbardziej wola walki, determinacja, chęć wygrania i to, tym sercem tak naprawdę ona wygrywa cały czas serduchem, że trzeba ją dobijać na 8, ponad 10 piłek trzeba zagrać super, żeby wygrać chociaż jedną piłkę z Mają. I sam ten fakt paraliżuje już rywalki. Po prostu ma charakter, pokazuje to, że się nie boi sukcesu, osiągnięcia sukcesu. Musiała wiele lat zaakceptować siebie przede wszystkim, zaakceptować swój styl gry, bo wszyscy twierdzili, że tym się nie da. Okazało się, że się da. Wola walki, charakter, technika w sensie takim, że ma doskonałe czucie, potrafi przewidywać uderzenia przeciwniczek. Troszkę stylem charakterologicznie, troszkę stylem gry, oprócz tego, że mniej liftowała, przypomina mi właśnie Isię Radwańską, która też była bardzo ciężko z nią wygrać, bo trzeba było cały czas prowadzić grę za darmo. Z Isią nikt nie dostał ani jednej piłki darmowej. I to samo robi w tej chwili Maja, tylko trochę więcej to wspina, troszkę bardziej, może troszkę więcej urozmaicony ten tenis, ale też oparty między innymi na skrótach. Isia też z uporem grała bardzo dużo skrótów i to przynosiło jej bardzo dobre rezultaty. Więc no cieszymy się przede wszystkim z tego, że mamy kolejną Polkę na najwyższym szczeblu, więc no wszyscy jesteśmy szczęśliwi.
1: Słów uznania nie kryje także trener Michał Gawłowski.
4: Game set mecz Maja Chwalińska. Myślę, że tu już nawet nie ma co analizować, ile było. Ważniejsze, jak się skończyło. Dziewczyna wytrzymała pierwszego seta emocjonalnie, bo to na pewno gdzieś się tam w głowie kotłuje, ile było, ile jest. Fantastycznie, także tylko się cieszmy. No i zobaczymy, jak będzie w półfinale, jeżeli będzie tam Białorusinka, no, która tak dosyć, no, dla mnie dwuznacznie się wypowiadała na konferencji, tak chyba troszeczkę z takim dużym dystansem do poziomu gry naszej Maji, więc zobaczymy. No może faktycznie będzie już za mocna, za silna, za dynamiczna i Maja nie będzie w stanie wprowadzić swojej gry. Może będzie to już za dużo, ale nic. Cieszmy się chwilą. Mamy Polkę i to inną niż zwykle w półfinale turnieju wielkoszlemowego, także wielkie, wielkie gratulacje dla całego zespołu.
1: Posłuchajmy jeszcze półfinałowej rywalki Mai Chwalińskiej, Diany Schneider, która w ćwierćfinale bardzo niespodziewanie pokonała liderkę światowego rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę 3-6, 7-5, 6-0. Spotkanie trwało 2 godziny i 10 minut. 22-letnia Schneider grała przeciwko Chwalińskiej raz i wygrała tamto spotkanie.
5: Tak,
6: to szaleństwo. Oczywiście, że pamiętam, jak z nią grałam. Pamiętam nawet, gdzie to było. To było w Stambule. To był półfinał. To bardzo podstępna zawodniczka, więc nie dziwi mnie, że jest dobra. Czasami po prostu

0: Trzeba czasu, ale tak, jest bardzo podstępna z dropshotami i slajsami. Oczywiście jest leworęczna, więc to będzie dla mnie duża zmiana w jutrzejszym meczu. Cieszę się z jej powodu. Tak, spodziewałam się, że jutro będzie wielka walka. Czuję, że obie damy z siebie wszystko, mając przed sobą ogromną szansę, więc czuję, że to będzie świetny mecz. Tak, mówiła Diana Schneider. A jutrzejszy półfinał Mai z Rosjanką rozpocznie się około godziny 17. I czekają nas z pewnością wielkie emocje. Polskie siatkarki pokonały Belgijki 3-2 w pierwszym meczu Ligi Narodów w sezonie 2026. Najwięcej punktów dla zespołu trenera Stefano Lavariniego, 25, zdobyła Julia Szczurowska.
1: Nie wygrałybyśmy tego meczu, gdyby nie świetna obrona moich koleżanek z drużyny, gdyby nie bloki, gdyby nie świetne zmiany, gdyby nie super wystawy, które dostawałam, no bo jakby nie zrobiłabym, nie wiem w sumie ile punktów, nieważne. Gdyby nie wystawa Kasi, jakby myślę, że trzeba o tym mówić, że to ta drużyna wygrała mecz. To, że ja teraz tutaj stoję i sobie gadam, no to jest jedna sprawa, ale uważam, że dziewczynom należą się naprawdę wielkie brawa i cieszę się, że mogłam być z nimi na boisku.
0: Środkowa Natalia Kecher, która niedawno debiutowała w reprezentacji Polski, cieszy się, że może zdobywać doświadczenie na tak wysokim poziomie.
2: Biorę wszystko to, co mogę z meczu. Wiem, że to są mecze, które trzeba się przygotować taktycznie dobrze. Tutaj miałyśmy trochę problemów z zatrzymaniem atakujących szczególnie. Myślę, że to jest do doprowadzenia. Musi wszystko funkcjonować, blok, obrona. I myślę, że w kolejnych meczach będziemy lepiej to organizować. Już na pewno musimy być spokojniejsze. Było trochę nerwowości. Myślę, że to pierwszy mecz też, więc to jest zrozumiałe. I myślę, że z każdym kolejnym będziemy wchodzić coraz lepiej i poznawać się i będzie znacznie łatwiej nam grać.
0: Turniej z udziałem biało-czerwonych odbywa się w chińskim Nankinie. Kolejnymi rywalkami Polek będą jutro Czeszki. Tymczasem polskie koszykarki przegrały z Azerbejdżanem 14-20 w trzecim meczu grupowym podczas Mistrzostw Świata w koszykówce 3-3, które trwają w Warszawie pod Pałacem Kultury i Nauki. O 20:45 zagrają dziś jeszcze z obrończyniami tytułu Holenderkami. Sytuacja Polek nie jest najlepsza. Mają dwie porażki i tylko jedną wygraną. Do kolejnej fazy mogą awansować już tylko po barażach, ale jeśli zajmą trzecie miejsce w grupie, bo na pierwsze i drugie nie mają już szans. Natomiast za oceanem ruszają finały koszykarskiej ligi NBA. O mistrzostwo zagrają zespoły San Antonio Spurs i New York Knicks. W składzie tych ostatnich gra były zawodnik Teksańczyków Jeremy Sochan. Najbliższe dwa spotkania zostaną rozegrane na parkiecie w San Antonio. Więcej na ten temat Jan Pachlowski. Dobry wieczór, Janku.
3: Witam. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze z mojej perspektywy z Państwa, to będzie noc z środy na czwartek, 2:30, początek tego pojedynku. Być może tacy bardziej uważni nasi słuchacze, bądź rzeczywiście oddani fani koszykówki, zastanawiają się, no jak to, przecież finały zwykle rozpoczynały się w czwartek, to była taka tradycja, teraz w środę. I jak jeszcze zerkniemy bardziej na kalendarz, który NBA już jakiś czas temu zaprezentowała, dotyczący finału, no to można się zastanawiać, no jak, ale siódmy mecz będzie rozegrany w piątek, przecież zawsze był rozgrywany w czwartek. Ten decydujący mecz siódmy, jeżeli do niego dojdzie, to będzie rozgrywany w piątek 19 czerwca. Ale tutaj nastąpiła zmiana ze względu na Mundial. NBA nie chciało, aby finał pokrywał się z meczami reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Skąd ta zmiana? Stąd ta zmiana, zresztą po raz pierwszy, jak dobrze pamiętam, chyba od 1970 roku. Finał zapowiada się bardzo ciekawie. Drużyna San Antonio Spurs, uznawana przez ekspertów, ale także i amerykańskich bookmacherów za faworytów tego finału, na czele z niesamowitym, takim energetycznym, no i zawodnikiem, o którym się mówi, że może być już wkrótce najlepszym koszykarzem na świecie. Mowa tu oczywiście o Francuzie Victorze Wembanyamie, który zresztą został MVP tutaj finałów konferencji zachodniej. Przypomnę Państwu, że Spurs odprawili z kwitkiem mistrzów drużynę Oklahoma City Thunder, którzy w ten sposób nie obronią tytuł. Po drugiej stronie drużyna New York Knicks na czele ze swoją gwiazdą Jalenem Brunsonem, ale my patrzymy tutaj na Jeremiego Sochana i tutaj taka ciekawostka, bo bez względu na wynik tego spotkania jest prawie pewne, że Jeremi Sochan i tak dostanie mistrzowski pierścień. No państwo mogą się zastanawiać, no jak to, ale pierścień mistrzowski dla Jeremiego Sochana, dlaczego? No jak on przecież

0: gra w Knicks i na przykład Knicks by ten finał przegrali oczywiście. To jest taka niepisana tradycja, ale ona jest przestrzegana praktycznie zawsze, że zawodnik jak zmieni klub, ale grał w tym poprzednim klubie, który zdobędzie mistrzostwo sporo meczów na początku sezonu, to dostaje taki pierścień. A na początku sezonu, przed przejściem w lutym do New York Knicks, rzeczywiście tutaj Jeremy Sochan grał w miarę regularnie. I wszystko wskazuje na to, to jest taka ciekawostka, że bez względu na to, jaki będzie dla niego końcowy rezultat tego finału, on otrzyma na pamiątkę mistrzowski pierścień. Takie są właśnie takie nie do końca pisane zasady, ale zawsze praktycznie przez kluby przestrzegane.
1: Janku, zespół, tak a mam jak... w takim razie jeszcze do ciebie na koniec, bo już kończy nam się czas niestety. Krótkie pytanie i odpowiedz, bardzo cię proszę, krótko. Komu komentatorzy i eksperci w Stanach Zjednoczonych dają więcej szans? Spurs czy Knicks?
0: Jeszcze raz podkreślam, więcej szans mają tutaj od ekspertów i od bookmacherów, także koszykarze San Antonio Spurs. Młody zespół, mówi się, że to taki młodzi gniewni, którzy wchodzą i chcą zwojować ligę NBA, ale też trzeba pamiętać, że gracze New York Knicks znakomicie grają w playoffach. I jako przykład podam ten bilans. 11 ostatnich meczów w playoffach zawodnicy z Nowego Jorku wygrali. To świadczy także o ich potencjale.
1: A jak będzie, okaże się oczywiście za jakiś czas. Jan Pachlowski, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A teraz już w naszym sportowym magazynie piłka nożna, bo Polacy zagrają dziś towarzysko z Nigeryjczykami na Stadionie Narodowym w Warszawie. W minioną niedzielę biało-czerwoni przegrali we Wrocławiu z Ukraińcami 0-2. To był także mecz towarzyski. Na co liczą więc dzisiaj polscy kibice?
2: Dobre pytanie. Raczej na Polskę tak myślę, chociaż ja nie oglądam i się nie interesuję za bardzo, więc 2-0.
3: No my jak zwykle. Polska.
4: Polska.
2: Ile?
4: 2-1.
3: Lewandowski się nie nadaje do niczego.
2: Czyli bez Lewandowskiego.
3: A wie pani dlaczego? Bo kiedyś powiedział, nie mam z kim grać. Tam zarabia pieniądze, a tu...
2: Kto wygra dzisiaj mecz? Polska czy Nigeria?
5: Polska. 2-1.
6: Polska. 2-1.
2: A kto strzeli?
6: Trudno powiedzieć.
7: Nie interesuję się piłką i nie udzielam informacji. Dziękuję.
8: A ja nie oglądam w ogóle piłki nożnej. Nawet nie wiem, kto u nas gra i zaskoczyła mnie pani tym, że jest jakiś mecz.
2: Dzisiaj mecz Polska-Nigeria, więc na kogo pani stawia?
9: No na Polskę. Oczywiście, że tak. Lubię piłkę nożną. Pamiętam, były takie mistrzostwa, gdzie tam mieliśmy wygrać. I zaczęłam skakać, latać po mieszkaniu, po pokoju, w to i z powrotem, krzyczeć, więc jakiś tam jest żar w środku. Także Polska.
2: Piłkarska reprezentacja Polski gra dzisiaj towarzysko z Nigerią. Kto wygra?
10: Nigeria.
2: O! Ile?
10: No, oni słabo grają, no nie potrafią grać. Siatkarze potrafią grać.
11: W ogóle się sportem nie interesuje.
2: Ale jak pani myśli?
11: No chyba z przykrością stwierdzę, że przegrają. No słabą mamy tą drużynę, nie? Ciągle przegrywamy. Z Ukrainą teraz chyba słyszałam w wiadomościach, że przegraliśmy. Ale kciuki będę trzymać.
1: No właśnie, kciuki trzymajmy za Polskę, by wygrała dziś z Nigerią. Łączymy się już z Filipem Jastrzębskim i Tomaszem Kowalczykiem, którzy są na Stadionie Narodowym. Dobry wieczór panowie, jakie nastroje przed tym spotkaniem?
12: Dobry wieczór. No, ta sonda nam wiele, myślę, wyjaśniła, bo w narodzie te nastroje są takie średnie, można powiedzieć. Chyba polski kibic po raz pierwszy lekko się zdenerwował na selekcjonera Jana Urbana i na drużynę prowadzoną przez niego, bo to, co biało-czerwoni zaprezentowali w niedzielę we Wrocławiu, no, pozostawiało wiele do życzenia, więc chyba dzisiaj jednak polscy piłkarze troszeczkę determinacji więcej muszą pokazać, bo to, żeby się nerwowo wokół kadry znowu nie zrobiło.
13: Jan Urban mówił o tym, że to wcale w narodzie nic nie pękło, że to wśród dziennikarzy coś pęka, ale jak słuchamy kibiców, a zawsze sonda to jest ciekawe badanie społecznych nastrojów, no to tutaj słyszeliśmy, jakie te nastroje są. Odpowiedzią jest też to, że na razie nie wszystkie miejsca zajęte i nie będą zajęte wszystkie miejsca na Stadionie Narodowym, bo kompletu biletów nie sprzedano, ale też wydaje mi się, że takiego rekordu antyfrekwencyjnego nie będzie, że tutaj jakieś 30 tysięcy to minimum przyjdzie to spotkanie z Nigerią zobaczyć.
12: A po drugiej stronie Wisły Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3, więc jest konkurencja dla polskich piłkarzy.
13: Ale tam tylko 2,5 tysiąca wchodzi.
1: Panowie, to powiedzcie jeszcze króciutko, bo zostało 50 sekund, jakie

0: W jakim składzie zagramy na początek?
1: W bramce Kamil Grabara.
2: I jeżeli chodzi o obronę, Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek i Kacper Potulski.
1: Na wahadłach Jakub Kamiński i Nikola Zalewski.
2: W środku Slisz, Zieliński i Szymański.
1: A w ataku Świderski i Lewandowski. Bardzo cieszymy się, że nasz kapitan znowu zaprezentuje się dzisiaj przed warszawską publicznością.
0: A to wszystko będzie oglądał Oli Sadebe z trybun podobno.
2: Będzie, bo przyjechał tutaj spełniać też kontrakty sponsorskie. Wczoraj udzielał wywiadów, także nam udzielił wywiadu, a dzisiaj powiedział, że nie do końca wie, komu kibicować.
0: No nic, bardzo dziękuję. To był Tomasz Kowalczyk i Filip Jastrzębski. Dziękuję za relację, a my już kończymy. Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 20.30, Damian Szpyra. Zapraszam na początek. Stadion Narodowy w Warszawie za kwadrans. Pierwszy gwizdek w towarzyskim starciu reprezentacji Polski z Nigerią. Choć w pamięci fanów wciąż tkwi niedawny blamaż w meczu z Ukrainą, przed bramami stadionu słychać było dużo wiary w podopiecznych Jana Urbana.
8: Mamy nadzieję na rehabilitację po tym, co było z Ukrainą.
9: No właśnie, ten ostatni gra niezbyt dobra. Dziś będzie lepiej?
8: Mamy nadzieję.
9: Jaki wynik w takim wypadku?
8: Niech będzie 3-1.
10: Ostatnia gra to była wpadka. Wpadka zdecydowanie, dzisiaj wygrywamy.
11: Trzeba być optymistycznym po prostu.
12: Tak, dokładnie. Może ostatni mecz z Ukrainą nie był najlepszy, ale mamy nadzieję na coś dobrego, tak.
7: Z kibicami przed Stadionem Narodowym rozmawiał Piotr Durys. Początek spotkania o 20.45. Teraz Opolszczyzna. Do 12 rodzin poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej powinna już trafić pomoc finansowa w wysokości 8 tysięcy złotych. Chodzi o mieszkańców Balcarzowic. Jesteśmy tam codziennie i monitorujemy potrzeby, zapewnia wojewoda Monika Jurek.
13: Komisje oszacujące straty już są po oglądzie 15 budynków. Będą pracować jeszcze intensywnie w piątek i na początku przyszłego tygodnia powinny być już gotowe wnioski o te duże zasiłki na odbudowę, czy to budynków gospodarczych do 100 tysięcy, czy budynków mieszkalnych do 200 tysięcy.
7: Trwają też prace porządkowe. Mieszkańcy i służby zabezpieczają uszkodzone budynki. Morze, góry, a nawet zagranica, tłumy wyruszyły w podróż na długi weekend. PKP Intercity spodziewa się wzmożonego ruchu w pociągach, dlatego na niektórych trasach uruchamia podwójne składy, m.in. do Krakowa, Gdyni i Olsztyna. Pasażerów z Warszawy o plany na najbliższe dni pytała Dagmara Kędziora.
14: Do Sopotu jedziemy. Będzie wypoczynek nad morzem, chociaż pogoda raczej barowa się zapowiada.
15: Wyjazd jogowy. Trochę jogi, trochę góry. Pierwszy raz jestem i trochę zastanawiam się sama, co będzie.
16: Odpoczynek po urlopie.
7: Na razie zdecydowana większość pociągów w relacjach krajowych odjeżdża z dworców punktualnie.
17: Trzy minuty po godzinie 20.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
17: Przed nami audycja Świat w powiększeniu. Michał Strzałkowski razem ze mną w studiu. Dobry wieczór.
18: Dobry wieczór.
17: Wydawało się, że między Iranem a Stanami Zjednoczonymi sytuacja zaczyna się poprawiać, ale po ostatnim ataku Iranu na lotnisko w Kuwejcie mam wrażenie, że ta sytuacja znowu się zaognia. Jak to ocenić?
18: Bardzo ciężko, dlatego że my nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje W wszelakich rozmowach, które są prowadzone, często są to rozmowy przez jednego albo i więcej pośredników, więc tak naprawdę wiele tych sygnałów, które płyną z

0: Bliskiego Wschodu jest trudnych do zinterpretowania, ale liczę, że za chwilę nam się to trochę uda dzięki temu, że jest w studio ktoś, kto tym obszarem świata zajmuje się bardzo dokładnie.
1: To ja już teraz.

0: uderzeniu irańskich dronów na lotnisko w Kuwejcie. Zginęła w tym uderzeniu jedna osoba, obywatel Indii. Co najmniej 60 osób jest rannych i wiele wskazuje na to, że w dużej mierze są to też obywatele indyjscy. Nic dziwnego, bo wielu obywateli Indii w Kuwejcie pracuje albo przez Kuwejt podróżuje. To, co się działo, było elementem takiego szerszego uderzenia irańskiego w kierunku Kuwejtu i Bahrajnu, też baz amerykańskich, które tam się znajdują. Amerykańska armia miała te bazy obronić, to znaczy zestrzelić i rakiety, i drony, które tam leciały, no ale właśnie przynajmniej jeden dron na to lotnisko w Kuwejcie spadł. A wszystko to jest z kolei według Iranu odpowiedź na to, że wcześniej Stany Zjednoczone ostrzelały jedną z wysp w rejonie Zatoki Perskiej, co z kolei Amerykanie tłumaczyli koniecznością samoobrony. Więc wszystko jest szalenie skomplikowane, ale wniosek z tego jest taki, że mimo tych wydarzeń to rozejm obowiązuje.
1: Zasadniczo tak. To znaczy nie mamy jeszcze żadnej informacji o tym, że którakolwiek ze stron zdecydowała się powrócić do otwartego konfliktu zbrojnego i do tych działań kinetycznych na skalę, jaką widzieliśmy jeszcze w kwietniu. Natomiast sytuacja robi się coraz bardziej napięta. Te ostatnie ataki, to znaczy właśnie Kuwejt, Bahrajn z ostatnich kilku dni, może z weekendu, są tak naprawdę jednymi z najintensywniejszych. Natomiast naruszenia tego rozejmu działy się tak naprawdę od momentu jego zawarcia. To znaczy zaczęło się od blokady amerykańskiej, przynajmniej tak widzą to Irańczycy, a nawet jeśli nie od samego nałożenia tej blokady, to od przejęcia jednego ze statków, który ze strony irańskiej płynął. Potem była seria wymiany ciosów różnej intensywności, też związana z różnymi innymi wydarzeniami, które się w ciągu tego ostatniego półtora miesiąca wydarzyły. Natomiast zdecydowanie ten rozejm nadal pozostaje bardzo kruchy i bardzo podatny na eskalacje, które w tym momencie widzimy.
0: No właśnie, dlaczego Bahrajn, dlaczego Kuwejt były tym obiektem irańskich ataków? No oczywiście, tam są amerykańskie bazy wojskowe, ale uderzenie w lotnisko?
1: Zdaje się, że według Irańczyków Amerykanie również z tego lotniska korzystają i to wystarczyło, żeby wziąć na cel sam ten terminal. Podstawowym wytłumaczeniem jest tak zdecydowanie właśnie to, że i Bahrajn, i Kuwejt są miejscami, w których Amerykanie mają swoje bazy. To są państwa, które blisko z Ameryką współpracują. Także cały ten atak po stronie irańskiej był opisywany jako odpowiedź czy samoobrona na to, co wcześniej robili Amerykanie. To na takim podstawowym poziomie. Jakbyśmy chcieli spojrzeć na to troszeczkę bardziej z perspektywy, z lotu ptaka, wydaje mi się, że możemy też to ocenić jako czynnik odstraszający, dlatego że uderzenie i na Kuwejt, i na Bahrajn nie ma jeszcze takiego potencjału eskalacyjnego, jaki miałby chociażby uderzenie na Izrael, czy uderzenie z większą mocą, no bo poza tymi dwoma państwami w GCC są jeszcze cztery inne państwa. Wszystkie wcześniej były celem irańskich ataków.
0: GCC, czyli Radzie Państw Zatoki Perskiej.
1: Dokładnie tak. Czyli wszystkie państwa na Półwyspie Arabskim oprócz Jemenu. I one wszystkie są blisko związane ze Stanami Zjednoczonymi. Wszystkie wcześniej również musiały odpierać irańskie drony i pociski. Wcześniej zresztą to o Emiratach mówiło się, że są najintensywniej obierane za cel przez Irańczyków. Natomiast tym razem interpretowałabym ten ruch Iranu jako powiedzenie, jesteśmy w stanie wrócić do działań, pełnoskalowych działań kinetycznych. Nadal mamy czym strzelać, mamy i drony, i mamy pociski. Nadal jesteśmy w stanie trafić też w wasze cele. Wydaje mi się, że niekoniecznie celem irańskim musiało być spowodowanie tak wielu ofiar, osób, które poniosły jakiś uszczerbek na zdrowiu.
0: Bo do tej pory takie uderzenia w lotniska często polegały na tym, że dron spadał, ale nie na terminal, nie na miejsca, gdzie są ludzie, tylko gdzieś na jakiś magazyn z paliwem, na jakiś hangar, gdzie jest jakiś sprzęt, albo w ogóle gdzieś tak tylko blisko lotniska.
1: Dokładnie, to było bardzo efektowne, bardzo często wiązało się z jakimś pożarem, z kłębami dymu.
0: Natomiast z filmami w różnych telewizjach na świecie i w internecie.
1: Absolutnie, dokładnie tak. Tym razem te straty były większe, no i właśnie przede wszystkim pojawiła się ta jedna ofiara śmiertelna. Nie wiem, czy było to zamierzone. Myślę, że raczej nie. No i właśnie wygląda to tak, jakby Irańczycy chcieli powiedzieć, jesteśmy gotowi, żeby odpowiedzieć na te działania. Mamy nadal arsenał, którego możemy użyć, ale nie chcemy tego eskalować do punktu, z którego nie będzie powrotu, dlatego, że

0: I Iran, i Stany Zjednoczone nadal deklarują, że są gotowe rozmawiać, chociaż Iran niedawno ogłosił, że jednak tą komunikację urywa. Aczkolwiek nadal gdzieś tam przebijają się sygnały bardzo subtelne, że ewentualnie do jakichś rozmów za pośrednictwem Pakistanu być może mogłoby dojść.
1: Do tych kanałów jest oczywiście kilka. Można jedne zerwać, a inne zostawić.
0: Dokładnie. Zawsze też można wznowić te, które się wcześniej zerwało. Ten konflikt pokazuje, że tak naprawdę nic nie jest wyryte w kamieniu i absolutnie każdą jedną decyzję polityczną da się jakoś odwrócić. No, z perspektywy amerykańskiej te negocjacje w ogóle cały czas trwają, przynajmniej to są sygnały, które otrzymujemy z administracji amerykańskiej. One są dementowane przez Irańczyków, natomiast myślę, że jakieś ziarno prawne w nich musi być. Zdaje się, że Pakistan nadal jednak służy jako ten pośrednik, który przynajmniej stara się przekazywać informacje pomiędzy stronami, nawet jeśli chwilowo z jednej strony może być wygłuszany.
1: No, Donald Trump tłumaczył to w ten sposób, że Irańczycy nie chcą przyznać, że negocjują, albo nie chcą powiedzieć, kto negocjuje, bo tyle jest wewnątrz irańskiego reżimu czy irańskich władz przeciwników rozmów z Amerykanami, że lepiej się nie przyznawać, że się z nami rozmawia.
0: Myślę, że po stronie amerykańskiej też jest bardzo dużo przeciwników rozmów i wynika to z tego, że obie strony muszą po tej wojnie, czy powinny po tej wojnie ogłosić zwycięstwo. W związku z czym trzeba się zastanowić, co to w ogóle znaczy wygrać tą wojnę, co to znaczy dla Amerykanów ogłosić zwycięstwo nad Iranem, czy to jest faktycznie neutralizacja potencjału nuklearnego, czy to jest być może neutralizacja każdego innego potencjału militarnego, a być może jest to forma jakiegoś porozumienia. Też trzeba pamiętać o ciśnienie Ormus, która problemem przed lutym tego roku nie była, przynajmniej nie stała się nim jeszcze. A teraz jak najbardziej tym problemem jest i powstaje pytanie o to, co dalej też z żeglugą z Zatoki Perskiej do reszty świata, jaka forma reżimu tam zapanuje, dlatego że na ten moment tam są dwa podstawowe problemy, to znaczy dwie blokady i do tego miny, które gdzieś tam zdają się czasem wypływać, miny morskie zainstalowane przez Iran w trakcie trwania konfliktu. No, rozminowanie tego kanału będzie trudne. Będzie też kosztowne. W związku z czym może się okazać, że jakieś nakłady finansowe trzeba będzie ponieść. Też z perspektywy armatorów, żeby po prostu tę przeprawę odblokować.
1: Dopytam jeszcze o Kuwait, który zareagował na ten irański ostrzał i na to, że jeden przynajmniej z tych dronów na lotnisko spadł. Decyzja władz kuwejskich to jest wydalenie dwóch pracowników irańskiej ambasady, uznanie ich za persona non grata. Mają 24 godziny na to, żeby opuścić terytorium Kuwejtu. No i oczywiście taka oficjalna nota protestacyjna do irańskiego MSZ-u. Ale nie wypowiedzenie wojny, nie kontruderzenie na Iran. Dlaczego taka odpowiedź? No, retorycznie ostra, ale tak naprawdę nie eskalacyjna.
0: Właśnie dlatego, żeby nie eskalować. Myślę, że to jest podstawowy cel, jakie sobie państwa GCC obrały, być może z wyjątkiem Emiratów. To znaczy nie eskalować na tyle, żeby stało się to ich wojną. To jest komunikat, który płynie z Zatoki od samego początku. To nie jest nasza wojna. Tak, Ameryka jest naszym sojusznikiem, ale nie chcemy, żeby z naszych baz korzystała, atakując Iran, i nie chcemy też, żeby Iran odpowiadał, celując w nasze terytorium. No, oczywiście to nie do końca tak wyszło w ciągu tych ostatnich trzech miesięcy. Natomiast na pewno podstawowym celem jest nieeskalacja. Idąc dalej, wydaje mi się też, że państwa Zatoki patrzą na relacje z Iranem perspektywicznie, to znaczy w którymś momencie do jakiegoś porozumienia będzie musiało dojść, a nawet jeżeli ten impas będzie się przedłużał, to i tak trzeba się będzie dogadać co do tych kilku najbardziej kluczowych spraw, to znaczy zaprzestania ataków ze strony irańskiej, to jest pierwszy rzecz, to znaczy rozwikłania tej zagadki, jak jednocześnie mieć Amerykę jako gwaranta bezpieczeństwa i Iran jako sąsiada, który niekoniecznie będzie wysyłał swoje drony i pociski na nasze terytoria. No i druga rzecz, czyli jak odblokować ciśnienie Ormus, tak żeby dalej te państwa mogły sprzedawać swoje, no przede wszystkim swoje produkty węglowodorowe, do tego gaz też, jeśli chodzi o Katar. I tutaj Kuwait, Bahrain i jeszcze Katar są w najtrudniejszej sytuacji, no bo to są państwa, które nie mają innej drogi. Jeśli chodzi o Emiraty, Arabię Saudyjską i Oman, te inne porty poza ciśniną są, więc część ich produktów węglowodorowych może być tamtędy

0: sprzedawana i wysyłana w świat. No, jeśli chodzi o pozostałe trzy państwa, tak nie jest. Więc z perspektywy państw Zatoki, szczególnie też trzech, trzeba też sobie pomyśleć o tym, jak ta relacja ma się układać w perspektywie średnio i długoterminowej. Wydaje mi się, że Iran niekoniecznie musi tak na tą sprawę patrzeć. To znaczy dla Iranu zaangażowanie państw Zatoki w działania antyirańskie, w jakąś koalicję antyirańską, one się nie zaczęły 28 lutego, tylko trwają już od kilku ładnych lat. Tam w tle są też porozumienia abrahamowe, czyli normalizacja z Izraelem. Oczywiście ona nie objęła wszystkich państw GCC, ale wystarczyło, żeby Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn patrzeć na nie jak na większego wroga. Do tego, no właśnie, całkiem zwiększająca się obecność amerykańska i coraz ostrzejsza retoryka. To są lata nawarstwiających się antagonizmów, które teraz, z braku lepszego słowa, procentują taką nieufnością i wrogością Iranu wobec całego regionu.
1: Spytam jeszcze o Bahrajn, kraj nieduży, ale naprawdę mały, ale no w regionie chyba najmniejszy, ale który jest ważny, no bo jest zasobny, też prowadzi swojego różnego rodzaju politykę, ale też no, jest w dosyć interesujący sposób związany z Arabią Saudyjską. Arabia Saudyjska ma tam gigantyczne wpływy. To jest taki kraj, który tym się różni od wielu krajów arabskich regionu, że tam większość mieszkańców stanowią szyici, a więc wyznawcy tej samej odmiany islamu, co Irańczycy, co większość mieszkańców Iranu, może tak to ujmę, bo nie wszyscy Irańczycy to są też szyici oczywiście. Natomiast elita to są sunnici, czyli tak jak w większości krajów arabskich w tym regionie. I dla Iranu to ten Bahrajn zawsze był taki trochę, podejrzewam, ciekawy do rozgrywania, bo w czasie arabskiej wiosny mieliśmy tam protesty tej marginalizowanej, raczej biedniejszej większości szyickiej, stłumione przy pomocy także Saudów, którzy wsparli rządzącą elitę sunnicką w Bahrajnie, więc no to jest taki ciekawy, nieduży kraj, ale który też potrafi Iranowi służyć do różnych działań. Więc dlaczego tym razem w Bahrajn to było wszystko wymierzone też?
0: Bahrajn jest na pewno strategicznie istotny dla Iranu właśnie jako miejsce tworzenia i ewentualnego eksportu wpływów, no przede wszystkim właśnie wykorzystując różnice wyznaniowe. Dzięki temu też tam, czy przez to właściwie, może nie dzięki temu, tam reakcje wewnętrzne na ataki Iranu były o wiele ostrzejsze, najostrzejsze ze wszystkich państw Zatoki, dlatego że tam w stronę ludności były wymierzane najostrzejsze kary za fotografowanie miejsc, w które uderzyły pociski. Bardzo dużo, stosunkowo dużo ludzi było oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Iranu. Tam takie przestępstwa są dość zagrożone karą śmierci i zdaje się, że ta kara śmierci gdzieś tam w pierwszych instancjach już była kilka razy orzeczona. Zobaczymy, jak to się dalej będzie rozwijać. Jakby budując na tym, wydaje się też, że w opozycji do tego, jak społeczeństwo widziałoby układanie sobie relacji z Iranem, ta klasa rządząca, sunnicka, blisko związana z Arabią Saudyjską, ale też blisko związana teraz z Emiratami ze względu na wspólne cele.
1: No to tak dodajmy jeszcze, że takim symbolem właściwie tego związania jest to, że Bahrajn to jest wyspa, która znajduje się w zatoce między Katarem a Arabią Saudyjską, ale z Arabią Saudyjską połączona takim mostem lądowym,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, dokładnie. Taką bardzo długą autostradą.
1: Więc jest taka fizyczna pępowina po prostu,
0: tak,
1: między Bahrajnem a Arabią Saudyjską.
0: Dokładnie, przez którą zresztą w trakcie tej szyickiej właściwie na rewolucji w czasie arabskiej wiosny Arabia Saudyjska miała bardzo łatwy dostęp, żeby przyjechać z pomocą.
1: Z pomocą dla władz.
0: Z pomocą dla władz. Dla tych sunnickich władz, które chciałyby się, które są też często przez mniejszości szyickie, przez właśnie większość szyicką, postrzegane jako może nie tyle okupant, ale co jednak w jakimś sensie uzurpator, jeśli chodzi o rząd i o prawo do decydowania.
1: I pieniądze, co za tym idzie.
0: Również pieniądze. Bahrajn jest dosyć żywym miejscem finansowym, takim ośrodkiem finansowym w regionie. Chociaż aktualnie jest w najgorszej sytuacji ekonomicznej ze wszystkich sześciu państw Zatoki. Ma największy dług i też jego prognozy wzrostu wzrostowe są najgorsze, przynajmniej na ten moment. No a ponieważ jest mały, ponieważ są tam duże podziały wewnętrzne, jest też mocno uzależniony od większych sąsiadów, stąd też się biorą bardzo silne związki z Ameryką, a w szczególności z amerykańską marynarką. I prawdopodobnie to było tym podstawowym celem ataku amerykańskiego, przepraszam, irańskiego i tym pierwszym powodem, dla którego Bahrain był, został obrany za cel. Natomiast no, do tego oczywiście dochodzi też cała ta historia wewnętrzna, niedawno zresztą podkręcona taką w sumie bardzo ciekawą decyzją ministerstwa w Bahrajnie, które zakazało swoim obywatelom podróży do Iraku i Iranu. Właśnie po to, żeby przeciwdziałać możliwemu szpiegostwu na rzecz Iranu. Natomiast jest to o tyle kontrowersyjna decyzja, że zarówno w Iraku, jak i w Iranie znajdują się miejsca kultu szyickiego. Różnego rodzaju meczety istotne z punktu widzenia właśnie tego odłamu islamu. Więc no, jest to decyzja, myślę, w niektórych kręgach bardzo, bardzo niepopularna.
1: I jak to wszystko wpływa na stabilność tego regionu? No bo nie były to te dzisiejsze, czy te z ostatnich dni irańskie uderzenia wymierzone, jak pani mówiła, w Arabię Saudyjską, czy w Emiraty Arabskie, czyli co by stanowiło większą eskalację. Ale czy to jest tak, że to możemy się spodziewać, że w kolejnych dniach jednak polecą jakieś iść? Na przykład teraz się zrewanżują Amerykanie Iranowi jakimś ostrzałem. Coś donoszą media w cieśninie Ormus, jednak też wybuchało po stronie irańskiej. Więc prawdopodobnie coś tam Amerykanie w jakiś sposób odpowiedzieli. Jeśli kolejnym krokiem będzie to, że Iran uderzy na przykład w Emiraty, w Arabię Saudyjską, to w Katar, to będzie znaczyło, że mamy do czynienia z eskalacją?
0: Tak, każdy atak będzie generalnie eskalacją, aczkolwiek no chociażby Emiraty jeszcze w trakcie trwania zawieszenia broni też już tym celem były. Jednym z takich też bardzo interesujących ataków był atak z początku maja, który zbiegł się w czasie z decyzją Emiratów o wyjściu z OPEC. A wtedy Iran wypuścił swoje pociski, zdaje się, właśnie na port w Fujairze, niejako czy też na te rurociągi, które do Fujairy prowadziły, niejako sygnalizując, że polityka wewnętrzna, energetyczna swoją drogą, ale też nie zapominajmy, że nadal Iran ma zdolności, żeby te plany też emirackie pokrzyżować. W tym momencie no, ta droga eskalacyjna jednak jest mocno otwarta, dlatego że zostaje infrastruktura krytyczna we wszystkich państwach Zatoki, która wcześniej, uderzenia na tą infrastrukturę wcześniej były takimi istotnymi punktami w trakcie tej wojny, które po kolei były takimi momentami eskalacji. To jak najbardziej może się wydarzyć. Mamy też cały czas kwestię izraelską, to znaczy po pierwsze ofensywę Izraela w Libanie. To jest też ten argument, którego Irańczycy teraz najgłośniej używają, szczególnie w ciągu ostatnich kilku tygodni, jako tego czynnika blokującego przed podjęciem negocjacji, przed wypracowaniem jakiegoś porozumienia. To znaczy tak długo jak Izrael atakuje Liban, atakuje też Hezbollah właściwie, tak długo Irańczycy sami nie będą gotowi do rozmów, chociaż oczywiście tych punktów spornych jest więcej, no bo nadal mamy problem nuklearny, to znaczy co zrobić ze wzbogacaniem uranu, jeśli w ogóle ten uran nadal w Iranie jest dostępny, bo to też nie do końca wiemy, czy te zasoby, które Iran do tej pory miał, one są cały czas dostępne dla Irańczyków, czy być może one są na przykład w jakichś tunelach, do których nie ma jak się dostać, a być może w ogóle zostały zniszczone. No ale jest to kwestia, którą trzeba gdzieś tam wypracować. Jest kwestia ciśnienia, jest kwestia zniesienia sankcji, która też jest bardzo, bardzo istotna, dlatego że Iran no, jest cały czas w pogarszającej się sytuacji ekonomicznej. I tutaj zniesienie sankcji byłoby kluczowe też dla utrzymania jakiegoś względnego spokoju społecznego, no bo teraz to społeczeństwo po pierwsze dopiero od kilku dni, zdaje się, że od ostatnich dni maja wychodzi z internetowego blackoutu, więc dopiero teraz, chociaż no też poziom i cenzury, i obserwacji aktywności Irańczyków w internecie jest bardzo wysoki, więc to nie jest tak, że momentalnie zostaliśmy zalani obrazami z Iranu, pokazującymi czy skalę zniszczeń, czy jakieś opinie samych Irańczyków na temat tego, co się dzieje, no ale powoli z tego blackoutu wychodzi. No i też powoli trzeba myśleć o tym, jak na nowo rozbudzić gospodarkę, która ze względu i na wojnę, i właśnie na brak dostępu do tej części cyfrowej życia bardzo teraz podupadła.
1: Ja nawiążę jeszcze do tego, o czym mówiła pani jakiś czas temu, czyli tego, że ta wojna pewnie będzie musiała się skończyć tym, że obie strony będą musiały przynajmniej na rynkach wewnętrznych ogłosić, że to one wygrały i że odniosły sukces. I że w jakiś sposób trzeba będzie taki kompromis wypracować, który na to obu stronom pozwoli. Że Trump uzna, że Ameryka wygrała, że irańskie władze uznają, że to one wygrały. To czym mogłoby być zwycięstwo dla Iranu? Czy to jest tak, że to, że Iran po prostu ustał po serii ciosów, to wystarczy?
0: Myślę, że w pewnym sensie tak. To znaczy obrona państwowości Islamskiej Republiki jak najbardziej jest już dużym osiągnięciem.
1: No bo właściwie przestaliśmy już dyskutować o tym, czy możliwe jest, żeby Republika Islamska upadła w wyniku tej wojny. Jeszcze takie pytania padały tam kilkanaście tygodni temu. Przestały.
0: Zdaje się, że prezydent Trump wyraził zainteresowanie spotkaniem z nowym najwyższym przywódcą irańskim w ciągu ostatnich
1: Mujtabą Khamenei.
0: Tak. Także myślę, że zmiana reżimu aktualnie nie jest w kartach żadnej ze stron. Obrona granic, obrona państwowości to jest coś, co Iran zasadniczo już osiągnął i póki co nie mamy sygnałów, że ten reżim może upaść, w szczególności jako wynik tej konkretnej wojny. To jest ze względu po prostu na ten syndrom gromadzenia się wokół flagi, czyli takiego ruchu społecznego, który opiera się na założeniu, że okej, ten reżim to nie jest to, jak chcielibyśmy rządzić naszym krajem, ale w tym momencie mamy większe problemy, mamy to zagrożenie z zewnątrz. No kolejnym krokiem na pewno byłoby zniesienie sankcji. Myślę, że to też jest gdzieś tam w tych najważniejszych warunkach dla Iranu i to by było przynajmniej w jakiejś części, tak? No bo te sankcje też są na różnym poziomie, były nakładane, one są, mają też charakter międzynarodowy, dotyczą bardzo różnych sfer życia, więc tam, gdzie te sankcje dałoby się od razu znieść, to też na pewno byłby duży sukces. No a potem moglibyśmy zacząć rozmawiać o tym, jak Iran widziałby swój przemysł jądrowy, aczkolwiek tutaj myślę, że rozsądny irański negocjator nie będzie tego postrzegał jako warunku, bez którego nie da się ruszyć dalej.
1: Mamy niewiele czasu, więc na koniec, tak wiem, że to pewnie trudno odpowiedzieć krótko, ale wierzy pani w to, że może dojść do jakichś rozmów amerykańsko-irańskich, pewnie z pośrednictwem Pakistanu czy kogoś innego, ale tak w najbliższym czasie, czy na razie to niekoniecznie?
0: Myślę, że tak. Myślę, że jest gdzieś takie okno, na które możemy liczyć.
1: A dlaczego?
0: Dlatego, że jednak obie strony liczą na to, żeby ta wojna się w końcu skończyła. Amerykanie ze względu na kwestie rynkowe, ekonomiczne i też ze względu na wewnętrzne niezadowolenie. No z perspektywy Iranu też dlatego, że w tym momencie wydaje mi się, że mają dobre okno negocjacyjne, to znaczy pokazali, że są w stanie odpowiedzieć na ataki, pokazali, że są w stanie cały czas mieć kontrolę nad ciśniną Ormuz. Pozostaje tylko pytanie o to, jak rozegrają tą kartę izraelską i czy będą walczyć o to, żeby Hezbollah przetrwał tą wojnę, czy jednak w jakim sensie to ugrupowanie poświęcą na rzecz własnych celów.
1: No to jest kolejny bardzo ciekawy wątek, na który tutaj nie mamy czasu, ale jutro po 13:00 specjalne wydanie magazynu Świat 24 Wojciech Cegielski będzie właśnie między innymi o sytuacji w Libanie rozmawiał. A dziś stawiamy kropkę. Julia Sochacka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tu Polskie Radio Warszawa. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłam dostępną szkołę rodzenia i położną z doświadczeniem w pracy z kobietami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl.
3: Zbadaj się, nie odkładaj.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Przełomowa decyzja Węgier. Rząd premiera Modziora zniósł weto dotyczące Ukrainy. Rośnie liczba interwencji strażaków w związku z burzami. Sytuacja powoli się stabilizuje. Polacy rozpoczynają długi weekend. Minęła 21. Damian Szpyra, zapraszam. Węgry zniosły weto w sprawie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. Poprzedni premier Viktor Orbán przez prawie 2 lata blokował formalne rozpoczęcie rozmów akcesyjnych. Nowy rząd zmienił tę decyzję.
2: To oznacza, że za niecałe 2 tygodnie Ukraina będzie mogła otworzyć pierwsze rozdziały negocjacyjne. Na początek kwestie praworządnościowe, prawa człowieka i sądownictwo. Wszystkich rozdziałów jest ponad 30. Tak naprawdę otwarcie pierwszego z nich to symboliczny gest, krok naprzód w zbliżaniu do Unii. Ale kluczowe jest zamykanie rozdziałów negocjacyjnych, a poprzedzają je żmudne rokowania. Tym bardziej, że Węgry mówią, że do członkostwa nie ma drogi na skróty. Podobnego zdania jest także Polska. Zgoda na formalne rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą oznacza, że będą one mogły także rozpocząć się z Mołdawią. Jej kandydatura nie wzbudzała żadnych kontrowersji. Ale oba kraje są w jednej grupie, Mołdawia musiała więc poczekać na zniesienie weta w sprawie Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Budapeszt i Kijów osiągnęły porozumienie w sprawie praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu, poinformował premier Péter Modzior. To właśnie ta kwestia otworzyła drogę do negocjacji akcesyjnych Ukrainy z Unią Europejską. Ponad 390 razy interweniowali strażacy na południu kraju. To skutek burzowego frontu. Sytuacja się stabilizuje, mówi Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej.
3: Interwencje były wywołane silnymi burzami i intensywnymi opadami deszczu oraz lokalnymi opadami gradu. Najwięcej zdarzeń, ponad 270, odnotowano w województwie śląskim. Interwencje dotyczyły głównie usuwania skutków ulewnych deszczy. Sytuacja w regionie stopniowo się stabilizuje.
1: Służby monitorują sytuację pogodową i apelują o zachowanie ostrożności. Grupa Krakowian uważa, że doszło do naruszeń ciszy referendalnej, przede wszystkim w mediach społecznościowych. Dlatego też zdecydowali się złożyć w sądzie protest wyborczy. Inicjator protestu Edward Nowak mówi, że skala naruszeń mogła mieć wpływ na frekwencję.
4: Prawo jest tak skonstruowane, że wnosząc protest referendalny, my jakby zwracamy się o unieważnienie referendum. Bodajże 17 673 głosy przeważyły za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Ilość tych naruszeń mogła wpłynąć w istotny sposób na ważność tego referendum. Kto wie, czy nie rozstrzygnąć tego referendum.
1: Przypomnijmy, w referendum 2 tygodnie temu odwołany został prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Zarzuty usłyszał podejrzany w sprawie poniedziałkowego pożaru hali w Płocku. Ogień zniszczył obiekt, którym były m.in. sklepy, drukarnia i salon tatuażu. Prokurator przedstawił 66-latkowi zarzut nieumyślnego sprowadzenia pożaru, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski.
5: Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Mężczyzna ten przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Złożył bardzo obszerne wyjaśnienia. Wyjaśnienia te w ogromnej części korelują z już zgromadzonym materiałem dowodowym.
1: Śledczy będą jeszcze ustalać wysokość strat oraz analizować nagrania z monitoringu. Czekają także na możliwość przeprowadzenia oględzin pogorzeliska. Korki, nerwy, ale w perspektywie morze, jeziora i wypoczynek. Polacy wyjeżdżają na długi weekend. Sytuację na trasach wylotowych z Warszawy obserwuje Mariusz Pieśniewski.
6: Niestety tragicznie jest. Ja jadę już 2 godziny z Warszawy. Nie do wytrzymania jest ten korek. No. Normalnie powinienem jechać około godziny drogą.
7: Ciężka, może Gdańsk. No jesteśmy optymistycznie nastawione, więc myślę, że będzie dobrze.
8: A w trasie to trzeba się jakoś szykować na takich wariatów, co tam zajeżdżają drogę?
9: Przede wszystkim trzeba zachować odpowiednią odległość od poprzedzających samochodów. Wtedy nie dojdzie do żadnych niepożądanych sytuacji. Będziemy mieli czas na reakcję.
10: I nie korzystać z telefonów komórkowych. Ja jadę jako pasażer, obserwuję, że co do drugi samochód, w co drugim samochodzie kierowca korzysta z telefonu komórkowego.
8: A korzystają ludzie? To oglądają telewizję podczas jazdy?
10: Czy seriale? Nie wiem, ale widzimy różne platformy, czy muzykę zmieniają, czy przerzucają inne ruszające się ekrany.
1: W zeszłym roku podczas długiego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała na polskich drogach doszło do 340 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób, a ponad 400 zostało rannych. Policjanci zatrzymali ponad 1700 kierujących pod wpływem alkoholu.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed nami pochmurna i deszczowa noc w całym kraju. Podobnie będzie również jutro w ciągu dnia, choć okresami będzie też świecić słońce. Temperatura w nocy od 8 stopni na Dolnym Śląsku do 15 w centrum i na Podkarpaciu. W dzień będzie od 20 na wschodzie do 26 na zachodzie.
0: Klimat.
1: Obecnie niemal 20% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Najbliższe zielone godziny jutro od 11 do 16. Zagrożenie pożarowe w lasach jest na ogół na małym lub średnim poziomie. Warto przy okazji długiego weekendu śledzić aktualne komunikaty na stronie Lasów Państwowych.
0: Klimat.
11: Nie daje mi spokoju, jaką książkę można czytać stojąc w korku. Czy to jest kodeks drogowy, czy może zbrodnia i kara? 6 minut po godzinie 21.
12: Wieczór w Polskim Radiu 24.
11: Razem ze mną w studiu Paweł Wojewódka. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór.
11: Ostatnio było głośno na temat różnego rodzaju alarmów, które wzbudziły takie popłoch po prawej stronie sceny politycznej, bo te fałszywe alarmy były wymierzone właśnie w stronę prawej strony sceny politycznej. Z drugiej strony tak sobie pomyślałem...
13: No nie do końca, bo też był fałszywy alarm dotyczący polityka środka.
11: Mhm. Tak sobie przypomniałem sytuację, kiedy z pod domu pana premiera zniknęło auto, ale odnalazło się po 3 dniach. I to całe na parkingu stało.
13: No może ci sprawcy nie wiedzieli, że to jest auto premiera i po prostu zwrócili. Takie rzeczy zdarzały się w latach 90. w Pruszkowie na przykład, jak komuś ukradziono auto, a ktoś miał tak zwane dojścia, to zdarzały się, że wręcz z przeprosinami.
11: Pomówmy o tym.
0: Pomówmy o tym.
13: A dziś pomówię z panem Tomaszem Białkiem, podpułkownikiem rezerwy, doktorem z Uniwersytetu Civitas. Pan doktor jest wysokim specjalistą od szeroko pojętej ochrony i bezpieczeństwa. Już nie będę wszystkich pana miejsc pracy wymieniał, ale no, te ważne urzędy pana dotknęły. Dobrze mówię?
14: Dzień dobry. Owszem. Tak się przydarzyło w czasie służby.
13: No właśnie, chciałem z panem porozmawiać na temat bezpieczeństwa i ochrony, bo nasze wyobrażenia na przykład o ochronie najważniejszych osób w państwie biorą się z filmów amerykańskich, gdzie prezydent, ludzie prezydenta, żona prezydenta, dzieci prezydenta są ochraniane przez specjalną służbę, która dba o to, żeby nic się nie wydarzyło. Czy polski system ochrony najważniejszych osób w państwie jest wzorowany na tym amerykańskim?
14: Absolutnie nie. Nasz jest lepszy. Przede wszystkim to, kto jest ochraniany, określa bardzo precyzyjnie ustawa o służbie ochrony państwa. I tam są wymienione stanowiska, które jeżeli zostają zajęte przez jakiegoś polityka, to ci politycy pełniąc te stanowiska zostają objęci ochroną.
13: Czyli prezydent, premier, marszałek Sejmu.
14: Marszałek Senatu, minister spraw wewnętrznych, minister spraw zagranicznych. Oczywiście przedstawiciele delegacji państw obcych, innych, którzy przyjeżdżają też do nas i gdzie też występuje się o ich ochronę. Natomiast wszystkie inne osoby ochraniane w Polsce, jeżeli są ochraniane przez Służby Ochrony Państwa, to jest to realizowane na podstawie decyzji ministra spraw wewnętrznych. Ta decyzja jest poprzedzona przede wszystkim bardzo głęboką analizą zagrożeń i analizą zagrożeń wobec tej konkretnej osoby w kontekście bezpieczeństwa państwa, bo to jest najistotniejszy element. Służba Ochrony Państwa ochrania osoby ze względu na to, że ich status, pozycja, zadania, jakie wykonują w systemie bezpieczeństwa państwa, właśnie dla tego systemu mogą mieć istotne znaczenie i wobec których pojawiły się konkretne, zidentyfikowane zagrożenia.
13: To było zauważalne swego czasu, bo niektórzy polscy politycy nie najwyższego szczebla też byli ochraniani przez służby ze względu na to, że w przestrzeni publicznej ukazywały się na przykład groźby.
14: Same groźby też jeszcze nie są tym elementem, który jest decydujący, bo znów musimy się zastanowić, jaki wpływ na bezpieczeństwo państwa ma dana osoba, bo wobec wielu różnych osób mogą się pojawiać groźby, ale wówczas tymi sprawami się zajmuje najczęściej policja, bo policja ma bardzo szerokie możliwości działania i to jest jej domena.
13: Natomiast, i wtedy policja ochrania?
14: Wtedy policja wykonuje zadania ochronne w różny sposób. Ja tutaj jakby to nie wnikam, bo tych poziomów bezpieczeństwa jest dużo, ale to też nie wygląda tak, że policja wyznaczy funkcjonariuszy do ochrony osobistej każdej osoby, wobec której zidentyfikuje się zagrożeniem, no bo nie mamy miliona funkcjonariuszy przeznaczonych do zadań ochronnych. Natomiast SOP, tak jak mówię, to jest troszkę inna półka. To jest jedyna służba ochronna w Polsce. Nie ma drugiej, żadnej innej. Są służby, które się dublują, kontrwywiady, wywiady, korupcje, inne takie. Służby ochronnej nie ma żadnej innej, jest tylko jedna wyspecjalizowana. Jest jeszcze mała komórka w Żandarmerii Wojskowej, która ochrania ministra obrony narodowej i delegacje też wojskowe zagraniczne. Natomiast służba jest tylko jedna i trzeba o tym pamiętać. I to jest bardzo wyspecjalizowana formacja związana bardzo ściśle z bezpieczeństwem państwa.
13: No właśnie, ostatnie tygodnie pokazały, że różne nieprawdziwe wezwania o pomoc mogą spowodować bardzo poważne zamieszanie. Zostało naruszone, ale nie przez służby, które interweniowały, bo według wszystkich znawców tematu te służby, czyli pogotowie ratunkowe, straż pożarna, działały bardzo właściwie i dobrze, a zostało to naruszone przez przestępców, którzy poczynili tego typu nieprawdziwe zgłoszenia i rzecz na przykład dotknęła mamy prezydenta Nawrockiego. No, paskudna sprawa.
14: Naprawdę,
13: bardzo nieprzyjemna. Bardzo nieprzyjemna, bardzo współczuję. Tak zwyczajnie po ludzku. Ale myślę sobie tak, czy wobec tego na przykład mama prezydenta Nawrockiego powinna zostać objęta specjalną kontrolą?
14: No więc
13: i ochroną.
14: Nawiążę właśnie do tego, o czym mówiłem. Członkowie rodziny osób ochranianych, zdarza się, że też są objęci ochroną, ale jeżeli zostają wobec nich zidentyfikowane zagrożenia konkretne, to jest raz, a dwa, że te zagrożenia mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa. Członkowie rodzin osób ochranianych, prezydenta, premiera, ministrów, najczęściej w ogóle nie są ochraniani, dlatego ponieważ ich nie obejmuje żadna ustawa. Jest to ewentualnie na decyzję ministra, jeżeli, powtórzę, uparcie może mieć to wpływ na bezpieczeństwo państwa. To, że ktoś jest członkiem rodziny, nie oznacza, że powinien być ochraniany, bo my nie jesteśmy takim Bizancjum, że mamy służbę, która liczy, prawda, 100 tysięcy funkcjonariuszy i będziemy wszystkich dookoła ochraniać tylko dlatego, że oni w jakiś sposób mogą być powiązani z kimś rodzinnie. Natomiast jestem przekonany, że w kontekście tych działań sabotażowych, jakoś jestem też, to jest moje osobiste zdanie, że za chwilę się może okazać, że jest to jakiś element działań sabotażowych powiązanych z naszym wschodnim nieszczęsnym sąsiadem.
13: A jednak.
14: Może się tak zdarzyć, bo to się jak gdyby wpisuje w całą tą paletę działań rosyjskich służb specjalnych, różnego rodzaju, od podpaleń, wysadzeń torów, poprzez dezinformację, poprzez fałszywe alarmy. To się zdarza od dawna, to nie jest nic nowego, więc jakby dla mnie to się wpisuje jakoś, jakaś inspiracja do tego typu działań i to będzie trzeba przeanalizować i zastanowić się nad tym. I to jest też rola innych służb, nie służby ochrony państwa, ale wszystkim służb kontrwywiadowczych, tak typu na przykład ABW, żeby się zastanowić, jaki to może mieć wpływ na, znów, bezpieczeństwo państwa, tego typu działania ze strony osób albo inspirowanych politycznie, albo inspirowanych politycznie, ale przez kogoś inspirowanych, bo działających w sposób zorganizowany. No i będzie trzeba się zastanowić, czy można w jaki sposób i jak podjąć jakieś działania związane z bezpieczeństwem, tylko teraz tak, jakich osób?
13: No właśnie, tutaj zasuwa się, panie doktorze, takie pytanie, czy na przykład terminologia rzadko używana, świekra albo wujenka, też powinna być ochraniane, te panie.
14: Nie. No, tak jak mówię, no chyba, że rzeczywiście by się okazało, że z nieznanych mi powodów ich bezpieczeństwo ma przełożenie na bezpieczeństwo naszej sympatycznej ojczyzny.
13: A na przykład rodzice pani prezydentowej?
14: No, taka sama sytuacja. Nie wiem, czy mają aż tak istotny wpływ na to, co się w naszym kraju dzieje i trzeba ich objąć. Jaki dostęp do informacji niejawnych mają? Ja trochę żartuję, no bo przecież nie mają, tak? Bo też trzeba pamiętać, że przy działaniach ochronnych to nie jest kwestia prestiżu, tak? To nie jest kwestia, że ktoś pełni jakieś stanowisko, to mu się należy ochrona. Tu przede wszystkim chodzi o to, że to jest decydent, że jego bezpieczeństwo jest związane z bezpieczeństwem zadań, które realizuje dla obywateli. To jest związane też z jego dostępem do informacji niejawnych, którymi dysponuje. To jest związane przede wszystkim z decyzjami, jakie może swobodnie, bez poczucia zagrożenia, bez prób wpływu na jego bezpieczeństwo, wykonywać właśnie w systemie bezpieczeństwa państwa. Więc nikt nie ochrania pana Jurka, Stefana, pani Heni, tylko się ochrania pana prezydenta, panią minister, pana premiera. A to, kto akurat pełni tą funkcję, no to trzeba dostosować swoje formy, metody działań do tej konkretnej osoby, ale dlatego przez pryzmat właśnie funkcji, jaką sprawuje. A nie, to nie jest jakby monarchia, że jak ktoś królem, to dostaje koronę, ochronę, prawda, i kierowca. To, zresztą tam też jest to bardzo fajnie zorganizowane, bo te systemy ochronne są różne. A, to już dygresja, może później jak się uda, to możemy o tym pomówić. Natomiast wracając do tego, co jest najistotniejsze. Jaki ma dostęp do informacji, jakie może podejmować decyzje w systemie bezpieczeństwa państwa i dlatego tą osobę ochrania.
13: No celowo powiedziałem prezydentowa, bo pamiętam panią prezydentową Kwaśniewską, która w różne miejsce przyjeżdżała, no i zawsze przy pani prezydentowej Kwaśniewskiej, no byli panowie wtedy jeszcze z BOR-u.
14: Tak jest cały czas.
13: Albo panie, przepraszam, panie
14: tak,
13: i panowie.
14: Panie, panowie, absolutnie. Tak. Tutaj na szczęście w Służbie Ochrony Państwa jest też coraz więcej pań, to jest bardzo istotne wzmocnienie w mojej ocenie, bo to jest inny sposób myślenia, inny sposób patrzenia na sprawy. Akurat w służbach ochronnych to jest bardzo istotne. Ale to tak na marginesie. Tak, od lat przyjęło się, że małżonka prezydenta jest zawsze objęta ochroną, ale też dlatego, że małżonka prezydenta jest tak zwaną pierwszą damą i pełni funkcję pewnego rodzaju reprezentacyjne, bardzo często przebywa w towarzystwie osoby ochranianej, tak? W tym przypadku mówimy o prezydencie i w związku z tym, że jest wewnątrz tego systemu, bezpośrednio przyjmuje się, że należy brać pod uwagę zagrożenia wobec tej osoby i dlatego obejmuje się ją od lat ochroną, ale przypominam, pierwsza dama to jest pewna funkcja, którą się pełni, ona jest też opisana w różnego rodzaju dokumentach, na jakich zasadzie się tą funkcję pełni. W związku z tym można troszkę potraktować pierwszą damę jako swego rodzaju takiego quasi urzędnika państwowego.
13: No dobrze, a dzieci?
14: Dzieci w systemie nie pełnią żadnych funkcji w systemie bezpieczeństwa państwa. Też się zdarza, że były obejmowane ochroną, ale to wynikało z analizy zagrożeń. Widocznie były jakieś informacje, które mogły wskazywać na takie zagrożenie i wówczas minister spraw wewnętrznych podejmował, czy może podjąć taką decyzję, ale to muszą być konkretne zagrożenia, konkretne informacje, analiza. Bez analizy zagrożeń nie podejmuje się takich decyzji.
13: No bo nie bardzo sobie wyobrażam, żeby pani prezydentowa obecna wsiadała do samochodu razem z córką najmłodszą i odwoziła córkę do szkoły samodzielnie.
14: No, w wielu systemach się tak dzieje. Pamiętam kiedyś taką delegację, w której przyjechał premier jednego z krajów europejskich, wysiadł z samolotu i podjechała kolumna samochodów ochronnych, się przywitał i spytał się, kto przyjechał, żeby kto będzie jechał tą kolumną, dla kogo to. No, się okazało, no, że to dla pana jest wizyta państwowa. Był bardzo zaskoczony, bo on, będąc premierem, do pracy jeździ na rowerze. Tak? Różne są systemy. Różne...
15: No w jednym kraju bałtyckim tego typu bardzo luźne podchodzenie do swojej obecności na ulicy źle się skończyło dla premiera. Do tej pory sprawcy nie zostali złapani.
14: Ale proszę pamiętać o tym, że system systemem. Tego typu, na przykład, że na rowerze jedzie do pracy, to jest tylko kłopot dla służb. To nie jest jego prywatna sprawa. Ja tak uważam. To jest moje osobiste zdanie. Jeżeli ktoś obejmuje funkcję...
15: Janusz Oleszkiewicz, wiceminister obrony narodowej, jeździł zawsze na rowerze. No, wszędzie. Do radia też przyjeżdżał. Tak. Też przyjeżdżał na rowerze.
14: Tak, ale ja po prostu uważam, że jeżeli ktoś zaczyna pełnić najważniejsze funkcje w tym państwie, on przestaje być osobą prywatną i to kompletnie nie ma znaczenia, czy mu jest wygodnie, czy niewygodnie. To nie jest kwestia, czy on woli mieć ochronę, czy on chce, czy nie chce. To nie ma znaczenia, czy on chce. To służby odpowiadające za bezpieczeństwo państwa określają poziom zagrożenia i jeżeli stwierdzą, że to zagrożenie jest istotne, to musi zostać objęte ochroną i się musi dostosować. Na początku działań ochronnych w każdym kraju, u nas też, odbywa się spotkanie z osobą ochronioną i się tłumaczy, jakie ma ograniczenia, co jej wolno, czego nie wolno, w jaki sposób będzie wykonywane działanie ochronne i musi się dostosować, bo to nie jest jej wygoda, to nie jest jej prywatna sprawa. Ona jest urzędnikiem państwowym i dlatego jest objęta ochroną i musi się dostosować.
15: Rozmawiałem kiedyś ze znanym polskim politykiem, już jak przestał pełnić funkcje różne, no i kilka lat z rzędu był ochraniany i odpowiedział, odetchnąłem z ulgą. To bardzo mili ludzie, naprawdę, bo to jeszcze były czasy BOR-u. Z niektórymi wręcz się zaprzyjaźniliśmy i tak troszkę ojcowałem, takim byłem, bo starszy był, prawda, od funkcjonariuszy. No ale powiedział, że to jest bardzo trudne dla osoby ochranianej, jeżeli ta osoba jeszcze posiada swoistego rodzaju temperament.
14: Absolutnie się zgadzam. Absolutnie się zgadzam. To na pewno jest trudne, no bo nagle w życiu tej osoby ochranianej pojawia się stała obecność osób, których wcześniej nie znał, tak? Do którymi, które tak naprawdę spędzają więcej czasu niż żona, mąż, dzieci, cała rodzina. Oni są cały czas gdzieś w pobliżu. Oczywiście zawsze starają się zachować ten dystans, żeby no, było wykonać działania ochronne, ale, że tak powiem, nie pozbawiać oddechu, tak? Ale to też są lata szkolenia, nabywania pewnej praktyki, ale tak, no, ochrona która spędza całe dnie z osobami ochranianymi, jest absolutnie, staje się osobami najbliższymi, jeżeli udaje się, najbliższymi w sensie będącymi jak najbliżej. I tutaj trzeba liczyć na to, że uda się znaleźć tą wspólny język pomiędzy osobą ochranianą i zespołem ochronnym, no tak, żeby wykonać, każdy z nich wykonał swoje zadanie, i żeby to było jak najmniej uciążliwe, ale to będzie uciążliwe, no bo to jest taka rola.
15: Pozwoli pan, że wrócę do tych amerykańskich filmów. Ten element ucieczki przed ochroną pojawia się w wielu produkcjach, nie tylko sensacyjnych, że osoba ochraniana z reguły to jest albo rodzina prezydenta, no albo prezydent, albo bardzo wysocy funkcjonariusze państwowi, że po prostu zwyczajnie dają nogę ochronie.
14: No to powinno się od razu kończyć impeachmentem, bo to jest nieodpowiedzialne ze względu bezpieczeństwa państwa. Znaczy osoba, która ucieka ochronie, to jest osoba, która, że tak powiem, odwraca się plecami dla bezpieczeństwa państwa. No kropka. Zachowuje się jak osoba prywatna. No jeżeli tak się ten, to niech zrezygnuje ze stanowiska i wtedy będzie miała czas, miejsce. Będzie mogła robić co chce. Nie będzie jej nikt w tym przeszkadzał. Więc to jest z mojego punktu widzenia jest absolutnie niedopuszczalne, bo to nie jest prywatna sprawa tych osób. To jest bezpieczeństwo państwa, a nie pana Jurka, Stefana i pani Basi.
15: I jeszcze wracając do tego wydarzenia z tym, to całe splot wydarzeń. Tych wydarzeń było kilka, czy nawet kilkanaście, ale to takie najbardziej znane wydarzenie dotyczące mamy prezydenta.
13: Ja już mówiłem o tym, że oceny specjalistów są bardzo wysokie, a pana zdaniem jak to się wszystko potoczyło zgodnie z prawidłami sztuki?
14: Oczywiście, że tak. No, jeżeli służby w tym, no, straż pożarna, tak, dostaje informację, że jest pożar, to straż pożarna naprawdę nie sprawdza i, a kto to może być? Może to jest ciocia, wujek, a może to jest, nie wiem, tam koleżanka, kolegi, no przecież to jest absurd. Dostają adres, dostają informację, że gdzieś się pali. Przyjeżdżają na adres.
13: A to jest nieodnotowane nigdzie? Ale, kto pod tym adresem
14: ale dlaczego
13: mieszka?
14: Straż pożarna miałaby mieć odnotowane, gdzie mieszka rodzina pana prezydenta? No przecież absurd. To nie wolno. No, ochrona danych osobowych. Skąd ten, jak, skąd, to, jaka sytuacja miałaby być, tak? I jaka by miała być ta lista u straży pożarnej, gdzie i która liczyła 100 osób, 1000, przyjeżdżają, pukają do drzwi, nikt nie otwiera, a dostali informację, że w środku się pali. No to wchodzą do mieszkania, bo nie mogą czekać i no, może się pali, ale nikt nam nie otwiera, to poczekajmy, a zacznie buchać dym. No przecież to, nie, tak się nie robi. Wykonali swoje zadanie, okazało się, że to był fałszywy alarm. Takich fałszywych alarmów straż pożarna ma więcej albo niskiego poziomu zagrożenia, które się okazują na szczęście niegroźne. Tylko my o tym nie słyszymy, dlatego, no bo nie są to osoby, które w jakikolwiek sposób są powiązane z kimś znanym, tak, czy z osobą publiczną.
13: I też nie wyobrażam sobie, żeby pogotowie ratunkowe, które też po wezwaniu przyjeżdża na miejsce i nie reaguje, a ma podaną informację, że za tymi zamkniętymi drzwiami no ktoś jest w zagrożeniu życia.
14: No dokładnie tak, dokładnie tak. Trzeba reagować.
13: I po prostu drzwi.
14: No, trzeba reagować, trzeba ratować życie. No, jest, i służby miały informację, że jest zagrożone czyjeś życie. No, nie można się wahać.
13: No, miejmy nadzieję, że niektórzy to zrozumieją i już przestanie być to taki bardzo polityczny temat, bo ja wolałbym, gdyby pogotowie ratunkowe w momencie, kiedy bym na przykład, no, zasłabł, wysadziło mi drzwi od mojego mieszkania, od mojego domu, bo wtedy miałbym szansę.
14: Tu bardziej straż pożarna, bo pogotowie ratunkowe raczej by drzwi nie umiało wysadzić, ale straż pożarna by na pewno pomogła.
13: Dałaby radę. Dziękuję panu serdecznie, doktor Tomasz Białek, specjalista od bezpieczeństwa. Takiego pełnego bezpieczeństwa. Uniwersytet Civitas. Dziękuję panu za rozmowę.
14: Dziękuję.
16: Mówmy o tym. Reklama.
17: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
18: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
17: ci panowie z Media Expert.
18: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
19: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2020.

0: 6.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Imponujący obraz z krakowskiej bazyliki zainteresował przed laty historyczkę sztuki.
3: No i oczywiście jak zobaczyłam ten obraz na żywo po raz pierwszy, to poczułam, że przenikają mnie dreszcze. Zrobił na mnie tak wielkie wrażenie.
2: Fascynacja obrazem przerodziła się w zainteresowanie domniemanym wyrokiem Piłata.
3: Intrygowało mnie pytanie, czy wyrok Piłata został spisany i czy się zachował. To jest chyba coś, o czym myślałam nieustannie przez te lata.
2: Sąd nad Jezusem. Reportaż Katarzyny Michalak. W czwartek o 7:06.
4: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 21:30, Damian Szpyra. Zapraszam. Dwaj polscy generałowie wyznaczeni na stanowiska wojskowych, sojuszniczych, strukturach międzynarodowych. Chodzi o generała Macieja Klisza i Karola Molendę. Minister obrony wręczają cobu oficerom nominacje, wskazał na ich profesjonalizm i dorobek zawodowy. Będą godnie reprezentować nasz kraj w NATO, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Generał Klisz i generał Molenda ruszają z biało-czerwoną do dowództw natowskich, do Brunsum, do Norfolk, do dowodzenia całymi wojskami sojuszniczymi, do bycia ekspertem najwyższej klasy w cyberbezpieczeństwie.
5: Generał Maciej Klisz, wyznaczony na stanowisko szefa sztabu dowództwa sił połączonych NATO w Brunsum, obejmie obowiązki na początku lipca. W podobnym terminie do Stanów Zjednoczonych uda się generał Karol Molenda. Tam będzie pracował na rzecz dowództwa do spraw transformacji NATO. Ukraina chce licencji na produkcję systemów Patriot. Wołodymyr Zełenski zwrócił się o to do uczestników spotkania Rady NATO-Ukraina w Kijowie. Ukraiński prezydent mówił, że dzięki uderzeniom w głębi Rosji Moskwa zmaga się z wyraźnymi niedoborami paliwa i szkodami logistycznymi. Jak mówił Wołodymyr Zełenski, obecne dostawy są niewystarczające. Potrzebujemy więcej pocisków przechwytujących Patriot i potrzebujemy ich szybszej dostawy. Poruszyliśmy tę kwestię z poprzednią administracją USA i nadal ją omawiamy z obecną. Mianowicie chodzi o udzielenie Ukrainie licencji na produkcję takich systemów Patriot. Zdaniem ukraińskiego prezydenta zintensyfikowane przez Ukrainę ataki na cele w Rosji pozwalają Kijowowi negocjować zakończenie wojny na równych prawach. Korki przy wyjazdach z miast i więcej patroli policji w trasie. Rozpoczyna się czerwcówka. Co zrobić, by była bezpieczna? Ważne, by w czasie długiego weekendu nie zapominać o zdrowym rozsądku, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
7: W tym okresie należy spodziewać się zwiększonego natężenia ruchu, szczególnie na głównych ciągach komunikacyjnych oraz trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Policjanci ruchu drogowego będą prowadzić wzmożone działania. Funkcjonariusze będą czuwać nad płynnością ruchu, reagować na wykroczenia oraz udzielać niezbędnej pomocy uczestnikom ruchu drogowego.
5: Działania policji zakończą się w niedzielę w nocy. Na koniec Stadion Narodowy i towarzyski mecz Polska-Nigeria. Dobiega końca pierwsza połowa spotkania. Na razie biało-czerwoni przegrywają 0-1.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Są 33 minuty po godzinie 21. Polska wysyła amerykańskiej administracji list intencyjny dotyczący stałej obecności wojskowej USA w Polsce. Proponujemy w nim budowę bazy. I od tego zaczniemy stan dnia.
1: Stan dnia.
9: A gościnią Polskiego Radia 24 jest profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dobry wieczór, pani profesor.
0: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
9: Panie profesor, szacuje się, że koszt budowy bazy takiej stałej, amerykańskiej w Polsce to blisko 10 miliardów złotych. Jak ustalił dziennik Rzeczpospolita, w rządzie toczą się także rozmowy o specustawie, dzięki której można by szybko zbudować potrzebną infrastrukturę. To byłby wyraźny sygnał też nie tylko dla Europy, ale również dla naszych wschodnich sąsiadów, gdyby na stałe w Polsce byli amerykańscy żołnierze?
0: No ja myślę, że zdecydowanie tak. Tutaj korzyści są wielopłaszczyznowe. Jest to sygnał wyraźny.

0: pewne turbulencje przechodziły, więc można powiedzieć, że niezależnie od tych kosztów, które oczywiście, że robią wrażenie, ale jednocześnie, kiedy słyszymy w tych ostatnich dniach o kwotach w ramach programu SAFE, to myślę, że trochę inne proporcje tutaj nam się pojawiają w sprawie nakładów na bezpieczeństwo. Więc tak, byłby to, tak jak powiedziałam, sygnał, który płynąłby w różne strony, a zarazem odnosił się do tego, co przecież dla Polaków jest niezwykle ważne, bo te obawy, jeżeli chodzi o możliwość rozprzestrzenienia się wojny także na nasz kraj, nie ucichły, nie zniknęły. No więc nawet w kontekście czekającej nas kampanii wyborczej też myślę, że byłoby to bardzo ważne wydarzenie, które pewnie udałoby się w tę narrację państwa dbającego o obywateli wpleść.
1: To jeszcze dodam, jakie emocje polityczne temu towarzyszą, bo już jest jeden z komentarzy, jeżeli pani pozwoli, to zacytuję. Panie premierze Kosiniaku-Kamyszu, zastanawia mnie, dlaczego potrzebował pan niemal roku, by dojść do wniosków, które prezydent Karol Nawrocki przedstawił już 3 września 2025 roku wspólnie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. To właśnie wtedy ogłoszono zamiar wzmocnienia obecności amerykańskich wojsk w Polsce. To Bartosz Grodecki, czyli nowy szef BBN-u. I a propos tego wpisu chciałbym dopytać, ponieważ no, kiedy z BBN-u odchodził Sławomir Cenckiewicz, mówiono, że jest to osoba, z którą może trudno nawiązać relacje między małym a dużym pałacem. Kiedy pojawia się taki komentarz ze strony nowego szefa BBN-u, to można odnieść wrażenie, że w tej akurat materii to się nic nie zmieniło?
0: Tak, tak. No to jak w tym powiedzeniu, że musi się wiele zmienić, żeby się nic nie zmieniło. I tutaj niezależnie od tych roszad personalnych, myślę, że ta linia sporu zostanie utrzymana. A zarazem zwracam państwa uwagę, to jest też taki zabieg retoryczny, który ostatnio bardzo często w przestrzeni publicznej się pojawia, to znaczy odnoszenie się do kwestii czasu. Wiadomo, że chronomika, czyli to zarządzanie czasem w komunikacji jest istotne, ale proszę zobaczyć, jak politycy opozycji, a teraz okazuje się, że również Pałac Prezydencki starają się punktować rządzących. A to za późno podano informację o zatrzymaniu, dlaczego dopiero 10 dni po osób, które są odpowiedzialne za właśnie te fałszywe alarmy. Mhm. A to tutaj Kosiniak-Kamysz jako minister i wicepremier potrzebował roku. No wiadomo, że polityka jest procesem, a każdy proces wymaga czasu. Im większe założenia strategiczne, tym tego czasu potrzeba więcej. Więc no mam wrażenie, że to jest element pewnej strategii, no ale też ta wypowiedź to jest, tak jak powiedziałam, kontynuacja tej pieśni, którą my już znamy, czyli tego porównywania się i trochę pokrzykiwania, kto jest bardziej sprawny na tej arenie międzynarodowej, no a przecież zupełnie nie o to chodzi.
1: To pani profesor, to chciałbym to zgłębić. Co ma na celu taka strategia właśnie takiego punktowania czasowego, które przedstawił szef BBN-u? Co w ten sposób chce się osiągnąć?
0: Ja myślę, że no właśnie chce się osiągnąć budowanie takiego przekazu, że my byśmy to zrobili lepiej, a na pewno my byśmy to zrobili szybciej, ale z drugiej strony w mojej przynajmniej ocenie jest to element pewnej jednak słabości, która jest widoczna. No bo jeżeli nie ma innych argumentów poza czynnikiem czasu, to ja nie wiem, czy ten czynnik czasu akurat tak bardzo wpływa na wyobraźnię wyborców, tym bardziej, że mamy tak wiele innych zjawisk, które pojawiają się, które są ważniejsze, które niosą za sobą większy ciężar gatunkowy, także te informacje, które obciążają polityków obecnej opozycji, że licytowanie tylko właśnie na zasadzie, kto mógłby zrobić coś lepiej albo kto pierwszy wpadł na taki czy inny pomysł, no nie tworzy aż tak spektakularnego efektu kontrastu.
1: A pani profesor, pani zdaniem, jak mogą odbierać to sami wyborcy? No bo akurat jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to tak mi się wydaje, to jest wspólny mianownik dla wszystkich, że chcemy, żeby to bezpieczeństwo było jak najbardziej wzmacniane. A tutaj mamy z jednej strony, a to prezydent Donald Trump reaguje, że będzie dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy, cokolwiek to znaczy, czy to będzie 1000 więcej niż aktualnie, czy to będzie plus 5 tysięcy, ale że no właśnie pod wpływem Karola Nawrockiego taką decyzję podjął. Potem słyszymy, że w kwestii sejfu pan prezydent ma swoją propozycję, czyli te wpływy z NBP, które miałyby z tego złota ten sejf sfinansować. Tu z kolei, kiedy rząd próbuje wzmocnić obecność amerykańskich żołnierzy, to też gdzieś jest punktowany. No to jak to jest z tym bezpieczeństwem? Komu bardziej na tym zależy? Czy to przypadkiem nie powinno być tak, że no, gramy jednak do jednej bramki?
0: No jak powinno być, to sądzę, że

0: Ja wiem, pan redaktor wie i państwo również wiecie. Natomiast jak jest? No niestety jest taka kakofonia i właśnie to jest najbardziej świadczące negatywnie o kondycji tych relacji pomiędzy ośrodkami władzy, że rzecz dotyczy bezpieczeństwa. Można by sobie wyobrazić, że opozycja ma swoje wilcze prawa, rządzący również starają się nagłośnić swoje sukcesy, ale że racją stanu RP są właśnie kwestie bezpieczeństwa, że je się wyłącza z tych bieżących sporów politycznych. U nas się tak nie dzieje i w mojej ocenie to jest jednak taka bardzo krótkowzroczna polityka, ponieważ jak gdybyśmy nie dostrzegali, że to bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, ono rezonuje z tym, co się dzieje w otoczeniu. Jeżeli teraz z perspektywy mocarstw, które nie są nam najbardziej życzliwe, widać te spory, widać te przepychanki, kiedy właściwie nie mamy takiej wyraźnej informacji, nawet to, co pan redaktor przywołał odnośnie do tych deklaracji Donalda Trumpa, no to szukamy czegoś, co będzie konkretem. I to, czego dzisiaj zaczęliśmy dyskusję, czyli stała baza, to działa na wyobraźnię. To pozwala nam wyobrazić sobie, zobrazować to, co może nastąpić, a zatem no jest to punkt, który przed wyborami byłby bardzo potrzebny właśnie ekipie rządzącej. Być może, wyobrażam sobie taką narrację, części czy znacznej liczby postulatów przedwyborczych nie udało się zrealizować, ale zobaczcie, kwestia najważniejsza, bezpieczeństwo jest pod naszą kontrolą. I tak jak mówię, obydwa te ośrodki mogłyby, no nie chcę mówić tak utylitarnie, marketingowo, ugrać punkty popularnościowe i takiego zaufania społecznego właśnie odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa, a nie konfliktując się wokół tego bezpieczeństwa.
1: Wilcze prawo opozycji, żeby krytykować rząd, ale czy Pałac Prezydencki nie powinien być ponad to? Czy Pałac Prezydencki jest w opozycji do rządu? Taka jest rola Pałacu Prezydenckiego?
0: No panie redaktorze, ja dostrzegam tę ironię i to przerysowanie hiperbole, którą pan zastosował. Oczywiście, że nie, ale chyba my już dosyć dawno odpłynęliśmy od tych dyskusji, jak być powinno, jaką rolę ma głowa prezydenta państwa, dlaczego to nie jest urząd, który powinien podlegać upartyjnieniu. No już o tym nie rozmawiamy. Niestety rysują się dwie strony cały czas tego sporu politycznego, a prezydent swoimi deklaracjami, decyzjami, no ale też tym zapleczem, którego wyniosło na ten urząd, wpisuje się w ten dualny obraz.
1: No dobrze, pani profesor, a nie ma takiego pani poczucia, że Pałac Prezydencki jednak działa na swoją jakby stronę i mamy w tym momencie do czynienia... No, chodzi mi o to, że Pałac Prezydencki staje w opozycji do rządu, okej, rozumiem to, natomiast działa jakby w swoim imieniu, że nie działa w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, partii, która przecież desygnowała pana prezydenta Karola Nawrockiego właśnie na funkcję, wystawiła pana prezydenta Karola Nawrockiego. Więc mam takie wrażenie, że mamy ośrodek nowy, trzeci, że jest opozycja, jest rząd i jest jeszcze Pałac Prezydencki, który, mam takie wrażenie, gra na siebie.
0: No tak, ja tutaj zgodzę się, że gra na siebie. Nie powiem, że zupełnie dystansuje się, ale coraz bardziej dystansuje się od polityki Prawa i Sprawiedliwości. I to nawet widać było w pewnych decyzjach personalnych właśnie prezydenta, które nie spotkały się z aprobatą, a wręcz z krytyką ze strony Jarosława Kaczyńskiego. To się do tej pory nie zdarzało.
1: Jak powołanie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prawda? To był taki moment zaskakujący.
0: Dokładnie o tym mówię. Mhm. Tak, więc tutaj na pewno widać tę potrzebę samodzielności, ale myślę, że z perspektywy wyborcy, gdyby powiedzieć, jak ta scena polityczna się kształtuje, to jednak ten obóz władzy jest przynajmniej na tym poziomie ideowym łączony z zapleczem prezydenta, które zdecydowanie buduje się, umacnia się i ja sądzę, że już przynajmniej w wyobraźni głowy państwa ten dług wdzięczności wobec Prawa i Sprawiedliwości został spłacony, a perspektywa jednej do dokończenia, drugiej do rozpoczęcia potencjalnie kadencji, no jest bardzo kusząca, żeby tworzyć ten własny front. I tutaj zgodzę się z panem redaktorem i wtedy możemy mówić o trzech ośrodkach.
1: To szybko po roku takie wybicie na niezależność, szczególnie, że Prawo i Sprawiedliwość po prezydenturze Andrzeja Dudy chyba jest przyzwyczajone do trochę innego kreowania polityki, tak to ładnie określę.
0: Bardzo ładnie, bardzo dyplomatycznie, tak, ale przede wszystkim dłużej. Przede wszystkim

0: Tam ta wdzięczność była rozłożona na dwie kadencje. Mówię o prezydenturze Andrzeja Dudy. I kiedy wydawało się, że już w tej drugiej kadencji prezydent nie musi być aż tak zobowiązany wobec rządu, aż tak przestrzegający pewnej wspólnej linii, tutaj znowu powiedziałabym ideowo-programowej, to mimo wszystko Andrzej Duda właściwie do końca tę lojalność zachował. W przypadku Karola Nawrockiego zupełnie inny styl przywództwa, inny sposób budowania swojego wizerunku, zdecydowanie ofensywny i ta ofensywa wiadomo, że skierowana jest w stronę premiera i koalicji rządzącej, ale jednocześnie no tutaj trudno mówić o byciu, no tak jak się przecież niechlubnie wyrażali z kolei politycy koalicji, że Andrzej Duda był pewnym takim długopisem, tak, czyli osobą, która tylko podpisuje to, co jest wskazaniem ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj na pewno taka funkcja nie jest w tej chwili realizowana. Na pewno to wetowanie również nie jest wetowaniem dla samej możliwości skorzystania z tego narzędzia, tylko też wpisuje się właśnie w wizerunek niezależnego prezydenta. Ale jeszcze tylko taka jedna uwaga odnośnie do tego, co pan wspomniał na początku, że proszę zauważyć, to są w ogóle działania, pozorowane działania symboliczne, bo jeżeli upadają pewne pomysły, jeżeli prezydent ma odmienną wizję i zapowiada, że coś będzie starał się zaprezentować, ma jakąś alternatywę, ma jakieś własne pomysły, własne rozwiązania, no to ja nie znajduję tutaj takich pomysłów, które byłyby zaprezentowane, szeroko omówione i nastąpiłaby ich implementacja. Więc no właśnie, można odnieść wrażenie, że w ogóle to zaufanie społeczne ulega erozji, dlatego że politycy mówią i natychmiast o tych deklaracjach zapominają.
1: No, szczególnie, że NBP raczej dokupuje złota niż je sprzedaje, więc to też dla mnie trochę zaskoczenie. No dobrze, panie profesor, 52% Polek i Polaków uważa, że prezydentowi Ukrainy powinien zostać odebrany, przepraszam, order Orła Białego. To jest sondaż SW Research dla tygodnika Wprost. To silne poparcie dla słów Karola Nawrockiego?
0: To silne emocje. Ja myślę, że przede wszystkim silne emocje, że tutaj sięgnięcie po tę deklarację, po tę zapowiedź o właśnie odebraniu tego, a nie innego odznaczenia, które no, dla Polaków jest ważne, ale zarazem no, jest to taki gest zapowiedziany. Trudno mi sobie wyobrazić też, jak on miałby być w praktyce realizowany, zwłaszcza kiedy prezydent Zełenski mówił, że odbiera w imieniu całego narodu ukraińskiego. To są działania symboliczne. I te działania symboliczne, te działania, które właśnie no, łatwo nam sobie wyobrazić, tak? Łatwo odczytać na zasadzie pewnego wprost odwetu politycznego taką zapowiedź, no one działają na wyobraźnię, one uruchamiają emocje i stąd sądzę takie bardzo łatwe wywołanie do odpowiedzi. Czy również popierasz taką politykę względem Ukrainy? Ja bym oczekiwała jednak od polityków trochę bardziej pogłębionej dyskusji, no bo tak jak już nawet niektórzy tutaj eksperci, obserwatorzy, dziennikarze mówią, no to w takim razie popatrzmy na nazwiska wszystkich tych, którym również to odznaczenie zostało przyznane. Czy im również nie należałoby ze względu na ich uchybienia, nie wiem, zachowania moralnych, etycznych, tych odznaczeń nie odbierać.
1: No, to między innymi jest na wśród tych, którzy otrzymali ten order, jest Benito Mussolini, więc jakby no to jest jasne.
0: No właśnie, no więc jaka jest skala, prawda? Zresztą ta lista w ogóle jest, tak przy okazji zachęcam też państwa do lektury, imponująca.
1: To prawda.
0: Niezwykle ciekawa, gdzie tutaj jest ta skala. Chociaż oczywiście nie umniejsza to powagi czy znaczenia tego, co zrobił prezydent Zełenski i cały czas pozostaje to najbardziej kluczowe pytanie, dlaczego tego typu decyzja po stronie prezydenta Ukrainy została podjęta. Ale to jest jak gdyby inny wątek. Natomiast zapowiedź, ona niczego nie zmienia, prawda? Ona może pogarszać nasze relacje z Ukrainą, a znowu, no chyba nie o to nam chodzi, też w perspektywie, jak na to patrzy Rosja.
1: No ale piłeczka jest teraz po stronie rządu. Proszę posłuchać, co na ten temat mówi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Aktem nieprzyjacielskim, który wywołuje ból w sercach Polaków jest nadawanie i gloryfikowanie upraw.

0: Szczególnie jednostkom wojskowym, jak pomagamy armii ukraińskiej, żeby mogła walczyć od pierwszego dnia. Jak inni wysyłali hełmy, to my wysyłaliśmy czołgi. Dzisiaj potrzebujemy jasnej deklaracji ze strony ukraińskiej, dlatego ja szczerze, jak z przyjaciółmi, rozmawiam z naszymi ukraińskimi partnerami i mówię im wprost. Nie przyjmuję tych wyjaśnień.
1: No właśnie, Pałac Prezydencki robi dziś takie chyba sprawdzam, czy będzie kontrasygnata ze strony pana premiera w sprawie odebrania orderu Orła Białego. Co może w tej sytuacji zrobić rząd?
2: Tutaj w tej wypowiedzi wicepremiera Kosiniaka-Kamysza pojawił się taki wątek, który w mojej ocenie powinien być w ogóle punktem wyjścia, to znaczy próba dyskusji. No, najlepiej, gdyby pojawiły się w przestrzeni publicznej oficjalne przeprosiny, ponieważ ja myślę, że to jest kwestia bardziej złożona niż właśnie takie zero-jedynkowe patrzenie i decyzja odbieramy, nie odbieramy już w bardzo dużym uproszczeniu. Poza tymi czynnikami znowu pragmatycznymi, czyli według mnie ta motywacja prezydenta Zełenskiego, żeby sięgnąć po bardziej skrajnych wyborców na Ukrainie, to jest jeden pewnik. Natomiast druga kwestia, która przynajmniej z moich analiz wynika i która jest wielokrotnie potwierdzana, że nasza wrażliwość na politykę historyczną, nasza wrażliwość na wydarzenia na Wołyniu i postrzeganie kwestii UPA w Ukrainie, one są odmienne, tak? I jeszcze teraz państwo, które jest w stanie wojny, no nie traktuje historii jako tej najważniejszej determinanty relacji polsko-ukraińskich. Więc mając świadomość tych różnic, oczywiście ani jednej, ani drugiej nie gloryfikując i też nie obniżając jej znaczenia, należałoby usiąść do dyskusji i starać się raczej, w mojej ocenie przynajmniej, nie eskalować tego konfliktu, tylko racjonalnie pomyśleć, jak możemy z tego impasu wyjść.
1: Panie profesor, zmieniając temat, to nie jest normalna sytuacja, że tylu polskich europosłów ma problemy z prawem. Tak europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrynkiewicz komentował wniosek do Parlamentu Europejskiego w sprawie polityka PiS Patryka Jakiego. Śledczy chcą uchylenia jego immunitetu. Proszę posłuchać, co dokładnie mówił pan poseł.
3: Jest to bardzo przykre, że taka liczba wniosków jest, że tylu osobom, które pełnią funkcje eurodeputowanych, polska prokuratura chce stawiać zarzuty. Są to ludzie, którzy najwyraźniej mają co najmniej potencjalne, poważne problemy z prawem karnym, bo za każdym razem to są przecież zarzuty o charakterze kryminalnym. One nie mają nic wspólnego z polityką, mają co najwyżej wątek wykorzystywania funkcji politycznych do popełniania przestępstw potencjalnych.
1: A z jakiegoś powodu na razie żaden z tych posłów nie siedzi za kratkami. Pani profesor, jak pani rozumie tę sytuację?
2: Tę sytuację trudno zrozumieć, bo po pierwsze rzeczywiście, gdybyśmy przeanalizowali, jak często takie wnioski ze strony Polski o uchylenie mandatu eurodeputowanych się pojawiają, no to tutaj widać taką nadreprezentatywność. Można to tłumaczyć w mojej ocenie też przekonaniem właśnie części polityków, że Parlament Europejski to jest takie bezpieczne miejsce, czyli że tutaj wymiar sprawiedliwości tak łatwo nie sięga. No i być może częściowo jest to prawda, bo wiemy, że te procedury, te decyzje, które zapadają o uchyleniu takiego mandatu, one też nie zapadają z dnia na dzień, one wymagają czasu, wymagają refleksji i tutaj ta dokładność po stronie instytucji europejskich jest duża. No ale cały czas brakuje odpowiedzi na to pytanie, ja jej również nie znam, dlaczego właściwie nie mamy informacji o zakończeniu któregoś z tych postępowań.
1: Tyle komisji śledczych było przecież.
2: Właśnie, tyle komisji śledczych było, słyszymy o tych składanych wnioskach. Słyszymy nawet o zgodach, natomiast pojawiają się kolejne nazwiska i dalej nic się nie dzieje. Słyszymy tłumaczenia też ministra sprawiedliwości, że znowu potrzebna jest pogłębiona refleksja, nie można działać pod presją czasu, znowu czynnik czasu się pojawia, no ale mimo wszystko ta cierpliwość społeczna się kończy i pojawia się pytanie, czy jest to niesprawność instytucji, które mają finalizować wyjaśnienie pewnych spraw, czy jest to celowe granie na zwłokę, a jeżeli tak, to dlaczego? No na pewno znowu nie budzi to zaufania społecznego i mamy wrażenie, że jeżeli pewne procesy...

0: Procedury trwają tak długo, no to być może nie o wszystkim opinia publiczna jest informowana, tak?
1: Czy to może się odbić czkawką też na koalicji, że to może być ważna kwestia przy urnach wyborczych?
0: Ja myślę, że zdecydowanie, że jeżeli chodzi o takie punkty, kiedy teraz wyborcy będą mówili sprawdzam, to właśnie zapowiadanie z dużą emfazą pewnych kwestii, które mają być doprowadzone do końca, wyjaśnione, winni ukarani, sprawy finansowe rozliczone i jednocześnie brak efektów, no to jest prosta odpowiedź na pytanie, czy rząd jest sprawny, ewentualnie, czy, bardzo nie lubię tego zwrotu, on się bardzo często pojawia, czy dowozi te kwestie, te tematy, które właśnie miał w swojej agendzie idąc do wyborów.
1: Panie profesor, to jeszcze na koniec chciałem zapytać o wybory w Krakowie. Czy to jest tylko i wyłącznie kwestia Krakowa, czy ta sprawa wyborów w Krakowie, odwołania prezydenta Krakowa, rozwiązanie struktur Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, wystawianie kandydatów przez poszczególne partie, w tym, no przyznam, dosyć ciekawe nazwiska, bo tam jest i Marian Banaś, i Marianna Schreiber na tych listach osób, które chcą kandydować w wyborach w Krakowie. Czy to jest początek jakiejś większej fali, czy to jest tylko kwestia Krakowa?
0: To jest bardzo interesujące pytanie, tylko zastanawiam się, czy teraz możemy wskazać jednoznaczną odpowiedź. Ja uważam, że to, co się stanie w Krakowie, to znaczy kto po prostu, która siła polityczna zdobędzie tak duże zaufanie mieszkanek i mieszkańców, że wygra, to będzie wyznaczało lub zamykało pewną drogę. Tuż po referendum i po jego rozstrzygnięciu bardzo często w mediach społecznościowych pojawiały się komunikaty, cudzysłów stosuję, że idziemy po prezydentów kolejnych miast i już mieliśmy wprost te miasta nazwane, wymienione, gdzie to referendum odwoławcze miałoby się jeszcze odbyć. Mhm. Oczywiście ta narracja jest mocno populistyczna, bo żeby referendum przeprowadzić, trzeba mieć siły, środki, ludzi. No Kraków był tutaj bardzo specyficzny. Rozumiem, że nie mamy czasu na tego typu analizę. Natomiast, że jest to pewien poligon doświadczalny, jeżeli chodzi o emocje, jeżeli chodzi o działania marketingowe, nawet jeżeli chodzi o to, czy partie sobie radzą, czy nie z wystawianiem kandydatów. Bo nawet patrząc na tutaj aktywność Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie, słowa potencjalnego premiera, czyli Przemysława Czarnka, a ewentualnie wspólnym kandydacie z Konfederacją.
1: Z czego nic nie wyszło.
0: Tak, z czego nic nie wyszło, ale to jest czytelny sygnał. Nie mamy tak długiej ławki, nie mamy tak świetnych kandydatów, po których możemy sięgnąć natychmiast, więc szukamy jakichś innych rozwiązań. No i jednocześnie to, co jest naszym folklorem politycznym, no że pojawiają się nazwiska osób, które wiadomo, że szans nie mają, natomiast chcą jeszcze bardziej zaistnieć w przestrzeni medialnej, w świadomości, chociaż to deprecjonuje, przynajmniej w mojej ocenie, samą ideę wyborów prezydenta miasta.
1: A z drugiej strony brak wspólnego kandydata PiSu i Konfederacji też daje do myślenia, ale to już na kolejną dyskusję. Profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pani profesor, bardzo dziękuję za ten komentarz.
0: Dziękuję i pozdrawiam.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
7: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Magazyn Saldo Extra

0: Także w długi weekend w Boże Ciało porozmawiamy o dniach wolnych i gospodarce. O kosztach, ale także zyskach. A tych nie brakuje. Moim Państwa gościem będzie Paweł Majtkowski, polski analityk eToro. Boże Ciało, godzina 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Węgry z przełomową decyzją w sprawie Ukrainy. Chodzi o rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Awanse polskich oficerów, dwóch generałów rozpocznie pracę w strukturach NATO. Francuskie media oczarowane grą młodej Polki. Maja Chwalińska dotarła do półfinału French Open. Minęła 22. Damian Szpyra. Zapraszam. Przełom w relacjach z Ukrainą zapowiedział premier Węgier Péter Modzior. Budapeszt i Kijów osiągnęły porozumienie w sprawie mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. To z kolei otwiera drogę do odblokowania przez Węgry negocjacji akcesyjnych Ukrainy z Unią Europejską.
2: Péter Modzior podkreślił, że Ukraina zgodziła się na przywrócenie i zagwarantowanie szeregu praw dotyczących używania języka węgierskiego oraz funkcjonowania szkolnictwa mniejszościowego. Chodzi o kwestie, które od lat były głównym przedmiotem sporu między Budapesztem a Kijowem. W ciągu 3 tygodni osiągnęliśmy to, czego rząd Orbana nie mógł osiągnąć przez długi czas. Ukraina zobowiązała się szeroko i kompleksowo do poprawy sytuacji mniejszości węgierskiej, powiedział węgierski premier. Porozumienie usunie najważniejszą przeszkodę na drodze Ukrainy do Unii Europejskiej. W Brukseli i innych europejskich stolicach liczono, że po zmianie władzy w Budapeszcie uda się znaleźć kompromis, który pozwoli na dalsze otwieranie rozdziałów negocjacyjnych z Kijowem i wycofanie węgierskiego weta w tej sprawie. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: 10 oficerów polskiej armii z nowymi stanowiskami. Prace w strukturach natowskich rozpoczną niedługo wyznaczeni przez Ministerstwo Obrony. Generałowie Maciej Klisz i Karol Molenda mogą być przykładem dla innych żołnierzy, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wręczając obu oficerom nominacje.
3: W porównaniu do armii sojuszniczych Polska ma wciąż wielki niedobór oficerów. Szacujemy, że ta liczba powinna się w najbliższych latach zwiększać, dlatego szkoły podchorążych, które będą uruchamiane przy uczelniach niewojskowych, dlatego zmiany też sposobów szkolenia i awanse. Tak jak dzisiaj 10 awansów, tak będę w przyszłości kreował politykę kadrową polskiego wojska.
1: Na początku lipca generał Maciej Klisz obejmie stanowisko szefa sztabu dowództwa sił połączonych NATO w Brunsum. W podobnym czasie do Stanów Zjednoczonych uda się też generał Karol Molenda. Rozpocznie tam pracę w dowództwie do spraw transformacji NATO. 24-latka w śpiączce została przetransportowana z Chin do Polski. Cały proces koordynowały Ministerstwa Obrony i Spraw Zagranicznych. Teraz jest pod opieką lekarzy Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Kluczowe jest szybkie przetłumaczenie całej dokumentacji medycznej, którą rodzina otrzymała w języku chińskim, mówi rzecznik szpitala Jan Kutny.
4: Najprawdopodobniej też tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej się zaangażuje i będzie to w miarę sprawnie, ale z tego terminu dokładnego to trudno nam jest określić, jaki będzie. Pani Klaudia przebywa na klinicznym oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.
1: Joanna Uciechowska, mama 24-latki, nie kryła radości i dziękowała rządowi za wsparcie.
5: Gdyby nie pomoc MON-u, musielibyśmy sobie radzić sami, czyli trzeba by było prywatny transport medyczny, więc wiązałoby się to z dużymi kosztami. W tej chwili te wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Klaudii, bo na pewno będzie ono bardzo długie i bardzo trudne i kosztowne.
1: Od połowy kwietnia 24-latka była pod opieką lekarzy w klinice w Pekinie. Zdiagnozowano u niej zapalenie mózgu. Maja Chwalińska, największą sensacją tegorocznego Roland Garrosa według francuskich mediów. Polka pokonała dziś Rosjankę Annę Kalińską i awansowała do półfinału turnieju w Paryżu. To największy sukces w jej karierze.
6: Sensacja, piękny sen, cudowna historia. Tak francuskie media opisują wyczyn Polki, która jeszcze kilka dni temu była nad Sekwaną zupełnie nieznana. Niezwykła przygoda Chwalińskiej trwa dalej, zachwyca się Le Figaro. Gazeta podkreśla imponującą drogę, jaką przeszła Polka. Od kwalifikacji rozpoczętych w połowie maja do półfinału Rolanda Garrosa oraz jej awans ze 114 miejsca w światowym rankingu do czołowej 30. Francuska prasa zwraca również uwagę na mniej znane aspekty życia tenisistki. Jej walkę z depresją, przyjaźń z Igą Świątek, a także na finansowy wymiar jej sukcesu.

0: Sukcesu. Komentatorzy podkreślają także jej wyjątkowy styl gry. Nietypowa gra Polki czyni cuda, ocenia L'Équipe. Zdaniem największego francuskiego dziennika sportowego, Polka rozwija grę wyraźnie odbiegającą od dominujących trendów w kobiecym tenisie, co pozwala jej osiągać sukcesy i marzyć o końcowym triumfie. W półfinale Rolanda Garrosa Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Na początek tego meczu jutro około godziny 16. Na koniec zaglądamy jeszcze na PGE Narodowe, gdzie trwa mecz towarzyski Polska-Nigeria. Piłkarze Jana Urbana remisują z przyjezdnymi 1-1. Gola dla gości w 23 minucie strzelił Terem Mofi. W drugiej minucie doliczonego czasu do pierwszej połowy wynik wyrównał Kacper Potulski.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed nami pochmurna i deszczowa noc w całym kraju. Podobnie będzie również jutro w ciągu dnia, choć pojawią się też liczne przejaśnienia. Temperatura w nocy od 8 stopni na Dolnym Śląsku do 15 w centrum i na Podkarpaciu. W dzień będzie od 20 stopni na wschodzie do 26 na zachodzie.
3: Pięć minut po godzinie 22.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: To ja jeszcze tylko dodam, że 18-letni Kacper Potulski to jest absolutna gwiazda Bundesligi i no, kto wie, może nowa nadzieja polskiej piłki. Przypomnę, w meczu Polska-Nigeria, w meczu towarzyskim 1-1. A już za chwilę, proszę Państwa, audycja do pomyślenia. Czy nowelizacja ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, która zmienia sposób kształcenia położnych, może być niebezpieczna dla kobiet? Czym zajmują się położne, a czym mogą się zajmować? Czy poród może nie być traumatyczny? Zapraszam w imieniu Eweliny Kamińskiej.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Tu Polskie Radio 24, przy mikrofonie Ewelina Kamińska. Dobry wieczór. Dziś w Do Pomyślenia porozmawiamy o położnych, bo położne burzą się na nową ustawę proponowaną przez resort zdrowia. Mówią o likwidacji ich zawodu i podkreślają, że nie są tylko asystentkami przy porodach. Resort zdrowia odpowiada z kolei, że proponowane zmiany wynikają ze zmieniających się potrzeb systemu ochrony zdrowia. O tym dziś będziemy rozmawiać.
2: Do pomyślenia.
5: A ze mną w studiu jest położna Klaudia Nil-Atmadża. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Cieszę się, że w ogóle dotarłaś, bo kiedy rozmawiałyśmy, umawiałyśmy się na tę rozmowę, mówiłaś, że możesz zostać wezwana w każdym momencie.
6: Mogę, w dalszym ciągu mogę, ale może te 20 parę minut jednak wytrzyma dziewczyna.
5: Bo praca położnej to jest trochę praca na takiej ciągłej czujce.
6: Tak. Nie każda położna pracuje na czujce, ale faktycznie dużo położnych ma taką pracę na telefon.
5: Taką, czyli że asysta przy porodach domowych, czy to są też takie porody szpitalne?
6: Też szpitalne. Szpitalne, domowe. Jeżeli pracujemy przy porodach, a porody są nieprzewidywalne, no to faktycznie jesteśmy pod telefonem.
5: Tak zaczęłam tę rozmowę, bo chciałam, żeby słuchacze trochę bardziej wgryźli się w twój zawód, bo zmiany, które proponuje Ministerstwo Zdrowia, projekt ustawy trafił do konsultacji społecznych w tym momencie. Projekt zmian w tej ustawie wprowadza, zdaniem środowiska położnych, wprowadza no, taką deprecjację, tak deprecjonuje zawód położnej?
6: Tak to wygląda, tak to odczułyśmy jako nasza grupa zawodowa, bo z ustawy tak jakby wynika, że położne będą pielęgniarkami o jakiejś tam specjalizacji, przy czym położnictwo to jest dziedzina no, antyczna, od początku ludzkości istniejąca i też rządzi się troszkę innymi prawami niż pielęgniarstwo. Mamy inne podejście do medycyny, do ludzi. To jest trochę jakby styl bycia. Dlatego tak duża zmiana tożsamościowa tak naprawdę jest dla nas, powiedziałabym, pokrótce nie do przyjęcia.
5: No tak, ale jednocześnie położnych jest sporo.

0: Oro. Wiele dziewczyn, które kończy, bo nie ukrywajmy, to przede wszystkim dziewczyny. Wiele dziewczyn, które kończy ten kierunek, boryka się z problemami szukając pracy, bo kobiety w Polsce rodzą coraz rzadziej.
1: No i właśnie tutaj jest ten problem, że położna to nie tylko poród. Jeżeli społeczeństwo miałoby większą świadomość na temat tego, co położna robi, jakie ma kompetencje, to naprawdę tych miejsc pracy znalazłoby się o wiele, wiele więcej. I to nie jest tylko w cudzysłowie wina społeczeństwa, że nie wiemy tego, co położne mogą robić, ale też po prostu te zadania, miejsca pracy, obowiązki są tak słabo delegowane odgórnie.
0: No to co położne w takim razie mogą jeszcze robić? Co mogą robić, czego nie robią pielęgniarki?
1: I zawsze jak mam wymienić, co robią położne, to mam pustkę w głowie, bo tego jest tak dużo, że aż ciężko to wymienić. Ale no przede wszystkim już zacznijmy od tego porodu. Poród. Połóg. Czyli to, co się dzieje po porodzie. Oddziały szpitalne, no to jest sporo oddziałów szpitalnych, czyli ginekologia, neonatologia, porodówka, oddział położniczy, patologia ciąży. Na pewno coś jeszcze się zna, no tak, oczywiście izba przyjęć, przychodnia. Czy pielęgniarki mogą to robić? W pewnych obszarach tak, na przykład na neonatologii, czy wydaje mi się, że na ginekologii też momentami są zatrudniane pielęgniarki, przy czym tak naprawdę nie muszą. Bo to jest dziedzina bardzo położnicza, więc tutaj jest nasza działka i my się tutaj możemy wykazać. Ale poza tym mamy też POZ, czyli tak naprawdę opieka nad kobietą od narodzin aż do śmierci. To jest połowa ludzkości pod naszą opieką, dosłownie.
0: Mało no tak, tego... ale to chyba, czy to jest opieka nad kobietą w każdym jej zakresie, czy tylko w sprawach stricte ginekologicznych?
1: No i właśnie może to być w dużym zakresie opieka, ale znowu ta świadomość i te zadania, które my mamy. Bo tak, jak się rodzi dziewczynka, no to już jest pod naszą opieką i nie musi się to kończyć jakby wraz z tym czasem, kiedy jest ona noworodkiem, ale jest to dalej. Wszelkie problemy ginekologiczne tej dziewczynki, czy w ogóle związane z tym, że jest po prostu dziewczyną. Edukacja dalej. Edukacja trwa całe życie. Całe życie, bo to jest nie tylko przygotowanie do dojrzewania, później do ciąży, do porodu, do ewentualnych problemów tam ginekologicznych, które mamy później, ale też menopauza, która też dotyka absolutnie każdej kobiety, która ma szansę oczywiście dożyć tego czasu, więc to jest ogromny, ogromny obszar. I tutaj właśnie widzę te położne z POZ-u, jeżeli chodzi o edukację, o wizyty domowe, czyli też takie rzeczy, że w Polsce długo czekamy na specjalistów, to znaczy na wizytę u specjalisty i naprawdę sporą część z tego mogłaby załatwić położna, zlecając badania, wystawiając zwolnienia, pobierając te badania, interpretując te wyniki, które kobieta dostanie i tak naprawdę nie trzeba czekać miesiącami do kogoś, kto przez 15 minut na coś tam spojrzy, podsumuje i tyle. To mogłaby robić położna.
0: Albo pielęgniarka.
1: Albo pielęgniarka, przy czym właśnie chodzi o to, żeby oddać położnym tę część kobiecą, bo pielęgniarki mają ogromne również zakresy, gdzie mogą się spełniać, gdzie mają pełnić swoją rolę. No i tak, mamy mężczyzn i tam położne już za bardzo nie wchodzą, chociaż to też jest taka szara strefa, powiedziałabym, bo w COVID-zie jakoś nikomu nie przeszkadzało, czy położna może się dotknąć tylko do kobiety, czy niekoniecznie. I mówię tutaj na przykład o pobraniach krwi, czy delegowaniu nas na inne oddziały. Nagle się okazało, że jednak jesteśmy w stanie dużo robić. Ale gdyby tak właśnie oddać tę kobiecą część położnym, no to naprawdę by się nieźle ten system odetkał, mówiąc kolokwialnie.
0: Ale tu chyba jest też jeden z problemów, bo wydaje mi się, że jednym z powodów, który może stać się za tą ustawą, jest też to, że brakuje pielęgniarek i to brakuje ich dramatycznie. W tym momencie system trzyma się praktycznie głównie na pielęgniarkach, które wchodzą w wiek emerytalny, albo na kobietach, które już pracują cały czas, będąc na emeryturze. I w momencie, kiedy ten system kształcenia by przeszedł do tego, jaki proponuje Ministerstwo Zdrowia, czyli że najpierw 3-letnie studia pielęgniarskie, a potem dopiero położnictwo jako specjalność, to być może część kobiet zdecydowałaby się pójść w późniejszym momencie właśnie nie w kierunku położnictwa, tylko w kierunku pielęgniarstwa.
1: Dobrze, to powiedzmy, że rozwiązuje się problem niedoboru pielęgniarek, ale to nie rozwiązuje problemu położnych. w przyszłości. Czyli ja to widzę tak, i w sumie nie tylko ja, że jeżeli ścieżka kształcenia będzie wyglądała w ten sposób, to już

0: tam te tożsamościowe sprawy to jest taka dosyć, powiedziałabym, miękka strona tego, ale twarde dane. Ktoś idzie na pielęgniarstwo, po 3 latach zdobywa tytuł licencjata, później przez 18 lat musi zrobić dla mnie enigmatyczne szkolenie z położnictwa. To jest bardzo mało, jak na taką specjalność położniczą. Bardzo, bardzo mało, naprawdę. Następnie musi odbyć roczny staż, czyli po 5,5 roku jest dalej licencjatem zaczynającym ścieżkę zawodową. Oczywiście można sobie tam po drodze pracować, ale studia, czy szkolenia, czy staże to jest wymagająca rzecz. I możliwe, że większość z tych osób po prostu będzie na garnuszku rodziców dalej przez 5,5 roku. Kto wybierze tak długą ścieżkę, kiedy po 3 latach może iść pracować jako pielęgniarka i już się nie zajmować dalej edukacją, jakby w stronę położnictwa? Położnych będzie o wiele mniej i tak jak mówię, kobiety mogą bardzo skorzystać z tego, że istnieją położne i mogą się nimi zająć bezpośrednio. Dlatego tych położnych potrzebujemy. I my też jesteśmy takim zawodem, który się starzeje, to znaczy mamy dużo właśnie położnych w wieku okołoemerytalnym. Nowych położnych przybywa, one trochę też nie wiedzą, co ze sobą zrobić, bo właśnie ten system trochę jakby nie jest gotowy na to, żeby ten duży nabór położnych przyjąć. Mam wrażenie, że same też nie do końca wiemy, co my możemy zrobić i nie każdy jest taki w cudzysłowie odważny, żeby od razu otwierać swoją działalność. Przy czym trzeba zaznaczyć, że położne naprawdę są bardzo dobrze przygotowane do tego, żeby od razu swoją działalność prowadzić po studiach.
1: Do pomyślenia.
2: No dobrze, ale kobiety faktycznie rodzą coraz mniej. Z czego myślisz, to wynika? Czy kobiety boją się porodu? Czy to jest jednak kwestia jakiejś większej świadomości tego w ogóle, czym jest rodzicielstwo?
0: Kobiety zawsze się bały porodu i ten strach jest absolutnie normalną rzeczą i nieodzowną, jeżeli chodzi o poród. Możliwe, że ekonomia nas skłania do przemyśleń w tym temacie. Już trochę tak nie lecimy na tak zwane YOLO, tylko właśnie bardzo, z tego co widzę po prostu po kobietach, które rodzą, że one się bardzo mocno zastanawiają nad tym, kiedy, jak, czy dadzą radę. No zdaje się, że kiedyś aż tak się po prostu o tym nie myślało, tylko to była w dużym uproszczeniu taka naturalna kolej rzeczy. Teraz już bardzo, bardzo dużo o tym myślimy.
2: A czy w Polsce rodzi się coraz bardziej po ludzku? Bo w nasz kraj na przykład cały czas gdzieś wysoko jest, jeżeli chodzi o współczynnik nacięć krocza, które w innych państwach zachodu nie są tak promowane jak w Polsce.
0: Ja bym powiedziała, że położnictwo to jest trochę ewolucja, a nie rewolucja. A świadomość zmienia się bardzo szybko i te zmiany w położnictwie jeszcze nie do końca nadganiają tę świadomość, która się pojawia w moim odczuciu. Może badania mówią co innego, chociaż mam takie poczucie, że faktycznie świadomość jest duża, a zmian jeszcze nam bardzo dużo trzeba, jeżeli chodzi o to tak zwane ludzkie traktowanie, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że położnictwo jest naprawdę nieprzewidywalne. Poród jest po prostu z definicji mocnym doświadczeniem, gdzie dużo się dzieje i czasami nasze oczekiwania naprawdę nie są w stanie być spełnione, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna i trzeba się nią zająć w sposób medyczny, bardzo medyczny.
2: Dlatego też może większość kobiet, może nie większość kobiet, ale dużo kobiet w Polsce decyduje się na zaplanowane cesarskie cięcie.
0: Możliwe, że tak. Przy czym ja też nie jestem przeciwko zaplanowanym cesarskim cięciom. Ja uważam, że kobieta powinna mieć wybór, ale dokonanie tego wyboru powinno być na podstawie edukacji po prostu. Kobieta musi się wyedukować i na podstawie tego zdecydować, co będzie dla niej najlepsze.
2: I tu znowu wracamy do tego strachu przed porodem. Czyli może położne mogłyby też pomagać właśnie w jakiś sposób zwiększając świadomość na temat tego, jak poród wygląda, jak poród przebiega.
0: Tak, i to jest główny filar naszej działalności. Naprawdę, to po prostu my mamy wpisane dosłownie w nasz statut, że my mamy edukować ludzi i trzeba nam na to pozwolić, umożliwić nam to. Mało tego, ta edukacja nie powinna się zacząć już w ciąży, tylko naprawdę bardzo wcześnie, w szkole, w przedszkolu, no to jest bardzo ważne, bo my całe życie sobie wyrabiamy zdanie na temat porodu.
2: To prawda i to właśnie zazwyczaj tak jest duża domieszka strachu. A czy ciąża jest dalej u nas tematem tabu albo jakimś takim...

0: no czymś, o czym lepiej nie rozmawiać, zwłaszcza jeżeli chodzi o jej negatywne konsekwencje dla zdrowia kobiety?
1: Myślę, że tak. Wiem to dlatego, że prowadząc kręgi kobiet w ciąży, spotykam się właśnie z kobietami, które są w ciąży. I one szukają takiego miejsca, w którym będą mogły bez tabu, właśnie bez zahamowań sobie porozmawiać o wszystkich stanach, które towarzyszą ich ciąży. Właśnie bez takiego strachu, że ktoś się oceni, że kogoś zanudzą. Więc takie rozmawianie o ciąży nie jest zbyt normalne, w cudzysłowie, powiedziałabym, w naszym społeczeństwie. Na pewno jest większa potrzeba rozmawiania niż jest na to przestrzeń. Tak to widzę. Ostatnio też miałam okazję porozmawiać z dziewczyną z innego kraju, z Turcji, i ona powiedziała, że u nich to po prostu rozmawia się dużo o takich rzeczach, a tutaj nie ma na to przestrzeni za bardzo. Więc nawet
0: w Turcji rozmawia się dużo?
1: Tak, tak. Zdaje się, że to było w kontekście tego, że po prostu kobiety z kobietami sobie rozmawiają. I że jest więcej tych historii, tej przestrzeni na to.
0: Bo faktycznie w polskim społeczeństwie ta ciąża wydaje się być dość, nie ciąża, nie sama ciąża, tylko sam poród wydaje się być dość traumatycznym wydarzeniem, o którym no kobiety nie chcą też nawet między sobą, mam wrażenie, czasami rozmawiać, tylko to zbywają, było, minęło.
1: To jest jedna ze strategii radzenia sobie z tak silnym doświadczeniem jak poród. Ja zachęcam do tego, żeby przegadywać faktycznie porody, przy czym też trzeba sobie dobrze wybrać osobę, z którą będzie się rozmawiało, bo też każda z nas ma jakieś swoje doświadczenia. Na przykład kobieta urodziła, było obiektywnie fajnie, no bo szybko i zdrowo i bez nacięcia i wszystko to, czego można chcieć od porodu, ale jednak coś jej tam nie pasuje, nie może sobie z czymś poradzić, coś jest dla niej traumatyczne. Być może po prostu ból, który towarzyszył porodowi, jest w cudzysłowie właśnie normalny, ale dla niej to było dużo i mówi to kobiecie, która stara się o dziecko i nie może zajść w ciążę, tak? Może właśnie tutaj jest ta bariera. I tutaj też widzę rolę położnych, właśnie żeby tworzyć takie przestrzenie, gdzie można bezpiecznie sobie porozmawiać o tym z kimś, kto się na tym zna.
0: A czy poród w takim razie może być dobrym doświadczeniem?
1: Może. Oczywiście, że może. Ja mam bardzo dużo przykładów tego, że może.
0: Mhm. Bo ty zajmujesz się też porodami domowymi.
1: Tak, zajmuję się domowymi i to nie jest tak, że poród domowy jest gwarancją dobrego doświadczenia, ale widzę, jak to, że kobieta jest we własnej przestrzeni, decyduje o sobie, jest szanowana. Wszystko się dzieje tak, że ona rozumie po prostu, jest jej to tłumaczone, bo jest na to przestrzeń po prostu. Ma położną jeden na jeden, jest u siebie. Nie trzeba się rozpraszać, zajmować kimkolwiek, czymkolwiek innym.
0: A nie jest to niebezpieczne w momencie, kiedy nie ma wszystkich wyspecjalizowanych przyrządów obok nas?
1: Mam wyspecjalizowane przyrządy, są to moje ręce, oczy, uszy i nos. Być może w świadomości ludzi funkcjonuje coś takiego, że położna przyjeżdża do porodu domowego i co, no, przyniesie jakieś zioło, okadzi pokój i liczy na najlepsze, ale to nie jest prawda. My mamy torbę z lekami, właściwie tymi samymi, które się podaje w szpitalu, w razie czego. Nie używamy tego oczywiście, jeżeli nie trzeba, ale mamy to. Mamy sprzęty do resuscytacji noworodka, mamy sprzęty do słuchania tętna dziecka, więc jesteśmy w stanie absolutnie zabezpieczyć sytuację do momentu, kiedy ona się właśnie zaczyna robić niebezpieczna. I to zaczyna robić, to jest kluczowe, bo jeżeli widzimy sygnały, że coś jest nie tak i tutaj wprawiona położna po prostu powinna to wychwycić, no to jedziemy do szpitala albo wzywamy karetkę, a do tego momentu zabezpieczamy kobietę, dziecko tak, żeby było to jak najbardziej bezpieczne. Przy czym oczywiście nie jest to szpital, nie ma się wszystkiego na miejscu i też nie każdy w domu, nie powinien rodzić, ale będzie to dla niego mniej bezpieczne, statystycznie oczywiście.
0: Ale może dzięki temu też być może trochę przyjemniejszym doświadczeniem albo bardziej no właśnie pozytywnym?
1: Myślę, że tak, właśnie ze względu na to wysłuchanie. I jeżeli kobieta uważa, że dom jest dla niej bezpiecznym miejscem, to ona automatycznie będzie się tam czuła lepiej. Mhm. Jeżeli kobieta uważa, że szpital jest dla niej bezpiecznym miejscem i tam czuje się zrozumiana, wysłuchana, zaopiekowana, to dla niej to będzie najlepsze miejsce i po prostu pozytywne doświadczenie.
0: To na koniec naszej rozmowy wróćmy do początku, czyli zaczęłyśmy rozmawiać o ustawie proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia o zawodzie pielęgniarki i położnej. Powiedz proszę jeszcze raz na koniec.

0: Jakie zagrożenia mogą wynikać dla kobiet, twoim zdaniem, jeżeli ta ścieżka kształcenia położnych zostanie tak zmieniona, jak proponuje to resort?
1: Myślę, że takie indywidualne, naturalne, fizjologiczne podejście do kobiety i do jej różnych stanów jest zagrożone, bo położne właśnie są kształcone w taki sposób, żeby wspierać fizjologię w dużej mierze, a nie leczyć patologię. Jak ktoś leczy patologię, to automatycznie widzi patologię, prawda? Nie chcę nikomu umniejszać, absolutnie, bo wszystko jest potrzebne na tym świecie, ale właśnie położne też są potrzebne, żeby się wsłuchiwać w to, co kobieta ma do powiedzenia i po prostu wspierać też to, jak ona chce przechodzić przez różne swoje stany. Tak jak już powiedziałam, to delegowanie obowiązków może bardzo odciążyć system, więc oddając położnym te kompetencje, możemy sprawić, że kobiety będą bardziej zaopiekowane. Będą miały o wiele więcej specjalistek, do których mogą się udać. Od edukacji przez rozmowę i głupie pytania, których nie ma, aż po prostu leczenie. Takie wstępne leczenie, czy nawet przesianie stanów, które być może wymagają jeszcze jakiejś specjalistycznej opieki.
0: Konsultacje w sprawie tej ustawy trwają. Zobaczymy, jaki będzie finał i czy Ministerstwo Zdrowia weźmie uwagi środowiska położnych do serca.
1: Ja w ogóle zachęcam wszystkich zainteresowanych, żeby wejść sobie na stronę legislacji, na ten projekt ustawy. Tam jest taki link, wyślij uwagi do ustawy czy coś takiego. Można tam napisać od serca po swojemu i przyczynić się do tego, żeby ta ustawa przeszła lub nie, z naciskiem na lub nie. I to może zrobić każdy. To nie jest tylko tak, że głos środowiska jest ważny, ale wy wszyscy po prostu możecie się wypowiedzieć na ten temat.
0: Do czego zachęcała położna Klaudia Nil-Atmadża, która była dzisiaj moim gościem. Dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ewelina Kamińska, do usłyszenia za tydzień.
2: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Na polskieradio24.pl piszemy o podtopieniach, po burzach i ulewach, bo przez Polskę przechodzą silne burze z ulewnym deszczem. W wielu miejscach doszło do podtopień, a ruch na ulicach został sparaliżowany. Nad Śląskiem pojawił się nawet lej kondensacyjny. Na stronie polskieradio24.pl mogą Państwo zobaczyć zdjęcia z zalanych miejscowości. Od południowego zachodu do Polski wkroczył rozległy deszczowy front. Strefa opadów porusza się bardzo powoli, a ulewny deszcz przeciąża systemy kanalizacyjne. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele nagrań i zdjęć przedstawiających sytuację w różnych częściach Polski. No, między innymi jedna z fotografii została wykonana w dzielnicy Bielszowice na terenie Rudy Śląskiej, to województwo śląskie. Widać na nim dwie osoby, które przedzierają się przez jedną z zalanych dróg, a woda opadowa sięga im niemal do pasa. Na zdjęciu widać również podmyte domy. No i sytuacja wygląda naprawdę poważnie. Na nagraniu z Wojkowic, to też województwo śląskie, widać kolejną zalaną trasę, przez którą próbują przejechać samochody. Na jeden z pojazdów został prawdopodobnie uszkodzony podczas poruszania się w bardzo głębokiej kałuży. Podobne obrazki można było też zaobserwować m.in. w miejscowości Ornatowicach. Na nagraniu udostępnionym przez profil Sieć Obserwatorów Burz widać zalany parking, na którym stoją samochody. Z kolei facebookowy profil Myszkowscy Łowcy Burz poinformował o niebezpiecznym incydencie w okolicach Zabrza. Tam około godziny 16 pojawił się lej kondensacyjny. Więcej na ten temat piszemy na polskieradio24.pl. Tam również mogą Państwo zobaczyć te materiały multimedialne, czyli filmy i zdjęcia z zalanych miejscowości. No, sytuacja wydaje się być bardzo trudna. Więcej na ten temat będziemy również mówić w kolejnych informacjach, na które już teraz zapraszamy.
3: Autopromocja.
4: Odliczanie od kapitału emerytalnego kwot wypłaconych z tytułu wcześniejszej emerytury jest niedopuszczalne, więc emerytowi należy się odszkodowanie i podwyżka świadczenia na przyszłość. Taki wyrok sądu daje wielu emerytom szansę na walkę o swoje pieniądze. Jednak muszą ją toczyć indywidualnie.

0: a dla wielu jest to zbyt trudne. Ustawa, która rozwiązywałaby problem, jest gotowa, ale cały czas nie jest procedowana. Czy warto indywidualnie iść do sądu? To jeden z tematów audycji Portfel Seniora już w czwartek, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Dwadzieścia lata temu w śmietniku na warszawskim Mokotowie znaleziono pornografię dziecięcą. Tak upadł mit wielkiego psychologa i przyjaciela dzieci. Psycholog. Sprawa Andrzeja Samsona. W najbliższy czwartek w programie Więcej niż kryminał. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 22.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Ponad 300 razy interweniowali śląscy strażacy w związku z burzami. Najtrudniejsza sytuacja wciąż jest w Rybniku. Tam straż była wzywana do 73 zdarzeń. Prawie 40 interwencji odnotowano w Jastrzębiu, 36 w Rudzie Śląskiej, a 26 w Żorach. Burze i ulewne deszcze powodują podtopienia oraz zalania ulic i piwnic. Strażacy wciąż wyjeżdżają do kolejnych interwencji. Kolejne dwie osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym korupcji przy modernizacji infrastruktury w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To przedstawiciele zarządu tramwajów śląskich. No, o zatrzymanie wnioskowała prokuratura europejska. Tramwaje śląskie funkcjonują normalnie, zapewnia przedstawiciel firmy Robert Walczak.
4: W sprawie toczącej się od grudnia ubiegłego roku, a nadzorowanej przez prokuraturę europejską, spółka ma status pokrzywdzonego. Od chwili otrzymania informacji o zaistniałej sytuacji współpracujemy z organami ścigania.
3: Do tej pory 11 osobom postawiono łącznie 42 zarzuty, jeden podejrzany. Decyzją sądu pozostaje w areszcie tymczasowym. Sprawa ma charakter rozwojowy. Sekretarz generalny NATO zapewnia, sojusznicza determinacja we wspieraniu Ukrainy jest niezachwiana. Mark Rutte przybył z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa. Tam rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Szef NATO zwrócił się do młodych Rosjan, ostrzegając, że osoby przyłączające się do wojny są wprowadzane w błąd. Mężczyźni tacy jak wy, którzy dołączają do walki, nie będą przeszkoleni. Sprzęt, który wam dostarczą, jest poniżej standardu. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że zginiecie lub zostaniecie ranni na polu walki. A jeśli zostaniecie ranni, najprawdopodobniej zostaniecie pozostawieni w błocie i będziecie cierpieć. Więc kiedy mówimy o dziesiątkach tysięcy rosyjskich ofiar, to nie jest abstrakcja, to prawdopodobnie będziesz ty. Po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO ukraiński prezydent powiedział, że intensywniejsze ataki na cele w Rosji pozwalają Kijowowi negocjować zakończenie wojny na równych prawach. Spółka PKP Intercity gotowa na czerwcówkę. Ponad 530 połączeń każdego dnia długiego weekendu oferuje przewoźnik. Więcej pociągów pojedzie m.in. nad morze i do Zakopanego, a do wielu składów dołączono dodatkowe wagony. Na torach pojawiają się podwójne zestawy pociągów Pendolino, mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
5: Więcej pociągów, wydłużone relacje. Niektóre pociągi pojadą w podwójnym zestawieniu. Zobaczymy znów na trasie Pendolino, które będzie jechało w podwójnej trakcji na kierunek naszego morza.
3: Aktualną sytuację na torach można śledzić na stronie portalpasażera.pl. I na koniec zaglądamy jeszcze na Stadion Narodowy. Trwa mecz Polska-Nigeria, jest 82. minuta. Aktualnie po golach Mofiego, Onuachu i Potulskiego Nigeria wygrywa 2-1.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Studio Wiedzy.
6: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Studiu Wiedzy zapraszam bardzo serdecznie na lekcję języka angielskiego, ale to nie będzie taka zwykła lekcja języka angielskiego, bo będziemy i w Krainie Czarów, i w Nibelandii. Zjemy sobie rachatłukum z Edmundem, polatamy z Mary Poppins do Krainy Oz i Tajemniczego Ogrodu też zajrzymy, bo wrócimy dzisiaj do świata dzieciństwa, który stanie się dla nas takim narzędziem do nauki języka właśnie. No a ta ponowna lektura, czy Alicji w Krainie Czarów, czy Kubusia Puchatka, lepszą chyba powtórką niż kucie słówek i zwrotów i gramatyki też zdecydowanie. Mówiąc krótko, porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak te znane i lubiane historie z naszej

0: naszego dzieciństwa wykorzystać do rozwijania języka angielskiego, do jego nauki. Pomoże nam w tym dzisiaj Julia Wilde z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, która to w lipcu zaprasza na Uniwersytet Otwarty UW na kurs Wakacje z klasyką literatury dziecięcej, angielskie słownictwo i gramatyka w praktyce. Dzień dobry, pani Julio.
1: Dzień dobry.
0: Od razu muszę

0: Może być, absolutnie tak.
1: Pani nie tylko uczy języka angielskiego w oparciu o między innymi oczywiście literaturę dziecięcą, ale w ogóle w swojej pracy badawczej pani się na tej literaturze dziecięcej koncentruje. Jestem ciekawa dlaczego.
0: Myślę, że panią zaskoczę, bo to wszystko sprawka wczesno-średniowiecznych irlandzkich mnichów.
1: Okej. Na nich wskazujemy palcem.
0: Tak, na nich wskazujemy palcem. Był to mój pierwszy taki duży obszar zainteresowań naukowych i podczas moich badań trafiłam na przedziwną, bardzo ciekawą książkę amerykańskiej autorki, napisaną w 1900 roku, która jest zbiorem różnych opowiadań, w których pojawiają się święci i ich zwierzęcy przyjaciele. I tak mnie to zainteresowało, że zaczęłam zgłębiać w ogóle temat tej konkretnej, zapomnianej książki, a to poprowadziło mnie dalej w stronę badań nad literaturą dziecięcą, co zresztą zaowocowało pracą w grancie, w projekcie grantowym pod kierownictwem pani profesor Justyny Włodarczyk, który dotyczy animal studies, co prawda, ale tak jakoś się złożyło, że zaczęłam coraz bardziej skupiać się na tych relacjach między dziećmi i zwierzętami w literaturze dziecięcej, a teraz w kolejnym projekcie grantowym, w którym razem pracujemy, skupiam się na adaptacjach filmowych książek, które właśnie uwypuklają te międzygatunkowe więzi.
1: Czyli tak sobie myślę, że jeśli nasz dzisiejszy gość, pani Julia Wilde, nie jest najlepszym dowodem na to, jak fascynujących naukowców, wykładowców, badaczy można spotkać na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Otwartym UW, no to nie wiem, kto przekona, skoro są i Animal Studies, i irlandzcy mnisi, i adaptacje filmowe, i literatura dziecięca, i jeszcze wczesne średniowiecze się do tego wszystkiego załapało.
0: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło.
1: Literatura dziecięca, w ogóle myślę, musimy powiedzieć, jaki to jest zakres literacki, dlatego że tytuł pani kursu może być trochę mylący, że takie wakacje bajkowe niemalże, bo to nie są tylko bajki, to nie jest tylko literatura dla dzieci, to jest też literatura dla młodzieży.
0: To jest literatura dla młodzieży, ale to jest też literatura, która początkowo wcale nie była pomyślana dla dzieci. I to jest bardzo interesujące, jak niektóre książki, niektóre powieści swobodnie przechodziły. Właściwie może nigdy nawet nie przechodziły, ale należały do obu tych światów.
1: Alicja w Krainie Czarów chyba jest takim dobrym przykładem.
0: Też, to znaczy ona zachwyciła dorosłych. Zresztą umówmy się, to dorośli kupują dzieciom książki. To dorośli decydują, czy książkę wydać, czy nie. W związku z czym zawsze mamy ten filtr dorosłego spojrzenia, ale bardzo ciekawym przykładem jest choćby Tajemniczy Ogród, który jak pierwotnie został wydany w magazynie literackim przeznaczonym dla dorosłych, a dopiero z czasem stał się taką klasyką literatury dziecięcej. Bywa też, że działa to w drugą stronę i na przykład Wyspa Skarbów Roberta Louisa Stevensona była napisana jako książka dla chłopców, konkretnie dla młodzieży, ale wydawcy stwierdzili, że to pasuje do pewnej niszy również książek przygodowych dla dorosłych, więc wydali to jako książkę dla dorosłych. Więc tak naprawdę to, co jest dla dzieci, a to, co jest dla dorosłych, staje się tak wyraźne dopiero po pewnym czasie. Początkowo to są rzeczy, które dzieci mogą bezpiecznie czytać, może tak, a niekoniecznie są pomyślane dla nich, choć Alicja w Krainie Czarów, o której pani wspomniała, była napisana konkretnie dla pewnej małej dziewczynki, która chciała książkę o nonsensie po prostu.
1: To pewnie też konkretne dorosłe oko sprawia, co w danej lekturze widzimy, jaką symbolikę na przykład, no bo jeśli przeczytamy sobie opowieści z Narni, które są też w pani sylabusie, w sylabusie tego kursu, no to tam jest całe morze symboliki. No i jeszcze jak się zna na przykład historię religii, władzy, wojny, no to to wszystko jest w opowieści z Narni.
0: Oczywiście, oczywiście, że tak. Zresztą myślę, że jeśli mają państwo też jakieś doświadczenie z filmami dla dzieci, to widzi się zupełnie inne rzeczy jako dorosły i rozumie się różne ukryte żarty, które mają też rozbawić dorosłych. Tutaj może w książkach nie zawsze mają za zadanie rozbawić, ale to jakieś przesłanie, ta wiadomość, która jest ukryta, staje się czytelna dla dorosłych, więc jest ta fascynująca wielowarstwowość, wielopoziomowość, która sprawia, sprawia, że dobra, ambitna literatura

0: kultura dziecięca nie jest dziecinna.
1: Ale to też pokazuje, że Brytyjczycy się chyba, no nie wiem, czy specjalizują w tym, ale no na pani liście widzę jest 14 książek brytyjskich autorów, ale myślę, że spokojnie znalazłobyśmy jeszcze dużo więcej.
0: Zdecydowanie tak. Zresztą ja tutaj też nie wykorzystuję jedynie książek brytyjskich, angielskich autorów. Pojawiają się też Amerykanie, ewentualnie powiedzmy przykłady osób, które wyemigrowały w jedną albo w drugą stronę, więc tutaj...
1: W kulturze anglosaskiej się poruszamy.
0: Kulturze anglosaskiej, tak, tak.
1: No dobrze, pani Julio, to dlaczego literatura dziecięca, już tak ją nazwijmy, może być pomocna w nauce języka angielskiego? I drugie pytanie, czy na każdym etapie?
0: To może ja zacznę od końca.
1: Bardzo proszę.
0: Bo literatura dziecięca wbrew pozorom...
1: Od epilogu,
0: tak. Wbrew pozorom ten język, zwłaszcza jeśli mówimy o starszych książkach, na przykład napisanych w XIX wieku czy na początku XX, ten język jest bardzo bogaty. Często jest bardzo, powiedzmy, gęsty i wcale nieuproszczony. W związku z czym nie zalecam nikomu, kto nie czuje się jeszcze zbyt pewnie, żeby sięgał po taką klasykę literatury dziecięcej. Te książki są zwyczajnie trudne. Używają takich struktur gramatycznych, które pojawiają się, powiedzmy, na poziomie B2, C1.
1: Która książka na przykład?
0: Na pewno Kipling jest bardzo trudny. Księga dżungli jest bardzo taka intensywna, gęsta, ciekawa i malownicza, to z całą pewnością, ale jest z całą pewnością też trudna. Ogólnie możemy przyjąć, że im bliżej naszych czasów, tym bardziej te książki stają się łatwiejsze w odbiorze, ale te wcześniejsze zdecydowanie wymagają dużego skupienia i dość zaawansowanej znajomości języka angielskiego.
1: To od której książki zaczynamy, jeśli chcielibyśmy się nie zrazić, stosując właśnie takie lektury jako narzędzia do nauki języka angielskiego?
0: Myślę, że Kubuś Puchatek. Myślę, że Kubuś Puchatek jest naprawdę wdzięczny. Jest też dużo dialogów, więc nie trzeba się przebijać przez jakieś straszliwe opisy.
1: Nie jest to nadniemnym po angielsku.
0: Nie jest to nadniemnym po angielsku z całą pewnością nie, więc jest rzeczywiście lekki i przyjemny. Poza tym znamy na tyle dobrze fabułę, że nawet jeśli jakieś słówka są nam obce, to możemy dość łatwo się domyślić kontekstu, więc Kubuś Puchatek jest na pewno bezpiecznym wyborem.
1: Będziemy na pewno wiedzieć i zrozumiemy, że Miś Puchatek lubi miód, Kłapouchy jest dosyć smutny, a Tygrysek lubi szaleć.
0: Dokładnie tak.
1: W ogóle ta pani lista jest bardzo różnorodna. Bo tak jak wspomniałyśmy, to jest Alicja w Krainie Czarów, to jest Księga Dżungli także, to jest Czarnoksiężnik z Krainy Oz, to są powieści z Narni, Mary Poppins, Kubuś Puchatek, Doktor Dolittle, Tajemniczy Ogród, O czym szumią wierzby, Ania z Zielonego Wzgórza, Piotruś Pan, Pięcioro Dzieci i Coś i Małe Kobietki także. Czym się pani kierowała, tworząc tę listę?
0: Chciałam pokazać tę wielką różnorodność i chciałam pokazać też pewien proces, pewien rozwój literatury dziecięcej na przestrzeni, może nie stuleci, bo to zbyt duże, za duże słowo, ale dekad. Jak to się zmieniało, jak poszczególni autorzy wpływali na siebie wzajemnie, bo te wpływy są bardzo widoczne, a na niektóre mamy wręcz dowody w postaci listów czy wspomnień.
1: Na przykład?
0: Na przykład Edith Nesbitt, czyli autorka Pięciorga Dzieci i Coś, z całą pewnością inspirowała Lewisa, kiedy pisał opowieści z Narni. Więc tych nawiązań jest naprawdę dużo i widać to w miarę jak przesuwamy się w czasie, to widać po pierwsze te zmiany, zmiany w podejściu do dzieciństwa. Widzimy też echa wydarzeń politycznych, czy może atmosfery czasów i możemy dostrzec pewne podobieństwa w kolejnych książkach. Bo autorzy kolejnych książek wychowywali się na tych wcześniejszych, więc jest to z całą pewnością bardzo... bardzo wzbogacające.
1: To prawda, tak sobie też pomyślałam, że to może być bardzo interesująca lekcja no takich kontekstów historycznych, kulturowych danych czasów, bo gdy czytamy Małe Kobietki, czy na przykład Tomka Sawyera, to, no, to jest całe bogactwo historyczne zamknięte w literaturze młodzieżowej.
0: Tak, oczywiście. Czasami nie zwracamy na to uwagi, ale na przykład fabuła małych kobietek to są czasy wojny secesyjnej. To jest powód, dla których właściwie powstaje takie małe królestwo kobiet, ponieważ ojciec jest po prostu na froncie.

0: I co ciekawe, jest to zupełnie inna lektura niż Przeminęło z wiatrem. Wydaje mi się, że o wiele bardziej współczesny jest wydźwięk Małych Kobietek niż Przeminęło z wiatrem. To naprawdę trzeba sobie uświadomić, że to jest wojna secesyjna, a nie na przykład pierwsza wojna światowa, chociaż może tutaj na mnie wpływ mają ekranizacje, zwłaszcza ostatnio.
1: Na pewno. Zresztą o ekranizacjach też często rozmawiamy. Czasami się oburzamy, czasami się cieszymy, czasami dyskutujemy nad pewnymi wyborami aktorów i sposobem interpretacji tych książek, ale dzięki temu ta książka żyje. Poza tym czasami ktoś mimo wszystko poczuje chęć, żeby zobaczyć, a jak to było w oryginale, jak to wyglądało w książce. A skoro pani wspomniała o pierwszej wojnie światowej, też jednym z powodów, dla których zdecydowałam się stworzyć ten kurs, oprócz tego, że chciałam stworzyć coś innego, coś, co pozwalałoby uczyć się bez poczucia, że to jest coś niepoważnego, że och, marnujemy czas na jakieś takie trywialne zajęcia.
0: Nadal jest to klasyka literatury, trzeba pamiętać.
1: Tak, nadal jest to klasyka literatury, która ma bardzo też bogate słownictwo, bogate konteksty, ale prawdę mówiąc myślałam też o tym, że żyjemy w bardzo niepewnych, bardzo trudnych czasach i takie zanurzenie się w literaturze bywa czasami, nie chcę powiedzieć ucieczką, ale chwilą oddechu od tego wszystkiego.
0: Zdecydowanie
1: tak. A poza tym te książki często były pisane w trudnych czasach. One były pisane po to, żeby gdzieś ocalić tę niewinność, żeby pokazać coś pięknego i dobrego, a myślę, że potrzebujemy historii, które dobrze się kończą. Nawet jeśli cena jest wysoka, ale te książki muszą się dobrze skończyć, dobro wygrywa i myślę, że przykładem takiej książki, która właśnie powstała w trudnych czasach, przykładem, który lubię najbardziej, który mnie za każdym razem jakoś porusza, jest Dr. Dolittle, Hugh Loftinga, bo proszę sobie wyobrazić, że Dr. Dolittle narodził się w okopach I wojny światowej, ponieważ Hugh Lofting pisał listy do swojej żony i dzieci, a nie mógł pisać o tych okropnościach, które widział i dlatego stworzył doktora Dolittle, bo poruszało go też bardzo cierpienie zwierząt, koni, mułów, które ginęły razem z ludźmi podczas tych działań. I wyobraził sobie lekarza, który byłby w stanie im pomóc. I tak narodził się doktor Dolittle. On narodził się w listach do dzieci, którym musiał opowiedzieć coś. Chciał mieć z nimi kontakt, ale rzeczywistość była zbyt okropna, żeby móc ją opisać.
0: I dla niego samego chyba też to było taki rodzaj ucieczki, tworzenie takiego świata zupełnie odrębnego od tego, co widzi z okopu.
1: Tak.
0: Pani Julio, wracając do takich bardziej spraw przyziemnych, bo przyznam też szczerze, historia powstania tej książki poruszyła mnie bardzo, bo wydawała mi się jedną z takich najbardziej frywolnych z tego całego katalogu, o którym już mówiłyśmy. Więc wracając do tych bardziej przyziemnych spraw, jestem ciekawa, czy komuś, kto dopiero chciałby zacząć taką literacką przygodę, na przykład podrasować, podszkolić swój język, znajomość swojego języka angielskiego, czy czytać w oryginale, czy na przykład szukać takich książek, które są troszeczkę uproszczone, bo takie też można znaleźć na rynku, one się chyba graded readers nazywają.
1: Tak, tak. Myślę, że to jest dobry początek. Myślę, że to jest dobry początek nie porywać się z motyką na słońce, bo najgorsze, co można sobie zrobić podczas nauki języka, to zniechęcić się, to mówić sobie, że ja nie potrafię, to jest za trudne. W związku z czym delikatne wejście w ten świat i takie drobne sukcesy, o, zrozumiałem to zdanie, o, wiem, o co chodzi w tej scenie, jest wspaniałe. Więc zdecydowanie myślę, że stopniowanie sobie poziomu trudności i sięganie po takie uproszczone wersje jak najbardziej może być korzystne.
0: A ile czasu dziennie poświęcać na tego typu naukę? I czy taka nauka literacka może wystarczyć, czy jednak takie podglebie gramatyczno-słownikowe jest też niezbędne?
1: Zależy, o jakim poziomie mówimy, bo jeśli mamy już jakieś podstawy, to nawet takie 15 minut dziennie, nawet takie, żeby tylko dotknąć tego języka, bo w nauce języka najważniejszy jest z językiem kontakt. Jeśli spędzimy godzinę tygodniowo kując słówka albo formułki, to no niestety efekty nie będą.

0: będą zadowalające. Musimy mieć kontakt z tym językiem, on musi stać się też częścią naszej codzienności. Więc jeśli nie mamy czasu, żeby 15 minut dziennie poświęcić, proszę przeczytać stronę. Proszę posłuchaj przez 5 minut jakiegoś podcastu.
1: No właśnie, bo zastanawiałam się też, jakimi innymi formami można takie czytanie sobie wzbogacić. Wspomniane Małe Kobietki, najpierw przeczytać, a potem sobie obejrzeć ekranizację?
0: Znowu, to zależy na jakim jesteśmy poziomie. Okay. Bo jeśli rozumiemy fabułę, rozumiemy te różne zależności, co tam się dzieje, a film z całą pewnością w tym pomaga, wtedy łatwiej przejdziemy przez jakieś zawiłości językowe już w tym prawdziwym tekście. Z drugiej strony adaptacja jest adaptacją, nie jest do końca wierna, więc może nam troszkę też zaciemnić obraz.
1: No, wystarczy wspomnieć ostatnie bardzo głośne Wichrowe Wzgórza, gdzie trzeba było przypominać bardzo wyraźnie, że to jest adaptacja, a nie wierna ekranizacja powieści Brontë.
0: Tak, tak, to prawda. Więc każde rozwiązanie ma swoje wady, ma swoje zalety, ale to, co mogę powiedzieć, że jest uniwersalne, kontakt z językiem i kontakt, który sprawia nam przyjemność, żeby to nie była kolejna rzecz do odhaczenia na naszej liście.
1: A jak nie można odnaleźć przyjemności z lektury Kubusia Puchatka na przykład?
0: Oczywiście.
1: A co mówią słuchacze? Bo wiem, że to nie będzie pierwszy taki kurs, ten, który będzie w lipcu. Właśnie to będą wakacje z klasyką literatury dziecięcej. Co mówią słuchacze po takim kursie? Czego się dowiadują? Co odkrywają na nowo o języku angielskim?
0: Jakby to powiedzieć, żeby się nie chwalić jakoś nadmiernie?
1: Zupełnie wprost, trzeba się chwalić.
0: Wspaniałe dla mnie jest to i ogromnie budujące, ile radości ten kurs sprawia słuchaczom, którzy pamiętają, że lubili tę książkę, ale odkrywają zupełnie nowe rzeczy. Dowiadują się nowych rzeczy o autorach, o epoce, w której powstały dane książki. Zaczynają rozumieć więcej, dostrzegają właśnie te warstwy, te niuanse i widzę, że sprawia im to ogromną radość. Zresztą jest to chyba jedyny kurs, na którym prowadzący może otrzymać pytanie, przepraszam, a jak są po angielsku misie patysie?
1: A jak są misie patysie?
0: Pustyks.
1: Pustyks?
0: Pustyks.
1: Okej, okay, bardzo ładnie.
0: Tak. Więc
1: rzeczywiście żaden inny wykładowca UW chyba się nie może poszczycić
0: tak,
1: takim
0: czuję
1: pytaniem.
0: Się bardzo wyjątkowa dzięki temu. Więc widzę, że to sprawia dużą radość. Ja też staram się, żeby słuchacze mieli okazję też porozmawiać, więc mamy rozmowy w rodzaju, z którym bohaterem z Kubusia Puchatka najbardziej się utożsamiasz, albo którą postać z Małych Kobietek najbardziej lubisz. Więc ten język jest żywy. Oni uczą się też rozmawiać o książkach, o literaturze, ale w taki bardzo lekki, naturalny sposób. I widać, że czerpią z tego przyjemność. I to było właśnie to, co chciałam osiągnąć.
1: Dlatego warto się chwalić, pani Julio. Muszę jeszcze zapytać, która, no niekoniecznie z tej listy, ale w ogóle z tych książek, z tego świata, no bardziej dziecięcego, była taką pierwszą książką, którą pani przeczytała w oryginale i panią absolutnie zachwyciła, że ta książka chwyciła panią, no nie za gardło, ale powiedzmy, że za nadgarstki i wciągnęła do swojego świata.
0: A to bardzo ciekawe pytanie. Bardzo, bardzo za nie dziękuję. Muszę powiedzieć, że te, które oczywiście inaczej patrzyłam na te, które znałam z dzieciństwa, a miałam to szczęście, że dużo książek mi czytano, dużo klasyki, więc znałam te książki, mam do nich stosunek bardzo osobisty, więc one na pewno w oryginale zrobiły na mnie duże wrażenie, na przykład Pięcioro Dzieci i Coś, bo zaczęłam dostrzegać różne żarty językowe, które są nieprzetłumaczalne i które muszą gdzieś tam zaginąć w tłumaczeniu. Mimo, że mieliśmy i mamy wspaniałych tłumaczy, którzy oddają atmosferę, ducha książki w absolutnie genialny sposób, ale myślę, że Pięcioro Dzieci i Coś po raz kolejny mnie zachwyciło też tymi żarcikami, które gdzieś umykały zarówno dlatego, że byłam dzieckiem, jak i dlatego, że czytałam w tłumaczeniu.
1: To ostatnie pytanie niezwykle ważne. Czemu Winnie the Pooh? A u nas Kubuś Puchatek.
0: To jest bardzo ciekawa historia, w gruncie rzeczy złożona, bo jak państwo być może pamiętają, Christopher Robin, czyli nasz Krzyś, miał rzeczywiście pluszowego misia, tylko miś początkowo miał na imię Edward. Ale chłopiec zachwycił się po wizycie w zoo niedźwiedziem, który miał, właściwie niedźwiedzicą, która miała na imię Winnie.

0: i pluszowymi zmienił swoje imię na Winnie the Pooh.
1: Czyli tak naprawdę nosi imię żeńskie Kubuś
0: tak,
1: Puchatek.
0: Tak, no, tak.
1: Ciekawa
0: tak,
1: historia.
0: Tak.
1: Czyli już wiemy część, więcej w lipcu na kursie pani Julii Wilde z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Gorąco polecamy. Przyznam, nie sprawdziłam, czy są jeszcze miejsca. Są? Bo to dobrze, bo bałam się, że przeżyje ktoś rozczarowanie, kto zaraz będzie chciał szukać wolnego miejsca. Pani Julia zaprasza też na kursy z klasyki literatury brytyjskiej już dla osób dorosłych. Pani Julio, pięknie dziękuję za tę rozmowę. Pustix zapamiętam.
0: Bardzo dziękuję i proszę sprawdzić też inne urocze słówka.
1: Dobrej lektury przede wszystkim życzymy. Zaczynamy od Kubusia Puchatka. Dzięki serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Studio Wiedzy. Powtórka programu.
3: 2-2 zakończył się mecz towarzyski Polska-Nigeria. Reprezentacja Polski zremisowała 2-2 z Nigerią na PGE Narodowym. No, wynik meczu ustalił przepięknym absolutnie strzałem Przemysław Wiśniewski. Więcej na ten temat będziemy mówić oczywiście w informacjach, które już niebawem. Może państwo chcą również odnieść się do dzisiejszego meczu. Numer 22 645 2400 właśnie do tego służy. Halo?
4: Dzień dobry, moje nazwisko Stanisław Znany, dzwonię z Jelcza Laskowic,
3: prawie
4: klimatu na kuli ziemskiej. Mhm. Ja ze smutkiem, z zdziwieniem stwierdzam, że moje informacje telefoniczne do waszej redakcji spotykają się z daleko idącym lekceważeniem.
3: Oj, codziennie zmieniamy klimat, no w okolicach godziny 19, codziennie jest zmiana klimatu. Halo?
5: Rządu, bardzo dobra decyzja rządu. O podatek za psy i za koty. Powinno się płacić 200 zł najmniej i wszystkie oznakowania też powinni ponosić właściciele. To jest bardzo, bardzo dobra decyzja.
3: Ja nie wiem, czy pani jest opiekunką takiego zwierzęcia. Ja jestem i powiem szczerze, byłem ostatnio u groomera ze swoim pieskiem. Dobrze, że ja jestem łysy, to przynajmniej się tak to rozdziela na nas dwóch, no to jego fryzura naprawdę sporo kosztuje. Halo?
6: Dzień dobry. Na osiedlu Akacje 2 przy ulicy Odkryte 11, które liczy około 400 mieszkań o nieuregulowanej własności, można byłoby te mieszkania przeznaczyć dla nowo tworzonych grup amerykańskich, które będą tu stacjonowały.
3: Te stałe
6: tym
3: bazy.
6: Tym bardziej, że tu zorganizowane grupy usiłują zawłaszczyć te mieszkania i sprzedają za krocie, dzieląc majątek, no, który nie był przez sąd podzielony, wyodrębniony. Jest to dobre miejsce. Można byłoby to, nie wiem, po niewielkim remoncie sprzedać i pozbyć się jednocześnie niewygodnych grup zorganizowanych.
3: Przyznam szczerze, nie znam sprawy, ale to odnośnie pana, który uważa, że jego telefony są ignorowane. Proszę do nas dzwonić w każdej sprawie. Może państwo coś akurat na ten temat wiedzą trochę więcej i mogą się podzielić i odnieść również do tej sprawy. 22 645 24 00 to jest numer, pod którym można zostawić do nas wiadomość. 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a potem właśnie na antenie Polskiego Radia 24 taką wiadomość odsłuchać. Czas na informacje, my wracamy po informacjach.
2: Reklama.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda?
7: No.
8: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
2: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Mamy środę, 3 czerwca, minęła 23, a oto co przygotowaliśmy. Sukces polskiej tenisistki. Maja Chwalińska zagra w półfinale French Open. Polka jeszcze kilka dni temu była nad Sekwaną, zupełnie nieznana. Piłkarze Jana Urbana remisują w meczu z Nigerią. Wynik ustalił w doliczonym czasie gry Przemysław Wiśniewski. Sprawdzimy, jakie nastroje panują wśród kibiców po meczu. No od dziś dzieci i młodzież muszą pamiętać o kasku. Za jego brak podczas jazdy rowerem czy hulajnogą będą grozić kary. Mandaty będą wystawiane rodzicom. Przed mikrofonem Damian Szpyra. Zaczynamy.
0: Suma wydarzeń.
1: Polka rewelacją tegorocznego Rolanda Garrosa i nie chodzi o Igę Świątek. Maja Chwalińska awansowała do półfinału turnieju w Paryżu. W ćwierćfinale pokonała Rosjankę Annę Kalińską w dwóch setach. To jej największy sukces w karierze.
2: Chwalińska pokonała rywalkę w niespełna 2 godziny. W pierwszym secie Polka zbudowała sobie wygodną 5-punktową przewagę, lecz potem Rosjanka zdołała odrobić straty. W tiebreaku górą była jednak Chwalińska. W drugim secie Polka szybko przełamała rywalkę i dominowała aż do końca spotkania. Szczerze mówiąc, nie wiem, co się dzieje. Nawet jeśli cały czas to sobie powtarzam, każdy kolejny mecz tutaj jest szalony. Próbuję skupiać się na mojej pracy i mojej grze, powiedziała po zwycięstwie Maja Chwalińska. Polka zagra w półfinale jutro. Jej rywalką będzie zwyciężczyni pojedynku między Rosjanką Dianą Schneider a Białorusinką Aryną Sabalenką, liderką światowego rankingu i główną faworytką turnieju. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Francuskie media okrzyknęły Maję Chwalińską największą sensacją tegorocznego Rolanda Garrosa. Sensacja, piękny sen, cudowna historia. Tak francuskie media opisują wyczyn Polki, która jeszcze kilka dni temu była nad Sekwaną zupełnie nieznana. Z fanami tenisa rozmawiał Stefan Folzer.
2: Polka grała naprawdę dobrze, a w dodatku wspierała ją publiczność. To ma znaczenie, cały stadion jej kibicował. To była wyrównana walka i bardzo dobry mecz. Polka broniła się bardzo dobrze, zrobiła na mnie duże wrażenie. A co będzie dalej? Trudno powiedzieć, ale tegoroczny turniej jest bardzo otwarty, więc ma swoje szanse. Nie spodziewaliśmy się tego. Zdołała zdobyć punkty w kluczowych momentach i narzucić swój rytm gry. Czy może liczyć na finał? To wydaje się trudne. Ale skoro dotarła już do tego etapu, to dlaczego nie? Nie ma powodów, by nie mogła zajść jeszcze dalej.
1: Maja Chwalińska zagra w półfinale Rolanda Garrosa jutro. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Sportowych emocji dziś nie brakowało także w Warszawie. Na PGE Narodowym kadra Jana Urbana rozegnała swój drugi mecz kontrolny, tym razem z reprezentacją Nigerii. Wynik końcowy to 2-2. Efektownego gola z dystansu strzelił w doliczonym czasie gry Przemysław Wiśniewski. Wcześniej trafiali Kacper Potulski, Terem Mofi i Paul Onuachu. Komentarze zawodników, trenerów i kibiców zebrał Piotr Durys, z którym się teraz łączymy. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: To może zacznijmy od tego, co najważniejsze. Jak to się stało, że Polacy zdołali wyrwać ten remis w ostatnich sekundach?
3: Trzeba przyznać, że dziś na Stadionie Narodowym przeżyliśmy prawdziwy rollercoaster emocji, a miano absolutnego bohatera wieczoru zyskał wspomniany Przemysław Wiśniewski. Gdy zegar nieubłaganie odliczał ostatnie sekundy doliczonego czasu gry, a na tablicy widniał wynik niekorzystny 1-2, obrońca Widzewa zdecydował się na niesygnalizowany strzał z dystansu. Piłka po jego potężnym uderzeniu w piękny sposób zatrzepotała w okienku bramki Maduki Okoye. Stadion dosłownie eksplodował z radości, bo umówmy się, ten gol uratował honor naszej kadry i pozwolił zamknąć ten trudny czerwcowy minicykl w znacznie lepszych nastrojach niż po wrocławskim blamażu z Ukrainą.
1: Selekcjoner Jan Urban zapowiadał eksperymenty i słowa dotrzymał. W wyjściowym składzie zobaczyliśmy kilka nowych twarzy, ale jedno nazwisko elektryzowało wszystkich. Powiedz, jak oceniasz ten taktyczny manewr trenera i występ 18-letniego Kacpra Potulskiego?
3: To była absolutna rewelacja pierwszej połowy. Jan Urban zaryzykował, stawiając na 18-letniego gracza Mainz od pierwszej minuty, ale ten chłopak odpłacił się w najlepszy możliwy sposób. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy, po sprytnym rozegraniu rzutu rożnego i dośrodkowaniu Nikoli Zalewskiego, Potulski zachował olimpijski spokój w polu karnym i wepchnął piłkę do siatki. Tym samym stał się czwartym najmłodszym strzelcem gola w całej historii reprezentacji Polski. Oczywiście w drugiej połowie zapłacił frycowe, bo fizycznie silni Nigeryjczycy kilka razy go ograli na skrzydle, ale debiut z golem na Narodowym, no to jest coś, co na pewno zapamiętam.

0: końca życia.
1: Robert Lewandowski wyszedł dziś na murawę po raz 101 z kapitańską opaską. Grał też Piotr Zieliński. Dlaczego te nasze największe gwiazdy miały dziś tak pod górkę z reprezentacją Nigerii?
0: Nigeryjczycy, mimo że przyjechali do Warszawy bez swoich największych gwiazd, postawili niezwykle twarde, wręcz surowe warunki fizyczne. Grali agresywnie, co odczuł sam Robert Lewandowski, który w końcówce obejrzał żółtą kartkę za spięcie z rywalem. Lewy tak naprawdę miał na stopie piłkę meczową na 2-1. Wykorzystał fatalny błąd obrony gości, wyszedł sam na sam z bramkarzem, ale uderzył zbyt lekko i nieszczęśliwie, marnując 100% sytuację. To się błyskawicznie zemściło, bo chwilę później wprowadzony z ławki Kacper Kozłowski zagrał ręką we własnej 16. Sędzia podyktował rzut karny i Nigeria znowu prowadziła po strzale Paula Anuachu. Nasze gwiazdy miały dziś problem z płynnością gry w środku pola.
1: I na koniec powiedz jeszcze, jak ten mecz podsumował jubileusz na Narodowym, no i co ten remis oznacza dla reprezentacji w kontekście nadchodzących miesięcy.
0: To było dokładnie 50. jubileuszowe spotkanie Polaków na tym obiekcie, a na trybunach zasiadł komplet, ponad 54 tysiące widzów. Fani stworzyli tutaj fajną atmosferę, choć gra momentami mocno falowała. Najważniejsze jest to, że drużyna pokazała ten charakter i walczyła do końca, do 95. minuty. Towarzyskim starciem z Nigerią formalnie kończymy ten sezon reprezentacyjny, ponieważ w marcu przegraliśmy baraż ze Szwecją, nasi piłkarze nie jadą na Mistrzostwa Świata i teraz udają się na urlopy. Do walki o stawkę podopieczni Jana Urbana powrócą dopiero 25 września, kiedy w Lidze Narodów zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
1: Ze Stadionu Narodowego w Warszawie relacjonował Piotr Durys. Dziękuję. Przypomnijmy, mecz Polska-Nigeria zakończył się remisem 2-2. Polska oficjalnie zaproponowała Stanom Zjednoczonym utworzenie stałej bazy wojskowej na naszym terytorium. Pomimo pismo w tej sprawie wysłał do amerykańskiego sekretarza wojny wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz.
2: Na razie nie wiemy, co szef Pentagonu odpowiedział ministrowi obrony, bo to początek skomplikowanego procesu, ale jak podkreśla wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, Amerykanie od dłuższego czasu wyrażali oczekiwanie, aby Polska wystąpiła z taką inicjatywą.
3: Druga strona oczekuje naszych zgłoszeń, oczekuje też jeszcze więcej szczegółów, dlatego nad nimi pracujemy. Oczekuje naszego zaangażowania, również zaangażowania finansowego. To jest też przedmiotem naszych analiz.
2: Gdzie i kiedy taka baza mogłaby powstać? Za wcześnie na takie spekulacje. Oficjalne pismo wysłane do Pentagonu to dopiero początek i otwarcie przestrzeni do pogłębionej analizy. Trzeba ustalić, gdzie Amerykanie potrzebują takiej bazy w naszym kraju i jak szybko Polska będzie gotowa zbudować całą dodatkową infrastrukturę. Rozmowy o tym mogą zająć kolejne tygodnie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Pomysł pozytywnie ocenia europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz. Jak mówił na antenie Polskiego Radia 24, Polska powinna konsekwentnie wzmacniać współpracę ze Stanami Zjednoczonymi.
4: Jak najbardziej słuszne posunięcie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Trzeba dążyć do, oprócz wzmacniania naszych zdolności obronnych, no oprócz współpracy w Europie, nadal najważniejszym komponentem obrony pozostają Stany Zjednoczone. I to jest doskonały ruch. Czy taka stała obecność będzie? To wszystko zależy od tego, jak będą się układały te rozmowy.
1: Więcej o tym piszemy na polskieradio24.pl. Do kraju wróciła dziś ciężko chora Klaudia Uciechowska, po którą do Chin wysłano specjalny samolot medyczny. 24-letnia studentka z Wałbrzycha trafiła pod opiekę lekarzy Wojskowego Szpitala we Wrocławiu. Minister Obrony Narodowej podkreśla, że w tej operacji kluczowy był czas.
3: To jest bardzo ważne, że państwo reaguje w momentach, kiedy jest taka potrzeba. Wiem, że była zbiórka w tej sprawie w internecie, ale ona mogłaby nigdy nie osiągnąć sukcesu, bo tutaj czas grał i gra nadal bardzo ważną rolę.
1: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Na przyjęcie pacjentki przygotowywał się także personel Wrocławskiego Szpitala Wojskowego. Jak mówi rzecznik szpitala Jan Kutny, przygotowania były dwuetapowe.
5: Pierwszy etap to jest przygotowanie zespołu, który będzie podejmował z samolotu pacjentkę i będzie przywoził tutaj do naszego szpitala. I następnie na oddziale już jest przygotowane łóżko z oprzyrządowaniem i będzie poddana diagnostyce medycznej tutaj już po wylądowaniu.
1: Diagnoza odbędzie się według procedur szpitala.
5: Część dokumentacji już jest w trakcie analizy naszych lekarzy, ale bezwzględnie tak i tak będzie tutaj od początku diagnozowana według tutaj już naszych procedur.
1: W akcję sprowadzenia Polki z Pekinu zaangażowały się służby państwowe, lekarze oraz polska dyplomacja.
6: Suma wydarzeń. Inform

0: Informacje ze świata.
1: Najpierw kask, potem jazda. Od dziś dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasku podczas jazdy na rowerze i hulajnodze. Nowe przepisy przygotowało Ministerstwo Infrastruktury.
2: Celem nowych regulacji jest ochrona najmłodszych przed skutkami wypadków, a także zmniejszenie liczby takich zdarzeń. Jak mówi szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak, skutki jazdy bez kasku mogą być tragiczne.
3: Kask ochronny w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, wypadku, bardzo często ratuje młodego człowieka przed ciężkimi obrażeniami.
2: Dotychczas policja rekomendowała jazdę w kasku, ale nie miała narzędzi, by egzekwować takie zabezpieczenie. Od dziś za jazdę bez kasku grozi mandat w wysokości 100 zł. Zastępca komendanta głównego policji, nadinspektor Roman Kuster, powiedział, że także osoby dorosłe powinny jeździć w kaskach ochronnych.
4: Wierzę, że ta edukacja pójdzie dalej.
2: Jeśli policja nałoży mandat na osobę nieletnią, karę będą musieli zapłacić rodzice. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Węgry zniosą weto w sprawie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. Poprzedni premier Viktor Orbán przez prawie 2 lata blokował formalne rozpoczęcie rozmów akcesyjnych. Nowy rząd zmienił tę decyzję. O szczegółach Beata Płomecka.
5: To oznacza, że za niecałe 2 tygodnie Ukraina będzie mogła otworzyć pierwsze rozdziały negocjacyjne. Na początek kwestie praworządnościowe, prawa człowieka i sądownictwo. Wszystkich rozdziałów jest ponad 30. Tak naprawdę otwarcie pierwszego z nich to symboliczny gest, krok naprzód w zbliżaniu do Unii. Ale kluczowe jest zamykanie rozdziałów negocjacyjnych, a poprzedzają je żmudne rokowania. Tym bardziej, że Węgry mówią, że do członkostwa nie ma drogi na skróty. Podobnego zdania jest także Polska. Zgoda na formalne rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą oznacza, że będą one mogły także rozpocząć się z Mołdawią. Jej kandydatura nie wzbudzała żadnych kontrowersji. Ale oba kraje są w jednej grupie, Mołdawia musiała więc poczekać na zniesienie weta w sprawie Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: W relacjach polsko-ukraińskich znów mówi się przede wszystkim o potrzebie pojednania. Prezydent Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W Polsce ta formacja jest uznawana za zbrodniczą. Prezydent Karol Nawrocki jest za odebraniem prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Dziś do tej kwestii odnieśli się szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy.
6: Eskalacja napięć między Ukrainą a Polską nie przyniosła korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom, tak napisał w mediach społecznościowych szef ukraińskiego MSZ-u. Andrii Sybicha zapewnił, że w nazwaniu przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA nie było antypolskich intencji. Zaapelował o wyciszenie emocji, o umożliwienie pracy historykom oraz o przeciwdziałanie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji. Z perspektywy Warszawy trudno jednak sobie wyobrazić, by sprawą zajęli się jedynie historycy. Wicepremier szef dyplomacji Radosław Sikorski uważa, że prezydent Wołodymyr Zełenski popełnił błąd, a my mamy prawo do rozczarowania.
7: Toczą się rozmowy zakulisowe. Mam nadzieję, że strona ukraińska znajdzie jakiś sposób na skorygowanie tego błędu.
6: Kwestią odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego kapituła orderu zajmie się w najbliższy poniedziałek. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Teraz informacja dla kierowców. Jutro i pojutrze za paliwo zapłacimy mniej niż dziś. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia Ministerstwa Energii. Rzecznik resortu Grzegorz Łaguna podkreślił, że w ostatnich dniach cena benzyny 95 spadła poniżej 6 zł za litr.
8: Korzystając z promocji na wybranych stacjach cen paliw, w piątek kierowcy będą mogli zatankować litr benzyny nawet za 5 zł i 60 groszy. Deklaracja ministra energii w sprawie przedłużenia pakietu CPN pozostaje wiążąca. Jeśli ceny na rynkach światowych nadal będą wysokie, pakiet CPN będzie utrzymywany. Sytuacja na rynkach światowych jest ostrożnie optymistyczna, ale jeszcze nie na tyle komfortowa, byśmy mogli mówić o wygaszeniu pakietu w ciągu najbliższych dni.
1: Program Ceny Paliwa Niżej został przedłużony do połowy czerwca.
0: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Przed wyjazdami warto pamiętać o bezpieczeństwie. W czasie długiego weekendu na drogach pojawi się nawet 5 tysięcy policjantów. Funkcjonariusze będą kontrolować prędkość, trzeźwość kierowców i stan techniczny pojazdów, mówi Antoni Rzeczkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
9: Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów.

0: kierowców. Również będziemy reagować w przypadku wykroczeń popełnianych przeciwko niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Mówimy tutaj o dbaniu o bezpieczeństwo pieszych, motocyklistów, jak i też rowerzystów.
1: Policjanci zapowiadają również zdecydowane reakcje wobec kierowców łamiących przepisy. Chodzi m.in. o wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, wymuszanie pierwszeństwa czy przekraczanie dozwolonej prędkości.
0: Mówimy o wszelkiego rodzaju zachowaniach, które skutkują powstawaniem wypadków drogowych, czyli mówimy tutaj o niebezpiecznej, brawurowej jeździe, mówimy o przekraczaniu prędkości, o nieprawidłowym wyprzedzaniu, ale podczas każdej kontroli będziemy sprawdzali również sposób przewożenia pasażerów w samochodach, w tym dzieci, czy są one przewożone w specjalnych fotelikach.
1: W ubiegłoroczny weekend Bożego Ciała doszło do niemal 300 wypadków drogowych. Zginęło 17 osób. Jeszcze spojrzenie na turystyczną mapę Polski. Pod Tatrami trwają ostatnie przygotowania do długiego weekendu. Według Tatrzańskiej Izby Gospodarczej zajętych jest około 70% miejsc noclegowych. Są jeszcze wolne pokoje, ale ceny w ostatnich dniach wzrosły, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Widzimy też taką ciekawostkę, że jeszcze dwa dni temu cena na czerwcówkę była o 120 zł niższa w roku bieżącym niż w zeszłym, ale to już się zniwelowało, cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku 648 zł dla pokoju dwuosobowego w standardzie około 3-gwiazdkowym, niekoniecznie kategoryzowanym, w centrum Zakopanego, czyli nie dalej niż 2 km od Krupówek.
1: Ostatecznie o frekwencji zdecyduje pogoda. Na synoptyce zapowiadają ciepłe dni, choć miejscami mogą pojawić się burze. Długi weekend przyniesie przelotne opady deszczu, burze i zmiany temperatury. Przemysław Makarewicz z IMGW mówi, że jutro zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a na zachodzie może zagrzmieć. Burzowo będzie również w piątek na wschodzie i południowym wschodzie kraju.
3: W Boże Ciało w Polsce temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie. Piątek ciepło będzie na wschodzie, tam temperatura maksymalna wyniesie od 24 do 26 stopni, natomiast chłodniej zrobi się w zachodniej części kraju. Podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
1: W weekend termometry mogą pokazywać maksymalnie 26 stopni na południu, a nad morzem do 18 stopni.
3: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą, z przelotnymi opadami deszczu, miejscami także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 do 23 stopni w sobotę i od 21 stopni na zachodzie do 26 stopni na krańcach południowo-wschodnich w niedzielę.
1: Synoptycy apelują, by nie ignorować ostrzeżeń burzowych związanych ze wzrostami stanów wód. I we wieczornej sumie wydarzeń, którą przygotowała Aleksandra Jasińska, to już wszystko. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Damian Szpyra, do usłyszenia.
4: To była suma wydarzeń. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Po reklamie.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24. 19 minut po godzinie 23 w stronę Ziemi pędzi potężny obłok plazmy. Co Państwo na to? Więcej o tym piszemy na polskieradio24.pl. Amerykańska Agencja Badawcza potwierdziła, że w kierunku Ziemi pędzi olbrzymi obłok

0: plazmy. Zjawisko zwane koronalnym wyrzutem masy może spowodować, uwaga, zorze polarne widoczne w całej Polsce. No, okazuje się, że nie trzeba jechać nigdzie daleko, bo to wszystko będzie można zobaczyć u nas w kraju. Wszystko wskazuje na to, że noc z czwartku na piątek zapisze się w pamięci miłośników astronomii. Amerykańska agencja SWPC potwierdziła ekscytujące prognozy, że w kierunku naszej planety pędzi tak zwany koronalny wyrzut masy, inaczej CME. Jeśli przewidywania naukowców się sprawdzą, czeka nas burza geomagnetyczna, która może wywołać spektakularne widowisko na niebie, widoczne gołym okiem z terenu całej Polski. W ciągu ostatnich kilkunastu godzin na powierzchni Słońca doszło do serii silnych rozbłysków. W ich efekcie w przestrzeń kosmiczną zostały wystrzelone ogromne chmury namagnesowanej plazmy, znanej jako właśnie CME. Zjawisko to często określane jest gwiezdnym kanibalizmem ze względu na skomplikowany proces powstania frontu. Pierwszy, wolniejszy rozbłysk wyrzuca w przestrzeń chmurę plazmy, która toruje sobie drogę przez wiatr słoneczny, stopniowo zwalniając. Następnie znacznie silniejsze rozbłyski uwalniają kolejne porcje materii, które pędzą z zawrotną prędkością szacowaną na blisko 1100 km na sekundę, czyli inaczej 4 miliony kilometrów na godzinę. Wówczas szybsza fala dogania wolniejszą, pochłania ją i scala się z nią w jedną gigantyczną, skumulowaną falę uderzeniową wysokoenergetycznych cząstek. Wydaje się to dosyć skomplikowane, natomiast wszystko to jasno jest opisane i przedstawione na stronie polskieradio24.pl. Najważniejsza informacja to taka, że z czwartku na piątek czeka nas niesamowity pokaz, jeżeli oczywiście pogoda dopisze i za to trzymajmy kciuki, i nad Polską będzie można zobaczyć zorzę polarną. Polskie Radio 24.pl, więcej na ten temat właśnie tam piszemy. I tą ekscytującą, tak mi się wydaje, informacją kończymy wieczór w Polskim Radiu 24. Dzisiejszy program przygotowali Aleksandra Jasińska i Rafał Roślik. Za realizację odpowiadał Karol Smyk. Ja nazywam się Jarema Jamrożek i życząc Państwu spokojnego wieczoru, zachęcam do pozostania z Polskim Radiem 24.
1: Powtórka programu.
2: Witam bardzo serdecznie naszego gościa, a jest nim dzisiaj pan Marcin Broda, redaktor naczelny miesięcznika ubezpieczeniowego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To zanim o tych ubezpieczeniach, to o tych kaskach wspomnijmy. Dzisiaj ważny dzień, ważny moment. Dzieci, młodzież bez kasku już no, nie mogą wyjechać nawet na najkrótszą wycieczkę rowerową czy przejażdżkę hulajnogą.
3: Ja myślę, że sama data niewiele zmieni. Myślę, że znaczna część rodziców już wcześniej o tych kaskach pomyślała i jak ja widziałem, szczególnie w większych miastach, ale też już bardzo często w mniejszych ośrodkach, mniejszych miasteczkach, na wsiach, to znakomita część dzieciaków w tych kaskach jeździła. Ja sam pamiętam, za mojego dzieciństwa nikt o kaskach nie myślał, ale wtedy też ruch był trochę inny, trochę inne też drogi, więc myślę, że to jest dobre zabezpieczenie na pewno na ten moment.
2: Ma pan rację i na pewno w czasach naszego dzieciństwa nikt specjalnie o ubezpieczeniach nie myślał, takich dedykowanych dla rowerzystów, a może takie dalej nie są potrzebne? Nie wiem, dowiemy się teraz, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe, czy faktycznie taka aktywność rowerowa, czy aktywność na hulajnodze dzieci wymaga w pana ocenie jakiegoś dodatkowego do ubezpieczenia, bo przecież pamiętajmy, że dzieci, znakomita większość dzieciaków ma te polisy szkolne zawierane na początku roku szkolnego i to jest polisa na 12 miesięcy, a zatem wakacje też obejmuje.
3: Ja generalnie, i to jest chyba, to dotyczy nie tylko rowerów, ale właściwie wszystkich aktywności. I większość osób z ubezpieczeń będzie przeciwnikami takich bardzo wyjątkowych polis tylko na rower. Mhm. Powinniśmy się siebie, swoje dzieci zabezpieczać po prostu właśnie na cały jakiś okres, niezależnie od tego, czy akurat poszły na rower, czy grają w piłkę, a może jeszcze jakieś tam inne aktywności wykonują, może ktoś pływa, może jakaś łódka, no tych rzeczy, które możemy teraz robić, jest bardzo dużo, a najwięcej wypadków zdarza się w domu albo w szkole.

0: ale niekoniecznie przy jakichś aktywnościach, tylko przy pośliźnięciu na przysłowiowej podłodze. I to są oczywiście urazy typu jakieś zwichnięcia, jakieś złamane ręce, czy no większe, no to złamana noga i nie kończą się jakimiś bardzo poważnymi urazami, za to one mogą się zdarzyć właściwie w każdym momencie. Więc nie wyróżniałbym w jakiś specjalny sposób tego roweru, tylko po prostu ubezpieczał się na cały czas. I tutaj akurat to wymienione ubezpieczenie szkolne, jeśli zostało dobrze zawarte, jeśli rzeczywiście zostało zawarte na te 12 miesięcy i na 24 godziny, znakomita większość dostępnych w tej chwili pakietów tak właśnie działa. Ma tam też elementy właśnie uprawiania sportu, czy nawet treningów, no bo możemy zapisać dziecko do jakiejś szkółki piłkarskiej i tam też właśnie może coś się zdarzyć. To jest oczywiście dobre rozwiązanie, o ile, bo to chyba jest najczęstszy błąd wielu rodziców, nie przyoszczędziliśmy, tak w cudzysłowie mówiąc, na składce i wybraliśmy odpowiednią sumę ubezpieczeń.
1: No właśnie, ta suma ubezpieczeniowa jest kluczowa, dlatego że znamy takie przypadki, że zdarzył się uraz, wypadek, czy w szkole, czy po szkole, czy na wakacjach. Ta polisa zadziałała, ale to odszkodowanie było, nie chcę powiedzieć śmiesznie niskie, ale było symboliczne.
0: Tutaj to jest tylko i wyłącznie kwestia wyboru. Możemy, czy to zrobimy rzeczywiście we wrześniu, bo to jest taki najbardziej tradycyjny sposób zawierania. Teraz zresztą już chyba około połowy rodziców nie zawiera w samych szkołach tego ubezpieczenia, tylko gdzieś na jakimś portalu albo u agenta ubezpieczeniowego. Już to się bardzo mocno przeniosło właśnie poza szkołę. Zresztą szkoły niekoniecznie, nie wszystkie chcą brać na siebie odpowiedzialność wyboru na przykład jakiegoś pakietu, czy wyboru konkretnego ubezpieczyciela, bo to właśnie najczęściej tak wyglądało, że był jeden konkretny ubezpieczyciel w szkole do wyboru, taki znów tutaj ten cudzysłów, i wszyscy musieli z niego skorzystać, więc bardzo wielu rodziców już teraz korzysta z innych ofert. Za to to też jest tak, że ten wrzesień to jest taki symbol. W każdej chwili można taką umowę ubezpieczenia zawrzeć, jeżeli wejdziemy na portale czy większości zakładów ubezpieczeń, czy wyspecjalizowanych pośredników, którzy takie polisy sprzedają, no to w każdej chwili taką umowę można zawrzeć.
1: Na co powinniśmy zwrócić uwagę poza sumą ubezpieczenia?
0: Tak naprawdę jeżeli dziecko nie robi jakichś specjalnych rzeczy, czyli na przykład nie ma jakiegoś bardzo wyczynowego uprawiania sportu albo w jakiejś bardzo nietypowej i niebezpiecznej dyscyplinie typu wspinaczka sportowa albo wspinanie się w ogóle w górach, skoki spadochronowe. Dzieci to też są rzeczy, które dzieciaki mogą robić. To znakomita większość pakietów będzie wystarczająca. One się będą różniły tak naprawdę szczegółami, jakimiś definicjami, czy na przykład ugryzienie psa to jest tylko zadrapanie, czy tam musi być penetracja, czy przebicie skóry, no to są
1: rana kąsana, takie, to się fachowo chyba nazywa.
0: Takie drobiazgi i tak naprawdę to, co powinniśmy wybrać, to jest ta suma ubezpieczenia i ja z reguły mówię, że powinna być najwyższa, na jaką nas stać. Bo nie są problemem drobne urazy, gdzie potem dziecko niemalże nawet cieszy się, że złamało rękę i dostało w jakąś grę, czy w iPada, czy
1: albo inne urządzenie, tak, to niekoniecznie inne nazwy musimy wymieniać, bo można wszystko kupić, ale tak, można też zaoszczędzić. Ale
0: bardzo często właśnie takie
1: bezcenne, także to najważniejsze nie można tak
0: jest. Najważniejsze są poważne urazy, gdzie rzeczywiście mamy wysokie potem koszty leczenia, rehabilitacji bardzo często. I na sumę ubezpieczenia z tej perspektywy powinniśmy patrzeć. Przy czym tutaj to jest jedyna możliwa opcja. Możemy zawrzeć

0: dla dziecka ubezpieczenie szkolne. Ale teraz druga opcja, i ona będzie ważna również przy tym rowerze, to jest ubezpieczenie domu i mieszkania. I tam w pakietach mieszkaniowych bardzo często wielu ubezpieczycieli już teraz też proponuje rozszerzenie nie tylko ubezpieczenie samego mieszkania, ale właśnie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich członków rodziny. Mhm. Czyli i dla nas, i dla naszych dzieci. Więc to znowu z kolei przy takim rozszerzonym ubezpieczeniu domu i mieszkania będzie, czy może być, bardzo dobra opcja. Możemy zresztą, jeżeli chodzi o ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, mieć obie umowy. Możemy i u dziecka ubezpieczyć w tej szkolnej polisie i możemy mieć ubezpieczone w domu. Wtedy w razie zdarzenia te sumy się dodają. Znaczy dostaniemy i z jednej, i z drugiej polisy pieniądze. To ubezpieczenie w pakiecie domowym jest też o tyle ważne, że poza samymi naszymi zdarzeniami, które gdzieś tam na rowerze mogą nas dotknąć i mogą skutkować jakimiś kosztami związanymi ze zdrowiem czy uszczerbkiem zdrowia, będzie też sytuacja, kiedy to my komuś spowodujemy szkodę. My wjedziemy, my rozbijemy, my spowodujemy jakiś wypadek, czy to innego rowerzysty, czy nawet spowodujemy wypadek drogowy. I wjeżdżając, nie wiem, choćby na czerwonym świetle i zostaniemy uznani wyłączną, będziemy obciążeni wyłączną winą za takie zdarzenie. Nie chciałbym tutaj dokładnie wchodzić w rozdzielenie, kto za co płaci. W każdym razie też jeżdżąc rowerem musimy sobie zdawać sprawę, że możemy komuś wyrządzić szkodę. I ten element odpowiedzialności cywilnej najłatwiej będzie pokryć właśnie również przy ubezpieczeniu domu i mieszkania, bo tam właściwie w większości znowu pakietów będzie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. My najczęściej je wiążemy, że jak komuś zalejemy mieszkanie na dole, to z tego jest pokrywane, ale tam też jest najczęściej opcja pokrycia wszelkich szkód, które my albo jakiś domownik wyrządzi gdzieś tam w swoim życiu. I ta umowa tutaj też będzie bardzo, bardzo ważna.
1: Doskonale, że pan o tym wspomniał, bo faktycznie zawieramy umowy ubezpieczenia domu i mieszkania i nie wczytujemy się. A czasami tam w pakiecie rzeczywiście jest taka opcja. I warto o tym wiedzieć, warto to sprawdzić nawet teraz w czasie audycji.
0: Te umowy ubezpieczenia domów, mieszkań są już u większości tych głównych ubezpieczycieli. To są takie wszystko mające pakiety. Dobry agent ubezpieczeniowy, jeżeli z nim porozmawiamy, na pewno dobierze taki zakres dla nas, który będzie najbardziej odpowiedni. Bo tam można zrobić wszystko. I ten dom i mieszkanie, i fotowoltaikę, jak ktoś ma na dachu, bo to jest traktowane jako odrębne ryzyko. I to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, a nawet pewne część ubezpieczycieli ma tam pokrycie pewnych ryzyk chorobowych w tych pakietach dla domowników. Mamy tą odpowiedzialność cywilną dla domowników. Bardzo, bardzo, oczywiście elementy też kradzieżowe, bo to też się zdarza. Bardzo, bardzo różne rzeczy i w tej chwili te pakiety są zbudowane niemalże jak z klocków i ja jestem daleki od tego, żeby każdemu polecać tam sprawdzanie, co dokładnie może mieć, bo czasem trudno się w tych wszystkich warunkach zorientować, ale rozmowa z dobrym agentem ubezpieczeniowym pomoże. Składki za te dodatkowe ryzyka to jest kilkanaście złotych rocznie, w związku z czym tyle, co nie wiem, połowa łubianki truskawek. Mhm.
1: Ale warto o tym pamiętać, bo tak, jeżeli chodzi o poruszanie się po drogach samochodem, to mamy obowiązkowe ubezpieczenie OC. Nieraz o tym mówimy u nas na naszej antenie i przypominamy. Natomiast jeżeli chodzi o rower, to tutaj sytuacja jest dość skomplikowana, bo możemy wyobrazić sobie sytuację,

że 6-letnie dziecko na swoim dziecięcym rowerku rozpędzi się na alejce osiedlowej i uderzy w luksusowy samochód naszego sąsiada, rysując lakier albo urywając lusterko. I nagle się okazuje, że to my jako rodzice jesteśmy zobowiązani do pokrycia szkody. No i ta szkoda może wynieść kilkanaście tysięcy złotych albo jeszcze więcej. To...

0: prawie 600 tysięcy złotych.
1: Naprawdę? Taki regres? A to było związane z
0: No to był rzeczywiście bardzo dobry samochód, który dokładnie, to akurat nie było dziecko, to była osoba dorosła, ale tam było urwane lusterko, uszkodzony błotnik, wybita szyba, szlaczki, jakieś popękania na przedniej szybie. Wszystko to było do wymiany. No nie będę tutaj zgodnie
1: oczywiście,
0: co...
1: Ale 600 tysięcy złotych, to umówmy się, to jest kwota, która może doprowadzić do bankructwa wielu
0: to
1: z nas.
0: To jest kredyt, drugi kredyt hipoteczny, tak dla bardzo wielu, wielu osób. Tak.
1: I teraz tak, jedno ubezpieczenie, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, te kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych i już by sprawy nie było. To znaczy ten ciężar
0: płaciłby,
1: tej kwoty...
0: Płaciłby ubezpieczyciel w OC w życiu prywatnym, czyli najczęściej właśnie z tego pakietu ubezpieczenia domu, mieszkania.
1: Mm-hmm. Czyli ja tak się zastanawiam, może to taki obowiązek powinien być na dobrą sprawę.
0: Były prowadzone w prace, czy było rozważone obowiązkowe ubezpieczenie rowerzystów, za to tutaj jest bardzo ciężko wykonać to, no bo właściwie w każdej chwili każdy z nas niemalże może wsiąść na rower i pojechać. Mamy przyzwyczajeni, jesteśmy do tego, że jak kupujemy to OC komunikacyjne, to tam ubezpieczony jest samochód i jest to bardzo wygodne rozwiązanie, bo właśnie do samochodu jest przypisana ta polisa, formalnie do posiadacza pojazdów, ale pokrywa każdą osobę, która tym pojazdem będzie jechała, nawet złodzieja, to jest też ciekawostka, jak złodziej wyrządzi szkodę, to właśnie z tej polisy OC komunikacyjnej tego samego samochodu ewentualne szkody będą pokrywane. Będzie potem regres do tego złodzieja, jak go złapią, ale będzie. Przy rowerach byłoby to znacznie trudniejsze do zrobienia, co de facto by niemalże zmuszało nas, żeby każdy z nas albo rejestrować rowery, albo żeby każdy z nas takie ubezpieczenie na siebie znowu wykupił. Więc technicznie jest to znacznie trudniejsze do zrobienia, a na szczęście, bo my tutaj oczywiście mówimy o takich wypadków rowerowych jest dużo. Ja akurat mieszkam niedaleko jednej z takich bardzo popularnych ścieżek rowerowych i dość regularnie widzę tam jakieś wypadki, a nawet karetki, które przyjeżdżają do tych rowerzystów, którzy najczęściej po prostu się zdarzyli. Ale nie ma tego też aż tak bardzo dużo. To zresztą wyraźnie widać po składkach. No, za takie ubezpieczenie, gdyby chcieć je zawrzeć indywidualnie, to jest koszt rzędu dosłownie kilkunastu złotych rocznie, więc no ryzyko nie jest na szczęście bardzo duże. To nie jest tak, że my co chwila na tym rowerze nam się coś może stać. Za to no niestety ze względu na to, że no nie jesteśmy w żaden sposób chronieni. Jeżeli rzeczywiście następuje jakiś większy wypadek, czy zderzenie pomiędzy rowerzystami, czy zderzenie z pojazdem, no to skutki mogą być po prostu bardzo nieprzyjemne.
1: Pan Marcin Broda, redaktor naczelny miesięcznika ubezpieczeniowego, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja tylko przypomnę, że to był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Między sztukami.
3: Dobry wieczór Państwu. Katarzyna Sanocka dziś w audycji Między Sztukami. Zapraszam Państwa na opowieść o współczesnym rzemiośle i projektowaniu, a także o współczesnym designie. Jesteśmy w Willi Gawrońskich w Warszawie, gdzie można oglądać wystawę Craft Days. Ze mną Eleonora Wojanowska, jedna z autorek koncepcji wystawy. Witam Cię serdecznie.
4: Dobry wieczór Państwu. Tak, jestem współkuratorką, współautorką koncepcji artystycznej wystawy o plecionkarstwie razem z Hanną Rydlewską i Szymonem Machnikowskim.
3: Ta wystawa została zorganizowana i zainspirowana wpisaniem plecionkarstwa na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

0: wszystko. Kiedy to się wydarzyło? Jak ważny był to moment dla polskiego rzemiosła?
1: Miało to miejsce w grudniu zeszłego roku. Było to bardzo istotne dla polskiego dziedzictwa, ponieważ plecionkarstwo jest na naszych ziemiach od bardzo dawna. Jest to najstarsze rzemiosło, starsze niż ceramika. My tą wystawą chcieliśmy pokazać, że tą tradycją, tym dziedzictwem możemy się inspirować do dzisiaj i tworzyć pracę czy z materiału używanego w plecionkarstwie, czy w ogóle w formie przypominającej plecionka.
0: Ta wystawa pokazuje tradycyjne, historyczne przedmioty, ale też te współczesne, inspirowane plecionkarstwem tym tradycyjnym. To zacznijmy może od tych najstarszych, tych najbardziej związanych z tradycją. Co można zobaczyć w Wili Gawrońskich?
1: Myślę, że najstarsze, ale też nie do końca tradycyjne podejście do wikliny. To są fotele Władysława Wołkowskiego. Jest to tak zwany Michał Anioł od wikliny. Był to artysta, rzemieślnik, który zakochał się w tym materiale, który zaczął tworzyć meble, głównie w latach 60., ale robił z nich zupełnie niesamowite rzeczy. Z tą wikliną bardzo, bardzo ją czuł. Umiał z niej stworzyć absolutne dzieła sztuki użytkowej.
0: Tak jak wspomniałaś, Władysław Wołkowski nazywany był Michałem Aniołem Wikliny. Warto przybliżyć trochę jego postać. Był projektantem, architektem wnętrz, designerem i wizjonerem, który podniósł wiklinę do rangi dzieła sztuki. Swoją plastyczną edukację rozpoczął w 1920 roku w Kazimierzu nad Wisłą, w Szkole Rzemiosł Budowlanych. Stamtąd został skierowany na kurs instruktorów Towarzystwa Przemysłu Ludowego w Warszawie. I właśnie tam poznał swojego przyszłego mistrza, swój autorytet i swojego nauczyciela Wojciecha Jastrzębowskiego, który był grafikiem, tworzył też sztukę użytkową. Dzięki tej znajomości Władysław Wołkowski został włączony w przygotowania ekspozycji na wystawę światową w Paryżu w 1925 roku. Tę wystawę, na której polscy artyści zdobyli wiele medali i wielkie uznanie. I właśnie wtedy po tej wystawie nasz bohater Władysław Wołkowski podjął decyzję o rozpoczęciu edukacji w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Tam też zresztą Wojciech Jastrzębowski był wykładowcą. No, trzeba przyznać, że Władysław Wołkowski miał trudności finansowe i te studia skończył dopiero w roku 1935. No, ale sam dokształcał się także w międzyczasie w ośrodkach wikliniarskich. Sam szkolił innych rzemieślników w dziedzinie plecionkarstwa. No i tym sposobem ta wiklina stała się głównym medium, którym się posługiwał. I trzeba przyznać, że odniósł naprawdę wielki sukces. Przed wojną wyplatane z wikliny meble projektu Wołkowskiego zyskiwały coraz większe uznanie, coraz większe zainteresowanie. Zresztą nie tylko w Polsce, ale także za granicą. W końcu lat 30. były prezentowane na wystawach w Berlinie, w Nowym Jorku nawet, a także w Paryżu. No i jeżeli chodzi o Paryż, w 1937 roku wziął udział Wołkowski w kolejnej światowej wystawie. Tym razem była to wystawa Sztuka i technika w życiu współczesnym. No i prace Wołkowskiego zostały tam odznaczone złotym medalem. Meble zdobiły wnętrza rezydencji rządowych, na przykład ambasady w Berlinie. W końcu lat 50. XX wieku Wołkowski zrealizował wielkie zlecenia na przykład na dworach królewskich w Belgii czy też Wielkiej Brytanii. A do najsłynniejszych jego realizacji na terenie Polski należało wyposażenie hotelu Merkury w Poznaniu.
1: Obok mamy Pawła Grunerta, kolejnego mistrza wikliny. Meble, które są połączeniem rzeźby i znowu bardzo kreatywne, bardzo takie swobodne myślenie o tym, jakie możliwości daje nam wiklina.
0: Paweł Grunert jest designerem, projektantem mebli artystycznych i rzeźbiarzem. Wśród zaprojektowanych przez niego obiektów są na przykład rosnące krzesła z bluszczu, jest krzesło z korzeniami, czy łóżko ze zboża, a także stół z ziemi, no i bujane schody. Trudno to sobie wyobrazić, ale rzeczywiście tak jest. Paweł Grunert urodził się w 65 roku w Warszawie. Tworzy obiekty z pogranicza rzeźby i sztuki użytkowej. Używa tylko naturalnych materiałów. To są gałęzie, słoma, ziemia, trawa, siano, trzcina, oczywiście drewno, ale też cegły, tkaniny i metale. Zaprojektował i stworzył kilkaset mebli, rzeźb i aranżacji przestrzennych. Mówi, że marzą mu się pola zasiane krzesłami, które hoduje się jak winorośle we Francji.
1: I my na tej wystawie też chcieliśmy się trochę pobawić tym, czym może być ta plecionka i materiały, z których można tą plecionkę tworzyć.

0: robić.
1: Czym w takim razie może być dla współczesnych artystów plecionka i te materiały tradycyjne?
0: Pokazujemy bardzo różne podejście do plecionki. Jest szkło, jest blacha, są tkaniny, są nawet lampy stworzone z piasku, które w swojej formie przypominają właśnie, nam przypominały plecionkę. Chcieliśmy pokazać, że to inspirowanie się przeszłością, inspirowanie się tradycją, rzemiosłem może być żywe, może być kreatywne, może być nowoczesne. I to był taki ważny dla nas element tej wystawy. Chcieliśmy pokazać też odbiorcom, że warto sięgać do naszej tradycji i tradycyjnego rzemiosła.
1: Jeżeli chodzi o Pawła Grunerta, przeczytałam jego wypowiedź, kiedy mówił o tym, że żaden z jego obiektów, jego meble nie zostały wprowadzone do produkcji seryjnej. Czy myślisz, że mogłoby tak się stać? Czy to są takie meble, które mogłyby stać się częścią naszego współczesnego designu?
0: One są w jakiejś formie częścią, ponieważ są zakupywane do prywatnych, ale nie tylko kolekcji. Myślę, że tu chodziło bardziej o to, że są to tak indywidualne projekty i gdzieś tam jedyne w swoim rodzaju, że to też połączenie sztuki z designem, sztuki z rzemiosłem, więc myślę, że żadna produkcja po prostu się nie do końca opłaca. To samo zresztą tyczy się Władysława Wołkowskiego, który podobno był też dosyć trudnym człowiekiem do współpracy. On przez jakiś czas współpracował z Ładem, ale właśnie tam z kolei ja znalazłam cytat, że był bardzo zdolny, świetne projekty robił, ale był trudny do współpracy i jego meble faktycznie w większości przypadków nie weszły do dużej produkcji. Były to wyjątkowe obiekty sztuki użytkowej.
1: Na wystawie też głośne nazwiska, bo jest jedno dzieło sztuki, jeden obiekt, Magdalena Abakanowicz. Co to takiego?
0: Mamy na wystawie malutką pracę Magdaleny Abakanowicz. Mówię, że jest to właśnie największa, jednocześnie najmniejsza praca na wystawie. Jest to rączka, pleciona rączka. Tych rączek powstało 5. To jest jedyna, która znajduje się w Polsce. Jest wypożyczona z prywatnej kolekcji i myślę, że to taki ładny obraz tego, że Magdalena Abakanowicz odnajdywała się świetnie nie tylko w monumentalnych realizacjach, ale też w takich bardziej intymnych formach.
1: Jest też praca amerykańskiej artystki Shelly Hicks. Ona z kolei bawiła się kolorem.
0: Tak, i w tej opowieści, którą snujemy na tej wystawie, istotną dla mnie elementem twórczości Shelly Hicks jest to, że ona jako młoda artystka była w podróży po Ameryce Południowej i tam zainspirowała się kolorystyką, tkaniną właśnie ludów takich tradycyjnych z Ameryki Południowej i właśnie te kolory gdzieś tam, widoczne jest to w tej kolorystyce przede wszystkim i to znowu jest dla mnie takie inspirowanie się tą tradycją, tym czymś takim ludowym, tradycyjnym właśnie.
1: We współczesności, kiedy mamy do czynienia z absolutnym rozwojem technologii, cyfryzacją i wszechobecnym plastikiem, jednak widzimy, że te tradycyjne materiały, nie wiem, właśnie słoma, wiklina wracają. Czy postrzegasz to jako jakąś taką odnowę, taki renesans tego powrotu do źródeł, powrotu gdzieś do natury?
0: Absolutnie, absolutnie wydaje mi się, że na przekór właśnie temu współczesnemu świata, temu tej anonimowości, temu, że za tym nie stoi człowiek, jest coraz większy powrót do rzemiosła, do naturalnych materiałów, docenienie prac rąk ludzkich. Moim zdaniem będzie się to rozwijało, jednocześnie też będzie się to polaryzowało bardzo mocno. Jest też coraz większy ruch tego collectible design, designu kolekcjonerskiego. Jest to design, ale właśnie każdy obiekt powstaje jako jedyny, jest wyjątkowy.
1: W Willi Gawrońskich prawdziwe tłumy. W 2 weekendy mogliśmy oglądać wystawę. Z jakimi opiniami i reakcjami odwiedzających się spotkaliście?
0: Bardzo ciepły odbiór. Myślę, że nikt z nas się nie spodziewał tak dobrego przyjęcia naszej wystawy. Ludzie są właśnie, myślę, że wzruszeni tą tradycją, którą pokazujemy, ale właśnie w większości przypadków w takiej nowej odsłonie tego łączenia tradycji ze współczesnością, tego też docenienia tego dziedzictwa naszego. Więc tłumy są olbrzymie. Myśmy przedłużyli w związku z tym wystawę o kolejny tydzień. No bardzo nas to motywuje do kolejnych działań tego typu, do mówienia o naszej tradycji, do mówienia o rzemiośle, który jest związany z naszymi ziemiami, ale też takiego bawienia się tą formą, bo to też słyszałam, że że czuć taką lekkość w tej wystawie, w tej

0: opowieści w tej ekspozycji i jest to dla mnie bardzo miłe, ponieważ myśmy faktycznie też jako zespół, jakby ta praca była dużą dla nas przyjemnością, myśmy faktycznie z dużą lekkością, jakąś taką świadomością, ale właśnie z taką lekkością podeszli do tematu i bardzo się cieszę, że to jest wyczuwalne w tej wystawie.
1: Czy plecionkarstwo i właśnie to rzemiosło to jest coś charakterystycznego dla Europy Środkowej, dla naszych ziem? Czy to jest coś, co możemy uznać za naszą rodzimą tradycję, inną i charakterystyczną w stosunku do innych miejsc na ziemi?
0: Niekoniecznie. No tutaj na pewno to plecionkarstwo było obecne od zawsze, od początków. Ono też po prostu było bardzo dostępne. Materiały, z których się plotło, były darmowe. Rosną nad wodą. Plecionkarstwem tradycyjnie zajmowały się osoby z marginesu społecznego. Ludzie biedni, ludzie niepełnosprawni, którzy po prostu w ten sposób mogli dorobić. Władysław Wołkowski, jeszcze tylko dopowiem, że on był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych, gdzieś tam w międzyczasie zainteresował się tą wikliną, ale wstydził się powiedzieć swojej mamie o tym, ponieważ właśnie to było źle kojarzone. Ale w latach 60. te meble wiklinowe bardzo były inspirowane meblami wiklinowymi tworzonymi w północnej Europie, w Skandynawii. Więc jest to gdzieś tam materiał, różne materiały, ale ta plecionka jest wszędzie, można ją odnaleźć. Chodziło tutaj, żeby docenić też i pokazać tą wartość naszej plecionki i naszej historii.
1: Czy plecionkarstwo to jest trudna sztuka, to jest trudne rzemiosło?
0: Niestety nie miałam tej przyjemności wziąć udział w warsztatach, ponieważ przy okazji wystawy Stowarzyszenie Serfenta prowadziło warsztaty z plecionki. Jeszcze tylko dopowiem, że Serfenta w dużej mierze przyczyniła się to stowarzyszenie do wpisu właśnie polskiego plecionkarstwa na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, więc na pewno jest to praca i też wiele prac na tej wystawie. Jest to taka praca medytacyjna, taka powtarzalna, gdzieś tam takiego czasochłonna, wymagająca gdzieś tam pokory.
1: A skąd w tobie zainteresowanie tym rzemiosłem właśnie i jak to się stało, że tutaj z całym zespołem wybraliście właśnie to miejsce Willa Gawrońskich na tę wystawę?
0: Willa Gawrońskich jest siedzibą, po remoncie zostanie muzeum, prywatnym muzeum designu, jest siedzibą Fundacji Wisteria, a organizatorem wystawy jest właśnie Fundacja Wisteria. Ja przez większość mojego życia zawodowego zajmowałam się sztuką. Zainteresowało mnie w tym rzemiośle, w projektowaniu właśnie ten kontekst z materiałem człowieka. Tworzenie w takim dla człowieka faktycznie, ale też korzystanie z naturalnych materiałów. Widzę w tym dużą wartość i stąd moje zainteresowanie rzemiosłem i projektowaniem.
1: W jednej z sal uwagę przykuwa to, o czym mówiłaś, czyli lampa. No właśnie, z czego ona dokładnie jest zrobiona?
0: Jest to lampa z piasku, mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się być z soli. Jest to autorska technika Agnieszki Mazur. Ona łączy piasek ze spoiwem i tworzy swoistą plecionkę.
1: Mam takie wrażenie, że na tej wystawie są obiekty, które bardzo chętnie wielu z nas zabrałoby do domu, bo tworzą takie ciepło, klimat przytulności. Czy spotykasz się też z takimi opiniami albo sama odczuwasz to?
0: Tak, faktycznie bardzo dużo ludzi mówi mi o tym, że chciałoby tę pracę wziąć do domu, co bardzo cieszy, bo chcielibyśmy też pokazać tą wystawą, że design, że polskie rzemiosło to jest też coś, czym warto się otaczać na co dzień w naszych domach.
1: Spoglądam na dwa krzesła w przestrzeni drugiej sali i zastanawiam się, czy są wygodne.
0: Tak, wszystkie krzesła, które prezentujemy na wystawie, czyli trzy siedziska chochoły Władysława Wołkowskiego oraz dwa siedziska Pawła Grunerta są absolutnie wygodne, są użytkowe, mimo że w swojej formie są czymś na granicy właśnie rzemiosła, sztuki użytkowej i rzeźby.
1: No i też nawiązanie gdzieś do Wyspiańskiego, bo ta forma chochoła jest tutaj widoczna, prawda? Od razu się kojarzy.
0: Tak. Górna część tych siedzisk przypomina chochoła naszego polskiego.
1: No dobrze, a tutaj jakby taka brama z warkoczy, w zasadzie nie wiem jak to nazwać. Czy to jest duża wisząca fryzura?
0: Jest to instalacja autorstwa Alisa Wasewicz. Powstała specjalnie na tą wystawę. Powstała z pakuły. Jest to kolejny z takich materiałów tradycyjnie wykorzystywany do plecenia.
1: Chodźmy dalej. Widzę tutaj połączenie metalu, prawda, z wikliną. To jest już można powiedzieć raczej rzeźba abstrakcyjna, czy też się

0: siedzisko.
1: Jest to siedzisko, jest absolutnie użytkową formą, mimo że faktycznie wygląda rzeźbiarsko i niewygodnie.
0: A te grzybki, pozwolę sobie to tak nazwać, to też lampy, prawda?
1: Grzybki właściwie bardziej miały przypominać w swojej formie domy. Są to dwie lampy autorstwa Studio Ruda. To jest to studio z Ukrainy. Lampy przyjechały do nas z Odessy. Studio poprzez formę swoich prac, ale też użyte materiały nawiązuje właśnie do tego przerwanego dziedzictwa ukraińskiego. Chcę swoją twórczością po prostu nie dać zapomnieć o tym rzemiośle na terenach ukraińskich. Tutaj mamy intarsjowany dół i słomianą górę, a w swojej formie właśnie mają przypominać nam domy, które wiele osób z Ukrainy utraciło.
0: Idziemy dalej. Podest i dużo słomy, ale też kolejne krzesła. Wiklina na postumencie. No i też dwa krzesła. Troszkę bardziej tradycyjna forma niż te, o których mówiłyśmy poprzednio.
1: Siedziska są młodego studia Remiosło. Dziewczyny renowują stare meble, ale na nowo je oplatają. To jest połączenie znowu właśnie tradycji z nowoczesnością. W tym pomieszczeniu mamy artystów i artystki, które zgłosiły się do Fundacji Wisteria na taki konkurs portfolio. Myśmy właśnie, pokazując tych młodych twórców, chcieliśmy dać szansę zaistnienia właśnie na większej wystawie, pokazania zdolnych, młodych, często nieznanych twórców.
0: Jesteśmy w kolejnej sali, całej zajętej przez instalację, która tworzy jakąś całość?
1: Tak, jest to taka najbardziej, powiedzmy, ludowa, gdzieś tam nawiązująca do właśnie tradycyjnego rzemiosła sala. W centrum wielki pająk, tradycyjny pająk stworzony przez Karolinę Merską, przeskalowany w naturalnych kolorach, ponieważ powstał specjalnie na tą wystawę. A pająki znajdowały się w domach na wsiach właściwie w całej Polsce. Z jednej strony miały dekorować wnętrze, z drugiej wierzono w ich moc ochronną.
0: A u dołu te obiekty, jakieś dzbany?
1: Tak, są to trzy obiekty ceramiczne ukraińskiego studia Dyka Ceramics. One poprzez swoją formę oraz użyte materiały naturalne znowu nawiązują do tradycyjnego rzemiosła ukraińskiego.
0: Chciałoby się na tym, nie wiem czy dobrze powiem, sianie położyć po prostu i zasnąć.
1: Jest to słoma, tutaj jest słoma poprzednie, ponieważ scenografia była bardzo takim istotnym elementem myślenia o tej wystawie. Myśmy równolegle pracowali z Anną Szczęsną i Bartoszem Brylewskim, autorami scenografii. Chcieliśmy poprzez tą scenografię pokazać, z czego w Polsce się plecie. Z jakich materiałów?
0: Eleonora Bojanowska, jedna z kuratorek tej wystawy. Na Wiklinie bardzo wygodnie się siedzi, więc polecamy Państwu, aby tego materiału w Państwa domach nie zabrakło. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Katarzyna Sanocka, dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Między sztukami.

0: Powtórka programu. Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Rośnie liczba interwencji strażaków w związku z burzami. Ulewy dały się we znaki w kilku województwach na południu. Polska z wnioskiem o utworzenie stałej amerykańskiej bazy nad Wisłą. Oficjalna propozycja została złożona na biurko ministra wojny. Remis na PGE Narodowym. Obrońcy bohaterami spotkania. Minęła północ. Damian Szpyra. Zapraszam. Trzysta 359 zgłoszeń przyjęli dziś strażacy w województwie śląskim po tym, jak przez region przeszedł front burzowy z gwałtownymi ulewami. Obecnie

0: Strażacy pracują przy zalanym wiadukcie na drodze numer 933 w Jastrzębiu-Zdroju. Droga jest nieprzejezdna. Według oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej w Katowicach wypompowywanie wody potrwa tam do rana. Strażacy wyjeżdżali do podtopionych dróg ulicy Posesji. Najwięcej zgłoszeń było z Rybnika, Rudy Śląskiej i Jastrzębia-Zdroju. W województwie śląskim nikt nie ucierpiał. Burza i ulewa dały się też we znaki mieszkańcom województwa łódzkiego. Najtrudniej jest w gminie Działoszyn, gdzie strażacy interweniowali ponad 40 razy. Sytuacja się uspokaja, wciąż może padać, ale ostrzeżenia o burzach zostały odwołane.
1: Dzisiejszy deszczowy wieczór jest szczególnie trudny dla mieszkańców Działoszyna w powiecie pajęczańskim, dlatego że właśnie tam doszło do licznych podtopień, które były efektem gwałtownych burz i intensywnych opadów deszczu. Strażacy na miejscu mają dużo pracy, która głównie polega na tym, żeby wypompować wodę z piwnic i posesji, ale również musieli ewakuować kilka osób z dziećmi z samochodów. W akcję zaangażowano jednostki Państwowej Straży Pożarnej, podniesiono stan gotowości służb, ale na szczęście na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Joanna Karp, Radio Łódź.
0: Są też utrudnienia drogowe. Na drodze krajowej numer 42 w miejscowości Raciszyn pod Działoszynem ulewa podmyła część jezdni. Służby wprowadziły ruch wahadłowy kierowany sygnalizacją świetlną. Utrudnienie może potrwać 3 dni. To dopiero początek długiego procesu. Polska oficjalnie zaproponowała Stanom Zjednoczonym utworzenie stałej bazy wojskowej nad Wisłą. Z czym to się wiąże i jakie będą kolejne kroki? Więcej o tym Agnieszka Drążkiewicz.
2: Na razie nie wiemy, co szef Pentagonu odpowiedział ministrowi obrony, bo to początek skomplikowanego procesu, ale jak podkreśla wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, Amerykanie od dłuższego czasu wyrażali oczekiwanie, aby Polska wystąpiła z taką inicjatywą.
3: Druga strona oczekuje naszych zgłoszeń, oczekuje też jeszcze więcej szczegółów, dlatego nad nimi pracujemy. Oczekuje naszego zaangażowania, również zaangażowania finansowego. To jest też przedmiotem naszych analiz.
2: Gdzie i kiedy taka baza mogłaby powstać? Za wcześnie na takie spekulacje. Oficjalne pismo wysłane do Pentagonu to dopiero początek i otwarcie przestrzeni do pogłębionej analizy. Trzeba ustalić, gdzie Amerykanie potrzebują takiej bazy w naszym kraju i jak szybko Polska będzie gotowa zbudować całą dodatkową infrastrukturę. Rozmowy o tym mogą zająć kolejne tygodnie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Dziś i jutro zapłacimy za benzynę mniej niż wczoraj. Zgodnie z decyzją ministra energii w czwartek i piątek litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, litr 98 6 zł i 52 grosze, a litr oleju napędowego 6 zł i 40 groszy. W ostatnich dniach cena benzyny 95 spadła poniżej 6 zł za litr, podkreśla rzecznik resortu Grzegorz Łaguna.
4: Korzystając z promocji na wybranych stacjach cen paliw, w piątek kierowcy będą mogli zatankować litr benzyny nawet za 5 zł i 60 groszy. Deklaracja ministra energii w sprawie przedłużenia pakietu CPN pozostaje wiążąca. Jeśli ceny na rynkach światowych nadal będą wysokie, pakiet CPN będzie utrzymywany. Sytuacja na rynkach światowych jest ostrożnie optymistyczna, ale jeszcze nie na tyle komfortowa, byśmy mogli mówić o wygaszeniu pakietu w ciągu najbliższych dni.
0: Obowiązujący od marca program Ceny Paliwa Niżej został przedłużony do połowy czerwca. Maja Chwalińska zagra w półfinale French Open. W ćwierćfinale pokonała Rosjankę Alinę Kalińską 7-6, 6-3. To największy sukces w karierze polskiej tenisistki. Cały czas dominuje niedowierzanie, komentował na naszej antenie dziennikarz Przeglądu Sportowego Maciej Trąbski.
5: Kwalifikacje, te pierwsze 3 mecze, przecież my już wtedy byliśmy zadowoleni z tego, że Maja Chwalińska zagra po raz pierwszy w turnieju głównym Rolanda Garrosa. Od tego czasu minęło już kolejnych 5 meczów. Maja ma w nogach w tym momencie 8 spotkań. Nie widać tego zmęczenia, co jest trudne do uwierzenia. Ona z Rosjanką Anną Kalińską zagrała rewelacyjnie, świetnie poruszała się na nogach.
0: Rywalką Chwalińskiej będzie Diana Schneider. Początek meczu około godziny 16. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała z Nigerią 2-2 na PGE Narodowym w Warszawie. Gole dla gości strzelili Terem Mofi i Paul Onuachu, a dla gospodarzy Kacper Potulski i Przemysław Wiśniewski. Kibice na gorąco punktują brak płynności, masę strat i niepotrzebnie sprowokowany rzut karny.
6: Typowo sparingowe granie, remis, myślę, że najlepszym pozytywem tego meczu, bo gra raczej była słaba.
7: Bardzo dobrze, do przodu i bardzo dobrze grali moim zdaniem. Niepotrzebny karny, ale remis i jest wszystko w porządku.
8: Ta ostatnia brameczka?
7: Piękna, przepiękna, przepiękna.
8: Podsumowanie 90 minut, pana zdaniem jak było?
9: Średnio.
8: Dlaczego? No mógłby być wynik inny.
9: Czego zabrakło?
8: Trzeciej bramki.
10: Szczerze mówiąc, to wyglądało to średnio dosyć. Moim zdaniem bynajmniej. Mało gry.

0: mało dokładnych podań, sporo strat.
1: Czego zabrakło?
0: Płynności moim zdaniem w grze przede wszystkim zabrakło. No ale to mecz towarzyski, to w sumie ciężko było się spodziewać czego innego.
2: Z kibicami rozmawiał Piotr Durys. To drugi mecz bez zwycięstwa Polski podczas tego zgrupowania. W minioną niedzielę Polacy przegrali z Ukraińcami 0-2.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Przed nami chłodna i deszczowa noc w całym kraju. Podobnie będzie również w ciągu dnia, choć pojawią się też liczne przejaśnienia. Temperatura w nocy od 8 stopni na Dolnym Śląsku do 15 w centrum i na Podkarpaciu. W dzień będzie od 20 na wschodzie do 26 na zachodzie. Jest 6 po północy.
3: Powtórka programu.
4: Samozdrowie.
5: Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami doktor habilitowany Marcin Strabożyński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dobry wieczór, panie doktorze.
6: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
5: Proszę państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać o migrenie. O migrenie, która jest bardzo poważną sprawą, choć niektórym wydaje się chorobą histeryczek, chorobą arystokratek, chorobą osób, które za bardzo się nad sobą rozczulają. A mówimy o przewlekłej chorobie, która, jak mówią niektórzy, dotyka nawet ilu? 700 tysięcy osób w Polsce według niektórych statystyk i powoduje bardzo przykre konsekwencje. Na czym ta choroba polega? Skąd się bierze? I dlaczego jest takim wyzwaniem, jeśli chodzi nawet o ekonomię, niektórzy mówią?
6: Po pierwsze, jest to bardzo złożona choroba mózgu. Nie jest to po prostu ból głowy. Jest to cały szereg zjawisk, które w naszym organizmie się tworzą w momencie, kiedy napad migreny się rozpoczyna i z których ból głowy jest tylko jednym z bardzo wielu elementów. Bierze się jednak, nie do końca wiemy skąd. Na pewno odgrywają tutaj duże znaczenie czynniki genetyczne, a zatem istnieje pewna konstelacja genów, które jeśli znajdzie się we właściwej osobie, to wtedy napady migreny będą się pojawiały, ale na to wszystko nakładają się czynniki środowiskowe. A zatem jeśli dodatkowo coś jeszcze będzie, na przykład stres, na przykład u kobiet miesiączka, na przykład jakieś inne wydarzenia, które mogą wpływać na nasz ogólny stan zdrowia, to wszystko może sprawiać, że napadów migreny będzie znacznie więcej. Więcej powiem. Migrena jest chorobą niezwykle powszechną. 700 tysięcy, które przytoczyła pani przed chwilą, to jest tylko ta najgorsza postać migreny, migrena przewlekła. Natomiast z badań, które prowadzimy także wspólnie z Ośrodkiem Wrocławskim, okazuje się, że migrena dotyka nawet 6 milionów Polaków.
5: No to ogromny faktycznie problem bardzo wielu osób. Pan mówi, to nie tylko ból głowy, ale ten ból głowy zdaje się jest tak potężny, że odbiera radość życia i możliwość funkcjonowania.
6: To z definicji jest cecha migreny, że ona upośledza funkcjonowanie. Jako że bólowi głowy, oprócz tego, że on jest rzeczywiście silny, zwykle jednostronny, zwykle pulsujący, towarzyszy cała seria innych objawów, między innymi tych związanych z nadwrażliwością na bodźce. A zatem pacjent w trakcie napadu będzie miał nadwrażliwość na światło, na dźwięki. Będzie czuł, że każdy, nawet najdrobniejszy zapach go drażni, ale także na ruch, co za tym idzie, pacjenci w trakcie napadu najchętniej kładą się w ciemnym, cichym pokoju i nie mogą po prostu normalnie funkcjonować.
5: Pan doktor powiedział o migrenie i migranie przewlekłej. To są różne jej postacie?
6: Można powiedzieć, że migrena przewlekła to jest ewolucja migreny. Migrena u większości osób przybiera formę epizodyczną, a zatem napady zdarzają się, powiedzmy, od czasu do czasu, czasem więcej niż raz w tygodniu. Natomiast jeśli te napady robią się coraz częstsze i częstsze, to w pewnym momencie zaczynają zlewać się w jeden niemal ciągły napad. I jeśli mamy taką sytuację, że ból głowy pojawia się przez 15 albo więcej dni w miesiącu, przez 3 kolejne miesiące, to taką formę tej najcięższej migreny nazywamy migreną przewlekłą.
5: Jak można żyć i funkcjonować z chorobą?

0: która jest takim problemem przez tyle dni, no nawet przez połowę miesiąca. No,
1: niestety nie można w pełni dobrze żyć z taką chorobą. To znaczy migrena jest ofiarą tego, że nie jest chorobą, która stanowi śmiertelne zagrożenie, bo sprawia, że nasi decydenci w małym stopniu doceniają ją jako chorobę, która w bardzo silnym stopniu wpływa na funkcjonowanie, ale równocześnie uniemożliwia życie. W związku z tym pacjenci, głównie pacjentki, bo najczęściej migrena dotyka kobiet, niestety nie funkcjonują prawidłowo zarówno w pracy, jak i w domu. Podejmują decyzje, które są podyktowane migreną. Na przykład z takich badań dotyczących pacjentek z migreną przewlekłą okazuje się, że ona u większości pacjentek wpływa na to, że podejmują decyzję o tym, że będą miały mniej dzieci, niż gdyby tych bólów głowy nie było. A zatem to jest naprawdę choroba, która modyfikuje czy zmienia to zupełnie to, w jaki sposób pacjenci żyją.
0: Zwrócił pan uwagę, że taka trochę choroba no, niedoceniona albo nie traktowana zbyt poważnie, to w takim razie ma to chyba jakieś przełożenie nie tylko już na demografię, ale również na sytuację ekonomiczną, no bo rozumiem, że tacy pracownicy, takie pracowniczki są po prostu mniej efektywne w pracy, nie wykorzystują w pełni swojego potencjału.
1: Zdecydowanie tak. To jest zaskakujące, jak rzadko pacjenci czy pacjentki z migreną biorą zwolnienie. Natomiast pomimo tego, że tego zwolnienia często nie biorą, czyli przychodzą do pracy, to nie mogą w pracy funkcjonować prawidłowo. W związku z tym pojawia się zjawisko prezenteizmu. Pracownik jest w pracy, wydaje się, że pracuje, ale ze względu na to, że między innymi migrena w trakcie napadu powoduje upośledzenie funkcji kognitywnych, a zatem pacjentom się po prostu gorzej myśli, to także nie mogą w pełni skutecznie pracować i co za tym idzie, nie są wydajnymi pracownikami. Efektem są grube miliardy złotych, które polskie PKB traci z powodu migreny.
0: Na czym polega ten atak migreny? Czy da się go jakoś przewidzieć? Czy on ma jakieś fazy występowania charakterystyczne? Jak go odróżnić od bólu głowy?
1: Napad migreny nie do końca da się go przewidzieć, to znaczy nie jesteśmy w stanie z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że on na pewno się pojawi, choć są pewne sytuacje, w których pacjenci bądź pacjentki spodziewają się tego, że on wystąpi. Tak jak wspomniana przeze mnie na początku naszej rozmowy miesiączka, która w bardzo wielu przypadkach powoduje pojawienie się napadu, ale zasadniczo jest to napad, który się pojawia zupełnie, można powiedzieć, z powietrza i to także w dużym mierze upośledza funkcjonowanie tych pacjentów, bo oni są cały czas w lęku, czy akurat za chwilę nie nastąpi ten napad, który znowu będzie upośledzał ich funkcjonowanie. Jak go odróżnić od zwykłego bólu głowy? To wbrew pozorom nie jest aż takie bardzo trudne. Przede wszystkim, tak jak wspomniałem na początku, napad migreny nigdy nie jest samodzielnym bólem głowy. To zawsze są pewne dodatkowe objawy. U 1/3 pacjentów występują objawy aury migrenowej, czyli na przykład zaburzenia wzrokowe pod postacią jakichś migotań, jakichś mroczków, które pojawiają się przed oczami. Czasem mogą być to zaburzenia czuciowe, a zatem na przykład w obrębie języka czy dłoni pojawiają się różne zjawiska neurologiczne. Mogą być trudności z wypowiadaniem się, a zatem tak zwana aura afatyczna. A w przypadku migreny bez aury, która występuje trochę częściej, wówczas mamy do czynienia właśnie z tą nadwrażliwością na światło, na dźwięki, z nudnościami, które często prowadzą u wielu pacjentów do wymiotów.
0: Schowaj się w ciemnym pokoju, nie słuchaj głośnych dźwięków, zasłoń okna, żeby nie mieć dostępu światła, weź tabletkę przeciwbólową, jedną, drugą. To nie pomaga?
1: Na szczęście części pacjentów to pomaga, ale nie do końca pomaga po pierwsze każdemu pacjentowi, a zatem czasami trzeba zastosować leki, które są czymś więcej niż tylko i wyłącznie takimi standardowymi, zwykłymi lekami przeciwbólowymi. A po drugie, nie do końca pomaga pacjentom ten sygnał, który dostają czasem z otoczenia: boli cię głowa? Weź tabletkę. Jeszcze raz. To jest choroba upośledzająca życie i czasem pacjenci czują się po prostu niedoceniani przez swoje środowisko, kiedy do tego jest tylko i wyłącznie sprowadzana ich dolegliwość.
0: Wspominaliśmy już kilka razy i pan doktor też wspominał, że to jest choroba, która dotyka głównie kobiet. Dlaczego tak się dzieje? Czy coś wiadomo, dlaczego migrena to częściej przypadłość płci żeńskiej? Ale zapytam też, czy ataki migreny

0: są w jakikolwiek sposób uzależnione od wieku? Czy one mogą się zdarzyć również małej dziewczynce czy kobiecie po 70?
1: Wydaje się, że istnieje cały szereg czynników, które sprawiają, że kobiety chorują częściej, choć nie ma takiej jednej, jedynej przyczyny, co do której jesteśmy przekonani, że na pewno ona powoduje tą zwiększoną częstość. Co ciekawe, w okresie przedpokwitaniowym, a zatem przed pierwszą miesiączką, chłopcy chorują niemal równie często co dziewczynki. Dopiero później, po okresie pokwitaniowym, kobiety zaczynają wyraźnie przeważać, ale oznacza to także, że te różne elementy, które stanowią naturalny element życia w większości kobiet, także wpływają na bóle głowy. Oznacza to na przykład, że w trakcie ciąży u części kobiet migrena ustępuje, żeby potem oczywiście nawrócić ze zdwojoną siłą po porodzie. U części kobiet także dochodzi do remisji migreny, przy czym nie zwykle tak jak czasami kobiety słyszą od lekarzy po menopauzie, bo to prawda, że rzeczywiście u większości kobiet dochodzi do remisji migreny po menopauzie, ale do 10 lat po menopauzie, a zatem to może być dosyć długi okres.
0: No, jak się leczy migrenę? Tą tabletką przeciwbólową, jedną, drugą, piątą? Bo jeszcze wydaje mi się, że do niedawna albo kilka lat temu no właściwie była pewna gama środków przeciwbólowych, tabletek plus zalecenie, niech się ktoś wyciszy, zamknie, przetrwa. Co dzisiaj można zaproponować takim chorym?
1: Jeśli chodzi o środki farmakologiczne, to wciąż mamy ten podział na leki doraźne, takie właśnie jak tabletki przeciwbólowe i do tych zaliczamy te zwykłe tabletki przeciwbólowe, takie jak niesteroidowe leki przeciwzapalne typu ibuprofen, leki, które zostały wymyślone specjalnie na migrenę, takie jak tryptany i teraz taka nowa zupełnie grupa leków, również specjalnie opracowana na migrenę, czyli gepantę. Natomiast druga grupa leków, które stosujemy w migrenie, to leki profilaktyczne i to jest pewna zmiana paradygmatu, jeśli chodzi o podejście do pacjentów z migreną. Jeszcze do niedawna mówiliśmy o tym, że migrenę leczymy profilaktycznie głównie u pacjentów, którzy mają naprawdę dużo napadów. 8, 10 albo więcej napadów w miesiącu. Teraz Międzynarodowe Towarzystwo Bólów Głowy, ale także nowe wytyczne Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy mówią nam o tym, że powinniśmy obniżać ten próg już u 4 dni w miesiącu z migreną. A zatem w sytuacji, w której pacjent ma jeden dzień w tygodniu wyjęty z życia z powodu migreny, powinniśmy rozpocząć leczenie profilaktyczne. I tutaj z kolei w leczeniu profilaktycznym możemy stosować znowu kilka różnych rodzajów terapii. Możemy stosować terapie, które ktoś kiedyś wymyślił na coś zupełnie innego i przy okazji okazały się być skuteczne w migrenie, takie jak leki kardiologiczne, jak leki przeciwdepresyjne czy przeciwpadaczkowe, ale skoro zostały wymyślone na coś innego, to często też mają różne inne działania niepożądane, których wcale byśmy nie chcieli w migrenie. Mamy też leki, które zostały wymyślone specjalnie na migrenę do zapobiegania napadom. I to są leki, które blokują bardzo specyficzny peptyd. Peptyd związany z genem kalcytoniny, który odpowiada za przekazywanie czy inicjowanie tego sygnału, który pojawia się na początku napadu migrenowego. I jeśli możemy, a dzisiaj już możemy, zablokować ten peptyd albo zablokować receptor dla niego, to jesteśmy w stanie zdecydowanie zmniejszyć liczbę napadów migreny.
0: Mówi pan doktor o profilaktyce. To znaczy, że co? Czeka się na jakiś pierwszy sygnał aury, pierwsze mroczki przed oczami? Czy po prostu wychodzi z założenia, że no i tak ten atak się zdarzy w tym miesiącu, czyli muszę tego i tego dnia po prostu przyjąć leki?
1: Tak, znaczy wciąż jeszcze nie jesteśmy w stanie, w większości przypadków, bo tutaj są pewne wyjątki, przewidzieć nadchodzącego bólu migrenowego. A skoro nie jesteśmy go w stanie przewidzieć, to stosujemy leki profilaktyczne niezależnie od tego, czy ból jest, czy nie. Część z tych leków przyjmowana jest w postaci tabletek stosowanych codziennie. Czasem są to leki stosowane co drugi dzień, a czasem są to zastrzyki, czyli przeciwciała monoklonalne, które podajemy zwykle raz w miesiącu albo raz na kwartał.
0: No to właściwie problem znika. Czy wszyscy pacjenci w Polsce mają dostęp do takich terapii?
1: Oczywiście, że nie. Niestety w Polsce do tych nowoczesnych terapii przeciwmigrenowych dostęp ma bardzo, bardzo niewielka grupa osób. Proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili w programie lekowym, czyli takim, w którym Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia finansują te nowe leki dla pacjentów, jest zaledwie 2-3 tysiące chorych. Z tych 6 milionów zaledwie 2-3 tysiące chorych ma możliwość leczenia tymi nowymi.

0: nowymi terapiami.
1: To jakie jest kryterium kwalifikacji do takiego programu?
0: Po pierwsze, pacjent nie może mieć lżejszej migreny niż migrena przewlekła. Po drugie, chory musi mieć przejść już terapię co najmniej dwoma różnymi lekami doustnymi, tymi klasycznymi, tymi, które mają więcej działań niepożądanych, czyli przeciwpadaczkowymi i przeciwdepresyjnymi. I jeśli u tej osoby nie doszło do wystarczającej poprawy, to dopiero wtedy może zostać włączony do programu lekowego. Ale program lekowy prowadzi stosunkowo niewielka grupa neurologów w Polsce, dlatego że jest to program lekowy, który jest obwarowany całym szeregiem różnych szykan, zanim których spełnienie wymaga włączenie pacjenta do tego. Co za tym idzie, jest dosyć niewiele ośrodków, które to robią. I co za tym idzie, oczywiście pacjenci mają małe szanse na to, żeby do tego programu się dostać.
1: Muszę zapytać też, ponieważ to się już pojawiło w naszej rozmowie, te różne grupy leków i nie mówimy w tej chwili o tej grupie profilaktycznej, tylko o tej, która jest stosowana, gdy już wystąpią ataki, czyli tryptany i gepanty. Czym one się różnią? Na czym polega ta różnica?
0: Różnica polega na mechanizmie działania. To znaczy tryptany są lekami, które są takimi substancjami, które pobudzają gen dla, receptor dla serotoniny. Pewien bardzo szczególny podtyp tego receptora. Natomiast gepanty to są te leki, o których już wspomniałem, czyli leki, które blokują receptor dla CGRP. Różnica pomiędzy nimi jest duża, choć wydaje się, że obydwie te grupy leków działają głównie poprzez blokowanie szlaku CGRP. Tryptany robią to trochę wyżej, trochę mniej swoiście i co za tym idzie, mają trochę więcej działań niepożądanych. Gepanty robią to trochę niżej w tym szlaku i co za tym idzie, są bardziej swoiste i mają, co za tym idzie, trochę mniej działań niepożądanych. Ale coś za coś. Im są bardziej swoiste, tym niestety ich skuteczność jest troszkę niższa.
1: Zapytam, czy do nich dostęp mają wszyscy ci, którzy takiej pomocy wymagają?
0: Ależ nie. To w Polsce żaden z tych zaawansowanych, choć tryptany już nie są zaawansowane, bo są lekami dostępnymi na rynku od 30 lat, leków nie jest refundowany. Wszystkie te leki są lekami, które dostępne są dla pacjentów w większości na receptę, choć pierwsze tryptany są już dostępne także bez recepty, ale bez żadnej, nawet najmniejszej refundacji.
1: A co się dzieje, jeżeli kogoś najnormalniej w świecie, nie wiem, nie stać na nowoczesne leki, to zapytam, jaka jest konsekwencja na takiej, nie wiem, nieleczonej migreny? Czy to może się przekładać, no już nie mówię o pracy i życiu, ale również na jakieś aspekty zdrowotne?
0: No, pacjent, który nie ma skutecznego leku do przerywania napadu, bierze tych leków coraz więcej i więcej. Takie częste stosowanie leków wiąże się z różnorodnymi działaniami niepożądanymi tych leków, zarówno takimi, które pacjenci bardzo często sami kojarzą z regularnym przyjmowaniem leku przeciwbólowym, na przykład dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego, ale także to, że biorą tych leków tak bardzo, bardzo dużo, wydaje się sprawiać, że chorzy ci mają coraz więcej napadów bólów głowy. Im więcej mają napadów bólów głowy, tym więcej przyjmują leków. Tworzy się pewne błędne koło. To błędne koło nazywane jest polekowym bólem głowy. I co za tym idzie, można powiedzieć, że nasz system wpycha pacjentów z migreny epizodycznej do migreny przewlekłej.
1: To chciałam powiedzieć, że niesamowite, ale to niewłaściwe słowo, biorąc pod uwagę skalę tego problemu, ogromną skalę i ogromne cierpienie ludzi. No to co zrobić w tej sytuacji? No bo jedyne, co pozostaje pacjentom, no to po prostu walczyć o dostęp do nowoczesnych terapii.
0: I to jest niestety bardzo, bardzo istotne. Potrzebujemy głosu pacjentów, bo głos środowiska lekarskiego wydaje nam się, że jest dosyć dobrze słyszalny, zarówno w rozmowach z panem konsultantem krajowym w dziedzinie neurologii. Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy uczestniczą i starają się przekonać o tym, że refundacja powinna być jak najszersza, dostępna dla wszystkich tych chorych, którzy tego wymagają, a przynajmniej powinna być rozszerzona w stosunku do tego, co dzieje się obecnie w programie lekowym. Natomiast brakuje tej strony pacjenckiej. To jest, nie da się ukryć, wielki problem pacjentów z migreną. 6 milionów ludzi, a wciąż nie mamy mocnej organizacji, która by była w stanie wesprzeć środowisko lekarskie w tym, żeby zapewnić pacjentom możliwość dostępu do refundacji.
1: Bo może wciąż gdzieś to odium, że to kapryśna choroba osób, które za bardzo się ze sobą cackają, bo gdzieś tam to cały czas w głowie siedzi. No te panie wzdychające, które powinny zasłonić zasłony i po prostu odpocząć, gdzieś cały

0: czas takie przekonanie jest, że to jest taka dosyć błaha choroba. Tu słyszymy nie, choroba, która naprawdę ma ogromne konsekwencje zdrowotne.
1: Zdecydowanie tak. I walka z tym odium jest także bardzo ważna. Uświadomienie nie tylko pacjentom, ale może przede wszystkim nie pacjentom, przede wszystkim ludziom z otoczenia, że ta choroba rzeczywiście upośledza funkcjonowanie. No niestety, czy może na szczęście, bólu nie widać. Widać cierpiącą osobę, która leży, która wymiotuje, która nie jest w stanie wiele zrobić, ale której bólu nie jesteśmy w stanie współodczuwać. I co za tym idzie, ciężko jest nam się postawić w sytuacji tej osoby.
0: A u kogo ma szukać pomocy osoba, która no może właśnie dzisiaj uświadomiła sobie, że to, co ją spotyka, nie jest jakimś zwykłym bólem głowy albo banalną migreną, tylko naprawdę poważną chorobą, chorobą przewlekłą, która upośledza funkcje życiowe. Gdzie szukać pomocy? Do kogo pójść? Do lekarza rodzinnego, czy od razu szukać neurologa, czy szukać, nie wiem, poradni migrenowej?
1: Myślę, że to są takie trzy piętra, które należałoby ustawić we właściwej kolejności i zdecydowanie się zgadzam, że przy tak powszechnej chorobie, jaką jest migrena. Przy milionach chorych, gdybyśmy wszystkich pacjentów z migreną chcieli leczyć w poradniach neurologicznych, to neurolodzy mogliby nie robić nic więcej i tak mieliby długie kolejki do swoich poradni. Natomiast należy w pierwszej kolejności wybrać się do swojego lekarza rodzinnego. On oceni, czy jest to, jaki jest stopień nasilenia tej choroby, czy jest to choroba, która wymaga konsultacji specjalistycznej. Jeśli uzna, że tak właśnie jest, to wtedy skieruje pacjenta do poradni neurologicznej. Z kolei w poradni neurologicznej, takiej nazwijmy to generalnej poradni neurologicznej, olbrzymia większość chorych powinna uzyskać właściwe leczenie. Natomiast czasem zdarza się tak, że mamy chorych niezwykle trudnych. Mamy chorych, którzy nie odpowiadają na żadne formy terapii. I rzeczywiście takich pacjentów, takich chorych powinny przejmować poradnie tak zwane trzeciorzędowe, czyli poradnie, które są wyspecjalizowane w leczeniu bólów głowy.
0: Można nie odpowiadać w ogóle w żaden sposób na leczenie, nawet tymi nowoczesnymi środkami?
1: Niestety jest to na tyle złożona choroba, że nie wszyscy pacjenci na nie odpowiadają. Możemy powiedzieć, że jesteśmy w stanie pomóc 94-95% pacjentów, ale zawsze pozostaje te 5% osób, co do których niestety nawet różne terapie, czasem włączone terapie, nie są w stanie pomóc, a przynajmniej nie są w stanie pomóc w danym momencie. Bo też bardzo by mi zależało, żeby ci najciężej chorujący pacjenci mieli też tą świadomość, że to nie jest choroba, która jest wyrokiem na całe życie. W związku z tym, jeśli leki u was nie działają, jeśli macie wrażenie, że nie jest wszystko tak, jak być powinno, że wciąż ta choroba jest silniejsza od możliwości medycyny, to warto szukać dalej, warto poszukać i wypróbować kolejne metody, bo w którymś momencie jest szansa, że trafimy na ten moment, w którym jesteśmy w stanie przełamać te naturalne mechanizmy obronne migreny.
0: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był doktor habilitowany Marcin Strabużyński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rozmawialiśmy o migrenie, która jest problemem milionów osób w Polsce i które niestety nie są leczone w sposób, na jaki zasługują. A to bardzo poważna choroba, która upośledza normalne funkcjonowanie i zdecydowanie zmienia możliwość i pracy, i radości, czerpania radości z życia. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam. W miniony weekend w Polskim Radiu odbył się Zielony Weekend z Polskim Radiem Kierowców. Na odwiedzających czekali dilerzy samochodów elektrycznych, jazdy testowe i wiele informacji o tym, na czym polega elektromobilność. Można było dowiedzieć się m.in. tego, czy rzeczywiście ładowanie auta elektrycznego trwa długo i czy infrastruktura w naszym kraju wciąż jest niewystarczająca. No, dane mówią co innego, a szacunki pokazują, że przed nami prawdziwy boom na elektromobilność. I o tym porozmawiam z moim gościem w studiu, Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Boom przed nami, czy on już trwa?
4: Myślę, że już trwa od jakiegoś czasu. Jakbyśmy popatrzyli na statystyki, w szczególności, tak jak pan redaktor na samym wstępie powiedział, na papierze wygląda to całkiem dobrze i jakbyśmy na to popatrzyli,

0: Czyli no to mamy prawie 150 tysięcy zarejestrowanych samochodów w pełni elektrycznych, a infrastruktura wynosi obecnie ponad 12 700 punktów ładowania. I to mówimy o tych ogólnodostępnych.
1: Nie o tych publicznych.
0: O tych publicznych, z których możemy skorzystać. I jest to naprawdę już dobry wynik, ponieważ mamy mniej stacji tankowania samochodów spalinowych niż stacji elektrycznych już w Polsce. Więc to jest jakby ten etap przełamaliśmy. I to jest ten pierwszy bardzo ważny warunek do tego, żeby elektromobilność mogła się dobrze rozwijać. Drugi, no to sama flota samochodów. 150 tysięcy, które my mamy w pełni elektrycznych ogółem, no to wiadomo, no jest to duża dysproporcja jeszcze. Nie zmienia to faktu, że elektromobilność, którą my dzisiaj znamy, rozwija się tak realnie od nieco ponad dekady w takim szybkim tempie. Pamiętajmy o tym, ile rozwijały się samochody spalinowe. Pierwsze samochody spalinowe, tutaj ten wyścig zaczynał się w 1880 roku, więc trochę czasu i ta różnica jest dosyć duża. Nie zmienia to faktu, że jeżeli byśmy popatrzyli na statystyki sprzedaży w Polsce, no to mimo tego, że w styczniu tego roku skończyliśmy dotację, ponieważ wtedy nadszedł efekt przełamania, czyli jakby zainteresowanych było więcej niż dostępnych środków w ramach programu Nasze Auto, no to nadal jesteśmy na plusie. Na przykład kwiecień, taki odnieśmy się do miesiąca kwietnia, byliśmy o około 4% wyżej niż rok temu, gdzie dotacje obowiązywały. No to jasno pokazuje, że...
1: Czyli, że nawet bez dotacji Polacy decydują się
0: dokładnie
1: na zakup,
0: tak.
1: Polacy i firmy polskie.
0: Dokładnie tak. I dodajmy jeszcze, że sam program Nasze Auto nie obowiązywał firm. Jakby, wiadomo, jednoosobowe działalności gospodarcze, tak, ale dużych firm już nie. Mimo to odnieśliśmy, myślę, że duży sukces tego programu. I...
1: Bo środki zostały wykorzystane w 100%, a nawet z nadwyżką, ponad
0: tak, w
1: miliard
0: momencie jest
1: złotych
0: chyba,
1: przeznaczono na dopłaty.
0: Z tego co pamiętam, 104% jest zaalokowanych środków. To jasno pokazuje, że Polacy chcą samochodów elektrycznych. Wiadomo, największym wyzwaniem była cena, która bardzo mocno się obniża. Jeżeli byśmy popatrzyli na statystyki, ponieważ my regularnie przygotujemy takie statystyki, ogólna cena samochodów elektrycznych spadła o około 12% rok do roku. W segmencie premium jest to prawie 20%. To jasno pokazuje też, że to, co się dzieje na rynku przez to, że mamy więcej samochodów, więcej modeli dostępnych i też mamy większą konkurencję, to nie ma co ukrywać, między innymi z Chin, no to wpływa na to, że po prostu producenci muszą też z tymi cenami schodzić, a w niektórych przypadkach, na przykład już w segmencie premium, takim luksusowym, są sytuacje, kiedy to samochód elektryczny otwiera cenniki, a nie jest tym na końcu cennika, czyli najdroższym. Więc względem dekady, która minęła, bardzo dużo się zmieniło.
1: To na jakim poziomie teraz jest ta cena samochodu elektrycznego?
0: Ja myślę, że nie ma co odnosić się do średniej, no bo ponieważ nadal jest wyższa niż samochodu konwencjonalnego, jakbyśmy wszystkie samochody zebrali z rynku. No nie zmienia faktu, że już w tym momencie mamy oferty, które są poniżej 100 tysięcy złotych za nowy samochód elektryczny. Oczywiście to są małe samochody. No nie zmienia to faktu, że już takie oferty na rynku się pojawiają. A z biegiem czasu najprawdopodobniej będą jeszcze bardziej atrakcyjne i jeszcze niższe te ceny, te przynajmniej startowe, żeby ten próg wejścia był po prostu jak najbardziej akceptowalny. Tutaj jeszcze my cały czas jesteśmy w segmencie samochodów nowych, a jeżeli byśmy jeszcze tutaj podeszli do samochodów używanych, no to te ceny naprawdę są już bardzo atrakcyjne i jeżeli ktoś rozważa zakup samochodu elektrycznego, ale na przykład uważa, że nowy samochód jest po prostu poza jego budżetem, naturalne, wiemy, że w Polsce o wiele więcej sprzedaje się samochodów używanych niż nowych, to ten rynek coraz bardziej się nasyca. Widzimy, jak atrakcyjne ceny bywają. Oczywiście jest wiele obaw i mitów, między innymi o stan baterii, ale są już firmy, czy też po prostu nawet portale ogłoszeniowe, które weryfikują stan baterii i można, wybierając samochód, dostaje się certyfikat na przykład o pojemności baterii, o jej pamięci dokładniej. I
1: tak trochę jak przy zakupie samochodu konwencjonalnego, używanego, można pojechać do mechanika i go zapytać, w jakim stanie jest silnik, rozrząd i inne części.
0: Tak,
1: tak samo z samochodem elektrycznym.
0: I to jest naturalne, że to się dzieje i po prostu potrzebna była ta skala, żeby tych samochodów było więcej i tutaj myślę, że jasno trzeba powiedzieć, że samochody z przebiegiem nawet 100 tysięcy kilometrów, ten stan baterii jest naprawdę całkiem niezły. Bo mówimy tutaj o pojemności baterii 95-94% względem 100% referencyjnych ze samochodu prosto z salonu. I po prostu trzeba podchodzić to tak samo jak do samochodu spalinowego, czyli po prostu go zbadać, zobaczyć, zrobić właśnie stan state of health of battery w tym przypadku. No i wtedy myślę, że mamy ten pakiet informacji, które pozwala nam wybrać samochód bezpieczny i tutaj cieszyć się po prostu przez kolejne lata, czy to używanym, czy nowy.

0: to już kwestia preferencji i oczywiście budżetu domowego.
1: Ceny spadają, liczba aut elektrycznych na naszych drogach rośnie, automatycznie rośnie zatem liczba ładowań samochodów elektrycznych.

0: KOK niż był wcześniej, ponieważ, tak jak zresztą na początku mówiłem, rośnie skala, rosną potrzeby. I mamy też coraz bardziej rozwijającą się ogólnodostępną infrastrukturę ładowania i to już nie jest ten etap, kiedy my mówimy, że nowa stacja powstaje i to jest, są dwa punkty, na przykład gdzieś pod jakimś sklepem, dyskontem, czy po prostu na drodze szybkiego ruchu. Powstają huby ładowania, gdzie mamy między innymi 8 ładowarek. W wielu przypadkach to są ładowarka ma po 2 punkty ładowania, czyli mamy de facto 16 samochodów, które mogą się równolegle ładować. I to jest ten kierunek, który my musimy obierać, ponieważ w tym momencie już jesteśmy na tym etapie, że nie mówimy o ilości, czy tam liczbie ładowarek dokładniej, tylko mówimy o, też o jakości tego ładowania. Musimy po prostu zmienić teraz podejście troszkę i ten wyścig za liczbami już nie jest aż tak istotny względem tej jakości, którą wymagamy jako użytkownicy w tym momencie.
1: A co rozumiemy pod pojęciem jakości?
0: No przede wszystkim jakość obsługi, jakość tego, tych wszystkich problemów, które przez lata były, między innymi z faktem, że na przykład jakaś ładowarka nie zadziałała. No, to nie są tajemnice, tak było i tak czasami się zdarza. Chodzi o to, żeby można było też między innymi jedną kartą obsługiwać wszystkie stacje ładowania, a nie musieć mieć miliona aplikacji, bo na koniec dnia ta przesiadka na samochód elektryczny powinna być jak najprostsza i powinna umożliwiać użytkownikowi różne opcje, co już jest oczywiście dostępne, ponieważ każdy operator może indywidualnie podchodzić do kwestii choćby cen na stacjach ładowania, może wprowadzać w promocję, ale na koniec dnia no to użytkownik może, powinien zdecydować, czy on chce skorzystać z aplikacji danego operatora, skorzystać z promocji, czy po prostu skorzystać z jednej aplikacji albo z jednej karty i po prostu naładować swój samochód, ponieważ taką opcję wybiera akurat. To jest jakby ten jeden kierunek. Druga kwestia to jest oczywiście kwestie związane też z kwestiami ładowania w domu, między innymi i firm, dla firm w szczególności, bo tutaj musimy jasno sobie powiedzieć, że potrzebujemy jasnych wytycznych co do rozliczania ładowania, takich sesji ładowania domowych względem samochodu służbowego. To też powinno być uregulowane. No i to są te wszystkie wyzwania, które jeszcze są przed nami, ponieważ osiągnęliśmy już pewien kamień milowy, no teraz musimy po prostu osiągnąć kolejny.
1: To żeby osiągnąć ten kamień pod tytułem 200 milionów ładowań w 2030 roku, potrzebny jest cały czas rozwój tej infrastruktury, czy ta obecna już dała sobie
0: radę? Zawsze rozwój jest potrzebny i tutaj nie oszukujmy się, to nie jest tak, że w tym momencie mówiąc o tym, że będziemy patrzeć na jakość, to my stajemy przy tej liczbie punktów ładowania, stwierdziliśmy, dobrze, nasza robota jest wykonana, zamykamy ten ogródek, otwieramy kolejny i tyle. Nie, nie, nie, my cały czas musimy rozwijać tę infrastrukturę ładowania, no, aczkolwiek osiągnęliśmy ten poziom, który jest zadowalający na ten moment. Oczywiście, jeżeli skokowo będziemy rozwijać liczbę pojazdów i flotę samochodów, to też tą infrastrukturę będziemy rozwijać. Ale widzimy to, że ten rynek cały czas dojrzewa, jeżeli chodzi o infrastrukturę ładowania. Widzimy to, że tych punktów nowych przybywa, no i cały czas idziemy po prostu do przodu. No i co najważniejsze, powstają po prostu te huby ładowania, a nie pojedyncze punkty, no bo wraz ze skalą potrzebujemy w jednej lokalizacji mieć możliwość większej liczby naładowanych samochodów niż tylko dwa na przykład. Mówiąc już o oczywiście samochodach elektrycznych, no to warto też wspomnieć o faktach tego, co się ostatnio dzieje na świecie między innymi, czyli o konflikcie tutaj na Bliskim Wschodzie, który kosztował nas bardzo dużo, ponieważ zgodnie z naszymi badaniami i badaniami Fundacji Instrat jest to około 10 miliardów, które niestety musieliśmy zapłacić za ten konflikt, z czego budżet państwa uszczuplał o ponad 2 miliardy złotych.
1: Z tytułu obniżonego VAT-u, czy z tytułu no, funkcjonującego wciąż programu ceny paliw niżej. Natomiast ta 10 miliardów to jest dodatkowa kwota, którą Polska przez te kilka miesięcy tylko musiała zapłacić.
0: Nawet bym powiedział, że od 31 marca do 15 maja.
1: Które musieliśmy zapłacić za to, żeby w Polsce paliwa nie brakło.
0: Tak, no i teraz kuriozum całej sytuacji polega na tym, że program oczywiście został wdrożony i przysłowiowy Kowalski, czyli obywatel, zyskał na tym, ponieważ cena paliwa spadła. Za to firmy zapłaciły za to wysoką cenę. Ponieważ obniżanie VAT-u na paliwo w przypadku firmy nie jest atrakcyjne, jest bardzo neutralne, ponieważ firma rozlicza ten VAT po prostu sobie w ramach kosztów. Firmy transportowe przez prawie pięciokrotny wzrost cen oleju napędowego zapłaciły około 5,5 miliarda więcej, co wpłynęło oczywiście też, wpływa na koszty innych produktów. To wszystko ma swoją, jakby ten łańcuch, który się później dzieje, jest dosyć długi. No niestety działania, które oczywiście bardzo dobrze wyglądają na papierze, ponieważ na koniec dnia, widząc pylony, gdzie te ceny są cały czas bardzo atrakcyjne, wpłynęło to na to, że niestety na koniec dnia po prostu ponosimy koszty, których na co dzień nie widzimy w oczywisty sposób. No i jednym z elementów tej całej układanki jest fakt, że my powinniśmy przede wszystkim działać na to, żeby zabezpieczyć

0: ostrzec się przed tego typu działaniami, a wiemy, że żyjemy w bardzo niestabilnym czasie, w szczególności jeżeli chodzi o sytuację geopolityczną. I to nie jest wcale powiedziane, że konflikt na Bliskim Wschodzie będzie jedynym, który może tak na nas wpłynąć. Oczywiście on bardzo na nas wpłynął, ponieważ stamtąd płynie najwięcej ropy. Nie zmienia to faktu, że po prostu jako kraj powinniśmy podchodzić do tego bardzo odpowiedzialnie i zastanawiać się, co my możemy zrobić, żeby wyciągać wnioski z takiej historii, a nie tylko naklejać plasterek na ranę, która akurat się pojawiła.
1: Bo to nie jest pierwsza sytuacja taka w ostatnich 5 latach. Po wybuchu wojny na Ukrainie również widzieliśmy ceny paliwa po 8-9 zł prawie za litr. Konflikt czy sytuacja w Wenezueli w tym roku. To samo. Teraz mamy konflikt na Bliskim Wschodzie, więc no, żyjemy w takim czasie permanentnego konfliktu niestety. I teraz pytanie nie czy, tylko kiedy nastąpi jakiś kolejny moment, w którym będzie trzeba reagować i znów obniżać ceny. Więc co zamiast działań doraźnych? Jakie strategiczne decyzje?
0: Przede wszystkim chciałbym być tym optymistą, powiedzieć, że na tym kończymy jakby przygody z geopolityczne, no ale niestety raczej to zostaje w strefie marzeń. Mm-hmm. No, przede wszystkim powinniśmy działać w sposób odpowiedzialny. Jednym ze sposobów jest oczywiście rozwijanie przysłowiowego OZE, między innymi farm wiatrowych czy farm fotowoltaicznych offshore'u na Bałtyku, po to, żeby móc się zabezpieczać energetycznie. Oczywiście to nie jest jedyny kierunek, który powinniśmy przyjmować, ponieważ wszyscy, którzy się interesują trochę odnawialnymi źródłami energii, będą wiedzieli o tym, że one nie do końca są stabilne. No, są uzależnione od wielu czynników i powinniśmy mieć rozwijone kilka kierunków. Między innymi jednym z rozwiązań jest oczywiście tutaj atom, który powstaje, który jest takim trochę stabilizatorem. Mogą być elektrownie gazowe, które też mogą być stabilizatorem sieci. Ale my powinniśmy przede wszystkim skupiać się na tym, żeby jak najbardziej uniezależniać się od substancji ropopochodnych. Węgiel oczywiście, który jest bardzo medialny, no ale bądźmy szczerzy, do elektrowni węglowych dosyć mocno dokładamy i do samych kopalni.
1: To jest kolejne 10 miliardów złotych w ubiegłym roku dopłacone do wydobycia węgla w Polsce.
0: Tak, więc to są też dodatkowe koszty. Oczywiście te zmiany nie dzieją się z dnia na dzień. Jednak jesteśmy już w takiej sytuacji, jeżeli dobrze pamiętam, w maju był jeden dzień, gdzie 95% energii pochodziło z OZE, ponieważ były idealne warunki. Myślę, że jeżeli byśmy podchodzili do tego w sposób systemowy, że ten rozwój jest naprawdę dobrze przemyślany. Mamy też magazyny energii, które możemy wykorzystywać, które będą stabilizować nam nadpodaż energetyczną. To dojdziemy do sytuacji takiej, że w wielu przypadkach będziemy w stanie regulować nasze zapotrzebowanie między innymi na ropę poprzez właśnie inne systemy. No i tutaj oczywiście też nawiązuje do transportu drogowego, gdzie wybór samochodów elektrycznych w naturalny sposób jest trochę nieuniezależniony od tego, co się dzieje, ponieważ w momencie, kiedy mamy dużą liczbę OZE, no to my ładujemy te samochody z energii odnawialnej, czy autobusy, tutaj też oczywiście komunikacja miejska, to jest cały ekosystem, możemy powiedzieć, który my możemy zbudować na szeroko pojętej elektromobilności. Oczywiście wiadomo, że są wyzwania, które dla miast są, ponieważ trzeba też infrastrukturę ładowania zbudować, trzeba dostosować wszystkie procedury, które też są uzależnione od systemu obronnościowego kraju i to jest odgórnie, że ta flota nie może być zero-jedynkowa, musi być w pewnej proporcji też zachowana spalinowa i to jest oczywiste. Nie zmienia to faktu, że po prostu musimy też wejść na kolejny poziom rozmowy na temat elektromobilności, ponieważ do tej pory zawsze rozmawiamy na temat pojazdów elektrycznych jako pojazdu. Mówimy o zasięgu, mówimy o tym, że gdzie się naładować. Wiele mitów już zostało na ten temat obalonych. Niektóre nowe się pojawiają, między innymi o pażarach też tutaj można by dużo porozmawiać. Nie zmienia to faktu, że ten czas, w którym jesteśmy, jasno powinien tą dyskusję przenieść na nowy poziom i na zdecydowanie inne tory, czyli jak systemowo zrobić, żeby samochody stanowiły magazyn energii jeżdżący i żeby to samochody, które są podłączone do sieci, były stabilizatorem. Przykładem jest choćby Holandia, która jasno mówi, że i będzie testować te rozwiązania w tym momencie, żeby po prostu w momencie nadprodukcji, w ich przypadku przede wszystkim z farm wiatrowych, żeby po prostu samochód pobierał energię, a w momencie, kiedy mamy niedostatek energii, po prostu ją oddawał. I już w tym momencie pojawiały się sytuacje, na przykład w Holandii, takie, że użytkownicy samochodów elektrycznych dostawali informację SMS-ową, na przykład jedźcie naładować sobie samochody, energia jest za zero, na przykład.
1: To czyli jest kolejne za darmo.
0: Może tak powiedzieć. Wiadomo, że w życiu nic nie jest za darmo docelowo, no ale w tym przypadku akurat to jest po prostu ładowanie jest tak za przysłowiowe zero. Jedźcie naładować swoje samochody, mamy za dużo po prostu prądu w sieci i musimy to wszystko ustabilizować. Teraz jest kolejny etap, żeby po prostu ten magazyn jeżdżący, który często ma 60, 80, a nawet 100 kWh,

0: godzin. Po prostu w optymalny sposób wykorzystać na rzecz po prostu całego ekosystemu energetycznego. I myślę, że to jest o tyle fajne, że my naprawdę możemy dużo w tym temacie zdziałać. Innym przykładem jest choćby to, że jeżeli już nie oddawać do sieci, no to te systemy, jeżeli ktoś ma dom na przykład i ma wallboxa, na przykład dwukierunkowego, które są coraz wchodzą na rynek już powoli, może zasilić sobie dom. Mhm. W momencie, kiedy jest blackout na przykład, nasz dom będzie zasilany z samochodu. Oczywiście wiadomo, że to jest jakby skala skończona, ponieważ samochód ma 100 kWh, dom załóżmy dziennie pobiera 3, no może 6, 12 kW mocy. Tutaj wszystko w zależności od danego domu, to kiedyś się ta energia skończy. Nie zmienia faktu, że to może być po prostu
1: ciekawy powerbank,
0: który...
1: Ale na jakiś taki moment kryzysowy, to może być zabezpieczenie.
0: Tak. No dokładnie, tak. No, jakby też można wychodzić dalej oczywiście konfliktowo, wykorzystywać samochody jako po prostu magazyny energii i zasilacze centrów medycznych i tak dalej, i tak dalej. Najlepszy przykład Japonia, podczas któregoś trzęsienia ziemi, chyba to już było z 8 czy 9 lat temu, z samochodów elektrycznych zasiliła cały szpital, żeby można wykonywać operację. Więc to jest kwestia tylko po prostu zobaczenia, że ta technologia ma wiele jeszcze możliwości rozwoju w różnych kierunkach, a nie tylko przewożenia z punktu A do punktu B.
1: Widzi pan, że jest takie otwarcie na taką dyskusję w naszym kraju, czy wciąż jednak wolimy naklejać ten plasterek przysłowiowy?
0: Dyskusja jest zawsze gorąca w tym przypadku. Wiadomo, że są zwolennicy i ci, którzy negują jakby i podważają to, czy te pojazdy się nadają. Jakby ja szanuję obie strony. Bo my jako organizacja zawsze staraliśmy się budować pomoc między organizacjami, a nie być tutaj jednym głosem mówiącym, że tak ma być i koniec.
1: Tylko po jednej stronie. Mhm.
0: Nie, bo jakby oczywistym jest to, że technologia, która się bardzo silnie rozwijała na przestrzeni ostatniej dekady, czy nawet już dłużej, już niedługo do drugiej dekady dobijemy, jeżeli chodzi o takie pierwsze elektrykisty i nowej generacji, nie jest jeszcze dla wszystkich. Mamy już samochody, które są w stanie zrobić 500 czy 600 kilometrów realnie w trasie. Sam doświadczałem tego w ten weekend na przykład. Użytkowałem samochód dosłownie tak samo jak samochód spalinowy. Spokojnie przejechałem 500 kilometrów bez ładowania, jadąc zgodnie z przepisami 120 lub 140 na autostradzie. I to jest duży game changer, nawet taki dla mnie wewnętrznie, gdzie zawsze byłem już przyzwyczajony, że gdzieś muszę się podładować po trasie. A tu się okazało, że w ogóle nie muszę. A jeszcze dojechałem na miejsce z jakimś zapasem, więc ta kolejna generacja baterii, która wchodzi, sprawia, że dyskusja na temat tego, że nie możemy elektrykę mieć jak z polinówką, totalnie zostaje zakopana.
1: Zatem kolejne wyzwania, jeśli chodzi o ten trwający boom na elektromobilność przed nami, a zatem merytoryczną dyskusję i rozmowę bardzo dziękuję. Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności był moim gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Pomówmy o tym.
3: A dziś pomówię z panem Tomaszem Białkiem, podpułkownikiem rezerwy, doktorem z Uniwersytetu Civitas. Pan doktor jest wysokim specjalistą od szeroko pojętej ochrony i bezpieczeństwa. Już nie będę wszystkich pana miejsc pracy wymieniał, ale no, te ważne urzędy pana dotknęły, dobrze mówię?
4: Dzień dobry. Owszem, tak się przydarzyło w czasie służby.
3: No właśnie, chciałem z panem porozmawiać na temat bezpieczeństwa i ochrony, bo nasze wyobrażenia na przykład o ochronie najważniejszych osób w państwie biorą się na z filmów amerykańskich, gdzie prezydent, ludzie prezydenta, żona prezydenta, dzieci prezydenta są ochraniane przez specjalną służbę, która dba o to, żeby nic się nie wydarzyło. Czy polski system ochrony najważniejszych osób w państwie jest wzorowany na tym amerykańskim?
4: Absolutnie nie. Nasz jest lepszy. Przede wszystkim to, kto jest ochraniany, określa bardzo precyzyjnie ustawa o służbie ochrony państwa. I tam są wymienione stanowiska, które jeżeli zostają zajęte przez jakiegoś polityka, to ci politycy, pełniąc te stanowiska, zostają objęci ochroną.
3: Czyli prezydent, premier, marszałek Sejmu.
4: Marszałek Senatu, minister spraw wewnętrznych, minister spraw zagranicznych. Oczywiście przedstawiciele delegacji państw obcych, innych, którzy przyjeżdżają też do nas i gdzie też występuje się o ich

0: ochronę, natomiast wszystkie inne osoby ochraniane w Polsce, jeżeli są ochraniane przez Służby Ochrony Państwa, to jest to realizowane na podstawie decyzji ministra spraw wewnętrznych. Ta decyzja jest poprzedzona przede wszystkim bardzo głęboką analizą zagrożeń i analizą zagrożeń wobec tej konkretnej osoby w kontekście bezpieczeństwa państwa, bo to jest najistotniejszy element. Służba Ochrony Państwa ochrania osoby ze względu na to, że ich status, pozycja, zadania, jakie wykonują w systemie bezpieczeństwa państwa, właśnie dla tego systemu mogą mieć istotne znaczenie i wobec których pojawiły się konkretne, zidentyfikowane zagrożenia.
1: To było zauważalne swego czasu, bo niektórzy polscy politycy nie najwyższego szczebla też byli ochraniani przez służby ze względu na to, że w przestrzeni publicznej ukazywały się na przykład groźby.
0: Same groźby też jeszcze nie są tym elementem, który jest decydujący, bo znów musimy się zastanowić, jaki wpływ na bezpieczeństwo państwa ma dana osoba, bo wobec wielu różnych osób mogą się pojawiać groźby, ale wówczas tymi sprawami się zajmuje najczęściej policja, bo policja ma bardzo szerokie możliwości działania i to jest jej domena.
1: Natomiast, i wtedy policja ochrania?
0: Wtedy policja wykonuje zadania ochronne w różny sposób. Ja tutaj jakby to nie wnikam, bo tych poziomów bezpieczeństwa jest dużo, ale to też nie wygląda tak, że policja wyznaczy funkcjonariuszy do ochrony osobistej każdej osoby, wobec której zidentyfikuje się zagrożeniem, no bo nie mamy miliona funkcjonariuszy przeznaczonych do zadań ochronnych. Natomiast SOP, tak jak mówię, to jest troszkę inna półka. To jest jedyna służba ochronna w Polsce. Nie ma drugiej, żadnej innej. Są służby, które się dublują, kontrwywiady, wywiady, korupcje, inne takie. Służby ochronnej nie ma żadnej innej, jest tylko jedna wyspecjalizowana. Jest jeszcze mała komórka w Żandarmerii Wojskowej, która ochrania ministra obrony narodowej i delegacje też wojskowe zagraniczne. Natomiast służba jest tylko jedna i trzeba o tym pamiętać. I to jest bardzo wyspecjalizowana formacja związana bardzo ściśle z bezpieczeństwem państwa.
1: No właśnie, ostatnie tygodnie pokazały, że różne nieprawdziwe wezwania o pomoc mogą spowodować bardzo poważne zamieszanie. Zostało naruszone, ale nie przez służby, które interweniowały, bo według wszystkich znawców tematu te służby, czyli pogotowie ratunkowe, straż pożarna, działały bardzo właściwie i dobrze, a zostało to naruszone przez przestępców, którzy poczynili tego typu nieprawdziwe zgłoszenia i rzecz na przykład dotknęła mamy prezydenta Nawrockiego. No, paskudna sprawa.
0: Bardzo nieprzyjemna.
1: Bardzo nieprzyjemna, bardzo współczuję. Tak zwyczajnie po ludzku. Ale myślę sobie tak, czy wobec tego na przykład mama prezydenta Nawrockiego powinna zostać objęta specjalną kontrolą?
0: No więc
1: i ochroną.
0: Nawiążę właśnie do tego, o czym mówiłem. Członkowie rodziny osób ochranianych zdarza się, że też są objęci ochroną, ale jeżeli zostają wobec nich zidentyfikowane zagrożenia konkretne, to jest raz, a dwa, że te zagrożenia mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa. Członkowie rodzin osób ochranianych, prezydenta, premiera, ministrów, najczęściej w ogóle nie są ochraniani, dlatego ponieważ ich nie obejmuje żadna ustawa. Jest to ewentualnie na decyzję ministra, jeżeli powtórzę uparcie, może mieć to wpływ na bezpieczeństwo państwa. To, że ktoś jest członkiem rodziny, nie oznacza, że powinien być ochraniany, bo my nie jesteśmy takim Bizancjum, że mamy służbę, która liczy, prawda, 100 tysięcy funkcjonariuszy i będziemy wszystkich dookoła ochraniać tylko dlatego, że oni w jakiś sposób mogą być powiązani z kimś rodzinnie. Natomiast jestem przekonany, że w kontekście tych działań sabotażowych jakoś jestem też, to jest moje osobiste zdanie, że za chwilę się może okazać, że jest to jakiś element działań sabotażowych powiązanych z naszym wschodnim nieszczęsnym sąsiadem.
1: A jednak.
0: Może się tak zdarzyć, bo to się jak gdyby wpisuje w całą tą paletę działań rosyjskich służb specjalnych, różnego rodzaju, od podpaleń, wysadzeń torów, poprzez dezinformację, poprzez fałszywe alarmy. To się zdarza od dawna, to nie jest nic nowego, więc jakby dla mnie to się wpisuje jakoś, jakaś inspiracja do tego typu działań i to będzie trzeba

0: przeanalizować i zastanowić się nad tym. I to jest też rola innych służb, nie służby ochrony państwa, ale przede wszystkim służb kontrwywiadowczych, tak typu na przykład ABW, żeby się zastanowić, jaki to może mieć wpływ na znów bezpieczeństwo państwa, tego typu działania ze strony osób albo inspirowanych politycznie, albo inspirowanych politycznie, ale przez kogoś inspirowanych, bo działających w sposób zorganizowany. No i będzie trzeba się zastanowić, czy można w jaki sposób i jak podjąć jakieś działania związane z bezpieczeństwem. Tylko teraz tak. Jakich osób?
1: No właśnie, tutaj zasuwa się, panie doktorze, takie pytanie, czy na przykład terminologia rzadko używana, świekra albo wujenka, też powinna być ochraniane, te panie.
0: Nie. No, tak jak mówię, no chyba, że rzeczywiście by się okazało, że z nieznanych mi powodów ich bezpieczeństwo ma przełożenie na bezpieczeństwo naszej sympatycznej ojczyzny.
1: A na przykład rodzice pani prezydentowej?
0: No, taka sama sytuacja. Nie wiem, czy mają aż tak istotny wpływ na to, co się w naszym kraju dzieje i trzeba ich objąć. Jaki dostęp do informacji niejawnych mają? Ja trochę żartuję, no bo przecież nie mają, tak? Bo też trzeba pamiętać, że przy działaniach ochronnych to nie jest kwestia prestiżu, tak? To nie jest kwestia, że ktoś pełni jakieś stanowisko, to mu się należy ochrona. Tu przede wszystkim chodzi o to, że to jest decydent, że jego bezpieczeństwo jest związane z bezpieczeństwem zadań, które realizuje dla obywateli. To jest związane też z jego dostępem do informacji niejawnych, którymi dysponuje. To jest związane przede wszystkim z decyzjami, jakie może swobodnie, bez poczucia zagrożenia, bez prób wpływu na jego bezpieczeństwo, wykonywać właśnie w systemie bezpieczeństwa państwa. Więc nikt nie ochrania pana Jurka, Stefana, pani Heni, tylko się ochrania pana prezydenta, panią minister, pana premiera. A to, kto akurat pełni tą funkcję, no to trzeba dostosować swoje formy, metody działań do tej konkretnej osoby, ale dlatego przez pryzmat właśnie funkcji, jaką sprawuje. A nie, to nie jest jakby monarchia, że jak ktoś królem, to dostaje koronę, ochronę, prawda, i kierowca. To, zresztą tam też jest to bardzo fajnie zorganizowane, bo te systemy ochronne są różne. A, to już dygresja, może później jak się uda, to możemy o tym pomówić. Natomiast wracając do tego, co jest najistotniejsze. Jaki ma dostęp do informacji, jakie może podejmować decyzje w systemie bezpieczeństwa państwa i dlatego tą osobę ochrania.
1: No, miejmy nadzieję, że niektórzy to zrozumieją i już przestanie być to taki bardzo polityczny temat, bo ja wolałbym, gdyby pogotowie ratunkowe w momencie, kiedy bym na przykład no, zasłabł, wysadziło mi drzwi od mojego mieszkania, od mojego domu, bo wtedy miałbym szansę.
0: Tu bardziej straż pożarna, bo pogotowie ratunkowe raczej by drzwi nie umiało wysadzić, ale straż pożarna by na pewno pomogła.
1: Dałaby radę. Dziękuję panu serdecznie, doktor Tomasz Białek, specjalista od bezpieczeństwa, takiego pełnego bezpieczeństwa. Uniwersytet Civitas. Dziękuję panu za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na aktualności jedynki. Zaczynamy od wyroku w głośnej sprawie śmiertelnego wypadku samochodowego licealistów w Chełmie na Lubelszczyźnie. W marcu ubiegłego roku zginęło dwóch nastolatków przewożonych w bagażniku. Oskarżony usłyszał karę 7 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, a także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
3: Skład orzekający nie miał żadnych wątpliwości co do winy oskarżonego, o czym mówi sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Marek Woliński.
4: Oskarżony nie kwestionował, że spożywał alkohol tego dnia. Homologacja pojazdu była na 5 osób. W samochodzie jest oprócz oskarżonego 9 osób, w tym 3 w przestrzeni bagażowej. Samochód jest niesprawny technicznie.
3: Na wymiar kary wpływały również pewne okoliczności łagodzące, a tymi były m.in. młodociany wiek oskarżonego, a także fakt, że ten wyraził skruchę i pojednał się z pokrzywdzonymi. Ponadto Szymon Czy na początku procesu przeprosił też rodziny ofiar.
5: To dla mnie też jest bardzo ciężkie i nie wyobrażam sobie, co państwo muszą czuć, ponieważ straciłem dla mnie bardzo dwóch ważnych przyjaciół i przepraszam.
3: Nie chcę komentować dzisiaj tego orzeczenia, mówił obrońca Szymona Czy,

0: Mecenas Jacek Przeciechowski.
1: Musimy z klientem skonsultować treść wyroku i będziemy ewentualnie podejmować dalsze decyzje.
0: Stąd też niewykluczone, że sprawa ponownie wróci na wokandę. Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
2: Z akt sprawy wynika, że prowadzony przez oskarżonego samochód poruszał się w mieście z prędkością co najmniej 130 km na godzinę. W pewnym momencie kierowca stracił panowanie nad autem, zjechał na chodnik i uderzył w latarnię. Auto zatrzymało się na betonowym ogrodzeniu jednej z posesji. Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Lublinie i jest nieprawomocny. Sprowadzenie z Pekinu do Polski ciężko chorej Klaudii Uciechowskiej pokazuje skuteczność działania rządu w kryzysowych sytuacjach, mówił wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i zapewnił, że 24-latka w śpiączce, po którą wysłano specjalny samolot ratunkowy, otrzyma fachową opiekę w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Przy ewakuacji Polki z Chin ważny był czas działania, podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To jest bardzo ważne, że państwo reaguje w momentach, kiedy jest taka potrzeba. Wiem, że była zbiórka w tej sprawie w internecie, ale ona mogłaby nigdy nie osiągnąć sukcesu, bo tutaj czas grał i gra nadal bardzo ważną rolę.
2: Od połowy kwietnia kobieta przebywała w klinice w Pekinie. Zdiagnozowano u niej zapalenie mózgu będące powikłaniem choroby nowotworowej. Sąd apelacyjny w Warszawie uchylił wyrok skazujący na 12 lat więzienia Jana S., popularnego tzw. króla dopalaczy. Sprawa wraca teraz do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji, bo jak podkreślono w uzasadnieniu, choć bez wątpienia jest to sprawa kryminalna, jest to też sprawa polityczna. Obrońca Jana S., adwokat Adam Wojtaszczyk, wskazał, że sąd był podzielony w sprawie podstawy uchylenia wyroku.
4: Zdanie odrębne wskazuje, że zachodziła bezwzględna przyczyna odwoławcza, czyli nie należy ta obsada sądu, przy czym jak rozumiem, powiedzmy, strony tego sporu w istocie powołują się na tożsame, czy bardzo zbliżone okoliczności, tylko jakby inaczej je traktują, czy inaczej je wykładają.
2: W pierwszej instancji Jan S. został skazany na 12 lat więzienia za kierowanie grupą handlującą dopalaczami oraz narażenie życia i zdrowia ponad 16 tysięcy osób, z czego 5 zmarło. Sąd zasądził też przepadek prawie 29 milionów złotych z majątku, który Jan S. miał zgromadzić w wyniku przestępczej działalności. W przyszłym tygodniu sąd podejmie decyzję w sprawie tymczasowego aresztu wobec Jana S. Mężczyzna przebywa w nim już od ponad 6 lat.
5: To są aktualności jedynki.
2: A w nich teraz o wielkim sukcesie Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka awansowała do półfinału wielkoszlamowego turnieju French Open. Dziś o finał zagra z Rosjanką Dianą Schneider. Wczoraj po 2 setach pokonała jej rodaczkę Annę Kalińską. Maja ma niesamowite umiejętności, uważa redaktor naczelny portalu Tennis Club Adam Romer.
6: I wydaje mi się, że rzeczywiście to jest ten turniej Mai Chwalińskiej. Przed chwilą dostałem SMS-a od mojego przyjaciela Francuza, który napisał, że Maja Chwalińska wygra ten turniej. Ja mogę tylko powiedzieć, wszyscy sobie tego życzymy.
2: Mecz Mai Chwalińskiej będzie drugim od godziny 15. Oczywiście mocno trzymamy kciuki. 100 zł mandatu mogą zapłacić rodzice dzieci do 16 roku życia jeżdżących rowerem lub elektryczną hulajnogą bez kasku. Obowiązek na dzieci i młodzież nakładają nowe przepisy.
7: Statystyki są zatrważające. W ubiegłym roku doszło do około 1200 wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg. Zginęło w nich 11 osób. Zmiana prawa była konieczna. A co myślą młodzi, czego ich zdaniem potrzeba, by podróż hulajnogą czy rowerem była bezpieczna?
8: Żeby rower działał i żeby znać te przepisy jednak, nie?
9: Żeby znać przepisy, mieć kask i żeby mieć co najmniej jeden sprawny hamulec.
10: Jeżdżę rowerem, ale czasami też mi się zdarza hulajnogą. Natomiast jak jeżdżę rowerem, to zawsze jazdę z kaskiem.
7: O zmianę przepisów zabiegali policjanci, eksperci, lekarze i zarządcy dróg. Anna Orzeł, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
2: Przelotne opady deszczu w nocy możliwe w całym kraju. Popada też w ciągu dnia, a na termometrach zobaczymy wtedy od 19 do 26 stopni.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
0: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
5: Komentarz.
0: A naszym gościem już teraz jest pan Bartosz Czuprek, ekspert do spraw wizerunku politycznego. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: I kilka tematów, kilka wydarzeń, również...

0: rankingi, a właściwie sondaże, to wszystko przed nami do omówienia i skomentowania. Chciałbym zacząć w takim razie od tego, co pojawiło się naprawdę dopiero co, czyli sondaż, najnowszy sondaż Ibrisu na zlecenie Onetu dotyczący zaufania dla polityków. Na pierwszym miejscu Karol Nawrocki. Jeżeli chodzi o zaufanie, to po tej stronie mamy ponad 46% wskazań. Z kolei po drugiej stronie, czyli braku zaufania, to jest prawie 43%. To oznacza, że prezydent ma więcej wskazań pozytywnych niż negatywnych, choć i tak można zaobserwować nieduży, ale jednak widoczny spadek w porównaniu z podobnym notowaniem sprzed miesiąca. Na drugim miejscu powracający na to miejsce Radosław Sikorski, tym razem minister spraw zagranicznych, po stronie zaufania ma prawie 43% wskazań, po drugiej stronie prawie 41%, czyli minimalnie na plusie, ale jednak na plusie. No i na trzecim miejscu, czyli podium, zamyka premier Donald Tusk, jeżeli chodzi o zaufanie, ponad 36%. Po drugiej stronie już ponad 51% wskazań. Zdecydowanie nie ufam 42%, raczej nie ufam 9,1%. Ciężko mówić o zaskoczeniach, bo właściwie ta trójka już towarzyszy nam od dłuższego czasu. Co najwyżej zmienia się pozycja, znaczy zamieniają się przedstawiciele miejsca drugiego i trzeciego.
1: Tak, no szczerze mówiąc, to nie dziwi mnie ta sytuacja, bo pan prezydent raczej uchodzi za osobę, która jest nie bezpośrednio związana w politykę partyjną, chociaż wiemy dobrze, z jakiego ugrupowania się wywodzi, a przez jaki obóz rządzący jest wspierany. W przypadku pana premiera, no tutaj sytuacja też mnie nie dziwi, ponieważ też notowania rządu w ostatnich miesiącach spadają. To też jest wynik może nie tyle złej polityki, co tak naprawdę nieradzenia sobie z kryzysami, które się pojawiają, i to wizerunkowymi, i też tymi, które przede wszystkim dotyczą służby zdrowia, czy też dyskusji odnośnie przemian energetycznych, co też wiąże się z dużymi kosztami, a też są takie tematy, które dla niektórych są bardzo istotne, jak choćby sprawy niezałatwiane w kontekście osób dotkniętych powodzią. Przed rządem są bardzo poważne wyzwania. To oczywiście negatywnie wpływa też na budowanie dalej tego pozytywnego wizerunku. Natomiast tutaj takim pozytywnym zaskoczeniem można by powiedzieć, że jest pan Radosław Sikorski, który niegdyś uchodził za dobrego kandydata na prezydenta. W tej chwili spisuje się jako minister spraw zagranicznych i myślę, że właśnie z tego względu myślę, że dlatego ma takie dobre poparcie.
0: Czy to jest trochę tak, że właśnie ta kwestia zajmowania się sprawami zagranicznymi sprawia, że Radosław Sikorski być może w trochę mniejszym stopniu jest kojarzony z taką bieżącą polską polityką, no i stąd tak dobre notowania?
1: To niewątpliwie wpływ, z tego względu, że no nie bierze udziału w tej wewnętrznej polityce, nie angażuje się też w te konflikty i zostaje
0: jakby taką osobą. Tu można by się było zastanowić, czy rzeczywiście nie bierze.
1: Oczywiście, no można powiedzieć, że też gotów jest wchodzić swobodnie w konfrontację i też w swoim języku nazywać rzeczy po imieniu. Natomiast raczej przez elektorat jest odbierany jako ta osoba, która zajmuje się bardziej sprawami zewnętrznymi, stricte związanymi tutaj z interesem Polski. Natomiast jeżeli już wiąże się, czy tam bierze udział w jakichś sporach wewnętrznych, to jako taki, powiedzmy, organ opiniotwórczy bardziej.
0: No to idąc dalej w takim razie, jeżeli chodzi o te najciekawsze wydarzenia z ostatnich godzin, no to cały czas nie milkną echa tego, co wydarzyło się w Krakowie. Myślę oczywiście o referendum i o odwołaniu prezydenta Krakowa. Ten ruch ma swoje bardzo poważne konsekwencje. Pierwsza konsekwencja to są oczywiście przyspieszone wybory na stanowisko prezydenta Krakowa. Mamy kolejnych kandydatów. Swojego kandydata ogłosiło właśnie Prawo i Sprawiedliwość. To jest o tyle ciekawe, że dosłownie chwilę wcześniej pan profesor Czarnek, obecnie przedstawiany jako kandydat PiS-u na premiera, no zwrócił się z takim apelem do Konfederacji o wystawienie wspólnego kandydata. No i można się zastanawiać, czy to była propozycja na serio, na poważnie, czyli rzeczywiście usiądźmy razem i pomyślmy o tym, kto mógłby reprezentować partie prawicowe w Krakowie. No, czy to był taki absolutnie publicystyczny strzał, żeby trochę rozruszać relacje pomiędzy PiS-em a Konfederacją, jeżeli mogę tak

0: tak to ująć?
1: No ja bym bardziej był skłonny do takiej opinii, żeby przedstawić albo wspólnego kandydata, albo raczej iść ramię w ramię, bo chyba wszyscy sobie zdają sprawę, że Konfederacja jest tutaj konkurencją dla PiS-u i też wystawiając Konfederację, wystawiając mocnego kandydata z tego środowiska, no mogłaby odebrać elektorat PiS-owi. No wszyscy wiemy, że też...
0: Ale PiS ma w Krakowie od lat problem, bo w Krakowie nie ma kandydata. Już poprzednie wybory pokazały, że z tym szukaniem kandydata w Krakowie było naprawdę, to było nie lada wyzwanie, tym bardziej, że te naturalne nazwiska, które się pojawiały, chociażby pani Wasserman, konsekwentnie odmawiają.
1: Tak, to prawda. No, PiS generalnie ma problem w dużych miastach, szczególnie takich silnie rozwiniętych jak Kraków, w miastach przede wszystkim wojewódzkich i nawet mniejszych, bo przecież chyba jedynym miastem, w którym PiS wygrał wybory, no to była Stalowa Wola, jeśli dobrze pamiętam. Żadne większe miasto akurat nie poszczyciło się kandydatem PiS-u. To też pokazuje, że ten elektorat no, jest kapryśny i będzie bardziej skupiał swoją uwagę na nazwisku, osobie rozpoznawalnej w środowisku miejskim, a nie jakimś takim sztampowym polityku z pierwszych stron gazet.
0: No to muszę, to muszę zapytać w takim razie o te nazwiska, bo najpierw Konfederacja wskazała swojego kandydata. To jest sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak. I to jest ciekawe, bo właściwie w momencie, kiedy pan Czarnek zwracał się z tym apelem do Konfederacji, to Konfederacja właśnie szykowała się do tego, żeby to nazwisko ogłosić. I to zresztą było powszechną wiedzą, że Konfederacja tego kandydata już ma i będzie go ogłaszać. No więc tu można mieć wątpliwości co do intencji tego apelu pana Czarnka. Natomiast wczoraj poznaliśmy nazwisko kandydata Prawa i Sprawiedliwości. O tym mówił Rafał Bochenek po spotkaniu liderów Prawa i Sprawiedliwości. Pan Michał Drewnicki, który w przeszłości, to jest ciekawe, pełnił funkcję szefa wojewódzkich struktur partii w Małopolsce, ale to stanowisko stracił w 2024 roku. Teraz PiS, no nie można powiedzieć, ponownie po niego sięgnęło.
1: No, wie pan, partie politycznie generalnie stawiają na nazwiska rozpoznawalne i z jednej strony wychodzą z założenia, że to ta rozpoznawalność będzie miała wpływ na wyniki wyborów samorządowych. Inni z kolei stawiają na nazwiska może mniej rozpoznawalne medialnie w całej Polsce, ale bardziej rozpoznawalne w środowisku. Liczy się tak naprawdę to, czy kandydat będzie miał tą siłę przebicia, moc sprawczą, czy będzie miał odpowiednie wsparcie, zaplecze polityczne, a przede wszystkim też poparcie w Radzie Miejskiej, bo tak naprawdę no, bez tego to nie będzie mógł działać i realizować swojego programu, więc to będzie z jednej strony, będzie to mieszanka...
0: A Rada Miasta pozostaje bez zmian, bo jej odwołać się nie udało.
1: No właśnie, w związku z tym, no, jeżeli będzie mocno, kandydat będzie stał w mocnej sprzeczności do Rady Miejskiej, więc przyjdzie taki moment, że... No Rada po prostu przestanie współpracować i mimo tego, że te będą przyspieszone wybory, to za chwilę mogą być przyspieszone wybory jeszcze obejmujące też Radę Miejską. No PiS-owi może to być na rękę, natomiast w gruncie rzeczy to będzie jeden wielki chaos i tak naprawdę dalej miasto na tym nie skorzysta, straci i wzrośnie niezadowolenie, zniechęcenie i do wyborów i do polityki mieszkańców. Na czym oczywiście może skorzystać jakiś słabszy gracz w tej całej rozgrywce, no ale to tak naprawdę wszystko przed nami. Zobaczymy, jak będzie wyglądać kampania wyborcza, jakie tematy będą poruszane przez kandydatów i czym tak naprawdę kandydaci będą się chcieli popisać w tej kampanii.
0: W poniedziałek ma zostać ogłoszony kandydat czy też kandydatka Lewicy. Z kolei przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej mówili o tym, że mają jeszcze 2 tygodnie na to, żeby swojego kandydata wyznaczyć i publicznie ogłosić. Jeżeli chodzi o prawicę, to myśli pan, że z tych planów, jeżeli nawet one były traktowane nie do końca na poważnie, ale że z tych planów dotyczących no, jakiejś współpracy już nic nie zostało, skoro mamy 2 różnych kandydatów reprezentujących Konfederację i PiS i zamiast współpracy będzie bezwzględna wojna o elektorat?
1: No właśnie to mnie trochę martwi, bo może być ta rywalizacja, ponieważ partie będą to odbierać bardzo personalnie, czyli osobiście w kontekście tego, że to będzie takie małe poletko, na które może rokować przyszłość wyborów parlamentarnych. Ja osobiście bardzo sceptycznie podchodzę do takich rozgrywek. Oczywiście znowu będziemy świadkami pewnie mocnych, przepychanych ataków, nawet brudnej, nieprzyjemnej gry.

0: Po to tylko, żeby no bardziej, no, jak to tylko będzie możliwe, przyciągnąć do siebie jak największy elektorat. No tutaj będzie taka mała wojenka na takim, powiedzmy sobie, skromnym podwórku i myślę, że tak samo Platforma, czy Koalicja Obywatelska, czy PiS i w ogóle Prawica, no będą traktować to bardzo personalnie, bardzo osobiście, tak żeby miało to przełożenie na wybory parlamentarne.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo mówiono o jeszcze jednej konsekwencji tych wyborów, przepraszam, tego referendum w Krakowie. To znaczy, że to może być początek pewnej fali, która rzeczywiście szczególnie dla koalicji rządowej, dla koalicji obywatelskiej może być problemem i wyzwaniem. No bo tak jak pan powiedział, te większe, duże i największe miasta to jest przeważnie koalicja obywatelska i że na fali no, tego, co wydarzyło się w Krakowie, takie próby mogą być podejmowane w innych miastach. I rzeczywiście o kilku takich miastach już słyszeliśmy, że zbierane są podpisy. Z kolei w kilku innych miastach pojawiły się takie inicjatywy, żeby do referendum doprowadzić. Natomiast część obserwatorów, część politologów jest sceptyczna. To znaczy oni podkreślają, że jednak Kraków miał na tyle specyficzną sytuację, na tyle silną opozycję, że tam jeszcze przy błędach prezydenta to się mogło udać. W innych miastach to jest raczej myślenie czysto życzeniowe, że ta historia się raczej nie ma prawa powtórzyć.
0: Też jestem takiego zdania, ponieważ no chociażby w Rzeszowie partia opozycyjna no nie ma takiego przebicia nawet w samej Radzie. W związku z tym też te pomysły wprowadzenia referendum w innych miastach w Polsce raczej są takim zabiegiem PR-owym, żeby pokazać też elektoratowi partii rządzącej, że jest jakaś siła, która próbuje stanąć w opozycji i też działać na niekorzyść rządu, raczej starać się w każdy możliwy sposób doprowadzić do upadku rządu i też do dyskredytacji. Niezależnie od tego, czy te referenda się odbędą, czy też nie, jednak idzie ten głos takiej jakby potrzeby zmiany, takiej chęci zmiany, co może też wpłynąć w większym lub mniejszym stopniu na wyniki wyborów parlamentarnych. No też, jeżeli nawet Koalicji Obywatelskiej uda się wygrać wybory parlamentarne, no to myślę, że może mieć bardzo poważny problem ze sformułowaniem rządu, a może być nawet taka sytuacja, że partie, które przegrały, będą w stanie, nie uzyskały większości, ale będą gotowe prędzej stworzyć rząd niż sama koalicja.
1: No, widzimy w sondażach, które pojawiają się w ostatnim czasie, że rzeczywiście no, jest taka sytuacja patowa, to znaczy ani jedna strona, ani druga nie może być pewna tego, że uda się jej zdobyć większość i stworzyć rząd, bo po jednej i po drugiej stronie są ewidentne problemy i ewidentne znaki zapytania, ale to jeszcze jedna kwestia łącząca się no, zarówno właśnie z wyborami parlamentarnymi, z tym, co przed nami, jak i z tym, co za nami. Myślę o Krakowie, no i myślę o... I znów pytanie, czy zaskakującej, czy nie zaskakującej decyzji premiera Tuska o rozwiązaniu struktur w Małopolsce. No, to jest ewidentnie konsekwencja referendum w Krakowie.
0: Tak, to jest konsekwencja, natomiast waham się, czy jest to akurat dobre rozwiązanie, bo to jest tak jakby poddanie się w obecnej sytuacji, wycofanie. Jeżeli za tym wycofaniem się idzie jakaś konkretna decyzja w koncepcji no też stworzenia nowych struktur albo podmiany struktur na tyle silnych, które stawiłyby opór konkurencji, to rozumiem. Natomiast to wycofanie się jest równoznaczne z poddaniem się i też pozostawieniem pola walki swoim kontrkandydatom.
1: No ale pytanie, czy to jest oddanie pola walki, czy to jest właśnie sprawienie, żeby te struktury zmienić, być może wyłonić, wskazać nowych ludzi? Bo w takich rozmowach, które pojawiły się po tej decyzji, między innymi pan Jerzy Meysztowicz, poseł z Krakowa, poseł o Koalicji Obywatelskiej, mówił o tym, że to jest konsekwencja dwóch porażek, jakie odniosły struktury KO w Małopolsce. Pierwsza porażka to były wybory samorządowe i niewygranie tych wyborów samorządowych i niemożność stworzenia takiej wyraźnej przewagi w sejmiku wojewódzkim i to zostało odebrane jako pierwsza porażka. Oczywiście sukcesem było wygranie wyborów prezydenckich przez pana Miszalskiego, ale z kolei no, referendum niejako ten sukces nie dość, że przekreśliło, to właściwie kompletnie go zniweczyło, więc mamy dwie poważne porażki na koncie tych małopolskich struktur. No i pytanie, czy taki wstrząs po prostu nie jest w tym momencie potrzebny?
0: Oczywiście może zadziałać konstruktywnie na struktury.

0: Natomiast mówienie też o likwidacji czy rozwiązaniu jest odbierane negatywnie i też negatywnie wpływa na same struktury tych dotąd oddanych członków partii czy koalicji obywatelskiej. Ja rozumiem, że chodzi tutaj o wymianę. Natomiast pan Tusk jest znany z genialnego też doboru słów podczas swoich wypowiedzi. Natomiast w tym przypadku raczej pokusiłbym się o to niefortunne. Ten niefortunny zwrot, który myślę, że wynikał też z takiego emocjonalnego podejścia do tej porażki, co z jednej strony może odebrać taką wolę walki dotychczasowym członkom tych struktur, a z drugiej dodać wiatru w żagle opozycji.
1: No to w takim razie jeszcze jedna rzecz. Teraz powróćmy jeszcze na chwilę do Prawa i Sprawiedliwości, bo wczoraj odbyło się posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, czyli spotkanie no, wszystkich najważniejszych liderów, polityków i
0: Tak.
1: polityczek tej partii.
0: Bez
1: I
0: pana
1: zanim.
0: Morawieckiego.
1: Tak, no właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo zanim doszło do tego spotkania, no to nie brakowało takich komentarzy, że właśnie tematem numer jeden będzie kwestia przyszłości stowarzyszenia pana Morawieckiego i w ogóle przyszłości pana Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości. No i dosyć złośliwi niektórzy wskazywali na to, że te rozmowy o nim będą się odbywać bez jego udziału, bo przecież pan Morawiecki zapowiadał, że na tym spotkaniu go na pewno nie będzie. Już po wszystkim okazało się, że tematu pana Morawieckiego, tematu jego stowarzyszenia w ogóle nie podejmowano. No i teraz pytanie, jak to się stało, że wszyscy byliśmy święcie przekonani o tym, że to właśnie będzie temat rozmowy liderów Prawa i Sprawiedliwości, a tak się nie stało. No i czy to był wymysł dziennikarzy i to dziennikarze sobie być może no, jakoś pododawali 2 do 2 i wyszło im, że zapewne Morawiecki będzie właśnie tym tematem numer jeden. A na ile tak naprawdę to być może były takie świadomie wrzucane podpuchy do dziennikarzy i do publicystów. Natomiast gdy przyszło co do czego, to prezes Kaczyński, wiedząc o tym, jak silną pozycję w tej chwili ma premier Morawiecki, no jednak się na takie rozmowy, na taki ruch nie odważył.
0: Wie pan, jestem zdania, że raz, że jest to bardzo ciekawa sytuacja, a dwa, myślę, że pan Kaczyński też podjął się tej refleksji i analizy potencjału pana Morawieckiego, bo tutaj sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości w ogóle na prawicy też nie jest dobra. Różne rzeczy dzieją się w relacjach między liderami i też czasem brakuje im takiego jasnego, pełnego, wyrazistego, wspólnego zdania i takiego spojrzenia też na przyszłość. Oczywiście możemy tam polemizować, bo wszyscy mówią jednym głosem o wymianie rządu, odwołaniu i oczywiście stworzeniu nowego rządu przy kolejnych wyborach parlamentarnych. Natomiast sytuacja jest o tyle ciekawa, że Stowarzyszenie pana Morawieckiego faktycznie nabiera siły, staje się taką formą alternatywy, jeśli chodzi o te struktury polityczne, będące, no może nie tyle w konkurencji, co raczej w jakiejś nowej jakości też partii politycznej prawicowej, co zaczyna przyciągać elektorat, bo to i najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę widać w osobie pana Morawieckiego i środowisku, które do siebie przyciąga, energię, jakąś taką żywiołowość, jakiś pomysł generalnie na tą prawicę, jakiś plan działania, bo PiS w tej chwili no, nie ma żadnej alternatywy, nawet nie potrafi stanąć w konkurencji, więc no, teraz stając w opozycji do działań pana Morawieckiego, to tak naprawdę strzelałby sobie w kolano i tracił poparcie, które i tak słabnia. Jeżeli nawet punktowo czy minimalnie rośnie, to jest to kompletnie niewystarczające, więc nie może sobie pozwolić na to, na szykanowanie pana Morawieckiego, czy nawet nie pozwolić mu na działanie, bo może się okazać, że to jest najlepsza alternatywa dla przeżycia dla prawicy.
1: No ale pytanie brzmi oczywiście, jakie to będzie miało konsekwencje i jaka to będzie prawica, jaki to będzie PiS. Pan Bartosz Czupryk, ekspert do spraw wizerunku politycznego, bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję również, kłaniam się, do widzenia.
2: Powtórka programu.

0: telefonem też.
1: A naszym gościem już teraz jest pan profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Europoseł Patryk Jaki. No i wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu. No i tu chyba większego zdziwienia, większego zaskoczenia, czy też większych kontrowersji nie ma. Oraz wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Patryka Jakiego. Przypomnijmy, że akurat to, o co wnioskuje prokuratura, opiera się o zarzuty dotyczące... No, łamania zasad awansów, czy też szczebli awansów wtedy w podległych Ministerstwu Sprawiedliwości instytucjach, tu chodzi akurat o służbę więzienną. Moje pytanie brzmi, jeżeli chodzi o kaliber zarzutów. Ja w żaden sposób nie neguję, nie podważam i nie chcę umniejszać jak gdyby zasadności tych zarzutów, ale czy przy takich zarzutach ta prośba o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie podejrzanego, ona pana zdaniem jest na miejscu? To są rzeczywiście zarzuty takiego kalibru, żeby wnioskować o tego typu rzeczy?
2: Ja nie mam tutaj wiedzy, nie chcę oceniać tej sytuacji. No, Parlament Europejski, jak rozumiem, ma pełną dokumentację i będzie decydował w tej sprawie. Jak rozumiem, akurat taki rozszerzony wniosek jest spowodowany dotychczasowymi doświadczeniami, gdzie samo przedstawienie zarzutów jakby było niewystarczające do tego, żeby móc skutecznie prowadzić postępowanie, no ale poczekajmy na to, co on rzeczywiście zrobi Parlament Europejski, a ostatecznie no, sądy będą decydowały o tym, czy pan były minister sprawiedliwości jest winny, czy nie winny, czy ma rację, czy też nie. Mhm.
1: A jak pan jako no, prawnik, ta osoba o doświadczeniu prawniczym, dużym doświadczeniu prawniczym, odbiera tę argumentację, że no właśnie o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Patryka Jakiego wystąpiono z powodu doświadczeń z innymi politykami tej formacji? No bo to jest trochę przerzucanie odpowiedzialności na zupełnie inne osoby. No, jak do tej pory pan Patryk Jaki nie unikał odpowiedzialności, nie ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, więc pytanie, czy to jest zasadny argument?
2: Tak jak powiedziałem przed chwilą, no to Parlament Europejski sam będzie musiał zdecydować, no jest w jakiś sposób rzeczą spotykaną, tak, że prokuratura tutaj działa chcąc mieć do dyspozycji wszelkie narzędzia, które będą dla niej takimi narzędziami skutecznymi, ale to teraz od Parlamentu Europejskiego będzie zależało to, czy przychyli się. W tym konkretnym przypadku pan redaktor ma całkowicie rację, że nie można tutaj doświadczeń z innych przypadków automatycznie przerzucać na inne osoby. Mamy indywidualną odpowiedzialność każdej osoby. No i miejmy nadzieję, że bo tak powinno być, że w przypadku uchylenia immunitetu po prostu pan poseł będzie się stawiał i takie środki nie będą konieczne. Tak powinno być.
1: No, mamy jak na razie, oczywiście to są tylko słowa, to są tylko deklaracje mówiące o tym, iż pan Patryk Jaki stawi się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Zapowiedział nawet, że może oddać na ten czas paszport. No więc zobaczymy, jak to wszystko będzie się układać.
2: Deklaracji już słyszeliśmy.
1: Tak, to tak powiedziałem, że to na razie są słowa. Tak, tak, tak. To tak, biorę na to poprawkę.
2: Tak.
1: Oczywiście, panie sędzio. No to jeżeli pan pozwoli, idąc dalej w takim razie, to już kwestie, które tym bardziej chyba leżą w polu pana zainteresowań. Myślę oczywiście o Europejskim Trybunale Praw Człowieka i o skardze sędziów Trybunału Konstytucyjnego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czworo sędziów Trybunału wybranych przez Sejm, ale tych, którzy zostali niezaprzysiężeni przez Pałac Prezydencji, skierowało skargę właśnie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jaki będzie finał, pana zdaniem, tej skargi?
2: Na razie to, co wiemy, to jest ten pierwszy krok zrobiony. Wiemy, że otrzymaliśmy zabezpieczenie kilka tygodni temu od Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, co jest rzeczą bez precedensu, w którym Trybunał powiedział, że wszystkie organy władzy publicznej w Polsce mają obowiązek no, nie przeszkadzania nam, naszej czwórce, w objęciu urzędu. Póki co nic nie stało się takiego, co by umożliwiło nam objęcie urzędu i po prostu sprawowanie naszej funkcji, czyli służba Polsce, służba obywatelom. Normalną konsekwencją tego było to, że Trybunał wyznaczył

0: nam termin, który upływał właśnie wczoraj, do złożenia finalnej skargi. I taką finalną skargę złożyliśmy. I teraz no, mamy nadzieję, że w przyspieszonym trybie Trybunał będzie orzekał. Mam nadzieję, że przyda nam rację. Chyba że nim przyda nam rację, sytuacja się unormuje i nie będzie potrzebne wydawanie wyroku w sprawie. No, to, tego byśmy sobie chyba wszyscy życzyli w Polsce.
1: Taki scenariusz pana zdaniem jest realny, bo właściwie no, nie ma w tej chwili żadnych przesłanek, żeby czekać na tego typu przełom.
0: Ja liczę na to, że tak, ponieważ nie możemy deprecjonować samego zabezpieczenia. Zabezpieczenie jest bardzo jednoznaczne i konkretne, nakazujące państwu polskiemu podjęcie takich działań, które no, doprowadzą do tego, żebyśmy mogli orzekać. To już nie jest pytanie jakby do nas jako do sędziów, bo my to, co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy, właśnie występując do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. A teraz jest pytanie o to, w jaki sposób Bogdan Święczkowski jako prezes i jego zastępca, pan sędzia Sochański, i w jaki sposób państwo, władza ustawodawcza, wykonawcza, będą chciały podejść do tego zagadnienia, bo one również są zobowiązane, żeby takie zarządzenie tymczasowe wykonywać.
1: Mhm. Ale więc to przepraszam, jeżeli chodzi o prezesa Trybunału Konstytucyjnego, no to wiemy jakie jest stanowisko, bo pan Bogdan Święczkowski w piśmie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zaznaczył, że on absolutnie nikomu nie utrudnia objęcia jego obowiązków dotyczących bycia sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a w państwa przypadku nie może być mowy o utrudnieniu, ponieważ zdaniem pana prezesa, państwo sędziami nie jesteście sędziami Trybunału, więc o żadnym utrudnianiu podjęcia pracy mowy być nie może, a nie jesteście sędziami, ponieważ pan prezydent nie odebrał od was ślubowania. I koniec, kropka, no, to jest stanowisko prezesa Trybunału.
0: Tak, ale jak wiadomo, to stanowisko prezesa Trybunału jest jakby całkowicie w poprzek temu, o czym powiedział Trybunał, no bo Trybunał miał świadomość tego, w jakiej my jesteśmy sytuacji i przy takiej wiedzy właśnie powiedział, że co do nas, nie jakoś abstrakcyjnie, tylko właśnie co do nas, że powinniśmy po prostu orzekać w Trybunale Konstytucyjnym. Na co pan prezes Trybunału Konstytucyjnego mówi tak, jak robi to do tej pory, że on uważa inaczej i trochę ironizując, mówi w ten sposób, że żadne trybunały, żadna konstytucja, żadne konwencje nie będą mówiły, co on ma robić, bo on wie lepiej. No ale pan sędzia, były prokurator Święczkowski, no, powinien jednak wiedzieć, że on nie jest w prokuraturze, tylko jest w sądzie, jest w trybunale i powinien wykonywać wszystkie te obowiązki, które wynikają właśnie z konstytucji i prawa międzynarodowego. Jeżeli nie wykonuje, no to my jako państwo polskie za to ponosimy odpowiedzialność. No. I teraz jest pytanie, czy władze w naszym państwie mogą sobie pozwolić na to, żeby poszczególni urzędnicy mówili, a ja uważam inaczej.
1: No, ale to pani sędzio,
0: to prywatna osoba, to sobie może mówić, prawda? Ale nie może być prezes jednego z najważniejszych sądów, czy najważniejszego sądu w Polsce, mówi, ten sąd nie będzie działał. Bo przed Trybunał Konstytucyjny nie działa. Co to oznacza? Że jeżeli są na przykład, nie wiem, pańskie prawa konstytucyjne, obojęć kogo z nas do życia, do prywatności, do własności, do dziedziczenia, to nikt nie stanie w obronie tych naszych praw, bo Trybunał Konstytucyjny nie działa. I to jest kluczowe w tym wszystkim.
1: No ale pani sędzio, Europejski Trybunał Praw Człowieka zabrał głos już w państwa sprawie i w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Tak jak pan powiedział, zostało wydane zabezpieczenie. To w żaden sposób nie zmieniło stanowiska prezesa Trybunału Konstytucyjnego, bo on pozostaje, tak jak przed chwilą wspomnieliśmy, no, przy swoim stanowisku i nie zamierza w żaden sposób dokonywać jakichkolwiek ruchów wstecz. W tej chwili tym kolejnym wnioskiem ponownie zajmie się Europejski Trybunał Praw Człowieka. Możemy się spodziewać, że ponownie zajmie dokładnie to samo stanowisko, co wcześniej, i możemy się również spodziewać, że w odpowiedzi prezes Trybunału również zajmie dokładnie to samo stanowisko, które wyraził wcześniej, czyli nadal będziemy mieli sytuację patową. No i co dalej? Bo powiedział pan o tym, że no, państwo powinno w tej sytuacji zareagować. Jak ta reakcja mogłaby wyglądać i jak powinna pana zdaniem wyglądać?
0: My musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy być jednym z państw, które w tych kwestiach dotyczących prawa do sądu nie wykonują orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Było takie jedno państwo, to państwo to nazywało się Rosja i już nie ma tego państwa w Radzie Europy. Teraz jest pytanie, czy my chcemy iść drogą Rosji, i bagatelizować taką sprawę i mówić, no dobra, niech sobie Trybunał opowiada.

badają, co chcą, a my swoje robimy. Czy też chcemy być państwem rzeczywiście europejskim, które te standardy wykonują. Ja nie chcę oczywiście odpowiadać i mówić, co państwo powinno robić, bo jest

0: móc otrzymywać sprawy w Trybunale, zasiadać za stołem sędziowskim i wydawać wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej właśnie w Trybunale Konstytucyjnym. Więc tego oczekuję.
1: A jak miałby się to dokonać, patrząc na dotychczasowy przebieg tych no, nie chcę powiedzieć zmagań, tej historii, tak? Tej rozgrywki?
0: Ja mogę powiedzieć tak, no, toczy się postępowanie przygotowawcze w prokuraturze. No, w związku właśnie z tym, że odmawia się nam możliwości wykonywania tych obowiązków. I myślę, że dynamika tego postępowania może mieć znaczenie. Właśnie tak to powinno wyglądać. Tak? To znaczy, że państwo reaguje między innymi przez prokuraturę w sytuacji takiej, kiedy się łamie prawo. My nie możemy dojść do sytuacji takiej, że no, ludzie na to patrzą. Tak? Ja ci też jechałem taksówką i rozmawiałem z taksówkarzem, który o tym mówił. No jak to jest? No to czy można później, nie wiem, jak ktoś zostanie skazany na grzywnę, to też państwo nie będzie wykonywało takiego obowiązku. Komornik nie przyjdzie z tego powodu, bo powie, że on nie będzie wykonywał, nie wiem, obowiązku zasądzenia jakichś alimentów. No przecież jeżeli państwo działa, to musi być skuteczne w tym, co robi.
1: No tak,
0: nie może być bierne w stosunku do tego, że ktoś sprawuje jakąś funkcję, mówi, nie będę przestrzegał prawa, bo wtedy prawo powinno reagować.
1: No tak, tylko że tutaj mówimy o sytuacji wyjątkowej, bo jeżeli na przykład pewnego rodzaju błędy, niedopatrzenia, złe decyzje, różne inne działania wydarzą się na niższych szczeblach, to znaczy wydarzą się na szczeblu sądu, wydarzą się podczas postępowań, wydawania wyroków i tak dalej, to my jako obywatele mamy możliwość odwołania się do instancji, która jest wyżej. Tą najwyższą instancją, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości i przestrzeganie prawa, jest Trybunał Konstytucyjny.
0: Tak, ale prezes Trybunału Konstytucyjnego w tym wypadku jest też funkcjonariuszem publicznym. On ma takie same prawa i obowiązki jak my wszyscy. To my powinniśmy wiedzieć to, że prawo jest równe wobec wszystkich. Co więcej, od pewnych osób, tych, którzy zajmują najbardziej takie eksponowane stanowiska, powinniśmy wymagać jeszcze więcej. Jeszcze więcej. I tym bardziej ta reakcja powinna być szybka, dynamiczna, no bo ryba psuje się od głowy, tak? Jeżeli będziemy pozwalać na tego typu zachowania właśnie w stosunku do tego najważniejszego sądu w Polsce i będziemy pozwalali na to, żeby Polki i Polacy byli pozbawieni ochrony konstytucyjnej, no to można powiedzieć, jak działa państwo? Jak działa państwo?
1: No tak, ale to są oczekiwania, no a potem zderzamy się z faktami, zderzamy się z decyzjami, zderzamy się z prawnymi, czy też no, pseudoprawnymi opiniami i decyzjami i okazuje się, że jesteśmy w tym momencie trochę bezradni.
0: My jako obywatele w jakiejś mierze możemy być bezradni, no bo przecież ja nie oczekuję tego, że będzie, nie wiem, jakiś wielki rokosz czy ruch rewolucyjny, który wkroczy do budynku na Alei Szucha, tak? Ale państwo po to ma różne elementy przymusu i w jaki sposób jest do tego zobowiązane. Bo jeżeli Europejski Trybunał Praw Człowieka mówi, każdy organ władzy publicznej w Polsce ma obowiązek podjęcia takich działań i powinniśmy w ogóle zapewnić jako państwo też to, żeby ten Trybunał Konstytucyjny działał, no to w tym wypadku przede wszystkim władza wykonawcza, tak, musi sobie odpowiedzieć, czy egzekutywa, bo ona jest na ogół odpowiedzialna w każdym państwie za wykonywanie tego typu decyzji, orzeczeń. Tak państwo jest zrobione, powinno się zastanowić, jakie ja mam możliwości działania, żeby przywrócić funkcjonowanie tego organu konstytucyjnego w Polsce. Ja tej łamigłówki nie rozwiążę za władzę wykonawczą, ale oczywiście myślę, że już najwyższy czas, żeby takiej odpowiedzi poszukać. Przypomnę, że to przecież też Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podejmował dwie uchwały w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Więc znowu to jest pytanie, jaki jest sens podejmowania tego typu uchwał? Jeżeli Sejm też chce być poważnie traktowany i chce, żeby to nie pozostawało tylko jakimś manifestem, nazwijmy to politycznym, no to za tym też coś powinno iść. Bo za chwilę będzie drugi tego typu prezes w jakiejś ważnej instytucji państwowej. Być może będzie ktoś, kto będzie, nie wiem, marszałkiem Sejmu za jakiś czas i powie, no ja też nie będę wykonywał przepisów konstytucji. I co znowu powiemy? Że jak jest tak ważna osoba na tak eksponowanym stanowisku, to mamy rozłożyć ręce? Jeżeli będziemy wtedy rozkładać ręce, no to zamknijmy konstytucję i wtedy będzie rządził nami chaos, a nie prawo.
1: No ale to panie sędzio, czy tutaj nie dochodzimy w ogóle do takiej chyba choroby, która toczy polskie prawo? Ja teraz już abstrahuję nawet od tego, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego. Że my lubimy uchwalać nowe przepisy, my lubimy uchwalać nowe ustawy.

0: ustawy, zarządzenia, rozporządzenia, podejmować uchwały, głosować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kompletnie potem nie interesuje nas to, na ile to, co zostało przegłosowane, rzeczywiście staje się realnym prawem, realnym zwyczajem. Grunt, że zostało uchwalone, sprawa załatwiona, możemy iść dalej.
1: Zgadzam się z panem całkowicie. Znaczy, jeżeli się podejmuje jakąś uchwałę, czy jeżeli się podejmuje jakąś decyzję, to trzeba sobie zawsze zadać pytanie, co dalej. Co w związku z tym, jeżeli ktoś nie wykona tej uchwały, jeżeli nie będzie jakiejś reakcji. Tak się działa w życiu normalnym, prywatnym i tak samo powinno działać państwo. Tak, państwo powinno umieć reagować na to, kiedy ktoś tych pewnych reguł nie przestrzega. No bo reguły, one tworzą w dużej mierze państwo. Tworzą pewną społeczność. Ktoś chce w niej być, bo są pewne reguły współdziałania. I owszem, ma pan rację, że samymi uchwałami, deklaracjami, opowiadaniem o tym, co się zrobi, dobrymi chęciami, tego świata się nie zmieni. Jeżeli chcemy pokazać, że prawo działa, to ono nie tylko ma być zapisane w przepisach, ale ono musi być realizowane w życiu, tak? Bo przecież tego społeczeństwo oczekuje. No jeżeli były robione te badania sondażowe przez bardzo różne instytucje, to jednak społeczeństwo polskie w znacznej większości oczekiwało natychmiastowego przyjęcia ślubowania przez prezydenta i objęcia przez nas urzędu. A ktoś mówi po prostu nie, bo tak jest mu wygodnie, prawda? No tak być nie może i myślę, że czy rząd, czy też Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jak najszybciej powinni jakieś stanowisko w tej sprawie zająć.
0: No to będziemy oczywiście uważnie spoglądać na to, jak ta sytuacja będzie się rozwijać, jaki będzie miała ciąg dalszy. Pan profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Kłaniam się, wszystkiego dobrego.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: A naszym gościem jest pan dr Karol Schulz, amerykanista, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: I panie doktorze, to nie będzie zaskoczeniem po tym, jak pana przedstawiłem. Teraz bardzo uważnie spoglądamy na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, a właściwie w Stanach Zjednoczonych i również na linii Stany Zjednoczone koalicjanci, czy też przeciwnicy, bo myślę teraz o tym, co dzieje się wokół Zatoki Perskiej, czyli Iran, Cieśnina Ormus, no i oczywiście te negocjacje, które trwają już od dłuższego czasu i właściwie codziennie słyszymy o zupełnie innej narracji i o takich zmianach, zwrotach, czasami o 180 stopni. Teraz mieliśmy kolejne zaskoczenie, bo miało dojść do rozmowy pomiędzy prezydentem Trumpem a premierem Netanyahu. Rozmowy, która przybrała chyba zupełnie nieoczekiwany charakter, ponieważ media podają, iż w trakcie tej rozmowy Donald Trump używał wulgaryzmów, krzyczał na premiera Izraela, zakazał mu dalszych działań w Libanie. Wszystko po to, aby móc w końcu osiągnąć jakieś porozumienie pokojowe, czy też jakiś rozejm z Iranem. Coś się zmienia na linii Stany Zjednoczone-Izrael?
3: Myślę, że strukturalnie niekoniecznie. Natomiast jeżeli te doniesienia medialne są prawdziwe, no to tylko pokazuje, że Donald Trump jest coraz bardziej z nożem na gardle, bo on musi zakończyć tę wojnę, żeby nie stracić politycznie wszystkiego w wyborach połówkowych w listopadzie. No i to pokazuje, że tak naprawdę tę sytuację teraz kontroluje Iran, który zerwał rozmowy, który dopuszcza się kolejnych ataków odwetowych. No i Donald Trump to musi robić. Czyli musi nakrzyczeć na swojego niesfornego sojusznika, żeby zrealizować żądania Iranu, bo to Iran mówił właśnie, podawał to jako główny przykład, że zrywa rozmowy, bo Izrael cały czas atakuje w Libanie.
0: To idąc dalej w takim razie, jeżeli to jest, no rozumiem, być może jakiś nerwowy moment w tych relacjach, ale jakiejś rewolucji, jakiejś nagłej zmiany nie będzie, to pana zdaniem jest szansa na to, żeby rzeczywiście Izrael pod wpływem tych już amerykańskich żądań rzeczywiście wstrzymał swoje działania w Libanie? No bo patrząc na wypowiedzi izraelskich polityków, to trudno odnieść wrażenie, jak żeby chcieli zatrzymać tą izraelską ekspansję. Tam są raczej zapowiedzi mówiące o tym, że izraelska armia będzie się posuwać dalej, żeby skutecznie zabezpieczyć wersja oficjalna izraelskie granice.
3: No tak, bo trzeba pamiętać, że to jest skrajnie prawicowa, populistyczna partia, czy partie teraz przy władzy Stanów Zjednoczonych, przepraszam, w Izraelu. Dokładnie tak samo jak w Stanach Zjednoczonych.

0: Więc to są tego typu ludzie, politycy, którzy zawsze będą mówić, że ani kroku wstecz. Natomiast kroki wstecz robią i Trump, i Netanyahu, i dalej nie będą robić. Dlatego ja przewiduję, że jednak ta presja może być skuteczna, bo to jest po prostu zbyt ważne dla Trumpa. A Izrael de facto swoje cele już osiągnął, czyli zabezpieczył bezpieczeństwo Izraela w najbliższym czasie od ataków ze strony Hezbollahu czy Hamasu z Gazy.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia dotycząca tych relacji Stany Zjednoczone-Izrael, bo panie doktorze, mam przed sobą w tej chwili jeden z artykułów, który można przeczytać na wirtualnej Polsce. Trump Bibi, kronika zapowiedzianego rozwodu. To dosyć ciekawy tytuł. Marek Magierowski jest autorem tego tekstu. Marek Magierowski, który przypomnijmy, bo przecież sprawował funkcję polskiego ambasadora w Izraelu, więc myślę, że o tych relacjach amerykańsko-izraelskich i o tym, co się w samym Izraelu dzieje, wie zapewne dosyć dobrze. Więc Marek Magierowski tak zaczyna swój tekst. Prezydent Stanów Zjednoczonych może obarczyć winą Netanyahu za to, co dzieje się dziś na Bliskim Wschodzie. Netanyahu jednak nie może oskarżyć Trumpa, albowiem wie, że jak bardzo Izrael jest dziś uzależniony od militarnego i dyplomatycznego wsparcia Ameryki. Do tej pory mówiono o tym, że Donald Trump dał się niejako omotać Netanyahu, że realizuje właściwie wszelkie cele, wszelkie potrzeby polityki izraelskiej. W tej chwili ta narracja może ulec zmianie i rzeczywiście Donald Trump na potrzeby bieżącej polityki może zacząć atakować Izrael i samego Netanyahu i to jego obwiniać, oskarżać o niepowodzenia w tych relacjach z Iranem?
0: Nie sądzę, żeby to się zdarzyło i też nie do końca zgadzam się z tą oceną sytuacji, bo rzeczywiście Netanyahu ma nad wyraz silną pozycję wobec takiego sojusznika, jakie są Stany Zjednoczone. Trump nie może sobie pozwolić na publiczne krytykowanie Izraela, ponieważ jego najtwardszy fanatyczny elektorat jest fanatycznie proizraelski. Natomiast Netanyahu nie pierwszy raz oficjalnie może się cofnąć, ale wyobrażam sobie, o czym zresztą wiemy, że w polityce wewnętrznej, na potrzeby wewnętrznej propagandy, może powiedzieć, że mogliśmy to zrobić lepiej, gdyby Trump nie był taki tchórzliwy na przykład i gdybyśmy dalej bombardowali Iran.
1: Czyli rozumiem, że ta narracja tak naprawdę swobodnie może być traktowana w obie strony, jeżeli chodzi o tego typu oskarżenia, tego typu uwagi, że to gdyby nie oni, to zapewne nasza akcja byłaby o wiele skuteczniejsza, a bylibyśmy dużo dalej.
0: Zdecydowanie tak, z tym, że uważam, że Trump jest bardziej zakładnikiem swojej bazy wyborczej niż Netanyahu. I może Netanyahu może bardziej iść w tą narrację obwiniającą Trumpa.
1: No to w takim razie teraz o samym Trumpie i o tym, co dzieje się w samych Stanach Zjednoczonych, bo doszło do kilku dosyć ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o prawybory, które odbywały się w Partii Republikańskiej, to w kilku stanach Donald Trump postawił na swoich kandydatów, którzy wygrali z tymi kandydatami, którzy wydawali się być trochę w opozycji wobec Donalda Trumpa, ale nie dzieje się tak wszędzie, no bo z kolei, jeżeli spojrzymy na to, co wydarzyło się w stanie Iowa, to tam w tych republikańskich prawyborach, mimo bardzo wyraźnego wsparcia ze strony Donalda Trumpa, wygrał kandydat, który wobec Trumpa jest krytyczny. Wyborcy republikanów, można powiedzieć, pokazali Trumpowi, nie chcę powiedzieć czerwoną kartkę, żółtą kartkę.
0: W Iowa tak, bo my musimy pamiętać cały czas i się uczyć tego, że Stany Zjednoczone to jest 50 stanów. To jest troszkę w tym przypadku jak Unia Europejska. W każdym kraju jest inaczej, mimo że mamy na przykład skrajnie prawicowe partie w różnych państwach, to one wszystkie mają różne poparcie w różnych miejscach. I tutaj jest podobnie. Natomiast rzeczywiście ostatnie 2 tygodnie to była taka narracja w przestrzeni amerykańskiej, że Trump nie odzyskuje, a pokazuje kontrolę nad Partią Republikańską, bo wygrywali jego kandydaci. Natomiast musimy pamiętać, że to jest złudne, bo to są kandydaci, którzy wykrywają w Partii Republikańskiej. To pokazuje, że Trump dalej w żelaznym uścisku tę partię trzyma, z wyjątkami, tak na przykład jak Iowa, o których pan wspomniał. Natomiast jego kandydaci, przynajmniej w sondażach, radzą sobie o wiele gorzej wobec demokratów. I to jest najważniejsze, bo jak przyjdą wybory, no to na przykład James Talarico, demokrata w Teksasie, może po wielu dekadach odebrać miejsce w Senacie Republikanom, bo jest. Lepiej mu będzie szło wobec takiego fanatyka z zarzutami kryminalnymi jak pan Paxton w Teksasie, którego wsparł Donald Trump i który wygrał republikańskie
1: Ale to
0: prawybory.
1: przepraszam, bo Teksas był właśnie wskazywany jako zupełnie inny scenariusz, albo inaczej, jako zupełnie inne wyzwanie dla Partii Republikańskiej, bo tu są takie głosy mówiące o tym, że być może już, chociażby właśnie patrząc na Teksas, że Donald Trump postawił już krzyżyk na tych wyborach parlamentarnych.

0: parlamentarnych. Natomiast bardziej w tej chwili zależy mu na tym, żeby zachować władzę w partii republikańskiej i stąd takie decyzje, które potencjalnie w tych najbliższych wyborach partii republikańskiej mogą nawet zaszkodzić, ale nie o to w polityce Donalda Trumpa chodzi. Pan się zgadza z taką opinią?
1: Nie, że się zgadzam lub nie zgadzam, natomiast ma ona sens, jest bardzo logiczna i to idzie też zgodnie z tym, co mówi sam Trump, że on ma gdzieś, używając jego języka, ma gdzieś te wybory, i bo oficjalnie to jest jego ostatnia kadencja i on chce po prostu osiągać swoje cele. Natomiast przekonuje mnie, powiem szczerze, ta teza, że on myśli, co dziwne w przypadku Trumpa, bardziej długofalowo i chce zachować ten uścisk nad partią republikańską. Natomiast ryzyko jest duże, bo jeżeli wielu republikanów przegra te wybory połówkowe, no to zaczną się odsuwać od Trumpa, bo bardzo wielu republikanów wcale nie jest trumpistami, ale widzi w tym swój bezpośredni interes finansowy i polityczny, to znaczy stołki. On im je gwarantuje na razie, bo partia republikańska wygrywała. Jeżeli zaczną przegrywać, no to może zacząć rodzić się bunt.
0: Na ile oczywiście no, te wewnętrzne tarcia, te wewnętrzne rozgrywki to jest wyzwanie, zagrożenie i problem dla partii republikańskiej. Również to właśnie w jaki sposób te wybory traktuje Donald Trump i jaki główny cel mu przyświeca. Ale jest jeszcze druga strona tego medalu i tych zagrożeń, to znaczy sami wyborcy. No i tutaj pojawiają się takie opinie czy też takie analizy mówiące o tym, że ta baza, która wyniosła Donalda Trumpa do władzy, no w tej chwili ta baza zaczyna się w sposób bardzo wyraźny od Trumpa odsuwać, jest Trumpem rozczarowana, jest zniechęcona do Trumpa i tu mowa głównie o dwóch grupach, to znaczy o latynosach, jak i również ogólnie o bardzo młodych wyborcach, którzy w poprzednich wyborach no, w większości poparli właśnie Donalda Trumpa, w tej chwili kompletnie się od Trumpa odsuwają.
1: Tego co pamiętam, to nie jest tak, że większość młodych czy latynosów poparła Trumpa, ale nadzwyczajnie
0: grupa,
1: dużo.
0: Tak. Mhm.
1: Tak, nadzwyczajnie dużo, to prawda. No i te grupy najszybciej się zniechęcą, to prawda, zwłaszcza Latynosi, bo młodzi Amerykanie, no jeżeli ktoś głosuje, jest młody i głosuje na Trumpa, to znaczy ma bardzo poczucie tego, że jest ofiarą i że wszyscy chcą go w życiu oszukać. Więc ja myślę, że oni dłużej zostaną przy Trumpie. No i oczywiście ten ruch erozji tego poparcia widać, natomiast on wciąż nie jest taki znaczny, jakbyśmy mogli sobie wyobrażać po tym, co Trump wyprawia po prostu. Więc jeśli chodzi o sondaże ogólnonarodowe, to oczywiście Trump przegrywa, ma coraz gorsze notowania. Natomiast musimy pamiętać, że wczoraj Sąd Najwyższy znowu zatwierdził majstrowanie przy redystrykcji w Alabamie. I to powoduje, że republikanie tymi nieuczciwymi zabiegami, przerysowywaniu okręgów wyborczych, mogą kompensować sobie bardzo mocno te straty w poparciu po prostu.
0: Czyli wynik tych wyborów, no, mimo tych sympatii, o których mówimy, mimo tych sondaży, on nie jest wcale przesądzony, nie jest wcale oczywisty.
1: Nie, bo niedawno jeszcze był, zanim się ta wojna właśnie redystrykcji nie rozpętała, to tam było prawie 98%, że demokraci, tak The Economist szacował, że demokraci przejmą Izbę Reprezentantów i 50-50, że Senat. I to były bardzo dobre wyniki dla demokratów. Teraz to już nie jest takie oczywiste, nawet Izba Reprezentantów nie jest pewna, że demokraci ją przejmą.
0: No to jeszcze jedna kwestia dotycząca tych wyborów. Gdyby jednak okazało się, że te wybory są sukcesem partii demokratycznej i rzeczywiście partia demokratyczna zyskałaby większość w Izbie Reprezentantów i być może również w samym kongresie, co to oznacza dla systemu prezydenckiego w Stanach Zjednoczonych? Bo znów, bardzo często można usłyszeć o tym, że to by była tak naprawdę, to byłby absolutny paraliż rządów Trumpa i w rzeczywistości, czy też w tym realnym politycznym życiu, to by oznaczało koniec sprawczości Donalda Trumpa. Z drugiej strony nie brakuje głosów mówiących o tym, że w amerykańskiej polityce tego typu zmiany w trakcie kadencji prezydenckich są rzeczą normalną i one się pojawiały bardzo, bardzo często i w żaden sposób taka zmiana w kongresie czy w Izbie Reprezentantów nie przeszkadzała prezydentowi w dalszym skutecznym sprawowaniu władzy. To gdzie leży prawda?
1: Nie leży po środku, bo prawda nie zawsze leży po środku, tylko leży tam, gdzie leży, czasami na lewo, czasami na prawo, czasem po środku. Bo nie było nigdy tak polaryzującej postaci jak Donald Trump. I demokratyczni prezydenci oczywiście swoich najważniejszych planów, które były nie po myśli partii republikańskiej, no nie mogli realizować. Natomiast Donald Trump dopuścił się takiego ataku na system demokratyczny, że bardzo wielu republikanów też

0: zwłaszcza jeśli zobaczą, że ich partia traci na popieraniu Trumpa, mogą stanąć po stronie demokratycznej. Ambiwalencja słowa tutaj zamierzona. No i po prostu może zabraknąć pieniędzy, bo to jest, jeżeli mamy wskazać jeden najważniejszy punkt, to demokraci mogą odciąć od pieniędzy Donalda Trumpa, przede wszystkim otaczanie wojen nielegalnych.
1: Ale to jedna kwestia, no bo mamy z jednej strony gigantyczną polaryzację, z drugiej strony mówi pan o tym, że jak najbardziej jest realne i jest możliwe, że część republikanów przepłynie do obozu demokratów. No, przy tak wielkiej polaryzacji wydaje się to raczej mało prawdopodobne. Czy to jest jednak też specyfika amerykańskiej polityki?
0: Ja miałem na myśli tylko to, że oni mogą przestać występować przeciwko pomysłom demokratów, bo to nie jest tak, że przejdą do partii demokratycznej. Absolutnie nie. Tu pan ma rację. Ta polaryzacja jest zbyt głęboko posunięta już.
1: Zajmą bardziej neutralne stanowisko, może w ten sposób?
0: Zdecydowanie. Nie będą przeszkadzać. Albo no wtedy na przykład wyobrażam sobie, że taka ustawa, jak ostatnio głosowano, żeby ograniczyć możliwość prowadzenia wojny w Iranie Trumpowi, przejdą bez zająknięcia, bo teraz republikanie wciąż się wahają, czy ją ostatecznie zaakceptować w Izbie Reprezentantów, a wówczas już nie będzie takiego problemu, moim zdaniem.
1: Doktor Karol Schulz, amerykanista, Uniwersytet Wrocławski. Bardzo panu dziękuję.
0: Ja również dziękuję. Pozdrawiam.

0: Powtórka programu. Autopromocja.
1: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
2: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Strażacy cały czas usuwają skutki gwałtownej burzy, która spowodowała zalania w Jastrzębiu Zbroju. Prezydent miasta Michał Urgą poinformował w mediach społecznościowych, że sytuacja się poprawia.
1: Na tą chwilę wygląda na to, że deszcz przestał padać i mamy nadzieję, że te nawalne deszcze już nie wrócą i woda powoli będzie schodziła. Jutro wrócimy już do normy i będziemy mogli odwołać tak kryzysu.
0: Zalana została droga numer 933 łącząca Jastrzębie Zdrój z Pawłowicami. Strażacy szacują, że wypompowywanie wody potrwa tam do rana. Polska zaproponowała utworzenie w naszym kraju stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Oficjalne pismo w tej sprawie wysłał minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz do szefa Pentagonu Pita Hekseta.
2: Na razie nie wiemy, co szef Pentagonu odpowiedział ministrowi obrony, bo to początek skomplikowanego procesu, ale jak podkreśla wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, Amerykanie od dłuższego czasu wyrażali oczekiwanie, aby Polska wystąpiła z taką inicjatywą.
3: Druga strona oczekuje naszych zgłoszeń, oczekuje też jeszcze więcej szczegółów, dlatego nad nimi pracujemy. Oczekuje naszego zaangażowania, również zaangażowania finansowego. To jest też przedmiotem naszych analiz.
2: Gdzie i kiedy taka baza mogłaby powstać? Za wcześnie na takie spekulacje. Oficjalne pismo wysłane do Pentagonu to dopiero początek i otwarcie przestrzeni do pogłębionej analizy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: 66-letni mężczyzna usłyszał zarzuty po pożarze hali w Płocku. Ogień wybuchł w poniedziałek, zniszczył halę, w której znajdowały się sklepy, drukarnia i między innymi salon tatuażu. Zatrzymany mężczyzna odpowie za nieumyślność.